0: w Tauronie, w Ministerstwie Aktywów Państwowych, w Ministerstwie Infrastruktury, w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, również w Urzędzie Wojewódzkim tam lokalnie, ma nam dać szansę na to, żeby uzyskać odpowiedź na te pytania. Ja nie będę się bawiła w tamtych polityków i nie będę ferowała wyroków i oskarżała już dzisiaj zawczasu. Natomiast sam fakt, o którym mówiłam na początku, niezabezpieczenia osadów, nie odłowienia ryb, bardzo szybkiego spuszczania wody, co też mogło wywołać jakby konkretne skutki, musi być zbadane i na pewno jest skutkiem konkretnych decyzji konkretnych osób.
1: To kolejna afera, która składa się na cały ciąg szeregu tematów trudnych dla obecnej koalicji rządzącej. Wielowątkowa i rozwijająca się sytuacja w ochronie zdrowia, spodziewana dziś lub jutro dymisja minister zdrowia, kwestia relacji z Ukrainą, kwestia donacji rakiet obrony przeciwpowietrznej, kwestia na rzecz Burbur, kwestia ekologiczna. Jaka w tej chwili na końcu tego sezonu, za chwilę będzie sierpień, przed nami dwa ostatnie posiedzenia Sejmu, potem 3-4 tygodnie przerwy, no i we wrześniu już wchodzimy w de facto okres przedwyborczy, taki rozumiany wprost, bo powiedzmy to, co teraz się dzieje po nominacji Przemysława Czarnka, są pewne przedbiegi od września, już będzie bieg do mety, do wyborów na jesieni roku przyszłego. W jakiej sytuacji wy jako opozycja jesteście, w jakiej sytuacji analizujecie, znalazła się koalicja rządząca i sam premier Tusk?
0: Jeśli chodzi o rządzących, bo to jest kwestia, którą myślę dzisiaj musimy w pierwszej kolejności ocenić. Myślę, że sam fakt, że przez dwa i pół roku w jakiś sposób jeszcze toczyła się rozpędzona machina urzędnicza państwa naszego, skończył się. To znaczy, że można wejść do każdej instytucji, można wejść do urzędu i bazować na tym, że ludzie sami wiedzą, co robić, że są pewne decyzje wcześniej wydane, które są kontynuowane i tak dalej, i tak dalej. Czyli pewnego rodzaju rozpęd to był taki handicap, który oni mieli na samym początku. Ale postawienie na ludzi, po pierwsze, nieudolnych, po drugie, bez wiedzy, bez kompetencji w obszarach, za które stali się odpowiedzialni, a często również dobierających sobie jako doradców osoby, które posługują się myśleniem antypolskim, kończy się tak, jak się dzisiaj kończy. I to dzisiaj widzimy. Na każdym obszarze trudno znaleźć choćby jeden obszar, który został właściwie zaopiekowany przez obecny rząd. I to wynika albo z nieudaczności, albo wprost ze świadomych decyzji, które mają prowadzić państwo polskie w kierunku, którym ma nas osłabić, tak mówiąc bardzo, bardzo ogólnie, żeby już nie wchodzić w poszczególne aspekty. No i druga kwestia, jak w tym wszystkim odnajdzie się opozycja, to jest olbrzymie wyzwanie, dlatego że my nie możemy postawić na patrzenie na rzeczywistość, że no, do Polaków coś dotrze, w związku z tym nam się wygrana będzie należała i oni nam to dadzą w prezencie. No nie, to jest ciężka praca również nasza. Z jednej strony pokazywania tej nieudolności i złych decyzji tej władzy. Z drugiej strony wyciągania wniosków z naszych 8 lat rządów, tych dobrych, ale i tych czasem, mam nadzieję, że myślę, że wspólnie się zgodzimy, że rzadszych, ale pojawiających się błędów i przygotowanie szybkiego, ostrego planu startu na 2027 rok, gdyby okazało się, że Polacy znów nam zaufają. W związku z tym to jest czas wytężonej pracy dla opozycji na kilku frontach. Rozliczenia tej władzy w kontekście jakby ujawniania ich niewłaściwych zachowań, ale ostrej pracy nad programem i nad przekonywaniem Polaków, że może być inaczej.
1: A kiedy będą efekty tej pracy programowej? Kiedy się pokaże cały program, ale też ludzi w roku 2015, 11 lat temu, kiedy do władzy dochodziliście po raz drugi, wtedy te nazwiska były znane. Był kandydat na premiera. To teraz mamy Przemysław Czarnek. Jak rozumiem, on się utrzyma. To jest ta postać, która powinna was dowieść do kampanii, do wyborów na jesieni roku przyszłego.
0: Taki jest nasz plan, ale też poszczególne elementy naszego programu, które się wykuwają, są przedstawiane przez Przemka. I też ja uważam, że to jest akurat dobre tempo, bo nie możemy dzisiaj jakby koncentrować całego zainteresowania opinii publicznej na opozycji, a jednak musimy rozliczać przede wszystkim to, co robi obecny rząd. Musimy też pokazywać te niewłaściwe działania i nie możemy odwracać uwagi od potężnych afer, które, z którymi mamy do czynienia. No, stworzyliśmy nawet specjalną stronę 101 afer KO, na której pokazujemy te ich afery potężne i myślę, że do końca kadencji z tych 101 zrobi się co najmniej 10 razy więcej.
1: Czyli utopić Donalda Tuska w tych aferach? W 101, w 1001?
0: My nie topimy, to nie są nasze decyzje, to nie są nasze afery. To są decyzje, które podejmują ludzie Donalda Tuska, za które biorą pełną odpowiedzialność. I myślę, że jakby fakt, że opozycja, dziennikarze, media ujawniają pewne nieprawidłowości, nie jest niczym złym, a wręcz jest oczekiwane przez społeczeństwo. Tworzenie takiej strony jest tylko szansą na zebranie tego wszystkiego, o czym wszyscy wiemy, w jedno miejsce i danie szansy obywatelom.
1: Ale to już na koniec, czyli ta kampania będzie afery na afery. No, ale Tusk będzie mówił, ile afer miało Prawo i Sprawiedliwość za swoich rządów, a wy będziecie mówili, ile afer jest obecnie. Takie okładanie się, wy respiratory,
0: tak jak mówiłam, jednym z naszych ważniejszych elementów jest punkt programowy, natomiast jakkolwiek byśmy nie nazwali tego, co wyprawia otoczenie Donalda Tuska i on sam, czy to będą afery, czy to będą inne nazwy, mamy do czynienia z rządem, który niszczy państwo polskie w wielu obszarach. I na to nie może być zgody. I jakby to nie jest kwestia prowadzenia kampanii, że afera kontra afera, tylko pokazywania, że pewne oskarżenia wobec Prawa i Sprawiedliwości, które były w 2023 roku jako zarzuty, dzisiaj po prawie 3 latach rządów obecnej władzy nie znajdują potwierdzenia. Również wyroki sądów na to niejednokrotnie wskazują, czy decyzje umarzające prokuraturę z obecnego czasu. Natomiast to, co robi obecna ekipa, świadome decyzje, które prowadzą Polskę na skraj upadłości, wyhamowywanie naszego rozwoju, podejmowanie takich decyzji, które uderzają w poszczególne gałęzie gospodarki i oddawanie naszej suwerenności, granie naszym bezpieczeństwem, to są kwestie, które trudno nazwać aferami, ale można jasno powiedzieć, to jest rozbrajanie państwa polskiego, to jest uderzanie w nasze bezpieczeństwo, to jest budowanie państwa podległego innym i na to nie może być zgody.
1: O czym mówiła Małgorzata Golińska, poseł na Sejm, Prawo i Sprawiedliwość.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Teraz naszym gościem generał Jarosław Gromadziński, były dowódca chociażby 18 Dywizji, ale też dowódca Eurokorpusu były, a teraz generał, który patrzy na sytuację w siłach zbrojnych okiem eksperta Defense 24. Dzień dobry, panie generale.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Zacznijmy od tej dyskusji, która się toczy dookoła donacji pocisków przechwytujących do systemów Patriot, które

0: Sprawiedliwości przekazaliśmy aż 44 donacje i to naprawdę duże donacje, czyli darowizny sprzętu wojskowego, amunicji, różnego rodzaju sprzętu, który był niezbędny dla Ukrainy, aby przetrwała ten czas. Za aktualnego rządu dokonano tylko 5 donacji, w tym ta jedna słynna z marca, gdzie była donacja numer 46 na kwotę 200 milionów euro, w ramach której zostały przekazane patrioty. Różnica polega na tym, że do tej pory przekazywaliśmy sprzęt, który był w naszej armii nieperspektywiczny, czyli sprzęt postsowiecki, produkcji postsowieckiej, dlatego że Ukraina znała ten sprzęt, umiała się nim posługiwać, ma amunicję do tego, ma do tego również części zapasowe, więc ten sprzęt najłatwiej był do wdrożenia w armii ukraińskiej i szedł od razu na front. Tak jak słynne nasze czołgi, czy bojowe wozy piechoty, czy armatochaubice Krab, to wszystko płynnie weszło do struktur armii ukraińskiej i pozwoliło armii przetrwać ten krytyczny czas. Dzisiaj, w czwartym roku wojny, mówimy o donacji, która dotyczy najnowocześniejszych, zaznaczę najnowocześniejszych rakiet do systemu Patriot, PAK-3, które służą do przechwytywania rakiet balistycznych, które przeciwnik Rosja może wystrzelić. Dlatego to jest takie istotne. My posiadamy tylko w Polsce 2 wyrzutnie Patriot póki co i wraz z nimi zakupiliśmy rakiety, tak zwane PAK-2 do zestrzeliwania samolotów, no i PAK-3 to te bardziej skomplikowane rakiety do zestrzeliwania rakiet balistycznych. Cena takiej rakiety to jest około 7 milionów dolarów. Ale najważniejsze jest to, że produkcja tej rakiety zajmuje od 24 do 36 aż miesięcy. I w dzisiejszej dobie na świecie, kiedy jest bardzo duże zużycie tych rakiet i na Ukrainie, ale również trzeba odnotować wojna w Iranie, gdzie było bardzo duże zużycie tych rakiet przez państwa w rejonie Zatoki Perskiej, bo one używają tych systemów i również przez Amerykanów, to jest towar deficytowy. I o tym mówimy. Błędem w moim mniemaniu jest przekazanie tak nowoczesnych rakiet w tak krytycznej sytuacji dla Polski, ponieważ to osłabia naszą zdolność do zwalczania takich obiektów, które by wleciały na teren Polski. No i to jest dla mnie rozbrajanie się. Nie powinniśmy nigdy przekazać tego typu uzbrojenia w takim czasie, jakim dzisiaj się znajdujemy.
1: Mamy sytuację, w którą w tej chwili no, jest burza w polskiej polityce, ale też ta dyskusja, że te donacje dokonywane w roku 2022-2023 było przekazywanie sprzętu no, w sytuacji kryzysowej.
0: Ja chciałbym zaznaczyć, że teraz uważam również za błąd odtajnienie tych wszystkich donacji, ponieważ takich rzeczy się nie robi. To są sprawy tajne, które
1: wpływają na bezpieczeństwo. A co właściwie odtajnił? Bo ja czytałem te dokumenty i tam nie znalazłem wielu nowych informacji, bo te pierwsze donacje były nawet publicznie komunikowane. Już nie wspomnę o tym, jak tworzono koalicję czołgową w ramach przekazania czołgów Leopard 2, no bo tam wszystko było na stole. Ówczesny minister obrony, wicepremier Mariusz Błaszczak wychodził na konferencję i mówią, Hiszpania da 8 i może jeszcze 4, my damy 14, Belgia da tam, zdaje się, czy Dania, przepraszam, któryś z krajów Beneluxu da 6 i to wszystko było publicznie omawiane. Tak samo przy czołgach. Te liczby donacji, czy to zmodernizowanych PT Twardy, czy w dużej części, w znacznie większej ilości czołgów niezmodernizowanych, starych, postsowieckich T-72, to nie było zaskoczenie, tak samo z armatochaubicami, więc teraz nagle stała się to pewna tajemnica.
0: Znaczy, tutaj się nie do końca zgodzę. Brałem udział w tym procesie, wspierałem pana ministra Błaszczaka, bo w tym czasie pracowałem w Międzynarodowym Zespole do Spraw Pomocy Ukrainie i raz na miesiąc w Ramsztajn odbywało się spotkanie przedstawicieli wszystkich państw, które pomagają Ukrainie. I wtedy brałem udział również w tej naszej inicjatywie pancernej o przekazanie Leopardów. Uczestniczyłem również w spotkaniu pana ministra Błaszczaka z ministrem Piskoriusem, z nim Niemiec, aby, bo oni są właścicielami tego sprzętu, bo jest coś takiego jak end state user, czyli certificate, czyli certyfikat ostatniego użytkownika i nie można przekazać tego sprzętu bez zgody producenta. Więc to jest bardzo złożone. Nasze donacje, mówimy o naszych narodowych donacjach, one były też tajne. Oczywiście w przestrzeni

0: medialnych pojawiały się te różne ilości od 300 do 380 czołgów. Tak naprawdę nikt nie wie dokładnie. To wiedziało, bo to były sprawy utajnione i takie powinny pozostać.
1: Czy, jak rozumiem, ministerstwo i sztab generalny wiedział ile?
0: Tak, i właśnie tu chciałbym na to zwrócić uwagę. Oni wiedzieli, bo oni by świadomie podpisali. Tylko moje pytanie brzmi po pierwsze tak. W tamtym czasie żywotnym interesem naszego kraju było to, żeby Ukraina przetrwała wojnę. Czyli przetrwała. My przekazaliśmy wtedy bardzo znaczne ilości sprzętu. Przypomnę, że Niemcy wtedy oferowali 5000 hełmów, a my przekazaliśmy 300 czołgów i innego sprzętu. I to pozwoliło Ukrainie przetrwać. Dzisiaj mamy zupełnie inną sytuację i nie można tego porównywać. Ale chciałbym zwrócić uwagę również na to, że to nie jest tylko decyzja ministra obrony narodowej, pod tym również się musi podpisać szef sztabu generalnego. I za moich czasów to był generał Andrzejczak i on był strażnikiem posiadania przez nas zdolności do obrony. Czyli szef sztabu generalnego odpowiada za utrzymywanie naszych zapasów, naszego sprzętu na takim poziomie, aby nie zejść poniżej i utracić zdolność do obrony naszego państwa. Więc dzisiaj moje pytanie brzmi, skoro zostały przekazane tak wyspecjalizowane rakiety, a których posiadamy w takiej ilości, czy sztab generalny o tym wiedział i to też zaakceptował? Bo to jest clue tego wszystkiego. Na pierwszym miejscu jest bezpieczeństwo naszego kraju, na pierwszym miejscu jest zapewnienie siłom zbrojnych możliwość prowadzenia działań obronnych i ochrony naszego kraju. To jest najbardziej istotne w tym. Więc teraz rozmywanie odpowiedzialności przez pokazanie wszystkich donacji, to jest tylko zaciemnianie obrazu, bo 4 lata temu była inna sytuacja, dzisiaj jest inna sytuacja i musimy podchodzić do tego świadomie. Najpierw bezpieczeństwo naszego kraju.
1: I pytanie, czy w tej chwili Polska dalej jest w stanie tak wydatnie wspierać siły zbrojne Ukrainy? No, pan minister, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że gro donacji, jeśli chodzi o ich finansową stronę, dokonano właśnie na początku wojny, a raptem 10% z sumy wszystkich przekazanych pakietów wojskowych na Ukrainę to są pakiety przekazane po roku, po jesieni roku 2023, czyli w roku 2024 i 2025, chociaż tam to jest 26, nie wiem, czy to, co prezentował pan minister, także dotyczy tego, jak ta pomoc wygląda w ostatnich miesiącach. Czy pan minister to sumował?
0: Znaczy tego nie wiemy, bo uważam, że to jest obraz zaciemniony. Nie wolno porównywać tych donacji, ponieważ one odbywały się w innej sytuacji geostrategicznej, politycznej, innej sytuacji ekonomicznej naszego kraju. W tamtym czasie mieliśmy co przekazać, bo przekazaliśmy cały postsowiecki sprzęt i dzięki tej decyzji Ukraina przetrwała i miała czym walczyć, a u nas w naszej armii nastąpiła szybki krok modernizacyjny, bo dzięki temu zakupiliśmy Abramsy, najnowocześniejsze na świecie. Dzięki temu zdecydowaliśmy się na zakup czołgów K2 z Korei. Zakupiliśmy wyrzutnie, więc dzięki temu nastąpił duży progres w naszej armii. Więc nie można porównywać teraz tej sytuacji, kiedy oddajemy najnowocześniejsze rakiety z systemu Patriot, których nie można dzisiaj kupić, bo na rynku ich nie ma. Trzeba czekać w kolejce na produkcję tych rakiet. Są bardzo drogie i nie ma czym ich uzupełnić. Tu jest ten problem, że oddanie tych rakiet spowodowało, że powstała luka, której nie mamy dzisiaj żadnej możliwości uzupełnienia.
1: Rzeczywiście, czyli jak rozumiem, to się tym różni, że w tej chwili oddając te rakiety, no wydatnie osłabiliśmy nasze możliwości obronne.
0: Ja to tak odbieram, bo jeżeli oddajemy rakiety, które są wyspecjalizowane do zwalczania rakiet balistycznych, to, a mieliśmy ich limitowaną liczbę, bo to nie był pełen pakiet, to był dodatek, więc pozbyliśmy się tych rakiet i teraz moje pytanie brzmi, kiedy i kto je uzupełni nasze zasoby, abyśmy posiadali znaczną liczbę tych rakiet. Chyba, że ktoś ocenił, że zakupiliśmy za dużo i dlatego możemy oddać Ukrainie. Niemniej jednak nadal będę uważał, że że Polska jest krajem frontowym, najbardziej narażonym na zagrożenie i naszym obowiązkiem jest ochrona nie tylko Polski, ale NATO i Unii Europejskiej, bo jesteśmy krajem frontowym, więc obrona przeciwlotnicza jest priorytetem i nigdy nie powinniśmy zrezygnować z naszych zapasów. Jest wielu użytkowników tego sprzętu w Europie, głębiej położonych jak Niemcy, Włochy, Hiszpania, Grecja i inne kraje, które mogły ze swoich zasobów użyczyć tego Ukrainie, a naszym obowiązkiem jest utrzymywanie pełnej osłony przestrzeni powietrznej nad naszym krajem, bo już wiele razy było naruszenie przestrzeni powietrznej przez Rosję, czego mamy dowody.
1: I rzeczywiście jest tak, że teraz jesteśmy bardziej odsłonięci. Mówi się też o odstąpieniu polskiego miejsca w kolejce do nowych dostaw rakiet, no, zwłaszcza po wojnie z Iranem. Te zasoby Zachodu są bardzo mocno przetrzebione. W tej chwili te moce produkcyjne są podnoszone, ale zamówień jest znacznie więcej niż możliwości amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego w ramach tych rakiet. Jeżeli by tak się stało, że Polska faktycznie powiedziała, my poczekamy, niech Ukraina wejdzie na nasze wyższe miejsce, to jakby pan generał to ocenił, taką politykę zamówieniową?
0: Uważam, że to po raz kolejny powtórzę, że to jest błąd. Naszym obowiązkiem jest, utrzymać pełną osłonę przestrzeni powietrznej nad naszym krajem. To jest nie tylko ważne dla naszego kraju, ale również dla NATO i Unii Europejskiej, bo ponieważ my chronimy całe te sojusze i pakty, więc uważam za błąd, ponieważ naszym obowiązkiem jest utrzymać jak największy zasób tej amunicji, tych rakiet w naszym arsenale. Więc ja nie wiem, bo nigdzie nikt nie potwierdził, czy naprawdę oddaliśmy te sloty, czy nie, te miejsca w kolejce.
1: Znaczy, to tylko powiem, to jest informacja, którą przekazał publicznie z pewnym zastrzeżeniem, że to jest do dokładnego sprawdzenia, ale że taka informacja jest, pojawia się w przestrzeni publicznej. No nie byle kto, nie publicysta, nawet nie poseł, tylko szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej minister Marcin Przydacz.
0: Jeżeli to jest prawda, to uważam to za błąd. Szanowni Państwo, ja bym chciał zwrócić uwagę. Premier Donald Tusk w wywiadzie chyba tam z jakiejś gazety zagranicznej.
1: Financial Times zapewne o to chodzi, tak, z kwietnia, początku kwietnia tego roku. Chodzi.
0: Potem dwóch wicepremierów, bo wicepremier Sikorski i Kosiniak-Kamysz również podnosili temat, że Polska jest narażona na prowokacje, Polska jest narażona na zagrożenie. Polska jest narażona. Skoro oni twierdzą, że Polska jest zagrożona, że może coś się stać, to ja nie widzę tu konsekwencji, że oddajemy najnowocześniejsze rakiety i oddajemy nasze miejsce w kolejce na produkcję tych rakiet. Tu jest wiele sprzeczności. Ja nie rozumiem tej całej sytuacji. Tu wymagałoby jasnego, klarownego wyjaśnienia społeczeństwu, co się dzieje. Bo z jednej strony mamy informacje od strony rządzącej, że jest zagrożenie realne dla naszego kraju, ale z drugiej strony prowadzą działania polegające na rozbrajaniu w pewnym segmencie naszych sił zbrojnych. Więc ja tu widzę dużą sprzeczność.
1: Duża sprzeczność w tym działaniu, jak to jest bronić własnego nieba, bo za chwilę Rosja zaatakuje, a tym, że się przekazuje ważne rakiety dla naszej obronności, których nie mamy specjalnie czym zastąpić, w odróżnieniu od, jak generał powiedział, czołgów T-72 czy starych transportów opancerzonych BWP-ów 1, no czy nawet MIG-ów, czy nawet śmigłowców MIG, które też już musiałyby w ramach resursów, jak rozumiem, powoli opuszczać polskie siły zbrojne.
0: Ja uważam, że i będę podkreślał, że decyzja o przekazaniu całego sprzętu postsowieckiego z naszego arsenału dla Ukrainy była jedną z najmądrzejszych decyzji w ostatnich latach. Dwa argumenty. Po pierwsze, ten sprzęt już nie był perspektywiczny dla nas. Były problemy z zaopatrzeniem w części i w amunicję, bo to była amunicja typu rosyjskiego, te kalibry nie chodzą w NATO, był problem z zaopatrzeniem, pozyskaniem silników, części, więc to komasowało wiele problemów i podrażało eksploatację. Więc przekazanie tego sprzętu musiało nastąpić kiedyś, albo wycofanie ze służby. Drugie, jeżeli byśmy wycofali, a byśmy w pewnym momencie zmuszeni wycofać ten sprzęt ze służby, musielibyśmy naturalnie zapłacić za utylizację tego sprzętu, bo sprzęt wojskowy po prostu nie wyrzuca się na śmietnik. Trzeba przeprowadzić utylizację. Czyli byśmy mieli kolejne koszty i wydatki. Poprzez przekazanie tego sprzętu dla Ukrainy. Ukraina znała ten sprzęt, ma te części, ma te amunicje, bo ona ma główny sprzęt. 4 lata temu w armii ukraińskiej był w produkcji postsowieckiej, więc idealnie wpasowywał się w ich system logistyczny. A u nas naturalnie został wymieniony sprzęt na nowocześniejszy natowski. I to była naturalna wymiana sprzętu. Oczywiście zrobiona pod wpływem wojny na Ukrainie, ale przynajmniej mamy taki efekt tych działań, że cały park sprzętowy, technologiczny w naszej armii został wymieniony na naprawdę jeden z najnowocześniejszych w Europie.
1: I w tej chwili on służy w Wojsku Polskim. To już na koniec, trochę generale, odchodząc od tej jednej donacji, w ogóle do kondycji sił zbrojnych, to bo wiele osób mówi, a może to wszystkie wydatki były trochę bez sensu. Oczywiście kupiliśmy nowsze czołgi, budujemy nowe transportery opancerzone Borsuk, zamawiamy to, co też już sprawdzaliśmy na Ukrainie, czyli armata, haubice Krab, to akurat nowy sprzęt, też w niedużej ilości, ale jednak na Ukrainę pojechał. A może trzeba inwestować tylko w drony i nie potrzebujemy tych wszystkich nowych sprzętów, tylko rakiety i drony i nic więcej.
0: Nie. To jest utopia, to jest wywołane medialnie, taka fala sukcesu. Nawet jeżeli przyjmiemy ilości dronów, jakie produkuje Ukraina dzisiaj na poziomie 5 milionów, to proszę mi powiedzieć, co to zmieniło na froncie? O ile Ukraina się przesunęła? No nie ma za dużych skutków. Ja chcę zaznaczyć, że dron jest po prostu nowym rodzajem sprzętu, który został bardzo doświadczony, teraz ma duże doświadczenia z zastosowania bojowego na Ukrainie. Ale ja bym to porównał do pierwszej wojny światowej i do pierwszej bitwy, gdzie zastosowano karabiny maszynowe. One też wtedy wzbudziły panikę, wzbudziły szok, że tylko karabiny maszynowe już zmieni się cała wojna, już wygraliśmy, bo mamy karabiny maszynowe. Niemniej jednak historia pokazała zupełnie co innego. One tylko uzupełniły arsenał. I tak samo będzie z dronami. Drony nie funkcjonują samodzielnie. Drony dają zdolności i pewne zdolności bojowe, ale nie tylko bojowe, rozpoznawcze, również są sensorami. Więc następuje szerokie zastosowanie dronów do klasycznego sprzętu, co powoduje synergię i zwiększenie ich możliwości. I tylko tak należy pojmować zastosowanie dronów, że drony wejdą do wszystkich rodzajów wojsk, do wszystkich typów uzbrojenia jako uzupełnienie ich zdolności i danie im większych możliwości. To wtedy osiągniemy synergię. Same drony, nawet w masowej skali produkowane, jak jest na Ukrainie, za wiele nie zmieni w działaniach bojowych, co pokazuje Ukraina. Same drony niczego nie zmienią. Musi to być system, bo armia, siły zbrojne...
1: Ale z drugiej strony, jak się czasami ogląda filmy, nagrania dowódców, nawet wysokich dowódców ukraińskich, to oni myślą, co by tu zrobić, żeby używać teraz czołgów czy transporterów opancerzonych, bo w tej chwili jest tak, że one służą jako takie taksówki, które podwożą żołnierzy, którzy i tak muszą potem kilkanaście kilometrów na piechotę iść, żeby dojść na pozycję, bo bliżej podjechać czy to BWP-em, czy nawet czołgiem nie można, bo właśnie a to artyleria, a to amunicja krążąca, a to drony uderzeniowe i nie ma się jak przed tym bronić, więc...
0: Znaczy nie, panie redaktorze, ustalmy jedno. Jeżeli ktoś wymyślił szablę, to ktoś wymyślił tarczę. I tak to działa. Jeżeli ktoś wymyślił czołg, to ktoś wymyślił system antyczołgowy. Jak teraz jesteśmy w etapie rozwoju. Ktoś wymyślił drona, zastosował go masowo i to jest największym sukcesem dronów. I ich cena, bo mamy wojnę ekonomiczną. Stosujemy bardzo masowy środek, którego skuteczność jest różna. Nie jest tak wysoka, jak niestety media ukraińskie pokazują, bo to jest na ich rynek wewnętrzny, jaki to jest sukces, ale one nie mają aż tak wielkiej skuteczności. Niemniej jednak dzisiaj się toczą bardzo dynamiczne prace w wymyśleniu antysystemu do zwalczania tych dronów. I ja wierzę, że w przeciągu roku, dwóch będą już komercyjne rozwiązania, które będą do zastosowania do osłony wojsk, a w przyszłości każdy pojazd będzie wyposażony w system antydronowy do zagłuszania tych systemów albo niwelowania ich skutków. Tak jak zostało to wymyślone, najpierw wymyślono rakiety przeciwpancerne, które tak de facto już okrzyknięto erę końca czołgów, bo mamy różnego typu rakiety przeciwpancerne i zniszczymy każdy czołg. No to wymyślono system ASAP, który powoduje zakłócanie i przeciwdziałanie. Więc to jest wieczny wyścig pomiędzy szablą a tarczą i my to dzisiaj po prostu obserwujemy.
1: Ale co to są systemy, które pozwolą, żeby Abramsy czy czołgi K2PL funkcjonowały na linii frontu i nie musiały być chronione na głębokich tyłach, żeby nie być łatwo zniszczone przez
0: drony? Oczywiście,
1: drony.
0: Że tak. Szanowni Państwo, proszę obserwować nawet polski rynek. Polska firma APS oraz tam PGZ podpisały umowę na program SAN, czyli to jest program do stworzenia systemu antydronowego i przeciwnisko lecącym celom. Oczywiście to jest jako będzie 18 baterii antydronowych, które będą rozstawione, tak jak obrona przeciwlotnicza na wyższym poziomie, to w tym najniższym segmencie właśnie jest dedykowany program SAM. Na to ministerstwo wydało 15 miliardów. Mają 2 lata na to, żeby to skonfigurować i zbudować. Więc to jest pierwszy element, budowanie systemów antydronowych na wzór systemów przeciwlotniczych. A niemniej jednak już firmy amerykańskie pracują nad systemami mniejszymi, które można instalować na pojazdach i każdy pojazd, żeby miał swój system antydronowy, taką małą kopułę. Więc to się wszystko dzieje, to jest wszystko testowane i ja wierzę, że w niedługim czasie ten problem zostanie rozwinięty, bo życie nie znosi próżni. Ktoś wypełni technologią ten system, zrobi na tym duże pieniądze, ale wszystkie pojazdy, wierzę, w ciągu roku, dwóch będą posiadały w różnej skali systemy antydronowe.
1: I będzie można te drony skutecznie zwalczać, a czy będzie to tanie, czy ten wyścig o ekonomię wojny, która zrobiła swego czasu karierę, no też widzimy to w przypadku dronów szachet, też polski atak, czy atak na Polskę i polska reakcja na drony pokazała, że trzeba by się liczyć, no i się wojna na Ukrainie, że to jednak coś za coś i czy te przechwytujące systemy, aby na pewno będą tańsze, jeżeli nas czeka wojna tak długo jak na Ukrainie, żeby to wytrzymać ekonomicznie, panie generale.
0: No i właśnie do tego zmierzamy, że to dzisiaj Ukrainę należy postrzegać z punktu widzenia strategicznego jako wojnę ekonomiczną. Zastosowano bardzo tanie środki do napadu powietrznego w masowej skali, które powodują, że dzisiaj je zwalczamy poprzez bardzo drogie systemy. I tego wyścigu nie wygramy ekonomicznie. Dlatego toczone są prace nad ekonomicznym rozwiązaniem, żeby zastosować takie systemy, aby był koszt-efekt, aby zniszczenie tego systemu przynajmniej było równoważne wartości tych pojazdów lub tańsze. I tutaj obserwując rynek zbrojeniowy, w tym kierunku idą prace. Bo porównajmy tę sytuację z września, kiedy wleciało w przestrzeń powietrzną Polski 22 drony rosyjskie czy białoruskie ze strony Białorusi i my podnieśliśmy lotnictwo i użyliśmy F-35, który był w dyżurze, który zestrzelił tego drona rakietą. Nie mamy typu dokładnie rakiety, ale te rakiety od najtańszej wersji 500 tysięcy do miliona dolarów za sztukę strzelamy do obiektu, który jest warty może 2-3 tysiące dolarów. Więc tu już koszt efekt nie istnieje. Dlatego wszystkie systemy antydronowe, na które dzisiaj te dynamicznie się rozwijają, uwzględniają ten czynnik. Koszt efekt. To musi być tanie, masowe, żeby mogło skutecznie zwalczać przeciwnika.
1: O czym mówił Jarosław Gromadziński. I taki koszt-efekt uzyskamy. Będzie jechała kolumna polskich czołgów, czy to Abrams, czy to K2 i będzie strącać nadlatujące drony taniej niż ten dron kosztuje. Będzie mogła dotrzeć na pole starcia i być wykorzystana aktywnie na linii frontu, a nie tak jak ma to miejsce obecnie na Ukrainie, że i Rosja, i Ukraina raczej właśnie wycofują te siły pancerne z linii starcia.
0: Ja wierzę, że my podejmiemy systemowo do tego, nie w ten sposób, tylko zapewnimy, aby ten przykład, co pan podał, czołgi, które będą szły do linii frontu, działały pod osłoną naszych dronów i naszych antydronów, żeby miały pełną wizję, co się dzieje, ale w przypadku już przedarcia się jakichś systemów dronowych, żeby miały własne środki do zwalczania tego. I to jest system. Ja jestem zwolennikiem budowania wielowarstwowych systemów obrony przeciwlotniczej, przeciwbalistycznej, przeciwdronowej, ale z zastosowaniem systemu, gdzie nasze drony również traktujemy jako osłonę dla naszych wojsk lądowych, nie tylko do ataku, ale również do osłony, do zbierania informacji, do rozpoznania. Więc ja jestem zwolennikiem systemowego rozwiązania, tylko wtedy uzyskamy efekt zakładany. Przypomnę, armia dzisiaj prowadzi działania w tak zwane wielodomenowe, czyli w wielu obszarach, wielu domenach, które się przeplatają. I nie można mówić, że jeżeli zdominujemy powietrze, to już ląd, morze, ziemia nie istnieje. Nie. Musimy mówić systemowo, łącznie, patrzeć na działania połączone i wielodomenowe, aby tutaj zbudować spójny system do przeciwdziałania.
1: O czym mówił generał Jarosław Gromadziński. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Nocne powtórki w net.

jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał.

Ostatni dzień sierpnia rozstawia się, a w windzie pachnie mokrym psem. La la la la, jest mnie za mało na lustra. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski, tam gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie, nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la, widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się. W windzie pachnie mokrym sen. Patrzę w lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się.

jest u mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś i byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię. A tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

0: Daj mi lajka, daj mi lajka, daj mi lajka, lajka, daj.
1: No tak, ale na razie byśmy się przywitali.
2: A bardzo proszę.
1: Tutaj Kabaret Otto, jak to o 14 we wtorki, co prawda w ostatni wtorek byliśmy reprezentowani tylko muzycznie.
0: Ale to z powodu upałów.
1: To z powodu upałów.
0: Fali
1: dzisiaj,
0: upałów.
1: Dzisiaj upałów.
2: Dzisiaj
1: już
2: upałów
1: nie ma.
2: Nie ma.
1: Zupełnie nie ma. No, dzięki pani Ksenii Parmańczuk możecie nas państwo oglądać w internecie.
0: I można dać lajka.
1: Można dać lajka.
2: Tak, a możecie państwo oglądać Kabaret Otto. Dziś Ryszard Makowski, Wiesław Tupaczewski.
1: I Andrzej Tomanek. Tak. A przy tym, przy konsolecie pan Adam Czerpak, także jest komplet w tej chwili w studiu.
0: Wymieniony.
1: No, akurat no, pani Ksenia niestety wyszła, no ale mimo wszystko nas cały czas, ale chyba nas cały czas widać. Także proszę państwa, no wakacje będą też audycje Kabaretu Otto. Oczywiście będą w różnych składach. Najbliższa szykuje się ciekawie.
0: W twoim składzie będzie.
1: No, zobaczymy, no, jakoś może się będziemy łączyć telefonicznie, jak ktoś będzie...
2: Wszystko dawał, będzie zależało.
0: Telefonicznie jestem dostępny.
1: Jak ktoś będzie dawał radę, no to będziemy jakoś tam się łączyć. Proszę państwa, no wakacje koncertujemy. Nie jest tych koncertów może tyle, żeby tam byliśmy tak strasznie obciążeni, ale na przykład w ostatnią niedzielę, 5 lipca, byliśmy w Otwocku. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Tam jest taka bardzo ładna muszla w parku miejskim i mieliśmy okazję w tej muszli wystąpić dla zgromadzonej dosyć licznie publiczności. No niestety deszcz trochę nam przeszkadzał, ale znaczy nam trochę mniej, bo byliśmy pod dachem. Natomiast przeszkadzał trochę publiczności, która siedziała na zewnątrz, ale jakoś wszyscy byli przygotowani parasolkowo i w pewnym momencie, jak zaczął padać deszcz, no to publiczność rozwinęła, rozpięła parasole, no i było tak dosyć, no nawet sympatycznie.
2: O tyle ten występ dla nas był bardzo miły, bo przecież w zeszłym roku też występowaliśmy w Otwocku, w tym samym miejscu.
0: I też było miło.
2: Też było miło, ale chodzi o to, że tak samo dużo osób przyszło i w tym roku i to było na wybór, tak jak rozmawialiśmy z organizatorami, że to było na wyraźne życzenie państwa właśnie na pytanie, kto chce, chcielibyście kogo państwo zobaczyć w tym roku. No i ponownie...
0: Kabaret Otto.
2: Ponownie Kabaret Otto, więc to było bardzo miłe.
0: Bardzo miłe.
1: No tak, to ja myślałem, że to ja się tam wkręciłem, a to jednak nas chcieli. No to
0: chcieli
1: dobrze.
2: Słuchaj,
1: proszę państwa, to jest, bo to nie dochodzimy.
2: Ale daję
1: też,
2: ci lajka.
1: A dochodzimy też do jeszcze takiej rzeczy, że no, postanowiliśmy trochę uporządkować sprawy na naszym Facebooku, bo tam pojawiło się trochę za dużo hejtu i takiego dosyć niesympatycznego. Nawet doszło do tego, że jednego pana, którego nie będziemy tu wymieniać z imienia i z nazwiska, no podaliśmy w kierunku prokuratury, bo uważamy, że oczywiście my jesteśmy otwarci na jakąś krytykę, na każdemu się musi podobać.
0: Ale jak ktoś przekracza granicę dobrego smaku.
1: No tak, tym bardziej, że to jest nasz profil, jest ogólnie dostępny. Wchodzą tam, nie wiem, czy dzieci tam jeszcze też wchodzą, ale mam nadzieję, że nie czytają tego, bo niektórym się wydaje, że jak siedzą za tą klawiaturą gdzieś tam, jakiś kawałek od tego miejsca, gdzie my pewnie jesteśmy, to można napisać wszystko. No, proszę państwa, nie można wszystkiego napisać.
2: Musi być odpowiedzialny za to, co się pisze, mówi.
1: Poza tym teraz wakacje jest trochę czasu, to poblokujemy też sporo osób, bo to jest tak, że te osoby się powtarzają. To nie jest tak, że ktoś tam gdzieś jakąś swoją opinię wyrazi, raz tam coś go natchnęło i tak, tylko są osoby, które permanentnie w jakiś tam sposób...
0: Zadaniowane.
2: Tym bardziej,
1: albo zadaniowane, albo po prostu no, troszeczkę mają coś z uśmiechniętą głową, nie tak? No i po prostu no, tak jak mówię, no można się nasza twórczość nie musi się nikomu podobać. Na szczęście się wielu osobom podoba. No.
0: Ale nikt nie jest zmuszony do oglądania
1: tego. Nikt
0: nie
1: jest zmuszony. No. Więc po prostu, no ja też czasem wchodzę na jakieś tam strony, które mi się nie podobają.
2: No tak, ale nie robisz tego, że napiszesz ty taki i owaki, no w nawet, ogóle jesteś taki, śmaki, w ogóle no nawet nie znoszę tak, cię, nienawidzę.
1: Powiem tak, że teraz się zastanawiam, bo oczywiście kiedyś byliśmy związani z Polskim Radiem, szczególnie z Latem z Radiem. No i tam jest teraz taka maskotka fajna, taki piesek. No i tam chyba szukają jeszcze cały czas imienia dla tego pieska. No i ja tak pomyślałem sobie, żeby uczcić to, że Polskie Radio jest w likwidacji, co tak jakoś tam jest pomijane, i nazwać go po prostu Likwiduś. Tak?
0: Ale strasznie wolno likwidują, na szczęście.
1: Tak, no.
0: To dzięki temu nasze piosenki są w internecie.
2: Który rok to już likwidacja trwa?
0: No trzeci rok chyba.
2: A ile likwidacja trwa? Może.
0: Nie wiem, nie znam się na tym. Nie znam się.
1: No nie, no ta likwidacja może trwać tak jak może tak jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, czyli do końca roku jeden dzień duszy.
0: Do końca świata.
1: Świata, przepraszam. Pomyliłem się, co ja gadam. Chociaż z drugiej strony, jakby do końca roku, to nie byłoby tak źle.
2: Ale wracając do tego, co powiedziałeś a propos tego hejtu i tak dalej, to też przecież znalazłeś, że jest odpowiedni paragraf, tak?
1: Nie, no oczywiście to jest zniesławienie, no bo to jest tak...
2: Zniesławienie.
1: No tak, no oczywiście, no, bo tu jest też tak, że no, z jednej strony, tak jak ja zrobiłem, to się podaje na policję, policja to poda do prokuratury, ale można też podać to do sądu. Sąd może też to rozważyć, bo to jest taka kwestia, że jeżeli się no, narusza jakieś nasze dobre imię, no my na tą naszą firmę, bo to jest jakaś, no nie mamy żadnej tam podmiotowości takiej, no gospodarczej, ale no, traktujemy to, co robimy jako firmę, prawda? No jest na ten nasz jakiś tam wizerunek, no pracujemy prawie 40 lat, albo i może więcej, nie?
2: No, tak, no nie tak więcej. To
1: więc to nie jest tak, że każdy może przyjść i napisać nam tam różne wulgaryzmy, no bo po prostu przestała być na to nasza zgoda. No, tam machaliśmy ręką, no bo tam, no nie, hejt będzie, to tam trudno, no ludzie zobaczą, że tam jest tego hejtu, ale po prostu jednak uważamy, że w internecie powinno się walczyć, tym bardziej, że to jest tak, że no bo podejrzewamy, że te osoby, które nam to wypisują, no to są też, bo to jest tak, że jest zarzut, że my się upolitycznialiśmy, że my jesteśmy polityczni, ale poczekaj, jest taki zarzut, ale najczęściej robią to osoby, które jak wejdzie na stronę, to też na przykład ten pan, co nam też tam to upolitycznienie gdzieś tam wulgarnie wytykał, no to miał na stronie zdjęcie prezydenta Trzaskowskiego, no aha. I tam jeszcze jakieś tam pana Szczerby, no więc to nie jest tak, że to przychodzi ktoś, który z troską się tutaj zastanawia, że kabaret Otto mógłby rzeczywiście być inny, tylko to przeważnie przychodzi ktoś, kto sam jest upolityczniony i nie może zrozumieć tego, że my nie jesteśmy tacy po której stronie, bo my nie jesteśmy. No.
2: Ale czy tu jeszcze wszedłeś na stronę tego pana, który tak pisał i to się okazało, że to jest osoba, która istnieje, która jest. Widać to po zdjęciach. Ja natomiast wielokrotnie wchodziłem na takie strony właśnie kogoś, kto nas hejtuje. Się okazało, że to jest jakiś chyba prawdopodobnie bot. No, osoba, która...
0: A czy nie ostatnio... zniknął na przykład teraz, bo było czyszczenie botów?
1: Było
0: na...
1: czyszczenie, ale
2: to było na X-ie.
1: Bo Elon Musk gdzieś.
2: Natomiast no, wielokrotnie naprawdę to aż trudno uwierzyć, że się wchodzi tam są na przykład jakieś 3 zdjęcia nie mające nic wspólnego. Nie ma żadnej historii tej strony, nie ma czegoś takiego, że jest... Ale z tego właśnie...
0: Widzisz, nawet jesteśmy popularni wśród botów. No, to jest fajne, naprawdę. To tak trzeba do tego podchodzić.
1: Ale możemy to sobie troszkę ironizować, ale proszę Państwa, to jest tak, że my praktycznie, no, oprócz Radia Wnet, za co jesteśmy bardzo wdzięczni, to kontakt z Państwem mamy przez internet, no, dzięki internetowi.
2: Całe szczęście.
1: I to się okazuje, że ta nasza działalność internetowa, te nasze przyśpiewki, które tam zamieszczamy, to jednak docierają do konkretnych ludzi, no bo tak w internecie oczywiście to się widzi, tam ilość wyświetleń, ilość tam, czy jakieś lajki właśnie, które tam ktoś da. Natomiast to jest tak, że bardzo często, no ja, przynajmniej ja jestem gdzieś zaczepiany na ulicy i te zaczepki są przyjemne. To jest tak, że to tylko w internecie jest tak, że tam są jakieś, nie wiadomo jakie tam, no, stosowane wulgaryzmy. Natomiast na co dzień spotykamy się z bardzo dużą aprobatą tego, co robimy.
2: No. Masz rację, mogę to powiedzieć, bo rzeczywiście tak jest, że ludzie albo się uśmiechają, albo zaczepiają i mówią, dobrą robotę robicie panowie, podoba nam się to, fajnie jest.
0: Ja
2: i to zdarza się coraz częściej.
0: Też mam takie.
2: A co by było, gdybyśmy we trzech sobie szli?
1: No albo co by było, jakbyśmy na przykład z radiem wystąpili. Prawda?
2: To myśmy byli... Słyszałem o takiej audycji. Jak... No. Tak, rzeczywiście.
1: Jest, no proszę Państwa, to jest tak, że my już tutaj nie chcemy tego rozwijać, ale to jest niesamowite, że takie piosenki jak To już lato, czy wakacje, przestały się w tej audycji pojawiać w momencie likwidacji.
2: Uwaga.
1: No po prostu to jakoś tak się złożyło, że no jesteśmy tak groźni, no bo chyba jesteśmy groźni, że jakby puścić piosenkę To już lato i przypomnieć o naszym istnieniu albo wakacje, które teraz muszę, bo ja tam zajmuję się też trochę tymi mediami, i muszę przyznać, że wakacje to jest niebywały sukces tej piosenki Wieśka. I to jest tak, że na przykład jak przeważnie mamy tam na YouTubie oglądalność na stronie, no rzędu tam 2 miliony jakoś przez ostatnie 28 dni, to teraz patrzę 10 milionów.
2: Tak?
0: Na Spotify skoczyło nam słuchalność.
1: No tak, no, ale to...
0: A to chyba dzięki piosence z wakacji.
1: No tak, ale to jest tak, że bardzo dużo nawet zauważyłem tacy influencerzy, którzy tam mają po 500 tysięcy obserwujących, zrobią takie tam, no to jeszcze ile? No to tutaj
2: to jeszcze
1: wakacje. 15 minut to robią, 800 tysięcy wyświetleń.
2: No proszę,
1: Także sukces wakacji, to i to takich dużo jest tych przeróbek które, wakacyjnych, które tam. Więc proszę Państwa, tak a propos wakacji, piosenka. To może piosenka Radość

0: Tak, najważniejsze to nie stracić radości życia, my jej nie tracimy. Parę osób się okazuje, piszących to do nas na stronie, bo można do nas pisać, było na koncercie w Otwocku.
1: O proszę.
0: I tak,
1: kto?
0: Piszą, że pani Amelia...
1: Pani Amelia była?
0: Tak, była pani Amelia, pani Monika i tak, także pani Wiola, że sobie poradziliśmy. To pan Marcin coś nie napisał. Przecież wy fajnie się reklamujecie, robicie kawał dobrej roboty, a inni ludzie tego nie doceniają, bo nie potrafią zrozumieć. Nie potrafią zrozumieć sztuki, nie mają zielonego pojęcia, co to jest sztuka. No,
2: ja też nie. Ja to też znaczy, nie mam pojęcia.
3: Znaczy, dziękujemy za takie, za takie podsumowanie naszej działalności, ale no my, no pewnie, że jakaś sztuka kabaretowa istnieje. My tą sztukę
0: kabaretową uprawiamy
3: i od wielu, wielu lat my staramy się, żeby to cały czas no mimo wszystko zachowywało jakiś poziom. No.
0: O, poczekaj chwilę, bo jest świetny wpis, Piotr. Ale ta wasza płyta jest cała super. Dawno nie trafiłem na płytę, gdzie każda piosenka jest super.
3: O właśnie, no to może przy okazji przypomnijmy o naszej płycie.
2: Prezent dostaliśmy, zapomniałem przywieźć wam. No, od fana przysłał nam paczkę.
3: Pan Damian.
2: Co?
3: Pan Damian.
2: Tak.
3: Damian.
2: Pan Damian przysłał nam...
3: Proszę państwa, czy zapomnieliśmy. Można cały czas nabyć naszą płytę. Wystarczy wejść na nasz profil na Facebooku, nie czytać tych komentarzy, które są niepotrzebne. I tam jest informacja, gdzie zamówić tę płytę. Polecamy. Naprawdę ta płyta jest bardzo dobra. Będziemy nawet robić dodruk, bo sporo już zeszło, więc jeżeli państwo chcecie mieć naszą płytę, a myślę, że tak jak ten pan tu napisał, to warto, tak, bo rzeczywiście...
0: Pan jeszcze, Piotr, napisał, że powinna być za nią platyna.
3: Platyna, no to, jak, to platyna, już musicie państwo nas bardzo wesprzeć. Nie wiem, 15 tysięcy.
2: 4,5 płyty. Nie teraz.
0: Nie, bo kiedyś to były tam jakieś setki tysięcy, potem no tak nie, coraz no bardziej to...
2: Coraz się zmniejszało.
3: Tak, ale to po prostu no, zmieniła się proporcja, i zmieniła się też rola płyty.
0: Rola płyty jako takie.
3: W społeczeństwie. No, kiedyś ta płyta była nieodzowna.
2: Była nośnikiem, teraz, a teraz jest no tylko tak, dodatkiem.
3: Kiedyś nie było takich możliwości z tych wszystkich Spotify'ów, z tych wszystkich innych platform korzystać.
0: Maxi Creation, z którą jak zwykle pozdrawiamy, napisał. Tak. Niezależność jest niebezpieczna.
2: Niezależność
0: nie ma was pod kogo podczepić, nie ma jak przymuszać do moralnie wątpliwych akcji promocyjnych.
2: To prawda.
0: A jak się nie da włożyć do szufladki, to pojawia się niezrozumienie i hejt.
2: Znaczy to... O, no widzisz, no, to tak.
0: Ładna analiza.
2: Ładna analiza, to nie wiem, czy przypominasz sobie czasy pandemii, kiedy różni artyści reklamowali.
0: Co należy robić.
2: No, a myśmy nie reklamowali przecież.
3: Co należyśmy. No. Mówicie o tych, co nie należy mówić, tak?
2: O tych, co nie należy mówić,
3: tak. I nie należy robić, no.
0: O tych, co mają teraz całkiem nieźle.
3: Tak, ale no, oni na przykład no, uznają, że jeszcze raz by, jakby trzeba było jeszcze raz, to jeszcze raz by to robili, no i po prostu no, trudno z nimi polemizować, no.
0: Ale jak tak człowiek spojrzy po takim czasie, to ta pandemia to niezły, nie?
2: Niezła ściema to była.
0: No pamiętacie, jak się skończyła nagle? Kto uzdrowił pandemię?
2: No tak, Putin.
0: Jest.
3: Tak, z dnia na dzień.
2: Przez parę
3: jeszcze powtórzę, naprawdę proponujemy kupowanie tej naszej płyty, można ją zamówić, ona dochodzi. Na razie skończyła się wersja z autografami, bo tych z autografami poszło też z ponad 100-135, było z autografami, ale teraz jak zrobimy dodruk, to pewnie uruchomimy jeszcze jedną pulę
2: z autografami.
3: Z autografami. Także,
0: tak jest.
3: Także, ale można nabywać też te bez autografów, one też bardzo dobrze grają. Także to i te piosenki są dokładnie takie same jak na tej płycie z autografami.
2: Ja chciałem powiedzieć, zmienić w ogóle temat.
3: No dobrze.
2: Bo mi się przypomniało...
0: Ojej.
2: Nie, bo byłem w sklepie i zobaczyłem, że...
0: To ty byłeś
2: w sklepie. Że ludzie do sklepu przychodzą z... Nie, że sami przychodzą po zakupy, tylko przychodzą z gotowymi zakupami.
0: Jak to?
2: No i butelki oddają. Plastikowe butelki oddają, wpychają do takiej dziury w ścianie.
0: I ta dziura w ścianie tak...
3: Ja wyczytałem, że...
2: I też wyczytałem, że od razu pomysłowi Polacy wypracowali taki schemat, że drukują takie nalepki na butelki.
0: Takie są na butelce, że kaucja 50 groszy.
2: I nalepiasz taką butelkę z kodem.
0: Byle jaką.
2: Byle jaką butelkę, nalepiasz nalepkę i wrzucasz do maszyny, maszyna przyjmuje, bo czyta tylko kod. Aha. I w związku z tym oddają wszystkie butelki, jakie znajdą, gdziekolwiek na świecie.
3: No ja słyszałem,
2: i zarabiają teraz duże pieniądze.
3: Nie, no ja słyszałem, że teraz właśnie na plażach jest bardzo duży ruch właśnie tych, którzy zbierają butelki, ponieważ na takiej plaży no, zostaje dużo puszek, dużo butelek, no, więc tam są zbiory, tam zbiory chyba w tony.
2: Ja chciałem dwie butelki oddać do takiego automatu i słuchajcie, stała taka kolejka. Ale ludzie przynosili po trzy worki butelek i wrzucali. Mi się nie chciało czekać.
3: Ale to są chyba... To
1: i co
3: chyba...
1: zrobiłeś? Zostawiłeś te butelki.
2: Wyrzuciłem.
1: I jeden złoty po prostu
2: no,
1: komuś. No chociaż nie, no, pomogłeś komuś.
2: Ale pomogłem.
3: Mi się wydaje, że ci z workami to są tacy, którzy zajmują się tym tak półprofesjonalnie, no bo normalnie w domu taki worek nazbierasz.
1: Ale
3: nie jest tak

0: Ale poczekaj, bo można by tam powoli zacząć występy organizować.
1: No. Jest to pomysł.
0: Przy takim właśnie tam butelkomacie, jak już tych ludzi się zbierze sporo, tam nie wiem, 15, no to oni tam, jak no, załóżmy, poświęcą po 3 butelki na nas, nie? No.
2: Ale słuchaj, przy tym automacie się naprawdę ciekawie dzieje, bo właśnie byłem w takim sklepie wielkoformatowym i co chwila ta maszyna, ona się blokowała. Tak. Albo zjadała z butelki i nagle takie sygnał, takie i ten cały ekran nagle tu się świeci. I podchodził pan z ochrony, mówi tak, ja tego nie muszę robić, bo to nie chodzi w mój zakres obowiązków, ale już wiem, co trzeba zrobić. Otwiera, przepycha tam te gardzie. To robi takie... I znowu szłyka.
3: A widzisz, to nie wiedziałem, że tak trzeba zrobić.
2: Taki potwór butelkowy.
0: To ja będę musiał chyba się w tym dobrym towarzystwie, które się kręci przy butelkomatach, chyba się wreszcie znaleźć, bo ja tak omijam te butelkomaty, te butelki.
2: No to takie, wiesz, to plastikowe butelki.
3: Puszki też.
2: Macie rację, no. Puszki też. Oczywiście, że puszki też.
0: No tak, ale ja na przykład zauważyłem, że chyba tak, bo są takie wody do kupienia, też w takich większych opakowaniach po 5 litrów. To nie ma na nie kaucji i chyba ich nie przyjmują i do tych
3: tych. Nie wejdzie do tego butelkomatu.
2: A propos zgrzewek, nie jest miejsce do nadużyć. No. Nie wiem, czy słyszeliście o tym, że nasza kochana Unia Europejska, która ma świetne różne pomysły, wpadła na taki pomysł i już niebawem, nie wiem, który tam rok, tam chyba 2030, żeby zlikwidować właśnie zgrzewki.
3: Ale w którym roku?
2: 2030 chyba. Ale
0: to już niedługo.
2: To nie jestem pewien, czy to jest nieważne, ale chodzi o to, że nie będziesz mógł pójść i kupić zgrzewki 6 czy 8, to się brało w łapkę, prawda, do koszyka, było wygodniej. Więc teraz ktoś będzie musiał, nie wiem, te 6 butelek pojedynczo zapakować, potem wypakować, przepakować.
3: Kiedyś były takie koszyki.
0: Ale to na piwo. Tak. To na piwo też są.
2: Na inne nie widziałem.
0: Także na piwo widziałem.
3: Pamiętam, ale to jeszcze, na wodę.
2: Warto żyć, żeby to doczekać.
0: Ja pamiętam, że to chyba jeszcze w 60-tych latach nawet było, także takie sześciopaki żywca z takiej tak zwanej szpilki.
2: Tak, szpileczka.
0: Znaczy, my wtedy nie piliśmy jeszcze, ale mogliśmy już obserwować świat, jak świat się rozwija. No. Proszę państwa, to może w takim razie
3: po tych wszystkich
0: naszych narzekaniach przeróżnych, teraz piosenka optymistyczna do kotleta.

0: Co poszło nie tak, tara la la ta.
1: Co poszło nie tak?
0: Co poszło
1: wszystko, nie tak. Co nasze chętnie oddamy.
2: No,
0: no właśnie, przepraszam, to już prześpiewka powstała.
2: Bo tak, no bo tak.
1: Hymn taki nowy.
2: Staramy się być aktualni.
1: Pamiętacie państwo hymn harcerski? Wszystko, tak, co nasze chętnie oddamy.
2: Oddam za kaszę, to była podstawowa wersja.
0: Tak jest.
2: Ale przepraszam, no bo tak staramy się te przyśpiewki robić. Niektóre tematy są takie no dosyć no niezbyt wdzięczne do obrabiania.
0: Trudne,
2: ale też chodzi na to, że one są niewdzięczne, ale także no, spotykamy się ze sporą niewdzięcznością. No, tutaj pewnie państwo już się powoli domyślacie, co mam na myśli, tylko chodzi tak to mi o to, żeby tak to jakoś delikatnie wejść w ten temat, że po prostu no, ta nasza cała donacja nie spotyka się z jakimś takim no, według mnie odbiorem, na który byśmy oczekiwali, że jesteśmy chociażby
1: i zasługiwali.
2: Szanowani, albo chociaż lubiani. Nie? No. A tu się okazuje nagle, że teraz jakieś tam takie wieści dochodzą, że na Ukrainie, chociaż wiadomo, że w Ukrainie, ale ja jakoś tak się przyzwyczaiłem już, że na Ukrainie, no te nastroje jakieś takie, jeśli chodzi
1: tak?
2: Właśnie o przyjaźń ukraińsko-polską, nie są najlepsze.
0: No, nie,
2: to jest dosyć, smutne.
1: Zresztą. Świadomie są budowane przez polityków.
2: No ale przez których polityków?
1: No, bo no, ukraińskich, wiecie, no.
0: Proszę bardzo, przez ukraińskich, przez ministra spraw wewnętrznych, no. Przez ministra obrony.
1: No, przez prezydenta.
0: Przez prezydenta i tak dalej. Wiecie państwo, bo to jest tak, że rzeczywiście w tym 22 roku naprawdę to był nasz odruch od serca. Przecież tak. Zarówno ty przyjąłeś uciekinierów. Tak samo wiesz. No i to
1: pomagaliśmy,
0: był taki nasz, i to, co się działo na granicy rzeczywiście, jak ludzie przyjmowali, to był taki odruch serca. No w tej chwili słuchamy, co się dzieje.
2: Ale ja się z tego właśnie bardzo cieszyłem. Mi się wydawało, że to, że może ten moment będzie taki, że przyjdzie ten okres pojednania.
1: Była
2: że
1: szansa.
2: Że te wszystkie właśnie no, złe rzeczy, które się między... No złe rzeczy, no zbrodnie, które tak, spotkały Polaków na Wołyniu, że jakoś da się to wszystko...
0: Że to będzie taki moment, gdzie będzie można sobie wszystko wyjaśnić.
2: No tak, że da się to wszystko jakoś tam... trudno zracjonalizować, bo mord jest zawsze mordem, no ale po prostu w jakiś sposób no... się nad tymi mogiłami pochylić i znaleźć wspólną drogę.
0: Natomiast wszystko się zamiata pod dywan i cały czas, przestańmy mówić o tym, co było te 80 lat temu. No tak też nie można, bo trzeba wszystko sobie wyjaśnić.
2: No nie, no bo są takie rzeczy, o których trzeba mówić. Już nie będę miał, które, ale to, o tych nie można zapomnieć. Ale o mordach na Polakach, no to można zapomnieć, no bo to tam...
0: No nieważne. W każdym razie...
1: Też nie Rysiek, to był żart, to był głupi żart. To,
2: który żart?
1: To, że można zapomnieć.
2: Nie, no to nie.
1: Nie można zapomnieć.
2: Nie można, nie, no bo ja mówiłem w kontekście, no. Że o niektórych mordach trzeba pamiętać.
1: Ja rozumiem, ale rozumiem.
2: Nie, ja wiem,
1: chodzi,
2: żeby to jasno, masz rację, że to chcesz doprecyzować. Nie, oczywiście.
0: To była, się prawo cytatu.
2: Nie, to oczywiście wiadomo, że nie chodziło mi o to, żeby zapomnieć, tylko wprost przeciwnie, że to jestem za tym, żeby jednak kultywować tych naszych przodków i tych naszych, no, dla wielu też części rodzin, które zostały tam zamordowane.
1: Rodzice przecież byli
0: Znaczy, moja mama się urodziła we Lwowie, a tata w Stryju. To są wszystko miasta, które leżały w Polsce.
2: No konkludując, chodziło mi o to, że może to wpłynie właśnie to, jak się zachowaliśmy. No bo zachowaliśmy się pięknie, pamiętajmy o tym.
0: Nie daj... W porządku, zachowaliśmy
1: normalnie,
0: się pięknie. Człowiek normalnie
2: no tak, i myślałem, że to będzie na tyle jasne, ale bo to jest tak, że cały
0: jak
2: czas...
0: Jak tutaj pan Benedykt napisał, i jest to odruch, to był odruch od serca. Taka prawda.
2: No tak, ale to jest też tak, że jak my zrobimy coś dobrego, bo zrobiliśmy coś wspaniałego, to o tym ta wieść nie idzie, prawda?
1: Tak.
2: To gdzieś zaraz się wszystko gubi, zaraz się to przykrywa jakimiś naszymi takimi, no, przywarami narodowymi, jacy to my jesteśmy.
1: Ale a propos przywar, poczekaj, przykrywaniu, tak mi się skojarzył, przepraszam, że to
0: proszę.
1: Ale wydaje mi się, że nasz rząd ma taką zasadę, że każdą aferę, żeby o niej wszyscy zapomnieli, to przykrywa następną aferą.
2: No tak,
1: ale jedna za drugą, po prostu. To, co się dzieje
0: mówiła
1: teraz.
0: Kiedyś bardzo ważna osoba, która piastowała w rządzie bardzo wysokie stanowiska, i tu nie będzie po nazwiskach, że jeżeli jest afera, pojawia się, to tę aferę trzeba przykryć kolejną aferą. I tak tak to się dzieje.
2: Nie, ale to,
0: no tak,
2: ale,
0: jak no... teraz na przykład afera Szpitala Południowego była i tak dalej, wszyscy o tym mówili, bo to się okazało, że to jest czubek góry lodowej i ta, no to nie służba zdrowia, tylko ochrona zdrowia, bo już zmieńmy ten, to już nie służba, tylko to jest ochrona zdrowia. Się okazuje, że w całej Polsce gdzieś są te rzeczy, które się tak dzieją, bo to prawie codziennie teraz to wychodzi. Czyli zostało to ruszone. To się przykryje na przykład taką informacją, że, która zawsze jest aktualnie, bo strachem, jak ktoś jest zastraszony, to się łatwiej nim zarządza, że, uwaga, zaatakuje nasz sąsiad ze wschodu, nas zaatakuje.
1: Że będzie, nie, tak, że będzie, co?
0: Tak, że będzie wojna, że ten, tak.
1: Nie, że ma być, że ktoś ma udawać, że ty, że to, że... poczekaj, co to?
2: Doprecyzujcie się.
0: Wiesław, że ma być agresja.
1: Że ma być agresja, prostu, tak.
0: Że będzie agresja. I podaje to na przykład taki, chyba jesteśmy jedynym państwem w Europie, gdzie media z udziałem kapitału zagranicznego udają, że są mediami polskimi.
1: Polskimi, tak.
0: I to jedno z tych mediów, które nie będę wymieniał, podało, że prawdopodobna agresja ze strony Rosji na Polskę.
1: Aha, i później... I
0: potem medium, które jest gdzie indziej w Europie, dosyć poważane, podało, że za tym medium polskim, które nie jest do końca polskie, prawdopodobnie Polsce grozi ta agresja ze strony sąsiada ze wschodu.
1: Telegraf, no mówmy.
0: No. Ale po czym wszystkie media w Polsce zaczęły
1: podawać się na Telegraf.
0: Powołuje się, że na ten dobry, konserwatywny, tak, i ten, to medium tam z tego, to już
1: podało
0: się, jakie podało, że prawdopodobnie już żyjemy nowym tematem. Tak. No słuchajcie, to jest wszystko takie...
2: Nie, ale to jest, ale teraz...
0: Jan Plotanina.
2: Ale żyjemy takim nowym tematem, że oddaliśmy te pociski do wyrzutni Patriot. No,
0: no ale to jest, się, ale to jest... przecież w marcu minister obrony narodowej powiedział, że absolutnie nie jesteśmy w stanie tego ruszyć, bo to jest coś, co gwarantuje nam
1: ale
0: pokój
1: widać, ktoś
0: i tak
1: kazał,
0: dalej, i tak dalej.
1: Widać, ktoś kazał.
0: Nagle się okazuje, że to, co zostało powiedziane w marcu, czyli minęło ile? 4 miesiące,
1: jest nie,
0: nic
1: nieważne.
0: Nie warte, bo nagle się pojawiła informacja, że podobno Polska się pozbyła tych rakiet, które mają nas bronić, tak, przed tymi rakietami, które nas
1: i
0: mają
1: zaatakować.
0: I to w tajemnicy
1: przed prezydentem.
0: Gdzie się potem Sejmem. Okazuje, że Sejmem, to wcale nie tak. była tajemnica, bo ten pan, który odpowiada za to, czyli jest ministrem obrony narodowej, powiedział, że przecież został pan prezydent poinformowany, po czym się okazuje, że wcale nie został poinformowany.
1: No bo wtedy nie rozmawiali ze sobą.
2: No ale jak tam
0: no komuś...
2: Ale nie, ale to trochę, tu, nie, trochę to źle odbierasz, bo jak temu panu, który jest ministrem, się wydaje, że został poinformowany, to został poinformowany. Przecież jemu się nie może źle wydawać, prawda? Jemu się musi dobrze wydawać. Poza tym to jest też tak, że no to jest ministrem u nas od tej obrony jest pan lekarz związany raczej z rolnictwem, no, a jakoś tam jego panią zastępczynią została jakaś pani dziennikarka związana przede wszystkim z wtrynieniem nam safę.
0: Więc to jest tak, że... Dwa lata szkolenia w niemieckich odpowiednich instytucjach spowodowały to, że mogła zostać z dziennikarki ministrem, wiceministrą obrony narodowej.
2: Nie, no to...
0: Ale poczekaj, bo mówiłeś też coś o tych rakietach i mówisz o ministrze, który tam... Pamiętasz, że żona tego ministra została matką chrzestną.
2: No tak, ale to matką chrzestną została husarzy. Ale tutaj w tajemnicy mogła też zostać matką chrzestną patriotów. No. Tak, bo to trzeba by rzeczywiście...
0: Jestem matką chrzestną patriotów.
2: No tak. No.
1: A propos patriotów...
0: Absurd go nie absurd, patrioci, panowie.
1: Patrioci są...
0: wśród nas patrioci.
1: Pod kontrolą patriotów jest wszystko. W Stanach było 250-lecie konstytucji i...
0: Tak.
1: No, także w Stanach wszystko pod kontrolą patriotów. Miejmy nadzieję, że u nas niedługo też będzie pod kontrolą patriotów.
0: No, skoro tak powiedziałeś...
2: To... Ale to jakoś taka przenośnie jest, rozumiem, bo u nas pod kontrolą patriotów trochę jest cały czas. No to jest tak, że to nie jest tak, że
1: ale
2: już
1: nie,
2: wszystkiego
1: nie,
2: odpuściliśmy.
1: Ja zacytowałem tylko to takie hasło z operacji psyopu takiego OQ, wiesz, gdzie tam często jest, że patrioci są, kontrolują wszystko. No.
2: Gdzie, a to jest, to chodzi o
1: teorie
2: spiskowe. Tak?
1: A chodzi o teorie spiskowe. Gdzie pójdzie jeden, tam pójdą wszyscy. Where we go one, we go all.
2: Ale słyszałem, no, ja słyszałem, że gol, bo tam teraz są mistrzostwa świata w Ameryce. To,
1: no jak, no, i Trump podobno załatwił, że odwołali karę.
2: Ale spojrzałem.
0: A propos
2: specjalnie to nie pomogło.
0: Wczoraj mówisz o Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. No i wczoraj odbył się mecz, chociaż dzisiaj w nocy odbył się mecz Belgia-USA. I taki pan, który bardzo dużo się na Twitterze udziela, ma taką różną ksywkę i wszyscy czekają, aż zostanie ministrem sprawiedliwości, umieścił taką flagę: wszyscy jesteśmy Belgami.
1: Co?
2: No. Nie, no bo się cieszył, że Amerykanie przegrali. Ma satysfakcję. Taki człowiek, taki biedny człowiek, udręczony, umęczony przez tych pisowców, którzy jeszcze nie zostali zamknięci. No, ma nareszcie moment do radości.
0: Drodzy Państwo, mamy przyśpiewkę w związku z sąsiadami.
2: Tak. No, to trzy.
0: Nie wiem, najpierw zacznijmy od...
1: Od hymnu od już drogę. Śpiewaliśmy hymn.
2: Nie, jeszcze raz, no cała
1: jeszcze
2: musi
1: raz,
2: być.
1: Dobra, no dobra.
0: Trzy, cztery.

0: No jest.
1: No jest, bardzo też, no i... Patrioty. No niestety, pożegnaliśmy się z patriotami. Podobno jeszcze
0: ale
1: coś tam zostało.
0: Ale tylko pięć było, no tam. Pięć tylko oddaliśmy, także wiesz.
1: Ale skąd wiesz? Liczyłeś?
0: No tak,
1: byłeś
0: ktoś napisał.
2: Ktoś napisał. Wiesław czyta te wszystkie wiersze. A słuchajcie, bo... Ale zmieńmy trochę temat.
0: Dobra.
2: Nie wiem, czy słyszeliście.
1: Może piosenkę byśmy zagrali na
0: wybór. Właśnie,
2: ale piosenka taka, ja tylko chciałem coś powiedzieć, bo no się coś wydarzyło no takiego, że ja nie mogę w to uwierzyć. Pamiętacie taką panią dziennikarkę Racewicz?
0: Tak.
2: To wzięła ślub ze sobą.
0: A i sama do siebie tak, mówi rano, tak. Dzień dobry, kochanie.
1: Tak, to poprosimy taką piosenkę.
0: Dzień dobry, kochanie.
1: Miłosną. Poprosimy.

Chciałbym tak codziennie mówić ci te słowa i żeby tych słów nigdy nie żałować. Trochę się zmieniłaś od początku wiosny, dla wszystkich jesteś.

0: No, dzień dobrz, dobry, kochanie, to już no, chyba tak, tak. No, już to już chyba tak. Trochę
1: no, ładnie powiedziałeś,
0: trochę już późno.
2: No, ale rzeczywiście Joanna Radziewiczek wzięła ślub i tak się śpiewa sama ze sobą. Dzień dobry,
1: ale
2: ja tutaj,
1: jeżeli jest w tym szczęśliwa,
2: ja no może i tak. Nie ma coś.
0: Ja bym z tego tak do końca nie ironizował.
1: Nie,
0: bo
1: no, kto jeżeli ironizuje?
0: Jeżeli ludzie uważają,
1: nie, ale jako ciekawostkę.
2: Ale będzie chciała wziąć rozwód sama ze sobą. No,
0: no to weźmie, to, no. To łatwiej się dogadać wtedy. No,
2: no w sumie tak.
0: No, podział majątku prosty. No.
1: Nie wiem, no, no, bo... no, ale to przy kim zostanie wtedy tym? No nie wiem.
2: No przy niej.
0: No przy niej. Przy,
1: no, przy niej, no.
0: Przy niej
1: no.
0: I przy tej drugiej, która się rozwiodła.
2: Dobra, pożartowaliśmy sobie.
1: Nie, nie, mówiliśmy, że nie żartujemy z tego.
2: Znaczy jest, no już nie żartuję.
0: Jest dużo rzeczywiście, proszę państwa, no, w tym naszym współczesnym świecie no, dziwactw. Dla mnie generalnie jest to, że no, ja jestem człowiekiem bardzo otwartym i mnie nie przeszkadza to, że ktoś no, jest jakimś tam dziwolągiem, nazwijmy to tak, czy tam jakieś tam ma jakieś tam skłonności seksualne inne niż średnie zakładane, niż prawda? Niż przeciętne. Natomiast mnie to zawsze, troszeczkę dziwi, że zawsze ja jako, muszę być się czuć jako gorszy trochę, jako to, że mam takie normalne zainteresowania seksualne.
1: No, ty więc te osoby, które... No, już zaczynasz chodzić na tym, co jest normalne.
0: Ja wiem, ale generalnie
1: przeciętne,
0: wychodzi na to...
1: dobrze się to powiedział.
0: No tak, to wiesz, jak powiedział, że przeciętne, ja to przeciętne tam jestem.
2: A to ponad przeciętne, ale, to jest coś lepszego.
0: No tak, no, tak, nie, ale, tak. No właśnie nie, ale to jest tak, że coś, że ta inność jest stawiana
2: lepsza.
0: Wyżej. No,
2: no,
0: że po prostu to jest tak, że jak ktoś jest gejem, no to musisz go bardzo szanować, no. Tylko za to, że jest gejem. No ale przecież, no jeden gej jest fajny, drugi jest niefajny. Wiem to, bo mam to w rodzinie na przykład. No więc to jest tak, że jednego tego geja lubię, a drugiego nie bardzo. No,
2: ale to jest tak z heretykami tak samo, że słucham? Jednych lubisz, a drugich heteryków nie, po prostu, lubisz niektórych, nie, a niektórych
0: nie lubisz. To jest tak, że jednego no, człowieka prosto. Lubisz, a drugiego może trochę mniej.
2: No, niezależnie od jego?
0: Nie, niezależnie oczywiście. Natomiast no, to jest dla mnie cały czas no, zastanawiające właśnie, że tutaj taki normalny człowiek jest skazany na to, żeby się czuć gorszym. No. A ja się gorszym tak pod tym względem nie mam zamiaru czuć. No. Nie wiem, co z tym zrobicie. No.
1: Że jesteś normalny?
2: Jaki
0: nie,
2: normalny?
0: Że nie mam się...
1: A ty tak uważasz?
2: Jaki normalny?
0: Że nie mam się zamiaru
1: tak
0: gorzej czuć.
2: No. Jest taki zwykły, przeciętny. Więc...
1: Słuchajcie, zapraszamy państwa na nasz koncert, który się już odbędzie niebawem, bo w sobotę.
2: W Łodygowicach będziemy tak, występować.
1: Ktoś z państwa jest
0: to jest dosyć daleko.
2: Koło Bielska-Białej.
0: Czyli dla tych z Bielska-Białej blisko. No. Natomiast z
2: o 15 będziemy występować. Zapraszamy tak. Serdecznie, tak, jak ktoś tak, chce się z nami spotkać.
0: O, poza tym no, tutaj musimy też powiedzieć, że będziemy brać w takim koncercie
1: udział
0: w takim tak. Przedsięwzięciu, który tam...
1: Droga
0: który,
1: do Boga.
0: Który jest też tutaj właśnie reklamowane i anonsowane w Radiu Wnet. Jurek Szkamruk, nasz znajomy, właśnie się podjął takiego no, wielkiego dzieła, no bo zorganizować taki koncert, ten koncert będzie w Ergo Arenie. Proszę państwa, także dla nas to będzie też...
1: Sopot Gdańsk,
0: Sopot Gdańsk to będzie dla nas no, taki początek występowania na takich naprawdę już wielkich scenach. Miejmy nadzieję, że to nie będzie ostatni taki koncert, więc ale zapraszamy, jeżeli ktoś chce z państwa się wybrać na ten koncert, nasz nie tylko na nas, no bo tam będziemy tylko jakimś tam drobnym dodatkiem, ale koncert się szykuje.
2: Tam będzie DJ jakiś słynny.
0: Tak, to będzie
1: z Portugalii słynny
0: tak,
1: DJ, który padre. Po prostu...
2: Padre Guillermo, tak?
0: Tak, padre Guillermo, będzie tak, jeżeli państwo chcecie, to będzie 15 sierpnia, dzień wolny od pracy. Można się wybrać do Gdańska.
1: No pytanie padło. A Londyn kiedy? No właśnie, kiedy
0: no,
1: Londyn?
0: Proszę państwa, my jesteśmy gotowi wszędzie, nawet na Grenlandii. Tylko potrzebujemy tylko zaproszenie. No tak. Więc jeżeli by ktoś z państwa chciał...
2: Chciałem zażartować, że jak Londyn wróci do Unii Europejskiej...
0: No może lepiej nie.
2: Bez żartów takich. No,
1: no, właśnie. Ale żarcik, powiem ci.
0: No proszę państwa, zachęcam jeszcze raz do nabywania naszej płyty. W tej audycji właśnie były piosenki z tej naszej płyty. Będzie jeszcze jedna piosenka na zakończenie audycji, która się niestety kończy już niebawem. Szybko
2: audycja,
0: audycja,
2: się
0: no, audycja. Piosenka też jak się zacznie, to się skończy. Także to wszystko się niestety kończy. No więc...
2: Był jakiś taki dowcip, że o piosence, która nigdy się nie kończy.
0: A, zresztą w niebie nie ma,
2: w niebie nie ma kody.
0: Nie ma kody. No to, to był taki...
1: To jak jazzman taki przeciętny, no. Taki, że grałem do kotleta mniej więcej z tej piosenki, poszedł do nieba.
0: Tak, no. No i tam cała czołówka, gratuluję.
1: Wszystko, Louis Armstrong, tutaj, z Gillespie, Charlie Parker, wszyscy najwięksi.
0: No, i zapraszają go, żeby z nimi grał.
1: Teraz,
0: no.
1: On taki zdziwiony, no, jak to teraz.
2: I zachwycony.
1: Zaczyna grać na tym saksofonie, gra, godziny mijają.
0: No i on się, i wreszcie się pyta, tam tego,
1: nie ma siły
0: kiedy,
1: grać.
0: Kiedy będzie koda? W niebie nie ma kody. Koda, czyli wyjaśnię może koniec.
2: Zakończenie.
0: Kiedy będzie zakończenie, tak. Czyli koda utworu, no okazuje się, że w niebie nie ma kody. No u nas, proszę Państwa, koda jest. Niedługo nastąpi. Audycje, tak jak mówię, będą w lato. W jakim składzie to będziemy się tutaj powoli jakoś tam no, wybierać do tego studia, albo nie no, wybierać.
1: Chyba najbliższe dwie audycje tutaj.
2: Ryszard
1: będzie.
0: No, zobaczymy, jak to będzie.
1: Na posterunku.
0: Jak to będzie, jakoś, no nie, jakoś się będziemy łączyć. Mam nadzieję, że chociaż telefonicznie
1: będziemy, jakieś
0: wsparcie. No bo jak ja tu sam zostanę, te takie rzeczy nagadam, że już, może,
2: no właśnie.
0: Że już może nie będziecie wracać do tego studia. Proszę Państwa, kończymy naszą audycję Kabaret Otto, czyli Andrzej Tomanek, Wiesław Topaczewski
1: oraz Ryszard Makowski.
0: I na koniec swobodne myślenie.

0: صباح الخير، هون بيروت.
1: تلين تشين دوبري توز نوفو بيروت. اس بيروت بو
0: سالم توني خوري ومسي كازمين.
1: Tak zagapił się nasz Toni. Miał powiedzieć właśnie, że z Bejrutu pozdrawiają, ale to z tego powodu, że nie było mnie przez ostatnie 10-11 dni tutaj w Bejrucie, bo byłem w Polsce i nowo musimy wrócić do naszego cyklu. Tak, właśnie przed chwilą wspomniany pan Toni odebrał mnie z lotniska i miałem okazję przejechać przez te dzielnice, które tak niedawno jeszcze były w ogniu. I powiedzmy sobie szczerze, jeszcze widać ten płacz w oczach dzieci, jeszcze widać ten płacz w oczach matek. Nie możemy jak na razie zrezygnować z naszej piosenki mówiącej o tym, jak ten Bejrut jeszcze ciągle płacze i jest pokrojony wzdłuż i wszerz. Czasami w niektórych miejscach nie można nawet dopatrzeć się, gdzie tak dokładnie była ulica, czy gdzie stał meczet, czy kościół. Posłuchajmy, miejmy nadzieję, że ostatni raz, że ten płacz Bejrutu już nie będzie taki głośny. Zadumajmy się w tą piosenkę, w tą melodię.

No i właśnie jadąc z lotniska w stronę centrum miasta, tu i ówdzie pojawiały się termometry i widzieliśmy 34, a już pod koniec 36 stopni. Tak, to normalna temperatura jak na Bejrut i nikt tu się zbytnio nie dziwi, życie płynie normalnie. Radio czy telewizja, czy jakieś alerty nie przestrzegają, nie przypominają, że trzeba dużo pić. My tutaj po prostu wszyscy wiemy, że trzeba przy takiej temperaturze dużo spożywać napojów, dużo pić wody. Na szczęście w tym momencie tej pitnej wody w Libanie nie brakuje. Lecz życie toczy się normalnie. Praktycznie już na obrzeżach centrum miasta zauważyliśmy kawiarnie pełne ludzi, kto je kawę, kto częstuje dzieci lodami. Ta nadmorska promenada tak naprawdę tętni życiem. Młodzi spacerują tu i ówdzie, także tak jakby to było normalne, nieprzerwane niczym życie. A przecież przez te dzielnice, przez któreśmy przyjechali przed chwilą, no właśnie, te dzielnice były pełne zburzonych budynków. Tam tak niedawno spadały rakiety. To jest właśnie Liban. Kraj, który każdego dnia żyje jednocześnie wojną i normalnością. Chyba to najlepsze określenie. Jednocześnie wojna, jednocześnie normalność. I właśnie dlatego nagłówki w światowych mediach bardzo często nie pokazują tego prawdziwego obrazu Libanu. Gdzie wszyscy mówią o podpisanym porozumieniu pomiędzy Izraelem a Libanem. I tak, jedni ogłaszają historyczny sukces. I tym jest przede wszystkim sam prezydent Republiki Libańskiej, który jest katolikiem, premier, który jest sunnitą i wszyscy uważają, że to tędy droga do pokoju. Drudzy twierdzą, że nic z tego nie będzie, a jedna jest z grup związana z Hezbollahem, która to w ogóle nazywa hańbą, zdradą i służalczością względem Izraela. No cóż, nie wiemy, jak to będzie dalej. Jednak wydaje mi się, że możemy się tak głębiej zastanowić nad sytuacją Libanu, nad sytuacją tu na Bliskim Wschodzie. No, spędziłem praktycznie całą noc na lotnisku w Istambule. To spowodowało, że w mojej głowie przetoczyło się szereg różnych historii, myśli. Przecież przyjechałem do Libanu, ojejku, ponad ćwierć wieku temu. Pamiętam dokładnie izraelskie punkty kontrolne na południu. Pamiętam ten rok 2000, wycofanie się jednostronne armii izraelskiej z południa i tą euforię zwycięstwa ze strony Hezbollahu. Tak, wtedy nawet pozwolono sobie dołożyć do tych historycznych tablic przy wpływie rzeki Naher Kelb do Morza Śródziemnego, gdzie swoje tablice zostawił między innymi Ramzes II czy Nabuchodonozor. Wtedy Hezbollah dołożył swoją, choć to nie tam miało jego, no jak sami nazwali, zwycięstwo, to jednak ta tablica została tam postawiona. Pamiętam również, jak 6 lat później, w 2006 roku, ta sama ziemia ponownie zmieniła się w pole bitwy i znów dzielnice południowego Libanu i znów cała część południowego Libanu z wioskami i miastami. I wtedy rzeczywiście stało się coś dziwnego. Określiłbym to w ten sposób, że w tym 2006 roku Izrael przegrał, bo nie wygrał.
A Hezbollah wygrał, bo się ostał, bo nie przegrał. Rzeczywiście tych dziwnych sformułowań nie brakuje w odniesieniu do historii tej przecież tak cierpiącej ziemi. Ale w mojej głowie tam na lotnisku w Istambule przez tą noc również przesunęła się historia eksplozji portu w Bejrucie. Nigdy nie zapomnę tej ciszy, która zapadła po wybuchu. I w mieście liczącym 2 miliony nagle nie było słychać nic. Pamiętam, bo odwiedzałem wiele rodzin, które potrzebowały pomocy i te osoby wcale nawet nie pytały się, kto tego dokonał, kto wysadził port i dzielnice leżące w odległości nawet 5 kilometrów od tego portu, lecz ludzie pytali, czy będziemy mieli gdzie mieszkać. Dlatego, gdy dzisiaj słyszę słowo pokój, układ pokojowy, niestety jako Polak mieszkający w Libanie nie ulegam entuzjazmowi, ale też nie ulegam pesymizmowi. Tutaj Liban uczy nas wszystkich po prostu cierpliwości. Wiemy, że Zachód ogranicza to wszystko do kilku słów. Izrael, Liban, bombardowania, wojna i na tym kończy się cała, byśmy powiedzieli, historia. Tymczasem prawdziwa układanka jest znacznie bardziej skomplikowana. Liban nie jest jednolitym państwem. To mozaika 17, a ze wspólnotą żydowską nawet 18 wspólnot religijnych. Ciekawostka. To kraj, w którym prezydent musi być katolikiem. Kraj, w którym premier musi być sunnitą, muzułmaninem, a przewodniczący parlamentu szyitą. To państwo, uwaga, w którym równowaga jest ważniejsza niż większość. Z tego jednego powodu, bo tu nie ma żadnej wspólnoty, która mogłaby się cieszyć większością. Wszyscy są mniejszościami i wszyscy muszą się dogadać, muszą szanować jedni drugich. A teraz proszę sobie wyobrazić, że do tej niezwykłej, delikatnej konstrukcji dodamy pytanie. Kto ma prawo decydować o wojnie i pokoju? I właśnie wokół tego pytania dzisiaj obraca się cała polityka Libanu. Tak, czy to ma być państwo, gdzie jest jedna armia, gdzie jest jeden rząd, gdzie o wszystkim decyduje w ustawodawstwie parlament, czy może też ugrupowania militarne, wojskowe typu Hezbollah mają prawo decydować, czy ten naród ma prowadzić wojnę, czy nie. Przeglądając różne historyjki, czekając na mój samolot w Istambule, zauważyłem takiego mema, takie wideo, gdzie dzieci szyickie z kobietami szyickimi otwierają wielki prezent mający pochodzić od Iranu dla Libanu. I gdzie głośno wszyscy krzyczą: dziękujemy, dziękujemy Iranowi, szukran Iran, szukran Iran. A kiedy otwierają to pudło, to tam przewijają się filmiki pochodzące z Bejrutu południowego, z miast południowych, gdzie tylko ruina, ruina, ruina, ruina, jeszcze raz ruina. I czy to ma być prezent? Tak pyta jedno z dzieci. Czy to jest ten prezent, który mieliśmy dostać? Oczywiście to pytanie z mojej strony nie będzie miało odpowiedzi. Przed wylotem do Polski, gdzie spędziłem 10 dni, brałem udział w kilku konwojach humanitarnych. To właśnie dzięki papieżowi Leonowi XIV, który zobowiązał nuncjusza Paulo Borgia,
któremu dzielnie towarzyszy polski ksiądz sekretarz monsynior Jakub Tomaszewski. Te właśnie konwoje docierały z tą pomocą konkretną dla tych ludzi, którzy chcą po prostu tą wojnę przeżyć. Owszem, trudy wielkie, ale jaka wielka radość, kiedy te paczki z różną pomocą i z jedzeniem i ze środkami czystości z napisem Fenicja, Fundacja imienia Świętego Szarbela, Polska docierały i jak ci ludzie się cieszyli. I kiedy usiadłem przy starszym człowieku, który był chrześcijaninem, zapytałem, gdzie jest twój dom? Wskazał mi palcem, a było to na obrzeżach miejscowości Dyblopacz, tam. To, co nie zostało zburzone przez pociski, zostało wysadzone w powietrze dynamitem. Ale mówi, ja go odbuduję. To już nie pierwszy raz. Odbuduję. Mówię do niego, czyli wierzy pan w to porozumienie, które teraz bardzo jest na ustach wszystkich Kybiańczyków. Nie odpowiedział. Uśmiechnął się, a kiedy zauważył, że czekam na jego odpowiedź, dodał jedno zdanie do swojego uśmiechu. Panie Kazimierzu, ja już nie wierzę politykom. Wierzę i pragnę tylko jednego, żeby moje wnuki w końcu zasłużyły na życie, przynajmniej bez wojny, jeżeli nie mówimy, że chcielibyśmy wojny, pokoju takiego pełnego. I rzeczywiście ogarnął mnie smutek, a jednocześnie ten jego uśmiech sprawił, że myślę, że Liban sobie i tym razem ze wszystkim poradzi. Szanowni Państwo, no właśnie wspomniałem o tych konwojach humanitarnych. One ciągle będą nadal organizowane. Wspomniałem o tym, zwłaszcza, że wielu słuchaczy ogólnie Radia Wneta, Studia Bejrut w sposób szczególny przyczyniło się, że byliśmy w stanie taką pomoc zorganizować. Częściowo bezpośrednio z Polski, częściowo zakupioną tutaj na miejscu. I w Polsce, rozmawiając z różnymi ludźmi w różnych miastach, a tak w nawiasie chciałbym dodać, że z wielką radością spotykałem i to w różnym wieku, tak ogólnie w średnim wieku, kobiety i mężczyźni, którzy rozpoznając mój głos, no przyznawali się do tego, że są fanami Radia Wnet, że tego radia słuchają, a niektórzy, że w sposób szczególny dziękują za to, że w tym radiu jest też studio Bejrut, które informuje i które wskazuje drogę, jak tym ludziom tutaj można pomóc. I właśnie spotkałem się też z pytaniami, dlaczego Liban powinien nas interesować. Tych, którzy do tej pory Libanem nie byli zainteresowani. No, odpowiedziałem w taki prosty sposób. Chociażby ze względu na naszą przepiękną historię związaną z Libanem. Chociażby ze względu na tysiące, nawet mówi się w różnych okresach do 6000 Polaków, w większości kobiet, dzieci, sierot związanych z armią Andersa, miało tutaj cudowne schronienie. To historia. Ale dzisiaj są tutaj nasi żołnierze. Ja od wielu, wielu lat znam ich pracę, ale znam też opinię Libańczyków i to niezależnie, czy to chrześcijan, czy muzułmanów, o polskich żołnierzach i ona jest naprawdę przepiękna i bym powiedział przynosząca nam chlubę, a jednocześnie otwierająca nam drzwi do różnych instytucji, bo po prostu w naszych żołnierzach widzą pomoc, widzą służbę na rzecz pokoju. I nie tylko, że są żołnierze, ale tutaj przecież są organizacje humanitarne. Oczywiście my chwalimy swoją, czyli mówimy o Fundacji Fenicja imienia Świętego Szarbela, która w czasie pokoju realizuje różnego rodzaju projekty rozwojowe czy projekty kulturowe. I na naszej stronie fenicja.org.pl można o tych już dokonanych, zrealizowanych projektach pomocowych, rozwojowych
przede wszystkim rozwojowych, czy to z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, czy z Ministerstwem Kultury, można o nich sobie po prostu poczytać. Tak, jesteśmy tutaj w waszym imieniu, szanowni państwo, i jesteśmy również w imieniu naszego kraju i teraz nadszedł czas, żeby już myśleć również o tym, co będzie po, o pokoju. I tak, oczywiście, pomoc jest i pomoc będzie, ale żeby też Polska mogła na tym w jakiś sposób, w cudzysłowie mówiąc, skorzystać politycznie, żebyśmy mogli tutaj po prostu zaistnieć. I trzeba będzie teraz pomyśleć bardziej o przyszłości niż o przeszłości czy o teraźniejszości. I właśnie chodziło. Drodzy, jeszcze w Istambule otrzymałem informację z miejscowości Dybel chrześcijańskiej, tej, której już tak dzielnie pomagamy, z prośbą, tym razem nie o jedzenie, tym razem nie o lekarstwa, tym razem nawet nie o środki czystości. Wyobraźcie sobie o pomoc dla dzieci, które teraz na wakacjach są zorganizowane taką dzienną kolonię przez miejscowego proboszcza i też potrzebują takich elementów edukacyjnych, książek, gier, rzeczy do malowania, do pisania, jak również takich konkretnych, chociażby bardzo logistycznych, różnego rodzaju instrumentów, żeby mogły poczuć, że rzeczywiście z tych wakacji korzystają. Także w tym momencie rzucamy taką akcję, powiedzielibyśmy nową, a mianowicie wesprzyjcie nas, jeśli możecie. Oczywiście właśnie w tym celu edukacyjnym będziemy też się przygotowywać do roku szkolnego, bo niestety ten rok szkolny zakończony był w większości bardzo nieudany. Tysiące szkół zostało w jakiś sposób zniszczone, a przynajmniej

0: pomocy. Skoro mamy tutaj Tony'ego, który jest swego rodzaju, można powiedzieć, pomocnikiem Fundacji Fenicja poprzez to, że zna ten kraj, że zna jego potrzeby, umie nas po nim, że tak powiem, przewozić, prowadzić. No ty tam go się jako myśli, czy to już mam się ku końcowi, czy nie. To nie biera jak aj arp usylnal nichaje aubad.
1: A nabiera i usylnal.
0: Oni twardo mówi, że jesteśmy bliżej niż dalej, że zmierzamy do końca. Ale jakie takie elementy by o tym świadczyły? Szufi rumus tej ulaklan wenech na usylna al nichaje. Po pierwsze, właśnie, wracamy do tej podpisania tej ugody wstępnej między Izraelem a Libanem, a po drugie, teni. Według to niego również i Hezbollah nie jest w stanie, aby tą wojnę prowadzić nadal z Izraelem. No tak, czyli jednym słowem jesteśmy bliżej i z tego, co już mówiłem wielokrotnie na naszej antenie Studia Beirut Radia Wnet, to to, że ta wojna zaczęła się od pewnej decyzji religijnej, wręcz pomszczenia zabitego Alego Chamenei, Ayatollaha, i ona też może się skończyć też aktem religijnym, jeżeli by Ameryka ugrała z Iranem właśnie pokój dla Libanu, to wystarczy, szanowni państwo, jedno zdanie takiego dokumentu o nazwie fatwa, jak bulla papieska. Koniec, rola Hezbollahu się skończyła militarna, zostańcie tylko na polu politycznym i miejmy nadzieję, że to nastąpi. Dziękujemy serdecznie, a był z nami dzisiaj Tony Chóry i Kazimierz Kajowy. Pozdrawiamy.

0: Budzisz się i słuchasz
1: Radio Wnet.
2: Felek and Zajczak.

0: Nocne powtórki wnet. Serwis międzynarodowy Radia Wnet.
1: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w serwisie międzynarodowym Radia Wnet, w którym przeniesiemy się najpierw do Turcji, później na Filipiny, później do Francji, aby zakończyć w peryskopie międzynarodowym naszą dzisiejszą podróż w Iranie. Ale zaczniemy od Turcji. Dzisiaj w Ankarze rozpoczyna się szczyt państw Paktu Sojuszu Północnoatlantyckiego. Szczyt, który potrwa do jutra i w którym biorą udział liderzy państw NATO, w tym prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. W swoim przemówieniu otwierającym to coroczne spotkanie sekretarz generalny NATO Mark Rutte nakreślił jego cele, zaczynając od konieczności zwiększania wydatków na obronność.
2: Here in Ankara, I expect nations to present clear, concrete.
3: Tutaj w Ankarze oczekuję, że państwa przedstawią jasne, konkretne i wiarygodne plany osiągnięcia celu 5%. To, co widzimy do tej pory, jest imponujące. Zaledwie rok po rozpoczęciu 10-letniego projektu widzimy, że europejscy sojusznicy i Kanada inwestują już około 4% swojego PKB w obronność i bezpieczeństwo.
1: Bo to rzeczywiście kwestia osiągnięcia tych 5% PKB w wydatkach na obronność stała się pierwszorzędna, w szczególności po ponownym dojściu do władzy w Stanach Zjednoczonych przez Donalda Trumpa. Donalda Trumpa, który podczas zeszłego rocznego szczytu NATO w Hadze zagroził, że być może Stany Zjednoczone nie będą czuły się w obowiązku wypełniać artykuł 5 paktu, czyli sławetną klauzulę o obronie zbiorowej, jeżeli pozostali członkowie nie zwiększą swojego zaangażowania w rozwijanie swoich własnych systemów obrony oraz także nie będą dokładali do budżetu NATO. Tegoroczne spotkanie na pewno będzie okazją dla państw europejskich, aby pokazać, że rzeczywiście wydają więcej. Nieprzypadkowo Mark Rutte, sekretarz generalny NATO, wspomniał o mających zostać podpisanych wielomiliardowych kontraktach i inwestycjach w nowe technologie, chociażby w dziedzinie walki antydronowej.
3: Dzisiaj rozpoczynamy inicjatywę NATO Drone Edge. W ramach tej inicjatywy sojusznicy zainwestują ponad 40 milionów dolarów w zdolności zwalczania dronów w ciągu najbliższych 5 lat. Sojusznicy zobowiązują się również do wyszkolenia 5-krotnie większej liczby operatorów dronów w swoich siłach zbrojnych do końca 2027 roku.
1: Innym istotnym z punktu widzenia Europejczyków tematem jest oczywiście zagrożenie ze strony Rosji, ale także zagrożenie ze strony Chin, o którym wspominał także w tym przemówieniu Mark Rutte. W spotkaniu w Ankarze bierze dziś udział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który jutro po raz kolejny ma spotkać się z prezydentem USA. Po raz kolejny, ponieważ niecałe 3 tygodnie temu panowie mieli już okazję rozmawiać podczas szczytu państw grupy G7 we Francji w Évian-les-Bains. Wówczas to właśnie miało zostać zainicjowane przeciąganie Donalda Trumpa na stronę ukraińską. Czy to się uda? Nie wiadomo, tym bardziej, że w ostatnich dniach Trump rozmawiał telefonicznie z Władimirem Putinem. Rozmowa, która miała być bardzo pozytywna i w której, jeżeli wierzyć Kremlowi, Władimir Putin miał przedstawić swoje racje. Zełenskiemu zależy natomiast na pozyskaniu większej liczby pocisków typu Patriot, aby skuteczniej przeciwdziałać rosyjskim atakom rakietami balistycznymi.
4: We all value the Patriot system is an excellent.
3: Wszyscy cenimy system Patriot. To doskonały system, a istnieją też inne. Jednak dzisiejsza wojna pokazała, że obecna produkcja Patriotów nie wystarcza, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na ochronę przed pociskami balistycznymi. To fakt i musimy na niego zareagować. Rozmawialiśmy również z naszymi amerykańskimi partnerami o licencjach na produkcję Patriotów i proszę o wsparcie naszych wysiłków, aby to osiągnąć.
1: Powiedział Władimir Zełenski. Nikt oczywiście nie jest pewien, z jakim nastawieniem do Ankary przybył Donald Trump, który został już powitany przez swojego politycznego przyjaciela, prezydenta Turcji Recep'a Tayyip'a Erdoğana. Przyjaciela, który ma nadzieję, że prezydent Stanów Zjednoczonych zniesie blokadę na dostawy samolotów bojowych F-35 dla Turcji. Coś, Czemu z kolei otwarcie sprzeciwia się sojusznik Stanów Zjednoczonych, czyli Izrael? Relacje między Ankarą a Jerozolimą są w ostatnim czasie coraz bardziej napięte i na pewno to będzie także temat rozmów w czasie wizyty premiera Izraela Benjamina Netanyahu już za kilka dni w Waszyngtonie. O ile relacje Trumpa z Erdoganem wydają się bardzo dobre, o tyle nie gwarantują one ugodowej postawy prezydenta USA podczas szczytu w Ankarze. Tym bardziej, że w ciągu roku wiele się wydarzyło. Przede wszystkim wojna z Iranem, podczas której państwa NATO, takie jak Hiszpania czy Włochy, odmówiły po prostu Amerykanom możliwości korzystania z ich baz lotniczych. Z tego powodu Donald Trump otwarcie krytykował liderów państw europejskich, a z niektórymi nawet zakończył przyjaźń. Przede wszystkim z premier Włoch Giorgio Meloni, którą Trump kilka dni temu ponownie obraził na platformie Truth Social. Przenosimy się na Filipiny, które przechodzą przez turbulencje polityczne, a to w związku z otwartą procedurą impeachmentu wobec wiceprezydent tego kraju, Sary Duterte. Jest z nami na łączach korespondent Radia Wnet na Filipinach właśnie Maciej Mikurda. Dzień dobry, panie redaktorze.
5: Dzień dobry, pozdrawiam z tej strony Maciej Mikurda. Rzeczywiście te turbulencje trwają już od wielu miesięcy, no właściwie teraz, że tak powiem, nasilają się, no ale przecież proces impeachmentu czy rozpoczęcie całej tej procedury, ono miało miejsce już w lutym 2025 roku, kiedy to Izba Reprezentantów przegłosowała postawienie wiceprezydent Filipin Sary Duterte w stan oskarżenia. No i w wyniku tego wczoraj Senat rozpoczął postępowanie jako sąd impeachmentowy. No i te zarzuty wobec Sary Duterte, one obejmują niewłaściwe dysponowanie funduszami poufnymi. Mówi się także o niewyjaśnionym wzbogaceniu się Sary Duterte, no i także o groźbach zamachu na prezydenta Ferdynanda Marcosa i jego rodzinę. To odnosi się do takiego słynnego nagrania Sary Duterte, kiedy ona powiedziała, że no, zleciła komuś, się nie określiła komu, wykonanie czy zamach na prezydenta i jego małżonkę, gdyby okazało się, że ona sama padłaby ofiarą podobnego zamachu. No i w tym wszystkim chodzi w dużej mierze najprawdopodobniej, no gdzieś w tle tego procesu są wybory prezydenckie 2028 roku, ponieważ Sara Duterte pozostaje faworytką tych wyborów i to już od dłuższego czasu. Ona ma bardzo duże poparcie na Filipinach, no a z kolei jej największym oponentem jest obóz polityczny zgromadzony wokół prezydenta Marcosa. No i nie mogąc poradzić sobie w tej rywalizacji politycznej, wydaje się, że po prostu Marcos i jego środowisko polityczne zdecydowało się właśnie na to, aby uderzyć wiceprezydent tą groźbą impeachmentu, ponieważ jeżeli doszłoby do tego, że Sara Duterte zostałaby skazana, nie mogłaby się po prostu ubiegać o urząd prezydenta w tych nadchodzących wyborach. No a te turbulencje, one dotyczą też tego, co dzieje się z senatorami Filipin, ponieważ zgodnie z filipińską konstytucją za skazaniem wicepolityka, wiceprezydent musiałoby się opowiedzieć 2/3 senatorów. Senat filipiński składa się z 24 członków, więc musiałoby być 16 senatorów, 16 głosów za tym, aby skazać prezydent Sarę Duterte. I na razie ten obóz polityków, którzy są jej przeciwni, to jest 13 polityków, 13 senatorów. No i w dość taki sposób bardzo konsekwentny, brutalny politycznie, pozostała grupa, czyli zwolennicy Sary Duterte, są z Senatu eliminowani. Najpierw senator Bato de la Rosa został oskarżony o zbrodnie przeciwko ludzkości i padł na niego cień groźby aresztowania i wywiezienia do Hagi. I od tamtej pory senator Bato de la Rosa się ukrywa. Zaraz później został aresztowany senator Jingle Estrada, oskarżony o korupcję, czyli to też jeden z zwolenników Sary Duterte, a wczoraj został aresztowany kolejny senator, czyli Rodante Marcoleta. Także powoli, powoli, po kolei w taki sposób, no, niedemokratyczny, ale ta władza prezydencka eliminuje senatorów będących zwolennikami Sary Duterte, aby po pierwsze, no, wywrzeć presję na zwolenników, na tych politykach, którzy popierają Sary Duterte, a poza tym, żeby oczywiście zdobyć większość w Senacie i móc w ten sposób wyeliminować poprzez skazanie Sary Duterte jej z wyścigu o fotel prezydencki. Czyli pozdrawiam z Filipin, Maciej Mikurda.
1: I my również pozdrawiamy Maciej Mikurda, a my teraz przenosimy się do Francji, gdzie, jak już zostało wspomniane w serwisie informacyjnym o godzinie 15, Marine Le Pen, jedna z liderek Zjednoczenia Narodowego, została skazana przez sąd apelacyjny na 3 lata więzienia, w tym 2 w zawieszeniu, grzywnę w wysokości 100 tysięcy euro oraz 45-miesięczny zakaz ubiegania się o funkcje publiczne, w tym 30 w zawieszeniu, co teoretycznie pozwala jej startować w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Czy tak się stanie, to o tym się dowiemy już dziś wieczorem, ponieważ o godzinie 20 Marine Le Pen ma udzielić wywiadu w telewizji TF1, o tym więcej w jutrzejszym serwisie międzynarodowym. Natomiast wczoraj do stolicy Syrii, Damaszku, udał się prezydent Francji Emmanuel Macron.
6: Emmanuel Macron est arrivé à Damas.
7: Cette visite d'Emmanuel Macron marque une étape supplémentaire dans le soutien de la France à la Syrie.
8: Ça fait 17 ans qu'un président français ne s'était pas rendu dans la capitale syrienne.
1: Jest to rzeczywiście wizyta bardzo symboliczna. 17 lat minęło od ostatniej wizyty prezydenta Francji w Syrii, ale symboliczna, ponieważ Macron jest pierwszym liderem państwa zachodniego odwiedzającego Syrię po przejęciu w niej władzy przez obecnego prezydenta Ahmeda El-Share pod koniec roku 2024. Emmanuelowi Macronowi towarzyszyli przedstawiciele francuskiego biznesu, m.in. przedsiębiorstw Airbus, Thales, ale także CMA CGM i ci wszyscy przedsiębiorcy mieli dzisiaj wziąć udział we wspólnym forum gospodarczym. Po wylądowaniu w Damaszku wczoraj wieczorem około godziny 20 Macron udał się z Ahmedem El-Sharą do meczetu Ommajadów. To jest wielki meczet piątkowy położony w centrum stolicy Syrii i tam wpisał się w księdze pamiątkowej. Spotkał się również z przedstawicielami organizacji obywatelskich. Prezydent Francji podkreślił, że Syrię czeka nowa era i w tej nowej erze Francja jak najbardziej zamierza uczestniczyć. Być może także dlatego, że Francja jest byłym mandatariuszem w tym regionie w okresie międzywojennym. Przypomnijmy, że Paryż był jednym z najostrzejszych krytyków poprzednich rządów Bashara el-Assada. No ale ten optymizm Emmanuela Macrona ostudziły jednak eksplozje materiałów wybuchowych, do których doszło w okolicy hotelu Four Seasons, w którym zatrzymała się delegacja francuska. W wyniku tych wybuchów rannych zostało 18 osób i warto przypomnieć, że w zeszłym tygodniu również w centrum Damaszku doszło do zamachu na kawiarnię położoną obok Pałacu Sprawiedliwości i w tamtym zamachu zginęło 9 osób, 22 osoby zostały ranne. Macron nie zrezygnował jednak z ponownego spotkania z El-Sharą dzisiaj rano, natomiast odnosząc się do dzisiejszych wydarzeń zamieścił następujący wpis na platformie X. Nic nie zdoła stłumić aspiracji Syryjek i Syryjczyków do życia w Syrii w pełni suwerennej, bezpiecznej, pluralistycznej i zjednoczonej, napisał Emmanuel Macron. I oby nie było to myślenie życzeniowe. Czas na peryskop międzynarodowy.
0: Peryskop międzynarodowy.
1: A w dzisiejszym peryskopie przeniesiemy się do Iranu, gdzie trwają uroczystości pogrzebowe najwyższego przywódcy Ajatollaha Alego Chameneiego, który, przypomnijmy, zginął w nalocie izraelsko-amerykańskim pierwszego dnia wojny z Iranem 28 lutego. W uroczystościach wzięły udział setki tysięcy, być może nawet miliony żałobników. Nie brakowało haseł wrogich Stanom Zjednoczonym oraz także haseł przyrzekających zemstę. Byli także obecni przedstawiciele najwyższych władz państwowych, władz wojskowych. Ale co oznacza ten pogrzeb i czy było to symboliczne przejście Iranu do nowej ery politycznej? Jest z nami na łączach pan dr Mateusz Kłagisz, iranista, Uniwersytet Jagielloński. Dzień dobry panu.
9: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: No to zacznijmy właśnie od tego pytania, te uroczystości. Co one oznaczają dla Irańczyków? Dlaczego tak bardzo ważne było zorganizowanie takich oficjalnych uroczystości żałobnych i właśnie pogrzebowych Alego Chameneiego?
9: No tutaj jest kilka takich punktów, na które należy zwrócić uwagę. Po pierwsze, właściwie takim jedynym wielkim do tej pory pogrzebem był pogrzeb przecież Chomejniego w 1989 roku. Od 1989 władzę sprawował jako najwyższy przywódca Ali Chamenei. No to po pierwsze. Po drugie, zginął śmiercią męczeńską, co już nadaje jego śmierci taki bardzo wyraźny ideologiczny i polityczny wymiar. No i ten ideologiczny i polityczny wymiar widzieliśmy i widać cały czas w zorganizowanych z ogromną pompą uroczystościach pogrzebowych, które trwają kilka dni, bo przecież pamiętajmy, że to ciało jest transportowane, ono się przemieszcza, ma odwiedzić Nadża w Karbale i nim ostatecznie zostanie pochowane w rodzinnym mieście Chameneiego, czyli w Maszhadzie. Nomen omen najważniejszym ośrodku pielgrzymkowym, najważniejszym ośrodku religijnym w całym kraju. Ten ideologiczno-polityczny wymiar widać również w tym takim przekazie pokazującym zjednoczenie społeczeństwa. To jest taka oficjalna narracja wokół postaci zamordowanego, zabitego najwyższego przywódcy. Taką jedność narodową. Biorąc pod uwagę również kontekst szerszy, bardziej międzynarodowy, to jest pokazanie, że Iran poradził sobie bardzo dobrze z atakiem izraelsko-amerykańskim, nie ugiął się tej presji militarnej. No, w oficjalnych mediach pokazuje się tę wojnę jako taką wojnę zwycięską, która uratowała i pokazała siłę rewolucji islamskiej. Tutaj ten pogrzeb można skonfrontować czy skontrastować troszeczkę z pogrzebami tych wszystkich ofiar ostatnich i wcześniejszych protestów, które nigdy nie były takie pompatyczne i bardzo często były kontrolowane, nadzorowane przez władze państwowe. Rodzinom odmawiano prawo do godnego pochówku. Ofiar Republiki Islamskiej, której symbolem jest był Ali Chamenei, a teraz jest jego syn Mocztaba, nieobecny.
1: Którego nie było. No właśnie.
9: Tak jest, nieobecny nomen omen na tych uroczystościach. No to jest właściwie problem, z którym my się mierzymy od dłuższego czasu, dlatego że Mocztaby de facto w przestrzeni publicznej nie ma.
1: No właśnie, o co chodzi? Czy możemy tutaj, możliwe jest, że to jest jakaś wielka mistyfikacja, że Mocztaba tak naprawdę nie żyje, został zabity w tym samym ataku?
9: No, na to pytanie nie odpowiem.
1: Ale czy to jest możliwe, coś takiego? Czy to się mieści w kanonach polityki Islamskiej Republiki Iranu?
9: To jest tak. Ja myślę, że to jest jeden z takich elementów jakichś takich narracji, trochę w duchu wielkich spisków. Znaczy argument, który się pojawia tutaj w takich rozmowach prywatnych jest taki, że no niestety, ale Mocztaba nie jest po tym ataku, nie jest w najlepszym stanie fizycznym, to znaczy został dosyć mocno oszpecony, a więc jak gdyby ranny, więc jak gdyby cały czas się leczy i być może to jest argument, który przemawia za tym, żeby publicznie nie występował, chociaż nie do końca jestem w stanie go przyjąć, bo przecież byłby doskonałym przykładem takiego żywego męczennika. To jest kategoria z okresu wojny iracko-irańskiej, a więc ludzi, którzy doznali poważnego uszczerbku na zdrowiu, przeżyli, ale dzięki swojemu wysiłkowi i trudowi zyskali jeszcze za życia tytuł szachida. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że być może tak naprawdę chodzi o to, że jego wpływ realny na władzę jest niewielki i tak naprawdę stał się troszeczkę taką marionetką w rękach Korpusu Strażników Rewolucji i innych ludzi, innych grup, które sprawują władzę w Iranie i które tak naprawdę dążą do pełnego przejęcia kontroli w państwie.
10: No właśnie, tutaj, tak, właśnie tutaj...
9: Przepraszam, ja tylko jedną dodam rzecz, bo przypomnijmy, że Republika Islamska przestaje być republiką teokratyczną w sensu stricte, a staje się bardziej takim systemem, powiedziałbym, dyktaturą wojskową z jedynie fasadowym elementem religijnym.
10: No właśnie, bo uprzedził pan moje pytanie. W jakim, zaczynając naszą rozmowę, mówiłem o tej nowej erze, która być może symbolicznie rozpoczyna się, ponieważ na tych uroczystościach można było zobaczyć chociażby byłego prezydenta Mahmuda Ahmadinejada, ale także obecnego prezydenta Masuda Pezeszkiana, ale także generała Kaaniego, dowódcę oddziału Quds, czyli tego ramienia zbrojnego Korpusu Strażników, który odpowiada za działania poza granicami Iranu. Czy rzeczywiście mamy w konsekwencji tej wojny wzmocnienie tego, no właśnie, skrzydła, powiedzmy, wojskowego reżimu w Teheranie?
9: To wzmocnienie następowało, dokonywało się już wcześniej. Natomiast zdecydowanie można powiedzieć, że wojna izraelsko-amerykańska z Iranem, zapoczątkowana w zeszłym roku, teraz tutaj jest taką zupełnie nową, dłuższą fazą, namieszała bardzo mocno na irańskiej scenie politycznej i tak naprawdę doprowadziła do poważnego starcia między dwoma ugrupowaniami, takimi, powiedziałbym, twardogłowymi i mniej twardogłowymi grupami. Więc jak najbardziej tak. To znaczy my jesteśmy tak naprawdę świadkami takiego zjawiska, o którym iraniści i w ogóle ludzie zajmujący się Iranem mówili od dłuższego czasu. To znaczy, że Republika Islamska nie jest tworem wewnętrznie spójnym, nie jest tworem ustanowionym raz na zawsze. Ona będzie ewoluowała. Tylko pytanie było, w jaką dokładnie stronę i w jakim tempie. Natomiast można powiedzieć, że tutaj działania Benjamina Netanyahu i Donalda Trumpa w pewnym sensie ustawiły wektor tych zmian. To znaczy, my jesteśmy świadkami przekształceń. Trudno powiedzieć, jakie ostatecznie nadadzą one nowej Republice Islamskiej formę. To będziemy obserwowali w najbliższym czasie, chociażby w związku z prowadzonymi rozmowami pokojowymi. Ale tak, jesteśmy w pewnym sensie, panie redaktorze, świadkami nowej jakości w łonie Republiki Islamskiej.
10: Może bardziej polityki pragmatycznej, geopolityki pragmatycznej?
9: To jest dobre pytanie. Tak jak mówię, tam się ścierają dwie frakcje. Taka właśnie pragmatyczna z taką frakcją nieustępliwą, która, no, biorąc pod uwagę to, jak potoczyła się wojna ostatnia, jest wzmocniana w tym sensie, że wyraźnie pokazuje, nie warto ustępować, nie warto prowadzić rozmów, dlatego że my i tak wygrywamy dzięki temu, że przeciągamy tę wojnę. To się oczywiście odbywa kosztem społeczeństwa irańskiego, no ale tutaj ważniejsze są zyski polityczne niż koszty społeczne, jakie Republika Islamska narzuca swoim obywatelom. Ci mniej twardogłowi mówią jednak, że doszliśmy do pewnej ściany i społeczeństwo naprawdę nie jest w stanie więcej już znieść, czego przykładem są wcześniejsze protesty z początku przełomu 2025-2026, no i jeszcze wcześniejsze. Więc zobaczymy, która z tych formacji wygra. Wydaje się, że na razie szala jest po stronie pragmatyków, ale to jeszcze niczego nie przesądza.
10: Jeżeli chodzi o wewnętrzną politykę, to no wiemy, Iran jest państwem wielonarodowym, wieloetnicznym. Czy tutaj możemy się spodziewać także jakiegoś wzmocnienia takiego, powiedzmy, nacjonalistycznego przekazu oraz próby, no, podporządkowania jednak tych różnych składowych społeczeństwa irańskiego?
9: A to się dokonuje od dłuższego czasu i właściwie nie jest tylko i wyłącznie cechą charakterystyczną Republiki Islamskiej, bo właściwie tak naprawdę jeszcze w okresie monarchii pahlawijskiej mieliśmy takie próby unifikacji, wymazywania mniejszości etnicznych, czyli narzucenia im takiego nacjonalizmu zorganizowanego wokół elementu perskiego czy perskojęzycznego. To właściwie Republika Islamska przejęła ten element i uskuteczniała na różne sposoby, więc jak najbardziej tak, biorąc pod uwagę to, że Republika Islamska naprawdę boi się bardzo mocno w jakichkolwiek ruchów separatystycznych i odrzuca jakiekolwiek formy separatyzmu czy autonomii na poziomie lokalnym, o którym coraz wyraźniej i coraz częściej mówi się na poziomie lokalnym. To znaczy pokazuje się tutaj przede wszystkim ten model kurdyjski w Iraku, pokazujący czy jako coś, co może spokojnie funkcjonować i nie musi prowadzić do rozpadu państwa. Natomiast to przekonanie, że ten naród i jeden język jest wśród elit irańskich bardzo, bardzo żywe. I no niestety myślę, że jeszcze przez długi czas będzie źródłem konfliktów na poziomie lokalnym czy takim wewnątrzpaństwowym.
10: No to jeszcze wracając do tych uroczystości, tak jak wspomniałem, tysiące żałobników, osób, które wzięły udział w tych uroczystościach. Reakcja prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który stwierdził, że było to dla niego wielkim zaskoczeniem, że myślał, że ludzie nienawidzili Alego Chameneiego i że być może ich łzy są fałszywe. Ale no właśnie, co czują Irańczycy w tych dniach? Czy jakieś... o czym się mówi? Jak o tym mówią Irańczycy?
9: Myślę, że Donald Trump powinien po prostu odbyć jakieś porządne studia iranistyczne. Wtedy lepiej by rozumiał społeczeństwo irańskie. Wie pan, panie redaktorze, to jest tak, że społeczeństwo irańskie jest w tym momencie mocno podzielone. Oczywiście są grupy, które postrzegają Republikę Islamską jako gwaranta niezależności, jako takiego stabilizatora ekonomicznego. Ale proszę też pamiętać, że są grupy, które są całkowicie Republiką Islamską rozczarowane i zniechęcone, a wręcz nie znoszą czy nienawidzą Republiki Islamskiej, bo przecież na różnych etapach jej istnienia ich rodziny były doświadczane prześladowaniami politycznymi. Więc społeczeństwo irańskie, nie chciałbym tutaj generalizować, ale ta część społeczeństwa irańskiego, której nie po drodze z Republiką Islamską, to jest ta część społeczeństwa irańskiego, która w tym momencie jest już zupełnie zrezygnowana. Znaczy taka rozczarowana, zrezygnowana i nie widząca żadnych możliwości wydostania się z tego klinu, czy z tej, jak to się mówi po polsku, ślepej uliczki, jaką jest Republika Islamska. Sytuacja ekonomiczna jest fatalna, sytuacja polityczna jest fatalna, sytuacja społeczna jest coraz gorsza. Właściwie nie ma tutaj dla nich wielkiej nadziei, czy nie widzą tej wielkiej nadziei poza jakimiś próbami wyjazdu, emigracji poza Republikę Islamską, co nie każdego na to stać, nie każdy może sobie na to pozwolić. Jednym z takich argumentów jest to, że tak naprawdę wojna jest zawieszona. Wcale nie jest powiedziane, że nie będzie kontynuowana w przyszłości. Tutaj Irańczycy są pod tym względem niezwykle niezwykłymi czarnowidzami. Czarnowidzą przyszłość. Więc to jest naprawdę bardzo trudny, powiedziałbym taki dramatyczny okres w istnieniu Republiki Islamskiej. Zobaczymy, jak potoczą się rozmowy pokojowe, które mają być takimi trochę otwarciem ekonomicznym Iranu i próbą włączenia Iranu w taki obieg ekonomiczny światowy, co oczywiście nie jest nie po drodze władzom Izraela obecnym. Być może to uspokojenie ekonomiczne sprawi, że uspokoi się sytuacja ideologiczna i poprawi się sytuacja społeczna, ale tutaj jest tak wiele znaków zapytania, panie redaktorze, że nie będziemy wróżyli z kłosu.
10: Że trzeba będzie się umówić na jeszcze jedną rozmowę na antenie Radia Wnet. Bardzo dziękuję za dzisiejszy wywiad. Pan dr Mateusz Kłagi, żelenista Uniwersytet Jagielloński, był gościem serwisu międzynarodowego. Minęła godzina 16, czyli już teraz serwis informacyjny. Jakub Duszak jest już w studio. Później słoneczny patron z Jaśminą Nowak. O godzinie 17 studio Mundial, a od godziny 18 Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Proszę pozostać z Radiem Wnet. Ja Państwu dziękuję za uwagę. Serwis międzynarodowy przygotował Mikołaj Murkociński.
0: Serwis międzynarodowy Radia Wnet.

0: Dzień dobry, 16.01. W tym wydaniu wiadomości prezydent Nawrocki wylądował w Ankarze. Marine Le Pen usłyszała...
1: Nocne powtórki wnet.
2: Autopromocja. You must
3: remember this. Nazywam się Gabriela Potrac.
4: A ja Jerzy Głuszek i łączy nas miłość do kina i muzyki, ale dzieli różnica pokoleń i z takich właśnie perspektyw przybliżać będziemy Państwu kulturę filmową, nie zapominając oczywiście o filmowej muzyce w audycji
3: Magia Kina, radiowy magazyn filmowy. W każdą środę o godzinie 19. As time goes by.
2: To była autopromocja. Autopromocja.
5: W każdy czwartek o 17.30 wojny think tanków. Think tanki to grupy najlepszych ekspertów na całym świecie. Przekazują niemal co dzień raporty o tym, co wpływa na nasze życie i jakie działania powinniśmy podjąć. Patrzą na politykę z innych pozycji, ich opinie się zderzają, trwa walka na argumenty. Wojny think tanków. Paweł Badzio. Zapraszam.
2: To była autopromocja.

0: Radio Wnet.
1: Autopromocja.
2: Każdy czwartek o 17.30 wojny think tanków. Think tanki to grupy najlepszych ekspertów na całym świecie. Przekazują niemal co dzień raporty o tym, co wpływa na nasze życie i jakie działania powinniśmy podjąć. Patrzą na politykę z innych pozycji, ich opinie się zderzają, trwa walka na argumenty. Wojny think tanków. Paweł Badzio, zapraszam.
1: To była autopromocja.

0: Miłość i śpiew, czyli miś.
1: Jeśli człowiek posiada szacunek do jakiegoś aspektu swojego życia, to ma także szacunek do całości. Tak na pewno jest w życiu gości, z którymi dzisiaj będziemy rozmawiać, a którzy mieszkają pod Tatrami, Dominika Salwa z Krakowa. Dzień dobry, Kraków.
2: Dzień dobry, Kraków się kłania.
1: I Szymon Polański z Nowego Targu.
3: Dzień dobry. Państwu.
4: Dzień dobry.
1: Czy widać Tatry spod okien?
4: Niestety nie. Niestety nie, właśnie skończyła się ulewa, więc, ale i tak jest pięknie, jak zawsze jest pięknie.
1: Deszcz poda, więc usiecze co niektórych, ale na pewno łąki. Jak patrzycie, tak mieszkając blisko pod Tatrami, na swoje życie? Czy ten szacunek góry dają, kiedy patrzymy na ich majestat, to też widzimy majestat człowieka?
4: No owszem, jedno to jest chyba majestat człowieka i w ogóle majestat góry, a drugi to góry to też trud, prawda? Bo tutaj nigdy też nie przychodziły sprawy prosto.
1: A z Krakowa jaka perspektywa?
2: No z Krakowa niestety nie z każdego miejsca widać góry, ale ja akurat mieszkam w takim miejscu, że mam tutaj swoje skały. Niemniej jednak powiem, tak jak pan zadał to pytanie, to ja myślę, że no góry to jest przede wszystkim to miejsce, gdzie odkrywamy majestat Stwórcy, a nie majestat człowieka. Więc to jest chyba to, czego człowiek poszukuje. Czegoś, co jest jakby większe, głębsze, szersze. I to mi się właśnie kojarzy z górami.
1: Państwo tworzą, czy są, współtworzą taką szkołę życia. Opowiedzcie, co to za szkoła życia i co to za program Ogień, Fire.
2: To może ja bym powiedziała tak, Szymek powie, co to jest szkoła życia, a ja powiem, co to jest Fire. Szymku, zacznij.
4: No cóż, szkoła to jest z jednej strony jakiś program formacyjny rozpisany na kilka lat, na 5-6 lat program formacyjny prowadzący człowieka od zupełnie takich prostych i podstawowych odkryć, aż poprzez właśnie formowanie życia, poprzez jakieś zrozumienie, to znaczy być uczniem tak w ogóle, ale też oczywiście uczniem Chrystusa, czyli chrześcijaninem. Prowadzi do odkrycia pełni też znaczenia sakramentów, przede wszystkim sakramentu chrztu. Prowadzi przez takie doświadczenie odzyskiwania wolności, bo człowiek jest oczywiście wezwany do tego, by być wolnym. Została sloboda, jak już jesteśmy w górach, prawdziwa wolność. No i wreszcie do tego, żeby był też, żeby poszedł dalej, żeby poszedł służyć, żeby nie tylko, bo życie to coś więcej niż brać. Więc to jest szkoła. To z jednej strony jest formacja, ale z drugiej strony to jest spotkanie. I trudno powiedzieć tak naprawdę, który aspekt tej szkoły jest ważniejszy, bo to jest spotkanie. My się po prostu spotykamy z ludźmi, ale też właśnie z Bogiem i z Kościołem w ten sposób. I to są, jak jest spotkanie, to również są relacje. To są relacje, które są rzeczywiście dla nas wielką wartością w naszym życiu. No więc chyba tak krótko to jest szkoła, a tak technicznie to są filie w kilkunastu krajach. W Polsce jest kilkanaście filii, czyli miejsc, w których szkoła się spotyka 4 razy w roku na 3 weekendach i wyjeździe letnim. Są też filie zagraniczne. Szkoła powstała na Ukrainie w środowisku kapucyńskim, założona przez brata Piotra Kurkiewicza. No jest zarówno dla Polaków, jak i
1: czyli
4: dla...
1: Czyli taka międzynarodowa szkoła życia.
4: Owszem. Dokładnie tak. Dokładnie
1: i pan
4: tak.
1: Jest członkiem zarządu, czy swoją wspólnotę ma w Nowym Targu?
4: Jedno i drugie. Jakby pierwsze rzeczywiście, pierwszym takim lokalnym miejscem to jest rzeczywiście wspólnota w Nowym Targu, gdzie zbieramy się od 20 paru lat. Po to, by po prostu Boga uwielbiać i by się formować, by słuchać Jego słowa. A drugim miejscem, które jakby uzupełnia tą też misję wspólnoty i też jakby cała wspólnota jest częścią szkoły, jest zaproszona do szkoły, by się tam formować, to tak, jestem od jakiegoś niedługiego czasu członkiem zarządu, ale ze szkołą jestem związany już 20 lat w tym roku minęło.
1: A pani Dominika, jak długo jest związana ze szkołą i czym jest, czy kogo jest ten ogień, fire?
2: No ja ze szkołą jestem związana 15 lat. Przyszłam w takim momencie właśnie przełomowym w moim życiu, bo nie wiedziałam, w którą stronę iść, jak w ogóle moje życie poukładać. I dostałam takie zaproszenie na rekolekcje dla głupich i słabych, które były początkiem szkoły. Tam był założyciel, brat Piotr Kurkiewicz, który zaprosił nas właśnie na taki weekend szkoły. Poszłam na ten weekend i wiedziałam, że to jest totalny przełom w moim życiu, ponieważ ukierunkowałam się na budowanie takiego fundamentu bazującego na wierze chrześcijańskiej. I do tej pory mam wrażenie, że płonę w tym właśnie.
1: Czy pani po tym przełomie stała się mądrą i silną, skoro była słabą i głupią, jak mówi?
2: Ja nie chciałabym siebie oceniać. To już niech moi właśnie przyjaciele ze szkoły stwierdzą, ale myślę, że na pewno stałam się silną, a czy mądrą, to już...
1: Tak, a teraz takie pierwsze odkrycie pana Szymona i pani Dominiki. Jakie to było? I przełomowe zarazem. Pani już słyszeliśmy, a pana Szymona?
4: Moje pierwsze odkrycie to było chyba jeszcze jak byłem bardzo młody, bo czyli kilkaset lat temu. Kiedy byłem jako ministrant, to azowiczem i to było dla mnie pierwsze odkrycie, kiedy na przełomie szkoły podstawowej i średniej rozumiałem, że to są poważne rzeczy, że tutaj, że moje życie jest czymś poważnym, już jakoś tak do mnie to dotarło i że tutaj Bóg ma dla mnie poważną ofertę, więc to było takie pierwsze chyba, mocniejsze doświadczenie, potem były kolejne, bardzo ważne też w liceum, myślę, że jakiś taki kolejny przełom, kiedy właśnie w gronie przyjaciół, w tej grupce oazowej zrozumieliśmy, że Bóg jest taką częścią rzeczywistości, w której jesteśmy, jakby, że On jest pierwszym w tej rzeczywistości, więc jeśli chodzi o mnie, takie były początki.
1: A dlaczego w tym programie Fire jest ten ogień świętego Franciszka z Asyżu? Czy on jest takim lustrem, w którym każdy ma siebie odkryć i coś przełomowego zobaczyć?
2: To znaczy, ja może powiem tak, że jak szukaliśmy fundamentu do Fire, ponieważ jest to takie wydarzenie cykliczne w naszej szkole, no to takie oczywiste jest, że człowiek szuka tego, co jest aktualnie w Kościele albo na co Kościół zwraca uwagę, więc święty Franciszek tutaj wydał się bardzo takim prostą odpowiedzią, ponieważ zostaliśmy założeni przez braci kapucynów. Szkoła jest prowadzona w ogóle przez braci i świeckich oraz osoby duchowne, księży z różnych miejsc, ale takie oczywiste było, że też chcemy naszym ludziom i tym, których zaprosimy, czyli wszystkich, których zaprosimy z zewnątrz, pokazać tą osobę świętego Franciszka, ale też od razu było takie coś, że szkoła to nie jest miejsce, gdzie prezentujemy tylko treści. Szkoła to jest miejsce, gdzie od razu te treści muszą iść gdzieś do naszego serca, czyli musimy ich doświadczać. Stąd też taki pomysł, żeby połączyć osobę świętego Franciszka, który ewidentnie miał bardzo takie życie, które można na świeczniku postawić, ale z drugiej strony trzeba mu się przyjrzeć. To nie chodzi o to, żeby tylko słyszeć o nim, kim on był, jakie decyzje podejmował, jak wyglądała ta jego droga życia, ale warto spojrzeć na niego jako na świętego i na jego drogę, jako na takie decyzje, które również musimy podejmować w naszym życiu. Albo takie myśli i zastanowienia, przemyślenia, które również każdy z nas powinien podjąć, żeby stać się dojrzałym człowiekiem i umieć wybierać w tym świecie. W świecie pełnym chaosu, myślę, takich różnych blichtrów, czyli takich małych rzeczy, które nas pociągają, a niekoniecznie są dla nas dobre. Więc stąd się wzięła właśnie ta idea pójścia za świętym Franciszkiem, ale też doświadczenia tego życia w sobie, tego jego życia w sobie albo przez pryzmat siebie.
1: I to stało się przełomowe dla państwa.
2: Szymku?
4: To, co ja chciałem dodać, to też jest ten fakt, że teraz jest 800 lat od śmierci Franciszka, prawda?
1: I tak, 1226.
4: Dokładnie, więc są oczywiście różne wydarzenia, różne sympozja i no teraz Franciszkanie się spotkali na Górze Świętej Anny, prawda, trzech czy czterech generałów, No i, ale to, co jest chyba i clue tego, i to, co jest najważniejsze, to żeby gdzieś uchwycić to, co ten wiatr, który pchał Franciszka, ten właśnie to, co go niosło.
1: Bo, i wiatr, bo to też nie jest i ogień tak, że... go pchał, ale też słońce i deszcz. On pięknie powiedział, że jak mógłby być smutny, że wesoły jest ten, kto przed swoim domem wystawił słońce. Więc zawsze Pan Bóg jest tą radością, więc dlatego zapala codziennie dla nas słońce. I to jest, Franciszka, taka główna idea.
4: No tak, dokładnie. Właśnie ta uważność, ta dostrzeganie i też to zadowolenie, ta satysfakcja z tego, co po prostu jest, prawda, dookoła. I odkrycie, i ten zachwyt, bo ten zachwyt jest taką wiodącą kategorią. Mi się wydaje, że on jest w ogóle pierwszą kategorią, która popchała go dalej. No i nas chyba też jakoś pcha.
2: Tak. Tak. To ja tutaj się
1: takie jakby... zachwyty, jakie jedzie się w góry. Ja pamiętam swoją wyprawę jeszcze na przełom Białki, to gdzieś tam w waszych okolicach pewnie, ale też przełom Dunajca. I pamiętam, jak płynąc z tym Dunajcem, no wiadomo, że przełom to zawsze gdzieś tam ta woda, ona wdziera się w jakieś skały, ale nie powoduje tak zniszczenia tych skał, takiej korozji, tylko prawda się odbija i płynie dalej. I ten flisak zapytał, ta biała góra czy ta czarna góra, teraz no... Paneczku, po jakiej stronie będzie? Po prawej czy po lewej? No i wszystko, jak się patrzyło, to tak logicznie człowiek myślał, no będzie po lewej. A on mówi, nieprawda, zobaczymy. I faktycznie była po prawej. Tak nas przerabiał. A w końcu mówi ten flisak do nas, widzieli jeszcze miastowi kiedyś gruszki na wierzbie? No mówimy, że to tylko takie przysłowie. No i faktycznie nam pokazał nad Dunajcem, że na wierzbie jakieś tam grusza wyrosła i owoce były. Takie cuda nad Dunajcem, takie przełomy. A jakie przełomy w życiu państwa Dominiki Salwy i Szymona Polańskiego, to posłuchamy po dobrej pieśni. I to będzie pieśń taka o Franciszku. Kim jesteś? Poldek Twardowski zapyta.

0: Kiedy ścinasz drzewo, zostaw choć jeden pęd, aby jego życie nie zostało przerwane. Tak uważał święty Franciszek. Dla niego Bóg jest radością. Dlatego przed swój dom wystawił słońce. Co wystawili przed swój dom, albo czego nauczyli się w szkole życia Dominika Salwa i Szymon Polański? Co daje ta szkoła życia?
1: To znaczy, dla mnie szkoła to jest taki bardzo stabilny fundament. Fundament zarówno wiedzy, jak i doświadczenia Boga, naszej wiary, jej sensu, jej głębi i też relacji z ludźmi. Co mi to daje w życiu? Daje mi to w życiu takie oparcie w każdej mojej decyzji, w każdym moim zaangażowaniu. Jeżeli decyduję się na coś, to najpierw to rozeznaję. Mogę to rozeznawać tak, jak nauczyłam się właśnie w szkole. Nie tylko za świętym Franciszkiem, ale też za Ignacym, bo dużo mamy takich treści o rozeznawaniu w ogóle. Ale też mogę to skonsultować z moimi współbraćmi, przyjaciółmi, znajomymi ze szkoły, czyli osobami, które również przechodzą podobną formację, czyli też potrafią mi nawet radzić, nie? Bo nie każda rada czasami jest dobra. A tutaj mam i środowisko, i mam taką bazę, na której mogę budować swoje życie. I to jest chyba największy taki owoc, który ja widzę dla siebie.
0: Pani Szymonie, Chesterton w swojej szkole życia, on taki był dziennikarzem dobrym, no ale dużo czytał i czytał i napisał później i o świętym Franciszku i o świętym Tomaszu i ich porównał. Tomasza z Akwinu powiedział, że Tomasz Bogu dziękował za to, że rozumiał każdą stronę, którą kiedykolwiek przeczytałem, tak mówił, a święty Franciszek był tak niecierpliwy, że nawet porywczy i jak poszedł do papieża, do Rzymu, żeby opowiedzieć o tych braciach i ten zakon zatwierdzić, jak stanął przed nimi, to wszyscy uważali go nie tylko za żebraka, ale nawet za szaleńca.
2: No owszem, bo często to można pomylić, prawda? Już nawet w Dziejach Apostolskich czytamy, że tych pierwszych apostołów, kiedy otrzymali Ducha Świętego, czyli znowu patrz, ten ogień z nieba, niektórzy poczytali za pijanych, no czyli jakby szalonych. Kiedyś takim innym, no dobry znajomy brat Kapucyn powiedział, że Bóg kocha dzieci i wariatów i coś w tym jest, to można pomylić, ta linia jest blisko, natomiast ona jest inna, prawda, bo to jest szaleństwo na wzór zakochanej osoby, to jest szaleństwo zakochanego. One gdzieś jest jakaś racja w tym, jest jakiś wątek, jest jakaś pasja przede wszystkim, jest właśnie ogień, więc no, tutaj bym no, widział tą różnicę. Mm-hmm.
0: Taka piękne słowa, to proszę się do nich odnieść, właśnie Chestertona, który napisał, że święty Franciszek był chudym, żywym człowiekiem, cienkim jak nitka i drgającym jak napięta w łuku cięciwa, a w ruchach podobny do strzały. Przez całe życie dawał nura, znikał lub gdzieś pędził. No taki niezrównoważony trochę.
2: No, no owszem, ale Chesterton też gdzieś w innym piśmie, nie wiem, już nie pamiętam, w której książce, mówi też o kościele, że on właśnie był taki, te meandry kościoła, te ostre zakręty, tak naprawdę...
0: Takie jak no, na przełomie Dunajca. Tam są podobno, dużo tych meandrów jest.
2: Tak, że w ogóle Chesterton właśnie w historii Kościoła, właśnie w tych meandrach, w tym, że Kościół wychodzi,

0: być podobny do brązowego jesiennego liścia, tak mówi Chesterton, wirującego w wiecznym tańcu na wietrze. W rzeczywistości jednak on sam był wiatrem. To, co mówi pan Szymon. Czy pani też takim huraganem jest, czy jak to w górach mówią, że przychodzi co tam?
1: Halny.
0: Halny, właśnie.
1: No myślę, że coś takiego w sobie mam, dlatego choć ten obraz świętego Franciszka, takiego biedaczyny z Asyżu, kompletnie do mnie nie przemawia, to muszę szczerze od siebie powiedzieć, to ten Franciszek, który non-stop czegoś szuka, poszukuje i po prostu z miejsca w miejsce idzie, żeby to znaleźć, to jest mi bardzo bliskie. Ten jego taki, może nie radykalizm decyzji, chociaż też uważam, że jak już się raz podejmie decyzję, to trzeba za nią iść. Czyli ta niespokojność jego duszy. Tutaj z kolei Massimo Fusarelli pisał o nim w takiej książce Franciszek z Asyżu. Życie niespokojne. On go przedstawił jako człowieka, który miał tą niespokojność w swojej duszy. Właśnie w tym poszukiwaniu tutaj to, co pan powiedział, no to jest takim bardzo dobitnym już wyrazem właśnie tej niespokojności jego duszy. Ale myślę, że każdy z nas ma w sobie coś takiego, że po prostu poszukuje w różny sposób. U jednych jest to takie jak halny, a u innych będzie lekki powiew, ale gdzieś jest ta niespokojność duszy i szukamy zaspokojenia tego.
0: Tak, skały są odporne na erozję, a chrześcijanin na co powinien być odporny? I dlaczego w tej szkole życia jest ten program 7 przełomów człowieka na wzór 7 przełomów w życiu świętego Franciszka?
2: Ja powiem na to odporność może. Ja powiem, że człowiek powinien być odporny na głupotę, na zamęt i na jakąś taką
0: szarość.
2: I na
0: manipulację też, żeby nie dać się przerobić.
2: Tak. A Dominika może dokończy o tych przełomach związanych z Franciszkiem.
1: Dobra, to ja jeszcze dodam do tej listy, którą wymieniliście panowie, wpływy. Powinniśmy być odporni na wpływy, które po prostu są zewsząd i naprawdę dzisiaj bardzo takie silne. Dobrze, a teraz jeżeli chodzi o te przełomy Franciszka, no jak spojrzymy na jego życie, to możemy wyróżnić kilka takich istotnych przełomów, które wydaje nam się, że dotyczą też każdego z nas, nie? Że zaczynamy nasze życie jakby w punkcie, może tak, jesteśmy w naszym życiu w punkcie, w którym jesteśmy i często jest to taki nasz komfort. Przepraszam.
0: Do mikrofonu proszę mówić, żeby było
1: halo.
0: Dobrze. Już, proszę. Już.
1: Często jest to taki punkt, w którym po prostu ważne jest dla nas, żeby sobie uświadomić, w którym punkcie życia my jesteśmy. Czyli jak wygląda nasze życie, czy jesteśmy jakoś z jego może nie tyle zadowoleni, co czy to życie, które prowadzę, naprawdę prowadzi mnie do życia. Czy ja w tym moim życiu żyję? To jest takie zasadnicze. I u Franciszka też był taki etap, gdzie on był po prostu bogatym synem kupca i jemu coś nie pasowało w tym życiu. On szukał czegoś, on czuł, że to nie do końca jest tak, mimo że wydawać by się mogło, że jego życie jest super. Później, no tam w wyniku jego historii, kolejnym takim przełomem było to, gdy znalazł się w więzieniu, czyli znalazł się w niewoli, gdzie zupełnie te warunki życia były kompletnie inne, no człowiek musi zacząć wtedy myśleć, musi zacząć się zastanawiać. Czyli my też znajdujemy się w takich momentach życia, gdzie po prostu coś idzie nie po naszej myśli, coś idzie inaczej niż się spodziewaliśmy. I tutaj też w zasadzie jest takie pytanie, jak postrzegam tą sytuację?
0: Czyli nie według naszego planu, tylko jakby ktoś inny nam plan reżyseruje.
1: Ja bym chyba aż tak tego nie powiedziała, tylko chodzi o to, że po prostu życie płynie w różny sposób, różne rzeczy się wydarzają i jak ja na to spoglądam, nie? To tak jak o tych skałach pan powiedział, o tych górach, nie? Że jestem na Dunajcu i górę, która jest po prawej stronie, z różnych perspektyw czasami widzę, jakby była po lewej. I tak samo w życiu, że po prostu zdarza się coś, jestem niezadowolony, widzę ją nie po tej stronie, po której powinnam, albo widzę nie tak, jak powinnam.
0: No i też rzeczy niemożliwe, wydaje się, prawda, nie ma gruszek na wierzbie, a są jednak. Dobrze. Później jeszcze w tej drodze tych 7 przełomów Franciszka i naszych, czy są właśnie takie rzeczy, które organizują naszą codzienność od wewnątrz, tak jak w życiu Franciszka?

0: To znaczy pyta pan, czy mogę jeszcze raz prosić o powtórzenie pytania?
1: Co, bo Franciszek, on miał takie przełomowe chwile, tak pani powiedziała. Jest ich 7, bo znalazłem je, tak, i czy one organizowały nasze życie od wewnątrz, czy tylko to były zewnętrzne wydarzenia?
0: Myślę, że każde wydarzenie zewnętrzne wpływa na nasze wnętrze. I to, nie, to jest coś, co jest w jakiś sposób zharmonizowane. To czy negatywnie, czy pozytywnie, to jest inna sprawa. Ale myślę, że nie ma czegoś takiego, że coś dzieje się zewnętrznie i nie dotyka naszego wnętrza. To bylibyśmy chyba skałą, której nie da się ruszyć. No właśnie tak. Wszystko, czego doświadczamy, w jakiś sposób musi mieć swój rezonans z naszym wnętrzem, z naszym sercem, z naszymi myślami, z tym, co się w nas dzieje. No nie ma chyba innego wyjścia.
1: Ale są takie wydarzenia fałszywe, bo myślimy, że sukces w życiu Franciszka, on tak myślał, prawda, był trubadurem, no, razem ze wszystkimi młodzieńcami z Asyżu poszedł na wojnę z Perudzi, tak, sąsiednim Paezę, czyli krajem. Opuścił ten swój pałac, czyli kastel. No i to życie, on myślał, że uznanie, bezpieczeństwo dla mojego miasta. Miał własne plany i później to się wszystko rozbiło. Nastąpił przełom.
0: A to tak, to zdecydowanie w tym sensie. Ale nie można powiedzieć, że to zewnętrze, w którym żył wcześniej, nie miało wpływu na jego wnętrze. Miało wpływ na jego myślenie, na jego podejmowanie decyzji, na jego postrzeganie świata, na jego przyjaciół, na to, kogo gromadził wokół siebie. Właśnie tamto życie, takie, w tym komforcie. Ale oczywiście sytuacja się zmienia zewnętrzna, no bo znajduje się w innych okolicznościach i no musi, po prostu dotyka go to wewnętrznie, bo widzi totalnie inne życie. Widzi totalnie w ogóle, no...
2: Ale też umówmy się, no, że serce tej dynamiki rzeczywiście jest w środku, no bo on nie był sam w tym więzieniu, a tylko on stał się świętym Franciszkiem, prawda? Czyli że rzeczywiście to, co z zewnątrz jest czymś, co zmienia bieg rzeczy, natomiast ta refleksja wewnątrz, to przeżycie wewnątrz, to przetrawienie czegoś wewnątrz jest tak naprawdę decydujące. To ta dynamika wewnętrzna jest pierwsza, jest nadrzędna w stosunku do tej dynamiki na zewnątrz.
1: Posłuchajmy teraz Brother, może po angielsku, ale też Franciszkanie to wykonują, więc na pewno nas to czegoś też nauczy, jak to właśnie wydarzenia zewnętrzne, one mogą formować, być przełomowe dla naszego wnętrza.

0: Naszymi przyjaciółmi są ci, którzy niesprawiedliwie nas dręczą, upokarzają, zadają różne cierpienia. Tak mówił święty Franciszek z Asyżu. Kiedy twoje usta głoszą pokój, zważ, byś miał go w swoim sercu. Na pewno Dominika Salwa i Szymon Polański, którzy uczestniczą i tworzą szkołę Franciszkańską Szkołę Życia Chrześcijańskiego, powiedzą nam o tych 7 przełomach, które w życiu Franciszka wpływają nawet też na wasze życie. A one są wymienione w prosty sposób. Pierwsze to pałac, czyli dom. Drugie więzienie. Trzecie trend do waty i lęk. Czwarte ojciec. Piąte sułtan. Szóste bracia, siostry, wspólnota. I siódme decyzja i misja. Proszę powiedzieć, co ważnego jest w tej szkole życia według świętego Franciszka i według was?
1: Ja może powiem tak, że święty Franciszek przekroczył jakąś niewidzialną granicę i przekroczył granicę między życiem zbudowanym na pozorach, a życiem prawdziwym. I to jest chyba największa wartość takiego przełomu, przejścia przez pewną drogę. Każdy uczestnik FIRE będzie miał możliwość przejścia tego w jeden dzień. My w szkole uczymy się tego znacznie dłużej. I tu może też Szymek powie coś więcej na ten temat.
2: Tak, znaczy to co też Franciszek chyba zrobił istotnego, to oderwanie się od tu i teraz. A bycie już tam, bycie już w tych miejscach, do których został zaproszony, został wezwany. Więc to co Dominika, o co mnie prosiłeś, przepraszam?
1: Żebyś właśnie powiedział, jak to przejście, jak ta zmiana po prostu u nas w szkole się odbywa u uczestników, nie? Że jak widać tą drogę, która właśnie przechodzi od takiego życia tu i teraz do życia właśnie tam, bo tak to wygląda.
2: Mhm. No między innymi właśnie też to, co było w tej piosence, że to przebaczenie jest szatą naszej odwagi, jest siłą do zaprowadzania pokoju. To też jest bardzo ważny gdzieś element tego, co my robimy.
0: Czyli jak wy zobaczymy ten trzeci przełom, trendowaty i ten lęk, bo on omijał różne Dokładnie. Rzeczy w życiu, przed różnymi uciekał. I ten czwarty przełom, ojciec, tak? Też matka, bo ojciec dał mu majątek. Dzisiaj wielu młodych tak żyje, tak? Ma spadek po kimś i w ogóle się nie napracowali. On też był lekkoduch, tak? I nagle on tego mu ojcu oddaje wszystko w środku Asyżu, tak, na rynku i mówi, moim ojcem teraz będzie Bóg. No i wszyscy patrzą, no wariat, no.
2: No dokładnie, bo to jest to bogactwo, że on zrozumiał, że tak naprawdę jest bogaty, więc może zrezygnować z tych rzeczy drugo-trzeciorzędnych. Dla niego bogactwo ojca było niczym w porównaniu z tym bogactwem, jakim był. Dlatego też, jak wiem, że jestem bogaty, to mogę też dać komuś przebaczenie. I siebie i jego uwolnić siebie też, bo jestem bogaty, bo jestem synem ojca, więc mogę, ojca w niebie, mogę zostawić pewne te trudne rzeczy i tych trudnych ludzi za sobą, więc to są też te rzeczy, przez które w szkole też przeprowadzałem, przez to uporządkowanie życia, przez tą konfrontację i pójście dalej, właśnie przez przebaczenie, przez jakieś takie właśnie uwolnienie też od współuzależnień, też te psychologiczne aspekty. Mhm. Więc to wszystko też jest częścią tego, do czego zapraszamy na szkole i co się dzieje. I co widzimy, to jednym z najpiękniejszych doświadczeń na szkole jest to, jak widzisz człowieka w procesie i widzisz go na początku i widzisz go po kilku latach. Widzisz, że twarz się zmienia, że życie się zmienia. Mhm. Więc
0: czyli jakiś przełom nastąpił, tak? Tak jak w życiu Franciszka. Ale zacytuję jeszcze tego Chestertona. On napisał tak. Święty Franciszek był synem kupca, właściwie handlowca, należącego do klasy średniej. Czyli on troszeczkę wkurzał tych bogatych, ale też tych biednych. I chociaż całe jego życie było ciągłym buntem przeciw kupieckiemu życiu ojca, odziedziczył jednak po nim szybkość orientacji i łatwość przebywania z ludźmi, które sprawiają, że każde targowisko huczy jak ul. A mimo iż był miłośnikiem zielonych pól, można by o nim powiedzieć obrazowo, że nie dawał trawie wzrastać pod stopami. Taki niespokojny duch.
2: No pięknie Chesterton to rzeczywiście określił. Bardzo, bardzo fajnie, że, bo z jednej strony tak, on zrezygnował, faktycznie to jest bardzo piękne, że on zrezygnował z tego zewnętrznego, tego kupiectwa tu i teraz, no ale mimo wszystko, no Biblia też mówi, że kupujcie, chociaż nie macie pieniędzy, prawda, że gwałtownicy zdobywają królestwo niebieskie, więc tam potrzeba też tej smykałki, tej determinacji, tego sprytu. Jezus mówi, że nie, bądźcie nieskazitelni jak gołębie i przebiegli jak węże. Więc to wszystko się tutaj mieści i to wszystko się tutaj bardzo pięknie składa, a Chesterton rzeczywiście jest geniuszem.
0: Tak, ale Franciszek żył na przełomie, tak, XII-XIII wieku i on no, był takim, powiedzmy, i lekarstwem, i odtrutką dla tego pokolenia. A państwo, czy też macie w sobie takie, że ten Franciszek dzisiaj też może być tym, czego my pragniemy dzisiaj we współczesności? Czy jest taka mylna interpretacja świętego Franciszka? Jak to widzicie?
1: Znaczy ja myślę, że wejście w głębie życia tego człowieka od razu powoduje, że zadajemy sobie pytania i myślę, że właściwe pytanie takie przede wszystkim dlaczego? Dlaczego w ogóle on tak żył? Dlaczego aż takie radykalne decyzje? Bo to jednak pociąga. To był człowiek radykalnych decyzji, a jednocześnie dążył do takiej koherentności w tym, takiej własnej, znalezienia własnej tożsamości w Bogu oczywiście, ale to pociąga. No nie można patrzeć na niego i nie zastanawiać się po prostu. Więc myślę, że Franciszek tutaj jest takim przykładem osoby, na którą patrzymy i po prostu od razu się zastanawiamy. Czy nasze życie w ogóle jest takie, jakie powinno być? Czy ja żyję w tym moim życiu? I znowu patrzę na niego i patrzę na to, jak on właśnie w kontekście tej relacji z ojcem, jak on po prostu zrezygnował z tego, co dostał, ale zrezygnował, był gotowy na to, żeby odkryć w sobie tą tożsamość, która wynika z relacji z Bogiem. Czyli tą tożsamość dziecka Bożego, tą tożsamość i wolność jednocześnie, którą daje ta relacja.
0: A jak to wygląda z perspektywy pani Dominiki, jako matki, tak? Prywatnie, no ma pani już dorosłego syna, pani jest zawodowo przedsiębiorcą. A jak to wygląda w wypadku pana Szymona, który też ma trójkę nastolatków, wspaniałą żonę, tak? I tam gdzieś pod górami, no i trzeba tą rodzinę całą utrzymać i przedsiębiorca IT. Jak to wygląda z tej perspektywy, kiedy nagle słyszycie to, co Franciszek mówi? Miłość nie jest kochana. Jak dziecko wam mówi tak, wy mi dajecie pieniądze, dajecie to, a ja chcę być tylko kochany.
1: Dotknął pan, że tak powiem, może poważnego tematu właśnie tych naszych relacji z naszymi dziećmi i z naszymi rodzicami jednocześnie. Wydaje mi się, że żebyśmy my mogli jako rodzice dać wolność swoim dzieciom, musimy też odnaleźć wolność w sobie i musimy poukładać te relacje z naszymi rodzicami, które nie zawsze były takie, jakie powinny być. Nie zawsze były tylko i wyłącznie dobre, czyli każda relacja ma swoje również cienie. I to poukładanie sprawia, że i my możemy być poukładani i tacy wolni chyba w tym rodzicielstwie naszym. Ja to tak widzę.
2: No, to jest jedno. A dwa, to dla nas nie jest czymś, co już osiągnęliśmy. To jest jakieś też cały czas jakieś zmaganie, konfrontacja, odkrywanie rzeczy nowych i potem reflektowanie się w różnych kluczach. No, patrzenie na te sytuacje w różnych kluczach, więc trudno powiedzieć, że coś osiągnęliśmy, zwłaszcza jeśli idzie o wychowanie dzieci. Ja jestem bardzo jeszcze w środku tego procesu. Natomiast no, jest to jakaś dynamika, ale ten aspekt wolności dzisiaj jest chyba bardzo ważny też dzisiaj. To, żeby z jednej strony kochając te dzieci, nie przywiązać się do nich zbytnio i ich nie, do siebie zbytnio nie przywiązać, bo też widzimy, jak te dzieci szybko rosną, jak to wszystko się szybko zmienia, że dzisiaj są z nami, za chwilę mają już swoje życie, mają już swoje sprawy, zwłaszcza teraz, jak mam właśnie nastolatków, to doskonale widzę, że te dzieci już nie są dziećmi z rodzicami, tylko one już żyją swoimi sprawami, więc to jest ciągłe ćwiczenie, ciągłe pytanie o tą wolność, nie? O to też ubóstwo w stosunku do nich, że one nie są moją własnością, że też są dane na jakiś czas po to, żeby poszły do świata.
0: Pani jako krakowianka zakochana jest w kim, w czym? A pan jako nowotarzanin w czym najbardziej?
1: Ja chyba
0: tak, z perspektywy rodziny, tak?
1: Z perspektywy rodziny. Ja myślę, że jestem zakochana w tym tworzeniu relacji. Takich głębszych, takie, które są. Zawsze zresztą też o to dbam. Ważne są dla mnie spotkania rodzinne, wspólne jedzenie. To, że dbamy o to. Jakoś to jest dla mnie zawsze, zawsze było ważne. Też lubię te spotkania na poziomie takim, że gromadzimy się jako cała rodzina, powiedziałabym w cudzysłowie klan, czy w dużo większej grupie potomków jakiegoś dziadka.
0: Czyli Franciszek też odkrył, że nie do samotnej drogi, tylko do wspólnoty, tak? I założył te trzy wspólnoty. I zakon braci, i zakon sióstr, bo Klara dołączyła, tak? Ścięła włosy i przyszła, i później jeszcze laicy. Oni też chcieli być już ktoś w małżeństwie, ale też chciał iść drogą Franciszka. A pan Szymon?
2: W czym jestem zakochany w perspektywie rodziny, to tak. Myślę, że tutaj jest przygoda, tutaj jest rzeczywiście poszerzanie horyzontów. To jest moja domena w rodzinie, że tata wyciąga nas tam, gdzie byśmy sami nie poszli. Więc ta pasja odkrywania, odwaga, oby nie brawura, i przygoda, tak. Przygoda i bycie ze sobą razem w przygodzie, ale czytaj dalej też w jakiejś misji, prawda? Bo to nie jest tylko taka przygoda, ale że przygoda, która ma jednak coś głębiej za sobą. No, to chyba to jest to, co kocham najbardziej.
0: Czyli każdy powinien przejść taką szkołę? Według świętego Franciszka, tak? A swoją drogą, tak? Naszą.
1: No zdecydowanie.
0: A co po szkole? Płynie się dalej, czy co? To po piosence, bo piosenka płynie święty, taki tytuł. No posłuchajmy. Play, pray.

0: Odbuduj mój kościół. Takie wezwanie usłyszał święty Franciszek z Asyżu. Fire to jest program, ogień. Według świętego Franciszka z Asyżu, który realizują w Szkole Życia i pilotują Dominika i Szymon, dzisiejsi goście Radia Wnet. Jakie decyzje mają wpłynąć na naszą misję? Czy my też mamy usłyszeć, tak jak Franciszek, właśnie tak jak jest w tym programie Fire, który mówi odbuduj siebie, odbuduj innych, odbuduj świat. Pace i bene, żeby to, ten pokój i dobro, jak mówią franciszkanie, były w nas, musimy zacząć odbudowanie od siebie.
1: Dokładnie tak, więc to też jest takie zadanie naszego FIRE, żeby uczestnik doświadczył wewnętrznej odbudowy. W ciągu jednego dnia nie da się być może odbudować całego człowieka, ale na pewno może to być taka iskra, która w nas zapłonie, która nas poprowadzi, która nada nam kierunek. I to jest cel tego dnia, żeby każdy uczestnik miał możliwość na koniec tak jakby wzięcia odpowiedzialności za swoje życie, czyli powiedzenia tak, chcę żyć głębiej, chcę żyć dalej, chcę żyć szerzej i wziął za to odpowiedzialność, po prostu za te pragnienia w jego duszy, które są tam na pewno ukryte, schowane może jeszcze, a może już wybrzmiewają i właśnie potrzeba takiego fajeru, żeby to jeszcze zapalić. Do tego ode mnie.
2: No tak, każdy ma coś do odbudowania i to, co jest też bardzo najpiękniejsze tak naprawdę w chrześcijaństwie, to jest to, że Bóg nas zaprasza do kooperacji. Bóg nas stworzył, ale jakby nie dokończył, że chce pewne akcenty jeszcze, tak jak Adam w raju nazywał zwierzęta, prawda, nazywał rzeczy w raju. Nie, Bóg zrobił wszystko, ale Adam dostał tą misję nazywania pewnych rzeczy i dokończenia tego, postawienia kropki nad i, więc Bóg nas do tego zaprasza właśnie. To jest to odbudowywanie albo dobudowywanie czegoś.
0: Co Pan Bóg chce, byśmy w pierwszej kolejności odbudowali w swoim życiu?
1: Ja bym powiedziała, że w pierwszej kolejności.
2: Zaproszę.
1: Myślę, że w pierwszej kolejności zwykle prowadzi nas do odbudowania relacji ze sobą, bo z niej wszystko inne się dzieje. Także to jest pierwsze to ode mnie. Szymku?
2: No tak, oczywiście, ale z drugiej strony to oczywiście primo, ale po sekundo, no to każdy musi sam rozeznać, co jest w tym momencie, gdzie go, bo każdy ma swoje oczy i każdy ma swoją unikalną misję i drogę i potrzebę i sytuację, więc tutaj trudno dać jedną odpowiedź.
1: Mhm. No to absolutnie, zresztą pan redaktor też zapytał, co po szkole? No właśnie po szkole jest to rozeznawanie mojej osobistej drogi. Gdzie Bóg mnie widzi, gdzie ja czuję, że się widzę, bo przecież jakby moje talenty, moje zdolności też predestynują mnie do pewnych rzeczy, moje pragnienia, moje marzenia. To są rzeczy, które nas ukierunkowują i chodzi o to, żebyśmy o to zawalczyli, żeby to się wypełniło w naszym życiu. I co po szkole? Jedną z rzeczy jest właśnie to, że człowiek no gdzieś jest zdolny do tego, żeby sobie odpowiedzieć właśnie na te pytania, gdzie ja powinnam iść. A również w kontekście szkoły, tak jakby drugą rzeczą jest to, że nasi ludzie są zwykle zaangażowani. Albo zaangażowani w swoich środowiskach, albo zaangażowani też w szkołę, albo też i zaangażowani w szkołę, bo szkoła rozwija się w ten sposób, że ludzie, którzy ją przechodzą, później jej służą. W szkole konferencje czy cały program jest oparty na służbie osób świeckich również.
0: To i takie, nawet powiedziałabym, że zasadniczo. Ostatnie pytanie, kiedy najbliższe FIRE i czy możemy z Polski także przyjechać na to wydarzenie? I bo święty Franciszek w swojej regule, on mówi prosto, tak, żeby gdziekolwiek bracia czy siostry, tak, czy z tej szkoły życia państwo czy uczestnicy gdzieś się spotkają, niech okazują sobie szacunek w duchu, z miłością, bez narzekania i też mówi, że niech się wystrzegają obelżywych słów i sprzeczek i niech starają się zachować czasami milczenie, zanim coś wypowiedzą i wszyscy niech głoszą czynami to, co doświadczyli w szkole życia.
1: To ja odpowiem na pierwsze pytanie, dopełni Szymon. Kiedy jest FIRE? FIRE jest 19 września tego roku i będzie w tym roku w Krakowie, w Centrum Jana Pawła II. Zapraszamy wszystkich, trzeba się zapisać, mamy taką stronę.
0: 19 września to dzień chyba tuż przed urodzinami Ojca Pio, też kapucyna, tak?
1: Tak, dokładnie tak.
0: Bo chyba 23 września jest Ojca Pio.
1: Tak wszystko się spina i od godziny 9 do 21 będziemy właśnie szli drogą przełomu.
0: O, no, taka pięknie pani właśnie powiedziała, drogą przełomu, to mi się podoba. Można Dunajcem, a można Brdą, bo na Brdzie też jest przełom, w Woziwodzie, tam ostatnio byłem, na różnych rzekach, na Wiśle też może być przełom i w Krakowie, i w Warszawie, i w każdym mieście, i nawet tam, gdzie Polacy za granicą. Czy zgadza się, panie Szymonie? Pana nie ciągnęło jako górala do Ameryki.
2: No. Właśnie jadę, pojutrze wylatuję do Ameryki, ale nie mam na 2 tygodnie jedynie, ale nigdy mnie nie ciągnęło tak. Bo kocham miejsce, w którym jestem. I jeszcze tak puentując, bo jak się pan redaktor zapytał o to, co po szkole, nasz założyciel mówił w tym momencie zawsze, katolicki pogrzeb. Czyli czytaj dobre, spokojne, fajne, normalne życie, po prostu życie przez duże ży.
0: Idź i zdobywaj, czy po prostu idź i w miłości głoś, tak jak Franciszek.
2: No w miłości, w spokoju, właśnie w normalności, w
0: pace
2: fajności.
0: I bene. Pokój i dobro. Dziękuję pięknie za rozmowę Szymonowi, bardzo za realizację. Wszystkiego dobrego. Fire. Ognia.
1: Fire, zapraszamy. Dziękujemy.
2: Zapraszamy. Dziękuję bardzo.
0: Po co jest ten miś w Radio Wnet? Po to, by usłyszeć miłość i śpiew.
3: Wiadomości Wnet. Stany Zjednoczone przeprowadziły zmasowane uderzenia na cele w Iranie w odpowiedzi na ataki na 3 tankowce w cieśninie Ormuz. Dowództwo Centralne Sił Zbrojnych USA poinformowało, że zaatakowano ponad 80 celów, w tym ponad 60 szybkich jednostek Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej oraz stanowiska rakietowe i centra dowodzenia. Wiceminister MSZ Iranu uznał amerykańskie działania za naruszenie memorandum zawartego między Waszyngtonem a Teheranem w ubiegłym miesiącu i zapowiedział zdecydowaną odpowiedź. Irańskie media państwowe podały, że naloty objęły m.in. wyspę Keszm. Ataki na tankowce potępiły Katar i Arabia Saudyjska. Oba państwa poinformowały, że ostrzelane zostały jednostki pływające pod ich banderami i oskarżyły o odpowiedzialność Iran. Lekarz milioner Dawid Kacprzyk oprócz Szpitala Południowego i Szpitala Brudnowskiego w Warszawie pobierał również pensję w szpitalu w Częstochowie, donoszą media. W tamtejszym szpitalu specjalistycznym Kacprzyk był zatrudniony od 10 grudnia 2024 roku do 31 stycznia 2025 roku w celu odbywania szkolenia specjalistycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Szkolenie odbywało się w trybie pozarezydenckim, czyli bez finansowania etatu rezydenckiego przez Ministerstwo Zdrowia. Za ten okres, jak podał szpital, lekarz otrzymał wynagrodzenie według obowiązującej wówczas siatki wynagrodzeń. Umowę rozwiązano na mocy porozumienia stron na wniosek lekarza. Lekarze coraz częściej pracują po kilkanaście godzin na dobę, a skutki ich przeciążenia odczuwają pacjenci. Jak informuje Dziennik Gazeta Prawna, do okręgowych izb lekarskich trafia coraz więcej skarg na medyków i placówki ochrony zdrowia. Z danych Naczelnej Izby Lekarskiej wynika, że nadmierny czas pracy lekarzy jest przede wszystkim skutkiem braków kadrowych, problemów z zapewnieniem zastępstw oraz presji finansowej. Największy wzrost liczby skarg odnotowano w Gdańsku, Łodzi oraz w Płocku. Natomiast mniej zgłoszeń wpłynęło w Częstochowie. Najczęściej zgłaszane problemy dotyczą odmowy przyjęcia pacjenta, trudności z rejestracją, braku należytej staranności oraz błędów diagnostycznych. Pojawiły się również skargi na lekarzy z Ukrainy i Białorusi, którzy według zgłoszeń mieli nieprawdziwie deklarować posiadanie specjalizacji. Partia Pracy, Partia Konserwatywna, Liberalni Demokraci, Partia Zielonych oraz Restore Britain zapowiedziały, że nie wystawią kandydatów w wyborach uzupełniających w okręgu Clacton, które zostały wywołane rezygnacją Nigela Farage'a z mandatu poselskiego. Lider Partii Reform ogłosił, że po złożeniu mandatu ponownie będzie ubiegał się o wybór w tym okręgu. Jak podkreślił, mają to być wybory rozstrzygające starcie obywateli z establishmentem. Farage, który mierzy się z rosnącą presją w związku z kontrolą jego finansów oraz prowadzonym wobec niego postępowaniem parlamentarnym, oświadczył, że to mieszkańcy Clacton sami powinni ocenić jego działania. Liberalni demokraci zaapelowali do rządu o zablokowanie jego rezygnacji do czasu zakończenia postępowania prowadzonego przez Parlamentarną Komisję do Spraw Standardów. Ich zdaniem wyborcy powinni poznać wszystkie okoliczności sprawy, zanim ponownie oddadzą głos. Chodzi o niezgłoszone przez Farage'a darowizny w wysokości 5 milionów funtów, którą otrzymał od miliardera i sponsora swojej partii Christophera Harborna jeszcze przed objęciem mandatu poselskiego.
4: Prognoza pogody.
3: Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, głównie we wschodniej części oraz w centrum kraju. Na północnym wschodzie możliwe burze. Na termometrach od 12 stopni na Podlasiu, około 18 w centrum i nad morzem, do 22 w zachodniej części kraju.
5: Wiadomości sportowe.
6: Sponsorem Studia Piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini.
7: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Szwajcaria i Argentyna awansowały do ćwierćfinałów piłkarskiego mundialu. W meczu tym nocnym, dzisiejszym, który zakończył się nad ranem, Szwajcaria pokonała Kolumbię 4-3 po serii rzutów karnych. W ciągu meczu i dogrywki było 0-0. Mecz trudny, twardy bój. W 21 minucie Gustavo Puerta uderzył broni Kobel. W dogrywce Quintero uderza w poprzeczkę i rzuty karne lepiej wykonywali Helweci. Sanchez trafił w poprzeczkę, potem Akanji nie strzela, Kobel broni uderzenie Hernandeza, decydujący gol. Do siatki trafia Ruben Vargas i Szwajcaria awansowała właśnie 4-3, wyeliminowując Kolumbię. Zagra teraz z Argentyną. Ten mecz Argentyny z Egiptem przejdzie na pewno do historii mundiali. Argentyna przegrywała z Egiptem już 0-2. 15 minuta Yasser Ibrahim. Chwilę później Lionel Messi nie strzela rzutu karnego. Taliafico falowany w polu karnym, do piłki podszedł Messi, no ale jego uderzenie obronił Mostafa Schobeir, zresztą który świetnie bronił w ogóle w innych sytuacjach. Druga, pierwsza połowa 1-0. Tak gdzieś wydawało się, że może Argentyna rzeczywiście no po prostu schwyci ten wiatr i strzeli gol, ale to tymczasem najpierw 58 minuta VAR anulował bramkę Mustafy Zico, a w 67 minucie ten sam piłkarz zdobywa gola na 2-0. I tak naprawdę Egipcjanie obudzili śpiącego lwa. No, lwa, który cały czas ryczał, ale nie miał można powiedzieć, przełamania. I dopiero 79 minuta Cristiano Romero jest gol kontaktowy. W 83 mocne uderzenie z daleka Lionel Messi strzela gola na 2-2. To ósme trafienie kapitana Argentyny na tych mistrzostwach. Jest liderem samotnym klasyfikacji najlepszych strzelców. No i wreszcie być może już wielu myślało, że chodzi o dogrywkę, że trzeba będzie zagrać. Podobnie jak z Wyspami Zielonego Przylądka, czy też z Republiką Zielonego Przylądka. Ale i wtedy Enzo Fernandez głową po dośrodkowaniu Lautaro Martineza daje Argentynie zwycięstwo 3-2 i daje upragniony awans właśnie do ćwierćfinału. Wymęczony, ciężki, trudny, ale awans. I teraz właśnie na etapie ćwierćfinału Argentyna zmierzy się ze Szwajcarią. Teraz to wszystko w sporcie. Dziękuję. Do usłyszenia po 8:00.
5: Wiadomości sportowe.
6: Sponsorem Studia Piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini.
8: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Autopromocja.
9: Dzień dobry, zapraszam do mojej audycji Piaf, czyli Wróbel, którą prowadzę w czwartki o godzinie 14.05. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Joanna Rawik.

0: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
1: Sofa Surfing. Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
2: To była autopromocja.
3: Drobiazg, który uwiera. Pasuje ci to? To rób to. Tak brzmi mantra naszych czasów. Nic dziwnego, że wszyscy chcemy dodawać kolejne dobre wrażenia do poprzednich i wzmacniać w ten sposób swoje dobre samopoczucie. Wiemy jednak w głębi duszy, że to wszystko nie jest takie proste. Mówią, że sumienie to ten drobiazg, który nas uwiera, kiedy wydaje się, że wszystko inne funkcjonuje gładko. Dlaczego? Jeśli jestem przypadkowym zlepkiem cząstek materii ożywionej, która powstała z pierwotnej mazi, to pytanie o sumienie wydaje się bezzasadne. Chyba, że Bóg spojrzał na swoje dzieło stworzenia i powiedział: pora uczynić człowieka na nasz obraz. I stworzył ich mężczyzną i kobietą. W takiej sytuacji sumienie ma sens i niebagatelne znaczenie. Bo może sumienie nie dotyczy przepisów i regulacji, zakazów i nakazów. Może nasze sumienie to po prostu Bóg, który szepce w naszych sercach: kocham cię.
4: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Zaczynamy. Godzina 7.12. Łukasz Jankowski. Witam Państwa bardzo serdecznie na antenie Radia Wnet. Witam także Państwa na naszym kanale YouTube, na falach FM UKF oczywiście oraz na www.wnet.fm. Środa, dzień 8 lipca. Zbliżamy się do ważnych dat, ważnych rocznic. 11 lipca oczywiście wspomnienie krwawej niedzieli. Wcześniej jeszcze kolejna rocznica Jedwabnego i próby wyjaśnienia tej tragedii, kto tam zawinił. To też jest temat cały czas spekulacji, chociaż chyba coraz więcej wiemy, aczkolwiek bez ekshumacji cała prawda nie będzie wyjaśniona, ile było ofiar i jakie tam właściwie czynniki grały rolę. Parę ładnych lat temu, kilkanaście lat temu ekshumację rozpoczęto, potem gwałtownie je przerwano na wniosek także rabina Polski, żeby nie odgrzebywać. No i cały czas trwa ten bój o to, no można powiedzieć, kłamstwo założycielskie pewnego nurtu publicystycznego, który otworzył pan Grabowski z Gazetą Wyborczą na czele. I tak od tamtej pory trwa walka o prawdę. Zresztą Radio Wnet do Jedwabnego przyjeżdżało parę ładnych lat temu, kiedy jeszcze nie było to takie modne, żeby rozmawiać o tym, co właściwie się tam wydarzyło. Więc przed nami te dwie rocznice, ale zanim rozpoczniemy polską politykę, zanim rozpoczniemy także te tematy rocznicowe, to tak, dzisiaj spojrzymy w poranku Wnet trochę na świat. W naszym studiu dr Mikołaj Murkociński, dziennikarz Radia Wnet. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Ja przeglądam sobie gazety, z nich będę korzystał dzisiaj. Zacznijmy może nie od Ankary, a od Paryża. Tam wyrok dla Marine Le Pen, no i deklaracja: liderka Frontu Narodowego wystartuje w wyborach na prezydenta. I od tej informacji zaczniemy, co to oznacza, bo te wybory już tuż za chwilę. Wybory bardzo ważne dla Francji, ale też ważne dla Europy i tym samym ważne dla Polski. Co oznacza ta deklaracja, że jednak nie pan Bardella, tylko Marine Le Pen?
1: No przede wszystkim oznacza to, że wielkie zaskoczenie we Francji, ponieważ jeszcze kilka dni temu rozmawiałem z jednym komentatorem francuskim, który nie wierzył i mówił zresztą, że wyborcy Marine Le Pen oraz wyborcy prawicowi we Francji nie wierzą już w start Marine Le Pen, można powiedzieć liderki tego Zjednoczenia Narodowego, następczyni Jean-Marie Le Pen, który w partię założył. No ale wczoraj wielkie zaskoczenie o godzinie 20 wystąpienie Marine Le Pen w dzienniku w telewizji TF1. No i to ta właśnie zapowiedź, deklaracja, że Marine Le Pen, a nie Jordan Bardella, będzie ubiegała się po raz czwarty już o prezydenturę we Francji. To już, tak jak wspomniałeś, w przyszłym roku, kwiecień. Zaskoczenie, ponieważ nikt się nie spodziewał, że Marine Le Pen w ogóle będzie mogła wystartować, bo przypomnijmy, że w związku z aferą asystentów parlamentarnych w Europarlamencie Marine Le Pen oraz 12 innych członków Zjednoczenia Narodowego zostało skazanych przez sąd pierwszej instancji, ale wszyscy oczywiście patrzyli na to, co dotyczyło Marine Le Pen, która została skazana na 5 lat zakazu ubiegania się o najwyższe funkcje publiczne. No i to właśnie było tym głównym problemem. Marine Le Pen oczywiście się odwołała. Początkowo nie było wiadomo, czy apelacja będzie mogła dojść do skutku przed kampanią wyborczą. Ostatecznie udało się ten termin przyspieszyć i rzeczywiście sąd apelacyjny złagodził wyrok i Marine Le Pen w zasadzie no, już będzie mogła się ubiegać o ten fotel prezydencki, ponieważ została skazana co prawda na 45 miesięcy zakazu ubiegania się o funkcje publiczne, ale ale 15 miało zostać wykonanych. To już się stało, w związku z czym Marine Le Pen może startować. Ale zaskoczenie również, ponieważ Jordan Bardella, jego pozycja, tego młodego polityka, była budowana i on sam ją budował. Pamiętamy, że jeszcze chyba 2 tygodnie temu był w Warszawie tutaj, aby budować sojusz z prawicą polską. Czy w jakim stopniu to była wspólna decyzja, nie wiemy. Natomiast wczoraj Marine Le Pen przekonywała, że ona i Jordan Bardella jako premier będą tym motorem napędowym dla Francji, która znajduje się na ziemi. Jest, jak to powiedziała Marine Le Pen, przytwierdzona różnymi maleńkimi nićmi do ziemi.
0: Ale z drugiej strony to jest też zmiana programowa, bo zdaje się, że Marine Le Pen i Jordan Bardella, mimo że z jednej partii, mimo że blisko współpracujący, to osoby o nieco innych poglądach. I że start Marine Le Pen to jest także pokazanie innej twarzy Frontu Narodowego, a trochę inną chciał prezentować pan Bardella.
1: Tak, to prawda. Jordan Bardella, no przede wszystkim trzeba przypomnieć, że Jordan Bardella jest politykiem bardzo młodym, nieco ponad 30 lat ma Bardella. A jeżeli chodzi o program, tak, to te różnice zaczęły się nawet pojawiać w ostatnich miesiącach, kiedy coraz bardziej prawdopodobne wydawało się, że to Bardella będzie ubiegał się o prezydenturę. Bardella przede wszystkim tutaj takim punktem największym, największa różnica to była kwestia reformy emerytalnej. To jest wielki temat, którym żyją Francuzi już od lat. Macronowi nie udało się tej reformy przeprowadzić i tutaj rzeczywiście Bardella był, wydaje się, bardziej liberalny niż Marine Le Pen i można powiedzieć tak, jeżeli można się pokusić jakąś analizę, że Zjednoczenie Narodowe, czy też Marine Le Pen stawia jednak na taką klasykę, na powtórkę z tych poprzednich starć, które no, trzeba przyznać, że Marine Le Pen przegrywała z każdym rokiem z coraz mniejszą różnicą, no ale czy uda się w tym roku
0: przełamać to nie wiadomo. Ale ta deklaracja, że z bransoletką, ale jednak może kandydować, że wystartuje z bransoletką, nie to, że biżuterią, tylko z bransoletką osoby, która ma wyrok na sumieniu. Nie wiem, jak to ma polegać, to jakiś dozór elektroniczny będzie nad Marine Le Pen stosowany, więc nie wiem, czy taki dozór też nie ograniczy możliwości mobilności w kampanii prezydenckiej, no bo chodzi o dozór, to gdzieś trzeba się stawiać z tą bransoletką. To już zawiłości systemu penitencjarnego Francji, od którego ekspertem nie jestem. Natomiast wydaje się, że to też może dawać nadzieję, że system się obroni, bo Jordan Bardella był trudniejszym, zdaje się, przeciwnikiem dla systemu.
1: Tak, zresztą w sondażach, które zostały opublikowane kilka dni temu, to Jordan Bardella miał większe poparcie niż Marine Le Pen, ale jeżeli chodzi o właśnie tę bransoletę, bo trzeba jeszcze tutaj uzupełnić, że Marine Le Pen została skazana także na karę więzienia oraz na grzywnę 100 tysięcy euro. Jeżeli chodzi o karę więzienia, to 3 lata, z czego 2 w zawieszeniu. W związku z czym teoretycznie Marine Le Pen powinna właśnie tę roczną karę odbyć właśnie pod dozorem elektronicznym, tak jak wspomniałeś, ale Marine Le Pen wczoraj kategorycznie powiedziała, że nie będzie miała tej bransolety, a to w związku z tym, że odwoła się do Trybunału Kasacyjnego i w związku z tym w oczekiwaniu na decyzję, czy w ogóle jej wniosek zostanie przyjęty, według jej prawników ona nie będzie odbywała żadnej formy kary, ponieważ cofamy się do etapu sprzed w ogóle wyroku sądu pierwszej instancji. To jest bardzo ciekawe zresztą, ale nie będziemy tutaj się w to zagłębiali, bo tutaj są podzielone komentarze, czy to cofamy się do sytuacji sprzed wyroku pierwszej instancji, czyli do domniemania niewinności Marine Le Pen, czy też do sytuacji sprzed apelacji. I tu jest wielka różnica, chociaż większość prawników tutaj raczej wskazuje na to, że rzeczywiście Marine Le Pen może liczyć na to, że jednak ta kara zostanie jakoś przynajmniej w czasie odsunięta, przynajmniej do początku roku 2027, kiedy to już kampania będzie, można powiedzieć, w kulminacji. I Marine Le Pen chyba zagrała, można powiedzieć, va-bank, ponieważ nie wiadomo, czy tutaj jej wniosek zostanie przyjęty. zajęty, ale liczę na to, że już na początku roku 2027 nie będzie możliwe no de facto jej skazanie na jakąkolwiek karę więzienia, chociażby właśnie pod formie dozoru elektronicznego.
0: I to jest też ten element prawny, jak to jest odczytywane przez konkurentów. Konkurenci uznali, że być może znajdzie się ktoś, kto wygra z Marine Le Pen, że łatwiej będzie wygrać z córką no, osławionego Le Pena niż z Jordanem Bardellą.
1: No, na pewno konkurenci, i to widać już po tych pierwszych komentarzach, konkurenci będą na pewno wykorzystywali ten fakt, że Marine Le Pen jest jakoś zamieszana w tę sprawę, że została skazana, że popełnia przestępstwo. To zostało zresztą doprecyzowane właśnie wczoraj w orzeczeniu. I to widać. Gabriel Attal, można powiedzieć tak delfin Emmanuela Macrona, także bardzo młody polityk, były premier, on już właśnie powiedział, że ten start w wyborach Marine Le Pen jest problemem moralnym, ale z kolei ci bardziej prawicowi kandydaci stwierdzają, czy też politycy, że w sumie dobrze się stało, że to nie sąd będzie decydował za Francuzów, czy Marine Le Pen, która jest no, jedną z jeżeli nie najpopularniejszym politykiem, że Marine Le Pen będzie mogła zostać prezydentem, bo to rzeczywiście było tak odbierane, że sąd pierwszej instancji i w zasadzie zamkną wszelką ścieżkę dla Marine Le Pen, aby mogła ona po raz kolejny ubiegać się o fotel prezydencki.
0: To zanim na chwilę zerkniemy do Ankary na szczyt NATO, to jeszcze powiedz, z jakim programem idzie Marine Le Pen. Mówiliśmy, że oni się różnią trochę. Front Narodowy, Zjednoczenie Narodowe, to jest partia radykalna, czy partia, która wraz ze wzrostem sondaży trochę spiłowała ostrze swojego programu? Trochę jak to widzimy w przypadku rządu włoskiego, gdzie Giorgia Meloni no jeszcze parę lat temu była uznawana za niemalże faszystkę, teraz jest akceptowana i hołubiona na salonach, ale też sama się do tych salonów trochę dostosowała.
1: No, ja uważam, że Marine Le Pen jednak nie będzie, jeżeli miałaby zostać prezydentem, to jednak nie będzie w taki sposób postępowała jak Giorgia Meloni, jednak ten jej program jest troszkę bardziej radykalny, ale rzeczywiście, tak jak zauważyłeś, na przestrzeni ostatnich lat, nawet nie na przestrzeni ostatnich miesięcy, ale ostatnich lat, Zjednoczenie Narodowe stało się bardziej w cudzysłowie mainstreamowe, czyli takie najostrzejsze przekazy, które, no bo pamiętajmy, że ojciec Marine Le Pen, no on był wielokrotnie, tak.
0: On był rzeczywiście ten, ale chciałem tylko to skonkretyzować, bo to jest rozmowa w poranku wnet, więc siłą rzeczy krótka. Tą ewolucję może zamknijmy w jednym temacie, imigracji. Znaczy, co właściwie, bo to jest chyba kluczowy temat i dla Włoch, może nie, dla Francji przede wszystkim, dla Niemiec, dla Wielkiej Brytanii, tamte partie mainstreamowe, no na przykład partia Reform Nigela Farage'a uznała, że to, co się wydarzyło, to już się wydarzyło, że tylko można nie wpuszczać nowych, no ale zmiana populacji, jej różnorodność się dokonała i już nie bardzo jest co z tym zrobić. Jak na imigrację, na problem patrzy Marine Le Pen? Czy to jest jakaś wizja, jak kiedyś chciał Jean-Marie Le Pen samolotami wówczas chciał deportować
1: imigrację.
0: Tak, a teraz chyba trzeba byłoby wielkimi statkami, bo to już są takie liczby. Czy już Marine Le Pen powiedziała, no trudno, przyjechali, są i zostaną. Jak to jest?
1: Znaczy przede wszystkim tutaj ten program no, rzeczywiście został opiłowany, chociaż Marine Le Pen, Zjednoczenie Narodowe bardzo na przykład obiecuje, że będą egzekwowane nakazy deportacji, ponieważ z tym jest ogromny problem aktualnie we Francji, również w związku z problemami z innymi krajami, chociażby z Algierią, gdzie te deportacje w zasadzie nie są realizowane. Ale tak, to deportacje, jeżeli chodzi o to, o czym mówisz, że to już są takie liczby, że w zasadzie bardzo wiele z tych osób już ma obywatelstwo francuskie, ponieważ przypomnijmy, że trzeba się urodzić we Francji, wówczas ma się, otrzymuje się z tego, co pamiętam, obywatelstwo francuskie. Mówi się coraz więcej rzeczywiście o remigracji, ale ten program jest znacznie lżejszy niż by nam się mogło wydawać. Na pewno lżejszy niż program partii Reconquête Erika Zemmoura, który mówi rzeczywiście o wielkiej remigracji, o wysyłaniu masowym imigrantów do swoich ojczyzn. No pytanie właśnie, w jaki sposób można to zrealizować w społeczeństwie francuskim, gdzie No w zasadzie jest to społeczeństwo już tak przemieszane, że
0: ale to
1: nie
0: Marine Le Pen, a jeszcze tym bardziej Jordan Bardella da jakieś rozwiązania, bo, no bo widać, że ta masowa imigracja stała się tematem topowym, najważniejszym i tematem, który najbardziej pogrążył stare elity Europy Zachodniej.
1: Tak, znaczy tutaj przede wszystkim mówi się o odpowiedzialności.

0: po prostu chyba także utrudnić życie jak najbardziej, aby po prostu Francuzi czuli się bezpiecznie. Ale takich właśnie, jeżeli mówimy tutaj o remigracji, nie ma takich konkretnych w zasadzie rozwiązań, bo chyba ich nie ma.
1: To już na koniec o Unię Europejską. Rządy ewentualne Marine Le Pen to jest rewolucja w Brukseli, rewolucja relacji między Unią Europejską, jej instytucjami, a Francją.
0: Tak, to będzie rewolucja na pewno, chociaż nie należy się spodziewać, że Francja miałaby zrezygnować jakoś z roli głównego, jednego z głównych graczy w Brukseli. No, jeżeli chodzi o program Zjednoczenia Narodowego, program Marine Le Pen, to on się w sumie pokrywa coraz bardziej z postulatami innych partii prawicowych w Europie, także z postulatami naszej prawicy, czyli mówimy tutaj o ograniczeniu kompetencji Komisji Europejskiej, mówimy tutaj no, chociażby o wycofaniu się z paktu migracyjnego, mówimy tutaj o różnych innych aspektach, ale w niektórych względach na przykład można powiedzieć są pewne podobieństwa z programem Emmanuela Macrona, aktualnego prezydenta, no chociażby promowanie właśnie francuskiego, europejskiego sprzętu. Z tego chyba, co wiem, mówił nawet o tym Jordan Bardella zaraz przed przyjazdem do Polski. Tak więc, tak.
1: Ale rewolucja będzie w tym sensie, że na przykład przewracamy traktaty lizbońskie, albo tworzymy, albo ograniczamy władzę Komisji Europejskiej. Takie pomysły ma Marine Le Pen, czy nie?
0: Tak, takie pomysły ma Marine Le Pen. Konkretnie jakby miało to wyglądać, to już wiadomo znacznie mniej, bo Francuzów aktualnie przede wszystkim interesują sprawy wewnętrzne. No ale Unia Europejska jest oczywiście oskarżana także przez rolników. Przecież Francja była już, chyba możemy powiedzieć, potęgą, jeżeli chodzi o rolnictwo. Pamiętamy w zeszłym roku ogromne protesty rolników francuskich przeciwko zielonej polityce, zielonemu ładowi. To również tutaj możemy znaleźć w tych postulatach Zjednoczenia Narodowego.
1: Proszę na koniec rzut oka na Ankarę. Co się może wykluć ze szczytu NATO?
0: Jeżeli chodzi o Ankarę, to przede wszystkim Europejczycy będą próbowali pokazać, jak bardzo zwiększyli swoje nakłady na obronę, na bezpieczeństwo, ponieważ przypomnijmy, że w ostatnich miesiącach Donald Trump, przede wszystkim także podczas wojny w Iranie, wielokrotnie krytykował NATO. Mówił także, że Stany Zjednoczone płacą za dużo, że inni członkowie Paktu Sojuszu Północnoatlantyckiego się w to nie angażują. Tak więc na pewno będzie próba pokazania, że tak, my również przekazujemy te pieniądze. O tym mówił Mark Rutte, sekretarz generalny NATO, w swoim przemówieniu otwierającym cały ten szczyt. Także wielomiliardowe zamówienia, kontrakty, które miały zostać podpisane. Ale czy się uda i z jakim nastawieniem przybył Donald Trump do Ankary, no to się okaże, że dziś, ponieważ to dzisiaj właśnie jest ta kulminacja, mają się spotkać szefowie rządów, szefowie państw. W Ankarze ma być zebranie Rady Północnoatlantyckiej. No, Donald Trump, zobaczymy, na pewno będzie chciał poruszyć także kwestię Iranu oraz cieśniny Ormus.
1: Gdzie właśnie znowu jest gorąco,
0: tak jest.
1: I latają rakiety. Iran zaatakował statki przepływające cieśniną Ormus, a Stany minionej nocy zaatakowały cele w Iranie. I Donald Trump wycofał się ze zdjęcia embarga i blokady na eksport irańskiej ropy, więc Ormus, wracamy. To o tym powiemy po godzinie 8.35. Za chwilę, mam nadzieję, w naszym studiu w drzwiach pojawi się gość Adam Abramczyk, przedsiębiorca, bloger, podróżnik, maratończyk. Tak sobie zapisałem. Jeżeli mnie słyszy ktokolwiek, to można pana Adama wprowadzać do studia, a ja tymczasem, żeby nie mi trężyć czasu, będę zapowiadał rzecz ważną dla Radia Wnet. O, to Mikołaj Murkociński pójdzie z misją przeprowadzenia gościa, a ja państwu przypomnę, że możemy się słuchać i słyszeć dzięki naszym patronom patronite.pl/radio.wnet. Wszystko dzieje się na żywo. Ja pokazuję niekulturalnie, bo ręką miejsce, gdzie trzeba usiąść. Dzień dobry. Ja nazywam się Łukasz Jankowski. A usiadł Adam Abramczyk, powiedziałem, przedsiębiorca, bloger, podróżnik, maratończyk i miłośnik książek, o czym zapomniałem.

0: No, o podcaście w Salonie 24 Algorytmy Władzy tak i twitterowych zderzeniach w Radio Debata.
1: O, i się
0: jesteśmy,
1: teraz dopełniło.
0: W domu, tak.
1: Dopełniło się rzeczywiście co czwartek, o ile dobrze pamiętam, Algorytm Władzy.
0: No, różnie to zależy od, bo teraz zmieniliśmy, odkąd Mariusz Kowalewski odszedł i Jacek Protasiewicz, to z Piotrem Paciorkiem po prostu zapraszamy gości. Kiedyś to była trochę inna formuła, więc zależy od gości.
1: Algorytm Władzy to ciekawy podcast, zachęcamy.
0: Dziękuję.
1: No dobrze, a my zaczniemy może zanim do prywatnej sprawy, bo to też jest bardzo ciekawa historia. Patrzymy trochę na to, jak wygląda obóz władzy, żeby dopełnić obrazu. Pan jako bloger, jako aktywny uczestnik debaty publicznej był osobą, która bardzo mocno kibicowała obecnej ekipie rządzącej.
0: Znaczy ja kibicowałem, ja po prostu w tamtym okresie byłem przekonany, że władza powinna się zmienić. Wspierałem, byłem w tej grupie ludzi, którzy dzisiaj rządzą, to znaczy chodzi mi o wyborców bardziej, bo ja nie byłem nigdy politykiem, nigdy nie byłem działaczem Koalicji Obywatelskiej. Natomiast nie ukrywam, że od momentu, kiedy Donald Tusk wrócił z Brukseli, bo ja uważałem, że tylko on może odsunąć PiS od władzy, bo opozycja ówczesna była bardzo słaba, nie miała żadnego lidera, no to wtedy rzeczywiście bardzo się zaangażowałem i się udało. A co już, co po wyborach, no to już...
1: Ale był pan zwolennikiem, ale też nie takim zwykłym. Mi utkwiło w pamięci, jak kiedyś wszedł pan w spór, chyba wtedy jeszcze na platformie Twitter, obecny X, z no, ważnym politykiem platformy, panem posłem, ministrem byłym Nitrasem, który pana no, tam powiedział, że tutaj mamy osobę, ta się źle zachowuje, i potem musiał pana przepraszać, bo taka była presja. To jednak miał pan swoją, ma pan swoją siłę na Twitterze, no. Skoro minister Nitras musiał pana przeprosić.
0: Od tego momentu zaczęły się wszystkie moje kłopoty, można tak powiedzieć, bo wtedy stałem się tak naprawdę już osobą publiczną, można powiedzieć, no bo wszystkie media się zainteresowały. Natomiast to jest w ogóle sytuacja taka, o której ja tak naprawdę do dziś nie wiem, jak to się stało, bo od momentu wpisu pana Nitrasa, wtedy ja się wyłączyłem na 3 dni i coś się działo w sieci i ludzie gdzieś tam mnie szukali. Potem pojawiłem się w ówczesnym TVP Info, w ówczesnych wiadomościach. Tam powycinano troszeczkę moje takie nieeleganckie wpisy. Wiadomo, jak to wtedy wyglądało. Znaczy teraz nie wygląda dużo lepiej, ale no i pan Nitras przeprosił. I do dziś nie wiem, dlaczego przeprosił w sumie.
1: No wszyscy mówią, że być może kazał mu nawet Donald Tusk.
0: Tam był artykuł redaktora Kalukina, bodajże wprawdzie na profilu jego żony, bo on sam nie ma, że właśnie tam była jakaś akcja pomiędzy panem Giertychem, panem Tuskiem, panem Nitrasem i to jakieś były rozgrywki polityczne. Ja się znalazłem w środku tego wszystkiego, ale do dziś nie wiem, dlaczego to miało miejsce.
1: Jak to się stało, że jednak ja będę się upierał z takiego twardego zwolennika odsunięcia PiS-u od władzy, a nawet więcej, twardego zwolennika dojścia Donalda Tuska do władzy. Przyszedł pan rzadko ewolucję, bo jednak w Polsce jest tak, że jak ktoś już coś wybrał, to się tego trzyma kurczowo. A stawiam hipotezę, że przyszedł pan ewolucję do osoby, która no, kibicowała bardziej Karolowi Nawrockiemu niż Rafałowi Trzaskowskiemu w minionych wyborach prezydenckich. Znaczy, jaki to był proces?
0: Znaczy, to był proces taki, że ja w odróżnieniu od, jak się okazało potem po wyborach, niektórych osób, głównie na X, które poznałem, im nie chodziło o to tak naprawdę, żeby nie wiem, żeby była normalna telewizja publiczna, żeby to, co oni wtedy nazywali demokracją, było prawdziwą demokracją, tylko chodziło o to, żeby po prostu ich ludzie doszli do władzy. Oczywiście to nie jest tak do końca, bo dzisiaj widać głównie na X, że część osób, która ma naprawdę takie poglądy, głosowała na Koalicję Obywatelską, ale widzi, że to zupełnie te hasła, które oni mieli na sztandarach, to zostały tylko hasłami, nie zostało to w żaden sposób zrealizowane. Oni krytykują władzę. Natomiast nie ja. Ja jeszcze do wyborów prezydenckich wspierałem Koalicję Obywatelską, tylko byłem zwolennikiem Radosława Sikorskiego, żeby on był kandydatem. Potem,
1: no, dlaczego? Dlaczego Radosław Sikorski, a nie Rafał Trzaskowski?
0: Dlatego, że ja chciałem, żeby te wybory wygrał kandydat Koalicji Obywatelskiej. Obywatelskiej, a Rafał Trzaskowski miał znacznie mniejsze szanse, bo powinno się wybierać kandydata na drugą turę, który, a nie na pierwszą turę, tak jak zrobił Jarosław Kaczyński, który wyczekał do końca. Wiedział w momencie, kiedy się dowiedział, że już są prawybory, to wtedy wiedział, że wygra je Rafał Trzaskowski i wybrał Karola Nawrockiego. Natomiast jeżeli mówimy o tej, zadał pan pytanie o tą moją przemianę, to ona głównie nastąpiła z dwóch powodów. Pierwszy powód to był taki, że w momencie, kiedy poparłem projekt, kontynuację projektu Tak dla CPK, to zorientowałem się, że znaczna grupa właśnie tych osób, które niby tak chciały zmiany rządów PiS, bardzo mocno mnie zaatakowała. I to nie w taki sposób, że nie wiem, że w jakiś sposób chciała dyskutować ze mną, tylko po prostu bardzo brutalny. Natomiast druga najważniejsza rzecz to są to, co się wydarzyło po wyborach prezydenckich, czyli niezaakceptowanie tych wyników, że znowu, że chcieli liczyć głosy. To było dla mnie nie do przyjęcia, bo ja właśnie bardziej odbierałem zawsze, że to właśnie prezes Kaczyński może coś takiego zrobić, słynne czołgi, które miały wyjechać w 23 roku, a tu się okazało...
1: Ale zaszokowało pana, no może mieć Donald Tusk, ale jego otoczenie, tą próbą, że, no, że w jakiś sposób obejdziemy wynik wyborów?
0: Mnie zaszokowało to, że premier w ogóle w tę narrację wszedł. To znaczy ja byłem przekonany, że w momencie, kiedy wicepremier Kosiniak-Kamysz powiedział, że w ogóle nie ma tematu i potem wiadomo było, że marszałkiem Sejmu był wtedy Szymon Hołownia i on też w to nie chciał wchodzić, premier wystąpił przed Kancelarią Rady Ministrów na konferencji prasowej i z jednej strony powiedział, tak uznajemy, ale no czy pan Karol Nawrocki nie chciałby jednak poznać tych wyników, czyli zostawił tak jakby sobie furtkę i w sumie do dziś, jak ktoś jest na X, widzi, że cały czas są te głosy, policzmy głosy, Karol Nawrocki nie jest może prezydentem i to tak się ciągnie i tak się będzie ciągnąć jeszcze troszeczkę.
1: Dlaczego to pana szokowało? To było jakieś przekroczenie granicy?
0: Tak, to dla mnie było totalne przekroczenie granicy, dlatego że ja jestem taką osobą, że nawet, że akceptuję zawsze wynik wyborów, a tutaj w ogóle nie było, nie, po prostu nie, tak jak w ogóle to było przede wszystkim o tyle głupie nawet, jeszcze jak jeżeli patrząc ze strony zwolennika wtedy Koalicji Obywatelskiej, że nie dość, że ciężko by to było w jakiś sposób uargumentować, to druga rzecz, oni w tym momencie rządzą. No to przepraszam bardzo, opozycja im sfałszowała wybory.
1: No taka była trochę teoria, nawet Roman Giertych mówił, że bracia kamracia, kamraci, no to... albo kamracia tam
0: kamraci,
1: może...
0: tak,
1: kamraci, no, ale tak. Właśnie nie wiem, czy Roman Giertych trochę tam nie zagubił gramatyki języka polskiego i nie wyszło mu bracia kamracia, sfałszowali wybory pod okiem obecnej władzy.
0: No tak, już tam się bardzo potem zagubił w tej narracji, zresztą... jest osobą, która bardzo często wrzuca na X wpisy, które na moment w ciągu krótkiego czasu są przez innych twitterowiczów sprawdzane i okazują się fejkiem. Zresztą chyba pan też był ofiarą w momencie, kiedy pomylono pana z szefem rady.
1: Pomylono, chyba to był taki w cudzysłowie. Tak,
0: tak, tak, no tak, bo pan ma to samo imię i nazwisko, więc Roman Giertych od razu to wykorzystał, że ze względu z tą całą aferą w Szpitalu Południowym.
1: Tak, trochę użyto tej zbieżności nazwisk i imion jako pałki na szefa Naczelnej Rady Izby Lekarskiej. A jak zareagowali pana znajomi? Bo właśnie to jest tak, że żyjemy w bańkach, prawda? Może jak ktoś jest w Warszawie i ma bardziej konserwatywne poglądy, to mniej, no bo ma siłą rzeczy dużo znajomych o bardziej liberalnych poglądach, ale tak naprawdę każdy ma znajomych o dość podobnych poglądach i to się niestety pogłębia. Jak to było w pana osobistym życiu? Znaczy, kiedy nagle się okazało, że pan patrzy na tą władzę i mówi, no nie jest najlepiej.
0: Znaczy te osoby, które mnie znają, to one widzą, że ja tak naprawdę tych poglądów nie zmieniłem, bo one są takie same, bo tylko po prostu to władza nie wypełniła tych wszystkich postulatów i nie zachowuje się tak, jak obiecała, że będzie się zachowywać w czasie, jak mówiła, w czasie kampanii wyborczej. Natomiast są różne reakcje. Te osoby, które po prostu reagują na jakieś takie opisy mnie, że, mojej osoby, że ja wspierałem Donalda Tuska, a teraz jestem przeciwko i to traktują mnie jak jakiegoś wroga. Natomiast te, które chcą się naprawdę przyjrzeć temu, co robię, temu, co mówię i co piszę lub oglądają właśnie ten podcast, o którym rozmawialiśmy wcześniej, to widzą, że ja po prostu nie tyle zmieniłem poglądy, tylko po prostu rozliczam, tak jak wtedy rozliczałem rządzących, przyglądam się i oceniam sytuację na tę chwilę, jak ona wygląda.
1: Jak wygląda? Jak pan patrzy po tych prawie 3 latach od rządów obecnej koalicji pod wodzą Donalda Tuska?
0: To jest najsłabszy rząd Donalda Tuska z całej jego kariery. W ogóle to jest jeden z najsłabszych rządów III RP, dlatego że to jest rząd, który administruje. Oczywiście możemy mówić, że to jest największy rząd koalicyjny. Samym sukcesem premiera Tuska jest to, że on najprawdopodobniej dojedzie do końca kadencji. Nie było jeszcze takiego rządu tak koalicyjnego, który by przetrwał całą kadencję. Natomiast samo rządzenie, to już jest po prostu tak jakby reagowanie na daną chwilę na to, co się dzieje. Natomiast ja nie widzę żadnego planu. Nie wiem. Trudno mi powiedzieć, co oni chcą zrobić jeszcze.
1: Pan porównuje poprzedni rząd poprzedniego premiera z tą nową, trzecią odsłoną, z trzecim gabinetem Donalda Tuska? Takie to jest porównanie?
0: Trudne jest to porównanie, dlatego że Mateusz Morawiecki w czasie swoich rządów miał dwie bardzo poważne sprawy, czyli miał pandemię i miał początek inwazji Rosji na Ukrainę. Dlatego trudno to oceniać. Natomiast gdybym na tę chwilę patrząc, wydaje mi się, że jednak tamte rządy miały jakąś chociaż myśl. Wyborcy, szczególnie ci, którzy głosowali wtedy na prawicę, mogli być zadowoleni. Natomiast tutaj dla tych wyborców Koalicji Obywatelskiej to mam wrażenie, że już zostali tylko ci najtwardsi.
1: Ci najtwardsi, którzy gdzieś pójdą, nie pójdą, to pozwoli utrzymać, bo pan też zna osobiście, nie jest jakaś wielka przyjaźń, ale spotkał pan kilkukrotnie Donalda Tuska.
0: Dwa razy.
1: To nawet dwa razy.
0: Na spotkaniu autorskim raz i raz pod kancelarią premiera Rady Ministrów przez przypadek.
1: Chociaż z tego były zdjęcia i te zdjęcia potem nawet były kolportowane. Jak może obecny premier w ramach tych algorytmów władzy myśleć o utrzymaniu tejże władzy?
0: To znaczy, to jest bardzo proste. Będzie straszenie rządem prawicowym, PiS, Konfederacja, Braun i polexitem ewentualnym. Ja mówię, co będą mówili dziś rządzący. I z wojną za wschodnią granicą, że nie warto zmieniać władzy, dlatego że oni są bardziej wiarygodni. Natomiast to nie wystarczy, bo Polacy oczekują znacznie więcej, szczególnie w polityce krajowej.
1: A gdyby miała się pojawić partia, albo jakieś z obecnych partii miałaby się głębiej sięgnąć po tych, którzy kiedyś byli przy Koalicji Obywatelskiej, ale się rozczarowali, to z jakim programem? Czego oczekują prorozwojowi zwolennicy, ci bardziej liberalni zwolennicy w tej chwili, powiedzmy, Koalicji Obywatelskiej?
0: To znaczy, mnie się wydaje, że to w ogóle trudno powiedzieć, co oczekują, bo tutaj rozchodzi się to w różnych kierunkach, bo tam są tacy, którzy nie zagłosują właśnie z tego powodu, co rozmawialiśmy, bo głosy nie zostały policzone i wyborcy i politycy PiS nie zostali rozliczeni. Ale są też tacy wyborcy, na przykład lewicowi, którzy dla których obiecane były, nie wiem, związki partnerskie, aborcja do 12 tygodnia i oni też nie będą chcieli
1: zagłosować. A przedsiębiorcy, tydzień temu napada miejscu, o tej samej godzinie siedział pan poseł Artur Łącki, którego trochę dopytywałem.
0: I potem karę miał, tak?
1: Tak, 3 miesięczne.
0: Na szczęście nie będę miał, bo nie jest, nikt mnie nie może ukarać, oprócz żony.
1: Panie pośle, przepraszam, co złego, to nie ja, mam nadzieję. Ale poza tymi fragmentami, które zrobiły karierę, był też fragment, kiedy pytałem o politykę dla przedsiębiorców i pan poseł przyznał, że przedsiębiorcom nic nie dano, ale jeszcze im się coś ulży jednak w tej kadencji.
0: Wie pan, to będzie tak, że w samej kampanii wyborczej i rząd zawsze ma możliwości jakieś, tak? Jak one zostaną wykorzystane, to nie wiemy. Natomiast jest pytanie, nawet co, jakby Złote Góry obiecali, to kto w to uwierzy, tak?
1: Czy Donald Tusk stracił wiarygodność dla dużej części kiedyś własnego elektoratu?
0: Mnie się wydaje, że tak, dlatego że różnica pomiędzy tym, jak był wcześniej premierem, a teraz jest jednak znacząca. Wrócił polityk po 5 latach bycia szefem Rady Europejskiej, który tak naprawdę wydawało się, przynajmniej mi się tak wydawało, i już po wyborach tym bardziej, kiedy powstawał rząd koalicyjny, który stanie się tak jakby takim mentorem całej tej koalicji, a okazało się, że wrócił do polityki sprzed 2014 roku, czyli jak ja to nazywam, polityki piątego piętra, dwóch doradców i tak naprawdę, mimo że rząd jest koalicyjny, to wszyscy myślą, że rządzi w Polsce sam premier Tusk.
1: I na koniec wróćmy do tej sprawy. Trochę odsłonię kulis radia. Tak się mierzyłem z tym, żeby pana zaprosić od paru miesięcy, bo ciekawe opinie, ciekawe komentarze także w podcaście Algorytm Władzy, ale takim przyczynkiem, który już mnie zmobilizował, żeby napisać do Krzysztofa Ziemca i poprosić o numer, za co bardzo dziękuję. Zresztą też ciekawy wywiad w Otwartej Konserwie, bo to tam wiele z tych tematów w oburze było to, co z panem zrobił były marszałek Senatu Tomasz Grodzki, kiedy powiedział, że niepotrzebnie pan krytykuje, że nie winie, no trochę skracam, ale taka była myśl Tomasza Grodzkiego. Niepotrzebnie pan krytykuje obecną władzę, bo dostał pan od niej frukta, między innymi pana córka, dzięki, jak twierdzi były marszałek Senatu, dzięki niemu dostała staż w Senacie.
0: No i to już to właśnie dla, już od razu wiadomo, że to jest kłamstwo, tak? Bo nie było żadnego stażu, dlatego że staż musi trwać, nie wiem, minimum pół roku, a córka musiałaby mieć 18 lat wtedy, a miała 16 lat i spędziła 2 dni i to w porozumieniu ze szkołą, ponieważ w czasie zajęć szkolnych była właśnie wtedy w Senacie. Nawet specjalnie czekaliśmy na dzień taki, w którym będą w porozumieniu z Kancelarią Senatu, że będą normalne obrady, bo ona właśnie miała opisać nie tylko sam Senat, budynek, pracowników, ale właśnie jak to wygląda. To było jej potrzebne do aplikacji studenckiej. No teraz jest już dorosła, natomiast ona spotkała się, co jest najgorsze w tym wpisie marszałka Senatu, to, że po prostu ona stała się atakiem hejtu tych osób, które mnie atakują, tak? I ona w ogóle nawet jest zupełnie niewinna.
1: Czyli za to, że zmienił pan, że trzymał się swoich poglądów, ale przestał pan być zwolennikiem obecnej władzy, ważny polityk tejże władzy uderzył nie tylko w pana, ale i w pana dzieci, córkę.
0: Znaczy, no tutaj trzeba by długo na ten temat rozmawiać. Mnie wydaje się, że nie przypadkiem jest to, że chwilę potem ten wpis podniósł Roman Giertych i napisał, że marszałek, że profesor Grodzki mnie rozsmarował na ścianie i wtedy to się wszystko zaczęło. To możemy cofnąć się troszeczkę, wiem, że nie mam za dużo czasu, ale minutkę właśnie do tego wywiadu w Otwartej Konserwie. Tam Krzysztof Ziemiec też wykrył wcześniej, że tam była jakaś akcja, żeby tego w ogóle nie oglądać. Nie udało się, obejrzało bardzo dużo osób ten wywiad. No i potem ten wpis mój był w piątek, a w sobotę zareagował profesor Grodzki. No i mówię, najbardziej boli mnie to, że to jest po prostu kłamstwo. Gdzieś się ono przykleiło i przykleiło się trochę do mojej córki, która ani przecież nie dostała za to żadnych, zresztą nawet by nie mogła, bo miała 16 lat wtedy. I poza tym to nie była prawda. To jest najgorsze w tym wszystkim.
1: I ta historia pana osobista, co mówi o obecnej ekipie rządzącej?
0: To znaczy, to pokazuje tutaj, że oni się już w tej chwili nie cofną przed niczym, tak? Więc kampania będzie bardzo brutalna, ale tak samo uspokajam dzisiejszych wyborców opozycji, tak jak wtedy też nie wierzyłem, jak byłem w poprzednią władzę, chciałem odsunąć. Wybory się odbędą, będą uczciwe i też jestem przekonany, że nastąpi zmiana rządu.
1: Warto iść do urn. Na kogo ewentualnie rozważa swój głos Adam Abramczyk? To zapytam przy następnej naszej rozmowie, bo mam nadzieję, że taka będzie przedsiębiorca, bloger na portalu Sound24, podcast, który ma nazwę
0: Algorytmy Władzy, Salon24. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Ja bardzo dziękuję za wizytę w studio. Do zobaczenia, do usłyszenia. A ja tak muszę się pożegnać na wizji, bo płynnie przechodzę z rozmowy do rozmowy na naszych łączach. Tym razem nie w studio, jest Jan Pospieszalski, dziennikarz, publicysta, no i też bloger, bo bardzo poczytny, jakie słowo, oglądany, chętnie oglądany kanał na YouTubie Jan Pospieszalski rozmawia. Dzień dobry, redaktorze.
2: Witam serdecznie, witam kochani, witam słuchaczy i oglądaczy Radia Wnet.
1: Właśnie, oglądaczy, trzeba jakieś ładne słowo wymyślić na ten poczet, że wszyscy już jesteśmy oglądani w YouTubie, ale to może i dobrze. Od dziennikarzy zacznijmy, trochę o naszym poletku porozmawiajmy. Wczoraj Leszek Kraskowski, który wyszedł z więzienia, występował na forum Europarlamentu, mówił o tym, jak go potraktowano. Pan redaktor także bardzo się zaangażował w tą sprawę, bo abstrahując od postaci mądrych, niemądrych tekstów, bo różne się pewnie każdemu z nas zdarzają i pewnie także różne zdarzały się Leszkowi Kraskowskiemu, to redaktor Kraskowski stał się obiektem ataku, wydaje się, za swoją krytykę Romana Giertycha. I co ta sprawa mówi o systemie obecnych rządów?
2: No więc mało tego, ta sprawa też mówi dużo o sytuacji w środowisku dziennikarzy, bo akurat w przypadku Leszka Kraskowskiego, tak jak powiedział, jak redaktor Łukasz, powiedziałeś, kochany, że można się z nim zgadzać lub nie, to jednak po stronie ludzi, którzy wspierali go, albo którzy, dla których sprawa aresztowania, zamknięcia go na 27 dni po prostu w więzieniu była tak bulwersująca, tak niesamowita, że po stronie jego obrońców, ludzi, którzy domagali się po prostu uwolnienia czy przede wszystkim wyjaśnienia tych zarzutów, pojawiła się bardzo egzotyczna koalicja od Bronisława Wilsztajna po Wojciecha Czuchnowskiego, od Moniki Jaruzelskiej po ludzi z mainstreamu. Także tutaj wielu ludzi opowiedziało się, powiedziało, że granda, stop, takich rzeczy nie możemy tolerować. Bez względu na to, gdzie są dzisiaj nasze sympatie polityczne i nasze rodowody czy jakieś afiliacje środowiskowe, nie możemy się zgadzać na tego rodzaju grandę, jaką jest zamykanie pod byle pretekstem. Tym bardziej, że cała historia była tak dęta. Przypomnijmy, najpierw były zarzuty związane z groźbami karalnymi, potem pojawiła się jakaś historia z bronią, a na końcu się okazało, że prokuratura kreatywnie ewoluowała te zarzuty wobec Leszka Kraskowskiego, wprowadzając jeszcze jakąś historię, wyciągając prywatne sprawy jego rodzinne, co było po prostu obrzydliwością już na maksa i pokazywało, jak bardzo dęta była ta historia. W związku z tym, skoro sprawa była dęta, skoro nie było żadnych realnych powodów, wiadomo, że tym, co spowodowało jego kłopoty, była jego odważna, nieustępliwa krytyka i domaganie się prawdy o aferze Polnordu, o czym wielokrotnie tu na antenie Radia Wnet się mówiło. Także to ta historia domykania się systemu i tego histerycznego lęku, jaki może nastąpić, jaki dzisiaj toczy obóz władzy przed tym, że opinia publiczna odwraca się, że sondaże być może zaraz zaczną spadać w roku przedwyborczym, no to są histeryczne działania. Mające na celu zamordyzm, mające na celu zastraszenie nas po to, żebyśmy się miarkowali, żebyśmy zakładali sobie knebel czy wprowadzali element autocenzury.
1: Na ile to się udało i na ile przypadek Leszka Kraskowskiego zastraszył część środowiska dziennikarskiego, żeby niektórych osób raczej nie tykać, przede wszystkim Romana Giertycha, bo to było nie było wiceszef klubu Koalicji Obywatelskiej, najbardziej próbował zamknąć usta Leszkowi Kraskowskiemu i wszystkim tym, którzy powielaliby informacje przez redaktora Kraskowskiego podobne.
2: Oczywiście w takim ludzkim wymiarze wielu ludzi będzie się zastanawiało, czy nie wiem, czy napisać dany tekst, czy użyć takiego sformułowania, będzie miarkowało się, ale są tacy, którzy nie pękają, a poza tym jest coś takiego. Ja obserwuję to na przykład po tej aferze szpitalnej, że nie ma dnia, żeby nie wyskakiwały kolejne bulwersujące, skandaliczne informacje o tym, co się działo w różnych miejscach, już nie tylko w Szpitalu Południowym, ale to są wiadomości docierające do nas z całej Polski. To też pokazuje, że jeden sygnalista czy dwóch sygnalistów, którzy zdecydują się na tego rodzaju akt odwagi, nieraz desperacji, ośmiela innych. I w przypadku Leszka Kraskowskiego może być tak samo. Jeśli dzisiaj udało się go wybronić, jest na wolności i w dalszym ciągu on nie wycofuje nic z tego, co pisał o aferze Polnordu, w dalszym ciągu jest skłonny o tym mówić, opowiadać, ujawniać te rzeczy albo powtarzać to, co ustalił, to też ośmiela innych. Moim zdaniem tutaj następuje taki rodzaj fali i chociażby patrząc po tych doniesieniach medycznych, mamy tutaj bardzo poważną i bardzo ciekawą historię, którą nie tylko obserwujemy jako dziennikarze, ale też w której uczestniczymy, ujawniając te rzeczy, opisując, komentując, czy analizując, jak jedna sprawa z drugą się łączy. I na przykład mnie bardzo zbulwersowała wypowiedź sprzed kilku tygodni pana, uwaga, nomen, twojego naźwiśnika i imiennika Łukasza Jankowskiego, szefa Naczelnej Izby Lekarskiej, który powiedział, jeszcze żaden rząd z lekarzami nie wygrał i jak widać, chyba nie śledziłem ostatnio kilku dni, bo jestem w Częstochowie na próbach z Rodzinną Orkiestrą Pospieszalskich, gdzie sobie ćwiczymy, robimy sesje. W związku z tym nie śledzę wszystkiego tak na bieżąco, ale z tego co wiem, jeszcze pan Dawid Kacprzyk nie został został przesłuchany i w stosunku do niego izba lekarska prowadzi mozolne i w żółwim tempie postępowania, ale nie słyszałem, żeby tam, nie wiem, odebrano mu czy zawieszono uprawnienia albo coś. I w tym kontekście, jeżeli szef, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej mówi, jeszcze z lekarzami nikt nie wygrał, a do tego dołącza jeszcze taką informację, że na jesieni zabraknie kasy w NFZ-cie i nie będzie kto miał leczyć pacjentów i tak dalej, on wchodzi w te swoje utarte tory i właściwie robi to, co umie najlepiej. Robi zadymy, robi strajki, robi, negocjuje z rządzącymi, bo przecież jaki jest rodowód prezesa NIL? On nie napisał jakichś wielkich prac naukowych, nie wsławił się tym, że był przez 20 lat ordynatorem oddziału albo szefem znakomitej kliniki. Nie jest człowiekiem, który miał jakieś wiekopomne naukowe czy medyczne dokonania. Nie. Jego dokonaniem było to, że sprawnie przeprowadził strajk rezydentów parę lat temu i na tym zyskał polityczne poparcie środowiska, które mówią, wow, taki zawodnik, taki fighter nam się przyda, będzie nas tutaj, będzie ogarniał temat samorządu lekarskiego.
1: A propos służby zdrowia, 2 tygodnie temu gościem Poranka Wnet był profesor Czałderna, Piotr Czałderna. Zresztą nawet zadałem pytanie, które mi przysłałeś z prośbą, czy mógłbym zadać. Zadałem. Odpowiedź była taka, że tych lekarzy, którzy działali nie po linii, także Naczelnej Izby Lekarskiej w czasach pandemii, należałoby jednak bronić, a nie sądzić. Tak odpowiedział profesor Czałderna, ale też mówił, że właśnie tu jest duża rola Naczelnej Izby Lekarskiej w kontekście już Dawida Kacprzyka, żeby zacząć jednak te czarne owce, naprawdę realne czarne owce, odsiewać. No i że jeżeli samo środowisko się nie oczyści, to będzie kłopot. Niewiele na to wskazuje na razie, żeby taka wola była, którą wyraził profesor Czałderna.
2: Nie, Łukaszu, nie. To oczywiście przy całym szacunku dla pana profesora, dla jego tytułu i umocowania.
1: Bo tu akurat mówimy o wybitnym lekarzu, który się wiele osób ratował.
2: No dobrze, ale do tenże wybitny lekarz był również do samego końca w Radzie Medycznej pana Horbana i autoryzował swoim nazwiskiem wszystkie najbardziej absurdalne, zamordystyczne restrykcje covidowe. Ja nie chcę w tej chwili wchodzić, które były słuszne, które były niesłuszne, moim zdaniem wszystkie są niesłuszne, ale opowieść, że środowisko się samo oczyści, to jakbym słyszał pana Adama Strzembosza sprzed 40 lat, tak, czy 30 lat.
1: No nie, no, nie, żeby się... tylko, bo nie powiedział, że się samo oczyści, tylko że musi się samo oczyścić i że izby muszą się...
2: Nie, Łukasz, to jest do rozgonienia. To towarzycho jest do rozgonienia. Proszę pokazać mi jedną rzecz, którą oni zrobili dziś w sensie no właśnie zapobieżenia albo jakikolwiek protestu czy sygnał wobec tego, co się działo. Te postępowania były wymierzone, które do dziś trwają wobec, nie wiem, pani doktor Radkowskiej, trwają postępowania do dziś. Prowadzone były tylko dlatego, że tamci nie chcieli zgodzić się zgadywać przez telefon chorób pacjentów chcieli przyjmować. To jest rzecz, która hańbi do tej pory Izbę Lekarską i wszystkie sądy lekarskie, pokazując, jak dalece cała ta instytucja samorządu lekarskiego się skompromitowała. Ale nie trzeba tutaj przywoływać przykładów pandemii, wystarczy zobaczyć to, co się dzieje. Przecież ten wysyp informacji, każdego dnia docierają do nas naprawdę wstrząsające historie. Ja śledzę profil na X-ie doktora Pawła Basiukiewicza, tam pod tym jest cała masa kolejnych rzeczy. Wczoraj dyskusja na ten temat, co z lekarzem, który zamiast rurkę intubacyjną wsadzić do tchawicy, wsadził do przełyku i pacjent zmarł. Tak? To tego rodzaju historie, które teraz zaczynają wychodzić, jeszcze raz powtarzam, nie ma dnia, żebyśmy nie dowiadywali się o jakichś bulwersujących historiach i to nie chodzi tylko o tych oszustów, którzy zrobili skok na kasę, bo byli zaradni na tyle, że potrafili w 4 przychodniach jednocześnie przyjmować, mieli po 5000 godzin zabiegów rocznie i tak dalej. Do tych zaliczam również panią minister Sobierajską-Grędę, która zaliczyła odprawy kilkaset tysięcy złotych za niekonkurencję, wchodząc do sektora, znaczy do rządu jako minister. No, I to też wyciągnęła z publicznej kasy, bo pracowała w tej spółce, która świadczyła publiczne usługi w publicznych szpitalach. To są rzeczy zupełnie skandaliczne. Dla mnie i według, powtarzam, tak jak wielu lekarzy świadomych i obserwuję to środowisko, wspierałem je przez ostatnie lata, jeździłem na te procesy, byłem na tych rozprawach, widziałem, jaka to jest granda, jak dalece te składy orzekające sądów lekarskich są skorumpowane albo są zblatowane z Big Pharmą. Wszyscy mają konflikt interesu od początku do końca. Sama Izba Lekarska czerpie hojne dotacje udzielane im hojnie przez Big Pharmę. No to są rzeczy w ogóle niebywałe. W związku z tym ja nie słyszałem jakiejś postawy samorządu lekarskiego, które by próbowało gdzieś na bieżąco ukrócić te skandaliczne praktyki, bo przecież okradanie szpitali i pobieranie niesłusznych, nienależnych kwot na koniec dnia odbija się na pacjentów, bo nie starczy na procedury, bo wydłuża się kolejki, bo nie ma kasy na tomografię komputerową i tak dalej, i tak dalej. To są rzeczy po prostu ewidentne. I mało tego, ludzie o takim morale, ludzie o takiej postawie etycznej będą decydowali o naszym życiu i śmierci. Od 2025 roku, od ubiegłego roku, wszedł nowy kodeks etyki lekarskiej, który, uwaga, zabrania stosowania terapii daremnej, który nakłada na lekarza kary, który będzie stosował terapię daremną. A kryteria, co jest terapią daremną, a co nie jest, są tak ogólne, że zależy od uznaniowości poszczególnych lekarzy. Jeśli zespół orzekający z różnych powodów będzie złożony z ludzi o takiej etyce, jaką mieliśmy wśród tych neurochirurgów, którzy 26 tysięcy złotych za godzinę sobie liczyli, albo z tych ludzi, którzy doprowadzali do śmierci pacjentów, bo ktoś się uczył, i ich nadzorców, którzy tolerowali to i przymykali oczy na tego rodzaju praktyki, nie donosili do, no właśnie, do prokuratury, do izb lekarskich i tak dalej. Jeśli taki zespół z takich ludzi, o takim mentalu będzie orzekał o tym, czy mnie, nie wiem, przysługuje dana terapia, albo już nie warto mnie leczyć, bo mam sobie umrzeć spokojnie w domu, to ja naprawdę się boję. Jesteśmy wszyscy zatrwożeni. Jeszcze raz powtarzam, zakaz stosowania terapii daremnej i nowy kodeks etyki lekarskiej, który wszedł w 2025 roku, wszedł właściwie bez żadnej debaty publicznej. Byłem jednym z nielicznych dziennikarzy, którzy zwracali na to uwagę. Nieliczne grono lekarzy w ogóle wiedziało o tym, że tego rodzaju przepisy wchodzą. A jeszcze raz powtarzam, wystarczy druga wizyta w szpitalu na przewlekłą chorobę, którą zespół uzna, że już nie przysługuje leczenie, że można odmówić wzięcia na SOR czy na oddział intensywnej terapii danego pacjenta. To dotyczy marskości wątroby, to dotyczy przewlekłych chorób, w którym ludzie nieraz przeżywają 10, 15, 20 lat. A tymczasem się okaże nagle, że oni ukryci za parawanem zakazu stosowania terapii daremnej będą skazywali ludzi na śmierć. To jest przyzwolenie na cichą eutanazję. I jeszcze raz powtarzam, wszystko zależy od morale lekarzy. Ufam, że większość lekarzy w Polsce to są ludzie etyczni, to są ludzie o wielkich standardach moralnych. Ale jeśli widzimy to, co działo się w Szpitalu Południowym, jeżeli 16 ludzi popiera Dawida Kasprzyka po tym wszystkim, co wiemy, i oni piszą list w jego obronie, jeśli jakaś ekipa neurochirurgów złożyła sobie złodziejską spółkę, która drenowała powiatowe szpitale z kasy, zadłużając je do granic w ogóle absurdu, niemożliwości, to jeśli ci ludzie mają na koniec dnia, Łukasz, o twoim i moim zdrowiu decydować, czy nie wiem, czy zastosować wobec mnie ratującą życie procedurę kardiologiczną, albo nie, bo oni się kryją za tym 33 przepisem, paragrafem znowelizowanego kodeksu etyki lekarskiej, to jest skandal. A w międzyczasie typy takie jak Bartosz Chmielowiec, nie lekarz, chyba prawnik, będą mogli zaskarżać tych terapeutów, którzy stosują zioła albo suplementy, nakładać na nich kary miliona złotych i zamykać im kanały YouTube'owe bez sądu, bez orzeczenia jakiegoś, nie wiem, prokuratorskiego, tylko po prostu mocą swojego urzędu zgłoszą i trzeba zamknąć kanał, bo ktoś jest w tej chwili, stosuje niezgodne ze standardami medycyny praktyki jako szarlatan, bo chodzi o to tak zwany lex szarlatan, który kilka dni temu został oklepnięty. Także ja bym chciał, Łukasz, żebyśmy się umówili na dłuższą rozmowę na ten temat, bo trzeba naprawdę apelować do prezydenta, żeby zatrzymał to szkodliwe prawo, które łamie konstytucję, łamie prawa obywatelskie, łamie prawa nasze pacjentów, że możemy wybierać terapię, jakie chcemy.
1: To może początek przyszłego tygodnia albo końcówka tego tygodnia. Będę dzwonił, kiedy tylko koncert się odbędzie, bo też skoro na Jasnej Górze jesteś, chciałem cię już, a już nie zapytam, bo jesteśmy po czasie, o kwestię Bractwa Piusa X, ale to odłóżmy też na inną rozmowę, bo to temat długi i złożony. Jan Pospieszalski prosto z Jasnej Góry był naszym gościem udanego koncertu. My będziemy się przysłuchiwać. Oczywiście godzina 8:06, czas na serwis informacyjny.

0: Wiadomości wnet.
1: O atakach z użyciem dronów i rakiet na amerykańskie obiekty wojskowe w Bahrajnie i Kuwejcie poinformował irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej. Według Teheranu działania były odpowiedzią na wcześniejsze naloty Stanów Zjednoczonych na cele w Iranie, które były z kolei odpowiedzią na ataki na tankowce w cieśninie Ormuz. IRGC twierdzi, że zaatakowano 85 celów, w tym bazę amerykańskiej 5. floty w Bahrajnie oraz bazę lotniczą Ali al-Salem w Kuwejcie. Irańskie władze poinformowały również o zestrzeleniu amerykańskiego drona MQ-9, który miał próbować zakłócić przebieg tej operacji. Dowództwo Centralne Sił Zbrojnych USA poinformowało, że zaatakowało ponad 80 celów, w tym ponad 60 szybkich jednostek Korpusu Strażników Rewolucji oraz stanowiska rakietowe i centra dowodzenia. Ataki na tankowce potępił Katar i Arabia Saudyjska. Oba państwa poinformowały, że ostrzelane zostały jednostki pływające pod ich banderami i oskarżyły o odpowiedzialność Iran. 12 państw NATO, w tym Wielka Brytania, planuje przeznaczyć ponad 37 miliardów funtów w ciągu najbliższych 10 lat na opracowanie nowego pocisku dalekiego zasięgu. Program Deep Precision Strike ma zostać oficjalnie omówiony podczas szczytu NATO w Ankarze. Nowa broń ma razić cele z odległości co najmniej 300 km z wysoką precyzją, a docelowo jej zasięg może zostać zwiększony nawet do około 2000 km. Brytyjski premier Keir Starmer podkreślił, że projekt ma zacieśnić współpracę europejskich sojuszników i wzmocnić bezpieczeństwo NATO. Według zapowiedzi pociski nie wejdą jednak do służby przed następną dekadą. Lekarze coraz częściej pracują po kilkanaście godzin na dobę, a skutki ich przeciążenia odczuwają pacjenci. Jak informuje Dziennik Gazeta Prawna, do okręgowych izb lekarskich trafia coraz więcej skarg na medyków i placówki ochrony zdrowia. Z danych Naczelnej Izby Lekarskiej wynika, że nadmierny czas pracy lekarzy jest przede wszystkim skutkiem braków kadrowych, problemów z zapewnieniem zastępstw oraz presji finansowej. Największy wzrost liczby skarg odnotowano w Gdańsku, Łodzi i w Płocku. Najczęściej zgłaszane problemy dotyczą odmowy przyjęcia pacjenta, trudności z rejestracją, braku należytej staranności oraz błędów diagnostycznych. Pojawiły się również skargi na lekarzy z Ukrainy i Białorusi, którzy według zgłoszeń mieli nieprawdziwie deklarować posiadanie specjalizacji.
2: Prognoza pogody.
1: Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, głównie we wschodniej części oraz w centrum. Na północnym wschodzie możliwe burze, na termometrach od 12 stopni na Podlasiu, przez około 18 w centrum i nad morzem, do 22 na zachodzie.
3: Wiadomości sportowe.
4: Sponsorem Studia Piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini.
5: Dzień dobry. Szwajcaria i Argentyna awansowały do ćwierćfinału piłkarskiego mundialu. Szwajcaria po serii rzutów karnych dopiero pokonała Kolumbię 4-3. W ciągu całego meczu był remis 0-0. Argentyna-Egipt, mecz, który przechodzi do historii mistrzostw świata. Ibrahimi strzela bramkę w 15 minucie dla Egiptu. Messi nie wykorzystał rzutu karnego i Argentyna starała się strzelić gola, ale rzeczywiście świetnie bronił bramkarz, który po prostu Egiptu wyraźnie rzeczywiście interweniował kilkukrotnie i później dopiero 67 minuta Mustafa Zico strzela bramkę na 2-0. 79 Christian Romero, 83. Lionel Messi zdobywa bramkę na 2-2, to 8 gol lidera klasyfikacji strzelców, kapitana Argentyny, legendarnego Messiego, mocne uderzenie. No i 92. minuta, która wywołała najwięcej kontrowersji. Mohamed Salah wpada w pole karne. Wszystko wskazywało na to, że został sfaulowany przez Juliana Alvareza. W pierwszym odruchu Salah nie protestował, no mając świadomość, że VAR odniesie się do tej sytuacji. Argentyna ruszyła z kontratakiem, z błyskawiczną kontrą, piłka na lewą flankę, tam dośrodkowuje Lautaro Martinez, a w polu karnym odnalazł się Enzo Fernandez, główką strącił piłkę i wpisał się na listę strzelców. Ale właśnie Egipt o to ma pretensje. Między innymi Mustafa Zico powiedział po meczu: sędzia był niesprawiedliwy, zaprzepaścił wynik całego naszego kraju. Gratulacje dla Argentyny. ale tak nie powinno być. To powiedział napastnik Egiptu. Lionel Messi z kolei: poczuliśmy ogromną ulgę. To cytat z Lionela Messiego. Ta drużyna nigdy się nie poddaje, walczy do końca. To, co zrobiliśmy dzisiaj, było niesamowite. Mam nadzieję, że będziemy kontynuować dobrą passę. No na pewno kontynuować, ale też nie w takim stylu, jaki nie przystoi mistrzom świata, bo świetna postawa w bramce Egipcjanina Mustafy Szobeira nie pokazuje tego, jak rzeczywiście Argentyna była daleko od tego, żeby wygrać. No i to ta kontrowersja. 92. minuta. Czy Mohamed Salah był faulowany? Czy Egiptowi należał się rzut karny? Tak się nie stało. Argentyna strzela i przechodzi dalej. To są historie mundialu, które po prostu pisze każdy mecz. Teraz w parach ćwierćfinałowych, bo już znamy, Argentyna zagra ze Szwajcarią właśnie po tym ostatnim wieczorze i nocy. Teraz to wszystko, dziękuję, do usłyszenia.
3: Wiadomości sportowe.
4: Sponsorem Studia Piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini. Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
3: Reklama.
0: To jak? Kto wygra mundial?
6: Nie wiem, a co ty myślisz?
0: Trudno powiedzieć, ale chętnie bym o tym porozmawiał.
6: No wszystko fajnie, ale z kim?
0: Komentatorzy, dziennikarze, piłkarze, eksperci. Będzie z kim podyskutować.
6: Dobra, a kiedy? Kiedy?
4: Studio Mundial. Od poniedziałku do piątku o 17.10. Sponsorem Studia Piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini.
7: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
8: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Po reklamie.
2: Autopromocja.
9: Uwaga, plażowicze! Zbliża się godzina 16.00. Z wiadomych powodów przypominamy, że dyrekcja kurortu Wnet zarządziła zakaz korzystania z telefonów komórkowych w wodzie. Z telefonów można korzystać wyłącznie w wyznaczonych strefach rozmów.
10: A najlepsza strefa rozmów jest na antenie. Audycja Słoneczny Patron powraca. Od wtorku do piątku po godzinie 16 antena Radia Wnet tylko dla słuchaczy. Zapraszamy do rozmów, komentowania i zadawania pytań.
11: You must remember this. Nazywam się Gabriela Potrac.
12: A ja Jerzy Głuszek i łączy nas miłość do kina i muzyki, ale dzieli różnica pokoleń i z takich właśnie perspektyw przybliżać będziemy Państwu kulturę filmową, nie zapominając oczywiście o filmowej muzyce w audycji
11: Magia Kina, radiowy magazyn filmowy. W każdą środę o godzinie 19.00.
13: As time goes by.
2: To była autopromocja.
14: I Państwo słuchają Radia Wnet na falach FM-UKF, w internecie www.wnet.fm i także na kanale YouTube. Państwa witam bardzo serdecznie. Jest godzina 8.15.
15: Wywiad Wnet.
14: A gościem poranka Wnet Mariusz Błaszczak, szef Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
14: Pan minister wie, ile przekazaliśmy rakiet Patriot na Ukrainę na wiosnę tego roku?
16: W ogóle sam fakt przekazania tych pocisków, bardzo, bardzo ważnego instrumentu, narzędzia obrony naszego kraju, jest jednym wielkim skandalem. To jest dobro rzeczywiście rzadkie, to jest dobro bardzo cenne i w sytuacji, w której rząd Donalda Tuska mówi o zagrożeniu rosyjskim, jakąś prowokacją rosyjską, przekazywanie na Ukrainę pocisków do systemu Patriot jest jednym wielkim skandalem, dodając do tego jeszcze fakt postawy władz ukraińskich, a więc rząd Donalda Tuska ukrywał przekazanie pocisków Patriot na Ukrainę. To też jest jeden wielki skandal.
14: No dobrze, a pokazał przed dwoma dniami pana następca Władysław Kosiniak-Kamysz, ile, jaki rząd dał, no i wyszło, że wydali się 90%, oni dali 10% tego, co na Ukrainę poszło, jeżeli chodzi o wartość pieniężną pomocy militarnej. Jak wyglądały te donacje, kiedy pan był wicepremierem i szefem MON?
16: Czas był inny. I rodzaj tego uzbrojenia był inny. Jeszcze raz bardzo mocno podkreślam, że pociski do systemu Patriot są czymś wyjątkowym. W związku z tym, żeby zapewnić bezpieczeństwo naszej ojczyźnie, my stworzyliśmy system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, wielowarstwowy. To w 2018 roku miałem zaszczyt podpisania umowy na pozyskanie pierwszych dwóch baterii systemu Patriot razem z pociskami. I te baterie strzegą polskiego nieba. W 2023 roku kolejnych 6 baterii zamówiliśmy. A więc to przede wszystkim jest najbardziej istotne. Czas i rodzaj tego sprzętu. Jeżeli mamy, a jeszcze trochę mamy, mało użytecznego sprzętu postsowieckiego, no taki sprzęt moglibyśmy przekazać, chociaż też postawa władz ukraińskich wskazuje, że to nie jest dobry czas na przekazywanie
14: sprzętu. Kiedy pan przekazywał
16: sprzęt,
14: już nie w roku 22, ale w 23 był taka myśl, coś za coś? Trochę postsowieckich T-72 albo tych zmodernizowanych PT-91 twardy
16: tak.
14: Za coś?
16: I nawet,
14: coś uzyskał pan
16: i nawet tak, uzyskałem. Uzyskałem zamówienie krabów przez władze ukraińskie. To był w historii najwyższy kontrakt eksportowy podpisany przez Polską Grupę Zbrojeniową na eksport na Ukrainę krabów, armatohaubic krab. Kontrakt warty 3 miliardy złotych. Oczywiście pieniądze Zachodu, no ale zapłacone przez Ukrainę. Kontrakt zrealizowany. Tak, było
14: ale
16: coś
14: Zachodu,
16: za coś.
14: W tym nasze, czy Zachodu, czyli niemieckie, francuskie?
16: Amerykańskie, głównie amerykańskie. To było za czasów prezydentury Joe Bidena, a więc to były pieniądze głównie amerykańskie.
14: No, czyli kraby pychały w dwóch smakach, że tak powiem. Raz jako donacja i raz jako sprzęt kupiony.
16: Nie, to była transakcja. To była transakcja, a jeszcze do tego bym dodał fakt sprawdzenia w boju krabów. Nasi konstruktorzy mają wiedzę na temat zachowania tej broni na polu walki. To jest sprawa bezcenna.
14: Kiedy już powoli pan kończył swoją misję w MON, już była inna narracja. Jak to wyglądało na przestrzeni tych dwóch lat trwania wojny, kiedy pan był szefem Ministerstwa Obrony Narodowej?
16: Tak, to przede wszystkim rząd Prawa i Sprawiedliwości zareagował na takie niegodne zachowania władz ukraińskich. Oni wciąż rządzą na Ukrainie. Ten sam prezydent jest na Ukrainie. Chodziło na przykład o import zboża z Ukrainy. My wprowadziliśmy embargo na import zboża. To rząd Prawa i Sprawiedliwości. Stało się to po naszej konwencji rolnej przeprowadzonej w Łysych. Tam pan prezes Jarosław Kaczyński powiedział o tej decyzji i rząd Prawa i Sprawiedliwości taką decyzję podjął. To był kwiecień 23 roku, a potem utrzymaliśmy embargo wbrew Unii Europejskiej w październiku 23
14: roku. Dobrze, a czy którejś donacji pan przewodniczący żałuje? Czy to czołgów, czy to transporterów opancerzonych, tych kończynicznych, albo też kołowych Rosomak, znacznie nowszych, rzecz jasna, czy to samolotów MiG, czy śmigłowców MiG?
16: Nie.
14: Wszystkie donacje były słuszne.
16: Były słuszne. One były przeprowadzone w odpowiednim czasie. Były przeprowadzone wtedy, kiedy Niemcy proponowali Ukraińcom 5000 hełmów. Kiedy Niemcy mówili o tym, zresztą i sojusznicy też mówili o tym, że no, trzeba wspierać Ukrainę tak zwaną bronią nieśmiercionośną. Nie wiem, takie rozróżnienie rzeczywiście.
14: Defensywne i ofensywne.
16: O, może tak. Non-lethal, tak twierdzili. Więc no, były takie zachowania. One wynikały z tego, że Zachód był wciąż skoncentrowany na przywróceniu relacji z Rosją, z Putinem. Ta prorosyjskość była czymś wyraźnym również wtedy, a przecież przypominam, że cały reset w relacjach z Putinem, w który był zaangażowany rząd, pierwszy rząd Donalda Tuska, też był faktem.
14: No dobrze, ale Sławomir Mentzen wylicza, no przyznając się do błędu, że on wtedy popierał, ale popierał, bo nie wiedział, że ten sprzęt był wycofywany z linii, że to nie był sprzęt z magazynów, tylko odbierany polskim jednostkom i wysyłany na Ukrainę, czy to czołgi, czy to BWP, czy to inny sprzęt, że przez chwilę polska armia była bardziej bezbronna, także jeśli chodzi o amunicję, która była przesyłana z polskich jednostek, z tych stanów, które miały być nienaruszalne na wypadek wojny.
16: Stanęliśmy przed takim wyborem. Czy Kijów ma być zajęty przez Rosję, przez Putina i czy armia rosyjska stanie na naszej południowo-wschodniej granicy, bo wtedy Ukraina by padła i byłaby częścią Rosji, imperium rosyjskiego. A jak mówił świętej pamięci profesor Lech Kaczyński w Tbilisi w 2008 roku, wtedy mówił pan profesor Kaczyński, dziś Gruzja, jutro Ukraina, potem państwa nadbałtyckie, a potem Polska zostanie zaatakowana, jeżeli nie będzie skutecznej odpowiedzi. I my realizowaliśmy testament pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ta odpowiedź była skuteczna.
14: Gdybyśmy zostali zaatakowani, to nie było takiego okna przez kilkanaście miesięcy, przez kilka lat, kiedy byliśmy słabsi przez te donacje dla Ukrainy.
16: My odbudowaliśmy siłę polskiego wojska. Trwało. Byliśmy w procesie. To trwało, ale proszę
14: Oddawaliście czołgi wtedy, ale nie było im ich czym od razu zastąpić.
16: Ale proszę zwrócić uwagę na to, że my działaliśmy skutecznie. W 18 roku już powiedziałem system Patriot, w 19 system rakietowy HIMARS, rakiety o zasięgu do 300 km, w 20 roku samoloty F-35, czyli pozyskiwaliśmy ten sprzęt.
14: I zanim to słowo się zrealizowało, no to dopiero teraz się powoli te kontakty realizują. Ale jeszcze wtedy podpisany.
16: Panie redaktorze, jeżeli byśmy spojrzeli na to, nie, wcześniej, bo na przykład czołgi K2, wie pan, kiedy pierwsza dostawa czołgów K2 i armatochaubicka 9 dotarła do portu w Gdyni w Polsce?
14: 23 rok.
16: Nie, w grudniu 22. W grudniu 22. I to jest miarą sukcesu, no, powiem nieskromnie, mojego,
14: no dobrze, ale
16: i mojego zespołu.
14: W jakiej liczbie? To było kilkanaście, to był, zdaje się, kompania przyjechała, a my oddaliśmy 300 czołgów.
16: Ale jakby pan spojrzał na wartość bojową, ona jest mierzalna. Czołgów T-72 i czołgów K2, albo czołgów Abrams, no to zobaczy pan olbrzymią różnicę. Jeżeli chodzi o wartość bojową czołgów Abrams, czołgów K2, tak, to jest olbrzymia różnica. Ja stawiam taką tezę, że obrona na Wiśle, którą zarządzono w 2011 roku za pierwszego rządu Donalda Tuska, w siłą 95 tysięcy żołnierzy polskiego wojska przy użyciu postsowieckiego sprzętu była niemożliwa. Nawet obrona na Wiśle. Nie obrona od granicy naszego kraju, tak jak przesądziliśmy, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, tylko obrona na Wiśle była niemożliwa. Tak, oni rozbroili za czasów pierwszego Donalda Tuska Wojsko Polskie. Oni zlikwidowali ponad 600 jednostek organizacyjnych polskiego wojska, łącznie z pierwszą dywizją zmechanizowaną im. Tadeusza Kościuszki, której zadaniem było zamknięcie Bramy Brzeskiej, czyli tego szlaku, który wykorzystywała Rosja, zarówno carska, jak i czerwona, do ataku na Polskę. A my odbudowaliśmy. Jest 18. Dywizja Zmechanizowana. Jest. Wczoraj pan rozmawiał z pierwszym dowódcą tej dywizji. Tak, to ja wyznaczyłem pana generała Gromadzińskiego na pierwszego dowódcę 18. Dywizji Zmechanizowanej.
14: Do polskiej dywizji jeszcze w naszej rozmowie wrócimy, panie przewodniczący, panie pośle. A propos odtajnienia. Pan ma zarzuty za odtajnienie tych historycznych...
16: Nie tylko zarzuty, ja mam akt oskarżenia w sądzie.
14: Akt oskarżenia w sądzie leży. Czy podobny akt oskarżenia ewentualny rząd prawicowy wystosuje wobec Kosiniaka-Kamysza za ujawnienie donacji?
16: Nie, to nie ma sensu. Ja działałem zgodnie z prawem. I nawet ten nieszczęsny prokurator Maksian, który ma korzyść, bo został awansowany z prokuratury okręgowej do krajowej potem, kiedy przesłał akt oskarżenia przeciwko mnie do sądu. Nawet on przyznawał, że minister obrony narodowej ma do tego prawo, tylko posłużył się takim oto argumentem, że ja rzekomo miałem korzyść polityczną z tego. Czyli, czytaj, ludzie na mnie głosowali, dlatego że odtajniłem publicznie. Też ma korzyść polityczną, tak.
14: Ale
16: też
14: rozumiem, ma korzyść. Ależ jak... Nie spodziewa się pan, że następna prokuratura postawi mu zarzuty za odtajnienie?
16: To jest bzdura. No, nie ma czegoś takiego jak korzyść polityczna. Polityk jest od tego, żeby ludziom służyć.
14: A słusznie, że odtajnił? Czy zapowiadał, że bo jeszcze nie ma tego dokumentu? Czekamy. Ale słusznie, że zapowiedział odtajnienie tych donacji?
16: Osobiście jestem mu wdzięczny, bo procesowo to wykorzystam. Kiedy będzie proces, rozpocznie się, a tak naciskają na tego sędziego, którego wyznaczyli, naciskają z prokuratury obecnej, żeby on podjął sprawę. Ale myślę, że sędzia tak się zastanawia, że jeżeli mnie uwolni od zarzutu, to go zdegradują, bo ten sędzia został delegowany z sądu rejonowego do sądu okręgowego, a więc go zdegradują. Jeżeli mnie skaże, no to ma pewnie świadomość tego, że będzie działał no, w sposób urągający prawu. Pokazuje, żeby, omawiam to, pokazuje ten przykład, żeby udowodnić, jak w jakim stanie jest wymiar sprawiedliwości, jak jest ręcznie sterowany przez rządzących dziś Polską.
14: Zobaczymy, czy ten proces w ogóle się rozpocznie. A propos relacji między PiS-em a PSL-em, wczoraj na antenie telewizji Polsat News i a propos Abramsów, tak mówił obecny wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski.
15: Najlepiej byłoby, żeby patrioty były gdzie ulokowane? Na zachodniej Ukrainie. Bo to jest naj

0: wspólnoty narodowej, niszczą polską wspólnotę narodową, ponieważ widzą, jak elektorat ich po prostu przepływa do Brauna i nie wiedzą, co z tym po prostu zrobić.
1: Jak to było pod koniec roku 22? Chcieliście przekazać nasze wrzutnie patrioty, żeby stacjonowały na zachodniej Ukrainie?
2: Oczywiście nie. Zgorzelski manipuluje i to, co to za fałszywy typ? No naprawdę, to już jest nieprawdopodobne. To jest nieprawdopodobne. Przede wszystkim oni w tajemnicy, czyli Kosiniak-Kamysz, Donald Tusk, przekazali cenne dobro, jakie mamy dzięki Prawu i Sprawiedliwości. To system Patriot i pociski. Oni przekazali pociski do systemu Patriot na Ukrainę. Przekazali. Nie bacząc na kontekst tej sprawy, na zachowanie władz ukraińskich, prezydenta Zełenskiego, który ludobójcom nadaje, patronat ludobójców nadaje ważnej jednostce wojskowej ukraińskiej. A ja w mównicy sejmowej mówiłem o tym, żeby przekazać niemiecki system Patriot na Ukrainę. Niemiecki. Niemcy nie sąsiadują z Rosją. Niemcy takie systemy mają, więc nasza polityka zresztą ku temu zmierzała, żeby zmusić niejako sojuszników z zachodu Europy do tego, żeby uzbrojenie, jakie posiadają, wykorzystali w sensie obrony.
1: Ale wtedy Niemcy chcieli lokować te patrioty na naszym terytorium. Wy woliliście amerykańskie, a niemieckie na Ukrainę.
2: Proszę zwrócić uwagę, że ja mówiłem o zachodniej Ukrainie. Gdyby ustawić te niemieckie systemy patriot na zachodniej Ukrainie, no to by to spowodowało, że do Polski nie wlatywałyby z terytorium Ukrainy rakiety. A doszło do tragedii w Przewodowie, bo z terytorium Ukrainy wleciała rakieta i w efekcie zginęło dwóch obywateli naszego kraju.
1: Więc ustawienie ukraińska, co pierwotnie nie było jasne. A wtedy pan też był w rządzie. Wy od początku widzieliście, że to jest rakieta ukraińska, która zgubiła tor i trafiła w traktor i zabiła dwóch polskich obywateli.
2: Ukraińcy mówili inaczej. Było podjęte śledztwo w tej sprawie. Śledztwo, które było sabotowane przez stronę ukraińską. Ciekawy jestem, czy śledztwo wciąż trwa. Ciekawy jestem, bo teraz o tym się nie mówi.
1: Dygresyjnie, to nie było dla was jakaś czerwona lampka? Były prezydent Andrzej Duda mówił, że wtedy Włodzimierz Zełenski próbował Polskę wmanewrować w tą wojnę.
2: Proszę pamiętać o priorytetach. Dla nas zawsze najważniejsza była Polska. Najważniejsza była Polska. Nam zależało na tym, żeby granica polsko-rosyjska była jak najkrótsza, a nie jak najdłuższa. Nam zależało na tym, żeby wojsko polskie było silne. Nam zależało na tym, żeby Polska była silna. Stąd relacje z Amerykanami. Nam niełatwo było rozmawiać z administracją prezydenta Bidena, która była skrajnie lewicowa, żeby nie powiedzieć lewacka, ale my rozmawialiśmy i my mieliśmy sukcesy w tych rozmowach, bo czołgi Abrams szybko pojawiły się na stanie polskiego wojska dzięki właśnie moim działaniom jako ministra obrony narodowej, dzięki działaniom prezydenta Andrzeja Dudy, także dzięki temu, co wprowadziliśmy poprzez przywództwo pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego w rządzie, bo wygospodarowaliśmy finanse. Duże finanse na wzmocnienie polskiego wojska i realizowaliśmy ten proces w bardzo krótkim czasie. To był rekord. To naprawdę był rekord. Ja jestem dumny z tego, że zgromadziłem tak dobry zespół ludzi, którzy przeprowadzili te wszystkie procesy. I dziś Wojsko Polskie liczy ponad 200 tysięcy żołnierzy. Dziś jest wyposażone w czołgi Abrams, w samoloty F-35, mimo sprzeciwu Władysława Kosiniaka-Kamysza wtedy.
1: Temat armii, jeszcze trochę o polityce porozmawiamy. 6 dywizji, ale tylko 2 gotowe. Tekst z dzisiejszego numeru dziennika Rzeczpospolita o tym, że faktycznie te 2 dywizje, które są na wschód od Polski, czyli 16 i 18, dywizja 18 tworzona od podstaw, są gotowe i mniej więcej mogłyby od razu wejść do walki w przypadku ataku, ale pozostałe 4 i gotowość jest wątpliwa. Także tych 2, które są na zachodzie, 11 i 12 dywizji piechoty.
2: No to co o tym ma do powiedzenia siedzenia Władysław Kosiniak-Kamysz. Czym się zajmuje minister obrony narodowej?
1: A w jakim stanie wy zostawiliście siły zbrojne? Czy były na przykład prowadzone takie ćwiczenia

0: i mobilizację całych batalionów. Jak to wyglądało? Czy polska armia jest gotowa, żeby realnie podjąć poważne ćwiczenia?
1: My przezbroiliśmy Wojsko Polskie, zwiększyliśmy liczebność Wojska Polskiego, zapewniliśmy system, wdrożyliśmy system naboru do wojska, dobrowolna, zasadnicza służba wojskowa. Kiedy jeszcze mi odpowiadali konkretnie na interpelację, to miałem taką odpowiedź. Za rok 24, od stycznia do października, wie pan, ilu się zgłosiło chętnych do służby w Wojsku Polskim w ramach dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej? Ponad 40 tysięcy. Potem już mi nie odpowiadali konkretnie na interpelacje, ale dane są twarde dotyczące tego, ile netto wzrosła liczebność Wojska Polskiego za 24 rok. Wie pan ile? 10 tysięcy. 10 tysięcy. 46 tysięcy do końca października zgłosiło się chętnych. 10 tysięcy netto zwiększyła się liczba żołnierzy Wojska Polskiego. Ja rozumiem, odchodzą. Odchodzą też. No ale ten potencjał jest niewykorzystywany. I potem są takie rezultaty tego. Kto dziś Polską rządzi? Czyimi interesami się kierują ci, którzy dziś Polską rządzą? Czy polskimi interesami?
0: To już a propos rządzących, jak pan przewodniczący patrzy na sytuację na prawicy, będzie pakt senacki, czy nie będzie paktu senackiego?
1: No mam nadzieję, że będzie, chociaż no nie jest to łatwe ze względu na naszych teoretycznych koalicjantów.
0: Pakt senacki z kim? Z Konfederacją? Z Konfederacją i Grzegorzem Braunem?
1: My wykluczamy współpracę z Grzegorzem Braunem, dlatego że on szkodzi Polsce. Twierdzenie, że nie było w Auschwitz komór gazowych, szkodzi Polsce. Służy Niemcom, tak? Niemcom służy. Bo rzeczywiście
0: czyli
1: oni uciekają od odpowiedzialności
0: to tych dwóch partii,
1: za drugą wojnę światową.
0: PiSu i Konfederacji.
1: No znowu Konfederacja, wczorajsze wypowiedzi Sławomira Mentzena, który nie widzi różnicy między nami a Donaldem Tuskiem. No to jest tak, Donald Tusk został wepchnięty w róg. Tak, to jest jakaś ślepa uliczka, róg. No, Sławomir Mentzen rękę mu podaje. No, no tak.
0: No to będziecie ze swoim Mentzenem mieli wspólny pakt senacki, czy nie?
1: No, wie pan, może zmądrzeje nasz koalicjant, teoretyczny koalicjant, bo przypomnę, że jednak zmuszony przez opinię publiczną Sławomir Mentzen, no faktycznie, chociaż tak mu z trudem to przyszło, poparł Karola Nawrockiego. Z trudem mu to przyszło. To trzeba było wywieźć to poparcie, bo nie powiedział wprost, no ale... No,
0: wtedy,
1: Karol Nawrocki
0: wtedy
1: wygrał
0: Grzegorz
1: wybory
0: Braun,
1: prezydenckie.
0: Niepytany, niewywoływany, niekuszony, od razu poparł Karola Nawrockiego.
1: To prawda, tak.
0: Wniosek?
1: Wniosek jest taki, że Grzegorz Braun, nie można z tego wywieść wniosku takiego, jaki tutaj sugeruje pan redaktor. Ja podtrzymuję to, co powiedziałem przed chwilą. Twierdzenie, negowanie komór gazowych w Auschwitz służy Niemcom, a jest szkodliwe dla Polski.
0: Przemysław Czarnek dobrze pełni swoją funkcję kandydata na premiera.
1: Tak, jest bardzo dynamiczny. Zresztą ostatnio w niedzielę odbyła się konwencja w Kłodzku, na której to konwencji podsumowaliśmy afery rządu koalicji 13 grudnia. Kłodzko to oczywiście nie jest przypadkowe miejsce, bo począwszy od tych zoofilii, pedofilii, jakichś barbarzyńskich, strasznych w ogóle historii, poprzez to, co dzieje się w służbie zdrowia, przez z tego lekarza Dawidka bez specjalizacji, który 1 600 000 złotych rocznie zarabiał i poprzez no, próbę podważenia wiarygodności sygnalisty, który ośmielił się o tych nadużyciach w szpitalu powiatowym powiedzieć. A więc to z jednej strony pokazaliśmy obraz koalicji 13 grudnia, ale pokazujemy też alternatywę. W Kaliszu kilka tygodni temu pan profesor Przemysław Czarnek mówił o naszym programie. 21 punktów programowych. Na razie zostały przedstawione 3 z tych 21 punktów. Będą przedstawiane kolejne. Również odbywają się konwencje programowe dotyczące pewnych dziedzin życia społecznego i w gronie eksperckim pokazujemy alternatywy.
0: Ale jest zgoda całej partii, że projekt premier Czarnek działa, bo Mateusz Morawiecki w wywiadzie u youtubera, żurnalisty, no kreuje jakby trochę swój rząd, nie rząd Przemysła Czarka, tylko swój, pytany, kogo by widział, kogo by nie widział, to powiedział, że nie widziałby na pewno Zbigniewa Ziobro jako ministra sprawiedliwości w ewentualnym rządzie, gdzie on też by uczestniczył.
1: Kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na urząd premiera jest pan profesor Przemysław Czarnek. Jednogłośnie taka decyzja została podjęta w marcu tego roku na posiedzeniu władz Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie. Więc no, to jest decyzja całego środowiska politycznego Prawa i Sprawiedliwości.
0: Pan... A dlaczego Mateusz Morawiecki trochę mebluje ten rząd i mówi, kto byłby, kto nie byłby ministrem? I dlaczego Zbigniew Ziobro miałby nie być?
1: Proszę zaprosić pana Mateusza Morawieckiego i zapytać. Kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na urząd premiera jest profesor Przemysław Czarnek.
0: I to się nie zmieni do wyborów.
1: To się nie zmieni. To się nie zmieni, tak.
0: Mimo, że sondaże no, nie dają wam pierwszego miejsca.
1: Z sondażami zawsze był w Polsce kłopot, bo proszę zwrócić uwagę na to, że w sondażach rząd Donalda Tuska jest negatywnie oceniany. Większość Polaków negatywnie ocenia rząd Donalda Tuska, a jakoś w sondażach poparcia politycznego, jego partia, partia Tuska, wciąż jest na
0: odpowiedź może być prosta.
1: Miejscu.
0: Wy jako opozycja jesteście słabi. Nie, ja myślę, mówią, ten Tusk fatalny, ale tamci jeszcze gorsi, to na niego zagłosujemy.
1: Ja myślę, że nie, że tutaj cały proces jest bardziej skomplikowany. Zresztą słuchałem pańskiego wywiadu, panie redaktorze, z byłym zwolennikiem tak Donalda
0: Adamem
1: Tuska.
0: Abramczykiem.
1: Tak jest. No i myślę, że ten wywiad był bardzo interesujący, bo pokazuje wnętrze tego środowiska, które dziś Polską rządzi, i rozczarowanie tych, którzy ich popierali. Zresztą konkluzja, jak słyszałem z tego wywiadu, była taka, że były zwolennik Donalda Tuska, no jednak prognozuje, że Donald Tusk, że zmiana władzy nadejdzie. W przyszłym roku.
0: To prawda, na czym mówił wcześniej Adam Abramczyk, a teraz Mariusz Błaszczak, szef klubu parlamentarnego i wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości.
1: Bardzo dziękuję.
0: Godzina 8:40, dziękuję bardzo panie przewodniczący. To co, my jednak jedną piosenkę w poranku wnet państwu zaproponujemy, za chwilę naszym gościem będzie Piotr Naimski, ale zanim to nastąpi, to zagra trochę już tradycyjnie zespół Manam, przeze mnie bardzo lubiany.

0: Reklama.
1: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
2: Dzień dobry. Poproszę wycieczkę. Blisko czy daleko? Jedno i drugie.
3: W takim razie Otwock, Małopolska i Jordania.
2: To możliwe?
3: W Radiu Wnet jak najbardziej.
4: Wnet tu i tam. Wakacyjne podróże, małe i duże. Od poniedziałku do piątku, od 12 tylko w Radiu Wnet.
2: Zaraz, zaraz. Ale pociągiem do Jordanii? Niby jak?
4: Słuchajcie Radia Wnet.
1: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
0: Po reklamie.
5: Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
6: I wracamy po raz ostatni dzisiaj do Poranka Wnet. W naszym studio Piotr Naimski, były polityk, ekspert do spraw polityki bezpieczeństwa i polityki energetycznej. Dzień dobry.
7: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
6: Zacznijmy może przewrotnie, zanim zaczniemy od spraw polsko-ukraińskich, zanim szczyt NATO w Ankarze, to patrzę na to, co dzieje się w Rosji. A w Rosji dzień prawie jak co dzień płonie kolejna rafineria, płoną kolejne składy paliw, a Rosjanie już w dużej części, zwłaszcza europejskiej, obwodów Rosji stoją w wielogodzinnych kolejkach po paliwo. Co się dzieje na linii frontu? Czy nie jest tak, że widzimy taki moment, kiedy Rosja pokazuje, że nie jest tak wielkim mocarstwem, jak wielu jeszcze myślało niedawno?
7: Tak, znaczy widzimy, że Rosjanie nie są w stanie obronić się przed atakami, czy to rakietowymi, czy atakami dronów ze strony ukraińskiej. Te ataki są możliwe. To jest współpraca Ukraińców z Amerykanami, bo trudno sobie wyobrazić, żeby te ataki były możliwe bez informacji wywiadowczych amerykańskich i bez, faktycznie rzecz biorąc, zgody amerykańskiej na ataki na terytorium Federacji Rosyjskiej.
6: Przedwczoraj w nocy rano największa rosyjska rafineria w Tobolsku. Tobolsk w linii prostej 2,5 tysiąca kilometrów od
7: Tobolsku. To chyba był Omsk, panie redaktorze, a nie Tobolsk.
6: Omsk.
7: Ale tak, rzeczywiście. To jest daleko, to jest i świadczy o...
6: Czyli to Amerykanie.
7: Świadczy o zdolności z ukraińskiej armii, Ukraińców do wykonywania tych ataków. One są, można podejrzewać rzeczywiście zasadnie, że one są skuteczne, dlatego że uderzają w newralgiczne punkty zaopatrzeniowe rosyjskie. Być może ważniejszym jeszcze jest w tej chwili kwestia dostępu do Krymu, o czym czasem się wspomina, ale skutecznie, o ile można sądzić, Ukraińcy zakłócają te dostawy wszystkiego, również żywności na Krym. To jest nacisk, który jest wywierany, który no, być może będzie skuteczny.
6: Jakie są wnioski dla Polski z tego, że państwo, które eksportowało nie tylko ropę, ale też paliwa eksportowało, w tej chwili próbuje paliwa ściągać, ropę jeszcze eksportuje, ale na przykład może Białoruś im podeśle, może Indie i Rosja musi ściągać benzynę na własne stacje z zagranicy.
7: To są słabości rosyjskiego państwa, Federacji Rosyjskiej. Można powiedzieć chyba tyle, że Rosja nie była, czy nie jest przygotowana na tego rodzaju rozszerzony konflikt, czy wojnę, może lepiej powiedzieć. Ponad 4 lata temu Rosjanom się wydawało, że operacja specjalna na Ukrainie to będzie w zasadzie kosmetyczna dla armii rosyjskiej operacja, a tu się okazuje, że Omsk jest bombardowany, czyli jedna z ważnych rafinerii rosyjskich, bardzo daleko na zapleczu. No to jest, musi być, tak sądzę, dla dowódców i polityków rosyjskich szok.
6: 2,5 tysiąca w linii prostej, czyli te drony musiały przecieć znacznie więcej, by jeszcze musiały, zdaje się, Kazachstan ominąć, żeby nie naruszać ich terytorium powietrznego, przestrzeni powietrznej. To wszystko wygląda...
7: Panie redaktorze, znaczy to jest, rzeczywiście można...
6: Ale
7: możemy długo rozważać tę sytuację i ten przypadek, ale szczerze powiedziawszy, informacji na ten temat mamy niewiele. Dlatego, że to, co do nas dochodzi, to są czasem zdjęcia ze strony ukraińskiej, czasem być może satelitarne przekazy.
6: I cała masa wpisów w mediach społecznościowych na jeszcze działającym telegramie samych Rosjan, którzy nagle się obudzili, że wojna destabilizuje ich codzienne życie. Że nie mogą na dacze pojechać z Moskwy do rodziny, bo nie ma paliwa. I tak dalej,
7: Znaczy, z pytań pana redaktora przebija takie przekonanie albo podejrzenie, że Rosja przegrywa tę wojnę. Otóż byłbym daleki od takich wniosków.
6: Czy nie przegrywa, bo takie wnioski zdaje się wysnuwać Kijów. I próbuje nas, czyli Zachód, przekonać, że Rosja przegrywa wojnę.
7: To, że Ukraińcy w każdej sytuacji, kiedy udaje im się trafić skutecznie cel w Rosji, mówią, że wygrywają wojnę, to ja się nie dziwię. To jest kwestia już propagandy. Propaganda jest jednym z elementów ważnych prowadzenia wojny. Natomiast od tego do stwierdzenia, że Rosja w wojnę z Ukrainą wywołaną przez siebie wojnę przegrywa, i myślę, że jest jeszcze bardzo daleko, niestety.
6: To w jakim momencie jesteśmy? No bo mamy tak, mamy nową fazę wojny między Ukrainą a Rosją, która dotyka bezpośrednio Rosjan. Mamy konflikt między Kijowem a Warszawą. Mamy w końcu relacje także napięte między sojusznikami, między Waszyngtonem a Europą. I mamy Chiny, to na to się patrzą.
7: Można chyba bezpiecznie powiedzieć, że jesteśmy w momencie, kiedy kształtują się nowe podstawy stosunków międzynarodowych i równowagi sił, nowej równowagi sił. I Polska jest elementem ważnym w tym, co się dzieje, dlatego że jesteśmy po prostu krajem faktycznie rzecz biorąc frontowym, członkiem NATO. NATO jest właśnie dzisiaj w sytuacji, kiedy podejmuje kolejne decyzje taktyczne na pewno, a może nawet strategiczne, tego się dowiemy pewnie za jakiś czas. Dobrze by było, gdyby te decyzje były oparte na podtrzymaniu i umocnieniu obecności amerykańskiej w Europie i sojuszu europejsko-amerykańskiego, w szczególności polsko-amerykańskiego.
6: Dobrze, ale co powoduje, że jesteśmy ważni? Jak na razie wydaje się, że Ukraina mówi wprost, będziemy mieli konflikt z Polską, zapowiadamy to i będziemy ten konflikt realizować, a naszymi partnerami są oczywiście Norwegia, Dania, kraje bałtyckie,
7: Islandia,
6: ale przede wszystkim Niemcy. Te wszystkie dookoła się wymienia, co też jest ciekawe, bo to wskazuje, że być może, a nawet nie być może, tylko Kijów myśli, że zastąpi Warszawę w roli ważnego państwa zwornika dla regionu. Stąd nieprzypadkowo obok Niemiec, którzy są oczywiście filarem tej sprawy, pojawiają się te wszystkie małe państwa naszego regionu.
7: Trudno jest sobie wyobrazić, żeby Ukraina stała się filarem. Ukraina nie jest filarem, jest ważnym elementem. Ukraińcy prowadzą swoją politykę bezpieczeństwa, czy politykę zagraniczną, strategię swojego państwa ponad swoje siły. Co oczywiście jest zrozumiałe i można w pewnym sensie podziwiać, jak to robią. Jest to dla nas w Polsce bardzo trudne i niebezpieczne. Dlatego, że mieć na granicy wschodniej państwo, które jest faktycznie rzecz biorąc wrogim państwem, to jest niedobrze. I oczywiście powiedziawszy to, w dalszym ciągu będę mówił, że czy myślał, że każda Ukraina to jest dobrze dla Polski na wschodzie, dlatego że lepiej niż granica bezpośrednia z Federacją Rosyjską. Tym niemniej czeka nas trudny czas układania stosunków z państwem ukraińskim.
6: Dobrze, powiedział
7: pan. Trzeba sobie to rzeczywiście uświadomić i to, co się dzieje od kilku tygodni, czyli to uzewnętrznienie rzeczywistych intencji ukraińskich obecnych władz, trzeba brać pod uwagę. Wojna się zakończy, tak czy owak, i będziemy musieli to sąsiedztwo organizować. To wymaga zdecydowanego zdefiniowania polskich interesów wobec Kijowa i trzymania się tej polityki bardzo rygorystycznie. Polski interes jest tutaj decydujący.
6: No dobrze, ale jaką Polska ma strategię? Powiedział pan minister, że Ukraina realizuje swoją strategię i może realizują trochę ponad własne możliwości. A czy Polska ma strategię? Bo jak na razie w tej wojnie jesteśmy siłą rzeczy przeciwko Rosji, bo Rosja wprost
7: panie redaktorze, może pan pozwoli. To jest tak, że jeżeli chodzi o strategię wobec, czy stanowisko wobec agresji rosyjskiej na Ukrainę, ono jest jednoznaczne i tutaj akurat nie ma, mam nadzieję, nie ma dyskusji w Polsce. Przeciwstawiamy się tej rosyjskiej agresji, wspieramy ukraińskie państwo w walce z Rosją. I to jest jasne. Natomiast rzeczywiście jest tak, że przede wszystkim powinniśmy w naszej polskiej polityce, strategii dla Polski, powinniśmy umacniać siłę i podmiotowość naszego kraju. W regionie, w Europie, w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi powinniśmy to robić zdecydowanie, skutecznie. To jest kwestia porozumień regionalnych, to jest kwestia, niech pani mnie przerwa, to jest kwestia porozumień regionalnych, to jest kwestia Bałtyku, to jest kwestia porozumienia ze Skandynawami. Oni mają podobne problemy, chociaż trochę inne, dlatego że front północny jest innym frontem niż front środkowoeuropejski i te interesy czasem bywają rozbieżne, na przykład jeżeli się konkuruje o sprzęt. To taki prozaiczny powód, ale równocześnie, ale też jest tak, że Bałtyk nie jest barierą. Bałtyk powinien być przyjazną granicą, przez którą się współpracuje i to jest oczywiście możliwe z Finlandią, Szwecją, Danią. O to trzeba zabiegać, a równocześnie w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, w ramach NATO, warto jest porozumiewać się podregionalnie czy subregionalnie. To jest rzeczywiście kierunek, który powinniśmy brać poważnie pod uwagę. To robią inne kraje natowskie, na przykład Wielka Brytania, która się porozumiewa ze Skandynawami z kolei od strony Atlantyku. To jest taka oś praktycznej współpracy, która powinna być ważna dla Polski. No. Mam nadzieję, że tak będzie i że to będzie pomysł czy myśl strategiczna, która będzie wykraczała poza kolejne wybory, kadencje sejmowe i rządy.
6: Jak słychać, w tej myśli są też i emocje. No dobrze, to ja cofnę się i zadam to pytanie, jak wspierać militarnie Ukrainę przy tym stanie relacji politycznych?
7: Warto wspierać i równocześnie żądać za to rekompensaty. To jest, od pewnego momentu się mówi, że polityka transakcyjna w stosunkach międzynarodowych to jest coś, co tak z przekąsem się mówi, że to jest może niesłuszne, że tak te transakcje w stosunkach międzynarodowych to źle brzmi. Nie. To jest tak, że interesy są różne, a porozumienia powinny zawierać realizację interesów obydwóch stron. Czasem wymaga to kompromisów, a już na pewno nie powinno być, no, tak powiem, udzielane bez żadnych rekompensat ze strony, która tę pomoc przyjmuje. To jest kwestia racjonalnych stosunków, racjonalnej polityki, świadomości przez cały czas tego, co Polsce jest potrzebne, co chcemy osiągnąć. No, z Ukrainą będziemy mieli różne problemy do rozwiązania. Kwestia handlu, kwestia rolnictwa, kwestia właśnie stosunków po prostu gospodarczych, ale też i współpracy w dziedzinie militarnej. Długo rozmawiamy o tym. Pan redaktor ma jakieś inne jeszcze pytania?
6: Oczywiście mam cały ten, ale niestety wszystkie w jednym temacie. Jak wygląda w takim przypadku polska polityka wschodnia, skoro w Kijowie Berlin wyprzedza Warszawę bardzo wyraźnie i elity kijowskie mówią: Berlin to jest nasz główny partner. Jeżeli będzie pokój, jeżeli będą odmrożone stosunki z Rosją, to też Berlin tam będzie grał pierwsze skrzypce. O Mińsku nie wspomina.
7: Polityka niemiecka jest jasna, rzeczywiście. Strategicznie chyba się nie mylimy, kiedy powtarzamy, że Niemcy chcą odmrożenia stosunków z Moskwą. Chcą przywrócenia swoich dobrych relacji z Federacją Rosyjską. Powiem tak, jeżeli przeszkodą na drodze do tych dobrych stosunków z Federacją Rosyjską będzie Ukraina, to porzucą Ukrainę. Ukraińcy chyba tego nie rozumieją.
6: No dobrze, a co z tego wynika dla Polski? Z takiej konstrukcji?
7: Że mamy być silni, mamy mieć silną armię, mamy być niezależni energetycznie, mamy dbać i zabiegać o swoją pozycję w Unii Europejskiej, mamy, mówiąc krótko, zachowywać się podmiotowo, a nie przedmiotowo w sytuacji, w której się znajdujemy pomiędzy Niemcami, Rosją. To nie nowa sytuacja. To jest stary problem. I za każdym razem...
6: Sytuacja nie jest nowa, ale otwarty konflikt polityczny polsko-ukraiński jest nowym elementem.
7: I za każdym razem... Nie. Konflikt polsko-ukraiński nie jest nowym elementem. Jest starym elementem i wystarczy przywołać rocznicę Wołynia.
6: Zupełnie inaczej na to patrzono także w PiS-ie jeszcze dekadę temu. Nie uznawano, że jest endemiczny konflikt między elitami polskimi a ukraińskimi, między polskim a ukraińskim państwem. Teraz tak to jest zdefiniowane z warszawskiej i z kijowskiej strony.
7: Ja nie chcę wchodzić w historię, natomiast w formacji politycznej, bo nie miejsce ku temu, tak mi się wydaje teraz, dzisiaj, kiedyś możemy porozmawiać. Natomiast wydaje mi się, że problem stosunków polsko-ukraińskich jest problemem wiszącym nad tymi relacjami przez cały czas. Czasem to było mniej widoczne, czasem to było bardziej widoczne, ale w każdym razie pamięć o rzezi wołyńskiej to jest coś, co w tych stosunkach jest bardzo ważne i my o tym nie powinniśmy nigdy zapomnieć. Można oczywiście zabiegać o relacje, można powiedzieć, racjonalne, pragmatyczne pomiędzy Polską i Ukrainą, ale uznanie tego ludobójstwa za dokonane przez ukraińskich nacjonalistów wspieranych przez hitlerowskich Niemców jest konieczne.
6: To już na koniec zapytam o energetykę. Jak idą prace nad pomysłem, koncepcją rozdzielenia polskiej polityki energetycznej od unijnej polityki klimatycznej, chociażby w kwestii ETS-u? Ale nie tylko.
7: ETS jest systemem, nawet nie podatkiem bezpośrednio, tak chyba trzeba powiedzieć, że jest systemem, który powoduje, że konkurencyjność polskiej gospodarki w stosunku do reszty Europy, tak można powiedzieć, jest ograniczana. I to ograniczana w bardzo, bardzo dużym stopniu. To jest system, który Polskę krępuje, powinniśmy z tego systemu się uwolnić. Jak to zrobimy, to jest kwestia taktyki, taktyki politycznej, bo to jest kwestia polityczna, to nie jest kwestia ekonomiczna, czy czysto ekonomiczna. Powinniśmy się do tego przygotowywać. To ten problem jest przed Polską, czeka na rozwiązanie, czeka na propozycje. Te propozycje są w różnych miejscach zresztą przygotowywane. Analizy, które seryjnie w tej chwili widzimy, są opracowywane przez różne ośrodki w Polsce. Każde, one w szczegółach mogą się różnić, ale co do wniosku zawsze są takie same. To znaczy Polska z ETS-em, polska gospodarka niestety nie będzie się rozwijała. Będzie tłamszona, będzie dominowana. No, innymi słowy, wbrew polskiemu interesowi jest utrzymywanie Polski w systemie ETS.
6: No to konkluzja jest jasna. Kiedy zatem będzie postulat i program i mechanizm prawny opuszczenia przez Polskę mechanizmu ETS?
7: Pan premier Czarnek ogłasza to jako jeden z elementów programu politycznego Prawa i Sprawiedliwości, czyli w najbliższej kampanii wyborczej będzie ten postulat utrzymywany, a po zwycięskich wyborach rząd rozpocznie tę procedurę.
6: Dobrze, a można być w Unii Europejskiej i nie być w ETS-ie?
7: Oczywiście, że można. To jest tak, że ETS jest jednym z systemów, które w Unii Europejskiej zostały wymyślone i są narzucane. Takich kierunków działania jest w Unii Europejskiej przynajmniej kilka, żeby nie powiedzieć dużo. I oczywiście są przykłady krajów członkowskich Unii Europejskiej, które mają różnego rodzaju odstępstwa od generalnie przyjmowanej polityki. Dania jest takim bardzo dobrym przykładem. Duńczycy mają derogację, czyli zwolnienie od całej serii polityk, na przykład migracyjnej, albo bezpieczeństwa, z tych ważnych biorąc, i równocześnie są niezwykle prounijnym krajem. Więc są członkiem Unii Europejskiej, są członkiem NATO, są bardzo prounijni i mają odrębną politykę migracyjną i odrębną politykę bezpieczeństwa.
6: Czyli się da, tylko trzeba chcieć.
7: To jest właśnie ta konkluzja.
6: I pytanie puentujące naszą rozmowę, dlaczego PiS-owi nie chciało się przez 8 lat, gdzie pan także był ministrem?
7: Chyba byłem ministrem, tak, znaczy tam jakimś jednym z wielu ministrów i miałem co robić. Miałem co robić. To znaczy rzeczywiście ten czas został z mojego punktu widzenia, mojego biura, mojego zespołu zużyty właściwie. Zbudowaliśmy Baltic Pipe, uruchomiliśmy terminal w Świnoujściu, gazoport, uniezależniliśmy Polskę od rosyjskiego szantażu czy dyktatu energetycznego. Wydaje się, że to jest dość niezłe osiągnięcie, zważywszy, że trwało to generalnie rzecz biorąc lat 30. Nie wszystko można zrobić od razu.
6: Następna misja to jest wyprowadzenie Polski z ETS-u.
7: No, można powiedzieć, że to powinien być cel, jeden z celów strategicznych dla Polski w latach następnych.
6: O czym mówił Piotr Naimski. Bardzo dziękuję za rozmowę.
7: Dziękuję bardzo.
6: Godzina
7: dziękuję państwu.
6: 9:08 kończymy poranek Wnet, serwis informacyjny, a zaraz potem Hanna Tracz, a ja państwa przywitam jeszcze po godzinie 10:00 w Odysei Wyborczej.

0: Wiadomości wnet.
1: Prezydent Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem podczas szczytu NATO w Ankarze. Politycy rozmawiali o obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Według prezydenta, tu cytat, autostrada dla stałej obecności wojsk USA w naszym kraju jest otwarta, co ma potwierdzać spotkanie w Ankarze, jak i oficjalny list w tej sprawie do szefa od szefa Pentagonu Pita Hegseta do szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Nawrocki dodał, że będzie konsekwentnie zabiegał o to, aby rurociągi, które kończą się dziś na byłej granicy wschodnich i zachodnich Niemiec, zostały poprowadzone do Rzeczpospolitej. Podwójny charakter rurociągów stwarza okazję do budowania bezpieczeństwa na całej wschodniej flance NATO, więc jest to również okazja dla mnie i całej Europy Środkowej, by ponownie poruszyć tę kwestię, mówił polski prezydent. O atakach z użyciem dronów i rakiet na amerykańskie obiekty wojskowe w Bahrajnie i Kuwejcie poinformował irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej. Według Teheranu działania były odpowiedzią na wcześniejsze naloty Stanów Zjednoczonych na cele w Iranie, które z kolei były odpowiedzią na ataki na tankowce w cieśninie Ormus. IRGC twierdzi, że zaatakowano 85 celów, w tym bazę amerykańskiej 5. floty w Bahrajnie oraz bazę lotniczą Ali al-Salem w Kuwejcie. Irańskie władze poinformowały również o zestrzeleniu amerykańskiego drona. Dowództwo Centralne Sił Zbrojnych USA poinformowało, że zaatakowało ponad 80 celów, w tym ponad 60 szybkich jednostek Korpusu Strażników Rewolucji oraz stanowiska rakietowej Centra Dowodzenia. Ataki na tankowce w cieśninie Ormus potępiły Katar i Arabia Saudyjska. Oba państwa poinformowały, że ostrzelane zostały jednostki pływające pod ich banderami i oskarżyły o to wszystko Iran. 12 państw NATO, w tym Wielka Brytania, planuje przeznaczyć ponad 37 miliardów funtów w ciągu najbliższych 10 lat na opracowanie nowego pocisku dalekiego zasięgu. Program Deep Precision Strike ma zostać oficjalnie omówiony podczas odbywającego się w Ankarze szczytu NATO. Nowa broń ma razić cele z odległości co najmniej 300 km z wysoką precyzją, a docelowo jej zasięg może zostać zwiększony nawet do około 2000 km. Brytyjski premier Keir Starmer podkreślił, że projekt ma zacieśnić współpracę europejskich sojuszników i wzmocnić bezpieczeństwo NATO. Według zapowiedzi pociski nie wejdą jednak do służby przed następną dekadą.
2: Wiadomości sportowe.
3: Sponsorem Studia Piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini.
4: Przed mikrofonem Tomasz Zapert. Argentyna po zwycięstwie w dramatycznych okolicznościach nad Egiptem 3-2 oraz Szwajcaria, która lepiej wykonywała rzuty karne niż Kolumbia, uzupełniły stawkę ćwierćfinalistów piłkarskich mistrzostw świata. Spotkanie w Atlancie rozpoczęło się po myśli zespołu z Afryki, który po strzale głową Yassira Ibrahima objął prowadzenie w 15 minucie. Niedługo później mogło być 1-1, lecz rzutu karnego nie wykorzystał Lionel Messi. Jego strzał bronił Mostafa Stubir. To druga w tegorocznym mundialu, a czwarta w Mistrzostwach Świata jedenastka zmarnowana przez słynnego Argentyńczyka. Obrońcy tytułu długo nie mogli znaleźć sposobu na dobrze dysponowanych rywali, którzy nie ograniczali się do obrony i w 67 minucie po klasycznej kontrze Mustafa Zico podwyższył ich prowadzenie. Dopiero w emocjonującej końcówce faworyt odwrócił losy spotkania. Najpierw głową trafił Cristiano Romero, a po chwili 8 gola w turnieju, a 21 w 31 występie w Mistrzostwach Świata łącznie strzelił Messi i zrobiło się 2-2. W drugiej minucie doliczonego czasu gry, również po główce, Enzo Fernandez przychylił szale zwycięstwa na stronę Albicelestes i jednocześnie uzyskał bramkę numer 3000 w prawie stuletniej historii mundiali. Po końcowym gwizdku Messiemu popłynęły łzy, a radość Argentyńczyków była proporcjonalna do złości Egipcjan mających pretensje do francuskiego arbitra François Letessiera o kilka decyzji w końcówce. Emocji nie mógł powstrzymać również trener mistrzów Globu Lionel Scaloni, który przez łzy zdołał jedynie wydusić z siebie: nie mogę już, przepraszam, to zbyt wiele, co za grupa piłkarzy. W innym nastroju był szkoleniowiec Egiptu Hossam Hassan. Zasłużyliśmy na zwycięstwo, byliśmy lepszym zespołem, to co się stało było nie fair. Może kto chciał utrzymać mistrzów świata w turnieju, albo ktoś chciał, żeby Messi zagrał dalej. Oni byli wspierani na wielu poziomach, skomentował i dodał, że nie obejrzy w domu żadnego z pozostałych spotkań turnieju, bo nie ma w nim sprawiedliwości. No cóż, skomentuję, przegrywać też należy umieć. Argentyna o półfinał powalczy ze Szwajcarią, która w serii rzutów karnych pokonała Kolumbię 4-3. W regulaminowych 90 minutach i dogrywce goli nie było. Mecz do zapomnienia, zdominowany przez taktykę. Choć trzeba przyznać, że klarowniejsze sytuacje bramkowe miała ekipa z Ameryki Południowej, lecz ich nie wykorzystała. W konkursie 11 kluczowa okazała się interwencja bramkarza Gregora Kobela, który w czwartej serii obronił strzał Cucho Hernandeza. Sukces Helwetów, którzy awansowali do ćwierćfinału Mistrzostw Świata po raz drugi i po 72 latach przerwy przypieczętował rezerwowy Ruben Vargas, notabene Kolumbijczyk z pochodzenia. Potyczka w Vancouver nie tylko zakończyła fazę 1/8 finału, ale rozgrywki poza USA i właśnie Kolumbia była jedynym spośród 48 zespołów, który rywalizował zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i Meksyku oraz w Kanadzie, gdzie odbyło się 13 meczów ze wszystkich 104, które wyłonią najlepszą reprezentację globu. Środa będzie pierwszym wolnym dniem trwających od 11 czerwca zmagania, a w czwartek konfrontacją Francji z Marokiem rozpoczną się ćwierćfinały. Dwie pozostałe pary tworzą wyłącznie drużyny ze starego kontynentu. Hiszpania zagra z Belgią, zaś Norwegia z Anglią. A kolejny sport na antenie Radia Wnet o 17:10.
2: Wiadomości sportowe.
3: Sponsorem Studia Piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini.
0: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Reklama.
3: Kram, ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram, partner strategiczny Radia Wnet.
5: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Ta jedna historia to spotkanie z ludźmi, którzy opowiadają swoją historię w Radiu Wnet. Gośćmi audycji byli m.in. Andrzej Jaroszewicz, Marcin Wolski, Piotr Wit i Wojciech Roszkowski. W środę zapraszam na kolejne spotkanie z moim gościem już po godzinie 18. Katarzyna Adamiak.
8: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet. W każdy czwartek o godzinie 18:00. Zapraszam.
6: To była autopromocja.
9: Wnet tu i tam, czyli
10: wakacyjne podróże, małe i duże.
3: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
11: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Hania Tracz, ze mną Tosia Bartyś, godzina 9:16, dziś 8 lipca, 9:16, a my się z Państwem witamy z Pilchowic. Pilchowice, wieś w Polsce, położona w województwie dolnośląskim, w powiecie lwóweckim, w gminie Wleń, na pograniczu Pogórza Izerskiego i Góry Kaczawskich w Sudetach. 615 mieszkańców ta wieś liczy. No i w tej wsi znajduje się zapora Pilchowicka, która jest tą zaporą, o której Państwo w mediach słyszą od parunastu dni w związku z spuszczeniem wody z jeziora Pilchowickiego. O tym Państwu media donoszą i my wczoraj też opowiadaliśmy, a raczej rozmawialiśmy z mieszkańcami tutaj, którzy mieszkają właśnie nad czymś, co kiedyś było jeziorem Pilchowickim. W tej chwili jest to krater, którym znajduje się wysuszona ziemia, resztki skarbów. Tutaj w ostatnich tygodniach bardzo wiele osób przyjeżdżało, żeby właśnie wraki, które na przykład samochodów można było w tym jeziorze Pilchowickim znaleźć, czy pozostałości zabudowań gospodarczych niegdyś zalanej osady, która na dnie jeziora przez 50 lat, bo ostatnio dopiero, to jest pierwszy raz od 50 lat, kiedy woda z tego jeziora została spuszczona. No, ale sposób spuszczenia tej wody, tempo, w jakim ona była spuszczana, pozostawiają wiele pytań. Na tyle wiele pytań, że prokuratura w Lwówku Śląskim wszczęła dochodzenie w sprawie zanieczyszczenia wody w zbiorniku w Pilchowicach nieznaną substancją. W tej chwili rzeka Bóbr jest rzeką, do której nie wolno się zbliżać, nie wolno podchodzić, nie wolno z niej korzystać, nie wolno w niej łowić, nie wolno w niej pływać. Cała tutaj turystyka, która wokół rzeki Bóbr jest zbudowana, nie działa. Agroturystyki w zasadzie są puste, no ale to jest konsekwencja właśnie tego, w jaki sposób woda z tego jeziora była spuszczana. Przypomnę tylko, że woda została spuszczona w celu naprawy, w celu rewitalizacji zapory pilchowickiej, a w każdym razie w celu prac, które na tej zaporze są prowadzone przez spółkę Tauron. No i żeby Państwu trochę to ułożyć w jakiś ciąg chronologiczny, żebyśmy się coś więcej dowiedzieli, to ja teraz Państwa zapraszam do wysłuchania w zasadzie pierwszej rozmowy, którą tutaj mieliśmy okazję przeprowadzić z jednym z lokalnych dziennikarzy, który w tych ostatnich tygodniach czerwca, na początku lipca, kiedy ta woda była spuszczana i co się działo, dlaczego doszło do śnięcia. Jedni mówią 11, inne źródła podają nawet 20 ton ryby. Czy mamy do czynienia z katastrofą ekologiczną, z zanieczyszczeniem rzeki Bóbr? Co z tym mułem, który został z tego jeziora Pilchowickiego zrzucony w dół właśnie w stronę rzeki Bóbr? No i jak to wszystko tutaj wyglądało, co się działo, no to właśnie stojąc i patrząc na zaporę pilchowicką z jednym z lokalnych dziennikarzy rozmawialiśmy.
12: Z nami pan Marek Dral, Lwówecki Info. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: Gdzie się znajdujemy, co jest za nami, na co patrzymy?
13: Znajdujemy się w jednym z najpiękniejszych miejsc w Sudetach Zachodnich. Zapora wodna w Pilchowicach za nami. Przepiękna, monumentalna konstrukcja powstała w 1912 roku. Fragment doliny Bobru, fragment rzeki Bóbr. Za nami z tyłu niewidoczne jezioro Pilchowickie.
12: Jesteśmy tutaj w związku z tym, co się wydarzyło, właśnie kiedy się to wydarzyło. Mówimy o spuszczeniu wody z jeziora Pilchowickiego. Kiedy do tego dokładnie doszło? Ile dni my tutaj jesteśmy od tego zdarzenia? I czy to jak było, że to w jeden dzień spuścili całą wodę? Jak to wyglądało?
13: No nie. Plany w ogóle związane z modernizacją zapory są od kilkunastu lat, chyba co najmniej. Ja pamiętam o tym, że się mówiło w 2019 roku o planach jakby spuszczenia wody i modernizacji zapory. Po powodzi, jaka nawiedziła tutaj region w 2024 roku, to stało się już rzeczą oczywistą, że ta zapora jakby wymaga modernizacji. Pojawiły się środki, Tauron przystąpił do modernizacji i wszyscy mieszkańcy tutaj regionu obiema rękami podpisują się pod tym działaniem, są jak najbardziej za tym działaniem, bo wszyscy jakby zdają sobie sprawę z tego, czym jest dla nas zapora, tak? Jakie skutki może spowodować to, co się stało w Stroniu Śląskim w 2024 roku, tak? Natomiast prace rozpoczęły się w ubiegłym roku, spuszczanie wody rozpoczęło się etapami. Pierwszy etap ruszył w lutym tego roku, no i to było takie opuszczenie wody o około 9 metrów. Nie było z tym żadnych problemów, pojawiły się brzegi, nic poza tym. Drugi etap rozpoczął się 1 czerwca, no i też wszystko przebiegało bez większych problemów. Pojawiły się skarby oczywiście, pojawiło się bardzo dużo turystów, którzy przyjeżdżali tutaj zobaczyć wraki samochodów zatopionych.
12: W jeziorze Pilchowickim.
13: Tak, w jeziorze Pilchowickim pojawiły się te skarby. Pisało o tym wiele mediów, tutaj były przeróżne stacje telewizyjne, radiowe, portale informacyjne, które tego typu rzeczy gdzieś tam relacjonowały. Mnóstwo poszukiwaczy skarbów się pojawiło i to był przez taki moment taka fajna sensacja turystyczna. Natomiast dramat rozpoczął się, myślę, że 25 czerwca. To był dzień, w którym kołogrodzkie PZW w Jeleniej Górze opublikowało informację o tym, iż w resztkach wody w jeziorze Pilchowickim płynie ławica ryb, płynie taka duża ławica ryb w kierunku Zapory, no i że należałoby tą ławicę zacząć odławiać. No niestety nikt nie potraktował poważnie jakby tych zapowiedzi. Pierwsze informacje o padniętych rybach, osiniętych rybach pojawiły się 27-28 czerwca. 29 byłem tutaj osobiście dwa razy na Zaporze, na jeziorze Pilchowickim. To był naprawdę dramat, to było coś, czego żadne kamery, żadne relacje nie są w stanie oddać.
12: Ale to było, siedziało w jeziorze, w związku z tym, że spuścili wodę i tam zostały ryby, tak? Czy jak to wyglądało?
13: To się działo jednocześnie i w jeziorze, i w rzece, ponieważ to jest jakby no, system naczyń połączonych, tak? Rzeka cały czas płynie, po drugiej stronie mamy puste jezioro, natomiast rzeka, koryto rzeki nadal tam jest, ta rzeka cały czas płynie. Także to działo się i tam, i tu jednocześnie. Tam mieliśmy olbrzymią ławicę martwych ryb. Naprawdę to była olbrzymia ławica w tysiącach liczonych martwych ryb. Niesamowity zapach do tego. Dwaj panowie, których ja tam widziałem, którzy pod bierakami próbowali to wyławiać, te ryby, pakować martwe ryby do takich worków, do big bagów. Natomiast tutaj poniżej, tymi kanałami wylotowymi, które widzimy, spływała woda. Woda spływała ze szlamem. Więcej szlamu było niż wody. Do tego
12: Ten szlam wziął się z tych martwych ryb?
13: Nie. Jezioro Pilchowickie, jak Państwo pójdziecie na górę, zobaczycie, jak to faktycznie wygląda. Samo dno jeziora jest pokryte grubą warstwą mułów. O tym mówiło się od dawna, że tego rodzaju muły są. Są to pozostałości no, po funkcjonowaniu tutaj całego jeziora przez okres ponad 100 lat, tak? Ostatni raz woda tutaj była spuszczona w 1977 roku. Przez te 50 lat funkcjonowały tutaj przeróżne fabryki na terenie Jeleniogóry, fabryki chemiczne. Co się działo z tymi odpadami, które gdzieś tam wytwarzały? Trudno powiedzieć, możemy się jedynie domyślać. No i tam mamy takie warstwy mułu kilkumetrowe. Kilkumetrowe warstwy mułu i te kilkumetrowe warstwy mułu zaczęły być podmywane i zaczęły tutaj po prostu spływać. Razem z tym mułem, z tym szlamem zaczęły spływać ryby martwe, ale też takie ryby...
12: A to ja jeszcze zapytam, skąd te ryby martwe tam w tym jeziorze? Czemu? Czy ktoś to powiedział? Dlaczego one tam zdechły u góry w tym jeziorze? W takiej ilości?
13: Wie pani co, tak jak wspomniałem, 25 wędkarze z koła PZW w Jeleniej Górze informowali o tym, że dopływa do jeziora, do Zapory Pilchowickiej dopływa duża ławica ryb w resztkach wody, jakie znajdowały się w jeziorze. To jest ten ostatni moment spuszczania wody w jeziorze.
12: Czyli po prostu ich było za dużo na za małą ilość wody.
13: Ich było za dużo na za małą ilość wody, do tego doszła wysoka temperatura, do tego doszło olbrzymie zamulenie tych resztek wody mieszanej z mułami dennymi i pewnie w ten sposób to nastąpiło. Nastąpiła katastrofa, olbrzymia katastrofa. Tak jak mówiłem, tutaj płynął szlam, tutaj płynęły ryby martwe, płynęły też ryby takie na wpół żywe. Powstała taka akcja społeczna. Wędkarze, miłośnicy przyrody skrzyknęli się przez media społecznościowe. Przyjechało tutaj kilkadziesiąt osób, które z własnym sprzętem, z własnymi podbierakami, na własnych łódkach tutaj wyławiały te ryby z rzeki Bóbr i te jeszcze na wpół żywe transportowali na okoliczne zbiorniki wodne, no żeby je ratować po prostu.
12: Kiedy to się działo dokładnie?
13: To było 29 czerwca, to była kulminacja tak naprawdę, to apogeum tej całej katastrofy. Co naprawdę bardzo warto podkreślić, to nie jest katastrofa spowodowana przez siły natury. I to z całą stanowczością należy podkreślić. To nie była spowodowana przez jakieś deszcze, przez jakieś ulewy, przez inne czynniki takie zewnętrzne. To wszystko działo się pod nadzorem, za pełnym pozwoleniem Tauron Eco Energii, no i pod kontrolą wszystkich służb podległych pani wojewodzie, wiosiu, Kościół, Wód Polskich, Gordosiów, Sanepidów i tak dalej, tak?
12: Ale rozumiem, że tutaj były jakieś, mówi pan, alarmy ze strony środowiska wędkarskiego, jakoś mieszkańcy alarmowali, ktoś się tym zajął, coś samorząd zrobił, urząd do spraw ochrony środowiska się tym przejął, mówimy o tej ławicy, później pan mówi, że to parę dni, tak? To nie jest tak, że to się działo w ciągu minut.
13: No nie, to się nie działo w ciągu minut, to się działo w ciągu dni, kilku dni, od 25 do 29 mamy 4 dni, to są te 4 takie strategiczne dni, natomiast pierwsze działania ze strony służb państwowych, ze służb, które powinny tutaj nadzorować, pojawiają się dopiero 30 czerwca. 30 czerwca WIOŚ pobiera pierwsze próbki wody, sztab kryzysowy pani wojewoda zwołuje 1 lipca. Także to mniej więcej to wygląda w ten sposób, jakby palił się pani dom, zadzwoniłaby pani na straż pożarną, strażacy by powiedzieli, no tak, dobrze, pakujemy się, jutro u pani będziemy, zobaczymy jak sytuacja wygląda, jak będzie trzeba, to pojutrze ściągniemy więcej środków do działania.
12: Rozumiem, że jezioro Pilchowickie zostało całkowicie na ten moment osuszone.
13: Tak, jezioro Pilchowickie zostało osuszone, woda z jeziora została spuszczona, zostało oczywiście koryto rzeki Bóbr, rzeka no, musi płynąć, także ten naturalny nurt rzeki Bóbr płynie. W jeziorze nie ma wody, no tam w tej chwili już są odsłonięte brzegi.
12: Kiedy pojawiły się pierwsze alarmy?

0: Naprawdę 30 zaczęło się to pobranie próbek wody, to jest ta oficjalna informacja. No i pierwszego został zwołany wojewódzki sztab kryzysowy, pani wojewoda zwołała wojewódzki sztab kryzysowy. No i w tym momencie gdzieś poszły komunikaty o tym, żeby nie zbliżać się do wody. Pojawiły się też komunikaty o tym, że woda później może być niezdatna do picia. Tam też się pewne kontrowersje pojawiły. W związku z tym jedni twierdzili, że jest niezdatna, drudzy twierdzili, że jest zdatna. Potem pojawiła się informacja, że jest rtęć w wodzie, którą stwierdził WIOŚ, natomiast sanepid stwierdził, że no tak, rtęć jest, ale nie szkodzi człowiekowi, nie szkodzi dla zdrowia ludzi. Także takie mocno sprzeczne komunikaty, no, nikt nad tym za bardzo, myślę, że tutaj nie panował nad tym, co się dzieje. Operacja całkowicie bez jakiegokolwiek nadzoru, bez osób, które by były kompetentne do tego, żeby się tym zająć.
1: Jaka jest sytuacja na dzień dzisiejszy, 7 lipca?
0: No w tej chwili jesteśmy już ponad tydzień czasu po tym apogeum, które tutaj nastąpiło. Woda w jeziorze i tutaj w rzece Bóbr jest zdecydowanie czystsza, aniżeli to było tydzień temu.
1: Ale taka czysta nie jest. Nie wiem, czy taka była wcześniej. Wcześniej tu nie byłam, to pan mi musi powiedzieć, ale taka zamulona, powiedziałabym.
0: Tak, w tej chwili jest zamulona, natomiast wszyscy zdawali sobie sprawę, że ta rzeka będzie zamulona. I przytoczę może słowa pani minister klimatu, która oficjalnie podała, że Tauron w momencie spuszczania tej wody miał pozwolenie na 80 mg tych zanieczyszczeń na litr. Natomiast w tym momencie pierwszych badań to było, uwaga, 10 tysięcy mg na litr. To są informacje podane przez panią minister. 80 było pozwolenie, 10 tysięcy poszło.
1: Czy ten stan wody jest badany, podawane są jakieś informacje mieszkańcom, czy można się już do niej zbliżać, można do niej wchodzić, czy wędkarze mogą z niej łowić?
0: Nie, wędkarze z niej nie mogą łowić, nie można się do tej wody zbliżać, komunikat został wydany, nie został odwołany. Podawane są codziennie komunikaty dotyczące stanu, jakości wody, natomiast te komunikaty... Mamy okres wakacji. Powiem może troszeczkę inaczej. Gdyby nie to, że młodzież ze szkół podstawowych cieszy się słońcem na plaży, to prawdopodobnie to młodzież ze szkół podstawowych prowadziłaby te badania, ponieważ no one mają zakres, moim zdaniem, naprawdę niewystarczający. Jest to temperatura wody, jest to pH wody, jest to ilość zawiesiny w wodzie. Mieszkańcy tutaj oczekiwaliby zdecydowanie bardziej dokładniejszych badań, badań dotyczących tych osadów dennych, które znajdują się w jeziorze, których do dnia dzisiejszego nie mamy, które można było przeprowadzić przed katastrofą oczywiście i powinno się przeprowadzić przed katastrofą. To powinno zostać podane. Nie wymagało to jakichś kosmicznych technologii, nie wymagało też jakichś kosmicznych nakładów, żeby tego typu rzeczy przeprowadzić. No tak samo w tej chwili. No, są bardzo, bardzo podstawowe badania, które są podawane codziennie w komunikatach wojewody.
1: I jakie są nastroje mieszkańców? Co mówią między sobą? My na razie miałyśmy tylko możliwość rozmawiania z kilkoma właścicielami agroturystyki, którzy mówili, że mają zamknięte, nie mogą w ogóle przyjmować tak gości, że sanepid wydał takie zalecenia. A co mówią inni? Pewnie pan rozmawia tutaj z mieszkańcami, z wędkarzami. Jak oni to komentują, tę sytuację?
0: No wszyscy są tym oburzeni, co się stało, ponieważ, no tak jak już mówiłem, to nie jest wynik katastrofy naturalnej, której nie dało się przewidzieć, jakiegoś ulewnego deszczu, który nagle nastał, tylko to wszystko było pod kontrolą. Ja miałem okazję zapytać pana prezesa Taurona, gdzie oni byli w momencie, jak to się działo. To pan prezes z uśmiechem odpowiedział, że byli na miejscu i monitorowali sytuację. Także, no, szanowni państwo, osoba taka moim zdaniem nie powinna pełnić ani jednej godziny dalej funkcji dyrektora. Tak samo instytucje kontrolne pod nadzorem pani wojewody też nie wykazały się w żaden sposób. Te działania, które są w tym momencie prowadzone, są w mojej ocenie naprawdę niewystarczające i dużo po fakcie. To tak jak wspomniałem z tym żartem o tej straży pożarnej, która kolejnego dnia przyjeżdża, żeby zobaczyć, jak sytuacja wygląda. No oczywiście to żart, ale tak to tutaj mniej więcej wyglądało. W tym momencie apogeum, gdzie wędkarze skrzykiwali się, nie było tutaj służb, nie było tutaj żadnych działań. No, mieszkańcy są oburzeni tym, co się dzieje. My tutaj żyjemy, my tutaj mieszkamy, my korzystamy z tej rzeki. Tutaj są spływy kajakowe, tutaj firmy, które naprawdę bardzo, bardzo dużo ludzi przewożą tymi kajakami. Tutaj są agroturystyki, tu jest przepiękny teren. No niestety to, co się zadziało, poszło w świat, poszła informacja o tej katastrofie.

0: No, dostało nam się jako mieszkańcom, jako wszystkim turystom po powodzi w 24 roku. Ludzie bali się tutaj przyjeżdżać i myślę, że teraz dostanie nam się po raz kolejny. Dlatego też, jeżeli możecie, to naprawdę wielki apel do wszystkich mieszkańców całej Polski. Nie zostawiajcie nas tutaj w Dolinie Bobru, to są przepiękne krajobrazy. To, co się stało na Jeziorze Pilchowickim, to jest tylko fragment, jeden mały wycinek tego krajobrazu naszego, pięknego. Jest tutaj mnóstwo wspaniałych rzeczy. Przyjeżdżajcie do naszych agroturystyk, do naszych pensjonatów. Na pewno miło spędzicie czas.
1: Krajobrazy są piękne, to prawda, ale jeszcze zapytam o zapach. Tak słyszeliśmy, że śmierdzi od tego dnia spuszczenia tej wody. Faktycznie jest mi się on tylko kojarzy z takim portowym zapachem. Czy to jest jakaś poprawa, czy tak było, czy wcześniej tutaj też normalnie tak bóbr pachnie?
0: No nie, bóbr tak nie pachniał wcześniej z pewnością. W momencie tego apogeum tutaj, to tak jak pani wspomniała, taki portowy zapach, mi się to też kojarzył z takim zapachem skutra mnożonym razy, nie wiem ile, razy 10, razy 20, trudno nawet powiedzieć, bo niektóre osoby wysiadały tutaj z samochodów i miały odruch wymiotny od razu. Także to było coś naprawdę przerażającego. Panowie, którzy pracują tutaj z firmy wykonującej pracę, którzy pracują po tamtej stronie korony zapory, po tamtej stronie ściany, pracują w specjalnych maskach. Także to świadczy o tym, że faktycznie sytuacja to nie jest wymysł kogoś, kto sobie to po prostu narysował.
1: To jeszcze zapytam, bo mówiliśmy o tym, że są podawane, co prawda, jakieś informacje o stanie rzeki, natomiast czy ryby są, pływają, wędkarze to monitorują?
0: Tutaj jak się pani odwróci, to zobaczy pani jedną rybę, tam za mną jest druga ryba, obie są martwe, leżą sobie tutaj. Przemieszczając się wzdłuż rzeki co jakiś kawałek, można jeszcze spotkać pojedyncze martwe ryby, natomiast ja tutaj nie widziałem życia, a dzisiaj miałem okazję przejechać od samych Pilchowic aż do Lwówka i kawałek za Lwówek, zwracając uwagę na to, co się dzieje na rzece, nie dostrzegłem tam jakiegoś życia.
1: Czy są jakieś informacje, w ogóle jakieś komunikaty, co dalej, jak tę rzekę ratować, co z nią robić, czy da się jakąś ją rekultywować? Tauron wydał oświadczenie 4 lipca, że będzie wszelkich starań dokładał, żeby tutaj rzekę rekultywować i tym skutkom spuszczenia wody zapobiegać, ale czy jakieś takie komunikaty są, ktoś o tym mówi, co dalej, za ile ta woda będzie się nadawała, żeby tutaj turyści mogli przyjechać, łowić, pływać po tej rzece?
0: Panie redaktor, szanowni państwo, po pierwsze Tauron zapewniał o tym, że dołoży wszelkich starań dotyczących zrzutu wody z jeziora i na pewno nie mówił o tym, że doprowadzi do katastrofy, także pierwszym działaniem na przyszłość, które powinno się zadziać już pierwszego dnia po tym apogeum, to jest odwołanie prezesa Taurona i odwołanie pani wojewody. Osoby, które przyglądały się tej katastrofie, to na pewno nie powinny dalej funkcjonować, na pewno nie powinny dalej pracować i nie powinny odpowiadać za jakiekolwiek dalsze działania, bo pokazały swoją niekompetencję. Taka jest moja ocena tej sytuacji. Natomiast co dalej? Nie wiemy co dalej. Planowany jest tak zwany okrągły stół. Dzisiaj nie wiem co to znaczy, kto będzie zaproszony do tego okrągłego stołu. My jako dziennikarze lokalni nie dostaliśmy takiego zaproszenia, raczej się tego nie spodziewam. Pewnie będą eksperci, ci, którzy nadzorowali jakby tą sytuację, która się zadziała.
1: Wędkował pan kiedyś tutaj nad Bobrem?
0: Nie, to akurat nie mój sport, akurat nie moja pasja wędkowanie, natomiast mam mnóstwo znajomych, którzy wędkują. Tutaj kawałeczek dalej, jakieś z 15 km dalej rzeką jest Jezioro Rakowickie, to jest Lwówek Śląski, przepiękny akwen wodny, gdzie każdego dnia wędkują ludzie przez praktycznie chyba cały rok. Pojawiają się wędkarze i na brzegach, i z łódek, i w przeróżnej formie. Także tych wędkarzy jest tutaj naprawdę, naprawdę sporo.
1: To jeszcze tylko zapytam, prace trwają? Może państwo słyszą w tle, co tak naprawdę jest robione z zaporą? Jaka jest informacja? Jest ona umacniana? Jest naprawiana?
0: Tak, ten zakres prac związany z samą modernizacją zapory jest dość szeroki i ma zapobiec skutkom katastrofy ewentualnej, tak, ewentualnego zadbać o kondycję zapory, zadbać o jej stan techniczny.
1: Dwa lata temu te obrazki z przelewającej się zapory to były tu.
0: Tak, te obrazki z przelewającej się zapory to były tu. Tych schodów nie było widać. Tutaj była taka potężna kaskada wody, przypominająca może nie wodospad Niagara, ale coś zbliżonego na pewno. Potęga siły przyrody. Tutaj Państwo jechaliście drogą, dojeżdżaliście przepięknym takim wąziutkim asfaltem do samej zapory. Ta droga została wybudowana po powodzi. Wcześniejsza droga została zmyta. Woda, która się tutaj przelewała, przelatywała przez ten las. Woda tutaj zmyła tą drogę. Tej drogi praktycznie nie było, były wielkie wyrwy. Została ona odbudowana.
1: To tragedie w zasadzie chyba przeżywają tutaj prowadzący biznes właściciele, bo przed chwilą tak naprawdę powódź, teraz spuszczenie wody.
0: To trzeba się cofnąć jeszcze o parę lat wstecz, ponieważ zaczęło się od COVID-u. Był COVID, były ograniczenia przemieszczania się, wszelkiego typu agroturystyki, działalność turystyczna, restauracyjna dość mocno dostała w tyłek, że tak brzydko może powiem. Potem przyszła powódź, no katastrofa sama w sobie, olbrzymie straty, miasto Wleń, które zostało zalane. Tutaj ludzie potracili bardzo, bardzo dużo. Firmy odbudowały się po tej powodzi, stanęły na nogi. Mamy katastrofę związaną z zanieczyszczeniem wody, z zanieczyszczeniem rzeki Bóbr.
1: Dało się ją uniknąć, jej?
0: Jak widać, nie dało się uniknąć, natomiast jak rozmawiam z ludźmi, każdy przeciętny, zwykły zjadacz chleba mówi, jak do tego doszło. Dlaczego nikt nie zakręcił kranu w ostatnim momencie, kiedy te ryby jeszcze żyły? Dlaczego nikt nie patrzył, ile tych ryb jest? Dlaczego nikt nie zwracał uwagi, jak ta sytuacja z tamtej strony wygląda? Dlaczego nie natleniano wtedy? Dlaczego wtedy nie było tutaj nadzorów, ekspertów i tak dalej? Nikt tego nie potrafi zrozumieć.
1: Bardzo dziękuję.
0: Ja również.
1: I to była rozmowa z jednym z lokalnych dziennikarzy tutaj. Mam nadzieję, że teraz trochę to, co się tutaj działo w ostatnich tygodniach, ta tragedia w zasadzie chyba, do której tutaj doszło, jest Państwu troszkę bardziej przybliżona, troszkę bardziej zrozumiała, co tutaj się wydarzyło. Ja Państwu odczytam fragment oświadczenia zarządu Tauron Ekoenergia wydanego 4 lipca. Czyli już 4 dni temu. Treść tego oświadczenia brzmi tak. Z pełną powagą przyjmujemy głosy mieszkańców środowisk wędkarskich, organizacji społecznych i wszystkich osób zaniepokojonych sytuacją na Jeziorze Pilchowickim oraz rzece Bóbr. Traktujemy te głosy jako ważny i potrzebny wkład w dyskusję dotyczącą przyszłości tego obszaru. Podjęliśmy się realizacji zadania, którego przez blisko 50 lat nikt nie wykonał. Przez pół wieku zapora nie przechodziła kompleksowej modernizacji, a zbiornik nie był opróżniany. Modernizacja zapory w Pilchowicach, przedsięwzięcie o wartości blisko 100 miliona złotych, jest inwestycją o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa mieszkańców Dolnego Śląska. Jej rolą jest ochrona życia ludzi przed powodzią, taką jak ta z września 2024 roku. Nie istnieje odpowiedzialna alternatywa, która pozwalałaby zapewnić bezpieczeństwo życia ludzi bez przeprowadzenia kompleksowej modernizacji. Nasza odpowiedzialność nie kończy się jednak wraz z zakończeniem remontu. Już teraz deklarujemy przeznaczenie dodatkowych środków na odbudowę ekosystemu Jeziora Pilchowickiego i rzeki Bóbr. Przygotujemy wieloletni program rekultywacji obejmujący odbudowę siedlisk, odtworzenie bioróżnorodności oraz zarybianie, realizowane we współpracy z naukowcami, właściwymi instytucjami i organizacjami społecznymi. Takie oświadczenie wydał zarząd Tauron Ekoenergiam 4 lipca. Ja jeszcze tylko sprostuję. W tej rozmowie Państwo usłyszeli, że sanepid tutaj zamknął agroturystykę. To nie jest tak. Sanepid zakazał zbliżania się do rzeki Bóbr i korzystania z niej, natomiast agroturystyki są otwarte i o to też apelował tutaj w tej rozmowie miejscowy dziennikarz, żeby tutaj do tych właścicieli, którzy żyją z turystyki, przyjeżdżać, bo te agroturystyki
2: są otwarte. Zresztą w jednej takiej właśnie dziś noc spędziłyśmy. Tutaj jest przepięknie, krajobraz jest przepiękny. Tych tutaj gór w zasadzie już zielono. Piękne zabudowania, zadbane te agroturystyki są, no ale niestety ta rzeka nie wygląda dobrze. Zamulona, to Państwo usłyszeli, to takie moje wrażenie. Faktycznie można było tam truchła tych ryb jeszcze widzieć gdzieś przy brzegu, czy w roślinność gdzieś zaplątane. No i później udałyśmy się na zaporę od drugiej strony zobaczyć właśnie jezioro i porozmawiać tam z w zasadzie jedną z nielicznych takich agroturystyk, która znajdowała się niegdyś tuż przy tafli tego jeziora. Dojazd też nie jest łatwy, bo droga została do tej pory, którą się jechało, zamknięta, więc trzeba naokoło jechać, żeby się tam dostać. No i porozmawialiśmy właśnie z miejscowymi, którzy w zasadzie cały swój biznes, cały swój czas opierają o turystykę, o korzystanie z jeziora, którego teraz nie ma. To, jak wygląda spuszczony zbiornik Pilchowicki, to Państwo zobaczą na stronie wnet.fm. To widok faktycznie rzadko spotykany, robiący wrażenie, bo to jest ogromna przestrzeń, gdzie teraz w zasadzie na dnie muł osadzony, no i my niektórzy spacerujący, szukający wyrażeń, co zresztą jest dość niebezpieczne, bo zbocza tego zbiornika są bardzo strome. I tak, dostałyśmy się do jednej z agroturystyk nad właśnie jeziorem Pilchowickim i z właścicielami tej agroturystyki rozmawiałyśmy, to teraz ta rozmowa.
1: Panowie mogą się przedstawić.
3: Krzysztof Czaplicki.
4: Tomasz Czaplicki.
1: Gdzie się znajdujemy?
3: Znajdujemy się w ośrodku szkoleniowym i na terenie agroturystyki statek przystań Pilchowice pod adresem Pilchowice 70A nad jeziorem Pilchowickim.
1: To od razu zapytam, jak długo agroturystyka działa?
3: Agroturystyka działa 20 lat.
1: W wyjątkowym miejscu, myślę, że niegdyś malowniczym gdzieś trochę inaczej ten obraz wygląda, co jest za nami, na co my patrzymy.
3: No tak, miejsce bardzo malownicze, to trzeba pamiętać, że filmowcy z całego świata doceniali to miejsce. Tu jest kręconych rokrocznie kilka filmów, ostatnie takie to Republika Dzieci Jana Jakuba Kolskiego, Dziadków Jejemy, też w zeszłym roku była premiera, miał być kręcony film Misja Niemożliwa 7 Toma Cruza. Dlaczego nie był kręcony, to jest jakby inna sprawa, ale fakt jest faktem, że te krajobrazy ściągają tutaj masę ludzi i całą masę takich ludzi jak filmowcy.
1: I jaka jest teraz sytuacja tutaj państwa agroturystyki? Siedzimy, a za nami krater.
3: No tak, teraz krajobrazy są jak po wybuchu bomby, jak scenografia do filmu katastroficznego. Także jaka jest nasza sytuacja? Po prostu jesteśmy zamknięci, bo nie ma żadnych perspektyw, dopóki nie napuścimy wody, dopóki nie będzie takich odczuć, jak panie same widzą, tak? To my nie mamy po co w ogóle otwierać. Bardziej zamknięto nam drogę, tą główną drogę, którą dojeżdżamy, którą dojeżdżali nasi turyści do nas przez zaporę. Teraz, żebyśmy dojechali do miasta Jeleniej Góry, gdzie ciągle jeździmy, bo stamtąd generalnie jesteśmy, tam są wszystkie nasze interesy, poza tym tutaj, no to musimy zrobić dodatkowo 10 kilometrów więcej w jedną stronę, a ludzie, którzy tu przyjeżdżają, zostają z tamtej strony zapory i nie mają jak w ogóle dojechać.
1: Jest początek lipca, są jakieś w ogóle rezerwacje, w ogóle można kogoś przyjąć, no bo co oni mają tutaj robić, są jakieś oficjalne, bo są na pewno komunikaty, że do wody zbliżać się nie można, tak, z rzeki Bóbr nie można korzystać, która jest tutaj poniżej, tutaj wody państwo już nie mają, panowie, to w ogóle tak można by było kogoś tutaj zaprosić, czy nie za bardzo?
5: Niestety nie mogliśmy się otworzyć ani jako agroturystyka, ani jako wypożyczalnia sprzętu pływającego, ani jako gastronomia, ponieważ obowiązuje zakaz zbliżania się do brzegów Jeziora Pilchowickiego, zakaz uprawiania turystyki. To, co wojewoda dolnośląska wydała zakaz w zeszłym tygodniu rekreacji na rzece Bóbr, To oprócz tego zakazu my już od początku rozpoczęcia procedury opuszczania wody w Jeziorze Pilchowickim związanym z remontem zapory, czyli już miesiące temu, już nie mogliśmy prowadzić naszej działalności, bo nie wypożyczymy roweru wodnego czy kajaka na muły denne, prawda? A w momencie, kiedy nie ma tej podstawy, czyli jeziora, cały nasz biznes po prostu nie ma sensu. Nikt do nas nie przyjedzie na frytki i kawę w momencie, kiedy nie ma jeziora. Potem, tak jak mój tata opisał, mamy problem z tym, że po prostu do nas się nie da normalnie dojechać. Każdy, kto by chciał do nas trafić, musiałby dokonać specjalnych kroków, znaleźć alternatywną trasę, nadłożyć 10 kilometrów i wtedy mógłby do nas dojechać. Także my jesteśmy też komunikacyjnie wykluczeni z możliwości prowadzenia naszych interesów. Poza samym faktem tego, co Państwo widzicie za nami, czyli tego obrazu nędzy i rozpaczy po Jeziorze Pilchowickim. Także nasza sytuacja jest bardzo nieciekawa i też bardzo złożona.
2: Czy Panowie mieli wcześniej jakąś informację, no bo to nie jest tak, że tydzień temu było wiadomo, czy dwa tygodnie wcześniej Państwo powiedzieli, że spuszczamy wodę, to trochę trwało, było wiadomo, że w lipcu będzie ten zbiornik opróżniany, czy jakieś były rozmowy, jak to ma wyglądać, jak to ma funkcjonować, i czy jest w ogóle taka informacja, kiedy jezioro powróci, kiedy ten zalew będzie zalewany i kiedy będzie można z niego korzystać?
3: Znaczy tak, wiedzieliśmy wcześniej, bo dostrzymaliśmy takie pisma, że jezioro będzie, że zbiorniki będzie opuszczone i będzie remontowana zapora, to wiedzieliśmy. Podjęliśmy stosowne kroki w gronie tutejszych przedsiębiorców. Prosiliśmy burmistrza Wlenia, żeby wystosował apel, burmistrz zwołał konferencję prasową, to już było dawno, dawno temu, gdzie informowaliśmy, że nikt z nami nie rozmawia na żaden temat, a my wiemy, jakie będą konsekwencje. Zwracaliśmy się także do firmy, która załatwiała te sprawy, bo to nie był bezpośrednio firma z Jeleniej Góry, tylko jakaś tam, która się zajmowała tymi sprawami, czy przewidzieli w ogóle środki, jakieś rekompensaty dla nas i tak dalej. Niestety nie otrzymywaliśmy odpowiedzi, a nasze rozmowy ze spółką toczą się od czterech już miesięcy i do dzisiaj nie ma żadnych efektów. Tak jakby, no, cały czas słyszymy, nie przewidzieliśmy, nie przewidujemy takiej możliwości. Oczywiście ostatnio mamy inne sygnały od tygodnia i myślimy, że ta sprawa w końcu zostanie jakoś z nami i nie tylko z nami uregulowana. Mamy tutaj na cały czas, tak jak powiedziałem w jednym radio, mamy nadzieję i choć nadzieja to matka głupich, to światełko w tunelu myślimy, że jakieś jest i że się jakoś domówimy.
2: Sprawa jest jeszcze kolejna, dotycząca tego, jak ta woda była spuszczana. Panowie to obserwowali. Tutaj ponoć była taka informacja od wędkarzy, czy od związków wędkarzy, że ławica ryb jest bardzo duża tutaj w tym jeziorze i w zasadzie, no właśnie, w zasadzie co się stało, jak panowie by to mogli opisać?
3: No już powiemy, co się stało. Otóż ja działam trochę militarnie i mam taką przeszłość, więc najważniejsze jest rozpoznanie, głębokie rozpoznanie. Do tego normalnie szkoli się specjalnych ludzi, specjalne plutony rozpoznawcze. Rozpoznanie z podstawą opracowania taktyki działania. Natomiast tutaj według nas tego rozpoznania nie przeprowadzono. Nie oszacowano, ile tu jest ryb w jeziorze. Nie oszacowano, nie sprawdzono, co zawierają muły przydatne. Myśmy monitorowali, myśmy mówili o tym, że takie rzeczy będą. Natomiast nie zostaliśmy wysłuchani. Naszym zdaniem tutaj, jeśli jacyś naukowcy podpisali się pod pewnymi dokumentami, to znaczy, że popełnili konkretne błędy. Ja bym ich odesłał do szkoły podstawowej ponownie, bo nie można bez odpowiedniego rozpoznania, bez odpowiedniego planowania, sprawdzenia warunków terenowych wydawać jakichkolwiek decyzji. Dlatego myślę, że to jest szersza sprawa i że tutaj się odpowiednie służby tym zajmą. Natomiast z naszego punktu widzenia nie zaplanowano tego tak, jak należy. Do Związku Wędkarskiego też mam ogromne zastrzeżenia, dlatego że wiem o pewnych ustaleniach typu, że firma, która zleca wykonanie, że później pokryje, że zarybi jezioro. To jest nie wszystko. Normalny wędkarz, który płaci 200 czy 400 zł składki rocznej, chce wiedzieć, dlaczego, jeśli jego dziecko łowi ryby, to za to, że nie miało karty wędkarskiej, rodzic musi zapłacić mandat, a później okazuje się, że tną, że sną setki czy tysiące ryb i wszyscy mówią, no to zgodnie z przepisami. No to jednak jednak nie jest zgodnie z przepisami, a wszystkim moralnie to jest nie do przyjęcia. I teraz jeśli wędkarze przychodzą tutaj i mówią nam, bo wiedzą kim jesteśmy, jakie żeśmy, jesteśmy ustosunkowani, tak powiedzmy, i mówią, słuchaj Krzychu, ale myśmy o tym mówili w związku, nikt nie reagował. No to to też nad tym należy się zastanowić, tak? Nikt tak naprawdę nie słuchał normalnych ludzi. A naukowcy, no dla mnie to są ludzie odklejeni od rzeczywistości.
1: Ile tutaj tych ryb było śniętych?
3: To znaczy musimy się opierać na oficjalnych komunikatach. To, co się ukazuje w internecie, mowa 10, 15, 12 ton. Naprawdę, to ile jest ton będzie dokładnie powiedziane do każdego kilograma, dlatego że za utylizację tych ryb trzeba zapłacić. Do tej utylizacji trzeba je daleko zawieźć. Znam, że Związek Wędkarski, który się tym zajmuje, Okręg Jelenia Góra, na pewno ma dokładne rozeznanie co do kilograma, bo musi tam wysłać odpowiednią ilość pieniędzy. Dlatego ja bym tu chciał mówić, ale na pewno jest to grubo ponad 20 ton. Wcześniej też poproszono mnie, żebym pomógł firmie odławiającej, bo nie dawali sobie rady, więc ja jak zwykle taką mam naturę, że jak mnie ktoś prosi o pomoc, to nie pytam, tylko pomagam. I brałem udział w tych ostatnich dniach odłowów. I też mi się to nie podobało, że to jest moim zdaniem za mała ilość odławiających, że to powinno wyglądać trochę inaczej, że odłów powinien być dużo wcześniej, wtedy, kiedy powinien się zacząć, jak tylko lud z jeziora zszedł. Natomiast to zostało zrobione 2 tygodnie, 3 tygodnie przed samymi odłowami. Poza tym tutaj się złożyło kilka innych rzeczy. Raz, nie zbadano, nie wzięto pod uwagę, ile jest mułów przede mną. Ja jako osoba prowadząca tutaj szkołę nurkową doskonale się w tym orientuję. Mało tego, wcześniej brałem udział w pobieraniu prób osadów przydennych dla celów naukowych, które kiedyś prowadziły Uniwersytet Wrocławski i tak dalej. Nie znam wyników, bo nie wiem na co chodziło. Wiedziałem tylko, że mam pobrać te próby, więc pobierałem. Ale ci, którzy przygotowywali proces inwestycyjny, powinni skorzystać z tych badań, bo takie były. Mało tego, jezioro Pilchowickie jest specyficznym jeziorem. Każde jezioro zaporowe. Od Jeleniej Góry to jest trzecie jezioro zaporowe. Ale trzeba przyjąć, że takie miejscowości jak Karpa, Szklarska Poręba, Sosnówka, Kowary, to wszystko są miejscowości, które się bardzo, bardzo intensywnie rozwijają pod kątem turystycznym. A Szklarska, Karpacz z miasteczek 5-10 tysięcznych przekształciły się w miejsca, gdzie na weekend przyjeżdża kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Jak się chce do Jeleniej Góry wjechać w piątek, przyjechać od strony Wrocławia, 100 noga samochodów, nie da się nikogo wyprzedzić. To samo w niedzielę z powrotem. I należy zadać pytanie władzom, które wydają pozwolenia na przyłączanie się, na pozwolenia na budowę, na wielkich apartamentowców. A kiedy wydano decyzję po zwiększeniu pojemności oczyszczalni ścieków albo na modernizacji infrastruktury tej, która służy temu celowi. I wydaje mi się, że to jest pytanie do władz naszych, na które będziemy starali się odpowiedzieć już w najbliższym czasie, mobilizując te władze do tego, ażeby wzięły udział także w tym całym procesie odnawiania teraz tego wszystkiego, co nazywamy ekosystemem Bobru. Prowadzimy rozmowy jako czynnik społeczny, jako ludzie stąd i jako ludzie, którzy ja akurat przez 40 lat w różnych sztabach kryzysowych ze względu na funkcje, które pełniłem i na zawód, który wykonuję. Bardzo ściśle współpracujemy tutaj ze starostą lwóweckim, z panią wojewodą, która bardzo nam pomaga w wielu sprawach i w naprostowaniu wielu spraw. Natomiast to, co zacząłem mówić, że to jest specyficzne jezioro, dlatego że jeśli mamy jakiekolwiek, to się nazywa lokalne podtopienia, czyli tak naprawdę powódź, to wszystko z całego terenu kumuluje się w tym jeziorze. To jest właśnie ta ogromna ilość mułów przydennych, tak tu nazywane. A wcześniej to na przykład powódź 24, czy mieliśmy powódź 81, 85, 87, 97, to tak naprawdę wszystkie brudy z całego terenu idą do tego jeziora. To są szamba, to są oczyszczalnie ścieków, wszystko. To, co gdzieś tam znajduje się 5-10 metrów od, jak przy jakimś małym strumyczku, okazuje się, że podczas powodzi to jest wielki górski rwący potok, który zabiera wszystko. I tak jak toczyliśmy ogromną batalię i w końcu udało się oczyścić po powodzi jezioro i całą rzekę Bóbr, aż prawie po Bolesławiec, korzystając z sił Wojska Polskiego, takiej 4. Batalionu Inżynieryjno-Saperskiego z Głogowa, który współpracuje z tym terenem, tak tych mułów przydennych i tego wszystko, no niestety nie udało się i to się tu osadza. I przy tym opuszczaniu wody zbiornika Pilchowickiego, gdzie właśnie teraz ruszyliśmy te muły, które tu są od lat. Są one od czasów, kiedy funkcjonował przemysł jeleniogórski, kiedy mieliśmy takie zakłady jak Chemitex Celiskoza, czyli celulozownia. Mieliśmy masę papierni, mieliśmy zakłady Czesankowa, mieliśmy, no bo Jeleniogóra kiedyś, jak została województwem, liczyła prawie 98 tysięcy mieszkańców i miała bardzo dużo przemysłu. No, lata, to były lata rozrodczej twórczości, ścieki płynęły prosto do Bobru. To wszystko tu się znajdowało. Teraz zostało przez opuszczenie wody wypłukane. Stąd efekt, nawet jeśli byłby tlen w wodzie, to rybom zaklejają się skrzela i ryby nie mogą pobrać tlenu z tej wody. Te zjawiska, z tymi zjawiskami mieliśmy wcześniej do czynienia przy poprzednich remontach, poprzednich zapór, gdzie starano się zrobić wszystko, żeby żadna ryba się nie zmarnowała. Badano ilość tlenu i tak dalej, i tak dalej. No straty zawsze są. Tylko czy musiały być aż tak wielkie?
6: Musiały?
3: Myślę, że nie. Jak zwykle zawiódł czynnik ludzki. I nie mówimy tu o żadnej polityce. Zawiódł czynnik ludzki. Ktoś czegoś nie przewidział. Tylko dzisiaj się mówi, my nie przewidzieliśmy. No to dlaczego nie przewidzieliście? No niestety jesteśmy ludźmi rozumnymi, osobami czy zwierzętami rozumnymi, nadzwyczaj uzdolnionymi i powinniśmy przewidzieć.
1: To jeszcze zapytam, pan powiedział dwa lata? Za dwa lata tak jest mówione, że tutaj jezioro ma powrócić?
3: To znaczy, zgodnie z planami, o których my wiemy, to napuszczanie wody ma być na wiosnę 28, czyli dwa lata powinien trwać remont. Ile będzie trwało, nie wiemy. Po tym wszystkim, co się wydarzyło, nie wiemy, czy zaraz coś nie wstrzyma robót, bo to jest to tylko nasze przypuszczenia, tak? Ale boimy się, że ten proces może się wydłużyć. I dla nas to już jest klęska całkowita, bo każdy z nas... Najpierw mieliśmy COVID, później mieliśmy powódź. Teraz mamy to opuszczenie wody i to bardzo długie. My jeszcze żeśmy się nie podnieśli po powodzi. Jeszcze żeśmy się nie odbudowali. A jak zaczęliśmy coś inwestować, takie widać, tam dwa nowe domki, taki domek to drobne 300 tysięcy, tak? To no, chcielibyśmy, żeby to funkcjonowało. No niestety do końca remontu nie będzie funkcjonowało, bo nie ma tu do czego zaprosić ludzi.
1: Bardzo dziękuję.
3: Ależ bardzo proszę, zawsze chętnie. Jeśli nie mówimy o polityce, to zawsze chętnie rozmawiamy.
7: I to byli panowie Czaplicy, którzy prowadzą agroturystykę Statek tuż nad miejscem, gdzie kiedyś było jezioro Pilchowickie. Teraz jest tam wielki krater. O tym, jak tutaj przebiega ten remont tej zapory, jak on jest finansowany, jakie są konsekwencje nie tylko dla środowiska, sposobu, w jaki ten remont zostaje, czy jest w zasadzie przeprowadzany, jakie są konsekwencje dla mieszkańców, dla przedsiębiorców, którzy tutaj mieszkają, żyją i pracują. To o tym jeszcze będziemy na antenie Radia Wnet opowiadali. Ja mówię tymczasem państwu do usłyszenia, bo jest godzina 10, a jeszcze z ciekawostek, młodszy tutaj rozmówca, czyli syn, pan Tomasz Czaplicki, to jest wielokrotny mistrz świata w kajakarstwie freestyle'owym, także takie jeszcze tutaj są historie bardzo ciekawe, a miejsce tutaj nad tym niegdyś miejscem jeziora Pilchowickiego jest naprawdę krajobrazem zapierającym dech w piersiach, jak z filmu, można by powiedzieć, co zresztą wielu filmowców doceniło i faktycznie te filmy tutaj przez lata powstawały. My wybieramy się teraz do urzędu, żeby porozmawiać z burmistrzem tutejszym o tym właśnie, jak ten remont ma przebiegać, jak były przeprowadzane konsultacje społeczne, co z turystyką tego regionu, no i czy faktycznie to postępowanie, które prokuratura wszczęła, coś tutaj zmieni, jak w jakiś sposób znajdzie odpowiedzialnych za to, co się dzieje w rzece Bóbr. No i też, czy jest jakieś rozwiązanie tego, co się stało w związku ze spuszczeniem wody ze zbiornika Pilchowice w taki sposób, w jaki zostało to zrobione. Hania Tracz, Tosia Bartyś, mówimy Państwu do usłyszenia wnet.
6: Wnet tu i tam, czyli
8: wakacyjne podróże małe i duże.
9: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
10: Wiadomości wnet.
11: Rosjanie w załodze statku pracującego przy budowie Baltic Power wywołali alarm w Orlenie i w rządzie, pisze Business Insider Polska. Jak twierdzi informator serwisu, do Orlenu, ale także do Ministerstwa Energii czy Kancelarii Premiera wysłano anonimową wiadomość e-mail z informacją o członkach załogi statku, którzy są obywatelami rosyjskimi. Notatka w tej sprawie została przekazana Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Orlen zapewnia, że Rosjanie nie pracują przy inwestycji, a dostęp do farmy podlega ścisłej kontroli. Prezydent Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem podczas szczytu NATO w Ankarze. Politycy rozmawiali o obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Według prezydenta autostrada dla stałej obecności wojsk USA w naszym kraju jest otwarta, co ma potwierdzać spotkanie w Ankarze, jak i oficjalny list w tej sprawie od szefa Pentagonu Pita Hekseta do szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Nawrocki dodał, że będzie konsekwentnie zabiegał o to, aby rurociągi, które kończą się dziś na byłej granicy wschodnich i zachodnich Niemiec, zostały poprowadzone do Rzeczpospolitej. Podwójny charakter rurociągów stwarza okazję do budowania bezpieczeństwa na całej wschodniej flance NATO, więc jest to również okazja dla mnie i całej Europy Środkowej, by ponownie poruszyć tę kwestię, mówił polski prezydent. 12 państw NATO, w tym Wielka Brytania, planuje przeznaczyć ponad 37 miliardów funtów w ciągu najbliższych 10 lat na opracowanie nowego pocisku dalekiego zasięgu. Program Deep Precision Strike ma zostać oficjalnie omówiony podczas odbywającego się w Ankarze szczytu NATO. Nowa broń ma razić cele z odległości co najmniej 300 km z wysoką precyzją, a docelowo jej zasięg może zostać zwiększony nawet do około 2000 km. Brytyjski premier Keir Starmer podkreślił, że projekt ma zacieśnić współpracę europejskich sojuszników i wzmocnić bezpieczeństwo Sojuszu Północnoatlantyckiego. Według zapowiedzi pociski nie wejdą jednak do służby przed następną dekadą. Partia Pracy, Partia Konserwatywna, Liberalni Demokraci, Partia Zielonych zapowiedziała, że nie wystawią kandydatów w wyborach uzupełniających w okręgu Clacton, które zostały wywołane rezygnacją Nigela Farage'a z mandatu poselskiego. Lider Partii Reform ogłosił, że po złożeniu mandatu ponownie będzie ubiegał się o wybór w tym okręgu. Jak podkreślił, mają to być wybory rozstrzygające starcie pomiędzy obywatelami a establishmentem. Farage, który mierzy się z rosnącą presją w związku z kontrolą jego finansów oraz prowadzonym wobec niego postępowaniem parlamentarnym, oświadczył, że to mieszkańcy Clacton sami powinni ocenić jego działania. Liberalni demokraci zaapelowali do rządu o zablokowanie rezygnacji Farage'a do czasu zakończenia postępowania prowadzonego przez Parlamentarną Komisję do Spraw Standardów. Ich zdaniem wyborcy powinni poznać wszystkie okoliczności sprawy, zanim ponownie oddadzą głos. Chodzi o niezgłoszenie przez Farage'a darowizny w wysokości 5 milionów funtów, którą otrzymał od miliardera i sponsora swojej partii Christophera Harborna jeszcze przed objęciem mandatu poselskiego.
12: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
13: Reklama.
14: Studio Wilno, czwartek, 11.30. Wilno i Litwa bliżej niż myślisz. Agata Antoniewicz, prosto z serca Wilna. Zapraszam.
9: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości. Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
15: Dzień dobry. Poproszę wycieczkę.
16: Blisko czy daleko?
15: Jedno i drugie.
16: W takim razie Otwock, Małopolska i Jordania.
15: To możliwe?
16: W Radiu Wnet jak najbardziej.
17: Wnet tu i tam. W
9: wakacyjne podróże, małe i duże. Od poniedziałku do piątku, od 12 tylko w Radiu Wnet.
17: Zaraz, zaraz. Ale pociągiem do Jordanii? Niby jak?
9: Słuchajcie Radia Wnet.
18: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
13: Po reklamie.
19: Autopromocja.
20: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Sebastian Dąbrowski.
19: To była autopromocja.

0: Odyseja wyborcza.
1: I zaczynamy Odyseję Wyborczą przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Dzisiejszy program na dwa głosy. Zaczniemy od rozmowy na temat Francji, na temat wczorajszego wyroku sądu apelacyjnego dla Marine Le Pen i o tym, co to oznacza dla francuskich wyborów prezydenckich w przyszłym roku, co to oznacza dla Europy, co to oznacza dla Polski, a później Łukasz Jankowski powróci z polską polityką, tak więc dzisiejszy program bardzo wypełniony, a z nami jest już na łączach nasz pierwszy gość, pan Olivier Beau, dyrektor komunikacji Instytutu Ordo Iuris, ale także publicysta tygodnika Do Rzeczy. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: No i tak, wyrok sądu apelacyjnego w Paryżu wczoraj 7 lipca, któryż to wyrok zaskoczył, o tym za chwilę sobie powiemy więcej. W każdym razie 3 lata pozbawienia wolności, z czego 2 w zawieszeniu, grzywna 100 tysięcy euro oraz zakaz pełnienia funkcji publicznych przez 45 miesięcy, z czego 30 w zawieszeniu, co oznacza, że można powiedzieć Marine Le Pen już ten zakaz ma za sobą i rzeczywiście wczoraj o godzinie 20 Marine Le Pen ogłosiła, że będzie kandydatką już po raz 4 w najbliższych wyborach prezydenckich w roku 2027. Czy to jest zaskoczenie?
2: I tak i nie. To znaczy pierwszy wyrok w pierwszej instancji trochę zaszokował Francuzów. Przede wszystkim tym, że została zastosowana taka klauzula tymczasowej wykonalności tego zakazu kandydowania, co było trochę dziwne, trochę niezgodne ze standardami europejskimi praworządności, jak często je nazywamy, z dwóch powodów. Po pierwsze, to był wyrok pierwszej instancji, więc jeszcze niewykonalny. Pani Le Pen miała prawo do apelacji, do odwołania się od tego wyroku. Natomiast ta część kary bardzo dolegliwa dla takiego polityka, o którym wiadomo, że chce kandydować w wyborach prezydenckich i który ma w sondażach bardzo duże poparcie, a więc szansę na wygraną, no jest niezgodne ze standardem europejskim, który nam mówi, zresztą Europejski Trybunał Praw Człowieka nieraz potępia kraje, które nie szanują tego, że od każdego wyroku można się odwołać. I to było jeszcze uzasadnione przez skład sędziowski w sposób dość polityczny. A poza tym ta ustawa, która pozwala stosować wobec polityków taką klauzulę tymczasowej wykonalności po wyroku pierwszej instancji, czyli tymczasowej, ale natychmiastowej wykonalności, to jest ustawa z 2016 roku, a czyny, które były zasądzone, są wcześniejsze, a ogólnie
1: Przypomnijmy, że chodzi tutaj o sprawę sprzeniewierzenia środków Parlamentu Europejskiego, wykorzystywania przez polityków Zjednoczenia Narodowego, Rassemblement National, tych środków do celów polityki wewnętrznej.
2: Tak, i to jest drugi aspekt polityczny tej sprawy, ponieważ sam przedmiot tego procesu jest taki dość subiektywny. No, wskazuje się polityków, bo to nie tylko Marine Le Pen, polityków dawnego Frontu Narodowego, wtedy tak się nazywał, jak miały miejsce te rzekome sprzeniewierzenie pieniędzy z Parlamentu Europejskiego, teraz to jest Zjednoczenie Narodowe, czy niektórzy to nazywają po polsku Zgromadzenie Narodowe, Rassemblement National. I chodzi o to, że środki przeznaczone przez Parlament Europejski na pokrycie kosztów zatrudniania asystentów parlamentarnych europosłów miały być wykorzystane na pracę tych asystentów. Inaczej, ci asystenci parlamentarni europosłów ze Frontu Narodowego wykonywali pracę na rzecz swoich europosłów, ale te prace nie wszystkie były związane bezpośrednio z polityką europejską. niektóre były bardziej związane z polityką krajową, czyli zostało uznane, że to była praca na rzecz partii. I przypominam też, że takie sprawy miały też partia LFI, Mélenchona, czy mają wciąż nawet, czyli skrajna lewica oraz centrum taki bardzo eurofederalistycznego, to jest pana byłego premiera, to jest jeden z tych premierów, którzy tam krótko byli premierami w ostatnim czasie i oni nie zostali skazani za te same czyny. Poza tym, no, jeżeli poseł zatrudnia asystenta parlamentarnego, to jest w ogóle specyfika Parlamentu Europejskiego, żeby rozgraniczyć to, co może robić na rzecz tego posła ten asystent, że to ma być tylko związane z polityką europejską. I przypominam też, że kiedy ta sprawa została wszczęta, to było na wniosek Martina Schulza, niemieckiego socjalisty w Parlamencie Europejskim, który no, miał wiele wypowiedzi bardzo wrogie Frontowi Narodowemu, więc widać było, że od początku ta sprawa była polityczna. Więc pytał pan redaktor, czy to było zaskakujące. Ja przypominam, że ta apelacja, gdyby odbywała się w trybie takim normalnym, to znaczy nienormalnym, ale zwykłym, czyli bardzo długo po wyroku pierwszej instancji, bo we Francji też te terminy odbywania rozpraw są bardzo długie, takie, może nie aż tak jak w Polsce, ale też bardzo długie, no to by była apelacja po wyborach prezydenckich we Francji, czyli na mocy tej klauzuli tymczasowej wykonalności pani Le Pen nie mogłaby kandydować i francuscy wyborcy byliby pozbawieni prawa głosowania na kandydatkę, no, którą w sondażach popiera jedna trzecia wyborców.
1: No właśnie, może takie też pytanie, ponieważ Marine Le Pen wczoraj także powtórzyła w wywiadzie, którego udzieliła wieczorem wczoraj o 20, że jest niewinna i zapowiedziała, że odwoła się do sądu kasacyjnego i to jest taki, można powiedzieć, gambit, bo w sumie nie wiadomo, czy sąd nie oddali przypadkiem tego wniosku, ale dopiero gdzieś najwcześniej na początku roku 2020 27. Czy Marine Le Pen rzeczywiście ryzykuje tą decyzją, aby jednak startować w wyborach prezydenckich?
2: To znaczy, ona ryzykuje tym, że może mieć założoną taką opaskę elektroniczną, bo ten wyrok obejmuje 2 lata więzienia w zawieszeniu, 1 rok ograniczonej wolności, czyli gdzie musi nosić bransoletkę, czy opaskę elektroniczną, która podaje jej pozycję władzą. Ona zarzekała się, że ona nie będzie kandydowała i prowadziła kampanię, żeby zostać wybrana na prezydenta, nosząc taką opaskę elektroniczną. No tu w apelacji, jak pan redaktor wspomniał, no, została złożona kasacja, więc zawiesza to wykonanie i ona może kandydować bez tej opaski. Natomiast tak, jeżeli kasacja odbędzie się jeszcze przed wyborami, czyli nie wiadomo, ale to nie jest wykluczone, a sąd kasacyjny oddali tą kasację, sąd kasacyjny, czyli odpowiednik Polskiego Sądu Najwyższego, no to w tym momencie będzie musiała nosić tą opaskę elektroniczną. No, ale kandydować to będzie mogła, no bo ten okres, będzie już po tym okresie zakazu kandydowania. Więc demokracja, można powiedzieć, że no zadziała jeszcze w tych wyborach. Taki główny kandydat będzie mógł prosić Francuzów o to, żeby sami decydowali, czy ona jest zgodna tego urzędu, czy nie.
1: No właśnie, ale jest jeszcze inny polityk obiecujący, który miał zastąpić Marine Le Pen. W zasadzie już mówiono o nim jako o tym właściwym kandydacie Zjednoczenia Narodowego, Jordan Bardella, który zresztą niedawno odwiedził Polskę. Młody polityk, ambitny polityk, który także w ostatnich miesiącach bardzo pracował nad swoim wizerunkiem, również chyba tym fizycznym. No i to może być dla niego zawód? Czy rzeczywiście istnieje ta symbioza, o której mówiła wczoraj Marine Le Pen, że tworzą taki duet, że Jordan Bardella będzie premierem, jeżeli ona wygra? Czy też no, mówimy tutaj o pewnym rozczarowaniu dla Bardelli?
2: Trudno powiedzieć. On konsekwentnie od lat twierdzi, że jeżeli Marine Le Pen będzie mogła kandydować, że to jest też woli, żeby mogła kandydować i że oni będą pracować razem. Druga rzecz to jest to, że on jest bardzo młody, on ma chyba teraz 30 lat, jeśli się nie mylę, no to by miał 31 lat, kiedy zostanie premierem i to też Marine Le Pen konsekwentnie wysuwa jego kandydaturę na premiera, jeżeli ona zostanie wybrana na prezydenta. No, bycie premierem Francji w wieku 31 lat jest osiągnięcie, które no, raczej nie może być zawodem. No, oczywiście we Francji pozycja prezydenta jest bardziej prestiżowa i mocniejsza, stabilniejsza też, ale też od kilku lat konsekwentnie prezentują się Marine Le Pen i Jordan Bardella jako duet, ponieważ ona ma takie stanowiska, takie pozycje bardziej takie prospołeczne, socjalne. Niektórzy o poglądach bardziej prawicowych mówią, że socjalistyczne wręcz. Trochę tak, jak się opisuje PiS w Polsce z pozycji liberalnych gospodarczo. Natomiast Jordan Bardella prowadzi taką, no kampania może to nie jest właściwe słowo, ale pokazuje się jako bardziej probiznesowy, pro przedsiębiorstwa, bardziej liberalny w kwestiach gospodarczy i widać, że to jest zgrana strategia wspólna po to, żeby jakby szeroko apelować do wyborców i do tych z klas bardziej pracowniczych i też do klasy przedsiębiorczej i do tej tak zwanej burżuazji francuskiej, która tradycyjnie głosuje bardziej na centroprawicę. Więc myślę, że to nie jest zawód i myślę, że także nie mam wątpliwości, że faktycznie jeśli Marine Le Pen wygra te wybory, Jordan Bardella będzie premierem. Pytanie będzie tylko, czy będzie mógł się cieszyć większością bezwzględną w Zgromadzeniu Narodowym, bo to jest też kluczowe, aczkolwiek no, tradycyjnie do tej pory w Piątej Republice Francuskiej Francuzi konsekwentnie dają nowo wybranemu prezydentowi większość w Zgromadzeniu Narodowym.
1: Tak, to jest wielka debata na temat systemu głosowania, też temat tego, czy to ma być głosowanie większościowe, czy też ma to być bardziej system proporcjonalny. Z tego co pamiętam, to Marine Le Pen opowiadała się za bardziej proporcjonalnym sposobem liczenia głosów, ale wracając jeszcze do programu Marine Le Pen, no i przede wszystkim do jej szans, jeżeli chodzi o zwycięstwo, ponieważ no, w sondażach, przynajmniej jeżeli chodzi o pierwszą turę, i Jordan Bardella, i Marine Le Pen są na pierwszym miejscu. Jeżeli chodzi o drugą turę, czyli tę decydującą, jak to wygląda? Czy w przyszłym roku Marine Le Pen rzeczywiście tym razem ma szansę na zwycięstwo?
2: No, sondaże z ostatnich lat pokazują, że tak, że w pewnych konfiguracjach może wygrać, tym bardziej, że niewykluczone jest, że do drugiej tury dostanie się Jean-Luc Mélenchon, czyli kandydat tej skrajnej islamolewicy, nawet można powiedzieć. W takim przypadku w drugiej turze Marine Le Pen miałaby bardzo duże szanse. Natomiast jeśli będzie kandydat bardziej taki centrowy, no to trudno powiedzieć. I tu jest też ciekawy wątek, właśnie dla zwolenników może teorii spiskowej, dlatego że po tej decyzji pierwszej instancji, która miała uniemożliwić pani Le Pen kandydowania w wyborach, no okazało się, że Jordan Bardella ma jeszcze większe szanse w wyborach prezydenckich.
1: Tak, pokazały to no nawet sondaże sprzed tygodnia podobne rzeczywiście, że Jordan Bardella jest lekko bardziej popularny.
2: Tak, i dla takich zwolenników teorii spiskowej albo ludzi podejrzliwych, można by pomyśleć, że jeżeli ten wyrok drugiej instancji był również politycznie umotywowany, że decyzja, która umożliwia Marine Le Pen kandydowania, może być motywowana tym, że że może ma jednak trochę mniejsze szanse i że establishment stwierdził, że jednak lepiej, żeby ona kandydowała, no ale to jest tylko takie przypuszczenie.
1: Jeżeli mówimy właśnie o tym establishmencie, jeżeli mówimy o innych kandydatach na te wybory, to z kim mamy do czynienia? Wspomniał pan już o Jean-Luc Mélenchonie, który jest kandydatem, tradycyjnym kandydatem Francji Niepokornej, skrajnej lewicy, ale kto, czy jest jakiś przedstawiciel, którego można połączyć no chociażby z tą tak zwaną Macronią, czyli tym systemem związanym z aktualnym, obecnym prezydentem Emmanuelem Macronem?
2: Tak, jest Gabriel Attal, który już ogłosił, że będzie chciał kandydować. To jest, nie pamiętam nazwy stanowiska, czy sekretarz generalny, czy jakiś tam szef partii Macrona, który jest byłym premierem, który jest takim, powiedziałbym, no może nie bójmy się użyć tego słowa, wojującym gejem, dlatego że teraz właśnie wysuwa nas tu kwestia surrogacji dla gejów, to znaczy dla wszystkich, ale wiadomo o co chodzi. Kilka lat temu Francja zalegalizowała i nawet wprowadziła refundowane in vitro dla par lesbijskich, więc wymiar równości, wiadomo było, że to się stanie szybko. Teraz pojawia się żądanie dostępu do surrogacji dla par homoseksualnych męskich. No i Gabriel Attal, który jest nawet oficjalnie w małżeństwie z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej, właśnie wysuwa taki postulat. I jeśli chodzi o centroprawicę, mamy byłego premiera, którego blisko mi uciekło. Może pan pamięta?
1: Edouard Philippe, zapewne mer Havre.
2: Edouard Philippe, dziękuję, tak, który miałby duże szanse, jak pokazują sondaże, i które chyba, nawet jeśli się nie mylę, w ostatnich sondażach był jedyny, który mógł wygrać z kandydatem Zjednoczenia Narodowego, czy to Bardella, czy to Marine Le Pen.

0: czy jest to partia, która została już kompletnie zdominowana przez Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen?
1: Mówmy wprost, jedyną partią golistowską, czy jedyne dwie partie golistowskie w tej chwili we Francji, jeśli chodzi o opinię, o wizję Francji i świata, to jest partia Marine Le Pen i partia Zemmoura. To nie jest centroprawica, która strasznie poszła w lewo w ostatnich dziesięcioleciach. Ona nie ma raczej szans, dlatego że ona straciła kompletnie wiarygodność. Ostatnie wybory, które mogła wygrać, to było z Nicolasem Sarkozy, ale tak oszukał wyborców, prowadząc kampanię po prawej stronie i później politykę po lewej stronie, że nikt im już nie wierzy. To jest faktycznie partia znana z tego, że kampanie wyborcze prowadzi z hasłami konserwatywnymi i suwerennościowymi, antymigracyjnymi, natomiast jak rządzi, rządzi tak jak lewica. Więc tak, ona w ostatnich wyborach to oscyluje między tam 8-9%, nawet w ostatnich wyborach prezydenckich kandydatka tej partii, która była najbardziej wiarygodna z możliwych kandydatów, bo taka bardzo w stylu Macrona, która nagle w kampanii zaczęła być konserwatystką, no to przypomina zresztą kogoś w Polsce w ostatnich wyborach prezydenckich, prawda? Tylko, że no i z podobnym poziomem wiarygodności, tylko że ona dostała, jeśli dobrze pamiętam, niecałe 4%. Także to jest partia, która się nie liczy, co najwyżej mogłaby wejść w sojusz ze Zjednoczeniem Narodowym. Zresztą po ostatnich wyborach część, mała część, ale na czele z szefem ówczesnym tej partii odeszła i stworzyła własną partię, która teraz jest sojusznikiem Zjednoczenia Narodu.
0: Eric Ciotti chyba, który chyba jest tak teraz jest merem Nicei. To może jeszcze pytanie, co to oznacza dla nas? Zakładając, że rzeczywiście Marine Le Pen zwycięży w przyszłorocznych wyborach, co jest prawdopodobne, co to oznacza dla Unii Europejskiej, co to oznacza dla Polski?
1: Dla Unii Europejskiej myślę, że to oznacza dużą zmianę, bo o ile Marine Le Pen jest dość faktycznie lewicowa i nie należy patrzeć na nią jak na konserwatystkę, no wystarczy patrzeć jak popierała wpisanie, oczywiście w celach politycznych, ale jednak wpisanie prawa do aborcji do konstytucji, to jest przykład. Natomiast, przepraszam, w sprawach imigracyjnych i suwerennościowych jest konsekwentna i zresztą nie będzie miała wyboru. Będzie musiała, tak jak obiecała i zresztą tak jak obiecuje również centroprawica, będzie musiała zawieszać zastosowanie prawa europejskiego, co najmniej w kwestii imigracji. Na pewno będzie spór z TSUE i będzie spór na pewno z Komisją Europejską, natomiast Francja jest płatnikiem netto budżetu, więc wszelki szantaż finansowy ze strony Komisji czy Unii Europejskiej i wszelkie sankcje spotkają się ze wstrzymaniem wpłaty Francji do budżetu, co konsekwentnie zapowiada Zjednoczenie Narodowe i myślę, że na pewno to zrobi, dlatego że to jest kwestia już egzystencjalna dla Francji, żeby zatrzymać imigrację, nie tylko nielegalną, ale też legalną. I obecne prawo europejskie na to nie pozwala, a pozwala sobie wtrącić, zresztą to też będzie koniec paktu migracyjnego, jeśli wygrają, i pozwala sobie wtrącić, że właśnie Instytut Ordo Iuris, w którym pracuję, wydał taki raport, który razem z MCC węgierskim, który pokazuje, jak to zrobić w sposób uporządkowany, to znaczy jak odzyskać kontrolę nad politykami migracyjnymi i chcielibyśmy, znaczy wiemy, że to dotarło już do Zjednoczenia Narodowego między innymi, mamy nadzieję, że Francja skorzysta z tych porad prawnych, że tak powiem, żeby to zrobić w sposób uporządkowany, dlatego że jeżeli nie, obawa jest taka, że inne kraje też przestaną zastosować prawo unijne w sferach, które nie odpowiadają i to będzie początek końca Unii. Końca Unii nie proponuje Zjednoczenie Narodowe, natomiast cokolwiek się stanie, to będzie duża zmiana w

0: Brukseli, jeżeli wygra Zjednoczenie Narodowe. Dlatego należy też spodziewać ingerencji ze strony Komisji Europejskiej, tak jak to miało miejsce teraz na Węgrzech. Na pewno będzie wykorzystywany DSA, żeby wpływać na kampanię w mediach społecznościowych. Także warto przypatrzeć, dlatego że w Polsce też będą wybory i na pewno te instrumenty też będą wykorzystywane w przyszłym roku.
1: Tylko właśnie pytanie, mówi pan o tej polityce migracyjnej, tylko pytanie właśnie, czy tutaj nie jest za późno w takim sensie, że już przecież skrajna lewica Jean-Luc'a Mélenchona otwarcie odwołuje się do tej nowej Francji, Nouvelle France, która tej Francji bardzo różnorodnej, to się hasło, które już się po prostu pojawia na różnych mityngach politycznych. Czy jak będzie wyglądała no właśnie ta kampania prezydencka, która chyba można powiedzieć na dobre się już będzie zaczynała niedługo?
0: No na pewno będzie się Mélenchon dalej odwoływać do tej Francji nowej, jak to mówi, do imigrantów i potomków imigrantów, do muzułmanów, którzy masowo głosują na niego, choć wielu z nich to są ludzie o dość konserwatywnych poglądach, którzy się nie zgadzają na te postulaty typu LGBT, gender i tak dalej, no ale wiedzą dobrze, że taka lewica, no to jest, to jeżeli mówimy o tych bardziej zaangażowanych muzułmanach czy o islamistach, no to jest taki sposób na to, żeby islamizować Francję. Natomiast jest jeszcze sporo Francuzów również pochodzących z imigracji, którzy kochają Francję, którzy chcą politykę mocniejszą, chcą odzyskać przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa, bo to jest też, to będzie duży temat, ważny temat w tej kampanii, żeby państwo francuskie budowało więzienia, żeby zrobiło porządek ze sądownictwem, żeby przestępcy zostali karani i uwięzieni i żeby Francuzi i Francuzki mogli znowu cieszyć się bezpieczeństwem na ulicach. To będzie na pewno ważny temat. Francja nie będzie już taka, jaka była 30 lat temu. Co ciekawe, to taką Francję, czy coś, co jest podobne do tej Francji, która była 30 czy nawet 40 lat temu, Francuzi odnajdują na przykład będąc w Polsce, jak przyjeżdżają. Ja często słyszałem takie uwagi i tu jest moje ostrzeżenie do Polaków, które no nieraz powtarzam. Jeżeli Polska ma być taka, jaka jest dzisiaj, nie taka, a nie za 30 lat taka, jaka Francja jest dzisiaj, no to teraz trzeba zatrzymać ten proces i zablokować stosowanie tego paktu migracyjnego. No natomiast można jeszcze we Francji no, zaprowadzić porządek i jakoś zatrzymując imigrację, bo to jest pierwszy warunek, starać się o większą jednak integrację i żeby jakoś to społeczeństwo francuskie stało się na nowo jednym społeczeństwem. Inne niż było kiedyś, no ale jednym. Bo na razie to jest jakby kilka społeczeństw, które żyją obok siebie i na pewno nie będzie łatwo. I też nie będzie łatwo, dlatego że na drodze Zjednoczenia Narodowego, jeżeli dojdą do władzy, będzie duża szansa sędziów, będzie Rada Konstytucyjna, czyli nasz Trybunał Konstytucyjny. Także będzie dużo przeszkód, no coś, co chyba brzmi też znajomo w uszach Polaków.
1: Ale najpierw Marine Le Pen musi w tych wyborach zwyciężyć, aby tak rzeczywiście się stało. Bardzo dziękuję za rozmowę panu Olivier Beau, dyrektor komunikacji
0: Ordo
1: Iuris, publicysta Tygodnika do Rzeczy, był gościem Odysei Wyborczej. Do usłyszenia.
0: Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Ja również dziękuję. Minęła godzina 39 w tym momencie. Czas na przerwę muzyczną i powracamy z Odyseją Wyborczą.

0: Reklama.
1: Studio Wilno, czwartek, 11.30. Wilno i Litwa bliżej niż myślisz. Agata Antoniewicz, prosto z serca Wilna. Zapraszam.
2: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
3: Przerywamy program i łączymy się z naszym reporterem na Starym Mieście.
4: Słuchaj, na kolejny dzień rozhisteryzowany tłum blokuje ruch w okolicach katedry na warszawskim Starym Mieście. Kulminacja rozruchów. Ojej, gdzie tam? Na ulicy Dziekania 1? Tam przy wejściu do Arcydiecezji Warszawskiej? Co tam się dzieje? Mikrofon podchodzi tam do tłumu.
5: Więcej sztuki!
6: Więcej sztuki!
5: Arcydeko!
6: Wiesław Szamborski! Tragedia i gesty! Fuga i inwencja!
4: Specjalna grupa powołana do rozwiązywania problemów miejskich wydała oświadczenie, że kryzys spowodowany jest nieprawdopodobnie atrakcyjną ofertą Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, która w okresie wakacyjnym przygotowała nieprawdopodobnie super fantastyczne i ekstra wystawy. Co to tak? Art Deco i Sacrum. Tragedia i gesty. Szamborski. La Humanité, czyli ludzkość. Józef Czapski. No i kolekcja stała z takimi malczyskimi, że aż głowa mała.
0: Po reklamie.
7: Odyseja wyborcza.
8: Od kichnięcia zaczniemy tą odyseję wyborczą. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie. W naszym studio Antoni Przechrzta, prezes Polskiego Stowarzyszenia Duchowych Uzdrowicieli. Dzień dobry.
9: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
8: I to kichnięcie nie było przypadkowe, bo trochę o służbie zdrowia powiemy, ale zacznijmy od tego, co to jest duchowy uzdrowiciel?
9: No, duchowy uzdrowiciel to jest człowiek, który praktykuje duchowe uzdrawianie, a duchowe uzdrawianie jest zdefiniowane jako taki rodzaj przekazu siły życiowej w pracy z pacjentem, żeby uruchomić w nim te własne siły życiowe, żeby sobie poradził z chorobą bądź trudną sytuacją w jak najlepszy sposób. Więc jest i nieszkodliwe, wspomaga w różnych chorobach. Nie tyle, że samo leczy, tylko jest dużym wsparciem, jeżeli chodzi o powrót do zdrowia, czy uzdrowienie różnych emocjonalnych sytuacji, czy relacji międzyludzkich.
8: A, czyli to nie jest coś, co zastępuje szpital.
9: Nie. A chociaż często ludzie wracają do zdrowia, często wychodzą ze szpitala w ostatniej fazie. Szpital mówi, że już nie ma czym pomóc. My się bierzemy i w wielu przypadkach udaje się pomóc. Na przykład ludzie już nie mogą brać kolejnej chemii, bo organizm jest tak wykończony i pod wpływem sesji duchowego uzdrawiania ich efekty się poprawiają z tym, że jak biorą kolejną chemię, no to niestety te statystyki są słabe.
8: No to jest pytanie, jaka jest dalej skuteczność, jest pytanie o to, bo często jest tak, że działa to w drugą stronę. Ktoś idzie do jakiejś osoby, która nie jest lekarzem i potem przychodzi i się okazuje, że nowotwór jest tak rozrośnięty, że już nie można pomóc.
9: No to akurat my tutaj nie mówimy, żeby ludzie nie szli do lekarza, tylko my działamy jako wsparcie. Z tym, że ja teraz akurat byłem odnośnie nowotworów na Światowym Kongresie Onkologii Zintegrowanej w Rzymie, gdzie miałem swoje wystąpienie, pokazywałem badania naukowe w tym kierunku, jak bardzo duchowe uzdrawianie może wesprzeć w powrocie do zdrowia. Ale też ono ma istotne znaczenie dla osób, które są w rodzinie. Przecież te osoby strasznie przeżywają fakt, że człowiek umiera. Czy tak samo dla lekarzy, bo to jest wielu przecież empatycznych lekarzy i oni przeżywają też, są przemęczeni, widzą jak ci ludzie schodzą, a są bezsilni. Więc to jakby te poziomy, na których uzdrawianie może działać, są o wiele szersze niż tylko pacjent.
8: W tej chwili przez Polski Parlament przechodzi ustawa, która ma się wykluczyć te osoby, które próbują pomóc, a bardziej szkodzą, przynajmniej tak twierdzi rząd, tak twierdzą ci, którzy są za tą ustawą. Ustawa przeszła przez polski Sejm, trafiła do Senatu.
9: Tak jest. To nie jest tak, że chodzi o tych ludzi, myśmy to już dawno zdemaskowali. To raczej chodzi o to, żeby Big Pharma miała szeroką drogę do stosowania leków i lekarzy, którzy są w korporacjach, a żeby wykluczyć konkurencję, bo rzeczywiście badania pokazują, że medycyna komplementarna, tradycyjna, integracyjna i zintegrowana ma duży wpływ na powrót pacjenta do zdrowia. I tutaj akurat był w momencie, kiedy ten projekt zmiany ustawy o zawodzie, prawach pacjenta, rzeczniku praw pacjenta wszedł, to było około 4700 uwag z różnych środowisk i terapeutycznych, i pacjenckich. W większości były to krytyczne. Niestety Komisja Zdrowia nie podjęła w ogóle tego tematu, w sensie, że nie zareagowała na te opinie. Później były konsultacje, to znaczy posiedzenia Komisji Zdrowia. Nie dopuszczali nikogo z medycyny komplementarnej. Ja dopiero napisałem skargę do szefa Sejmu i wtedy na ostatniej komisji mogłem mówić przez 3 minuty, ale tak to byli propagandyści Big Pharmy, którzy się wypowiadali, i lekarze, którzy kwestionowali wiele takich podstawowych rzeczy, jak że witamina C jest szkodliwa, że to, co robią propagatorzy zdrowej medycyny, że jak się leczyć, żeby nie zachorować, to po prostu były rzeczy, które nie mają uzasadnienia naukowego, bo na świecie to dawno jest stosowane, a tutaj Izba Lekarska ma swój jakby styl. Oni orzekają, co jest naukowe, a co nie jest naukowe. A tu i jeszcze wczoraj na przykład było posiedzenie Senatu, Komisji Zdrowia, na której byłem tam, pozwolili nam się wypowiedzieć, nie tak od razu, bo trzeba było pisać pisma, oni próbowali mówić, że za późno i tak dalej, ale w końcu nas dopuścili. To na tej komisji też można się było dowiedzieć, że po prostu im chodzi o to, żeby główny nurt medycyny był bezpieczny, a w sytuacji, kiedy tyle tych przekrętów wyprowadzania publicznych pieniędzy jest, to my widzimy to jeszcze bardziej czytelnie, jak że lekarze są karani na przykład za homeopatię, bo ona niby narusza prawa zbiorowe pacjentów. Ja nie wiem, w jaki sposób osoba, która 30 lat praktykuje homeopatię i normalną medycynę, dostaje od rzecznika praw pacjenta nakaz, że mają zamknąć, bo działa szkodliwie. A pacjenci wszyscy wypowiadają się w sposób bardzo korzystny. Wiele dzieci z różnymi uczeleniami korzysta z homeopatii i ona oddziałuje bardzo korzystnie właśnie. Więc tutaj jest wiele takich dziedzin, które jednak podważają tą ustawę i ta ustawa powinna być zatrzymana. Jest wiele rzeczy, które my jeszcze możemy zrobić.
8: A coś trzeba zrobić, jeśli chodzi o ten styk służby zdrowia publicznej, tam gdzie są lekarze, medycy, a tam gdzie są ludzie, którzy tych studiów medycznych nie mają.
9: No, do tego, żeby praktykować medycynę komplementarną, są odpowiednie szkolenia. Ja akurat już jakieś 30 parę lat temu w Londynie zrobiłem kurs duchowego uzdrawiania, a później miałem 2 lata stażu, zdawałem egzaminy, później stałem się też nauczycielem, nawet miałem szansę uczyłem w Akademii Medycznej w Londynie, w Royal London Hospital studentów 5. roku medycyny. Całe zasady praktyki i czy w ogóle organizacji tej praktyki w Wielkiej Brytanii były w ten sposób zrobione, że organizacje terapeutyczne same się zrzeszały i one tworzyły zasady takie, które byłyby równoważne z zawodem medycznym. I wtedy minister zdrowia zgodził się na to, żeby one mogły być praktykowane w służbie zdrowia głównego nurtu, w tej publicznej, a nawet tam w 1985 roku wydał takie zarządzenie, że ośrodki zdrowia, które mają te fundusze narodowe, żeby z tych funduszy można było płacić za te usługi. I to było na zasadzie oddolnej. I teraz co my możemy zrobić? My powinniśmy się zorganizować. Ja to nawet wczoraj na Komisji Zdrowia mówiłem, że ja zapraszam i Rzecznika Praw Pacjenta, i Ministra Zdrowia, i Naczelną Izbę Lekarską do współpracy, żebyśmy wytworzyli rodzaj takiego zespołu, który by dopuszczał, czy ustalał zasady. W 2002 roku bardzo znani profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego, kiedy ministrem zdrowia był profesor Łapiński, stworzyli taki właśnie zespół, taką radę do spraw medycyny, wtedy to się nazywało niekonwencjonalnej i komplementarnej, ale Ewa Kopacz później odwołała, Radziwiłł później był ministrem, to chwalił ją, że oni nie dopuszczą jakiejkolwiek innej medycyny, czyli komplementarnej, bo każda dziedzina medycyny komplementarnej jest zła. A na co ja im pokazałem, nawet taką mam poważną książkę medyczną z badaniami naukowymi, którą profesor Marzena Magdoń przetłumaczyła z Ameryki. I tam są te wszystkie dowody, ale oni niestety nie byli zainteresowani.
8: A teraz jak wygląda sytuacja, czym grozi, a może co ma dać nam ta nowa ustawa, no, która ta, idzie przez
9: jeżeli
8: parlament.
9: By weszła, bo ja tu słyszałem, że pan Pospieszalski mówił, że ona weszła, ona jeszcze nie weszła. My możemy pisać do Komisji Zdrowia, bo poszczególnych członków Senatu.
8: Czego rozumiem, jeszcze jest w Senacie, potem tak. Jeszcze jest prezydent. Tak, tak jest.
9: Tak, I, ale na razie jest w Komisji Zdrowia. Za 2 tygodnie Komisja Zdrowia będzie głosować. Jeżeli oni zarekomendują, no to Senat będzie głosował, ale my możemy pisać, jeżeli uważacie, że medycyna komplementarna jest pożyteczna, jeżeli wam pomogła, czy te teksty, jakie są publikowane, czy czasopisma medycyny holistycznej, to możecie pisać do tych wszystkich członków, bo w większości oni w ogóle nie rozumieją, na czym to polega. Bo to, co mówi Rzecznik Praw Pacjenta, różni się od tego, jaką on ma władzę i co on może robić, bo on już pokazał w wielu sytuacjach, że ludzie, którzy stosują medycynę, która jest pożyteczna, a nie szkodliwa, a nie uznana przez Naczelną Izbę Lekarską, ale uznana przez inne środowiska naukowe na świecie, to za to już są ogromne kary. Ja akurat jestem członkiem też Światowej Organizacji do spraw medycyny tradycyjnej, komplementarnej i zintegrowanej. Ta organizacja działa przy Światowej Organizacji Zdrowia. W 2025 roku Światowa Organizacja Zdrowia wydała taki jakby dokument na następne 10 lat całej tej procedury, jaka powinna się odbywać w tych 2025-2034. W tej jakby tutaj polityce ona zobowiązuje kraje członkowskie, żeby wspomagały w badaniach naukowych medycynę komplementarną i tradycyjną i we wdrażaniu, czyli żeby dawali pieniądze na te usługi tak samo. Ja uważam, że w służbie zdrowia powinny być fundusze, żeby ludzie bezpłatnie z tych metod, które już zostały jakby zintegrowane, mogli korzystać. Na przykład teraz już akupunktura w jakimś stopniu jest korzystana, jest włączona i można ją mieć na fundusz zdrowia. Ale jest wiele dziedzin, które są o wiele bardziej pomocne i nieszkodliwe, które mogłyby być wdrożone, ale jednak ten system się trzyma tej chemii, tej medycyny opartej w większości o leczenie objawowe, leczenie zatomizowane i najczęściej to jest to leczenie, które po prostu trwa do końca życia. Teraz się idzie do lekarza, lekarz się nie pyta, jakie pan przebył choroby, a powinien. On się pyta, na co się pan leczy. Ten lek musi pan brać do końca życia i ten inny też. Ja też miałem różne problemy zdrowotne i to jak tak słuchałem lekarzy, to od jednego do drugiego i jak tu objawy jakieś niekorzystne, no to wszyscy mi dawali kolejne leki. W końcu skorzystałem z medycyny ajurwedyjskiej, z różnych informacji, które są puszczane na internecie i wyzdrowiałem i kieruję swoim życiem, życiem najbliższym w ten sposób, żeby być zdrowym.
8: Kiedy ustawa może być przyjęta?
9: No właśnie, to wszystko jest bardzo szybko, więc jeżeli w tych 2 tygodniach nie potrafimy zadziałać na tyle, żeby tutaj Komisja Zdrowia jeszcze się powstrzymała, bo to by było niezwykłe działanie, bo teraz wszystko przyklepują. Na przykład wielu członków koalicji, ja rozmawiałem z Zielonymi, oni byli przeciwko tej ustawie, ale była po prostu no, dyscyplina i musieli głosować wbrew swojemu sumieniu. Natomiast ustawa, jeżeli Komisja Zdrowia zarekomenduje za 2 tygodnie, no to już za 2 tygodnie przy spotkaniu Senatu będzie przegłosowana i wtedy prezydent będzie miał, już nie wiem ile to 2 tygodnie, czy ile, żeby podpisać. Dlatego też...
8: Albo zawetować.
9: I dlatego już jest około 50 czy tam 40 tysięcy petycji napisanych do prezydenta. Apeluję do wszystkich, żeby pisali i na internecie znajdziecie bardzo dużo informacji pod hasłem Lex Charlatan i tam będziecie mogli wiedzieć, co zrobić. Koniecznie trzeba pisać, alarmować, rozmawiać z ludźmi, którzy decydują, bo my powinniśmy to powstrzymać. Tu nie chodzi o zdrowie pacjenta, na pewno nie.
8: Chodzi o też duże interesy. Antoni Przeszta, Polskie Stowarzyszenie Duchowych Uzdrowicieli, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę i ten proces się toczy.
9: Tak, nie dajmy się, działajmy. Niech każdy, szczególnie pacjenci też niech się obudzą. Nie dajcie sobie zabrać prawa do tego leczenia tak, jak wy chcecie, żeby się leczyć.
8: A za chwilę serwis informacyjny, a potem wrócimy jeszcze do polityki w Odysei Wyborczej. Do zobaczenia.
9: Dziękuję bardzo.

0: Odyseja wyborcza.
1: Wiadomości wnet. Zawieszenie broni między USA a Iranem przestało obowiązywać, powiedział Donald Trump podczas szczytu NATO w Ankarze. Po tym, jak obydwa państwa wymieniły dziś ogień w cieśninie Ormus, Trump nazwał irańskie władze kłamcami, brutalnymi ludźmi i stwierdził, że negocjacje są stratą czasu. Dodał, że jeśli Iran wszedłby w posiadanie broni jądrowej, wykorzystałby ją. Jednocześnie zaznaczył, że amerykańscy negocjatorzy mogą kontynuować rozmowy, choć jego zdaniem nie przyniosą one żadnych rezultatów. Tymczasem dowództwo centralne Sił Zbrojnych USA poinformowało, że podczas nocnych nalotów zaatakowano ponad 80 celów w Iranie, w tym ponad 60 szybkich jednostek Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Z kolei Teheran twierdzi, że zaatakował 85 celów, w tym bazę amerykańskiej 5. floty w Bahrajn oraz bazę lotniczą Ali al-Salem w Kuwejcie. Donald Trump powiedział również, że nakazał zerwanie wszelkich więzi handlowych z Hiszpanią, bo jak stwierdził, jest ona fatalnym partnerem w NATO, nie uczestniczy, nie płaci, nie chce mieć z Hiszpanią nic wspólnego, odciąć cały handel, proszę, łącznie z wizytami, powiedział podczas konferencji prasowej w Ankarze z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem. To kolejny etap sporu Trumpa z Hiszpanią dotyczącego wydatków na obronność. Hiszpania jest jedynym państwem NATO, które nie zobowiązało się do przeznaczenia 5% PKB na obronność do 35 roku. Po wypowiedziach Trumpa spadły ceny hiszpańskich obligacji, a rentowność 10-letnich papierów skarbowych wzrosła. Na wartości stracił również główny indeks giełdy w Madrycie, który spadł ponad 1%. A wcześniej z Donaldem Trumpem rozmawiał prezydent Nawrocki. Autostrada dla stałej obecności wojsk USA w Polsce jest otwarta, co mają potwierdzać spotkania w Ankarze, jak i oficjalny list w tej sprawie od szefa Pentagonu Pita Hekseta do szefa polskiego MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Nawrocki dodał, że będzie konsekwentnie zabiegał o to, aby rurociągi, które kończą się dzisiaj na byłej granicy wschodnich i zachodnich Niemiec, zostały poprowadzone do Rzeczpospolitej. Podwójny charakter rurociągów stwarza okazję do budowania bezpieczeństwa na całej wschodniej flance NATO, więc jest to również okazja dla mnie i całej Europy Środkowej, by ponownie poruszyć tę kwestię, mówił polski prezydent. Rosja po raz trzeci w ciągu niespełnionego tygodnia zaatakowała Kijów pociskami balistycznymi. Ukraińskie władze poinformowały, że w nocnym ostrzale zginęła jedna osoba, a dwie zostały ranne. Eksplozję odnotowano także w Charkowie, gdzie późniejszy atak rakietowy na budynek mieszkalny pochłonął dwie ofiary śmiertelne. Według ukraińskich sił powietrznych obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 139 ze 169 rosyjskich dronów. Jednak, podobnie jak podczas wcześniejszych ataków, nie udało się przechwycić żadnego z 5 pocisków balistycznych. Rosjanie w załodze statku pracującego przy budowie Baltic Power wywołali alarm w Orlenie i rządzie, pisze Business Insider. Twierdzi informator serwisu, do Orlenu, ale także do Ministerstwa Energii czy Kancelarii Premiera wysłano anonimową wiadomość e-mail z informacją o członkach załogi statku, którzy są w Rosji. Notatka w tej sprawie została przekazana Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Orlen zapewnia, że Rosjanie nie pracują przy inwestycji, a dostęp do farmy podlega ścisłej kontroli.
2: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
3: Reklama.
4: To jak? Kto wygra mundial?
5: Nie wiem, a co ty myślisz?
4: Trudno powiedzieć, ale chętnie bym o tym porozmawiał.
5: No wszystko fajnie, ale z kim?
4: Komentatorzy, dziennikarze, piłkarze, eksperci. Będzie z kim podyskutować.
5: Dobra, a kiedy? Kiedy?
2: Studio Mundial. Od poniedziałku do piątku o 17.10. Sponsorem Studia Piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini.
6: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: Uwaga, plażowicze! Zbliża się godzina 16.00. Z wiadomych powodów przypominamy, że dyrekcja kurortu Wnet zarządziła zakaz korzystania z telefonów komórkowych w wodzie. Z telefonów można korzystać wyłącznie w wyznaczonych strefach rozmów.
9: A najlepsza strefa rozmów jest na antenie. Audycja Słoneczny Patron powraca. Od wtorku do piątku po godzinie 16 antena Radia Wnet tylko dla słuchaczy. Zapraszamy do rozmów, komentowania i zadawania pytań.
10: Thank you.
0: co czwartek od godziny 21 do 23, pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
7: Sofa Surfing. To była autopromocja.

0: Zbliża się moment, na który wszyscy czekali. Redaktor Krzysztof Skowroński wchodzi na trap żółtej łodzi podwodnej i prowadzi ze sobą patrona. Tak, tak, nie jednego, ale dwóch. Teraz to widać z tego ujęcia. A za nim Magda Uchaniuk. I ona też ma swojego patrona. To niesamowite. Tutaj tworzy się historia. Hanna Tracz z patronem. Gosia Kleszcz z patronem. Ale chwila, jakieś zamieszanie na linii obrony. To Konrad Mędrzecki kręci się, rozgląda, jest sam. Co się dzieje? Co na to trener? Konrad Mędrzecki nie ma patrona. Ale nie! Patron pojawia się w ostatniej chwili. Wchodzą na pokład. Wygrywamy! A teraz kilka słów od bohatera spotkania.
1: Bez ciebie nie płynę.
2: Radio Wnet utrzymuje się dzięki słuchaczom i patronom. Jeśli chcesz, żebyśmy codziennie wypływali na powierzchnię i kontynuowali rejs, wesprzyj nas na patronite.pl/radiownet lub poprzez bezpośrednią darowiznę.

0: Odyseja wyborcza.
1: I wracamy do Odysei Wyborczej. Teraz naszym gościem Michał Karnowski, dziennikarz, publicysta, kanał Tak. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry, witam.
1: A zajmiemy się polską polityką i pogłoskami, które krążą od wielu dni, a teraz są bardzo silne, że rząd Donalda Tuska czeka rekonstrukcja. W blokach startowych ma być Roman Giertych. Nie po raz pierwszy zresztą już ma się szykować do objęcia teki ministra sprawiedliwości, bo takie plotki już wcześniej się pojawiały. No ale też mówi się, że może koniec końców jednak dojdzie do zmiany fotelu ministra zdrowia. A i tutaj podobno szykuje się Bartosz Arłukowicz, który sam nawet mówił, że takie rozmowy trwają, oczywiście szczegółów ich nie ujawniając. Donald Tusk będzie próbował przykryć te afery, czy wyjść z tych afer jakimiś zmianami kadrowymi. To pomaga w polityce?
2: Będzie. Bo wydaje mi się, że próbuje wszystkim zrzucić problem z siebie, tak? To jest jego podstawowy cel. I widzimy nawet kuriozalne tutaj manewry usłużnej wobec niego prasy, bo czytam na przykład na okładce, na pierwszej stronie Gazety Wyborczej tytuł, że premier oczekuje, prawda, konkretów, duże problemy minister zdrowia, to są problemy minister zdrowia, a nie premiera. To jest w ogóle bardzo ciekawa konstrukcja, która jest nam próbowana, próbuje się nam ją narzucać. Oni bardzo liczyli, dlatego tak chętnie wyszli w ten spór, teoretycznie dla nich niewygodny o patrioty, ale właśnie myślę, że byli w tak trudnej sytuacji, że to była już taka szalupa ratunkowa, że lepiej mieć problem z patriotami niż problem z tym, co się działo w Szpitalu Południowym, bo to pierwsze jest jakimś sporem politycznym, tak? Jest tu jakiś grunt do złapania. No w tym drugim temacie po prostu są skompromitowani, no bo to jest pełna kompromitacja i Trzaskowskiego, i Kierwińskiego, i Tuska, i minister zdrowia Sobierańskiej Grendy, więc wszyscy razem mają gigantyczny problem. Natomiast jeśli chodzi o Giertycha, to no ja tego rodzaju typy nominacyjne zawsze traktuję jako taki bardzo wyraźny objaw schyłkowego etapu danego obozu władzy. Bo to jest już i niepoważne, bo to jest i desperackie, bo to jest i jakieś takie pełne nadziei na jakieś cudowne przełamanie, jakiś nagły zwrot. To jest wreszcie lokowanie nadziei, no ale to już jest inny temat, tak? Ale to co może warto tu jeszcze zwrócić, na to warto tu zwrócić uwagę, to jest to, że oni ciągle lokują nadzieję w jakichś takich rozliczeniach, w tym, że ja nie wiem, właściwie tak szukam odpowiedzi, co te rozliczenia mają dać. No, mają zaspokoić żądze zemsty tej grupy, która i tak za Tuskiem stoi. To nie jest odpowiedź. Mają wsadzić za kraty jeszcze kilkunastu polityków Prawa i Sprawiedliwości. No i co? PiS zniknie? No też nie jest to żadna odpowiedź. Mają dowieść, że tamte rządy strasznie kradły. No gdyby kradły, to by to dowiedziono. To by tego dowiedziono, a tutaj mamy duży problem. Podstawowy problem w tych tematach z Giertychem i z Żurkiem i z Bodnarem jest taki, że oni po prostu no, chodzą we mgle. Znaczy szukają czegoś, czego nie ma. Tak, po prostu tych pieniędzy nie ukradziono. To nie są żadne złodziejstwa. To były rządy lepsze, gorsze, ale poruszające się gdzieś generalnie w granicach prawa i co jeszcze ważniejsze, pewnego obyczaju politycznego. I nagle twierdzą, że polityczna decyzja ministra o przekierowaniu w jakiś obszar pieniędzy jest przestępstwem, wiąże się z uzyskaniem korzyści politycznej. No, jak tak rozmawiamy, to właściwie wszyscy siedzą, tak? Wszyscy siedzą od 89 roku. Wszyscy ministrowie, wszystkich ministerstw siedzą, bo wszyscy przekierowują pieniądze zgodnie z celami, które obiecali w kampanii. Więc myślę, że Giertych raczej ministrem sprawiedliwości nie zostanie. To by wzbudziło za duże, już widzimy te reakcje, prawda? Za duże takie emocje i rozbicie i konflikty wewnątrz samego obozu rządzącego. Natomiast jest to znak schyłkowości tego obozu. Zresztą podobną desperację widać w obszarze także Ministerstwa Zdrowia. To znaczy pojawia się nazwisko Arłukowicza i widzimy wyraźnie, że nikt już dla Tuska poważny pracować nie chce. To jest ciekawa teza, którą moglibyśmy z tych wydarzeń moim zdaniem wyciągnąć. Mianowicie widać, że premier nie stoi za swoimi ludźmi, że ministrowie są traktowani jako takie zderzaki, że nie mogą liczyć na wsparcie, że to nie jest poważne, że czują się ludzie cynicznie używani. I przeżywają paradoksalnie tylko ci, którzy się Tuskowi stawiają. I to jest zupełnie odwrotna zasada niż to było w rządach na przykład, którymi zarządzał generalnie pan prezes Jarosław Kaczyński. Albo Leszek Miller. Tam raczej ci, którzy wspólnie z premierem grali i jakby realizowali jakiś projekt polityczny, oni raczej się mieli dobrze, a ci, którzy się stawiali, szybko tracili stanowisko, a tu jest odwrotnie.
1: Tutaj rzeczywiście jest dziwny dobór. Roman Giertych, trzecim ministrem sprawiedliwości. pytanie, co się w ogóle objawi, no bo też jest tak, że Roman Giertych, przecież nie będący politykiem zupełnie w ciemię bitym, nie wiadomo, czy będzie chciał objąć taką funkcję w ogóle, ale jeżeli by chciał, to co by to świadczyło, że na samej końcówce jakaś rozpaczliwa próba dopięcia rozliczeń? Czy te rozliczenia są tak bardzo ważne faktycznie politycznie dla Donalda Tuska?
2: No, Roman Giertych, ja powiem, on napisał taki, miał taki wpis teraz właśnie, że no, żeby zostać ministrem, to musi być wola premiera i wola zainteresowanego. Nie ma tu ani jednego, ani drugiego elementu. Ale jakby jeśli chodzi o jego wolę osobistą, no, on za dużo chyba jest zainwestował w ten kierunek takiej zemsty, żeby on mógł powiedzieć nie. Bo on jest tym elementem, który przecież poganiał ciągle Bodnara i de facto wysadził go z siodła. On jest tym elementem, który poganiał Żurka i teraz, jak rozumiem, wysadza go z siodła. Wspólnie tworzą taki team z panią prokurator, nadprokurator, formalnie nie, ale realnie chyba tak, panią Ewą Wrzosek, która zresztą kiedyś, myślę, że z przesłuchania świętej pamięci Barbary Skrzypek będzie musiała się nam jakoś poważniej wytłumaczyć. No i oni jak tak mocno już grają, to w końcu ktoś może powiedzieć, słuchajcie, no to wy te rozliczenia zróbcie, tak? To pokażcie, jak się jedzie po bandzie, tak zupełnie bez jakiegokolwiek tutaj zahamowania. Ale tam się pojawił wewnątrz jeden problem, który rzeczywiście jest dość śmieszny, bo, znaczy dla nich poważny, dla nas śmieszny, bo on dowodzi, że czasami rzeczywiście ktoś, kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada. Otóż oni usunęli prawidłowo umocowanego prokuratora krajowego i tam osadzili niejakiego Korneluka. Użyli przy tym takiej sztuczki, że ten poprzedni prokurator, to on tam jakiś wiek emerytalny niewłaściwie wrócił z tego wieku i nie może być tym prokuratorem. Natomiast gdyby chcieli teraz zmienić Korneluka, to przecież ustawa dalej obowiązuje i oni musieliby uzyskać zgodę prezydenta, na co chyba się nie zanosi, więc to jest w ogóle pułapka. A ten Korneluk im brykać zaczął. Zatem mamy do czynienia z sytuacją, w której no taki zupełnie podstawowy instrument ewentualnych rozliczeń w postaci prokuratury jest zablokowany i tutaj pisowcy nie bardzo mają cokolwiek z tym wspólnego, bo jest zablokowany po prostu wewnętrznymi, no tak się ułożyło, rozgrywkami czy emocjami, tak? Korneluk chyba w tej chwili, wydaje mi się, z tego co widzę, nie chce ginąć, jakby nie chce iść na taki rympał. Więc problem jest, no słuchajcie też, drodzy słuchacze, no drodzy państwo, kolego redaktorze, no prawda jest taka, że wszyscy wiemy, że tego rodzaju numery jak twarde rozliczenia, jeśli one mają taki posmak zemsty i nie są realnie rozliczeniem, bo ja uważam, że jak ktoś kradł, no to oczywiście powinien ponieść karę, ale że to można robić tylko w ciągu pierwszego roku, ewentualnie dwóch. I oni tego nie dowieźli, oni tego nie byli w stanie zrobić i teraz ciekawe pewnie to będzie kiedyś porozmawiać historycznie, dlaczego tak się to potoczyło, dlaczego ten impet wydawało się nawet przecież ludziom prawicy nie do zatrzymania. On się gdzieś tam rozpłynął zupełnie, że tu żadnego ostrza nie było. No ja na gorąco to bym wskazał takie dwa elementy. No po pierwsze rzeczywiście szukali czegoś, czego nie było, czyli to w ogóle było źle zdefiniowane zadanie, tak? Wymnożyła Gazeta Wyborcza ciągłe afery, oni potem to powielali i wytworzyli taką atmosferę, w którą sami chyba uwierzyli. No i to się okazało rzeczywiście być problemem. A drugi powód to jest to, że natknęli się na silny opór społeczny i tu naprawdę wielka chwała dla wszystkich tych ludzi, którzy się zaangażowali po 2023 roku, dla wszystkich mediów, które trwały, które no, nie liczyli, że będą funkcjonowali na pustyni medialnej. To się nie potwierdziło. Okazało się, że mają krajobraz medialny zupełnie inny. Trochę przez nowe technologie, trochę przez determinację, trochę przez to, że ludzie zaczęli na prawicy współpłacić za swoje media i to też dużo zmieniło. Ale mamy dzisiaj cały zestaw mediów w każdym właściwie obszarze, które no, piszą prawdę, które stawiają opór, które też mobilizują ludzi. Sami ludzie się mobilizują. I to się zaczynało w taki dramatyczny sposób, przecież pod więzieniami, tak, gdzie siedzieli poseł Kamiński i poseł Wąsik, mocno gdzieś tam, prawda, oddaleni od Warszawy, Radom i okolice, ale jednak się okazało, że Polacy potrafią się temu przeciwstawić, więc ten plan się po prostu zawalił. Ja gdybym był Tuskiem, gdybym mógł był jego doradcą, to powiedziałbym szczerze, chłopie, zapomnij o tym, to znaczy zrób coś odwrotnego, to znaczy wstaw do Ministerstwa Sprawiedliwości kogoś, kto raczej tę sytuację uspokoi, kto jakby przywróci pewne standardy, kto w ogóle pozwoli wam przejść na jakieś inne obszary rozmowy, bo jakoś zgubili ten moment, w którym ta rozmowa o tych rozliczeniach no, przestaje być ich atutem politycznym, a staje się po prostu czymś, co ich obciąża. To po prostu irytuje ludzi, to ludzi denerwuje. Ludzie mają naprawdę poczucie, że ten kraj potężnie jakoś zahamował. I dziwię się, że tutaj, nie dziwię się, że tak jak mówiłem, logiczne to nie jest, uzasadnione to nie jest, ale w mojej ocenie nazwisko Giertycha jako ministra sprawiedliwości, zapamiętajmy ten moment, to jest moment, kiedy naprawdę już przyspiesza ta degrengolada i kiedy ten system sam już wie, że będzie tylko gorzej.
1: A minister zdrowia, że tak przeskoczę na drugi temat, czyli ochrona służba zdrowia i te propozycje. Długo premier czeka. Faza Donalda Tuska wygląda mniej więcej tak w tej aferze, szczególnie dookoła Szpitala Południowego. Najpierw premier wychodzi i próbuje dezawuować lekarza sygnalistę, potem znika na kilkanaście dni, milczy, potem wychodzi na konferencję w miniony piątek i mówi, coś się ogłosi, będą reformy, ale nie podaje żadnych konkretów. Na konkrety mamy czekać podobno dzisiaj o 13:00. Minister zdrowia ma te konkrety pokazać. Jak politycznie opisać tą próbę rozegrania czy rozmasowania tej afery przez Donalda Tuska?
2: No tak, ale za chwilę 3 lata minie. 3 lata od momentu, kiedy przejęli władzę. 4 lata od momentu, kiedy pani Leszczyna obiecała nam czarodziejską różdżkę i pan Arłukowicz stwierdził, że zniesiemy wszystkie limity, prawda? A jeszcze Hołownia, no też jednak traktujemy to poważnie. Mówił, że będą dzwonili lekarze do nas sami. I co? I teraz mamy sytuację, w której prasa prorządowa opisuje z wypiekami na twarzy, jak pani minister Sobierańska-Grenda wydzwania po rozmaitych ekspertach w piątek, bo ona na niedzielę musi przygotować na poniedziałek czy wtorek panu premierowi projekt reformy systemu zdrowia. Gdzie to są poważne sprawy. To są poważne sprawy, które niosą każdy krok w tym obszarze niesie gigantyczne ryzyko polityczne, bo już nie mówię o takim zwyczajnym ryzyku, że po prostu się rozsypie, że jakieś procedury będą niedostępne, że tutaj będą chcieli przykrócić złodziejstwo, to przy okazji przykrócą ludziom szansę na ratunek życia i zdrowia. No przecież to dlatego jest tak trudne. A oni to chcą załatwić jakąś weekendową akcją pani minister, która wydzwania po ekspertach, ale jeszcze oni nie chcą. Przecież to i pan premier będzie to firmował. Przecież to jest szalone. To jest naprawdę dowód na to, że ci ludzie już nie kontrolują. Tam oni skaczą w przepaść bez żadnego zabezpieczenia w temacie służby zdrowia. Tutaj zresztą, no jeśli by szukać rozwiązań takich realnych, które naprawdę warto by wdrożyć, to jak ja się wsłuchuję w opinię ekspertów, ale ja się na tym nie znam, no to po prostu należałoby rzeczywiście jakoś zmienić model funkcjonowania NFZ-u, bo te wszystkie patologie, o których słyszymy, one nie wynikają tak do końca z jakiegoś błędu systemowego. Jeśli tym błędem systemowym w mojej ocenie coś jest, no to po prostu brak nadzoru i brak kontroli. To znaczy NFZ musi zwiększyć swój wysiłek w kierunku kontroli tego, jak szpitale wydają pieniądze podatnika, bo to, co wspólnego jest we wszystkich tych aferach, to jest...

0: z naszych bliskich czy ludzi, których nie znamy, a którzy potrzebują pomocy, zapłaci za to po prostu bardzo, bardzo dużą cenę.
1: Politycznie, jak to się może rozegrać? To są kryzysy, które będą wpływać na wybory w roku 27, bo no dzisiaj patrz, chociażby Rzeczpospolita, oczywiście dziennik jak dziennik ma swoją linię, ale sondaż rzeczywiście pokazuje, że rośnie opozycja, szczególnie ta prawicowa, wyraźnie prawicowa, jak Grzegorz Braun i Konfederacja, ale to jeden sondaż. W jednym sondażu Konfederacji spada, a PiS-owi rośnie, więc też nie ma co wyciągać dużych wniosków, no ale jest taki sondaż kolejny, który pokazuje no, brak jakiegoś radykalnego spadku dla Platformy. Tam troszeczkę, ale ogólnie Platforma się trzyma, no i tytuł od dziennika Rzeczpospolitej jest taki: Platformie nie szkodzą afery.
0: No nie, no to dziwię się, że taki tytuł jest, bo nie powinien, bo jest, są po prostu niezgodne z całym naszym doświadczeniem jako obserwatorów polityki i z doświadczeniem także samych polityków. No, żadne afery nie destruują żadnej formacji właściwie z dnia na dzień. To są najszybciej tygodnie, a często po prostu miesiące. Afera Rywina przecież na początku wydawało się, że żadnych skutków nie ma. Ona zmiotła no, cały obóz trzeciej RP, tak? I przewartościowała bardzo wiele rzeczy. Afera tak zwana podsłuchowa również od razu nikogo nie obaliła, tak? Miała swój jakiś taki, znaczy tam były jakieś dymisje przez Tuska wymuszone, ale jakby sondażowo też się wydawało, że to przetrwali. No, wyrok TK, który gdzieś tam zredukował radykalnie poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości, to też nie było wszystko z dnia na dzień. To jak można w ogóle takie rzeczy pisać? No, jest dla mnie oczywiste, że to podmywa fundamenty tego obozu rządzącego. Widzimy wyraźnie, że Tusk jakby zjadł te wszystkie przystawki, tam trochę Czarzasty walczy. No ja szczerze mówiąc, ja bym postawił taką tezę, że w tych tygodniach się już przełamało, to znaczy, że moim zdaniem już jakby więcej wysiłku powinniśmy poświęcać jednak na taką analizę tego, jak ten nowy układ rządowy może wyglądać, niż na odpowiedź na pytanie, czy prawica przejmie władzę, czy ma szansę przejęcia władzy. Tu jeszcze jest prezydent Nawrocki w tle, pamiętajmy, który bardzo zyskuje w sondażach, to jest niesamowite. Jeszcze na początku roku byli analitycy, którzy mówili, no tu prezydentowi spada, a dzisiaj mamy sytuację, w której nawet pani Ewa Marciniak, pani profesor, szefowa CBOS-u w takim dużym wywiadzie, no trochę niechętnie, ale przyznaje, że prezydent ma super notowania, a z kolei obozowi rządzącemu one konsekwentnie, regularnie, może nie jakoś spektakularnie, ale cały czas lecą w dół i ten trend nie wydaje się, żeby był jakoś do zatrzymania, więc to jest po prostu nieprawda, to znaczy ja myślę, że Tusk już wie, że nie będzie rządził kolejną kadencję. Tu się musiałoby zdarzyć coś niezwykłego, to znaczy będą moim zdaniem kombinowali z jakąś nową trzecią drogą. To nie jest takie łatwe i proste, ale będą kombinowali. Jakaś nowa siła, jakaś zdrada, tak, może tego, co dzisiaj nam się wydaje prawicą, tak, no, bo być może na przykład pan Mentzen jest jakąś taką nadzieją Tuska. On zresztą chętnie tę nadzieję utrzymuje, bo dla niego to jest wygodna pozycja, że jest taki nieoczywisty, nierozpoznawalny, trudny do złapania. Ale być może to w ten sposób się jakoś rozegra. Tak Tusk może utrzymać władzę. Natomiast jeśli to będzie takie uczciwe, normalne głosowanie za Tuskiem, przeciwko Tuskowi, to on tę władzę po prostu traci. Jak to się ułoży na prawicy? Tu też, nie wiem czy mamy czas, warto by porozmawiać, bo doświadczenie uczy jednak i ja to będę powtarzał, że te duże, ciężkie polityczne maszyny, jaką jest Prawo i Sprawiedliwość, zawsze gdzieś tam na końcu zyskują, zawsze potrafią się dopasować, rozpoznać emocje społeczne, zawsze potrafią też jakoś podmyć konkurentów.
1: A to na taką długą, analityczną, już nie newsową rozmowę o polskiej prawicy, to może jak pan redaktor wróci ze Strasburga, się umówimy w radio.
0: Bardzo chętnie,
1: w studio, tak. Weźmiemy po kubku z Bolesławca z napisem Radio Wnet, drugi kubek będzie z napisem Kanał Tak i będziemy przez już dłuższą chwilę rozmawiać o tym, jak wygląda sytuacja na polskiej prawicy, która idzie po władzę, ale w jakiej konfiguracji, to jest ciekawa dyskusja. Michał Karnowski, dziennikarz, publicysta, na YouTubie Kanał Tak, ale też strona kanałtak.pl, portal, warto odwiedzić. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję, miłego dnia.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia, a teraz już czas na Studio Białoruskie.
2: Odyseja wyborcza. www.wnet.fm.
3: Reklama.
4: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholesteal Max i działaj precyzyjnie,

0: U źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max. By Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet. Z pasji do rozwoju.
1: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Błogosławieństwo Leona XIV, msza święta z udziałem kardynała Sarach, adoracja Najświętszego Sakramentu, a później koncert uwielbieniowy z udziałem znanych artystów. To wszystko przeżyjesz na festiwalu Prosta Droga do Boga już 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk. Dobro za dobro, tym się kierujemy. Robimy to dla Ciebie, dla rodzin i dla całej wspólnoty. Kup bilet cegiełkę, odwiedź stronę i poznaj szczegóły na drogadoboga.com.

0: Autostrada do budowy stałej bazy wojsk USA w Polsce została otwarta, mówi prezydent. Od dzisiaj obowiązuje reforma PIP-u, Państwowej Inspekcji Pracy. Rekordowe zarobki lekarza. W jeden miesiąc ortopeda zarobił ponad 300 tysięcy złotych. Witam Państwa, zapraszam na wiadomości.
1: Wiadomości wnet.
0: Trwa szczyt NATO w Ankarze. W jego trakcie prezydent Karol Nawrocki odbył krótką rozmowę z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Przekazał, że rozmawiał z nim o stałej bazie amerykańskich wojsk nad Wisłą.
2: Oczywiście zawsze nasze rozmowy odnoszą się do stałej obecności wojsk amerykańskich. W Polsce ta sprawa wygląda bardzo dobrze, szczególnie po już oficjalnym liście sekretarza Hekseta do ministra obrony narodowej, pana Kosiniaka-Kamysza. Ja o to zabiegam od 3 września, od pierwszej wizyty w Stanach Zjednoczonych. Pan prezydent Trump wypełnia swoje deklaracje. Teraz już wszystko przed polskim Ministerstwem Obrony Narodowej. Można powiedzieć, że ta autostrada do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce na poziomie prezydenta, na poziomie politycznym jest otwarta.
0: Prezydent Karol Nawrocki przekazał, że rozmawiał także z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.
2: Dyskutowaliśmy wczoraj z prezydentem Zełenskim kurtuazyjnie. Dzisiaj być może powtórzymy tą dyskusję. Oczywiście stanowisko w kwestiach, które dotyczą naszych bilateralnych napięć, dla mnie jest niezmienne. Polska i myślę, że cała Europa nie może traktować odwoływania się do żołnierzy UPA, którzy odpowiadają za śmierć 120 tysięcy Polaków. Natomiast to nie wyklucza naszego dialogu, naszej dyskusji. To jest rzecz oczywista w świecie dyplomacji, że jeszcze raz to powtórzę, pozostajemy w dialogu, a także odczuwamy wspólne zagrożenie za sprawą Federacji Rosyjskiej.
0: Kandydat PiS-u na premiera Przemysław Czarnek postuluje, żeby zgodę na przekazanie sprzętu wojskowego innemu państwu musiał wyrazić także prezydent. Aktualnie decyduje o tym wyłącznie Rada Ministrów.
3: Jakikolwiek sprzęt przekazywany Ukrainie musi iść za zgodą prezydenta Karola Nawrockiego, bo w przeciwnym razie ci ludzie, Tusk, Kosiniak-Kamysz, Tomczyk, są w stanie nas po prostu rozbroić. Rozbroić i to w sposób skandaliczny z najnowocześniejszego sprzętu, który jest nam potrzebny do tego, żebyśmy mieli zdolności obronne na wypadek ataku z powietrza ze strony Rosji. A przecież taki właśnie atak zapowiada, czy możliwość takiego ataku, realność takiego ataku głosi szef rządu.
0: W ten sposób Czarnek odniósł się do przekazania przez Polskę Ukrainie pocisków do systemów Patriot PAK-3. Od dzisiaj obowiązuje reforma PIP-u, Państwowej Inspekcji Pracy. Ustawa przyznaje inspekcji uprawnienia do zamiany umów cywilnoprawnych i B2B w umowy o pracę w drodze decyzji administracyjnej. To wielki dzień. Państwo stanęło po stronie pracownika, mówiła na konferencji prasowej minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
4: Dziś wchodzi w życie reforma Państwowej Inspekcji Pracy, ustawa, która nadaje Państwowej Inspekcji Pracy, instytucji powołanej przez marszałka Piłsudskiego do tego, żeby stać na straży praw pracowniczych, nowe, skuteczne narzędzia walki ze śmieciówkami. Inspektor pracy będzie w końcu mógł reagować. Pracownik nie będzie już skazany tylko na to, żeby dochodzić swoich praw podczas wieloletniego procesu przed Sądem Pracy. Państwowa Inspekcja Pracy poprowadzi go za rękę.
0: Zgodnie z ustawą pracodawca ma prawo odwołania się od decyzji okręgowego inspektora w terminie 30 dni do sądu pracy. Sąd ma 30 dni na rozpatrzenie odwołania. W Parlamencie Europejskim odbyła się debata na temat postępów akcesyjnych Ukrainy. Do projektu rezolucji w tej sprawie zgłoszono poprawki krytykujące nadanie jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Polscy europosłowie domagali się reakcji Unii na kult ukraińskiej powstańczej armii, która wymordowała Polaków na Wołyniu i części Małopolski Wschodniej. Zabili ponad 100 tysięcy Polaków, mówiła europoseł Prawa i Sprawiedliwości Małgorzata Gosiewska.
5: Symbolami tych zbrodni są Bandera i Szuchewicz, bohaterowie Zełenskiego, a faktycznie bestie odpowiedzialne za te zbrodnie. Dziś Ukraina głosi, że to formacje walczące z Sowietami. W latach 1944-53 z rąk ukraińskiego podziemia życie straciło około 8 tysięcy żołnierzy i funkcjonariuszy sowieckich. 8 tysięcy Sowietów, a z drugiej strony ponad 100 tysięcy Polaków. Tak więc, szanowni państwo, tak dla pomocy Ukrainie, ale zdecydowanie dla członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej bez uznania prawdy historycznej i z banderą na sztandarach.
0: 316 i 258 tysięcy złotych. Tyle w ciągu 2 miesięcy zarobił lekarz rekordzista na Mazowszu. To ortopeda z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Ciechanowie. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ujawnił informacje o najwyższych wynagrodzeniach lekarskich w 2025 roku. Stało się to po interwencji radnego Ludwika Rakowskiego, który zwrócił się z prośbą do marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika o przekazanie danych dotyczących zadłużenia szpitali w regionie, a także listy 10 najwyższych wynagrodzeń personelu medycznego. To były wiadomości.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
6: Reklama.
7: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Ta jedna historia to spotkanie z ludźmi, którzy opowiadają swoją historię w Radiu Wnet. Gośćmi audycji byli m.in. Andrzej Jaroszewicz, Marcin Wolski, Piotr Wit i Wojciech Roszkowski. W środę zapraszam na kolejne spotkanie z moim gościem już po godzinie 18. Katarzyna Adamiak.
10: Pierwsza żona Adama, szatan w kobiecej skórze, a może rajska buntowniczka. Pisali o niej Goethe i Mickiewicz. Dziś po 5000 lat mezopotamski demon stał się ikoną popkultury i symbolem kobiecej niezależności. Lilith, kim była naprawdę i dlaczego jej wizerunek namalowany przez Michała Anioła do dziś oglądać można w Kaplicy Sykstyńskiej. W pierwszym odcinku programu Demony Biblii wyjaśni to profesor Maciej Mynich z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Premiera już dziś o godzinie 18:00. Demony Biblii tylko na kanale Wnet Kultura w serwisie YouTube. Zaprasza Jakub Duszak.
8: To była autopromocja.
11: Wnet tu i tam, czyli
12: wakacyjne podróże małe i duże.
13: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
14: Dzień dobry Państwu. Zapraszam na audycję. Podróże małe i duże trwają w Radio Wnet. Właściwie dopiero rozpoczęliśmy wakacje. Jest 8 dzień lipca, środa, a ja w Konstancinie. W Konstancinie, do którego zaledwie 45 minut potrzebowałam, żeby się dostać z centrum Warszawy, a dokładnie Konstanciński Dom Kultury. Dzisiaj o tym miejscu i szerzej będziemy opowiadać z naszymi gośćmi. Jest ze mną pani Edyta Markiewicz, dyrektor tego miejsca. Dzień dobry.
15: Dzień dobry pani. Dzień dobry Państwu.
14: Oraz pan Witold Rawski, historyk. Dzień dobry panu.
16: Dzień dobry Państwu.
14: No i zaczynamy od opowieści. Tu jest dużo pytań, tak się przechadzamy i mamy pytania wobec tych willi, czy nawet wręcz zamków, na które patrzymy. Ale zaczniemy może od początku. Nie wiem, czy to jest dobry trop. Zapytam o nazwę. Konstancin. Konstancin Jeziorna. Skąd się wzięła?
16: No, nim nazwa powstała, to tutaj były lasy, piachy i podjęto decyzję o założeniu tutaj osiedla, miejscowości, która by była letniskową. W związku z tym każda miejscowość musi mieć swoją nazwę. Przyjęto to od kobiety, która podarowała grunty pod przyszłe letnisko. No, tak się złożyło, że miała na imię Konstancja. Przez Y i stąd powstał później nazwa Konstancin.
14: Jeziorna.
16: Jeziorna to już okres powojenny. W związku z tym, że miejscowość była zasiedlona przez właśnie ludzi bogatych, takich, których można było zawsze znaleźć na pierwszych stronach gazet, trzeba było to jakoś zniwelować i po II wojnie światowej postanowiono do tego dołączyć osiedle robotnicze, które było tuż za rzeką. Nie było daleko, nie było trudno połączyć. Zresztą z historii znamy takie przypadki łączenia miejscowości. Stąd się zrobił Konstancin Jeziorna. Nie była to zresztą jedyna zmiana w historii tych okolic, nazw miejscowości. Natomiast utrwaliła się jako Konstancin, ten taki bogaty, inteligencki, z robotniczym osiedlem, jakim był wtedy Mirków i Jeziorna. I stąd powstało Konstancin Jeziorna.
14: No właśnie, wróćmy do tych czasów, być może, nie wiem, czy najszczęśliwszych tutaj, to nie wiem, czy jest dobre określenie. Niektórzy z nas mają w głowie postać Stefana Żeromskiego, jak myślał o Konstancinie, ale jak to było, w którym momencie tutaj tak naprawdę kwitł ten Konstancin?
16: To trudne pytanie, dlatego że każdy będzie miał swoją wizję, kiedy kwitł Konstancin. Według mnie Konstancin miał najlepszy swój okres, to pierwsze 20 lat. Czyli tak mniej więcej koniec XIX wieku, początek XX wieku, kiedy powstał i został za już uznanym letniskiem, bo ci pierwsi mieszkańcy, którzy tutaj byli, oczywiście jak wspominałem wcześniej, bardzo bogaci. Naprawdę, to były osoby, które zarządzały wielkimi firmami w okresie zaboru rosyjskiego. Sprzedawały zresztą swoje towary i usługi na rynek rosyjski. Stąd bogacili się, zakładali tu willi. Wszyscy się znali, bo działali w tych samych towarzystwach, w tych samych związkach, w klubach różnego typu. Oni się tu wszyscy znali. Jeden drugiemu podpowiadał, słuchaj, kupiłem działkę, a może byś kupił? Były takie osoby, które kupowały po 16 działek na tym terenie. W związku z tym bardzo dużo było tutaj prawników, urzędników, którzy mieli przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe. W związku z tym oni się wszyscy znali. I te 20 lat współpracy między sobą, nie tylko na tym terenie, właśnie w Warszawie, bo tam mieszkali, tu mieli swoje domy, spowodowało, że to wszyscy lubili się. To miasto kwitło, tam opisywano, że ulice były pełne róż, pachniało, przyjeżdżały. Nie mówię o kolejce, która łączyła. Natomiast była to dobra, sąsiedzka miejscowość, tak się wszyscy. Później w związku z tym, że czasy się trochę zmieniały, kryzys przyszedł w II Rzeczpospolitej, lata 30. już trochę nie wyglądały w ten sposób. Wielu właścicieli sprzedało swoje wille, przyszli nowi właściciele. W związku z tym już trochę... I to, co jest chyba cechą, może i naszą narodową, zaczęli się dzielić. Bo nagle się okazało towarzystwo miłośników, czy Konstancina, czy Skolimowa i Chylic, które wchodzą dzisiaj w skład Konstancina, nie może się dogadać z niektórymi właścicielami. Właściciele otworzyli drugą instytucję i stąd trochę zaczęło to podupadać. A poza tym w latach 30. już mieliśmy te samorządy i zaczęły się już prawdziwe rządy, bo takie już były wymogi. No i nie zawsze można było sprostać temu. Nie każdy właściciel też chciał sprostać i nie każdy po zakończeniu zaboru rosyjskiego, jak się skończył zabór, już nie miał tych pieniędzy, które miał wcześniej. W związku z tym no, nie był w stanie utrzymać tego willi i trochę zaczął podopadać, a później przyszła II wojna światowa.
14: Trochę mam ochotę zapytać, jak pan historyk myśli, skąd w nas ta cecha narodowa, cytuję, że się dzielimy?
16: Według mnie nie potrafimy rozmawiać. Poza tym, biorąc nasz przykład tutaj, pierwsze o co poszło tutaj na naszym terenie, to poszło podatki. Część zgadzała się na podwyższenie podatków, bo tak wpływało to na działalność urzędów naszych, a część się nie zgadzała. W związku z tym ci, co nie zgadzali, występowali przeciwko tym, co się zgadzali. Druga rzecz, która była, może to jaka ciekawostka, był taki minister Sławoj Składkowski, który słynął z tego i nazwy Sławojek, w związku z tym też tutaj nie było zawsze, to nie wszyscy chcieli walczyć o te niepiękne zapachy, które się tutaj rozchodziły, a namawianie ich do odbanie o to nie zawsze odnosiło skutek, stąd sąsiedzi za płotu, jak wylewali za ogrodzenie, no to zaczęli się mniej lubić, no a poza tym no, trzeba wziąć pod uwagę. Był sąsiad, który mieszkał z nami 20 lat, 22 lata. Nagle przyjeżdża nowy z Warszawy, czy tam głównie z Warszawy i stawia się obok. Już się nie znają, już nie ma tej więzi wzajemnej, już nie ma pomocy wzajemnej, już te towarzystwa, które tutaj są, już nie tak funkcjonują. Ja mogę to powiedzieć po ochotniczych strażach pożarnych, których mamy tutaj 9 na naszym terenie, że strażacy byli z tego pierwszego rzutu. czyli ci starzy mieszkańcy, z nowych, tych, którzy przyjeżdżali spoza, to już ochotników nie było. To z reguły teraz nawet do dzisiaj przychodzi z dziada na pradziada, że strażacy. Młodzi, nawet bogaci i piękni, to w gruncie rzeczy nie funkcjonują. I tak przez cały czas ten było. I problem jest taki, że druga wojna, pomijam naszą społeczność żydowską, która była właścicielami wielu willi tutaj, na tym terenie, no, odeszła. Całe te majątki i pożydowskie, i tych bogaczy, którzy zniknęli, zamieniono na komunalne mieszkania. I w takiej willi, gdzie mieszkała jedna rodzina, jak mieszkało 5-6 rodzin, nie w swoim mieszkaniu, no to nie dbano o to. W związku z tym, no już miejscowość zaczęła wizualnie upadać, nie? Legenda trwała, wille się sypały, bo to było komunalne, nikt o to nie dbał. No teraz jest o tyle lepiej, że część właścicieli, wiadomo, odzyskała swoje, część przejęli nowi właściciele, którzy czują, że coś za tym jest, piękno, że trzeba odnowić i trochę się poprawia. Natomiast mówię, no najlepszy okres to był ten chyba do II wojny światowej, nie, do Zofii Millerownej.
17: Za chwilę też o tym, jak to dzisiaj jest z tymi willami, ale jeszcze słowo o tym, jak to było kiedyś, bo w czasie, kiedy Konstancin był tak bujny, nie tylko jeżeli chodzi o przyrodę, ale także o życie towarzyskie, no to gdzieś się ci ludzie spotykali, gdzieś rozmawiali, gdzieś się tymi poglądami czy sztuką wymieniali. Gdzie tak było? Na pewno Pałac Casino, który dziś jest o tej nazwie budynek w zupełnie innym miejscu, to gdzie to było? Jak to było?
16: To znaczy powiem tak, że pierwszym miejscem, gdzie się ludzie spotykali, wymieniali poglądy, to była zawsze stacja kolejowa Konstancin. Gdzie on, dzień dobry, uchylano kapelusza, całowano panie w rączkę. Panie też w parasolkach chodziły, tam były te pierwsze rozmowy. I później wszyscy rozchodzili się do swoich domów. W każdym domu był tygodnik ilustrowany, który się czytało. Były inne tam bluszcz kobiecy, czy tam różne modowe rzeczy. Natomiast panowie, jak czasami potrzebowali, i goście, którzy przyjeżdżali tutaj kolejką, spotykali się w kasynie. To był taki wielki budynek, głównie drewniany, usytuowany na miejscu dzisiejszego amfiteatru, zwrócony wejściem w kierunku Parku Zdrojowego. Słynął z świetnych potraw pana Berentowicza, głównie zresztą wszędzie prasa się rozpisywała się o zupie rakowej.
15: I kurczaku polskim.
16: Kurczaku polskim, ale kurczak zawsze był polski, natomiast raki nam wyginęły, bo już rzeki niestety nie są tak czyste. I to była słynna, właśnie te raki przyjeżdżano z Warszawy. I tam większość przyjezdnych gości się spotykała. Ale byłoby niesprawiedliwością powiedzieć, że tylko tam, bo wiele imprez odbywało się na przykład w Skolimowie. Mieliśmy takiego tutaj mieszkańca, Hugo Zajdla, który miał willę do dzisiaj stojącą za Głobin. To jest wielka posiadłość z takim stokiem w kierunku Jeziorki. I on organizował imprezy dla mieszkańców Skolimowa. Sam organizował. Tam gondole pływały po kanałkach, wszystko. Piękne rzeczy tam się działy. I on to organizował dla Skolimowa. Bo trzeba powiedzieć, że Skolimow jest fragmentem w tej chwili Konstancina, bo dzielnym letniskiem. Później uzdrowiskiem. I w tych willach wszystkich też się toczyło życie. To się toczyło. Mieliśmy Władysława Buchnera, redaktora naczelnego Muchy, takiego satyrycznego tygodnika. Oj, przyszły ilość, x lat to prowadził, rzadko się zdarza, że tak długo nie prowadził. U niego się cała elita spotykała, pisarzy, polityków, którzy po pierwsze chcieli zaistnieć na łamach tego pisma, nawet żartem, bo był żartowniść, ale tam można było wymienić informacje. I to był taki przykładowy Buchner, nie? Ten, który trochę jest już zapomnianą osobą, która u nas mieszkała. Willa do dzisiaj stoi, odnowiona, piękna, o nazwie oczywiście Mucha, jak tytuł czasopisma. Natomiast w innych willach to samo się zdarzało. Mówię, no tu mieszkało przynajmniej tych 15-14 pisarzy. literatów, może tak powiedzmy, bo i poeci byli. No już z głównym jakby takim autorem słynnych popiołów, Żeromskim, czy słynnym autorem, nie wiem, Szwoleżerów Gwardii, Wacławem Gąsiorowskim. Kto, wiadomo, żeby nie było Żeromskiego bez Gąsiorowskiego, ale obaj mieszkali tutaj. Żeromski w willi Świt, istniejącej do dzisiaj, a w Gąsiorowskiej willi Ukrainka, też istniejącej do dzisiaj. Także pod tym względem tutaj...
17: Kto mieszka w willi Stefana Żeromskiego obecnie?
16: Obecnie mieszkają duchy przeszłości. Willa jest zamknięta. Tam różne sprawy dochodzą własnościowo. No i chyba...
17: Ale niszczeje, marnieje?
16: Znaczy, powiem tak, w związku z tym, że to nie jest jakiś dla mnie osobiście jakiś taki wybitny zabytek architektury. Jest to zwykły dla mnie kwadratowy budynek. W związku z tym ma to szczęście, że nie ma balustrad, nie ma różnych elementów rzeźbiarskich na zewnątrz czy drewnianych. W związku z tym nie niszczeje. Wnętrze jest zachowane teoretycznie takie, jak było za Żeromskiego, ale wydaje mi się, że tylko teoretycznie.
17: Pani dyrektor lubi ten budynek.
18: No oczywiście, bo wcześniej mieszkał w nim malarz Zdzisław Jasiński, więc to był budowany budynek dla córek malarza, ponieważ tutaj przez tę przyrodę, która istnieje w Konstancinie, bardzo dobre są te, jak to mówi się, olejki eteryczne sosnowe i tu bardzo dużo osób też przyjeżdżało nie tylko pomieszkiwać latem, ale też do sąsiadów, żeby przynajmniej tydzień spędzić czy weekend w bardzo dobrym powietrzu. Ale oczywiście, że sobie cenię, ponieważ w środku tej willi Świt jest fantastyczna łazienka, fantastyczna wanna i cała ta armatura z 20 roku. I to jest jednak zabytek, mimo że jest bardzo skromny, ale jednak jest ciekawy, bo rozłożenie w środku pomieszczeń świadczy o tej modzie, która była kiedyś, tak? Ale Willa Świt nie funkcjonuje teraz jako muzeum, ponieważ ważą się jej losy. Myślę, że w przeciągu roku, czy tam półtora roku będziemy wiedzieli, czy opiekować się będzie spuścizną po rodzinie Żeromskich ministerstwo, czy też inne instytucje, czy województwo. Więc to teraz się waży.
17: To jeżeli nie Willa Świt, to która? Dla pana.
16: Dla mnie willa Zagłobin. Piękna willa, jest w tej chwili niezamieszkana, czasami tylko jako plener dla różnych filmów stanowi. O pięknej zieleni, naturalnej, taką jak sobie wyobrażam.
18: Cudownej oranżerii. No, łączy dwa budynki. Tak.
16: Ale oranżeria to jest jedna z tych rzeczy właśnie, gdzie wspomniałem wcześniej, by odbywały się te koncerty fortepianowe, skecze, sceny i tak dalej. Ona może z dzisiejszego punktu widzenia, oczywiście te wille mają pewien problem, bo jesteśmy przyzwyczajeni do zupełnie innego rozmieszczenia pomieszczeń, na inne pokoje, inaczej sypialni, gdzie inaczej salony były. W tej chwili zaangażowanie się w adaptację willi Zagłobin, która jest piękna, jeszcze niedawno tam armata stała przy wejściu, gdzieś zniknęła. Pięknie ustanowiła, można jeszcze dodatkowo do tej willi ogród stanowi. Nie? Ona piękny taki, Zagłobin sama nazwa, wiadomo od czego pochodzi.
18: Ale jeśli chodzi o jakby rozmieszczenie pomieszczeń, to jest też związane z tym, że prawie każdy tutaj przed wojną miał służbę. I to jest na dole, wiadomo, też pomieszczenia dla służby, kuchnia, jadalnia, salon, ale wydaje mi się, że oddzielnie były sypialnie i gabinety, więc i biblioteki były bardzo często, prawda?
16: Były te, no sypialnie też oddzielne męskie, oddzielne damskie były też często. Natomiast muszę powiedzieć, wracając do tych służb.
17: Słusznie.
16: I tych służb, bo tu mamy taką willę Palas Atene, która też jeszcze funkcjonuje. To przepiękna willa, naprawdę. I tu się zgadzam. I że jest, mogę powiedzieć, że tam, przynajmniej z tego co wiemy, tam było 26 osób służby. To sobie policzmy, biorąc nawet rodzinę 4-5-osobową, mąż, żona, trójka dzieci, to jest prawie 30 osób w jednej willi. W związku z tym te wille musiały być... część zapewne osób dochodziła do willi, nie wiem, ogrodnicy z reguły mieszkali na terenie działki, natomiast te pralnie, służba do sprzątania, lokaje, to wszystko było. Ba, szoferzy. O czym się zapomina, tu przecież pierwsze samochody tutaj się pojawiały, na tych naszych piastrzystych wtedy drogach łamały sobie rysory. Natomiast no tu pomyślmy sobie, ile willi. 170.
18: Nie,
16: 170 wtedy, 170 willi wtedy, średnio 4 osoby, to niedużo ludzi, ale jak do tego dodamy średnio przynajmniej 15 osób służby, to nagle się okazuje, że ten Konstancin i z Kolimów, bo my jesteśmy w tej chwili na granicy z Kolimowa i Konstancina, bo tam za nami biegnie ulica graniczna, jak sama nazwa wskazuje, pomiędzy. Budynek, w którym się znajdujemy, czyli Konstanciński Dom Kultury, nie na darmo nazywa się Hugonówka, dlatego, że był też własnością wspomnianego wcześniej Hugo Zajdla, właściciela Zagłobina, i tu miał zakład przyrodoletniczy. On może długo nie funkcjonował, ale głównie polegało to na tym, że jak było piękne słońce, a tu jest zawsze piękne słońce, były dachy proste i tego stawiało się leżaki i się oddawało, w prasie to się ładnie nazywało, kąpielą słonecznym. Oczywiście lekarz do tego nic nie miał, głównie działało słońce, ale to był ten pierwszy zakład.
18: Ale też mówimy o płucach, tak?
16: To
18: też.
16: No, to co wspomniałem, piach i sosny. Bo pomijam trzecie drzewo, które króluje, to są dęby. Ale to dawało sosna i piach dawały, że można płuca było leczyć.
17: Płucami się też nazywało Józefów, w Józefowie Świdermajery, ale w Konstancinie jeden, przynajmniej chyba jeden, Świdermajer też jest.
18: Jest kilka zabytków z takimi oranżeriami drewnianymi, ale czy by taki prawdziwy Świdermajer?
16: To znaczy ja powiem tak, oczywiście każdy będzie się rościł prawo do tych. My tu właściwie, to tak szczerze mówiąc, mocno są jakieś elementy. Nie wiem, kto od kogo ściągał, czy to był trend, bo my raczej to mamy przykłady budownictwa zakopiańskiego, czyli wspomniana willa Mucha, która ma kształt i wzorowana jest, czy willa Jerychonka, która też jest po drugiej stronie, jeden drugiemu pozazdrościł, stawiał i gdzieś mamy jeszcze trzecią.
18: Ale to jest związane z tą modą, która była w latach, prawda, 20.
16: Ale jest, ale nie przywiązywałbym do tego Świdermajera żadnych tych. Wspomniany tu Józefów, co trzeba powiedzieć, to w ogóle przecież na końcu XIX wieku i na początku w ogóle był trend taki, że zakładano takie miejscowości letniskowe. Warszawa była do czasów przecież I wojny światowej zamknięta w ramach fortów. Nie można było je rozbudować, w związku z tym wszyscy się tam gnieździli i głównie dzieci musiały wyjeżdżać. W związku z tym wyjeżdżano na letniska, bo już nie mówię o właścicielach, o tym, co już przyjeżdżali. I zaczynając, jak się od Warszawy jedzie, mamy Klarysew, który jest fragmentem naszej miejscowości, był pierwszym letniskiem. Później tutaj Konstancin, później z Kolimów, później mamy Chylice. Wszystko to były letniska, ale myśmy rywalizowali z drugą stroną Wisły, gdzie był Otwock, właśnie te Józefowy, Śródborowy, bo tam było i tam był nawet czasami większy napływ letników, bo weźmy pod uwagę, że kasa na przykład imienia Mianowskiego, która miała tu swoją willę też, była i po drugiej stronie, w Otwocku, i oba ośrodki rywalizowały ze sobą. To czym myśmy przebili Otwock? Przebiliśmy tym, że u nas mogły przebywać kobiety. Natomiast tam w kasie Mianowskiego Akademii Nauk nie mogły przebywać kobiety. Druga rzecz, mieliśmy jeszcze przewagę nad prawą stroną Wisły, że mieliśmy samych bardzo dużo prawników. Bo szczerze mówiąc, prawnicy byli bardzo posażni.

0: artystów mieliśmy bardzo dużo. Jak wspomniałem, literatów, bo ja nie mówię o przedsiębiorcach. Mniej wojskowych, co mnie martwi, bo to mnie interesuje, dlatego że było ciche zalecenie, żeby w Konstancinie przy tych burżujach raczej, żeby oficerowie Wojska Polskiego nie funkcjonowali, bo to nie wiadomo. Złe wpływy i tak dalej. W związku z tym się osiedlali albo w Chylicach, albo w Skolimowie. Raczej tu nie, choć były wyjątki.
1: Ja dodam, że w drewnianym domie, ale nie powiedziałam, że był Schwiedermajer, mieszkał słynny, znaczy mieszkał, pomieszkiwał, bo to był letniskowy dom, Henryk Poddębski, fotograf, tak. Słynny fotograf, który jest autorem zdjęć na okresach budującej się Gdyni. On zmarł w obozie, z tego co pamiętam, w 1945 roku. I my mamy nawet zdjęcia, bo fotografował oczywiście miejsce, do którego przyjeżdżał, całego Skolimowa sprzed wojny. Tutaj, gdzie jesteśmy, troszkę dalej w górę, było kąpielisko nad jeziorką, bardzo zresztą duże, prawda?
0: No bo kiedyś była rzeka.
1: No jest rzeka, tylko wiadomo, że zmienia się natura i troszeczkę nam ona wysycha. Dzisiaj są bardzo, bardzo niski jest poziom, więc tylko kajaczkiem można sobie popływać. Ja może też i przenieść
0: miejscami. Ale ja muszę powiedzieć, że ten Poddębski oczywiście wielkim fotografem był i zasłynął jeszcze tym dla nas, bo jego małżonka kiedyś się chciała wybrać do cegielni w Chylicach, to graniczymy. I mamy dzięki temu, jest to jedyna najlepiej odfotografowana cegielnia w Rzeczpospolitej, którą on po prostu chodził i strzelał te zdjęcia cegłą, zrobił chyba koło setki, no kilka z żoną oczywiście, która jest cegła. I przepiękny, był jeden z tych fotografów dzięki temu, że w czasie Powstania Warszawskiego piętro, na którym mieszkali Poddębscy, nie spłonęło. A było na trzecim piętrze. Parter pierwsze, drugie piętro spłonęły i chyba tylko kilkanaście tych szklanych negatywów spłonęło. Zachowało się całe archiwum. Dzięki temu mamy ten. Ale rzeczywiście fotografów też trochę było.
1: Nawet w tym domu.
0: Trochę tych fotografów się rzeczywiście zachowało. Było co fotografować. Zresztą wiadomo, wtedy to się nie fotografowało jak dzisiaj aparatem telefonicznym. Tego nie było, bo to negatyw, szkło trzeba wywołać.
1: Nie było to tanie.
0: Trzeba też jeszcze dodać, że osoby znaczące na tym terenie też powodowały, że inne znaczące osoby tu przyjeżdżały, bo weźmy pod uwagę wspomnianego Hugo Zajdla, który był konsulem honorowym Serbii.
1: I
0: winiarzem. Historii jego nie będziemy opowiadali, zawiła. Natomiast jego syn był z kolei konsulem honorowym Persji. W związku z tym to przecież się samo widziało, że przyjeżdżali goście z różnych tych. No, Gąsiorowski był znanym cyklistą i na rowerach. W związku z tym wszyscy cykliści. Jeszcze miał tą zasługę, że dzięki niemu uznano Towarzystwo Cyklistów w Warszawie. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów, bo to był ten słynny wypadek, jak Gąsiorowski ze sztandarem. Nie wolno było polskim stowarzyszeniom mieć sztandarów, a on z takim sztandarem wystąpił w czasie przejazdu. Car przejeżdżając, nie wiedząc, co to za sztandar, zasalutował i automatycznie władza, wiadomo, wschód ma to do siebie, uznała to za monument. No, on zamieszkał tutaj, był zasłużony dla niepodległości, bo Błękitna Armia i tu zamieszkał i był ostatnim sołtysem gromady Konstancin. Zmarł już tutaj. Dla mnie jest to bardzo, bardzo ważna postać. No niestety nie mamy żadnego upamiętnienia do tej pory, ale może będziemy mieli.
2: Tak, jest nadzieja wyrażona. Dużo pytań, ale chwila muzyki teraz. Godzina 12.35, opowiadamy o Konstancinie. Pan Witold Rawski, pani Edyta Markiewicz moimi gośćmi, a jesteśmy w Konstancińskim Domu Kultury, gdzie korzystamy ze słońca, bo to jest prawda. Pan historyk nie kłamał. Tutaj jest takie miejsce, gdzie akurat na nasze policzki pięknie padają promienie słońca. Przed nami zespół Simply Red, ze specjalną dedykacją, a później wracamy do opowieści.

0: you gave. Reklama.
1: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
0: Po reklamie.
2: Wnet tu i tam, czyli...
3: Wakacyjne podróże, małe i duże.
1: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
4: Słuchają Państwo Radia Wnet, Małgorzata Kleszcz, godzina 12.39, jesteśmy w Konstancińskim Domu Kultury. Słońce wyszło zza chmur, co nas bardzo cieszy. My wracamy do opowieści, to może tak na bieżąco. Pani Edyta Markiewicz, która jest dyrektorem Konstancińskiego Domu Kultury oraz pan Witold Rawski, który jest historykiem, są ze mną. A na bieżąco, bo mówiliśmy o tym, że tu stąd jest bardzo wielu pisarzy, artystów. No i właśnie ja jestem w trakcie czytania książki, która została wydana przez PIF, bardzo pięknie wydana na nowo, książka, która po raz pierwszy została wydana w roku 1947. To powieść Leopolda Buczkowskiego, taki obraz podolskiej wsi doby międzywojnia. Dopiero zaczęłam czytać, zdaje się, że już mogę Państwu polecić. No ale właśnie, postać Leopolda Buczkowskiego, który też tutaj był w Konstancinie.
5: Miły przypadek. Pani przychodzi do nas z książką, a my mówimy, że tutaj mieszkał. Tak, mieszkał tutaj i mieszkańcy również mogli obejrzeć jego rzeźby. Bardzo dużo spacerował. A teraz no nie ma tego domu, w którym mieszkał. Jego cała spuścizna po nim jest dostępna w muzeum w Łodzi. Więc jeżeli Państwo chcieliby obejrzeć, bo rok temu nawet była wystawa tych wszystkich artefaktów, ale jeszcze mieszka obok Hugonówki, dosłownie rodzina pana Leopolda Buczkowskiego. Mieszkała tutaj Anna Buczkowska, która zmarła w styczniu tego roku. Malarka wybitna, utytułowana. Brała nie tylko pędzel i farby do ręki, ale też tkaninę, bo to tkanina była jej głównym, no można powiedzieć, elementem jej dzieł. I w przyszłym roku będzie jej wystawa na początku roku 2027. No i mieszka też córka, też malarka, też artystka Ola Buczkowska Przeździk. A tak jak wcześniej wspominał Witold Rawski, to też było miasto artystów i to miasto, czy też przyroda przyciąga naprawdę wszystkich do Konstancina, żeby nie tylko malować obrazy, czy też pisać książki, bo jak pani wie, były zjazdy literatów w pałacu w Oborach, to przyjeżdżają tutaj również filmowcy, reżyserzy, operatorzy, fotografowie. Malowniczy jest ten Konstancin i tydzień temu zakończyliśmy 9. festiwal filmowy Maklaka i jego przyjaciół. Mieliśmy wyjątkowych gości. Był to najdłuższy w historii nasz festiwal. Trwał 5 dni. Gośćmi byli Jan Peszek, reżyser Łukasz Wylężałek, Jan Englert, Beata Ścibakówna, Dominika Montan-Pańków, młodzi artyści studia Munka, ale też wspaniali debiutanci. Teraz już naprawdę robią ogromną karierę. Damian Kocurt, ja nazywam go mistrzem debiutu, bo chyba dostał w roku debiutu chyba z 12 nagród. I tak oto jesteśmy teraz w Hugonówce, która co roku buduje program w oparciu o dziedzictwo i historyczne, i kulturowe.
4: I na pewno jak mówimy o sztuce, to warto powiedzieć też o willi Lafleur, która tutaj niedaleko. My byliśmy z Radiem Wnet kilkukrotnie, jak były prace Kislinga, czy o Lambercie Rudzkim opowiadaliśmy i warto odwiedzać to miejsce, bo naprawdę prace są wybitne, ale jeszcze wróćmy słowo, bo o starą papiernię chciałam zapytać. Przystanek, na którym wysiadłam, tak. I jeszcze tutaj trochę dreptałam, żeby zobaczyć po drodze, co mnie zainspiruje do pytań.
5: No, w XVIII wieku, dobrze pamiętam, Witku, Jan Kurz, zwrócił się do Augusta, Stanisława Augusta Poniatowskiego, żeby a może założyć w Jeziornie papiernię, więc ona jest tutaj z nami od XVIII wieku. Niestety w 2014 roku została jej produkcja zamknięta i jest teraz zabytkiem, który czeka na poważną rewitalizację, jest w rękach prywatnego właściciela firmy Arche. Wierzymy w to, że to miejsce nie zginie, że będzie takim może drugą łódzką jakąś fabryczną częścią, czy też jak Żyrardów też będziemy mieć takie zabytki. Ale co ważne, w tym miejscu, na tym papierze, z tej właśnie papierni podpisana została nasza Konstytucja 3 maja. Co nas bardzo cieszy i myślę, że nie wszyscy o tym w Polsce wiedzą, ale to jest chluba tego miejsca. Tak długo trwała ta, prawie 250, tak? 250 lat. Ona była najnowszą fabryką w 1830 roku. Bodajże zostały zakupione maszyny do papieru bez końca. 2 lata czekała ta papiernia na to, żeby ją uruchomić, ponieważ nie była przygotowana do takiej produkcji. I udało się po 2 latach, nie dość, że produkcji, to jeszcze musieli ludzi przeszkolić, zatrudnić więcej ludzi, prawda? To była naprawdę wielka inwestycja. Stąd też później została przez Natansona sprowadzona społeczność też fabryczna z innej miejscowości i jesteśmy właśnie, mamy dzielnicę Mirków w Konstancinie Jeziornie.
6: Bo z Mirkowa zostali przeniesieni.
5: I to jest też fantastyczne, bo oprócz tego, że budowano tutaj willę z zamysłem naprawdę poważnych architektów i słynnych w Polsce, to Natanson wybudował takie małe fabryczne miasteczko. Zaopiekował się pracownikami swojej fabryki. Była, prawda, i szkoła, i ambulatorium. Był też kościół, dom ludowy, w którym przez kilkanaście lat funkcjonował tam Konstanciński Dom Kultury. Tam też na początku było pierwsze kino w Konstancinie, bo było i w Mirkowie, i w Klarysewie, i tutaj, gdzie jesteśmy teraz, w Konstancińskim Domu Kultury, kino Beata w Hugonowce. Ale naprawdę Natanson zadbał o swoich pracowników i ten Dom Ludowy teraz funkcjonuje jako Muzeum Wycinanki, ponieważ ten papier, który nazwany był bez końca, był wyjątkowo elastycznym papierem. Obok mieszkała, prawda, była osada też żydowska, która żyła zgodnie ze swoimi religijnymi rytuałami i w oknach mieszkańców pojawiały się wycinanki żydowskie, kolorowe, sztancowane, wycinane nożykiem. No i jest taka teoria, że nasi mieszkańcy, czy też prawobrzeżnej też Wisły, w zamian za to, że oddają tak zwane szmaty, po czym była celuloza, do fabryki, dostawali papier. No wiadomo, że można byłoby też kupić te szmaty, ale nie każdy chciał płacić, każdy chciał taniej, więc była wymiana. I panie, mogę powiedzieć, mieszkanki wsi nadwiślańskich otrzymywały ten piękny, glansowany papier. A że jesteśmy jednak ludźmi z potrzebą dekorowania, jakby też, żeby nasze miejsce, dom ładnie wyglądał i również to jest związane z religią, to co święta panie zaczęły wycinać nożycami do strzyżenia owiec te jednobarwne, kolorowe wycinanki. Zaznaczam jednobarwne, ponieważ papier, który tu był w tej fabryce, był jednobarwny. I były wycinanki ażurowe, gwiazdy, leluje, wycinane nawet wstęgi. Zaczęło się od dekorowania przydrożnych kapliczek wstęgami ażurowymi, a potem wchodziły te wycinanki do domu coraz bardziej. I to jest takie znamienne, że nasza wycinanka ludowa, jakby powiem tak jeszcze, ta mazowiecka, podwarszawska, jest wycinana, była, zaczynała się przez kobiety, A jeżeli chodzi o żydowską wycinankę, ona jest rytualna i mógł to tylko wyciąć mężczyzna lub młody mężczyzna, a jeszcze z tego wydaje mi się, że kobieta nie mogła nawet, nie oglądała tego procesu wycinania. A tutaj było inaczej, zazwyczaj kobiety przekazywały ten swój fach, talent następczyniom, czyli córkom, wnuczkom. Ale są wyjątki, bo też są mężczyźni, którzy zasłynęli już też przed wojną i po wojnie ze swojego talentu. Najstarsza wycinanka, która jest w zbiorach Muzeum Wycinanki w Domu Ludowym, bo tak już mówię, tak jakby wszystko wiedzieli, od 2 lat mamy Muzeum Wycinanki, jest z 1932 roku, ale tydzień temu otrzymaliśmy jedną wycinankę, którą wydaje nam się, że jest starsza, ale trwają badania i kwerenda, żeby to sprawdzić. Więc mamy już ponad 3500 wycinanek. I to są głównie wycinanki te podwarszawskie, czyli kołbielskie, garwolińskie, z Myszyńca, kurpiowskie. Są też zbiory wycinanki łowickiej, ale wycinanka łowicka jest tak zwaną wycinanką wyklejanką. Ona powstała troszkę później, jak powstała papiernia Soczewka w Płocku. Więc było bliżej z Łowicza do tego Płocka. I co mogę powiedzieć?
4: To jest bardzo piękna, wyczerpująca historia. Ale a propos najstarszych, najstarsza wycinanka, a najstarsza willa, wiemy?
6: Znaczy, uważa się tak, bo trudno tutaj nam kategorycznie cokolwiek stwierdzić. Historia zawsze nas uczy, że trzeba być pokornym, no bo nigdy nie należy być końca. Według przynajmniej mojej wiedzy najstarszą willą jest Willa Gryf, która została zbudowana dla córki budowniczego willi miejscowych, Czosnowskiego. Był taki wielki przedsiębiorca budowlany, zatrudniający jak na tamte czasy olbrzymią armię, aż 5000 murarzy. To sobie wyobraźmy, takie wille stawiano bardzo szybko, wcale nie wolniej niż w tej chwili niektóre. I to była najstarsza willa, mieści się u nas na ulicy Sobieskiego. Też jest dobrze utrzymana zresztą.
5: Bo wyremontowała go samorządowa instytucja Urząd Miasta i Gminy Konstancin Ziobro.
6: No tak. Nie jest to w każdym razie w prywatnych rękach. I niestety córka nie skorzystała z ofiarowanego jej chyba daru, bo już przejęli inni prywatni właściciele. I ona tkwi, to jest najstarsza willa. Zresztą większość willi powstawała w okresie międzywojennym, czyli gdzieś właściwie większość to ich powstała do 20 roku. Taką willę stawiano szybko. No, nie oszukujmy się, trochę były inne techniki budowania. Używano trochę trzciny, trochę i cementu przy tym. Szczerze mówiąc, niektóre dlatego też nie przetrwały, no bo były budowane szybko, zresztą one miały tylko służyć na okres letni. One początkowo nie miały spełniać roli całą rocznego pobytu. Później dopiero zaczęły się przyzwyczajenia zmieniać. Większość tych znanych tu postaci miało swoje mieszkania w Warszawie. To nie oszukujmy się. Natomiast oczywiście, tak jak już tu było wcześniej wspomniane, tych willi jest od metra. Przypuszczam, że wszystkie letniskowe miejscowości też mają ten problem właśnie nadmiaru tych tam po tamtej stronie Przyrzotwockich, te wszystkie też mają nadmiar. Część, jak wspomniałem, jest odzyskana i rzeczywiście niektóre przepięknie w tej chwili wyglądają, nie wiem, nawet w pobliżu Parku Zdrojowego mamy willę Poranek, która jest po renowacji. No nie powiem, że wygląda jak wtedy, bo inaczej po prostu zdrowiej w tej chwili wygląda, no ale są i wille, które niestety nie mają tak, może nawet nie będą miały dobrej przyszłości, bo nie, ani właścicieli nie stać na remont.
5: No ale dodajmy też, że czasami właściciele zmieniają elewację. Nie wiem, czy po prostu nie znając się na tym, czy to po prostu taniej, że na przykład secesyjna jest elewacja, a jest ściągnięty tynki, robi się z tego może wzór secesyjny, a kostka, czy ta cegła na wierzchu, to tak tego nie powinno być.
6: Ale niektórzy na pewno mamy przykład tutaj w pobliżu stojącej willi Jeziorankę. Przepiękna willa, która na zdjęciach przynajmniej, bo ja już jej nie widziałem jej w swojej rozkwicie, bo chyba nikt nas nie widział. No niestety nie jest w najlepszej kondycji, to tak jej przyszłość raczej widzę w ciemnych barwach. Właściciele jak rodziny nie mają funduszy, a nie zapominajmy jeszcze o jednej rzeczy, że wszystko jest pod konserwatorem zabytku. W związku z tym przejęcie budynku, który jest pod konserwatorem, to jest trudna sprawa, bo trzeba spełniać wiele wymogów. Co prawda tam jakieś zawsze dofinansowania są, ale zawsze to jest kłopot. W związku z tym też część unika.
4: Zbliżamy się nieubłaganie do godziny 13. Po 13 będziemy mieć połączenie z Dolnym Śląskim, gdzieś tam Hanna Tracz. Dowiemy się dokładnie, jak przebiega ta podróż, ale też wrócimy jeszcze później na słowo do Konstancina, ale ja jeszcze zapytam teraz, bo chociaż może minęły te czasy tych pięknych towarzyskich spotkań tutaj, chociaż w jakimś sensie na pewno trwają, tak chyba możemy powiedzieć, że dalej w Konstancinie Konstancin Jeziorna jest zadbany. I pięknie wygląda, nie ma, jest czysto, starają się, wydaje mi się, mieszkańcy i pewnie nie tylko o to miejsce dbać.
5: No, myślę, że mieszkańcy dbają i również gmina, Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna. Jesteśmy uzdrowiskiem. Nie mogę powiedzieć, że to zobowiązuje, ale jednak chcielibyśmy wszyscy, jak chcemy mieć w domu też czysto, to chcielibyśmy mieszkać też w bardzo zadbanym miejscowości czy gminie. I tak to wygląda. Park Zdrojowy uważam, że jest zawsze dla mnie piękny. Piękne okoliczności przyrody mamy tutaj codziennie, pracując w Domu Kultury. Ale jeżeli nie ma tej tradycji spotykania się, tak jak kiedyś było, że sąsiad do sąsiada, ale jest taki jeden festiwal, który tą tradycję przypomina nam. Festiwal Otwarte Ogrody, który zawsze jest drugi weekend września, czyli mieszkańcy otwierają swoje piękne ogrody lub wnętrza domu, żeby przedstawić, pokazać sztukę, zorganizować koncert. Więc to jest takie święto, ja zawsze mówię, że to jest święto społeczne. Ale Konstanciński Dom Kultury z innymi organizatorami przygotowuje takie imprezy, wydarzenia, które łączą. Na przykład wspólnie z sąsiadem możemy przyjść co piątek obejrzeć kino Pod Chmurką. Potańcówkę mamy tutaj w tej pięknej altanie, bo nie wspomnieliśmy, że Preker robi potańcówki po drugiej stronie rzeczki. Sędzia Wacław, tak? Miał na imię Wacław Preker, organizował po drugiej stronie rzeczki, po drugiej stronie Zagłobina, można powiedzieć, potańcówki. Więc przypominamy tę tradycję już od prawie 10 lat.
4: Jest jazz.
5: I jest jazz, a jazz to, tak, Jazz Zdrój Festival. Jest 18-19 lipca u nas w Konstancinie. To już jest 11 festiwal, nie, 12 festiwal. No, jazz tu musi być. Przede wszystkim mieliśmy swój, jak tak powiem, nazwę, zespół jazzowy Dixie, którego założył artysta, puzonista, pan Wnuk, nie ma go już z nami i grał co roku, był aktywny, zdobywał też pieniądze na ten festiwal, a teraz zapraszamy na festiwal, tak można powiedzieć, zespoły nie tylko z Polski, bo też przyjeżdżały do nas z zagranicy, ze Szwecji był zespół, a w tym roku nawet jest jedna szwedzka artystka, świetna sopranowa saksofonistka. Z zespołem naszym warszawskim będzie grać Dixie Fellows, więc ja zapraszam naprawdę na jazzową nowoorlańską, bo to tak jest, prawda, nowoorlański, bo to jest festiwal poświęcony pamięci Louisa Armstronga. I też jest potańcówka w tym rytmie. To
4: ja zapraszam Państwa trochę wcześniej na ten jazz, bo już teraz na antenie Radia Wnet. Na koniec słuchamy Louis Armstrong, a po godzinie 13 po wiadomościach wracamy.

0: Wnet tu i tam, czyli
1: wakacyjne podróże małe i duże.
2: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.

0: Dzień dobry, Michał Trześniewski, zapraszam na wiadomości. Rekordowe zarobki lekarza. W jeden miesiąc ortopeda zarobił ponad 300 tysięcy złotych. Autostrada do budowy stałej bazy wojsk USA w Polsce została otwarta, mówi prezydent. Od dzisiaj obowiązuje reforma PIP-u, Państwowej Inspekcji Pracy.
1: Wiadomości wnet.
0: 316 tysięcy złotych. Tyle w ciągu jednego miesiąca zarobił lekarz rekordzista na Mazowszu. To ortopeda z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Ciechanowie. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ujawnił te informacje po interwencji radnego Ludwika Rakowskiego, który zwrócił się z prośbą do marszałka województwa Adama Struzika o przekazanie listy 10 najwyższych wynagrodzeń personelu medycznego w zeszłym roku. O godzinie 13 rozpoczyna się konferencja prasowa minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy z udziałem prezesa NFZ i rzecznika praw pacjenta. Najprawdopodobniej na konferencji zostanie zaprezentowana reforma służby zdrowia. Więcej na ten temat w kolejnym serwisie. Trwa szczyt NATO w Ankarze. W jego trakcie prezydent Karol Nawrocki odbył krótką rozmowę z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Przekazał, że rozmawiał z nim o stałej bazie amerykańskich wojsk nad Wisłą.
2: Oczywiście zawsze nasze rozmowy odnoszą się do stałej obecności wojsk amerykańskich. W Polsce ta sprawa wygląda bardzo dobrze, szczególnie po już oficjalnym liście sekretarza Hekseta do ministra obrony narodowej, pana Kosiniaka-Kamysza. Ja o to zabiegam od 3 września, od pierwszej wizyty w Stanach Zjednoczonych. Pan prezydent Trump wypełnia swoje deklaracje. Teraz już wszystko przed polskim Ministerstwem Obrony Narodowej. Można powiedzieć, że ta autostrada do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce na poziomie prezydenta, na poziomie politycznym jest otwarta.
0: Prezydent Karol Nawrocki przekazał, że rozmawiał także z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.
2: Dyskutowaliśmy wczoraj z prezydentem Zełenskim kurtuazyjnie. Dzisiaj być może powtórzymy tą dyskusję. Oczywiście stanowisko w kwestiach, które dotyczą naszych bilateralnych napięć, dla mnie jest niezmienne. Polska i myślę, że cała Europa nie może traktować odwoływania się do żołnierzy UPA, którzy odpowiadają za śmierć 120 tysięcy Polaków. Natomiast to nie wyklucza naszego dialogu, naszej dyskusji. To jest rzecz oczywista w świecie dyplomacji, że jeszcze raz to powtórzę, pozostajemy w dialogu, a także odczuwamy wspólne zagrożenie za sprawą Federacji Rosyjskiej.
0: Od dzisiaj obowiązuje reforma PIP-u, Państwowej Inspekcji Pracy. Ustawa przyznaje inspekcji uprawnienia do zamiany umów cywilnoprawnych i B2B w umowy o pracę w drodze decyzji administracyjnej. To wielki dzień, państwo stanęło po stronie pracownika, mówiła na konferencji prasowej minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
3: Dziś wchodzi w życie reforma Państwowej Inspekcji Pracy, ustawa, która nadaje Państwowej Inspekcji Pracy, instytucji powołanej przez marszałka Piłsudskiego do tego, żeby stać na straży praw pracowniczych, nowe, skuteczne narzędzia walki ze śmieciówkami. Inspektor pracy będzie w końcu mógł reagować. Pracownik nie będzie już skazany tylko na to, żeby dochodzić swoich praw podczas wieloletniego procesu przed sądem pracy. Państwowa Inspekcja Pracy poprowadzi go za rękę.
0: Zgodnie z ustawą pracodawca ma prawo odwołania się od decyzji okręgowego inspektora w terminie 30 dni do sądu pracy. Sąd ma 30 dni na rozpatrzenie odwołania. W Parlamencie Europejskim odbyła się debata na temat postępów akcesyjnych Ukrainy. Do projektu rezolucji w tej sprawie zgłoszono poprawki krytykujące nadanie jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Polscy europosłowie domagali się reakcji Unii na kult ukraińskiej powstańczej armii, która wymordowała Polaków na Wołyniu i w części Małopolski Wschodniej. Zabili ponad 100 tysięcy Polaków, mówiła europoseł Prawa i Sprawiedliwości Małgorzata Gosiewska.
4: Symbolami tych zbrodni są Bandera i Szuchewicz, bohaterowie Zełenskiego, a faktycznie bestie odpowiedzialne za te zbrodnie. Dziś Ukraina głosi, że to formacje walczące z Sowietami. W latach 1944-53 z rąk ukraińskiego podziemia życie straciło około 8 tysięcy żołnierzy i funkcjonariuszy sowieckich. 8 tysięcy Sowietów, a z drugiej strony ponad 100 tysięcy Polaków. Tak więc Szanowni Państwo, tak dla pomocy Ukrainie, ale zdecydowanie dla członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej bez uznania prawdy historycznej i z banderą na sztandarach.
0: Ewa Zajączkowska-Hernik z Konfederacji na koniec swojego przemówienia w Europarlamencie podarła czerwono-czarną flagę.
5: Chowanie ludzi żywcem, rozprówanie brzuchów ciężarnych kobiet, nadziewanie dzieci na widły. Tak UPA mordowała Polaków, Żydów, Czechów, Ormian i samych Ukraińców. A dziś Zełenski nadaje jednostce wojskowej imię bohaterów UPA. Nie ma moralnej różnicy między czczeniem SS a czczeniem UPA. Marsz Ukrainy do Europy z ludobójcami na sztandarach to hańba. Jako Polacy nigdy nie powinniśmy zgodzić się na wejście Ukrainy do Europy. Precz z banderowskim nazizmem. Dziękuję.
0: Kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek postuluje, żeby zgodę na przekazanie sprzętu wojskowego innemu państwu musiał wyrazić także prezydent. Aktualnie decyduje o tym wyłącznie Rada Ministrów.
6: Jakikolwiek sprzęt przekazywany Ukrainie musi iść za zgodą prezydenta Karola Nawrockiego, bo w przeciwnym razie ci ludzie, Tusk, Kosiniak-Kamysz, Tomczyk, są w stanie nas po prostu rozbroić. Rozbroić i to w sposób skandaliczny z najnowocześniejszego sprzętu, który jest nam potrzebny do tego, żebyśmy mieli zdolności obronne na wypadek ataku z powietrza ze strony Rosji. A przecież taki właśnie atak zapowiada, czy możliwość takiego ataku, realność takiego ataku głosi szef rządu.
0: W ten sposób Czarnek odniósł się do przekazania przez Polskę Ukrainie pocisków do systemów Patriot PAK-3. To były wiadomości, a za chwilę audycja Małgorzaty Kleszcz.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
7: Reklama.
8: Dzień dobry. Poproszę wycieczkę.
9: Blisko czy daleko?
8: Jedno i drugie.
9: W takim razie Otwock, Małopolska i Jordania.
8: To możliwe?
9: W Radiu Wnet jak najbardziej.
10: Wnet tu i tam. Wakacyjne podróże, małe i duże. Od poniedziałku do piątku, od 12 tylko w Radiu Wnet.
8: Zaraz, zaraz. Ale pociągiem do Jordanii? Niby jak?
10: Słuchajcie Radia Wnet.
11: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
7: Po reklamie.
12: Autopromocja. You must
13: remember this. Nazywam się Gabriela Potrac.
14: A ja Jerzy Głuszyk i łączy nas miłość do kina i muzyki, ale dzieli różnica pokoleń i z takich właśnie perspektyw przybliżać będziemy Państwu kulturę filmową, nie zapominając oczywiście o filmowej muzyce w audycji
13: Magia Kina, radiowy magazyn filmowy, w każdą środę o godzinie 19:00.

Dzień dobry, zapraszam do mojej audycji Piaf, czyli Wróbel, którą prowadzę w czwartki o godzinie 14:05. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Joanna Rawik.

0: Wnet tu i tam, czyli
1: wakacyjne podróże małe i duże.
2: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
3: Godzina 13.13, a ja Państwa zapraszam na kontynuację opowieści w ramach cyklu Podróże Małe i Duże. Małgorzata Kleszcze, jesteśmy w Konstancinie, dokładnie Konstancińskim Domu Kultury i do tych opowieści z tej części świata wrócimy, ale zaczniemy od, zdaje się, Dolnego Śląska, gdzie jest Hanna Tracz, z którą już mamy połączenie. Dzień dobry, Haniu.
4: Dzień dobry Państwu ponownie, dzień dobry Gosiu. Tak jest, kraina wygasłych wulkanów. Właśnie przed chwilą wjechałyśmy do Złotoryi, minęłyśmy szyld informujący nas o tym, że właśnie w tym miasteczku się teraz znajdujemy. Wracamy do Warszawy po może tak naprawdę dwudniowej wyprawie, ale jakże otwierającej oczy na różne zjawiska, jakże intensywnej. Najpierw Bolesław i kwestia zatopienia kopalni Bolesław i jej skutków na życie mieszkańców. Mowa o podtopieniach, o zapadliskach. Ja Państwa zachęcam, żeby sięgnąć do tych rozmów, posłuchać, co się dzieje w Bolesławiu, w okolicach Olkusza. A od wczoraj tak naprawdę wieczora dopiero, czy popołudnia, właśnie kraina wygasłych wulkanów Pilchowice, Zapora Pilchowicka. To tu byłyśmy, o tej zaporze rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy z dziennikarzami, z mieszkańcami, z prowadzącymi tutaj agroturystykę mieszkańcami. Mowa oczywiście o zrzucie wody, jeśli chodzi o jezioro Pilchowickie. No a zrzut wody nastąpił w związku z remontem, który teraz Tauron prowadzi na tej zaporze. To są kontrowersje dotyczące tego, w jaki sposób zrzut tej wody został przeprowadzony. Prokuratura we Lwów Śląskim wszczęła śledztwo w tej sprawie. Doniesienia medialne informowały o około 15, niektóre mówiły 20 tonach zdechłych ryb, które w wyniku przeprowadzenia w ten sposób zrzutu tej wody właśnie zostały śnięte. Mowa też cały czas o tym, co ten zbiornik skrywał w swoim dnie, w swoich wodach, o substancje, które, jaki mają wpływ na rzekę Bóbr, do której tam woda została spuszczona. O tym wszystkim mogą Państwo usłyszeć w tych rozmowach na wnet.fm. Jeszcze na pewno będziemy o tym rozmawiać, no bo jest to kwestia jak na razie niemożliwości zbliżania się do rzeki Bóbr. Nie wolno się w niej kąpać, nie wolno czerpać z niej wody na przykład do użytku gospodarskiego. Nie wolno po niej pływać, a rzeka Bóbr jest rzeką, która jest uwielbiana przez wędkarzy i uwielbiana przez fanów kajakarstwa. Spływy kajakowe na tej rzece się odbywają liczne, no a jest tu naprawdę przepięknie, więc trwa taka rozmowa, dyskusja po pierwsze o remoncie zapory. Jedni mówią, że remont był konieczny i niezbędny, potrzebny, szczególnie po powodzi w 2024 roku, kiedy ta woda przelewała się tutaj przez zaporę. Mowa jest o bezpieczeństwie właśnie mieszkańców i konieczności przeprowadzenia takiego remontu, ale z drugiej strony mowa o tym, do czego została doprowadzona, sposób właśnie, w jaki za ten remont się zabrano. O tym trwają dyskusje, na ten temat rozmawiamy. No i też konsekwencji dla mieszkańców, którzy teraz przez przynajmniej 2 lata na przykład z jeziora nie będą mogli korzystać, nie będą mogli prowadzić swojej działalności. Z rzeki Bóbr nie wiadomo, ile nie będzie można korzystać, kiedy ona będzie zdatna do tego, żeby w niej pływać, żeby prowadzić tę działalność turystyczną tutaj właśnie w krainie wygasłych wulkanów. Ale warto powiedzieć, że jest tutaj naprawdę pięknie, malowniczo. Warto przyjechać, nawet jeśli chwilowo do rzeki zbliżać się nie można. Warto tutaj korzystać z tych terenów. Tu przypomnę, są góry piękne i taki rejon przynajmniej na przykład przeze mnie do tej pory nieodkryty. Myślę, że wielu z Państwa też tutaj nie miało może okazji się jeszcze znaleźć, a warto tutaj przyjechać. Warto zobaczyć

0: Słuchacie Radia Wnet.
1: I tak w krainie wygasłych wulkanów czasami też ten zasięg jeszcze jest właśnie taki, ale to jest urok tego miejsca, które mam nadzieję, że jeszcze Radio Wnet będzie odkrywało. Byłyśmy dziś we Wleniu, czyli w stolicy gminy Wlenia, więc gminy, w której znajduje się miejscowość Pilchowice i też Zapora Pilchowicka. Rozmawiałyśmy z burmistrzem Wlenia o tej zaporze, o sytuacji mieszkańców, o sytuacji ekologicznej, jak on ją ocenia, jakie tutaj środki są podejmowane. Ta rozmowa jutro po godzinie 9:00. Ja Państwa zapraszam, a Wleń nas zauroczył. To piękne miasteczko. Zupełnie nie spodziewałyśmy się takiego miasteczka w tym miejscu. Zabudowa bardzo zabytkowa. Kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja, który powstał już na początku XIII wieku. Oczywiście później różne były jego losy i w tej chwili jest to budowla już dużo późniejsza, neogotycka z XIX wieku, ale poza tym piękne zabudowania, wille i pozostałości na przykład z tych minionych lat. Jest zabytkowy szyld sklepu, uwaga, kolonialno-bławatnego. Taki można znaleźć właśnie we Wleniu, a we Wleniu też jest wyrabiana ceramika wleńska. Także jeśli Państwo gdzieś tutaj będą, to warto do Wlenia zawitać. To jest tyle takich może krótkich podsumowań tych dwóch dni. Co dalej z zaporą, co dalej z jeziorem, co dalej już z rzeką Bóbr i co dalej tutaj z tym rejonem, no to o tym na antenie Radia Wnet jeszcze będą Państwo mogli usłyszeć. A teraz jeszcze taka na koniec może opowieść, jak to jest w tej podróży radiowej, co nas spotyka. W zasadzie całą Polskę zjechałyśmy z Warszawy do Krakowa, z Krakowa do Bolesławia, z powrotem do Krakowa i z Krakowa do właśnie Pilchowic, a dziś z powrotem do Warszawy i w trakcie wczorajszej korespondencji z trasy, tak jak teraz samochód stał, ja do Państwa mówiłam, no i jak to jest w torbie, zazwyczaj trzyma się sprzęt radiowy, a więc tę torbę wyciągnęłam, postawiłam ją na bagażniku naszego samochodu i zaczęłam nadawać audycję. I tak tę audycję nadawałam, a czas nam uciekał, bo śpieszyłyśmy się tutaj, żeby spotkać się z mieszkańcami Pilchowic. I byłyśmy w kątach wrocławskich i to jest ostrzeżenie przed kątami wrocławskimi, a może zachęcenie, żeby tam się wybrać. Wracając na drogę szybkiego ruchu, źle zjechałyśmy i wracałyśmy z jakiegoś powodu w stronę Wrocławia, nadając sobie dodatkowo przynajmniej 20 minut drogi. Wróciłyśmy z powrotem do kątów wrocławskich i jedziemy dalej. 15 minut mija i dzwoni do nas telefon z pomocy drogowej. A w telefonie pan, który pyta się, czy dodzwonił się na pewno do mnie, a że znalazł właśnie torbę z zawartością, portfelem, kluczami, sprzętem przy drodze w kątach wrocławskich. Wróciłyśmy. Na szczęście wszystko jakimś cudem w tej torbie było, a torba nawet nie była zamykana. Gdzieś na bagażniku jechała sobie z nami przez pewien kawałek, więc okazuje się, że ten zjazd w stronę Wrocławia wcale taki tragiczny nie był, bo dzięki temu jeszcze mogłyśmy się zawrócić do kątów wrocławskich, sprzęt odzyskać, dokumenty odzyskać, a to wszystko dzięki panu Wojciechowi Bagińskiemu, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy z pomocy drogowej w kątach wrocławskich i specjalnie dla niego dedykujemy piosenkę Renaty Lewandowskiej Magia Szos, bo dzięki temu mamy i jak wrócić, i jak zapłacić, a Państwa przestrzegam, żeby pamiętać, zanim się wsiądzie do samochodu i ruszy, czy na pewno gdzieś, czy to na dachu, czy na bagażniku, czy gdzieś z boku nie zostawiło się rzeczy, bo tak się zdarza, szczególnie latem, kiedy ta pogoda jest taka piękna i tak człowiek się rozluźnia delikatnie, tak to można ująć. I nie za bardzo myśli, co robi, bo się zachwyca tym, co jest dookoła, że jest taka piękna pogoda. Więc życząc Państwu pięknej pogody, bezpiecznych podróży tutaj wakacyjnych i nie tylko, proszę słuchać Radia Wnet i zapraszam Państwa jutro po godzinie 9:00. A teraz Renata Lewandowska, Magia Szos, Hania Tracz i Tosia Bartyś mówią Państwu do usłyszenia. Proszę trzymać za nas kciuki, bo jeszcze co najmniej 5 godzin drogi przed nami. Tosia dzielnie kieruje samochodem. po tutaj niełatwych górskich terenach. Tak, do usłyszenia, a później proszę zostać, bo Małgorzata Kleszcz w Konstancinie na pewno z też pięknych terenów i z pięknymi opowieściami. Do usłyszenia.

0: ciągu jednego piątkowego poranka. Zacumowaliśmy w portach w Nowym Jorku, Damaszku, Kijowie, Zgorzelcu. Chcemy opowiadać o świecie, takie radio tworzymy i tworzymy je dzięki Państwa wsparciu na patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio na konto, które można znaleźć na stronie wnet.fm. A za każde wsparcie serdecznie Państwu dziękuję. Krzysztof Skowroński.
1: Reklama.
2: Dzień dobry. Poproszę wycieczkę. Blisko czy daleko? Jedno i drugie.
3: W takim razie Otwock, Małopolska i Jordania.
2: To możliwe?
3: W Radiu Wnet jak najbardziej.
4: Wnet tu i tam. Wakacyjne podróże, małe i duże. Od poniedziałku do piątku, od 12 tylko w Radiu Wnet.
2: Zaraz, zaraz. Ale pociągiem do Jordanii? Niby jak?
4: Słuchajcie Radia Wnet.
5: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
1: Po reklamie.
0: Wnet tu i tam, czyli
6: wakacyjne podróże małe

0: Dyrektor, zaczniemy.
1: No, okoliczności przyrody są takie sprzyjające, że uwielbiamy co piątek siadać na leżaku i oglądać kino pod chmurką. W naszym kinie jest to zawsze kino festiwalowe, bardzo dobre. I najbliższy piątek, czyli 10 lipca, godzina 21:30, tutaj przy Hugonówce, również przy rzeźbie Beaty Czapskiej Five Dreams. Jest tutaj, są to wilki, pięć wilków obok nas będzie, a w kinie Przepis na szczęście, reżyseria Amélie Bonin, 5 nominacji do Nagrody Cezara, film kulinarny, film muzyczny z ciepłym, rodzinnym komediodramatem, nie zdradzę, ale będzie jak to we francuskim kinie bardzo i gorzko, i słodko, i to lubimy, ale to na pewno jest lekkie kino. W sobotę tańczymy o godzinie 19 tutaj w altanie, przepiękne, proszę zobaczyć, jakie piękne róże kwitną, a w niedzielę będziemy mieli koncercik w amfiteatrze. Chciałabym tylko zaznaczyć, że w Konstancinie co weekend coś się dzieje, nie tylko dla mieszkańców, ale też dla kuracjuszy, miłośników Konstancina Jeziornym, czy też warszawiaków. Tu weekend jest zawsze kulturalny. Najbliższy taki bardzo gorący miesiąc, no powiedzmy wszędzie jest sezon ogórkowy, tak, ale u nas to może nie jest taki, ale we wrześniu, ponieważ co weekend jest coś wielkiego. W pierwszy weekend września mamy też tutaj turniej gier bitewnych i Dzień Seniora. Wielki Dzień Seniora. Zapraszamy też seniorów z ościennych gmin, jak też z Warszawy. Będzie zespół grał czerwone gitary, muzykę czerwonych gitar, więc będzie bardzo retro. Następny weekend to są otwarte ogrody, festiwal Otwarte Ogrody. Mieszkańcy przygotowują sami program. Jest to bardzo duża też integracja naszego społeczeństwa. Dalej mamy weekend 18-19 września i jest pożegnanie wielkie w sobotę 18 września lata w Konstancinie Jeziornie przy ratuszu gminy. A niedziela jest konwent, prawda? W niedzielę będzie konwent Żmii, ale tutaj myślę, że Witek Krawski coś więcej opowie o koronie, o ziemi czerskiej. I ostatni weekend września, Konstancińskie Dni Zdrowia, drugie Konstancińskie Dni Zdrowia. Hasło tego roku to jest zdrowie poprzez ruch i wszystkie istniejące tutaj, istniejący nasi partnerzy, czyli Stocer, Uzdrowisko, organizują z nami te Dni Zdrowia, jak również małe, prywatne też zakłady lecznicze. Skupiamy się na tym, co jest naszą taką spuścizną. I tutaj też proszę Cię, Witoldzie, o historię o słynnym naszym lekarzu Wajsie i o Stocerze. Tężnia jest sercem Konstancina, sercem parku. Warto skorzystać. Czyna jest przez cały rok. Teraz pada deszczyk, ale to jest taka mżaweczka.
2: Właśnie cały czas w głowie pytania, czy się skryć, czy się nie skryć. Myślimy głównie o sprzęcie radiowym, aby nie zmógł, ale chyba to jest taki bezpieczny
1: deszcz. Serdecznie Państwa zapraszam do Konstancina.
2: Pani Edyta Markiewicz, dyrektor Konstancińskiego Domu Kultury. Dziękuję bardzo pani dyrektor, do zobaczenia. Dzieje się dużo i działo się. Dużo są takie postacie, o których na pewno trzeba wspomnieć. Wiatr nam towarzyszy w tej audycji, może nie przeszkadza, może tylko towarzyszy, ale rozłożymy wielki parasol, który trochę nas może ochroni, a na pewno te wszechobecne kable przy prowadzeniu audycji do tego, żeby jednak móc dla państwa te podróże małe i duże realizować. A teraz dźwięk przesuwanych krzeseł, no i zasiadamy, a żeby jeszcze trochę na kilkanaście minut do końca audycji podyskutować na temat historii z panem Witoldem Rawskim. No właśnie, i fotograf, i artyści, ale trzeba powiedzieć o marszałku, trzeba powiedzieć o Józefie Piłsudskim, jak się mówi o Konstancinie.
3: Rzeczywiście, tu wspominaliśmy honorowych obywateli miasta naszego, to trzeba wspomnieć od razu, że pierwszym honorowym obywatelem miasta był marszałek Józef Piłsudski, który o tyle miał nie tylko że słynną postacią był i w całym

0: kraju obchodzono i nadawano imienia ulicom, mostom, placom, ale też był honorowym obywatelem. U nas był z takiego powodu, że oprócz tego, że sam marszałkiem był i dobrze było mieć takiego honorowego obywatela, to dlatego, że przynajmniej przez pół roku w 1919 roku przebywał tutaj z Aleksandrą. Mieszkał tutaj u generała, u rodziny generała Krok-Paszkowskiego. Jak wyjechał na wyprawę wileńską, to tutaj przebywał. Stąd się łączy jednocześnie, bo w tym samym domu wcześniej była szkoła Polskiej Organizacji Wojskowej w czasie zaborów. W związku z tym mamy ten ślad jednak wojskowy i to z wysokiego szczebla. W tej chwili, jeżeli ktokolwiek przyjedzie, to może przy willi Kamilin zobaczyć wielką wystawę o pierwszy dziadek niepodległej. Taką wielką wystawę, ponad około 50 plansz przy willi Kamilin, także zapraszamy, można cały życiorys i życie prywatne marszałka poznać. Warto tu wspomnieć jeszcze może o drugim takim, dla mnie takim bardzo ważnej rodzinie, o której się często zapomina, właściwie zniknęła z kart historii, to jest rodzina pułkownika Nelkena. Był słynnym lekarzem wojskowym w okresie II Rzeczpospolitej. Zajmował się psychiatrią, badaniem używek, które stosowano w wojsku. Był świetnym specjalistą. W 1939 roku już był emerytowanym oficerem, natomiast w 1939 zgłosił się do wojska i miał to nieszczęście, się znalazł w Katyniu i tam zginął. Nieszczęście tej rodziny jeszcze polegało na tym, że i żona, i córka były zaangażowane w struktury podziemne Armii Krajowej. I jak wybuchło powstanie warszawskie, to w pierwszym miesiącu, w sierpniu, zginęła jego żona zasypana przez kamienicę na Starym Mieście. Ciała nie odnaleziono, a ich córka we wrześniu na Powiślu została z rannymi kolegami z batalionu Parasol i została przez Niemców powieszona na drzwiach do pomieszczenia, w którym znajdowali się ranni. To są tylko dwa przykłady, bo oczywiście tych oficerów czy żołnierzy, którzy służyli w różnych okresach historii w Wojsku Polskim, będziemy mieli bardzo dużo, bo już nie będę wspominał okresów, bo wiadomo, każdy obywatel Królestwa czy kraju przywiślańskiego w ramach zaboru musiał służyć w wojsku. Także na przykład mamy tu bohaterów takich jak, którzy wyzwalali spod panowania tureckiego na przykład Bułgarię. To mamy bardzo dużo, bo część naszych została powołana do tych jednostek. I to są te osoby, oczywiście możemy tutaj mówić, mówię, że mamy bardzo wielu prawników. Powstańców styczniowych, nikt nawet nie wie, że w 50. rocznicę powstania styczniowego to wszyscy byli ci, którzy się spotkali. Było wielkie spotkanie byłych uczestników powstania styczniowego w willi Wrzos u mecenasa Ponikowskiego. O tym się zapomina. Oczywiście nikt wtedy pod zaborami nie pisał tego w prasie, że coś takiego było, ale są, teraz możemy o tym spokojnie mówić. Czyli to nie tylko, że miasto ładnie wyglądało, ale też miało jeden plus. Było blisko stolicy, było zalesione, miało rozproszoną zabudowę, w związku z tym świetnie nadawało się do konspiracji. Jeżeli się miało zaprzyjaźnionych sąsiadów, którzy nie byli zbyt ciekawcy, to można było konspirować tutaj spokojnie. Także nie tylko okres przed zaborów, czy później nawet, czy II wojny światowej, to było świetne miejsce takie spokojne. No i teraz nasi młodzi adepci historii, czy miłośnicy historii, którzy zajmują, odkrywają, bo zeszliśmy już taki ze szczebla ogólności historii, jak to kiedyś pisano, bardzo grube tomy historii Polski i związane, to zeszliśmy właściwie teraz na teren gmin czy powiatów. Piszemy historię powiatu, historię gminy, ktoś pisze historię szkoły, ale też zaczęły nas interesować losy ludzkie. Czyli mnie na przykład, chociaż jestem z rodziny architektów i mogę powiedzieć, że to jest coś ładne lub nie, ale mniej mnie interesuje willa. Mnie interesuje to, kto mieszkał w willi i co sobą reprezentował. I rzeczywiście możemy bardzo piękne rzeczy tutaj znaleźć, ludzi, którzy byli bardzo zasłużeni, a w ogóle nie funkcjonują. Pan, który uratował Żydów i wydawał paszporty paragwajskie, będąc w Szwajcarii, był mieszkańcem naszej gminy. Mamy Murmańczyków z 18-19 roku, ponieważ Błękitnej Armii. Także podejrzewam, że nie jest to wyjątek na tle innych miejscowości, bo każda może się poszczycić swoimi bohaterami, ale dla nas, dla naszej społeczności jest to bardzo ważne, szczególnie, że Konstancin włożył. Trzeba wspomnieć, że przez naszą gminę płynie rzeczka Jeziorka, która łączy, ona ma 68 kilometrów długości. To jest bardzo, wbrew pozorom, bardzo długa rzeka. Kiedyś była nawet spławna bardziej. Na naszym terenie przynajmniej 8 młynów było, co na tamte czasy było bardzo takim dobrym wynikiem. Wspomniany tu wcześniej przecież papiernia powstała obok czego? Obok klasycznego młyna, który był nad jeziorką. Co prawda w tej chwili jeziorka wpływa do Wisły, ale to już jest wymysł budowniczych już XX wieku, bo ona kiedyś wpadała do Wilanówki, która płynie trochę wyżej od nas, ale wszyscy znajdujemy się na terenie Mazowsza. Chcę przypomnieć, że w tym roku obchodzimy 500. rocznicę przyłączenia Mazowsza do korony. Możemy mówić niewoli, bo to różne Mazowszanie to traktują, ale w każdym...
1: A pan?
0: Ja mam mieszane uczucia, bo nie zawsze przyłączenie do korony służyło, bo Mazowsze się innym prawem trochę rządziło. Ale obchodzimy 500-lecie tego i jesteśmy na Mazowszu.
1: I się rozlała woda, ale może nas to nie rozproszy.
0: Na Mazowszu jesteśmy i trzeba powiedzieć, że Mazowsze oczywiście każda ziemia, czyli jak Małopolska, Wielkopolska czy Pomorze, składała się z różnych ziem. Między innymi my mieszkamy na ziemi czerskiej, czyli na południe od Warszawy. Istniało księstwo czerskie, które sięgało od Miska Mazowieckiego po Warkę na południu. Miało Garwolin, Otwock, a po lewej stronie Prażmów, Trarczyn czy Lesznowole. I tak się złożyło, że zbieramy się co roku, miłośnicy tych ziem, historii tych ziem, zbieramy się na tak zwanym konwencie Żmija. Nie Żmij, podkreślam, Żmija. Jest to ważne z tego powodu, że Żmij to jest herb ziemi czerskiej. Jeżeli się przyjrzymy, dużo miast i gmin na terenie ziemi czerskiej posiada takiego zielonego smoka. Dla niektórych to trochę przypomina smoka wawelskiego, ale to nie ma nic wspólnego. Smok wawelski był zły, niedobry, wchłonął ogniem i trzeba go było zniszczyć, szewczyk i tak dalej. Myśmy nie mieli tego problemu, dlatego że Żmij, bo tak się ten smok tutejszy, tak nazywany, był żmijem, nie smokiem, był dobry, pomagał ludziom. I to zostało w herbie. U nas nie zostało to w herbie Konstancina, ale już na przykład w Czersku i tym mamy, i po prawej stronie Wisły też. I miłośnicy spotykamy się, wymieniając poglądy na różne tematy. Każdy z nas tym innym się zajmuje, ale z reguły jest to szczebel powiatu, gminy. I my się łączymy, bo wiadomo, wszystkie socjalne media są fajne, jak się pisuje między sobą, a najlepiej to zobaczyć się w cztery oczy. My się spotykamy na terenie Hugonówki. Należą do tego damy konwentu. Mamy takich dam 6. I są kawalerowie. Mamy ich 27. Nie powiem, że przynależność do konwentu jest obarczona jakimiś trudnościami typu, nie wiem, w podziemiach Zamku Czerskiego przy pochodniach trzeba upuścić krwi i dopiero jeżeli nie krzyknie, może wstąpić. Nie ma nic.
1: Ach, szkoda.
0: Nie ma nic takiego. Jest to dobra wola wszystkich naszych uczestników. Spotykamy się, jak wspomniałem, raz do roku. To integruje to środowisko, bo jak wiadomo, różne są towarzystwa. Jest to Polskie Towarzystwo Historyczne, genealogiczne, różnego typu. Ale co innego, jak jest coś, co nie ma formy sformalizowanej. Spotykamy się, bo chcemy. lubimy się lub się nie lubimy, ale przynajmniej pomagamy sobie nawzajem. Jeżeli ktoś gdzieś na swoim terenie znajdzie informacje dotyczące innego powiatu, to się między sobą wymieniamy. I to też nam pomogło. To pomogło w rozszyfrowaniu wielu zagadek mieszkańców, bo okazało się, że na przykład rodziny z Garwolina przysyłały tu swoje córki do szkoły w Klarysewie, prywatnej pensji pani Wandy Pawlickiej. Gdzieś tam z kolei z nasi jechali na tamtą stronę do Karczewa, handlowali po tamtej stronie. Czyli te Wisła wtedy nie dzieliła. Wisła wtedy często łączyła, bo była jednym z tych środków komunikacyjnych, które można było. My zapominamy o tym, że w tej chwili Wisła jest oczywiście mniejsza, płytsza i tak dalej. Kiedyś Wisła była szeroka, miała wyspy, czyli te tak zwane kępy, to mamy dużo kęp, Saska Kępa czy inne, to były kiedyś wyspami, które zostały zasiedlone przez Olendrów. To byli specjaliści, którzy potrafili gospodarować na tych kępach, bo to świetna ziemia do wzrostu. Specjalne budownictwo było, wiklinowe płoty, które nigdy się w poprzek rzeki nie stawia, tylko wzdłuż, żeby regulować rzekę w stosunku do chałupy, która stoi. Wykorzystywanie tego mułu. Stąd u nas są groble, trytwy tak zwane, po tutejszemu, które były obsadzane słynnymi mazowieckimi wierzbami, żeby te groble wytrzymywały napór wody i korzenie jeszcze umacniały te groble. To jest wszystko pozostało się Lędrów. My z tego mamy tą tradycję i z tego się wzięło coś takiego, że mamy tak zwany mikroregion, który od Saskiej Kępy, mniej więcej do Pilicy, nazywa się jak nie inaczej, tylko Urzecze. Nie to, że coś urzekło kogoś, tylko urzeki. I doktor Stanaszek, który jakby odkrył ponownie dla społeczności ten mikroregion, to właśnie my tu żyjemy w tym pasie od Wilanowa, tego mamy charakterystyczny strój. Dziewczyny mają białe bluzki z czarnymi obszyciami kwiatowymi i tak dalej. Natomiast mężczyźni granatowe sukienmany, kapelusiki, czerwone wyłogi. I to jest tak zwany, mówimy na to strój wilanowski, to można sobie w każdej książce zobaczyć, jak to wygląda, ale to łączy nas, bo teraz przy takim powrocie trochę i kół gospodyń wiejskich, bo w każdej gminie w tej chwili mamy, wszyscy nawiązujemy do, po pierwsze, stroju i musimy dbać o ten strój, mało tego, do pieśni, do tańców, bo nagle zaczęliśmy odkrywać, że takowe były i nawet na płytach były nagrane. Czyli wracamy jakby do tych korzeni, bo na Mazowszu Mazurzy mieszkali, tak generalnie, którzy trochę się na północ przenieśli, ale taki był los tych ziem. I nasi miłośnicy tak się zbierają. I jak z tego widać, to jest daleko od Wilni, nie? Tu Urzecze sobie płynie, bo my mówimy o Konstancinie, ale między Konstancinem a Wisłą są wioski, które dostarczały produkty do Konstancina. Czy to ludność żydowska, nie żydowska, bo nie zapominajmy, że to w Jeziornie była społeczność żydowska, było w ramach eksterminacji niemieckiego to ponad 650 Żydów wyjechało do getta warszawskiego i nigdy to nie wrócili nam. Nieliczne jednostki. Z tym, że oni mieszkali w Jeziornie, ale to nie było getto. Klasyczne getto, że sobie Żydzi oddzielnie. W tym samym domu mieszkali i Żydzi, i Polacy. Polacy wynajmowali mieszkania w domach żydowskich lub odwrotnie. W domach polskich Żydzi wynajmowali mieszkania. Bardzo dobrze życie. Zaopatrywali Konstancin. Chociaż do Konstancina to nie tak za bardzo byli wpuszczani, ale te świeże bułki. Zawsze musiały, bo to pachniało, do każdej willi donosiły panie, prania, nie prania. Wszystko wykonywała ta ludność. No niestety problem polega na tym, że w okresie okupacji w 1941 roku, no ci bogaci Żydzi, którzy tu mieli willę, chodzili z brylantami, złotymi pasami, właścicielami i ci z Jeziorny, no skończyli tak samo. Nie było rozróżnienia na tych. To była ta społeczność największa. Drugą taką społecznością, która może tutaj w Konstancinie mniej odegrała rolę, to jest ludność niemiecka, która na tych terenach mieszkała w dużych ilościach, tam nie wiem, Józef Osław, czy te miejscowości bliżej Piaseczna, czy ten Kępy Zawadowskie przez kolonistów niemieckich były zasiedlone. Trzeba powiedzieć, że taka ludność też tam mieszkała. Wędrówki ludów były, ludzie się przemieszczali, trzeba się z tym liczyć, no mniej może na naszym terenie, natomiast bardzo dużo było nazwisk, które świadczą, może dla niektórych mówią, że to albo Żydzi, albo Niemcy, byli ewangelików, którzy przyjeżdżali z Niemiec. Przykładowo mieszkańcy, Blikle, wiadomo, cukiernik, Wedel, wiadomy cukiernik, Herse, wielki dom mody warszawskiej, i Pfeiffer, który miał wielką fabrykę garbarni. Tak. Bardzo dużo takich nazwisk i mylimy często. Wszystkich wrzucamy do jednego worka. To byli, jak to kiedyś powiedział jeden z tu z miłośników Konstancina, pan Świątek, to są Polacy z wyboru, którzy przyjechali tutaj i tam mieszkali. No nie oszukujmy się, Zajdel, o którym wspominaliśmy wcześniej, tak samo przyjechał gdzieś z Dolnego Śląska, jak były tam kłopoty ewangelików, wyrzucano oni przez Piotrków, trafili do Warszawy. Jak się przyjrzymy tym losom poszczególnych rodzin, ludzi, to dopiero wychodzi nam prawdziwa historia, że to, co napisałem, a były migracje ludności. Okej, to nic nie mówi, bo za tym się kryły różne dzieje. To, co pani dyrektor tu wcześniej wspomniała o fabryce w Jeziornie, że przenieśli fabrykę z tego Mirkowa, stąd my mówimy Mirków, tam, gdzie jest fabryka, to jest Mirków, ale tam jest fantastyczne określenie na tych, co się przenieśli, który mi się strasznie podoba i nazywają ich ciepoki. To są ludzie, którzy przenieśli się z Mirkowa, czyli to jest miejscowość, to była fabryka papieru Mirków pod Wieruszowem, na samej granicy. W związku z tym, że między granicami wiadomo, przemyt, nie przemyt, wojna, nie wojna, fabrykę na Tansą z Kronenbergiem przenieśli tu, żeby się nie narażać na... Ale wzięli ze sobą załogę, część inżynierów i załogę, dużo Czechów stamtąd przenieśli. I tutaj, i jak to się mówiło? Ciepło ich nad jeziorkę, czyli w takiej rzuciło ich. I stąd się mówi o ciepokach. Jesteśmy ciepoki, czyli jesteśmy rzuceni, przerzuceni właściwie z jednego miejsca na drugie. To bardzo mi się to określenie podoba. To już takie trochę staropolskie może, ale ludzie już nie pamiętają, ale jest piękne określenie. Ciepło mnie, nie? Tak. Czyli rzuciło gdzieś. I mówię, i to jak sobie popatrzymy na tych wszystkich ludzi, dowódca na przykład powstania warszawskiego na Żoliborzu mieszkał właśnie na Mirkowie. Przykładowo. I takich ludzi mamy wielu. Często zapominamy. Już nie mówię o kobietach. O Surajder, która tu robiła uzdrowisko dla dzieci i wszystkie te rehabilitacje dziecięce. Słynna Heidi Pate, która zielonym pankhardem jeździła, jest dzisiaj, mogłaby być bożyszczem dla dzisiejszych dziewcząt, wyzwolona, paląca, z mężczyznami chodząca w tamtych czasach. I mamy bardzo dużo. Sępołowska, która ufundowała pierwszy aparat filmowy dla kina w Mirkowie, zupełnie z innej strony sceny politycznej. Także podejrzewam, że jakbyśmy tak prześledzili, to byśmy wszystkich znaleźli, kogo byśmy chcieli znaleźć. I dlatego ból tylko jest jeden, że mając bogatą historię, zresztą każdy ma bogatą, jak się zagłębi, ma bogatą historię, ale mamy jedną rzecz. Jesteśmy uzdrowiskiem. Jedynym uzdrowiskiem na Mazowszu. Mamy takie rzeczy jak słynna już tężnia, która u nas funkcjonuje, chociaż już podobno zaczynają tężnie funkcjonować w każdej miejscowości.
1: Staje się to modne, tak.
0: Z tym, że tam jest dowożona ta woda źródlana, my mamy własne ujęcia. To jest ten rozróżnia, ale mamy cały rozbudowany ośrodek ten uzdrowiskowy. Rehabilitacyjny głównie, bo pod tym słyniemy. Słynny profesor Weiss, gdzie mamy całą stołeczny ośrodek rehabilitacji. Mamy szkołę dla młodzieży.
1: Ale gdzie ten smutek w takim razie?
0: Smutek?
1: Bo powiedział pan, że jeden smutek po wymienieniu wielu nazwisk zasłużonych.
0: Właśnie wracam do tej młodzieży, która tutaj w szkole przy stoce, że jest taka szkoła dla dzieci, które dłuższe greckie rehabilitacji mówią. Mimo, że mieszkają tutaj, a są z zewnątrz, w ogóle się nie interesują historią miejscową, ale nie, żeby to tylko. Ja mam przynajmniej takie wrażenie, robimy różne konkursy, Moja mała ojczyzna dla młodzieży. Ja prowadzę klub historyczny już od lat, nie pomnę ilu, i staram się jakby tą wiedzę o Konstancinie, bo klub nie skupia się na historii Polski. Skupia się tylko i wyłącznie na historii tutejszej ziemi. Nie było żadnego spotkania na temat Bolesława Chrobrego na przykład. Ale i martwi to, że młodzież nie jakby odpycha się od tej historii. Nie ma żadnych uczestnicy, to jest mniej więcej 40-45 plus wiekowo. Przypadkowo czasami jakiś młodzieżec się zaplącze, ale to jest miłośnik broni pancernej i czołgów i samolotów. I to je martwi. Nie chcę mówić, że to jest kogo wina, bo czy nauczycieli, czy rodziców, czy niełództwa, że tak powiedzmy, ale myślę sobie, że ilość bodźców, jakie napływają z każdej strony i ten pęd do przodu i to, co było, przychodzi z czasem, przychodzi z refleksją. I ten plus z tego można taki, że spotkałem się tu z wieloma osobami z tego terenu, które nawet po przejściu w inny teren nagle przypomniały sobie historię rodzinną, że ma jakieś dokumenty, ma jakieś zdjęcia i nagle szuka. I nagle odkrywa, że ta historia jest fascynująca, bo ich dziadek, pradziadek, babcia, kuzynka coś tam robił i piszą książki. I wydają własnym sumptem, można tak powiedzieć, bo takie książki to tylko się wydaje własnym sumptem. I tyle bym chciał powiedzieć o historii. Zapraszam bardzo chętnie do Konstancina, zapraszam w ogóle i na wszelkie imprezy, które tutaj się odbywają, może nie tylko historyczne, bo nie każdy lubi, ale bardzo dużo kulturalnych, filmowych, muzycznych.
1: Jeżeli są Państwo nienasyceni, co byłoby zupełnie zrozumiałe opowieściami pana Witolda, to zapraszamy, żeby tam poszperać się miłośnicy tutaj Konstancina. A zresztą pytanie do historyka odnośnie tego, co pan powiedział, że może jest mniejsze zainteresowanie. Czy to tak nie jest, że coś musi bardzo wysoko wręcz wybuchnąć, żeby wrócić do tego, jak było, i może to się samo zje, może będziemy zmęczeni tymi bodźcami, może będziemy zmęczeni tymi prostymi odpowiedziami i wyborami i zaczniemy sami poszukiwać, bo będzie powrót do takiego wszystkiego, co analogowe.
0: To znaczy jest jeden taki sposób, odrzucić telefon, nie oglądać Netflixa, i wziąć dobrą książkę do czytania, o której tu wspominaliśmy wcześniej Buczkowskiego, chociażby Buczkowskiego, bo jak zasmakujemy w dobrej literaturze, to już później poleci.
1: O czym powiedział pan Witold Rawski o godzinie 13:59 na antenie Radia Wnet. Bardzo dziękuję za spotkanie.
0: Dziękuję.
1: Dziękuję. Opowieść, właściwie taki jej naparstek, ale mogliśmy chociaż to zbliżyć o tym pięknym miejscu Konstancin Jeziorna. Zapraszamy tutaj Państwa, Konstanciński Dom Kultury, a ja daję w prezencie wertepy Leopolda Buczkowskiego wydane przez PIW na ręce pana historyka. Proszę bardzo. To jest prezent. Ja się nazywam Małgorzata Klesz, wybiła godzina 14, więc żegnam się z Państwem, życząc miłego dnia.
2: Wnet tu i tam, czyli
3: wakacyjne podróże małe i duże.
4: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl. Radio Wnet uszami słuchaczy.
5: Ja Wnet słucham codziennie, od samego ranka, bo 2 godziny poranka to jak dobrej kawy filiżanka. Radio Wnet to nie tylko radio, to potężna dawka rzetelnych wiadomości i cała plejada znakomitych gości.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Dzień dobry Państwu, Michał Trzaśniewski, zapraszam na wiadomości. Minister zdrowia przedstawiła założenia reformy służby zdrowia. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie Ukrainy. Jest wzmianka o UPA. Autostrada do budowy stałej bazy wojsk USA w Polsce została otwarta, mówi prezydent. Od dzisiaj obowiązuje reforma PIP-u Państwowej Inspekcji Pracy.
1: Wiadomości wnet.
0: Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła założenia reformy służby zdrowia. Pakiet zmian zakłada m.in. maksymalną kwotę wynagrodzenia za godzinę pracy lekarza na kontrakcie.
2: Chcemy również zmierzyć się z maksymalnym limitem wynagrodzeń dla indywidualnego pracownika medycznego. Tutaj naszą stawką wyjściową, którą proponujemy, jest kwota do 240 zł brutto za godzinę. Nie będzie dalszego przyzwolenia na zawieranie umów przez podmioty lecznicze, przez szpitale z tak zwanymi spółkami. I tutaj przykład choćby Miastka, Mogilna.
0: Parlament Europejski przyjął rezolucję dotyczącą procesu akcesyjnego Ukrainy do Unii Europejskiej. Wyraził w niej ubolewanie z powodu nadania przez prezydenta Zełenskiego elitarnej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Europosłowie stwierdzili, że to niepotrzebna eskalacja, która szkodzi stosunkom dobrosąsiedzkim. Dodano, że kwestia ta jest delikatna i bolesna dla polskiego społeczeństwa w kontekście szacowanej na wiele dziesiątków tysięcy liczby ofiar UPA. Wcześniej na ten temat odbyła się debata. Zabili ponad 100 tysięcy Polaków, mówiła europoseł Prawa i Sprawiedliwości Małgorzata Gosiewska.
3: Symbolami tych zbrodni są Bandera i Szuchewicz, bohaterowie Zełenskiego, a faktycznie bestie odpowiedzialne za te zbrodnie. Dziś Ukraina głosi, że to formacje walczące z Sowietami. W latach 1944-53 z rąk ukraińskiego podziemia życie straciło około 8 tysięcy żołnierzy i funkcjonariuszy sowieckich. 8 tysięcy Sowietów, a z drugiej strony ponad 100 tysięcy Polaków. Tak więc, szanowni państwo, tak dla pomocy Ukrainie, ale zdecydowanie dla członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej bez uznania prawdy historycznej i z banderą na sztandarach.
0: Ewa Zajączkowska-Hernik z Konfederacji na koniec swojego przemówienia w Europarlamencie podarła czerwono-czarną flagę.
4: Pakowanie ludzi żywcem, rozprowanie brzuchów ciężarnych kobiet, nadziewanie dzieci na widły. Tak UPA mordowała Polaków, Żydów, Czechów, Ormian i samych Ukraińców. A dziś Zełenski nadaje jednostce wojskowej imię bohaterów UPA. Nie ma moralnej różnicy między czczeniem SS a czczeniem UPA. Marsz Ukrainy do Europy z ludobójcami na sztandarach to hańba. Jako Polacy nigdy nie powinniśmy zgodzić się na wejście Ukrainy do Europy. Precz z banderowskim nazizmem. Dziękuję.
0: Umowa na wynajem miejsca pod nielegalny meczet w Krakowie została wypowiedziana, napisała Konfederacja w mediach społecznościowych. Nie możemy pozwalać, by na polskich osiedlach poza prawem i bez zgody mieszkańców tworzone były quasi-meczety określane jako centra kultury muzułmańskiej. To, co dzieje się w wielu państwach Europy Zachodniej, musi być dla nas ostrzeżeniem. Dodano, w poniedziałek w Krakowie narodowcy protestowali przeciwko działającemu na osiedlu podwawelskim Centrum Kultury Muzułmańskiej. Trwa szczyt NATO w Ankarze. Jego głównymi tematami są redukcja wojsk amerykańskich w Europie, realizacja zobowiązania do wydatkowania 5% PKB na obronność oraz materialna pomoc wojskowa dla Ukrainy. Prezydent Karol Nawrocki odbył krótką rozmowę z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Przekazał, że rozmawiał z nim o stałej bazie amerykańskich wojsk nad Wisłą.
5: Oczywiście zawsze nasze rozmowy odnoszą się do stałej obecności wojsk amerykańskich. W Polsce ta sprawa wygląda bardzo dobrze, szczególnie po już oficjalnym liście sekretarza Hekseta do ministra obrony narodowej, pana Kosiniaka-Kamysza. Ja o to zabiegam od 3 września, od pierwszej wizyty w Stanach Zjednoczonych. Pan prezydent Trump wypełnia swoje deklaracje. Teraz już wszystko przed polskim Ministerstwem Obrony Narodowej. Można powiedzieć, że ta autostrada do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce na poziomie prezydenta na poziomie politycznym jest otwarta.
0: Mariusz Błaszczak, poseł PiS i były minister obrony narodowej, skrytykował rząd za przekazanie Ukrainie pocisków do systemu Patriot, PAK-3.
6: Odesłanie pocisków do systemu Patriot, pozyskanego za rządów Prawa i Sprawiedliwości, systemu, który jest nie do zastąpienia, nie ma europejskiego ekwiwalentu do systemu Patriot. W sytuacji, w której sam Donald Tusk, Radosław Sikorski mówią o zagrożeniu prowokacją rosyjską, jak można nazwać? Kto Polską rządzi? Pan prezes Jarosław Kaczyński często podkreśla, że obecny rząd jest rządem, który nie reprezentuje polskich interesów.
0: Prawo i Sprawiedliwość postuluje, żeby zgodę na przekazanie sprzętu wojskowego innemu państwu musiał wyrazić także prezydent. Aktualnie decyduje o tym wyłącznie Rada Ministrów. Od dzisiaj obowiązuje reforma PIP-u, Państwowej Inspekcji Pracy. Ustawa przyznaje inspekcji uprawnienia do zamiany umów cywilnoprawnych i B2B w umowy o pracę w drodze decyzji administracyjnej. To wielki dzień, państwo stanęło po stronie pracownika, mówiła na konferencji prasowej minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
7: Dziś wchodzi w życie reforma Państwowej Inspekcji Pracy, ustawa, która nadaje Państwowej Inspekcji Pracy, instytucji powołanej przez marszałka Piłsudskiego do tego, żeby stać na straży praw pracowniczych, nowe, skuteczne narzędzia walki ze śmieciówkami. Inspektor pracy będzie w końcu mógł reagować. Pracownik nie będzie już skazany tylko na to, żeby dochodzić swoich praw podczas wieloletniego procesu przed Sądem Pracy. Państwowa Inspekcja Pracy poprowadzi go za rękę.
0: Zgodnie z ustawą pracodawca ma prawo odwołania się od decyzji okręgowego inspektora w terminie 30 dni do sądu pracy. Sąd ma 30 dni na rozpatrzenie odwołania.
8: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
9: Reklama.
10: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Po reklamie.
11: Autopromocja.
12: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to jest to miejsce właśnie specjalnie dla Was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i w soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam, Sławek Horwat.
13: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Zbyszek Dąbrowski.
14: Uwaga, plażowicze! Zbliża się godzina 16:00. Z wiadomych powodów przypominamy, że dyrekcja kurortu Wnet zarządziła zakaz korzystania z telefonów komórkowych w wodzie. Z telefonów można korzystać wyłącznie w wyznaczonych strefach rozmów.
15: A najlepsza strefa rozmów jest na antenie. Audycja Słoneczny Patron powraca. Od wtorku do piątku po godzinie 16:00 antena Radia Wnet tylko dla słuchaczy. Zapraszamy do rozmów, komentowania i zadawania pytań.
16: To była autopromocja.
17: Budzisz się i słuchasz.
18: Radio Wnet.

0: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
1: Jestem paroletnim wiernym słuchaczem Radia Wnet. No chcę powiedzieć, jakby uznałem, żeby nie zapomnieć nigdy, bo wiem, jak ważne jest wspieranie, tak, Radia Wnet. Po pierwsze, mam ustawione płatności kwartalne i tak sobie 150 na początku każdego kwartału, czyli po 50 na miesiąc. Państwo mi przypominacie z Patronite, się zbliża termin i wiem, że tego nigdy nie zapomnę. Natomiast powiem Państwu nawet, że takie rzeczy uważając, że to jest bardzo ważne i bardzo cenne, każde wsparcie, każda złotówka.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
3: Dzień dobry. W wiadomościach powiemy między innymi o szczycie NATO, planie reformy służby zdrowia i rezolucji Europarlamentu w sprawie Ukrainy ze wzmianką o UPA.
4: Wiadomości wnet.
3: Trwa szczyt NATO w Ankarze. Prezydent Karol Nawrocki odbył krótką rozmowę z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Przekazał, że rozmawiał z nim o stałej bazie amerykańskich wojsk nad Wisłą.
5: Oczywiście zawsze nasze rozmowy odnoszą się do stałej obecności wojsk amerykańskich. W Polsce ta sprawa wygląda bardzo dobrze, szczególnie po już oficjalnym liście sekretarza Hekseta do ministra obrony narodowej, pana Kosiniaka-Kamysza. Ja o to zabiegam od 3 września, od pierwszej wizyty w Stanach Zjednoczonych. Pan prezydent Trump wypełnia swoje deklaracje. Teraz już wszystko przed polskim Ministerstwem Obrony Narodowej. Można powiedzieć, że ta autostrada do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce na poziomie prezydenta, na poziomie politycznym jest otwarta.
3: Mariusz Błaszczak, poseł PiSu i były minister obrony, skrytykował rząd za przekazanie Ukrainie pocisków do systemu Patriot.
6: Odesłanie pocisków do systemu Patriot, pozyskanego za rządów Prawa i Sprawiedliwości, systemu, który jest nie do zastąpienia, nie ma europejskiego ekwiwalentu do systemu Patriot. W sytuacji, w której sam Donald Tusk, Radosław Sikorski mówią o zagrożeniu prowokacją rosyjską, jak można nazwać? Kto Polską rządzi? Pan prezes Jarosław Kaczyński często podkreśla, że obecny rząd jest rządem, który nie reprezentuje polskich interesów.
3: Prawo i Sprawiedliwość postuluje, żeby zgodę na przekazanie sprzętu wojskowego innemu państwu musiał wyrazić także prezydent. Aktualnie decyduje o tym wyłącznie Rada Ministrów. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła założenia reformy służby zdrowia. Pakiet zmian zakłada m.in. maksymalną kwotę wynagrodzenia za godzinę pracy lekarza na kontrakcie.
7: Chcemy również zmierzyć się z maksymalnym limitem wynagrodzeń dla indywidualnego pracownika medycznego. Tutaj naszą stawką wyjściową, którą proponujemy, jest kwota do 240 zł brutto za godzinę. Nie będzie dalszego przyzwolenia na zawieranie umów przez podmioty lecznicze, przez szpitale z tak zwanymi spółkami. I tutaj przykład choćby Miastka, Mogilna.
3: Od dzisiaj obowiązuje reforma PIP-u, Państwowej Inspekcji Pracy. Ustawa przyznaje inspekcji uprawnienia do zamiany umów cywilnoprawnych i B2B w umowy o pracę w drodze decyzji administracyjnej. To wielki dzień. Państwo stanęło po stronie pracownika, mówiła na konferencji prasowej minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
8: Dziś wchodzi w życie reforma Państwowej Inspekcji Pracy, ustawa, która nadaje Państwowej Inspekcji Pracy, instytucji powołanej przez marszałka Piłsudskiego do tego, żeby stać na straży praw pracowniczych, nowe, skuteczne narzędzia walki ze śmieciówkami. Inspektor pracy będzie w końcu mógł reagować. Pracownik nie będzie już skazany tylko na to, żeby dochodzić swoich praw podczas wieloletniego procesu przed sądem pracy. Państwowa Inspekcja Pracy poprowadzi go za rękę.
3: Pracodawca ma prawo odwołania się od decyzji okręgowego inspektora w terminie 30 dni do sądu pracy. Sąd ma 30 dni na rozpatrzenie odwołania. Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której popiera proces akcesyjny Ukrainy do Unii Europejskiej. Wyraził w niej także ubolewanie z powodu nadania przez prezydenta Zełenskiego elitarnej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Europosłowie stwierdzili, że to niepotrzebna eskalacja, która szkodzi stosunkom dobrosąsiedzkim. Dodano, że kwestia ta jest delikatna i bolesna dla polskiego społeczeństwa w kontekście szacowanej na wiele dziesiątków tysięcy liczby ofiar UPA. Wcześniej na ten temat odbyła się debata. Zabili ponad 100 tysięcy Polaków, mówiła europoseł Prawa i Sprawiedliwości Małgorzata Gosiewska.
9: Symbolami tych zbrodni są Bandera i Szuchewicz, bohaterowie Zełenskiego, a faktycznie bestie odpowiedzialne za te zbrodnie. Dziś Ukraina głosi, że to formacje walczące z Sowietami. W latach 1944-53 z rąk ukraińskiego podziemia życie straciło około 8 tysięcy żołnierzy i funkcjonariuszy sowieckich. 8 tysięcy Sowietów, a z drugiej strony ponad 100 tysięcy Polaków. Tak więc, szanowni państwo, tak dla pomocy Ukrainie, ale zdecydowanie dla członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej bez uznania prawdy historycznej i z banderą na sztandarach.
3: To były wiadomości.
0: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
10: Autopromocja.
11: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet, w każdy czwartek o godzinie 18:00. Zapraszam.
12: Pierwsza żona Adama, szatan w kobiecej skórze, a może rajska buntowniczka. Pisali o niej Goethe i Mickiewicz. Dziś po 5000 lat mezopotamski demon stał się ikoną popkultury i symbolem kobiecej niezależności. Lilith, kim była naprawdę i dlaczego jej wizerunek namalowany przez Michała Anioła do dziś oglądać można w Kaplicy Sykstyńskiej? W pierwszym odcinku programu Demony Biblii wyjaśni to profesor Maciej Mynich z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Premiera już dziś o godzinie 18:00. Demony Biblii tylko na kanale Wnet Kultura w serwisie YouTube. Zaprasza Jakub Duszak.
10: To była autopromocja.
13: Duży pokój. Witam Was w dużym pokoju. I cóż, będziecie troszeczkę zaskoczeni, ale ruszy się nóżka. Ruszy się nóżka z pewnością. Acid Arab i Gulbu Mahaba.

Yahulu Marhaba, Acid Arab i Gita Lachmiel. I tak na przemian będziemy z czymś, co w poniedziałek odkryliśmy. Opus King i utwór Till the Stream Runs Dry.

Nie, nie jest to tytuł I Will Be Happy, ale Till the Stream Runs Dry, grupa Opus King. I co ja wam powiem? Pamiętajcie o Patronite i wspierajcie Radio Wnet, bo takiej muzyki jak tutaj nie usłyszycie nigdzie. Nigdzie. Nie chcę mówić, że o tej porze. O tej porze zdarzają się cuda, ważne informacje i wspaniała muzyka. Tylko w Radio Wnet. Więc pamiętajcie o Patronite. Acid Arab i Sada. Niech was nie myli. Nie, czasami pisaliście, jak leciały grupy kiedyś z Izraela, że to arabska muzyka, to arabska, ale ta muzyka powstaje w multikulturowym kontekście, gdzie ludzie poprzez kulturę się zbliżają i zaczynają rozumieć. Więc tego samego wam życzę, bo to jest duży pokój. Audycja nosi ten tytuł od początku pełnoskalowej wojny, a my staramy się pośród tych wiadomości wszystkich dać wam trochę wytchnienia. Słuchamy. Acid Arab, Sarah.

Acid Arab Sada. Proszę Państwa, dzisiaj tak komunikatywnie, ale cały czas po głowie gdzieś chodzi, pytacie się. Tak, Opus King niestety wydali tylko jedną epkę, która jest taka konkretna i dlatego ona nie trafiła do naszej playlisty wcześniej, bo Ela tylko selekcjonuje całe płyty, które są dobre, a nie pojedyncze utwory w czasach streamingu. Trzeba być czujnym. Ta epka to jest ich jedyna taka solidna płyta. The Unrepentant Soldier.

The Unrepentant Soldier i grupa Opus King. Myślałem, że jeszcze uda mi się puścić grupę The Bug i utwór pod tytułem Dread, a może jeszcze Ghost Dubs i Dub Remote, ale to wszystko w następnym dużym pokoju, który w poniedziałek o godzinie 15. Do końca tygodnia jeszcze może się spotkamy, a może spotkacie się z Elą w jej audycji Pora Karmienia w piątek o 17. Zdaje mi się w sobotę też, nie, w piątek to o 20 macie Hands Up in the Air, muzyka dla milenialsów, a właśnie w sobotę od 17 do 19 Pora Karmienia. Ja wam dziękuję za ten czas. Adam Czerpak realizował mnie z Warszawy. Mówił do was Jerzy Mazol. To była audycja Duży Pokój. Pozdrawiam serdecznie tych, którzy włączyli nagle radio. Na przykład Romka, który zapewne swoim starym Sabem sunie przez Żuławy. To dla niego utwór Acid Arab i Zaina Aftihabi w utworze Maza Bobi. Trzymajcie się ciepło. Pa!

0: Duży pokój.
1: patronite.pl/radiownet.
2: Serwis międzynarodowy Radia Wnet.
3: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w serwisie międzynarodowym Radia Wnet. Dzisiaj jest środa, więc będziemy także mówili o Afryce i podobnie jak w zeszłym tygodniu, ponieważ mamy lato, postaramy się także ująć w tym serwisie, akcent muzyczny afrykański. Oczywiście, ale podobnie jak w ostatnich dniach, dzisiejszy serwis międzynarodowy rozpoczynamy od szczytu NATO w Ankarze, który rozpoczął się wczoraj. I wczoraj także mówiłem o tym, że nikt w zasadzie nie wie, w jakim nastroju do Turcji przyjechał prezydent USA Donald Trump, który w ostatnich miesiącach nie szczędził krytyki pod adresem Sojuszu Paktu Północnoatlantyckiego. A to właśnie od tego nastawienia Donalda Trumpa wiele w czasie tego spotkania zależy. Ale sądząc z tego, co powiedział Donald Trump podczas konferencji prasowej z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoğanem, prezydent USA zdania o NATO nie zmienił, zdania krytycznego oczywiście. W czasie spotkania z dziennikarzami Trump ogłosił zniesienie zakazu sprzedaży samolotów F-35 dla Turcji, jednocześnie zaznaczając, że to właśnie jego przyjaciel Erdoğan nakłonił go do przyjazdu.
4: Będziemy znosić sankcje, będziemy nad tym pracować. Byłem bardzo rozczarowany NATO i szczerze powiedziawszy, gdyby szczyt nie odbywał się w Turcji, gdzie mój przyjaciel jest mocnym liderem, możliwe, żebym nie przyjechał.
3: Gdy Trump wypowiadał te słowa na zwykle kamiennej twarzy Recepa Tayyipa Erdoğana, zagościł uśmiech, nawet pojawił się kciuk. Panowie zresztą wielokrotnie wczoraj podkreślali swoją przyjaźń, maszerowali ze sobą pod rękę. Erdoğan

0: lekarze samolotów F-35.
1: Mogliby naruszyć równowagę na Bliskim Wschodzie, ponieważ Turcja ma agresywne aspiracje. Jeśli da im się te narzędzia, powinniśmy się liczyć z agresją.
0: Stosunki między Izraelem a Turcją są rzeczywiście fatalne. Jerozolima z rosnącym niepokojem postrzega ambicje tureckie w regionie bliskowschodnim i te interesy ścierają się, no chociażby w Syrii. Mówił zresztą o tym w cytowanym przeze mnie wywiadzie Benjamin Netanyahu, o tych tureckich próbach odtworzenia Imperium Osmańskiego, a przynajmniej wpływów tam, gdzie to imperium sięgało, czyli na Bliskim Wschodzie oraz nawet na terenie Zatoki Perskiej. Nieprzypadkowo zatem Turcja postrzegana zaczęła być przez Izrael w ostatnich miesiącach jako zagrożenie, jako realne zagrożenie, może nie aż równe Iranowi, ale podobne. I to coraz bardziej chodzi tutaj o zagrożenie właśnie egzystencjalne. Ale z Ankary do Jerozolimy w ostatnich godzinach płyną również dobre z punktu widzenia rządu izraelskiego sygnały. Wczorajszej nocy Amerykanie zbombardowali około 80 celów w Iranie w odpowiedzi na wcześniejsze ataki na 3 statki w okolicach cieśniny Ormus. Miały to być ataki przeprowadzone przez Iran, ataki, które również spowodowały spore szkody, straty materialne. Amerykanie uderzyli w irańskie systemy obrony powietrznej, jak również w łodzie należące do Korpusu Strażników Rewolucji. Zbombardowano także obiekty w irańskim porcie Bandar Abbas i podczas konferencji prasowej w towarzystwie sekretarza generalnego NATO Marka Rutego Trump wypowiedział się kategorycznie co do podpisanego 3 tygodnie temu porozumienia z Iranem.
1: Ja uważam, że to koniec. Nie chcę mieć już do czynienia z tymi bezwartościowymi ludźmi, chorymi, rządzonymi przez chorych ludzi. Oni są okrutni i brutalni. Coś jest z nimi nie tak.
0: Jednocześnie Stany Zjednoczone ponownie wprowadziły sankcje na irańską ropę naftową, a na sytuację nerwowo zareagowały rynki. Cena baryłki ropy ponownie zaczęła rosnąć o ponad 2%. Na platformie X zareagował natomiast przewodniczący parlamentu irańskiego Mohammad Ghalibaf, który był także jednym z czołowych negocjatorów w tych rozmowach amerykańsko-irańskich, oskarżając Stany Zjednoczone o nieprzestrzeganie wynegocjowanego w zeszłym miesiącu porozumienia. Czy słowa Trumpa i wczorajsze wydarzenia oznaczają, że mamy powrót do działań wojennych rozpoczętych 28 lutego? Niekoniecznie, ponieważ Amerykanie nadal deklarują gotowość do dalszych rozmów, które najprawdopodobniej będą się toczyły. Katar w każdym razie, który pośredniczy w tych negocjacjach, wezwał obydwie strony do deeskalacji. Ale w czasie tych wystąpień Trumpa oberwało się także Europie.
1: Moglibyśmy wycofać wszystkich żołnierzy z Europy. To nie jest już Europa sprzed 40 lat. Jeśli nie zajmą się imigracją i energetyką, nie będziemy mieć już Europy.
0: To powiedział Donald Trump, ale to Hiszpania ponownie znalazła się na celowniku prezydenta USA. To oczywiście w związku z bardzo krytycznym stosunkiem Madrytu do wojny w Iranie, stosunku, które było także bardzo konsekwentnie utrzymywane przez socjalistyczny rząd Pedro Sancheza. Donald Trump w każdym razie ponownie powiedział, że, bo była już o tym mowa kilka miesięcy temu, że zostaną zawieszone z Hiszpanią wszelkie stosunki handlowe. Teraz czas na Amerykę Łacińską. Jak co tydzień jest z nami na łączach Zbigniew Dąbrowski i dzisiaj porozmawiamy o tych fałszywych ofertach pracy, które serwują do, które służą do rekrutowania żołnierzy, którzy później mają walczyć się na Ukrainie. Witaj, Zbyszku.
2: Dzień dobry, buenas tardes.
0: Zbigniew Dąbrowski, gospodarz oczywiście audycji Tres por Tres, Republika Latina. O co chodzi?
2: Tak, ostatnio, że tak powiem, przez prasę latynoamerykańską przytoczyły się artykuły, które mówią o tym, że Rosja do spółki z organizacjami przestępczymi na terenie Ameryki Łacińskiej, głównie tutaj mówimy o krajach Ameryki Środkowej, tych uboższych, nazwijmy to tak, czyli takich chociażby jak na przykład Salwador czy Honduras, ale i w krajach andyjskich, takich jak chociażby Peru, prowadzony jest

0: nabór do pracy w Rosji. To, jak wiecie Państwo, no, wielu Latynosów decyduje się na emigrację ekonomiczną, w tym również do Polski, do pracy. Natomiast, no, o ile powiedzmy w sytuacji pracy na przykład w Polsce, no, jedyne w zasadzie, co może im grozić, no, to złe warunki pracy, ewentualnie po prostu, no, nie wiem, wstrzymanie na przykład wynagrodzenia, czy obniżone wynagrodzenie, czy nawet wręcz praca niewolnicza, o tyle w przypadku Rosji tutaj wielce prawdopodobne jest to, że osoby, te ofiary w zasadzie, można powiedzieć, tego nielegalnego procederu, trafią bezpośrednio na front. Ja to przypomnę jeszcze, zanim zacznę tę opowieść, że w momencie wybuchu wojny, w momencie agresji Rosji na Ukrainę, Ukraina sama werbowała żołnierzy z zagranicy, natomiast i na te oferty, owszem, wielu Latynosów się zgłosiło, natomiast tam te wszystkie warunki były jasne. Tutaj z kolei de facto oferowane jest zatrudnienie w międzynarodowej prywatnej firmie ochroniarskiej i ludzie po prostu generalnie decydują się. Mówię tutaj, proszę Państwa, o dwóch grupach w przypadku Ameryki Środkowej. Jedną grupą to są weterani bojowi. Tutaj te sieci, nazwijmy te sieci przestępcze, aktywnie poszukują byłych członków sił zbrojnych. No i tutaj na pewno taki profil jest bardzo poszukiwany ze względu na wcześniejsze doświadczenie w zakresie taktyki, dyscypliny wojskowej czy posługiwania się bronią. Natomiast drugą grupą są cywile, w szczególności młodzi ludzie, którzy, no, w życiu nie mieli w ręku broni, czy nie przeszli jakiegoś podstawowego treningu wojskowego. No, kiedy obi Latynosi przybywają do Moskwy, mafijne grupy odbierają im paszporty i zaczynają wywierać na nich presję, żeby zaciągnąć się po prostu jako najemnicy do wojny na Ukrainie. Natomiast warto wspomnieć, że, no, to w ogóle, zresztą cały ten problem został zdemaskowany dzięki 6 Hondurańczyków, którym po prostu udało się uciec z Rosji, no i dzięki pomocy ambasady Hondurasu powrócić na miejsce. Natomiast generalnie, proszę Państwa, podobna rekrutacja ma również miejsce na terytorium Peru, chociaż tutaj akurat bardziej skupia się na byłych żołnierzach armii peruwiańskiej, czy, no, rozmaitych, czy to wojsk lądowych, czy marynarki, czy członkach sił specjalnych, którzy po prostu, no, są niezadowoleni z niskich emerytur wojskowych i braku możliwości w sektorze pracy, w sektorze prywatnym. Natomiast o czym trzeba też powiedzieć, proszę Państwa, tutaj podany został przykład taki, który pochodzi z Republiki Tatarstanu. Mianowicie mówimy tutaj o specjalnej strefie gospodarczej w mieście Ałabuga w Tatarstanie. W mediach społecznościowych i agencjach współpracy praca ta była promowana jako legalny program stypendiów na studia i pracę w hotelarstwie lub technologii dla młodych studentów z Peru, Hondurasu, Kolumbii i Salwadoru. Natomiast, no, po przybyciu do Ałabugi młodzi ludzie, tutaj w większości kobiety i studenci cywilni w wieku od 18 do 25 lat, odkrywają rzeczywistość, to znaczy są po prostu zmuszani do pracy w zasadzie niewolniczej w zakładach przemysłowych przeznaczonych do montażu dronów irańskich, irańskiej konstrukcji, czyli niesławnych, nazwijmy to, szachedów. Pod groźbą deportacji, czy cofnięcia wizy, czy wręcz uwięzienia, te osoby ostatecznie współpracują bezpośrednio w zasadzie, no, można powiedzieć, w tych fabrykach, w warunkach zbliżonych do niewolnictwa, pod stałym nadzorem Federalnej Służby Bezpieczeństwa. W dodatku, o czym trzeba powiedzieć, tutaj jeszcze skupmy się na osobach, które zostały wysłane na front, bowiem generalnie to nie jest tak, proszę Państwa, że tylko oferuje się pracę. Częściowo, zwłaszcza wobec tych byłych wojskowych, oferuje się, no, właśnie pracę, powiedzmy, w armii, czy w zasadzie mówi się raczej, może niekoniecznie w armii, ale w prywatnych firmach ochroniarskich, ale raczej bym powiedział tutaj w charakterze no, takiej pracy półcywilnej, na przykład, nie wiem, jako kucharze, kierowcy czy coś takiego. No nikt nie mówi tutaj o wysyłaniu na front, zwłaszcza też, proszę Państwa, że obietnice, które są składane tym osobom, czyli jednorazowa pożyczka w wysokości 20 tysięcy dolarów za samo po prostu podpisanie dokumentu, no i potem stała pensja w wysokości no, prawie 3 tysięcy dolarów, na pewno są atrakcyjną formą, że tak powiem, żeby skusić potencjalnych kandydatów. No ale problem jest taki, proszę Państwa, że tak jak tu wspomniałem, kiedy owi rekruci przybywają do Rosji, odbiera im się paszporty, odbiera im się telefony komórkowe pod pretekstem bezpieczeństwa operacyjnego. No i bardzo często po przyspieszonym szkoleniu niewystarczającym dla osób cywilnych są oni po prostu wysyłani do stref intensywnych walk, chociażby na przykład w Donbasie. Oczywiście trzeba wspomnieć również o tym, że osoby te są odcięte od kontaktów z rodzinami, są również nadzorowani, żeby zapobiec dezercjom. No i tutaj w zasadzie można powiedzieć tak, że mówimy tutaj po raz kolejny, mamy tutaj w zasadzie kolejną sieć przemytu, handlu ludźmi w zasadzie, czyli no po prostu jedno z największych międzynarodowych zbrodni.
1: Które?
0: Natomiast no, problem jest taki, że po prostu ludzie ci służą jako mięso armatnie, no i niestety przypadki już się pojawiały takie, że nie wiadomo w zasadzie, ile osób zginęło na froncie, natomiast no wiadomo jest, że ofiary na pewno takie są. Co gorsza, proszę Państwa, rządy krajów Ameryki Łacińskiej no w zasadzie nawet nie chcą, mówią, że nie można sprowadzić ciał tych osób, no jeżeli potwierdzona jest, powiedzmy, ich śmierć. Dlatego, że czekają oni na potwierdzenie z Rosji, która pewnie nie takiego potwierdzenia nigdy nie wyśle. No a druga sprawa jeszcze jest taka, tu się pojawia kolejny problem, bowiem w wielu krajach, no tutaj znowu wspomnę o Salwadorze, służenie jako najemnik w obcej armii bez specjalnej zgody jest po prostu karane.
1: Jest karane i problem, który dotyka Ameryki Łacińskiej i nie tylko. Bardzo dziękuję za tę korespondencję. Zbigniew Dąbrowski, gospodarz Tres por Tres, Republika Latina. Do usłyszenia, Zbyszku.
0: Dziękuję, spokojnego popołudnia życzę.
1: I jeszcze informacja z ostatniej chwili. Donald Trump wypowiedział się w sprawie możliwości produkcji rakiet Patriot przez Ukrainę. Prezydent Stanów Zjednoczonych w czasie spotkania z Zełenskim powiedział: jedną z rzeczy, o których będziemy mówić, jest to, że damy wam licencję na tworzenie Patriotów. To całkiem fajne, powiedział Donald Trump, jednocześnie mówiąc o Zełenskim, że jest całkiem sprytny, tak powiedział Donald Trump. I to jest oczywiście temat, do którego na pewno będziemy wracali dziś po południu i również jutro. A teraz czas na Zoom na Afrykę.
2: Zoom na Afrykę.
1: I w dzisiejszym Zoomie na Afrykę wyjątkowy gość w studio Radia Wnet przy krakowskim Przedmieściu 79, pan profesor, ekscelencja Anastazy Siaka, ambasador Republiki Rwandy w Polsce. Dzień dobry, panie ambasadorze.
3: Witam serdecznie.
1: To nie po raz pierwszy tutaj rozmawiamy w tym studio. Rozmawialiśmy w zeszłym roku, kiedy to Radio Wnet odwiedzało Rwandę, ale no właśnie, 4 lipca wyjątkowy dzień wyzwolenia Rwandy, 32. rocznica. O co tutaj chodzi, panie ambasadorze? Co właśnie świętowała Rwanda 4 dni temu?
3: Dziękuję bardzo za zaproszenia i za zainteresowanie naszym, moim krajem. I zawsze to doceniamy. 4 lipca to jest dzień bardzo ważny w historii Rwandy i właściwie w teraźniejszości, gdyż celebrujemy Kwibohora, oznacza wyzwolić się, i celebrujemy końca wyzwolenia Rwandy od ludobójstwa, które zostało pokonane przeważnie na Tutsi. I to 32 lata temu, 94. I w Warszawie to celebrowaliśmy wczoraj. I z tego tytułu też, że niepodległość nasza przypada w 64 roku, w 62 roku, 1 lipca, więc te dwa święta państwowe właściwie celebrujemy razem. I kontynuując na pana pytanie, więc nasze Kwibohora to jest bardzo ważne, gdyż kraj, który jak ludzie pamiętają, nie chcę w to się pogłębiać, pamiętają te masakry, ludobójstwa 94, te 100, okropne 100 dni, milion ludzi straconych, ale również dużo zniszczeń, dużo zniszczeń. I dzisiaj Rwanda jest krajem, jeden z najbardziej szybko rozwijających się krajów w Afryce. Jest krajem, który jest topowym piątka krajów świata, który najwięcej wkładają się do tych sił pokojowych ONZ-owskich, ale również jest krajem, który jest gotowy dzielić się to, co mamy, nasze rozwiązania do budowania bezpieczeństwa, szczególnie w kierunku do krajów sióstr naszych, przyjaciół z Afryki i poza, bo chociażby tutaj mamy wsparcie Rwandy w budowaniu pokoju i stabilności w Mozambiku od kilku lat, jak również może jeszcze dłużej do Republiki Centralnej, Republiki Centrafryka, ale ostatnio również, jak państwo pewnie wiecie, w kierunku do Jamajki i do tej Ameryki Centralnej, gdzie kraj, nasze wojsko, nasz kraj wspomaga tamte władze i społeczności do odbudowy. Bo jedna rzecz, co nasza armia zdołała zrobić, to jest szybka profesjonalizacja, ale również to jest wzięcia się razem ze społeczeństwem do budowania, odbudowania kraju, więc dzielimy się to, co mamy z krajami, które z tego mogą się skorzystać. Rwanda jest znany również tak zwany homegrown solution, czyli szukania rozwiązania, które są niekonwencjonalne, które są, chciałbym to powiedzieć, czasami są utożsamiane do krajów niezamożnych. Tak powiem.
1: Mówił pan wczoraj także, ponieważ miałem przyjemność także być obecny na tym wydarzeniu w Warszawie. Mówił pan o tych bardzo dynamicznie rozwijających się stosunkach polsko-rwandyjskich. No, trzeba powiedzieć, że otwarte zostały ambasady w Warszawie, w Kigali. Pan również tutaj jest już od 5 lat.
3: Tak.
1: I mogę chyba zdradzić, że również pan może już konkludować, że tak powiem, swoją tutaj obecność. Tak. No właśnie, ale na czym polegają te relacje między Polską a Rwandą? Jak one właśnie z pana perspektywy się rozwijały?
3: Mi się wydaje, powiem tak, 3 lata temu ówczesny minister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w prezentacji polityki zagranicznej Polski. Profesor Rau powiedział coś, co mnie specjalnie wzruszyło, gdyż powiedział, prezentując tę strategię polską, mówi: nasza relacja z Rwandą jest bogata, nie tyle historycznie, ale mówi tak, pełna wzajemny szacunek i chcielibyśmy budować, wzorcować nasze stosunki z krajami południa, globalnego południa, właśnie na nasze stosunki z Rwandą, gdzie budujemy tak zwane win-win, czyli wspólne korzyści, wzajemne szanowania i relacje, które nie mają nic, nie wspominają o relacjach kolonialnych. Jak wiadomo, Polska jest niekolonialna, Rwanda bardzo się nie przeciąga do kolonizatorów. I więc budowania takich relacji, gdzie rozmawiamy o naszych interesach wspólnych, ale jako partnerzy, jako kraje, które bardzo szybko się rozumieją. I jak wiadomo, z Polską dużo nas łączy. Co prawda dalekie kraje, ale patrząc na płaszczyźnie historycznym, da się zobaczyć, dlaczego te dwa narody mogą bardzo dużo robić. Historycznie, tak jak Polska, myśmy też nie mieliśmy łatwo. Co prawda, może Polska miała inny typ kolonizacji, czy może i nie miała, ale w waszej historii też są pewne rzeczy, które stawiają się jakby lekcjami dla nas. I z tego tytułu wiemy, że Polska nie lubi takiej te poczucia wyższości i okrutnego dominowania. I to nam się podoba. A poza tym Polacy są ogromnie pracowici. Wartości mamy podobne, to prawda, może społeczeństwa są dynamiczne, ale wiemy, że tutaj jest dużo chrześcijaństwa, dużo katolików. Tak samo jak i w Rwandzie, choć w Rwandzie nie w tych samych procentach, czy nawet może nie, u nas nie jest tak mocno zakorzenione, tak jak tutaj, gdzie tam setki, tysiące lat prawie, ale nawet jeżeli u nas to jest tylko 100 parę lat chrześcijanizmu, to jednak bardzo szybko poszło. I ale też inne wartości, jak mocne wartości czy sentymenty do rodziny, czy również taki samowystarczalność po naszemu, że po prostu społeczeństwo dąży do tego, żeby być samowystarczalne, żeby się rozwijać, nawet pozostawiając na te poziomy. Ale z jednej i z drugiej strony, ja bym dodawał, jest dużo chęć ze strony Rwandy, czy rządu, czy społeczeństwa, żeby właśnie z Polską, z tej części Europy współpracować. Ja czuję poprzez te kilka lat, jestem tutaj jako ambasador, oczywiście też wcześniej mogłem to wyczuwać, że w Polsce jest dużo życzliwości, jest dużo biznesmenów, jest dużo ludzi z rządu, czy poza rządem, czy z parlamentu, czy z samorządu, który gdzieś da się czuć ten zapał do otworzenia się w stosunku do Rwandy, do zachęci do budowania takich pomostów z Rwandą.
1: Czyli wierzy pan w to, że te relacje przetrwają i że są niezależne od trzech, czterech osób, którym, prawda, może zależeć i to te osoby napędzają na przykład właśnie stosunki bilateralne, później te osoby wyjeżdżają albo zmieniają swoje funkcje i to jakoś, prawda, kolokwialnie mówiąc, siada, że jest taki potencjał, aby to było coś rozwojowego, te mosty właśnie,
3: jak pan mówi. Ja wierzę w to, że na pewno pójdę do przodu. Te czy cztery osoby, potrzebujemy ich. Niech będą, może jutro i pojutrze będą nie cztery, tylko 40, 50 i jeszcze więcej, bo to jest bardzo ważne. Wszystko zaczyna od jądra ludzka, to jest bardzo ważna rzecz, nie można to pomijać. Natomiast jak to się zaczyna i środowisko sprzyja tego, to już bardzo szybko się pójdzie. Bardzo szybko się. To nie jest kwestia, że ktoś jest tu, czy w Kigali, czy mam też mojego odpowiednika polskiego w Kigali. To nie chodzi o tych tylko dwóch osobników. Całe środowisko, całe otoczenia i o to chodzi. To jest budowanie więzi, budowanie pomostków, które pozostają nawet po tych dwóch, trzech, czterech, dziesięć osób, bo to ma być. To my budujemy relacje nie na dwa lata, nie na pięć, bo kadencja ambasadorska na ogół to są cztery lata, ale my chcemy, żeby to było na dłużej, żeby to były relacje, które są budowane na te wartości, ale również relacje, które nie są budowane tylko na pieniądzach, tylko na to, co się mówi w powietrzu, tylko na ludziach. Że ludzie wiedzą, że Rwandyjczycy mogą odwiedzić Polskę, że Polacy mogą odwiedzić Rwandę, widzieć w swoje oko, mieć przyjaciół z tej strony czy z tamtej strony i budować coś, co jest i z rządem, i poza rządem. Bo jak wiadomo, rząd to nie wszystko, ale ludzie to ci mają wszystkiego.
1: Wczoraj też rzeczywiście na sali byli obecni młodzi ludzie, młodzi Rwandczycy, którzy właśnie tutaj mieszkają. Chciałem zapytać, jeszcze wrócić do początku naszej rozmowy. Mówiliśmy o tragedii ludobójstwa, do którego doszło w pierwszej połowie lat 90. Czy Rwanda nie poradziła sobie, bo to wiadomo, że trudno sobie z tym poradzić, ale czy istnieje jakiś proces rekonciliacji? I też jak to regionalnie się odbija, bo o Rwandzie mówi się też czasami w kontekście tego, co dzieje się w Kongo, jak pan się do tego stosunkowuje? Czy rzeczywiście udaje się jakoś tę rekonciliację przeprowadzić w Rwandzie?
3: To jest bardzo ważne pytanie, bardzo nawet kluczowe. Oczywiście będę chciał, żeby tutaj nikogo nie urażać, albo nikogo tutaj nie buntować. W kraju, w Ruandzie, tak, robiliśmy najprawdopodobniej nasze dzieło. Nawet my sami tego nie przewidywaliśmy. Na początku tych lat, czy połowie lat 90. nie przewidywaliśmy się, że po takim zniszczeniu uda nam się połączyć ludzi, pojednoczyć, ale wierzyliśmy, że da się. Dlaczego wierzyliśmy? Bo widzieliśmy, że mimo ludobójstwa, dzielenia, my jesteśmy jednym narodem. Jesteśmy Rwandyjczykami, mamy ten sam język, mamy tą samą kulturę. Choć nie neguje się, nikt nie neguje te czynniki dzielenia i tak dalej, które zresztą dzielenia miał swoje sukcesy, jeżeli w cudzysłowie, jeżeli można mówić o sukcesów dzielenia. Natomiast widzieliśmy się, że musimy coś zmienić i zaczęliśmy. I tak naprawdę dużo zmieniliśmy. Z punktu widzenia, jak pan jedzie do Rwandy, jak, czy ktoś, kto inny, nie, Polski czy spoza, i potem przekracza granicę do naszych sąsiadów, to nikt nie powie się, że tutaj gdzieś parę lat temu tutaj nie było życia. To może nawet się okazać, że raczej ludzi nie będą wierzyli, bo będziemy się zaraz. Przecież to tutaj nawet ten społeczny rozwój, te ład, te bezpieczeństwo, to wszystko jest, raczej bym powiedział, nawet trochę wyżej niż w naszym otoczeniu regionalnym. Ale tym niemniej mamy nierozwiązywalne problemy, szczególnie to, co pan, do których pan stosunkowuje się. Mamy siły negatywne, w tym siły, które popełnili ludobójstwo, które właśnie poszli, tak naprawdę początkowo poszli i do Tanzanii, i do Konga, i do Burundi. Natomiast z upływem czasu z Tanzanią to nam się udało ten problem rozwiązywać, ale z strony zachodniej to nie udało się. Robiliśmy kilka prób. Bym powiedział, że co 10 lat myśmy mieli takie próby rozwiązywania pokojowe, półpokojowe i tak dalej. Nawet niektóre próby były takie wspólne, ale od 7 lat. I dlaczego myśmy tak robili? Może bo i ONZ w to się wplątało, i African Union w to, tego, ale nikt nie pomagał, żeby ten problem był kompletnie rozwiązywany. I to, co nam zostało, to było bilateralnie dogadania się z naszymi sąsiadami, żeby nawet jeżeli załóżmy, że wojskowi ich nie chcą umrzeć, bo tam czy to był normalna armia uzbrojona i tak dalej do zębów, więc mówię, dobrze, to wy będziecie szefami armii, my mamy bojowników, bo to nasz problem, rozwiązujemy. I to dało się to zrobić przez kilka lat, a potem od śmiało 7-8 lat to Kongo nie chce.
2: Czy jest jakaś perspektywa rozwiązania tych problemów?
3: W tej chwili myśmy mieli krajów, które z nami się, nazwijmy to mediatorami, się przyjaciółmi. Czy to Katar z Bliskiego Wschodu, czy kraju z Afryki, czy to Angola, czy Togo, czy inne kraje bliżej nas. I plus Stany Zjednoczone. I myśmy mieli umowy pokojowe podpisane od zeszłego roku. Są pewne postępy, ale niewystarczające, niestety. Więc liczymy na to, że jednak w tym naszym otoczeniu obce kraje nie będą patrzyli na te nasze negatywne siły, ludobójcze siły, jako atut. Bo oni są mocno wykwalifikowani, niektórzy byli w tych szkołach europejskich, wojskowych, żeby nie patrzeć na nich jako na grupy, które oni mogą używać do celów własnych, tylko żeby patrzeć na to z perspektywy, nawet niekoniecznie naszej, ale takiej ludzkiej. Trzeba po prostu odebrać broni i żeby budować ład i pokój regionalny. Rwanda jest krajem pokojowym. My jesteśmy ukierunkowani do inwestycji, do budowania trwałych systemów, bo jesteśmy nieduży, ale chcemy szybko pobiegać, bo nam chodzi o rozwój społeczno-gospodarczy. Bo o co chodzi? Bo nic innego. Natomiast, żeby to osiągnąć, to musimy mieć pokój u nas i wokół nas. Ale musimy też mieć partnerów do tego pokoju.
2: Panie ambasadorze, bo już minęła godzina 16, to na zakończenie pana najlepsze wspomnienie z Polski, które pan wyniesie.
3: No Polska będzie, jest i będzie zawsze tą ojczyzną nie tylko moich dzieci, ale moich najlepszych przyjaciół. Pamiętajcie, że na tej ziemi się kształtowałem. Cała moja edukacja uniwersytecka, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Gdańska nawet, Szkoła Językowa w Kielcach, to wszędzie, gdzie byłem, zostawiłem swoje ślady, ale też odebrałem jakieś ślady z tamtych ziemi, a teraz po tych 5 latach mnóstwo przyjaciół oficjalnych i tych zwykłych ludzi odwiedziłem bardzo wiele części Polski, na zachód, na wschód, w miastach, w prowincjach. I chcę naprawdę wszystkim tym Polakom, którzy ze mną się zetknęli, podziękować za życzliwość, za ludzkość, ale też mówię tylko do zobaczenia, bo będę czekał na Polaków do Rwandy, ale mam nadzieję, że będę też mógł wrócić do Polski, kiedy jak to trzeba, żeby odwiedzić, żeby tą kiełbasę trochę zjeść, wypić herbatę i rozmawiać, śmiać się z kolegami. Macie bardzo piękny kraj. Jesteście świetnym narodem. Tylko życzę wam wszystko, co najlepsze. Do przodu i budujmy wszystko razem z Rwandą i poprzez Rwandę może z szerszą Afryką.
2: Powiedział pan ambasador profesor Anastaz Siaka, ambasador Republiki Rwandy w Polsce. Do zobaczenia i do usłyszenia, panie ambasadorze.
3: Do usłyszenia i czekam na wielu Polaków do Rwandy.
2: I ja również państwu mówię do usłyszenia. Już teraz spóźniony nieco serwis informacyjny, a później jest słoneczny patron Mikołaj Murkociński.
4: Serwis międzynarodowy Radia Wnet.

0: Dzień dobry, zaczynamy wiadomości w Radiu Wnet. Trump zadziwia na szczycie NATO w Ankarze. Minister zdrowia przedstawiła założenia reformy służby zdrowia. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie Ukrainy. Jest wzmianka o UPA.
1: Wiadomości Wnet.
0: Trwa szczyt NATO w Ankarze. W trakcie spotkania z sekretarzem generalnym Markiem Rutte, prezydent USA Donald Trump narzekał na NATO. Przy okazji zapowiedział całkowite zerwanie relacji handlowych z Hiszpanią. Nie jestem zadowolony z NATO. Przede wszystkim z tego powodu, jak państwa sojuszu zachowały się w sprawie Grenlandii i Iranu. Najgorsza jest Hiszpania, jest beznadziejna. Nie będziemy z nią handlować. Nie wydają odpowiednich sum na obronność. Odcinamy wszystkie relacje handlowe, także wizyty. Z kolei w trakcie rozmowy z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim Trump zaskoczył wypowiedzią o systemach Patriot. Powiedział, że USA przyznają Ukrainie licencję na produkcję Patriotów. Prezydent Karol Nawrocki odbył krótką rozmowę z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Przekazał, że rozmawiał z nim o stałej bazie amerykańskich wojsk nad Wisłą.
2: Oczywiście zawsze nasze rozmowy odnoszą się do stałej obecności wojsk amerykańskich. W Polsce ta sprawa wygląda bardzo dobrze, szczególnie po już oficjalnym liście sekretarza Hekseta do ministra obrony narodowej, pana Kosiniaka-Kamysza. Ja o to zabiegam od 3 września, od pierwszej wizyty w Stanach Zjednoczonych. Pan prezydent Trump wypełnia swoje deklaracje. Teraz już wszystko przed polskim Ministerstwem Obrony Narodowej. Można powiedzieć, że ta autostrada do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce na poziomie prezydenta, na poziomie politycznym jest otwarta.
0: Mariusz Błaszczak, poseł PiSu i były minister obrony narodowej, skrytykował rząd za przekazanie Ukrainie pocisków do systemu Patriot.
3: Odesłanie pocisków do systemu Patriot, pozyskanego za rządów Prawa i Sprawiedliwości, systemu, który jest nie do zastąpienia, nie ma europejskiego ekwiwalentu do systemu Patriot. W sytuacji, w której sam Donald Tusk, Radosław Sikorski mówią o zagrożeniu prowokacją rosyjską, jak można nazwać? Kto Polską rządzi? Pan prezes Jarosław Kaczyński często podkreśla, że obecny rząd jest rządem, który nie reprezentuje polskich interesów.
0: Prawo i Sprawiedliwość postuluje, żeby zgodę na przekazanie sprzętu wojskowego innemu państwu musiał wyrazić także prezydent. Aktualnie decyduje o tym wyłącznie Rada Ministrów. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła założenia reformy służby zdrowia. Pakiet zmian zakłada między innymi maksymalną kwotę wynagrodzenia za godzinę pracy lekarza na kontrakcie.
4: Chcemy również zmierzyć się z maksymalnym limitem wynagrodzeń dla indywidualnego pracownika medycznego. Tutaj naszą stawką wyjściową, którą proponujemy, jest kwota do 240 zł brutto za godzinę. Nie będzie dalszego przyzwolenia na zawieranie umów przez podmioty lecznicze, przez szpitale z tak zwanymi spółkami. I tutaj przykład choćby Miastka, Mogilna.
0: Od dzisiaj obowiązuje reforma PIP-u, Państwowej Inspekcji Pracy. Ustawa przyznaje inspekcji uprawnienia do zamiany umowy cywilnoprawnej i B2B w umowę o pracę w drodze decyzji administracyjnej. To wielki dzień, państwo stanęło po stronie pracownika, mówiła na konferencji prasowej minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
5: Dziś wchodzi w życie reforma Państwowej Inspekcji Pracy, ustawa, która nadaje Państwowej Inspekcji Pracy, instytucji powołanej przez marszałka Piłsudskiego do tego, żeby stać na straży praw pracowniczych, nowe, skuteczne narzędzia walki ze śmieciówkami. Inspektor pracy będzie w końcu mógł reagować. Pracownik nie będzie już skazany tylko na to, żeby dochodzić swoich praw podczas wieloletniego procesu przed sądem pracy. Państwowa Inspekcja Pracy poprowadzi go za rękę.
0: Pracodawca ma prawo odwołania się od decyzji okręgowego inspektora w terminie 30 dni do sądu pracy. Sąd ma 30 dni na rozpatrzenie odwołania. Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której popiera proces akcesyjny Ukrainy do Unii Europejskiej. Wyraził w niej także ubolewanie z powodu nadania przez prezydenta Zełenskiego elitarnej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Europosłowie stwierdzili, że to niepotrzebna eskalacja, która szkodzi stosunkom dobrosąsiedzkim. Dodano, że kwestia ta jest delikatna i bolesna dla polskiego społeczeństwa w kontekście szacowanej na wiele dziesiątków tysięcy liczby ofiar UPA. Wcześniej na ten temat odbyła się debata. Zabili ponad 100 tysięcy Polaków, mówiła europoseł PiSu Małgorzata Gosiewska.
1: Symbolami tych zbrodni są Bandera i Szuchewicz, bohaterowie Zełenskiego, a faktycznie bestie odpowiedzialne za te zbrodnie. Dziś Ukraina głosi, że to formacje walczące z Sowietami. W latach 1944-53 z rąk ukraińskiego podziemia życie straciło około 8 tysięcy żołnierzy i funkcjonariuszy sowieckich. 8 tysięcy Sowietów, a z drugiej strony ponad 100 tysięcy Polaków. Tak więc, szanowni państwo, tak dla pomocy Ukrainie, ale zdecydowanie dla członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej bez uznania prawdy historycznej i z banderą na sztandarach.
0: Ewa Zajączkowska-Hernik z Konfederacji na koniec swojego przemówienia w Europarlamencie podarła czerwono-czarną flagę.
6: Chowanie ludzi żywcem, rozprówanie brzuchów ciężarnych kobiet, nadziewanie dzieci na widły. Tak UPA mordowała Polaków, Żydów, Czechów, Ormian i samych Ukraińców. A dziś Zełenski nadaje jednostce wojskowej imię bohaterów UPA. Nie ma moralnej różnicy między czczeniem SS a czczeniem UPA. Marsz Ukrainy do Europy z ludobójcami na sztandarach to hańba. Jako Polacy nigdy nie powinniśmy zgodzić się na wejście Ukrainy do Europy. Precz z banderowskim nazizmem. Dziękuję.
7: Thank you.
0: To były wiadomości Radia Wnet, a za moment publicystyka.
8: Chcesz więcej? Wejdź na Wnet.fm.
9: Reklama. Błogosławieństwo Leona XIV, msza święta z udziałem kardynała Sarach, adoracja Najświętszego Sakramentu, a później koncert uwielbieniowy z udziałem znanych artystów. To wszystko przeżyjesz na festiwalu Prosta Droga do Boga już 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk. Dobro za dobro. Tym się kierujemy. Robimy to dla Ciebie, dla rodzin i dla całej wspólnoty. Kup bilet cegiełkę, odwiedź stronę i poznaj szczegóły na drogadoboga.com.

0: Dzień dobry. Poproszę wycieczkę.
1: Blisko czy daleko?
0: Jedno i drugie.
1: W takim razie Otwock, Małopolska i Jordania.
0: To możliwe?
1: W Radiu Wnet jak najbardziej.
2: Wnet tu i tam. Wakacyjne podróże, małe i duże. Od poniedziałku do piątku, od 12 tylko w Radiu Wnet.
0: Zaraz, zaraz. Ale pociągiem do Jordanii? Niby jak?
2: Słuchajcie Radia Wnet.
3: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
4: To jak? Kto wygra mundial?
5: Nie wiem, a co ty myślisz?
4: Trudno powiedzieć, ale chętnie bym o tym porozmawiał.
5: No wszystko fajnie, ale z kim?
4: Komentatorzy, dziennikarze, piłkarze, eksperci. Będzie z kim podyskutować.
5: Dobra, a kiedy? Kiedy?
2: Studio Mundial. Od poniedziałku do piątku o 17.10.
3: Sponsorem Studia Piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini.
6: Po reklamie.
7: Autopromocja.
1: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
7: To była autopromocja.

0: Popołudnie Wnet.
1: 16:16 na zegarach. Jaśmina Nowak, witam i zapraszam Państwa na popołudnie w Radiu Wnet. Dziś odbyła się konferencja prasowa pani minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy, która pozostała jednak na swoim stanowisku. W tle oczywiście wielka afera związana i ze Szpitalem Południowym i ogólnie cała zapaść, jeżeli chodzi o służbę zdrowia. A moim gościem jest pan Damian Kowalczyk, radny miasta stołecznego Warszawy, także sekretarz Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry naszym radiosłuchaczom.
1: I rozmawiamy w momencie, gdy rząd zapowiada duże i, no, można powiedzieć, politycznie ryzykowne zmiany w ochronie zdrowia. Pani minister jednak pozostała na swoim stanowisku. Jak pan ocenia zapowiedź tych reform?
2: No, przede wszystkim opozycja chciała dymisji pani minister. Pani minister ewidentnie nie radzi sobie ze zdrowiem, tak, obszarem, który nadzoruje. Ale zmiany, które zapowiedziała, są bardzo, bardzo, powiem, daleko idące. To jest w pierwszej kolejności. W drugiej kolejności musimy zwrócić uwagę na to, że pani minister nie zapowiedziała, kiedy te zmiany mają się odbyć. Czy to ma być w formie rozporządzenia, czy też ustawy. I to jest taka, no, po prostu dużo Koalicja Obywatelska mówi na ten temat, mówi na temat zdrowia, zapowiadała to również w 100 konkretach. Niemniej nic z tych konkretów nie zrealizowała i tutaj też są takie zapowiedzi, które nie mają w ogóle przyszłości, bo jeśli pani minister by chciała je wprowadzić, powiedziałaby, kiedy będą wprowadzone, czy też te nowe reformy będą wprowadzane za tydzień, za miesiąc, czy też za pół roku. Pani minister nie potrafi się określić i co tu jest też ważne, pani redaktor, to chciałbym nadmienić, że pani minister po prostu nie odpowiedziała na wszystkie pytania dziennikarzy, tylko uciekła z konferencji prasowej.
1: Pani minister nie odpowiedziała na wszystkie pytania, ale możemy też odbić piłeczkę, bo Prawo i Sprawiedliwość rządziło przez 8 lat. Wtedy też mieliśmy już do czynienia z ogromnym kryzysem w służbie zdrowia. Ktoś mógłby zapytać, dlaczego wtedy państwo nie zlikwidowaliście tych kominów płacowych czy patologii kontraktowych, które też już były.
2: No, proszę zwrócić uwagę, że Prawo i Sprawiedliwość rządziło też w takim okresie, gdzie była pandemia, gdzie trzeba było podejmować też decyzje, które były kontrowersyjne z jednej strony, ale z drugiej strony trzeba było podejmować decyzje. Tutaj rząd Koalicji Obywatelskiej, tego szerokiego pojmowanego rządu, czy składającego się z Lewicy, z PSL-u, czy też z Platformy Obywatelskiej, tych decyzji w ogóle nie podejmuje. Oni stoją w miejscu i tak naprawdę wahają się, jaką decyzję podjąć i dopiero jak jest afera, to oni reagują. A rząd jest po to, żeby podejmować twarde decyzje. A tych decyzji cały czas nie mamy. No, widać, że Platforma rządzi od 2,5 roku i niemniej dopiero jak wychodzi afera jakakolwiek, to oni wyjmują głowę z piasku i pokazują, to my coś zrobimy. Ale co z tych zapowiedzi będzie, tego oczywiście nikt nie wie, no bo to są tylko i wyłącznie zapowiedzi, a jak widzimy, ciężko jest z realizacją ich.
1: To są tylko na razie faktycznie deklaracje polityczne, ale czy pan też, jak rozumiem, należący do opozycji, premier mówi tak, że dajemy zielone światło na głęboko, daleko idące reformy, a czy państwo jako opozycja też dacie zielone światło i przynajmniej wesprzecie część tych reform?
2: No, przede wszystkim, no, to są decyzje premiera. Premier musi podejmować te najbardziej kontrowersyjne, bądź też najbardziej idące daleko decyzje i to jest rolą rządu po prostu, tak? My jako opozycja możemy się nim przyglądać i ewentualnie popierać, ale pamiętajmy, no, że to jest rolą rządu podejmowanie ciężkich decyzji. Jeśli te decyzje są słuszne, niech rząd je najszybciej podejmuje, jak to jest. Na pewno trzeba ukrócić patologię typu rozliczanie faktur, typu nie wiadomo jaki czas pracy lekarzy. Jeśli te decyzje będą podejmowane słusznie, oczywiście będziemy je popierać. Jeśli nie, no to oczywiście będziemy protestować. No, niemniej jednak te decyzje muszą w jakikolwiek sposób paść i muszą zostać realizowane, czy też przez ustawę, czy przez rozporządzenia i muszą być twarde stanowiska rządu. Jeśli ich nie będzie, no to, szanowni państwo, nie pójdziemy dalej, bo najbardziej na tym cierpią po prostu zwykli ludzie, zwykli Polacy, którzy czekają w kolejkach, którzy chcą się leczyć, a wiemy, że służba zdrowia naprawdę obecnie kuleje.
1: To prawda i służba zdrowia nie potrzebuje kolejnej diagnozy tego kryzysu, ale faktycznie konkretnych reform, konkretnych ustaw i miejmy nadzieję, że uda się przynajmniej część z tych reform wprowadzić i też, że decydenci, osoby odpowiedzialne za to będą rozliczane także przez nas, obywateli. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pan Damian Kowalczyk, członek Zarządu Warszawskiego Prawa i Sprawiedliwości, także był rozmówcą Radia Wnet. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję pani redaktor i dziękuję naszym radioodbiorcom.
1: Dobrego dnia. Drodzy Państwo, 16:21. My w takim razie teraz chwilę muzycznie, a za moment zapraszam na kolejne rozmowy.

0: Ja myślę, że on mógł tego jeszcze nie widzieć. Czy możemy wszystkie telefony do góry z tymi światełkami w tej chwili?
1: Wszystkie światełka!
0: To może być ciekawe.
1: Dla naszego specjalnego gościa, który...

0: To, drodzy Państwo, oczywiście Stanisław Sojka i jego tolerancja, a teraz już zapraszam Państwa na rozmowę, którą przeprowadził dla Państwa Tomasz Zepert.
1: Dzień dobry, przed mikrofonem Tomasz Zepert i...
2: Jan Zepert.
1: Temat oczywiście mundialowy, ale taki około mundialowy, ponieważ jest dzień przerwy, w związku z tym troszkę porozmawiamy o kulisach tej najważniejszej imprezy sportowej w bieżącym roku, rozgrywanej, przypomnę, na stadionach Meksyku, Kanady i Stanach Zjednoczonych, a właściwie już tylko na Stanach, tylko będę już w Stanach Zjednoczonych, ponieważ już od fazy ćwierćfinałowej Meksyk i Kanada nie są gospodarzami, tylko wszystkie mecze będą odbywały się na terenie USA. No i muszę przyznać, że olśniała mnie infrastruktura stadionowa tych zawodów. No są to bardzo nowoczesne obiekty, chociaż chyba de facto one nie były przystosowane początkowo tylko do meczów piłki nożnej.
2: Tak, tak. Te stadiony były wybudowane do rozgrywania meczów futbolu amerykańskiego. Dlatego są tak przystosowane z tymi telebimami na środku, żeby widzieli wszystko, czego w Europie na stadionach nie ma.
1: No właśnie, no właśnie. Nie ma też w Europach na znacznej części stadionów, nie wiem, czy w ogóle gdzieś jest, klimatyzacja.
2: No, klimatyzacji też nie słyszałem.
1: A które z tych stadionów największe na tobie wywołały wrażenie?
2: No, mi się podoba stadion AT&T Stadium w Dallas, który ma 80 tysięcy miejsc, no a także ma właśnie ten rozsuwany i zamykany dach i tą właśnie klimatyzację, która powoduje, że można nawet w najgorsze upały grać na tym stadionie. My też mamy w Warszawie taki stadion, który się zamyka i otwiera dach, no ale...
1: No, kiedyś nie zamknięto dachu i był mecz przełożony, bo tam... zasalało, no ale to jest inna sprawa. Natomiast no tu były też, pogoda jest zawsze niepewna, bo w przypadku stadionów niezadaszonych już chyba parokrotnie doszło do przesunięcia spotkań z uwagi na burzę. Jakie jeszcze inne stadiony ci zapadły w pamięci?
2: Chyba na tym Azteka, tak.
1: Tak, tak, tak, to było w Meksyku, tak, tak, tak, tak.
2: No mi się na przykład jeszcze podoba stadion Hard Rock Stadium w Miami, który nie jest jednak klimatyzowany. Jest tam bardzo gorąco. No ale stadion mi się po prostu podoba wyglądowo. No i jeszcze myślę, że fajnym stadionem jest stadion Mercedes-Benz Stadium w Atlancie. Tak samo właśnie ma ten otwierany dach. No, no to jest naprawdę fajna sprawa. Myślę, że to jest dobra rzecz wymyślona na te mistrzostwa, które są jednak rozgrywane w dużo gorętszych miejscach niż Europa.
1: Tak, tak, to tam jest jeszcze różnica klimatyczna ogromna i zwłaszcza w Meksyku to były te upały. Natomiast no Miami jest też takim bardzo tropikalnym klimatem, zwłaszcza o tej porze roku panuje tam. Natomiast te stadiony, te telebimy, gorący, żywiołowy doping publiczności, co się trochę może zaskakujące w Ameryce Północnej, no ale znaczna część kibiców to jednak przyjezdni tych drużyn po prostu, które od futbolu dzielą i rządzą od lat. Natomiast Amerykanie też chyba się zapalili do tego, mimo że ich drużyna odpadła dosyć wcześnie. Nie było żadnych na szczęście ekscesów stadionowych.
2: No jak dla mnie to, według mnie Amerykanie to bardziej podchodzą do tego jak do festiwalu po prostu jakiegoś tam. YouTuberzy typu Speed występują prawie na każdym meczu i tam transmitują to, więc no tak podchodzą bardziej jak do imprezy po prostu, a nie że do piłki nożnej jak Europejczycy.
1: Czyli raczej nie kierują takie czysto sportowe emocje, tylko takie trochę innych atrakcji jako widowisko, traktują jako show, tak, tak amerykańskie, coś takiego. Stadiony stadionami, ale no, sporo kontrowersji wywołuje cały czas ten system VAR, no, zwłaszcza w kontekście tego, że czerwona kartka w meczu Amerykanów w 1/8 została anulowana przy zielonym stoliku, że tak powiem. No i to zabrało sympatię kibiców drużyny amerykańskiej, którą znaczna część wcześniej trzymała kciuki za tą drużynę, bo prezentowała się pozytywnie, albo więcej niż pozytywnie w wcześniejszych meczach. System VAR jest niedoskonały, ale trzeba przypomnieć też na przykładzie tego meczu Argentyny ostatnio z Meksyku, że sędzia główny, to właśnie wszyscy podkreślają, nie może sam zażądać weryfikacji, wideo weryfikacji. Muszą to robić właśnie ci arbitrzy przy monitorach z różnych kamer spoglądających na te wydarzenia i dopiero oni go przywołują do ekranu i on podejmuje decyzję. Czy nie uważasz, że ten Warto rozbija mecze, no i też takie właściwie, no cały czas są wątpliwości, mimo że jest tyle tych ujęć, perspektyw, kamery. No, ja mam cały czas jakieś takie mieszane uczucie co do niego.
2: No, mi się podoba ten VAR, bo dzięki temu mamy wreszcie sprawiedliwość. Maradona nigdy gola by nie strzelił, gdyby VAR w tamtych czasach był. No ale z drugiej strony, no właśnie rozbija to bardzo często mecze. No tak jak właśnie wczoraj się mecz z Egiptem, kiedy to Zico chyba tak strzelił tego gola i został anulowany, bo tam wcześniej był jakiś stąp chyba.
1: Stempel był właśnie na agencji. No to było widać. No tak samo tam w tej przedostatniej akcji meczu było widać, że jednak Salah nie był faulowany, bo było czyste zagranie. No ale jednak to nie przeszkodziło tutaj trenerowi Meksyku jakieś spiskowe teorie snuć na temat wyeliminowania jego drużyny. Ten VAR VAR-em, to jeszcze porozmawiajmy może dwa słowa o parach ćwierćfinałowych, bo w turniej wszedł w decydującą fazę. Na dzień dobry Francja-Maroko. Jak się zapatrujesz na to spotkanie?
2: No myślę, że Francja-Maroko może być jednym z najciekawszych meczów, bo będziemy mieć powtórkę z półfinału poprzednich Mistrzostw Świata 2022 w Katarze. Wtedy to Francja okazała się lepsza, może tym razem Maroko.
1: Następnie wyjdą na boisko kolejnego dnia, bo to Francja-Maroko w czwartek, w piątek Hiszpania-Belgia. No Belgia się odrodziła w tym turnieju po tych dwóch meczach ostatnich.
2: A ja myślę, że Belgia po prostu wyjaśniła Amerykanów, że nie są wcale tacy dobrzy. Dostali wreszcie

0: z Erlingiem Haalandem, czyli Anglia-Norwegia.
1: To, co zrobił Haaland w ostatnim meczu, to po prostu klasa światowa. Ten drugi jego gol to do nauki dla młodych zawodników. No, ale z drugiej strony Anglia właśnie ma tego Kane'a, który jest tak samo nieprzewidywalny. W jednym meczu gra gorzej, w drugim strzela dwa gole i tak. Jeszcze jest Bellingham, pamiętajmy.
0: Persaldo chyba silniejszy, tak patrząc na papiery zawodników, to bardziej wyrównany i silniejszy skład ma Anglia jednak.
1: No, Anglia...
0: Czy tak nie uważasz?
1: No, według mnie to tak średnio. Napchany gwiazdami od drużyna i czasami takim drużynom odbija na mistrzostwach. Jeden chce lepiej zagrać, jeden tu nie poda i setka i po meczu.
0: No i na deser ćwierćfinałów Argentyna kontra Szwajcaria. No, Szwajcarzy rozegrali mecz z Kolumbią, to był najsłabszy mecz, niewątpliwie 1/8 finału, nudziarstwo. No ale Argentyna też nie błyszczy. Jakie są twoje zapatrywania co do rezultatu tej konfrontacji?
1: No myślę, że Argentyna po ostatnim meczu może się rzucić na Szwajcarię. W ostatnim meczu pokazała silny duch piłki nożnej, nawet Rivaldo o tym napisał. Tweeta chyba, czy...
0: Tak, tak, tak. Czyli przewidujesz, że jednak w strefie medalowej Messi i koledzy się znajdą.
1: Tak, myślę, że tak.
0: No, czy to się sprawdzi, te nasze przewidywania, to się okaże w niedzielę, bo mecze są od czwartku do niedzieli ćwierćfinałowe i potem zostaną tylko już półfinały i mecz o trzecie miejsce, czyli tak zwany mały finał i wielki finał. Do usłyszenia mówią
1: Jan Zapert
0: i Tomasz Zapert.

0: Reklama.
1: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
0: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Pierwsza żona Adama, szatan w kobiecej skórze, a może rajska buntowniczka. Pisali o niej Goethe i Mickiewicz. Dziś po 5000 lat mezopotamski demon stał się ikoną popkultury i symbolem kobiecej niezależności. Lilith. Kim była naprawdę i dlaczego jej wizerunek, namalowany przez Michała Anioła, do dziś oglądać można w Kaplicy Sykstyńskiej? W pierwszym odcinku programu Demony Biblii wyjaśni to profesor Maciej Mynich z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Premiera już dziś o godzinie 18:00. Demony Biblii tylko na kanale Wnet Kultura w serwisie YouTube. Zaprasza Jakub Duszak.
2: To była autopromocja.
0: Popołudnie Wnet.
4: Drodzy Państwo, gościem Radia Wnet jest pani Karolina Olejak, dziennikarka telewizyjna, także publicystka i pisarka, bo przede mną książka. Nie wiem, czy pierwsza, od razu dopytam.
5: Pierwsza książka, a pisarze można się podobno nazywać od 8:00, więc jeszcze chwila.
4: Jest jeszcze cała droga przed panią, ale ta książka jest szeroko komentowana już teraz w przestrzeni publicznej. Ona, może zacznę od tytułu, Nienawidzę ich. To

0: Polacy mówią na terapiach jest to reportaż z podzielonego kraju. I zacznę od początku. Co ten tytuł zdradza nam na temat samej tej książki?
1: Zdradza przede wszystkim to, co najczęściej słyszałam od moich rozmówców. To nie jest tytuł, który jest abstrakcyjny, wręcz przeciwnie. To hasło słyszałam właściwie od każdego z moich rozmówców w bardzo różnych konfiguracjach. Od osób, które mają zupełnie skrajne poglądy, co jest ciekawe. A to, co jeszcze bardziej zainteresowało mnie i spowodowało, że w ogóle ta książka powstała, to bardzo często słyszałam to od osób, które na co dzień nie śledzą polityki, nie interesują się nią, tylko gdzieś mimochodem docierają do nich emocje związane ze światem polityki i to jest coś, co różni współczesny świat od tego, co jeszcze obserwowaliśmy 5 czy 10 lat temu, że od polityki uciec się nie da i to w tej najgorszym rozumieniu. Nie chodzi mi tu oczywiście o wyjaśnianie różnych kwestii, o rozwiązywanie problemów, tylko raczej o taką bieżączkę, która bywa destrukcyjna.
0: To prawda, że od polityki się nie da uciec. Ta polityka dotyka nas wszystkich, począwszy, nie wiem, od robienia zakupów, prawda, i patrzenia na ceny słoików, jakości jedzenia, które tam trafiają, skończywszy na tej dużej polityce. Ale też ciężko mi wyobrazić sobie człowieka, który jest zadowolony, przynajmniej w miarę, na takim podstawowym poziomie, zadowolony z własnego życia, z poczuciem własnej wartości, którego potrafiłaby ta polityka doprowadzić aż do takiej furii, aby powiedzieć komuś: nienawidzę cię. Dlatego już przechodzę do tego pytania. Na ile te frustracje faktycznie wynikają z tego, no, twardego podziału, który od kilkudziesięciu lat obserwujemy na polskiej scenie politycznej, a na ile to mogą być jeszcze dużo głębiej ukryte frustracje, być może wynikające też z zupełnie szerszej perspektywy.
1: Miałam dokładnie tak samo, że ciężko było mi sobie wyobrażać, że w związku z polityką, mimo tego, że na co dzień ją śledzę, będąc dziennikarką polityczną, można mieć aż tak duże emocje z nią związane. A jednocześnie to, co słyszę od osób, które przeczytały tę książkę, to, że one również zastanawiają się, jak to możliwe, że takie dobre, mądre osoby, które ich otaczają, mają aż takie emocje związane z polityką. I zaczęłam w tym wszystkim mocniej grzebać i szukać tego klucza, które sprawia, że właśnie ci, którzy na co dzień nie wydają się osobami bardzo porywczymi, czy osobami skłonnymi do tak skrajnych emocji, są w stanie w nie popadać. I tutaj z pomocą przyszedł mi Jung, który tłumaczy, skąd bierze się nienawiść i w skrócie nienawidzimy tych, których się obawiamy w takim sensie egzystencjonalnym. Boimy się, że zagrozi naszemu bezpieczeństwu lub boimy się, że pokaże coś, czego nie chcemy światu pokazywać. Nienawidzimy też tych, którym zazdrościmy, więc szukając tego jungowskiego cienia, który unosi się nad naszą debatą polityczną, szukałam tego, czego osoby o konserwatywnych poglądach zazdroszczą liberałom i na odwrót, no i tego, czego boimy się w sobie nawzajem. I gdy rozumiemy tę perspektywę, znajdujemy ją, to jesteśmy w stanie pojąć, jak to jest możliwe, że te osoby, po których zupełnie nie spodziewalibyśmy się aż tak skrajnych ocen czy emocji, są w stanie mówić takie twarde hasła, jak nienawidzę ich.
0: I powiedziała tutaj pani kilka bardzo ważnych, ciekawych wątków, a ja postaram się teraz je rozłożyć na czynniki pierwsze. To już nie jungowska teoria, ale pamiętam jeszcze z czasów studiów na psychologii, że faktycznie ta walka ze stereotypem, który wynika najczęściej właśnie też ze strachu, czy nawet, i pójdźmy o krok dalej, z tą nienawiścią, ona najszybciej wychodziła poprzez to bliższe poznanie, czyli na przykład nie lubię osób o ciemniejszej barwie skóry. Wystarczy, że poznam jedną taką osobę, a która okaże się, prawda, daleko od tego stereotypu i to jest najlepszy na to sposób. Ale jak to zrobić w takiej Polsce, tak mocno podzielonej i trochę też myślę, że my jako dziennikarze, ja mam takie wrażenie, że media niestety w Polsce doszły do takiego punktu krytycznego, że albo obsługują politykę, albo obsługują biznes, trochę w to weszły i po prostu to robią głównie decydenci, ale my potem jako dziennikarze w większości, bo jest jakiś margines na szczęście jeszcze taki bardziej wolnościowy, ale w większości niestety wchodzimy w tę grę. I trochę to jest tak, że zamykamy się, prawda, w tych swoich barykadach po obu stronach. I tu nie widzę takiej szansy, żeby właśnie zaprosić drugą stronę, pokazać może, żeby ten stereotyp przeskoczyć i żeby komuś otworzyć trochę szafki i spojrzenie na te szafki w głowie i spojrzenie na drugą stronę. Czy trochę jest tak, że te podziały też przechodzą właśnie na przykład do dziennikarstwa, bo to my jesteśmy tym narzędziem, jakie tak naprawdę się wykorzystuje, aby wzbudzać te poczucie nienawiści, prawda?
1: Te stereotypy czy archetypy, używając języka Junga, rzeczywiście są bardzo mocno obecne w naszej debacie, a to dlatego, że budują te emocje na pewnym wyobrażeniu tego, jak wygląda druga strona. Gdybyśmy się wsłuchali w to, co ma do powiedzenia konkretny człowiek, to przede wszystkim wychodzi to, że stoi za tym zawsze jakaś historia, stoi często za tym jakieś trudne doświadczenie i wtedy jesteśmy w stanie to zrozumieć. Ale nikomu nie zależy na tym spotkaniu, nikomu nie zależy na tym, żebyśmy się zrozumieli. Bo zaczynając od polityków, chociaż do naszego ogródka dziennikarskiego też za moment dojdę, dla polityków jest to szalenie łatwa sytuacja w momencie, kiedy jesteśmy tak bardzo podzieleni, bo nikt nie pyta o konkretne rozwiązania, nikt nie pyta o programy, o to, czy udało się rozwiązać taką czy inną kwestię, bo kluczowe jest to, żeby na wierzchu była racja jednej czy drugiej strony, żeby to ci nasi wygrali wybory i to ci nasi decydowali o tym, jak będzie wyglądać Polska, chociaż, jak się okazuje, bardzo często pozornie, bo dziś, nie wiem, czy się pani ze mną zgodzi, ale rozmawiając z politykami, często właściwie trudno jest wychwycić, z której opcji są. Gdyby nie to, że ich bardzo dobrze znamy siłą rzeczy, to jeśli chodzi o te kwestie programowe, gdybyśmy zamknęły oczy, czy zatkały uszy na barwę dźwięku samą i widziały tylko treść wypowiedzi, to często w tych kwestiach takich poglądowych niewiele jest różnic między ugrupowaniami, które w teorii są na olbrzymiej kontrze. No i świat dziennikarski nie jest też od tego wolny. Tutaj oczywiście media też ze względu na swój charakter wchodzą w te polaryzacje, bo mimo tego, że każdy z nas zadeklaruje, że nie chce emocji politycznych na takim poziomie, że nie chce polaryzacji, to jednak wciąż mamy ten duopol, jeśli chodzi o partię i mamy... Nie waham się użyć tego określenia, też wyznawców jednego i drugiego ugrupowania, również wśród dziennikarzy. I charakter współczesnych mediów, głównie mediów społecznościowych, czy jak już teraz niektórzy chyba słusznie mówią, antyspołecznościowych, działa w ten sposób, że jesteśmy tak bardzo pobańkowani, tak bardzo niegotowi na to, żeby dyskutować ze sobą nawzajem, że właściwie łatwiej jest opowiadać tę uproszczoną historię, a dziennikarze... Myślę, że w większości jednak są leniwi, idą na łatwiznę właśnie w ten sposób, że opowiadają historię, do której nie będą musieli zbytnio angażować większej opowieści niż ta prosta o podziale politycznym. No i do tego dochodzą algorytmy, które dzisiaj już nie tylko sprawiają, że jesteśmy w tych bańkach, które są już przecież odmieniane przez wszystkie przypadki, ale my właściwie już nie widzimy w ogóle świata, który widzi inny użytkownik, więc odpowiadając już tak najbardziej wprost, ja też nie widzę szans na to, żebyśmy z tej polaryzacji w łatwy sposób wyszli.
0: To powiedzmy może w kilku słowach, powiedziała pani, liberałowie zazdroszczą czegoś prawicy, czy konserwatystom, prawda, a konserwatyści czegoś liberałom. Czy możemy już doprecyzować?
1: Jasne. Jeśli chodzi o liberałów, to mam poczucie, że to zresztą wynika z rozmów z osobami o takich poglądach, ale także z politykami, którzy w trakcie kampanii prezydenckiej bardzo często powtarzali, że mają takie poczucie, że sami zamknęli się w złotej klatce poprawności politycznej, że dzisiaj świat, w którym żyjemy, świat, w którym jest bardzo wiele różnych zagrożeń, począwszy oczywiście od wojny na Ukrainie, po wcześniej pandemię, kryzys migracyjny, wymaga twardych rozwiązań, bardzo często takich, które nie są popularne i które wymagają powiedzenia rzeczy, które ciężko jest słuchać osobom o innej wrażliwości. I mam takie poczucie, że sami zapędzili się w taki kozi róg, w którym nieważne co powiedzą, to zawsze kogoś urażą, zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie czuł się przygnębiony, będzie czuł, że jego wrażliwość czy jego granice nie zostały zachowane. Więc mam poczucie, że taką zazdrością liberałów jest to, że prawica jednak potrafi dosyć wprost mówić o tym, co w rzeczywistości proste nie jest. A świat jest dzisiaj tak skomplikowany, że my w ogóle gdzieś podświadomie tęsknimy za takimi rozwiązaniami, za tym, że ktoś przyjdzie i powie nam, że można na różne kwestie spojrzeć tak zero-jedynkowo. Więc wydaje mi się, że to jest głównym elementem zazdrości. A jeśli chodzi o prawą stronę i o to, czego zazdroszczą liberałom, to mam poczucie, że tutaj wciąż pokutuje mit liberalnego salonu. Salonu, który jest niedostępny, zamknięty dla wyznawców prawicy. Jest taki poczucie, że to prawica cały czas jest gdzieś w podziemiu, że jest niedopuszczana do pewnego, części świata. Tymczasem rzeczywistość jest zupełnie inna. Prawica wygrywa wybory na całym świecie.
0: To jest, przepraszam, że tak się uśmiecham i tutaj pani wie, ale to jest bardzo ciekawe, bo byłam, nie będę tutaj mówić konkretnie o żadnych nazwiskach ani o osobach, ale w zeszłym tygodniu na wyjeździe tym przed szczytem NATO z prezydent Karol Nawrocki, poleciał tam porozmawiać z Erdoanem i była grupa dziennikarzy, w większości wszyscy bardzo sympatyczni, tacy, z którymi wydawało mi się, że też się fajnie rozmawia i jest jakiś taki wspólny vibe. I był taki moment, kiedy faktycznie siedziałam przy jednym stoliku z panem tam z mediów bardziej konserwatywnych i drugim też, tutaj to mogę też konkretnie był... To był Kanał Zero i to było Radio Maria. I przy czym przychodziła jedna z pań i powiedziała pod nosem, o, widzę, katolicki stoliczek się zrobił i bardzo dobrze. I tak sobie pomyślałam wtedy, kurczę, no tak mi się wydawało, że spoko grupa i wszyscy sobie rozmawiamy, a z drugiej strony po co taki komentarz i jakby to było, prawda, czymś, nie wiem, gorszym, no można sobie w różny sposób, prawda, oceniać, czy wartościować, ale tak pomyślałam sobie wtedy właśnie, że... sami bardzo często sobie zakładamy jakby ten kagańsek i te podziały, bo ja jestem na przykład...
1: Zupełnie się niepotrzebnie.
0: Zupełnie, tak? Jako osoba wierząca, nie mam żadnego problemu z tym i darzę szacunkiem osobę o innej wierze albo osobę niewierzącą. Uważam, że dla mnie jakby to, co się liczy, prawda, i ten trzon, to jest kwestia, czy to jest osoba wartościowa, czy odnosi się do podobnych wymogów etycznych jak ja i tyle.
1: I tak by wydawało się, że jest to całkowicie logiczne i każdy powinien dokładnie w ten sam sposób myśleć. I zwłaszcza na takich wyjazdach, gdzie wszyscy razem działamy, pracujemy, spędzamy czas, wydaje mi się, że takie różnicowanie jest zupełnie niepotrzebne, a jednak ono ma miejsce i myślę, że stąd bierze się takie poczucie prawicy, że cały czas jest gdzieś wypychane, że te poglądy są traktowane jako taka niedojrzałość, jako taki pewien etap przejściowy, z którego się wyrasta. Nie wiem, czy pani również spotkała się kiedyś z takimi określeniami, ale to słyszałam od wielu osób, które gdzieś o wartościach swoich konserwatywnych mówią dosyć otwarcie, że spotykają się właśnie z takim lekceważeniem, z takim poczuciem, że...
0: Że trochę to taki ciemnogród jeszcze.
1: Że to jest taki ciemnogród, że wystarczyłoby trochę doczytać, troszeczkę więcej posłuchać i wiadomo, że z tych poglądów wtedy się wychodzi, wtedy się wyrasta. I jest to poczucie spychania gdzieś do tej piwnicy.
0: To prawda, ale też jest oczywiście druga strona i tutaj tylko króciutko dopowiem. Wielokrotnie zdarzyłam się i zdarzam się na co dzień też z tym, że osoby z tych środowisk konserwatywnych próbują już na wstępie jakby odbierać wszystkim innym, tak? Czyli całej tej grupie szeroko rozumianej liberalnej wszelkie prawa do tego, że zależy im na Polsce, że mogą też być patriotyczni.
1: Że mają wartości.
0: Że mają wartości.
1: Wartości
0: tak.
1: Można mieć jedne,
0: I to zauważyłam dokładnie. I to też zauważyłam. I bardzo mnie to wielokrotnie zasmucało.
1: Ja pociągnę, bo o tym właśnie jest ten rozdział o zazdrości prawicy, bo mam poczucie, że rzeczywistość jest w ogóle już gdzieś zupełnie w innym miejscu. Prawica wygrywa wybory i to nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, gdy spojrzymy na całą falę, na Stany Zjednoczone, na Włochy, na Francję, nawet na Niemcy czy inne państwa tutaj naszego regionu, to z łatwością możemy poszukać tych przykładów, gdzie prawica rośnie na sile. Prawica wygrywa kolejne wybory prezydenckie, ma swoje media bardzo wysoko zasięgowe, ma swoje biznesy i dzisiaj na pewno nie jest w piwnicy, jest częścią tego mitycznego salonu, a jednocześnie nie potrafi się z tym pogodzić, mając moim zdaniem ten kompleks lat 90., początku lat 2000., gdzie faktycznie prawica była spychana z mainstreamu i tutaj oddając sprawiedliwość z pewnością trzeba to przyznać. Ale dziś ta rzeczywistość jest już zupełnie inna, a jednocześnie tym prawicowym, nie tylko dziennikarzom, ale również politykom, wygodnie jest cały czas korzystać z tej łatki bycia gdzieś poza systemem, bo po prostu bycie ofiarą we współczesnym świecie jest szalenie wygodne, bo do ofiary niczego się nie wymaga, niczego się nie oczekuje, jedynie tego, żeby przetrwać. A z takim kapitałem kulturowym, kapitałem finansowym, ekonomicznym, gospodarczym i każdym innym, które dzisiaj ma prawica, nie jest to szczególnym wyzwaniem, więc czemu nie pójść na taką łatwiznę, skoro można? Więc rezygnacja z tej etykietki jest czymś trudnym i to łączy się z kolei z tą obawą prawicy, że ktoś obnaży ten status, że ktoś pokaże, że prawica nie jest dzisiaj ofiarą, jest pełnoprawną częścią systemu.
0: Oczywiście, co już się dzieje i dużo tych patologii, no myśmy obserwowali, o części też mówiliśmy, bo ja tutaj się pod tym podpiszę. Jakby była taka etykieta, łatka, dobrych patriotów marginalizowanych przez lata, no ale potem przyszły ogromne pieniądze, przyszedł wielki lobbying i to wszystko się działo. I nie było tak, że prawda, tutaj patriotyzm gospodarczy przeważał nad tym, co jednostka nie. Były hermetyczne grupy, które po prostu z tego korzystały od lat i które dzisiaj już mają wysoką pozycję. I myślę, że na końcu tej drogi to jest zrobione na ogromną szkodę dla reszty prawicy, bo jest jeszcze wiele osób takich naprawdę wartościowych i którym też te wartości przyświecają, że nawet wiem, że one byłyby w stanie, bo naprawdę się pod tym podpisują, tak, zrezygnować z części tam swoich profitów po to, aby na przykład ta polska gospodarka więcej zyskała, po to, aby te, nie wiem, duże infrastrukturalne projekty naprawdę szły i nie chcą na przykład współpracować, nie wiem, z Niemcami, jeżeli chodzi o port kontenerowy w Świnoujściu. I znam część takich osób, ale to, co się wydarzyło przez te lata, już im tak naprawdę zabrało te karty.
1: Nie wiem, czy się pani ze mną zgodzi, ale mam poczucie, że to jest tym bardziej dotkliwe, dlatego, że od osób, które tak głośno mówią o swoich wartościach, o swoich poglądach, o patriotyzmie, też o przywiązaniu do wiary katolickiej, wymaga się nieco więcej, bo tak. Skoro ktoś potrafi w tak jasny sposób deklarować swoją wyższość, bo niektóre osoby w ten sposób o poglądach mówią, to oczekuje się też pewnej konsekwencji i wdrażania w życie tych wartości, o których tak ochoczo takie osoby mówią, więc mam poczucie, że to jest jeszcze bardziej dotkliwe, bo gdy ktoś w jasny sposób mówi, że nie interesuje go kwestia tego, że by Polska rozwijała się, czy kwestie patriotyzmu, to właściwie nie oczekuje się od takiej osoby, można się co najwyżej miło i sympatycznie zaskoczyć. Ale mam takie poczucie, że często niestety jest tak, że im głośniej o wartościach ktoś mówi, tym częściej w ostatecznym rozrachunku można się zaskoczyć nie tylko pozytywnie. Więc myślę, że to jest jeszcze jakaś taka prawidłowość, że oczekujemy po prostu od takich osób więcej i potem tym bardziej bolesny jest zawód.
0: To prawda, ale też tutaj ja może trochę dopytam, bo teraz patrząc na drugą stronę, mamy ostatnio cały szereg tych afer związanych, najpierw to, że jednak niewiele się wydarzyło od szeroko zapowiadanych i z pompą rewolucji, wielkich zmian tutaj, jeżeli chodzi o obecny rząd, można powiedzieć, że zostało zrobione minimum i tylko tyle, aby robić jak najmniej błędów. Teraz jest wiele afer, między innymi ta chociażby ze Szpitalem Południowym i to są afery, które poruszają Polaków od lewa do prawa, mam wrażenie, tak? Gdzie każdy czuje, że okej, no może to nie jest tak, że musimy o tę Polskę szczególnie dbać, może nie patriotyzm taki stricte gospodarczy, ale jakiś patriotyzm europejski, ale jednocześnie są takie rzeczy, które już też personalnie mogą mnie dotknąć i jakiś bunt powstaje i te oceny też są coraz bardziej srogie.
1: Myślę, że są srogie, bo już nie da się zamykać oczu, nie da się odwracać głowy od tego, w jakiej patologii właściwie, jeśli chodzi o system ochrony zdrowia, żyjemy, że stworzyliśmy przez lata, bo to nie jest kwestia ostatnich tak. lat, system, który jest nadużywany przez osoby nieuczciwe, bo tak trzeba mówić wprost o tych, którzy wykorzystują system tak wrażliwy, który jest częścią tak właściwie naszego dobra wspólnego i robią to bez większych oporów. Ale tak, trzeba zauważyć to, że przez te ostatnie lata z pewnością nikomu nie leżało na sercu załatanie tego systemu, bo nie jest to wiedza, która nie była dostępna dla ekspertów. Ja znam wiele nazwisk osób, które od lat mówią o tym, że w tym systemie są nadużycia, że ten system jest właściwie zbudowany tak, żeby premiować tych, którzy są nieuczciwi, którzy kombinują, a jeżeli nie są nieuczciwi, to i tak właściwie ten system wpycha ich w takie mechanizmy, gdzie muszą kombinować, muszą zastanawiać się, jak nadużyć, czy jak właściwie zbudować to funkcjonowanie szpitalu, czy konkretne jednostki, tak żeby w ogóle się utrzymać. Tutaj chociażby pani doktor Maria Libura, która od lat mówi o tych nadużyciach, tutaj warto je w tej kwestii podsłuchać. Ale jeśli chodzi o system ochrony zdrowia, to ja bardzo często słyszę, że w tym momencie, gdy mamy do czynienia aż z tak głębokim kryzysem, to z pewnością pojawi się taka presja społeczna na to, żeby rzeczywiście zrobić tutaj porządek, żeby zreformować ten system, ale nie w taki sposób punktowy, wprowadzić jeden czy drugi nowy system elektroniczny, czy zmienić drobne szczegóły, jeśli chodzi o finansowanie, finansowanie czy wycenę różnych świadczeń, tylko żeby go tak docna zreformować. Tylko niestety, gdy słucham polityków i to, jak oni chętnie wykorzystują krótkotrwałą uwagę, którą dzisiaj mamy ze względu na nawał informacji, to mam poczucie, że większość skupia się dzisiaj zupełnie na czymś innym, na tym, żeby zakrywać te trudne emocje. No i dzisiaj już żyjemy zupełnie innym konfliktem. Żyjemy dotacjami dla Ukrainy, tą przepychanką właściwie, kto więcej pomógł, czy powinien pomagać, czy nie powinien pomagać. Mam poczucie, że jedna i druga strona używa takich określeń, które są bardzo wysokotonowe, a tak na koniec dnia wyborcy mają prawo poczuć się wprowadzeni na manowce, bo z jednej strony słyszą, że pomoc Ukrainie jest tak ważna, z drugiej strony krytykowani są ci, którzy tę pomoc nieśli. No i z drugiej strony właściwie trudno sobie wyobrażać, że całkowicie tę pomoc mieliby rządzący zaprzestać, a pod krytyką, która dzisiaj ma miejsce, jest trudno to zrobić. No i co my możemy w tym wszystkim zrobić? No troszkę się zatrzymać, trochę te emocje ostudzić, tak żeby rzeczywiście do polityków podchodzić poważnie, bo oni nas sami z siebie poważnie nie będą chcieli traktować, więc to my musimy od nich oczekiwać.
0: Jest stara maksyma, dziel i rządź, i ona się naprawdę sprawdza. Znaczy, to już pani też wspomniała o tym, że faktycznie ludzie zajęci tak bardzo i pogrążeni w tym konflikcie i w tej nienawiści do przeciwnika, nie kierują się tam, gdzie trzeba, i swojej uwagi, czyli na rozliczanie decydentów. Tej energii potem zabraknie na to, aby powiedzieć sprawdzam, i to absolutnie jakby politycy tutaj, powiedzmy, że ich strategia jest zrozumiała i to jest przykre, bo tak nie powinno być, ale żyjemy, prawda, trzeba patrzeć na realia. To już na zakończenie, bo ta książka, ona opisuje pewien mechanizm, opisuje w dużym stopniu te podziały, to, co często możemy usłyszeć na terapiach, a czy ona daje też pewne remedium, albo pokazuje, w jaki sposób, czym posiadamy jakiekolwiek narzędzia, aby właśnie powoli zacząć zawracać z tej błędnej drogi?
1: Zgadzam się, że trzeba patrzeć na świat realnie i patrząc w ten sposób, nie jestem w stanie znaleźć takiej ścieżki wyjścia, jeśli chodzi o cały system. Dlatego, że tak jak wspomniałam, ani politykom, ani mediom, ani dużą korporacjom, zwłaszcza tym, które mają swoje platformy społecznościowe, nie zależy na tym, żeby te emocje ostudzić. Ale to, co można zrobić, to z pewnością zastanowić się nad tymi momentami, w których my sami dajemy się wciągnąć w te emocje. Ja zachęcam oczywiście do lektury, bo to, co jest dla mnie miłe jako dla autora, to już słyszałam od wielu czytelników, że mają takie poczucie, że ja też zastanowiłam się, czy zastanowiłam, skąd we mnie takie emocje, dlaczego właściwie pojawiają się w tym konkretnym momencie, więc to, co możemy zrobić, to rzeczywiście patrzeć na siebie, spróbować zdystansować się, bo jeżeli faktycznie zależy nam na polityce, na konkretnych rozwiązaniach, to dużo więcej jesteśmy w stanie zrobić, czy dużo więcej oczekiwać od polityków, kiedy te emocje trochę ochodzimy.
0: Więc drodzy państwo, faktycznie zatrzymajmy się, zastanówmy, komu tak naprawdę może zależeć na tym, aby Polacy byli wewnętrznie skłóceni, kto może na tym najwięcej skorzystać, bo na pewno nie my, a w książce Nienawidzę Ich, czyli to Polacy mówią na terapiach. W tym reportażu na pewno zobaczymy pewne miejsca, w których nie chcielibyśmy się znaleźć, jeżeli chodzi o tak daleko idącą drogę, więc polecamy. Pani Karolina Olejak, dziennikarka telewizyjna, także publicystka, była gościem Radia Wnet. Dziękuję za rozmowę.
1: Dzięki serdecznie.
2: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
3: Już w sobotę, 11 lipca, papież zje obiad z 200 ubogimi diecezji rzymskiej. Polska sekcja Watykan News, najbardziej angażującym na Facebooku medium katolickim w Polsce. Kościół chce uczestniczyć w dialogu na temat sztucznej inteligencji, zapewnia papież w przesłaniu na pierwszy ONZ-owski szczyt w sprawie AI. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu.

0: Centrum Wyższej Formacji Laudato Si, Dykasteria do Spraw Posługi Miłosierdzia oraz Diecezja Rzymska po raz kolejny organizują obiad dla ubogich. Tym razem będą to potrzebujący z Diecezji Rzymskiej. Inicjatywa odbędzie się w ogrodach Castel Gandolfo. Nosi tytuł Na obiedzie z papieżem. O spotkaniu opowiada Donatella Parisi z Borgo Laudato Si.
1: La giornata di sabato è costituita da diversi momenti.
2: Program dnia obejmuje kilka ważnych momentów. Rozpocznie się celebracją Eucharystii, której będzie przewodniczył kardynał Fabio Baggio. Następnie uczestnicy spotkają się na wspólnym śniadaniu i powitaniu. Później będą mogli zwiedzić Borgo Laudato Si oraz odkryć piękno ogrodów papieskich, w tym m.in. kryptoporticus i inne historyczne miejsca znajdujące się na terenie kompleksu. Będzie to okazja, aby osoby przybyłe z Rzymu mogły poznać to wyjątkowe miejsce. Po czasie modlitwy i zwiedzania nadejdzie moment wspólnego obiadu. Papież Leon XIV dołączy do uczestników, zasiadając z nimi przy jednym stole, aby wspólnie przeżyć czas spotkania, rozmowy i braterstwa.
0: Polska sekcja Vatican News w pierwszym półroczu 2026 roku na społecznościowym portalu Facebook była najbardziej angażującym medium katolickim w Polsce, osiągając 1 800 000 reakcji, wynika z danych Instytutu Monitorowania Mediów. Treści vaticannews.pl na Facebooku zostały wyświetlone w tym roku 72 miliony razy. O misji watykańskich mediów opowiada dyrektor sekcji polskiej, ksiądz Paweł Rytel-Andrianik.
3: Naszą misją jest służba papieżowi i wam, drodzy radiosłuchacze. Dlatego przekazujemy wam na bieżąco informacje dotyczące Ojca Świętego, Watykanu, Kościoła Powszechnego i świata. Co ważne, w dobie rozprzestrzeniania się fałszywych treści my podajemy państwu rzetelne informacje prosto ze źródła.
0: Sztuczna inteligencja to jedna z najważniejszych kwestii naszych czasów i Kościół chce prowadzić w tej sprawie dialog ze światem. Czytamy w papieskim przesłaniu na pierwszy światowy szczyt o sztucznej inteligencji.
4: Szczyt odbywa się w Genewie z inicjatywy Międzynarodowego Związku Telekomunikacji i ONZ. Papieskie przesłanie na to wydarzenie wystosował watykański sekretarz stanu. Kardynał Parolin przypomina, że sztucznej inteligencji Leon XIV poświęcił swą pierwszą encyklikę Magnifica Humanitas. Papież jest świadomy, że żyjemy w epokowym punkcie zwrotnym, dlatego chce prowadzić dialog ze wszystkimi ludźmi naszych czasów, by razem z nimi szukać nowych dróg ku dobru wspólnemu i ku promowaniu godnego życia dla wszystkich, dodaje kardynał Parolin.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
6: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.

0: Reklama.
1: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
2: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: O reklamie.
3: Studio Mundial w Radiu Wnet. Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini.
4: 17.12. Witamy w studiu Mundial. Adam Czerpak audycję realizuje, Grzegorz Milko, witam. Argentyna gra dalej i spotka się w ćwierćfinale ze Szwajcarią. Mecz, który przychodzi do wielkiej historii Mundialu w ogóle. Historii Mundiali, bo Egipt prowadził 2-0, Argentyna wygrywa 3-2. Niezliczona ilość kontrowersji. Egipt czuje się pokrzywdzony, bo nawet złożył oficjalny protest, że podwójne standardy, protest oczywiście do FIFA, były stosowane wobec nich i wobec Argentyńczyków. Witam w studiu Mikołaj Murkociński, Radio Wnet. Witaj, Mikołaju.
5: Dzień dobry, Grzegorzu. Dzień dobry Państwu. Dziękuję za to, że mogę tutaj być.
4: Nie, to cała przyjemność po naszej stronie. Zaszczyt dla nas. Egipt protestuje. Rzeczywiście sędzia Letizia w jakiś sposób, no, można powiedzieć, że no może w jakiś sposób nawet takim przychylnym okiem patrzył na pewne sprawy związane z Argentyńczykami, jak oni grają, jak się zachowują na boisku, a inny powiedzmy, że trochę inaczej z Egiptem. Ale jeśli Egipt prowadził 2-0, to ja mam takie moje takie zdanie gdzieś tam ciche, że mimo wszystko nie dali z wątroby i z lewego płuca do końca. Może dali, ale nie starczyło paliwa, bo przynajmniej dogrywkę mogliby dowieść. Oczywiście geniusz Messiego, ta bramka, ale gdzieś tam to, więc oni teraz wszystko zwalają na sędziów. To jak to jest, jeśli chodzi, tak patrząc ze strony Egiptu właśnie? Co donoszą Egipcjanie?
5: No, jeżeli chodzi o Egipt, to raczej nie należy się dziwić, że to raczej odpowiedzialnością za tę porażkę Egiptu obarczony jest zespół sędziów, no przede wszystkim sędzia
4: Letizia.
5: Właśnie, Letizia, Francuz, który, no, który według Egipcjan miał sprzyjać Argentyńczykom, miał odgwizdywać najróżniejsze faule, rzuty wolne przy najmniejszym kontakcie fizycznym z graczami egipskimi. Natomiast w drugą stronę tutaj wskazuje się na to i na pewno to jeszcze będziesz o tym mówił w dzisiejszej audycji, wskazuje się na to, że no tutaj sędzia francuski popełnił bardzo poważny błąd, szczególnie jeżeli chodzi o możliwy rzut karny. Tuż przed akcją, w której Argentyna strzeliła decydującego z tego, co pamiętam, gola. Nie będę tutaj się na tym rozwodził, ale rzeczywiście to w taki sposób jest odbierane w Egipcie, bo tutaj jaka była atmosfera, bo dużo się mówi o tej atmosferze w Buenos Aires, że rzeczywiście cały Buenos Aires się dosłownie się zatrzęsło, gdy to Messi strzelił trzeciego.
4: Drugiego
5: gola, tak, zgadza się. Ale podobnie było w Kairze, tak? W Kairze wszyscy wylegli na ulicę, jest bardzo dużo tutaj filmików w mediach społecznościowych, ludzie, którzy dosłownie siedzieli, oglądali wspólnie, no i ta euforia, ponieważ tutaj mówimy o prawdziwej dumie narodowej. No, Egipcjanie są narodem niezwykle dumnym i tutaj no, ten niezwykły sukces reprezentacji egipskiej rzeczywiście był nieustannym świętem już od kiedy te mistrzostwa się zaczęły. No i oczywiście te apetyty rosły w miarę jak reprezentacja Egiptu szła do przodu. No i to, co się wydarzyło Ten szok, który widać było na ulicach Kairu, ale który było też widać na boisku, ponieważ to chyba najbardziej przeżywał trener Hossam Hassan, trener reprezentacji Egiptu, który bardzo żywiołowo zareagował. Tam zresztą był on prowokowany, to można było zobaczyć, że jacyś kibice Argentyny wywiesili, machali flagą Izraela. Tutaj Hossam Hassan zatrzymał się, prawdopodobnie splunął w ich kierunku. No i później...
4: Wcześniej pokazywał skrzyżowane ręce, co zgadza takie to się. Jest rasistowski
5: zresztą,
4: trochę
5: zresztą
4: gest.
5: On dużo mówił też, zresztą ta atmosfera na trybunach też nie była najlepsza, bo też pojawiły się filmiki, na których widać z kolei kibiców Argentyny, którzy chlapią alkoholem, tak przynajmniej jest powiedziane, na Egipcjan. No wiemy, że alkohol jest zabroniony w islamie. Tak więc bardzo dużo emocji. No i oczywiście...
4: Negatywnych, bardzo negatywnych.
5: No i oczywiście Federacja Piłkarska Egiptu, która powiedziała formalnie, że ona tego tak nie zostawi, że jej zadaniem jest chronienie dobrego imienia i no, tutaj interesów reprezentacji Egiptu i w związku z tym, tak jak mówisz, protest, no i że będzie tutaj dochodziła. No i wreszcie w prasie także mowa jest o tym, że wielu ekspertów, wielu także dziennikarzy sportowych, no, przyznawało rację Egipcjanom, mówiąc, że tutaj mieliśmy do czynienia ze stronniczym traktowaniem ze strony właśnie arbitra francuskiego.
4: Też chyba chodzi o to, że on nie skorzystał z VAR-u, a mógł.
5: Że nie skorzystał z VAR-u, tak jest, że tego nie zrobił. To zresztą Egipcjanie widać było, że się domagali już po tej strzelonej bramce, że tam był karny. No i cóż, no i tak, wielkie poczucie zawodu, smutku, no i przede wszystkim myślę, i to jest najważniejsze, jeżeli mówimy o Egipcie, urażonej dumy.
4: No ale właśnie, jak to jest z tą dumą i z tym, że oni są tacy właśnie, no dumni, to jest chyba takie najlepsze słowo, nie chcę powiedzieć arogancy, bo nie o to chodzi, ale mając 2-0, naprawdę nie posypią głowy popiołem, że gdzieś tam piłkarsko nie dowieźli tego mimo wszystko?
5: Nie. No jeżeli mają, to 1/8 finału Mistrzostw Świata, jeżeli mają taką możliwość, no to można sobie zadać pytanie, jak my byśmy się czuli, prawda, no gdyby tutaj mielibyśmy takie podejrzenia, które są w dodatku kolportowane nie tylko w Egipcie, ale także na świecie, bo to nawet BBC, brytyjska BBC pisała właśnie o tym wielkim zawodzie, o tych wątpliwościach. No nie ma co się dziwić. No a i też trzeba pamiętać, że jednak futbol, wbrew temu, co możemy sobie myśleć, futbol w Egipcie jest ważny. To jest naprawdę bardzo popularny sport. No wiemy, no są takie kluby jak na przykład Ahli. No to jest sport, który naprawdę jest obserwowany i który jest bardzo ważny dla Egipcjan. No i oczywiście wielkie ikony, tak jak dla nas Lewandowski, tak oczywiście tutaj mamy Salaha i oczywiście innych. Tak więc, myślę, że to tutaj duma narodowa, no i ta właśnie to poczucie niesprawiedliwości w tym meczu, myślę, że to tworzy taki koktajl, który sprawia, że ta porażka jest jeszcze bardziej bolesna dla Egipcjan.
4: No właśnie, a z drugiej strony w Argentynie zupełnie inne strony. Tak, niepotrzebne to wszystko na tych trybunach, ale też się tak troszeczkę to gdzieś, bo to jest pierwszy dzisiaj mamy dzień, to trzeba zaznaczyć, bez meczu. My od ponad miesiąca jesteśmy w turnieju i każda ta drużyna, tam były takie nawet problemy, te przerwy były długie po tygodniu. Co zrobić z drużyną? Jak tych piłkarzy czymś zająć? No oczywiście trening, ale też musieli odpoczywać. I to się tak długo ciągnie i może też te emocje gdzieś puściły.
5: Najprawdopodobniej, no tym bardziej, że tak jak mówię, no im dłużej to trwa i im stawka jest większa, tym bardziej dla krajów, dla którego to jest no, wyjątkowe, coś wyjątkowego. No, tak, no, jak dla każdego, nas,
4: tak jak dla nas.
5: My też dobrnęliśmy do 1/4 finału, już to był 2016. Z tego
4: Europy.
5: Właśnie Europy, tak jest. No to też pamiętamy, że ta porażka wtedy też bardzo była bolesna. Więc
4: no, cóż. Karnych z Portugalią. Dziękuję bardzo.
5: To ja dziękuję.
4: Mikołaj Murkuciński, Radio Wnet. Dziękuję Mikołaju bardzo.
5: Dziękuję i do usłyszenia.
4: A my posłuchajmy, co powiedział po meczu zawodnik Egiptu Zico, ale też, co później za chwilę dla swojej telewizji powiedział Lionel Messi. To są cytaty z telewizji, które przeprowadziły właśnie te wywiady.
0: No fair, no fair, referee no fair. Zalim, zulm, bayin, wadah. بيضيع مجهود بلد كاملة من أول الماتش هو جاي علينا مش هينفع نخرج كده كسبانين 2-0 أرجنتين بطولة موجهة حسب الله نعم
6: creo que si yo hubiese hecho el penal en ese momento hubiera cambiado otra vez el partido porque estábamos uno un buen partido más allá del penal después tuvimos situaciones claras donde el arquero saca pelotas increíbles. Y bueno, por suerte al final me quedó y nada, algo muy especial poder ayudar a este grupo después de lo que había pasado internamente y
7: así lo hemos metido.
6: Y nada, muy feliz.
7: En paz.
6: Generamos, pero sí que es verdad que con el 2-0 se había puesto fea y bueno, por suerte este grupo demuestra una vez más el carácter que tiene y como lo dije siempre, no deja de competir, de intentarlo, de ir a buscarlo y bueno, gracias a Dios lo pudimos conseguir una vez más.
4: Tak, i to powiedzieli najpierw Zico, piłkarz, Mustafa Zico, piłkarz Egiptu. Wyraźnie słyszeliśmy, że sędzia był nie fair i w ogóle to zwycięstwo po prostu tak jakby tej Argentynie gdzieś tam zostało przyznane. A później no, spłaka troszeczkę już spokojniejsza wypowiedź Messiego, który zresztą się popłakał i to widać były te emocje. On mówił o tym, że po prostu no, są wdzięczni za to, że awansowali. To widać, jak też trudno było w tym meczu. Ale właśnie zakończone zwycięstwo Argentyny. Witam bardzo serdecznie w Studiu Mundial na antenie Radia Wnet i na kanale YouTube Radia Wnet. Były sędzia międzynarodowy Marcin Borski. Dzień dobry.
8: Dzień dobry Państwu, dzień dobry.
4: To czy Egipt został skrzywdzony?
8: No trudne pytanie. I tak, i nie. Tak odpowiem dyplomatycznie. Znaczy nie, dlatego że wszystkie te decyzje sędziów da się obronić merytorycznie w tym meczu. Natomiast generalnie, jeżeli się przyjrzymy kontekstowi tego meczu, turnieju całego, no to tak, to mogą mieć poczucie krzywdy. A dlaczego? No dlatego, że VAR poprzednio w bardzo podobnych sytuacjach nie interweniował, kiedy Argentyna na przykład zdobywała bramkę z Austrią i był taki troszeczkę pomniejszy faul, powiedzmy, w środku pola, gdzie zawodnik z tyłu zaatakował Austriaka i odebrał mu piłkę. Argentyńczycy szybko przeprowadzili akcję, Messi strzelił gola. Sędziowie uznali wtedy, że jest to zbyt mało znaczące wydarzenie, żeby VAR mógł interweniować. Podobnie mieliśmy w meczu Brazylii z Norwegią. Tam się zakończył taki faul karnym dla Brazylii. Na szczęście z punktu widzenia sprawiedliwości, przepisów gry, ten karny nie został wykorzystany, ale tam też VAR nie interweniował. Natomiast tutaj no, mieliśmy sytuację dużo dalej od bramki, bo pod chorągiewką rożną Egipcjanie przeprowadzili jednym ciągiem bramkę, akcję bramkową. No
4: tak, strzelili gola.
8: Gdyby zagrali piłkę w trakcie akcji do tyłu, do boku, poczekali chwilę, to sędzia by uznał, że Argentyńczycy mieli szansę, że nie ma tutaj takiej jednego ciągu tej gry, że Argentyńczycy mieli szansę bronić, cofnąć się i wtedy pewnie nie byłoby tej interwencji VAR, nie byłoby furtki na interwencję VAR. Natomiast w tym przypadku była, na to reguły pozwalają, ale no nie ma tutaj tej jednej miary, którą byśmy chcieli, żeby była zachowana.
4: Ten faul tak i nieuznany gol Egipcjan. Pytanie właśnie, czy można wrócić do faulu, który był wcześniej. No bo to jest ta cofnięta jakby akcja. To jest, Marcinie, jeśli chodzi o tą nieuznaną bramkę Egiptowi, ale też kontekst trzeciego gola dla Argentyny, gdzie strzela, prawda, Fernandez bramkę po kontrataku, który zaczął się od dwóch zdarzeń w polu karnym Argentyny. Najpierw ta interwencja obrońcy, powiedzmy, że na pograniczu faulu, a później pociągnięty zawodnik Egiptu przez stopera Argentyny. No i pytanie, czy można wrócić i na przykład odgwizdać rzut karny dla Egiptu. Za pociągnięcie, które też nie było jakieś ewidentne, no bo to było takie, powiedzmy, to nie było, że koszulka została szarpnięta. Zresztą jaką miarą mierzyć te pociągnięcia właśnie? I tutaj ten trzeci gol dla Argentyny. Czy on był właśnie prawidłowy?
8: No właśnie, zaraz do tego przejdę i przeanalizujemy sobie tą sytuację bardzo złożoną. Natomiast też musimy naświetlić kontekst, bo na mecz został nominowany sędzia francuski. Pamiętamy, że na poprzednich mistrzostwach świata Argentyna i Francja rozegrała bardzo dramatyczny finał i obie te drużyny są wśród ścisłych faworytów do rozegrania kolejnego finału. W związku z tym obsada Francuza na Argentyńczyków już sama w sobie nie do końca była szczęśliwa, bo Argentyńczycy protestowali zakulisowo. Sędzia francuski na pewno też odczuwał pewną presję. Pierluigi Collina, żeby to wyrównać, zobaczmy, że sędziego z Argentyny Tejo nominował do meczu Francuzów następnego. W związku z tym ja zauważałem, że Letizia wszelkie takie wątpliwości albo stykowe sytuacje jednak rozstrzygał na korzyść Argentyńczyków. Tam przynajmniej dwukrotnie nie pokazał żółtych kartek Argentyńczykom, jakieś drobne faule odgwizdywał Egiptowi i faktycznie, tak jak mówiliśmy, tak jak było tutaj powiedziane w studio wcześniej, Egipcjanie mogą mieć takie poczucie krzywdy. I do tego dochodzi ta ostatnia minuta meczu, prawda? Kiedy mamy dwa zdarzenia w polu karnym. Z punktu widzenia interpretacji przepisów gry, pierwsze na Salahu to absolutnie nie jest faul, tak? Bo tam jest taki pojedynek pomiędzy obrońcą i napastnikiem, taki można powiedzieć hokejowy, jak się przy rozpoczęciu rozpoczyna dwoma kijami hokejowymi okrążek, to oni tą piłkę między sobą stopami próbują przecisnąć i Argentyńczyk tą piłkę wyłuskuje de facto i ta piłka jest już za plecami Salaha. I później Salah już przy prędkości praktycznie zero zaczepia o nogę Argentyńczyka, ale to jest naprawdę lekki kontakt. On na powtórkach, zwolnionych obrotach wygląda oczywiście bardziej dramatycznie niż w naturalnym tempie. Salah pada tam na kolana, ale to nie jest, on nawet nie protestuje za bardzo.
4: Tak.
8: On sobie zdaje sprawę z tego, że przegrał taki pojedynek.
4: Później była taka, że on liczył, że VAR po prostu wróci do tej sytuacji.
8: Być może, nie wiemy co on ma w głowie, natomiast co miał wtedy w głowie, natomiast zobaczmy, że Salah bardzo spokojny, stonowany sposób komentuje cały ten mecz i nie podnosi tej sytuacji. I tutaj ja bym powiedział, że gdyby nie ten cały kontekst, ta otoczka, pewnie byśmy o tej sytuacji zupełnie nie rozmawiali. Natomiast większy problem jest z drugą sytuacją, która tam ma miejsce i tam broni sędziego i Argentyńczyków tylko fakt, że zawodnik, który był pociągnięty za koszulkę i w sposób dosyć taki jednoznaczny i mocny, krótko, ale ta koszulka się naciągnęła, jest poza zasięgiem tej akcji, bo piłka jest skierowana do jego kolegi, który gdzieś stoi w okolicach punktu karnego, jest oczywiście kryty przez obrońcę argentyńskiego, natomiast akcja ma miejsce na 16. To ciągnięcie zaczyna się tuż przed linią, kończy się tuż za linią, jest dosyć krótkie, ale na tyle intensywne, że powoduje upadek tego zawodnika. I teraz, stricte rzecz biorąc, jest to faul, ale z drugiej strony no jest taka doktryna orzekaniu takich decydujących decyzji, żeby no to się nazywa football understanding, tak? Żeby te przewinienia takie mniej znaczące, jeżeli to nie jest brutalne kopnięcie kogoś bez piłki, uderzenie, jakieś tam przytrzymanie lekkie, jeżeli jest poza zasięgiem gry, no to żeby sędziowie jednak to ignorowali. I teraz pytanie, czy ten zawodnik mógłby się włączyć do tej akcji i w fazie obronnej próbować blokować Argentyńczyków? Czy mógłby do tej ofensywnej nie mógł się włączyć, ponieważ tam piłka poszła do kolegi i Argentyńczycy wypili tą piłkę dosyć szybko? No jest to ryzykowna teza, że on cokolwiek mógłby zrobić, dlatego tutaj też możemy stwierdzić, że sędzia miał prawo taką decyzję podjąć i zignorować to przewinienie. Aczkolwiek trzeba przyznać, że są zdania podzielone, bo na przykład w Niemczech były sędzia Bundesligi Patryk Ittrich, który zajmuje się analizą takich sytuacji dla telewizji Magenta chyba. On stwierdził, że to jest przewinienie. Tutaj też słyszałem głosy niektórych fachowców, którzy jednoznacznie uważają, że to jest na tyle znaczące, rozmyślne i takie niesportowe, że sędzia powinien to gwiznąć. Natomiast też wielu fachowców mówi, że nie. I w całej tej sytuacji wydaje się, że po prostu zbyt dużo tych decyzji, czasami 50-50, było rozstrzyganych na korzyść Argentyńczyków i stąd mamy cały ten galimatias.
4: Sędzia Letizie z Francji, to w zasadzie tak pomyślałem sobie, jeśli chce ułatwić swoim rodakom, no to mógł sędziować na korzyść Egiptu, prawda? Bo łatwiej będzie.
8: Właśnie o to chodzi, że to bardzo często tak jest. Ja pamiętam z czasów swojej kariery, bo byłem sędzią z Warszawy i byłem obsadzany na mecze Wisły Kraków. Wtedy Wisła i Legia były takimi najmocniejszymi drużynami w lidze i te pojedynki były epickie. I co przyjeżdżałem do Krakowa, to właśnie czułem, że jestem niemile widziany. I też pilnowałem się bardzo, żeby się nie pomylić na niekorzyść Wisły, żebym nie był podejrzewany o sympatyzowanie, o wspieranie klubu z miasta, w którym mieszkam, prawda? I myślę, że ten bardziej mechanizm zadziałał u sędziego Letizie, że starał się właśnie te kluczowe decyzje rozstrzygać na korzyść Argentyny, żeby nie podpaść pod zarzut, że pomaga swojej reprezentacji.
4: No dobrze, a to całe odwołanie Egiptu, wiadomo, że piłka jest taka, że jak coś już jest, to koniec, prawda? To raczej się, no są z tą czerwoną kartką, ale to tam
8: Trump.
4: Chyba, że...
8: Tam jego przyjaciel Manei z Argentyny nie będzie interweniował, w związku z tym no, wydaje mi się, że tutaj to zostanie wszystko utrzymane.
4: Ale wiesz, piłka się obroniła, bo te Stany Zjednoczone tak odpadły, no Belgia była lepsza, no nie? Więc... No,
8: ja bym się nie zdziwił, gdyby Argentyna odpadła, bo Argentyna tak przechodzi te pojedynki ostatnio tak naprawdę już wyjątkowo na farcie. Szwajcarzy może nie grają widowiskowej piłki, ale są bardzo poukładani i tacy bardzo nieprzyjemni w grze i nie zdziwiłbym się, że Argentyna odpadnie i taki będziemy mieli scenariusz.
4: Tak, albo w półfinale tak, na Anglię trafią i też będzie jakiś...
8: Będzie pojedynek, taka zemsta za tą rękę Boga, prawda?
4: Aha, za rękę Boga.
8: Za czerwoną kartkę Beckhama i tak dalej.
4: Anglicy no właśnie.
8: A Argentyńczycy chyba lekko pod formą jak na ich możliwości.
4: To właśnie, nie wyglądają na drużynę, która powiedzmy jest w takiej mega formie, że obroni tytuł mistrza świata, a chcieliby, bo w historii tylko no Włosi, to wiadomo, 34, 38, a później Brazylia 58, 62 powtórzyła, czyli obroniła tytuł, więc w Argentynie jest wielkie pragnienie, żeby ten tytuł obronić, bo wtedy przejdą do historii. No ale też tak mi się wydaje, że ta gra nie jest jakaś porywająca. Natomiast Marcinie, chciałbym wrócić, no bo pamiętamy ten niesamowity finał, tam polska obsada sędziowska, prawda, z Szymonem Marciniakiem w roli sędziego głównego, mówię o finale.

0: ten, można powiedzieć, ciąg, festiwal werdyktów, które wątpliwych, czy takich 50-50, które są rozstrzygane na korzyść Argentyny. Ja osobiście skłaniam się do tezy, że tam powinna być żółta kartka, w związku z tym, że to było przypadkowe i ta intensywność kontaktu nie była mocna i długa. Messi po prostu zaatakował łydkę rywala, ale natychmiast nogę cofnął i zobaczmy w porównaniu do Baloguna z USA, nie nadepnął i nie wykręcił stawu skokowego przeciwnikowi. Na tych mistrzostwach dużo ostrzejsze ataki, te stemple, jak to się mówi w żargonie sędziowsko-piłkarskim, były karane albo w ogóle nie karane, ale karane żółtymi kartkami. Przypominam sobie też w meczu Belgii z Iranem taką rozoraną łydkę zawodnika Belgii z numerem 10. No to bym się skłaniał tutaj do żółtej kartki. Szymon nie pokazał żadnych. Przeoczył ten fakt albo zinterpretował to jako może takie po prostu przypadkowe, trochę sprowokowane przez obrońcę biegnięcie w ścieżkę napastnika i czy temu nadepnął. No nie wiem, jak zinterpretował. Według mnie powinien za nierozważność pokazać żółtą kartkę. Czerwona chyba byłaby zbyt mocnym ukaraniem Messiego. Ale tutaj też przyjmuję argumenty ludzi, którzy poddają tę decyzję w wątpliwość, taki werdykt i też się domagają czerwonej kartki, bo faktycznie no, te korki na łydce są i można je interpretować jako zagrożenie zdrowia, a to daje furtkę do czerwonej kartki. No niestety piłka nożna to nie jest matematyka, nauki ścisłe. Tutaj troszeczkę się musimy zdać na ocenę, na arbitralność, prawda, ocenę ludzką i tutaj ciężko tak stanowczo ten werdykt zająć, bo zdania są podzielone.
1: Ale czy to na przykład, no właśnie, czy to w jakiś sposób rzutuje teraz na obsady?
0: Jasne, ja moim zdaniem Szymon nie dostanie meczu Argentyny. Wydaje mi się, że żeby nie obciążać go dodatkowo, wydaje mi się, że jest kandydatem do sędziowania tego meczu wyspiarskiego, powiedzmy, bo tam mamy Anglia kontra Norwegia, gdzie większość zawodników norweskich gra na wyspach. Tam potrzeba sędziego, który da pograć właśnie, który lubi twardą piłkę i zawodnicy też czują do niego respekt i myślę, że Szymon byłby idealnym kandydatem. No chyba, że jest szykowany na półfinał z udziałem którejś z tych drużyn, może Anglii, może, no ale ta Anglia by wchodziła ewentualnie w Argentynę. No nie wiem, jakie plany ma Pierluigi Collina, więc wydaje mi się na 90%, że Szymon dostanie przynajmniej jeszcze jeden mecz i albo będzie to ten ćwierćfinał Norwegia. Tak to obsadzą, albo półfinał.
1: No tak, to jest ta druga drabinka, Francja, Maroko, Hiszpania, Belgia. Chciałbym ciebie zapytać o sam ten, jak oceniasz ten mundial, że on jest taki długi i pewnie trochę dla niektórych za długi, być może też wielu jest zmęczonych troszeczkę, prawda, że tych meczów jest tak dużo, że mamy 104 mecze do rozegrania, jesteśmy na razie na etapie ćwierćfinału. Nie wiem, czy zdradzę tajemnicę, że wybierasz się do Stanów i jak patrzysz na ten mundial?
0: Jeżeli chodzi o piłkarsko, to mi się te mistrzostwa podobają. Mecze są dzięki być może nawet zmianom w przepisach, temu przyspieszeniu gry, prawda? Mamy limit czasu na wznowienie piłki z wrzutu, na wznowienie od bramki, na kontuzję i zobaczcie, że to bardzo szybko się w tej chwili rozgrywa. A mecze są dynamiczne, ile meczów rozstrzyga się w końcówkach, jest bardzo dużo emocji. Sędziowsko już nie wygląda to tak dobrze, bo gdzieś tam pogubiono tą właśnie jedną miarę i jakąś spójność decyzyjną, jest dużo, dużo kontrowersji i też siłą rzeczy osoby, które zajmują się analizowaniem tych sytuacji, tak jak ja, mają dużo pracy. Musimy się tym zajmować, jak gdyby szkoda, bo wydaje mi się, że cierpi atmosfera sportowa tych naprawdę fajnych, w tego fajnego turnieju. Też podzielam opinię, że tych meczy dawka, szczególnie, że one są w nocy, jest porządna i momentami ja już miałem takie dni, że sobie musiałem odstawić mundial i odespać troszeczkę, ale no w tej chwili wchodzimy w tę najlepszą chyba fazę turnieju, gdzie już grają sami faworyci, gwiazdy i emocje będą sięgały zenitu, bo jesteśmy blisko rozstrzygnięcia.
1: Czy wybierasz się na jakiś mecz?
0: Prawdę mówiąc, nie, bo nie mam biletów, ale jeżeli będzie taka okazja, to spróbuję wejść. Jadę

0: jadę z dzieckiem swoim, no bo ukończyło 18 lat w ramach prezentu, to zdradzę miło. Tutaj. Natomiast jeżeli by się nam jeszcze udało zdobyć bilet, to pewnie pójdziemy, bo jedziemy na kilka.
1: A który mecz byś chciał zobaczyć? No bo jest ta Francja, Maroko. Maroko taka nieoczywista drużyna. Mało się w zasadzie mówi o tej ekipie. A to takie wychodzą rzeczywiście, że oni po piłkarsku to są znakomici, tak bardzo ograni. No, Francja, wiadomo, gwiazdy i to rzeczywiście może to, co najlepsze jeszcze Francuzi nam zaprezentują. Hiszpania, Belgia też bardzo ciekawy pojedynek. Jak właśnie pan...
0: No, ja bym najbardziej chciał zobaczyć, uważam osobiście, że to byłby przedwczesny finał, jeżeli te drużyny awansują, Francja, Hiszpania. To jest futbol naprawdę już na najwyższych lotów. Maroko dla mnie nie jest absolutnie drużyną, która jest nowicjuszem. No, oni byli w czwórce przy na poprzednich mistrzostwach, to są mistrzowie Afryki. Tak. No, tam jest ta kontrowersja z Senegalem, no, ale finaliści przynajmniej. No, to jest bardzo mocna drużyna i co udowadnia na tym turnieju. Ale wydaje mi się jednak, że Francuzi mają tak napakowany gwiazdami skład i w tak dobrej formie i Mbappé, i Dembele, prawda, i Olise, że chyba pokonają Maroko, aczkolwiek to jest piłka.
1: Tak. No właśnie, to tak patrzymy na te drabinki z lewej, z prawej, to idzie za chwilę coraz mniej, a my jesteśmy od początku z Państwem, jeszcze tydzień wcześniej zaczęliśmy studia Mundial. Oby Marcin, jak najmniej tych kontrowersji, bo rzeczywiście pamiętam jeszcze z czasów, kiedy właśnie się też spotykaliśmy na naszym szlaku piłkarskim, ty w roli sędziego, jak gdzieś tam w roli reportera, dziennikarza, to pamiętam, że zawsze tak się mówiło, oby o sędziach jak najmniej się mówiło. No to wtedy znaczy, że mecz był, prawda, taki, no powiedzmy, czysty. Nie wiem, jak
0: pamiętam. Tak, tak, to ja myślę, że wszyscy sędziowie tego pragną, żeby się nie mówiło dużo, żeby się coś tam oczywiście, żeby ich udział był zauważany, ale żeby na pierwszym planie byli zawodnicy. A zobaczmy, ile razy pada nazwisko Letizia, gwiazdy, które wzięły w tym meczu udział, a przecież było ich niemało, no już tak często wymieniane nie są.
1: No tak, i to rzeczywiście, gdzieś tam oczywiście się broni, bo ten Messi strzela piękną bramkę i gdzieś tam ciągnie tą Argentynę, prawda? Więc jest wielką gwiazdą, a z drugiej strony rzeczywiście gdzieś tam myślimy o pojedynku Haalanda z Harry Kane'em. Tutaj te, właśnie tak jak wymieniłeś, te gwiazdy francuskie. No i mimo wszystko ta młodzież hiszpańska, prawda? To też jest taka ciekawa mieszanka. Marcinie, bardzo dziękuję za to spotkanie. Życzę dobrego wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Także wszystkiego najlepszego z okazji 18 urodzin dla syna. I też ten prezent rzeczywiście fantastycznie. Tak sobie pomyślałem, że to coś pięknego. Polecić teraz, kiedy są te mistrzostwa, jakie by nie były, ale być w kraju, w których się odbywają właśnie, to jest chyba coś pięknego. Także dobrego wyjazdu.
0: No to jest wybór mojego dziecka. Tak? I uznałem, że skoro chcę, to jedziemy, prawda? I taka decyzja troszkę była ad hoc podjęta, dlatego wcześniej się nie zaopatrzyliśmy w bilety, ale zobaczymy, może uda nam się na jakiś mecz wejść.
1: Oby tak było, życzymy tego. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Były sędzia międzynarodowy Marcin Worski był z nami. Dziękuję, Marcinie. Wszystkiego dobrego.
0: Pozdrawiam, dziękuję.
1: A my w związku z tym, że gdzieś tam wracamy tak pamięcią i też jakoś ta historia mundiali tak się układa, że do tego meczu Argentyna z Anglią, 86 rok Azteka, 2-1 Argentyńczycy wygrywają, dwie bramki Diego Maradona, ta strzelona łokciem, ręką, której dziś by nie było, bo VAR pewnie by ją anulował, ale geniusz wiedział, że coś zrobił nie tak dla piłki i dosłownie po kilku minutach przeprowadza najpiękniejszą akcję w historii Mistrzostw Świata, bo strzela gola Anglikom i właśnie na tej kanwie powstała ta piosenka La Mano de Dios, Ręka Boga. Wczoraj prezentowaliśmy w wersji Rodrigo, tego barda, tego piosenkarza hiszpańskiego, przepraszam, argentyńskiego, który niestety też zginął w wypadku. Diego też już nie żyje, ale została ta piosenka i w filmie Emira Kusturicy, Kusturica by Maradona, o życiu Maradony, pięknie zebrał materiał rzeczywiście wybitny reżyser Emir Kusturica i tam jest taki moment, kiedy no, w jakimś klubie nocnym, czy też wieczornym, bo tam są córki Maradony, jeszcze wtedy nieletnie, właśnie Diego śpiewa w swojej wersji, po prostu w swoim wydaniu La Mano de Dios, taki dopingowany przez Emira Kusturicę, żeby zaśpiewał, i tam siedzi Klaudia, małżonka właśnie Maradony, i dwie córki, i Diego tak jakby im dedykuje tę piosenkę. Posłuchajmy tej wersji Diego Maradony.

0: Tak zaśpiewał Diego Maradona o samym sobie. La mano de Dios, ręka Boga w filmie Emira Kusturicy. Bardzo gorąco polecam ten film, bo rzeczywiście jest absolutnie fantastyczny, pokazujący życie Diego Maradony i jego wielką karierę. Jest godzina 17.47 w studiu Paweł Kobierski, Radio Wnet. Witaj. Studio Mundial. Jesteś z nami od początku Mundialu, nawet wcześniej, prawda? To już któryś tydzień z nami.
1: Tak jest.
0: Tak. I teraz kulisy tego meczu. Myślę, że mimo wszystko warto gdzieś tam wracać i zastanowić się, jak strona argentyńska na to patrzy, a jak egipska. No tak słyszeliśmy Mikołaja Murkocińskiego, że rzeczywiście Egipcjanie czują się pokrzywdzeni. No ale jak właśnie jedni i drudzy na to patrzą?
1: Znaczy, Argentyna oczywiście nie ma żadnych zarzutów, jeżeli chodzi o pracę francuskiego arbitra. Myślę oczywiście, że jeżeli wynik byłby inny, to pewnie byłoby więcej tego doszukiwania się błędów ze strony Letessier. No Egipcjanie, to tak jak rozmawiałeś wcześniej ze swoim gościem, jest bardzo dużo żalu. Te wypowiedzi, czy to Mostafa Zico, czy to Hosama Hassana, który mówił, że to jest wielka niesprawiedliwość. On w ogóle się zarzeka, że on już nigdy nie zobaczy meczu Mistrzostw Świata, ponieważ dla niego to jest turniej bez sprawiedliwości. Więc bardzo, bardzo dużo żalu. No, ciekawą statystyką jest to, że sędzia właśnie spotkania, czyli François Letessier, nie pokazał żadnej kartki dopóki do 92 minuty tego spotkania. Po czym się okazuje, że aż 6 kartek po stronie Egiptu, bo tam bardzo dużo było z okazji właśnie przy okazji bramki na 3-2. Gdzie właśnie Egipcjanie zaczęli protestować, wspominać wcześniejsze sytuacje, czy to właśnie na przykład ten faul na Salahu w końcówce spotkania w polu karnym Argentyńczyków, gdzie tam faktycznie była kontrowersja i się zastanawialiśmy, czy Francuz nie podyktuje jedenastki, nie wskaże na wapno. To się akurat nie wydarzyło, więc w Egipcie jest bardzo, bardzo dużo żalu. Sam właśnie Mostafa Zico, wcześniej wspominany, mówił...
0: I cytowany na naszej antenie.
1: Tak, jest cytowany, ale też, który skierował słowa do egipskich kibiców, że przepraszam, chcieliśmy was uszczęśliwić, nasz sukces nie był jednak zapisany w kartach, to przez sędziego. Ten puchar jest pisany Argentynie. Tak powiedział mediom. No i właśnie te słowa Hosama Hassana, o których wcześniej wspominałem, w których pojawiły się deklaracje, że ja nie obejrzę już nigdy Mistrzostw Świata, ponieważ w tym turnieju nie ma sprawiedliwości, nie doznaliśmy żadnego szacunku ani fair play ze strony ani sędziego, ani drużyny argentyńskiej, więc duży żal.
0: A, czyli też nie czuli to z boiska pewnie, tak? Że nie było jakiegoś tam... Czasami jest taka wspólna, jak to powiedzieć... taka godność jakaś taka, prawda, że piłkarz do piłkarza się tam poda rękę, klepnie, prawda, gdzieś przejdzie, uśmiechnie się nawet, a tutaj tego nie było.
1: Aczkolwiek po stronie Argentyńczyków też się ciężko tego spodziewać, kiedy spojrzymy na przeszłość, ponieważ wiemy, że to jest krewki naród. Jeżeli sobie przypomnimy na przykład bodajże mecz ćwierćfinałowy z poprzedniego mundialu z Holandią, gdzie tam była przecież wielka walka, skończyło się na rzutach karnych i no tam akcji było bardzo dużo, było kopanie piłki z całej siły w ławkę jednego z zespołów, były kłótnie, był Lionel Messi, który w wywiadzie pomeczowym krzyczał do Wouta Weghorsta w nieładnych słowach po hiszpańsku, że sobie poszedł. Czy Weghorst to zrozumiał? Nie wiadomo, bo nie wiemy, czy...
0: czy sobie poszedł.
1: Tak, nie wiemy, czy dosły napastnik Holandii też mówi po hiszpańsku. Natomiast Argentyńczycy no nigdy nie byli znani z raczej boiskowej elegancji, tylko bardziej z takiej zadziorności, takiej właśnie walki nie tylko na boisku, ale też poza nim, jeżeli chodzi czy to o wypowiedzi, czy to jakieś szarpanie się, czy potyczki ze swoimi przeciwnikami.
0: Wiesz, z Holandią to jeszcze mieli taką zaszłość, 78 rok i finał, prawda?
1: Tak.
0: No tak, i tam też przecież Holandia prowadziła, tam Rob Rensenbrink trafia w słupek, gdyby strzelił, to pewnie Holandia byłaby mistrzem, więc te zaszłości były duże. No teraz już na Holandię nie trafią, bo już Holandii nie ma. Natomiast to czy ta Argentyna ma formę zespołu na Mistrza Świata, to tak jak Marcin Borski powiedział, że to się można zastanowić, ale to zostawmy, bo na tą drabinkę mecz ze Szwajcarią i ta Szwajcaria, która remisuje z Kolumbią 0-0, ale w karnych wygrywa 4-3. Mhm. To jak patrzeć na tą Szwajcarię? Gdzieś tam jeszcze wczoraj, pamiętam, rozmawialiśmy, że Kolumbia może być takim trochę czarnym koniem na zasadzie takiej, że może gdzieś tam w tej drabince, ale jednak te rzuty karne dla Szwajcarii. Jak patrzeć teraz na Szwajcarię?
1: dzisiaj pisałem w artykule właśnie na Wnet FM, że wielu kibiców i wielu ekspertów podaje ten mecz właśnie Szwajcarii z Kolumbią jako najdudniejszy i najgorszy mecz tych mistrzostw. I tak nawet pisałem, że no, są takie mecze na turniejach, kiedy trzeba po prostu je przetrwać. Mhm. Trzeba dograć te 120 minut do twarz do karnych i potem zobaczymy, co się stanie. I nie ukrywam, oglądając to spotkanie, jak widziałem trochę, jakbym widział trochę kadrę Polski Czesława Michniewicza na turnieju sprzed 4 lat, że takie po prostu wymęczone, takie... No, ciężko się to oglądało z perspektywy postronnego kibica, natomiast Szwajcarzy wreszcie dowożą w rzutach karnych. Bardzo ciekawy paradoks Manuela Akanjiego, szwajcarskiego obrońcy, który po raz trzeci na wielkim turnieju jest desygnowany do wykonywania jedenastki, po raz trzeci jej nie trafia.
0: Oj, to jest ciekawe.
1: To jest bardzo ciekawa statystyka i wydaje się, można zastanawiać, dlaczego on był...
0: Na przełamanie.
1: Tak, dlaczego on był do tego rzutu karnego wskazany. I z tego, co pamiętam, jeden z komentatorów nawet w telewizji mówił, że właśnie podawał, że na ostatnich dwóch rzutów karnych nie trafił. Dlaczego selekcjoner Murat Yakin decyduje się właśnie na obrońcę? No i nie trafił. Na szczęście uratował go Gregor Kobel, który następny rzut karny wyciągnął. No i Vargas, wykonawca ostatniego karnego dla Szwajcarów, wprowadza ich do ćwierćfinału. Mecz Szwajcarii z Argentyną to będzie powtórka sprzed 12 lat. Mhm. Wtedy na mundialu w Brazylii w 2014 roku oba zespoły na siebie trafiły. To była faza 1/8 wtedy, a nie ćwierćfinału. No i wtedy również graliśmy 120 minut i w samej końcówce, w 118 minucie Angel Di Maria na 1-0 dla Argentyny i wtedy już Albiceleste trafili do ćwierćfinału. Patrząc na Argentynę, patrząc na to, jakie męczarnie były z Republiką Zielonego Przylądka, z właśnie teraz z Egiptem, oba mecze po 3-2, można się zastanawiać. Myślę, że mimo wszystko Argentyna sobie poradzi. Patrząc na Szwajcarów, którzy też nie są zbyt przekonujący, teraz spotkała ich smutna informacja, ponieważ właśnie jeszcze przed meczem z Kolumbią, Johan Manzambi, czyli to takie objawienie Szwajcarów na tym turnieju, 3 gole, fenomenalna forma, nabawił się urazu, nie zagrał z Kolumbią, nie wiadomo, czy zagra z Argentyną, jest to dosyć wątpliwe i to jest na pewno cios dla Szwajcarów. No natomiast możemy się spodziewać wyrównanego widowiska.
0: Tak, te z tymi karnymi to jest tak właśnie, czy dać trzecią szansę zawodnikowi, bo kiedyś Martin Palermo 3 nie trafił w jednym meczu. To było Boca Juniors, jakiś mecz 3 razy podchodził i nie trafił. To przeszło do jakiejś klasyki. Natomiast zastanawiam się, czy nie nudniejszy mecz, może porównywalnie nudny, był ten Francji z Paragwajem mimo wszystko. Jeszcze tam brutalność dochodziła.
1: No właśnie, i przez to bym tego nie nazwał nudnym meczem, ponieważ to, jakie awantury i afery były po tym spotkaniu. Doczytałem właśnie dzisiaj w mediach a propos tego meczu, że Didier Deschamps podobno chciał desygnować w końcówce spotkania dwóch zawodników, żeby od razu po końcowym gwizdku pobiegli do Kyliana Mbappé i pilnowali go, żeby nie załapał jakiejś głupiej kartki, żeby potem nie mógł się przypadkiem w cudzysłowie zapauzować i żeby się nie okazało, że nagle Francja będzie bez swojego największego gwiazdora w kluczowych spotkaniach. Mecz strasznie brudny, mecz bardzo ciężki do oglądania i aż dziwi postawa sędziego z Uzbekistanu, który Paragwajczykom nie pokazał kartki żadnej.
0: Tak, a 4 Francuzom, rzeczywiście. Tam jakoś taka statystyka. Albo 3 nawet.
1: Tak, no tak,
0: to było. No i natomiast jeszcze mamy chwilkę. Hiszpania. Czy Hiszpania się rozkręca? Bo naprawdę, rzeczywiście były takie momenty. Może cały ten mecz był taki trochę dziwny. Ten Hiszpania-Portugalia. Hiszpania wygrywa w samej końcówce. Ale czy to jest drużyna, która się, twoim zdaniem, się rozkręca właśnie tak, żeby na dojście do finału?
1: Tuż po meczu z Austrią bym tak powiedział, bo oglądało się Hiszpanów moim zdaniem fenomenalnie. Po meczu z Portugalią te zachwyty i te ochy i jachy nad La Roja troszeczkę dla mnie opadły, ponieważ oglądając to spotkanie ciężko się też to oglądało. Oczywiście jedna i druga drużyna miały swoje okazje, jednak głównie to była właśnie taka walka w środku pola, żeby przechylić jako szare spotkanie na swoją korzyść. No i Joker w talii Luisa de la Fuente, czyli Mikel Merino, po raz kolejny Hiszpanów ratuje. Przypominamy, że w meczu finałowym poprzedniego Euro w 2024 roku Mikel Merino swoim golem dał zwycięstwo Hiszpanom w całym turnieju. Teraz wprowadza ich do ćwierćfinału.
0: Po pięknym podaniu, nie?
1: Tak jest. Piękne podanie Ferrana Torresa. W mediach śmiano z tego zawodnika, że on ma słaby sezon sobą w Barcelonie, że nic mu nie wychodzi, a tu proszę. Jednym podaniem.
0: Magic tak, prawda?
1: Magic touch. Przed Hiszpanami Belgia, po której de facto nie wiadomo, czego się spodziewać troszeczkę.
0: Początek turnieju
1: dziwny, konfudujący, te remisy z niżej notowanymi reprezentacjami. Teraz jednak rozłożenie na łopatki Stanów Zjednoczonych, 4-1 w naprawdę dobrym stylu.
0: W bardzo dobrym stylu,
1: więc jestem bardzo ciekaw tego spotkania. To już nas czeka za dwa dni w piątek o 21:00 i no ja zdecydowanie będę oglądał.
0: No jak my wszyscy, wszystkie mecze. Dzisiaj jest pierwszy dzień w ogóle przerwy bez piłki.
1: Ja się czuję dziwnie, nie wiem jak ty.
0: Ja bardzo, ale nie no, tak, wszystko dajemy radę oczywiście. Natomiast mamy jeszcze minutkę, to myślę, że warto chociaż jedną sekundkę poświęcić temu, co nas czeka, bo ta Norwegia-Anglia, w ogóle jak jutro zaczynamy od...
1: Jutro zaczynamy od Francji z Marokiem o 22:00, właśnie w piątek Hiszpania z Belgią o 21:00, w sobotę 11 lipca o 23:00 wspomniana przez ciebie Norwegia i Anglia i 12 lipca o 3:00 w nocy, mogę tutaj uspokoić słuchaczy i widzów, ostatni mecz chyba o tak nieprzystosowanej do Europejczyków pory, o 3:00 nad ranem czasu polskiego Argentyna ze Szwajcarią.
0: Tak, zresztą te pory też chyba tak są troszeczkę przesuwane ze względu na Europę, prawda?
1: Takie mecze są wcześniej. Tak.
0: Właśnie. No tak, i to chyba był pierwszy ten mecz Argentyna-Egipt, gdzie było tak nie było takiej dobrej atmosfery na trybunach, bo te wcześniejsze jednak odbywały się w dobrych atmosferach, prawda? Ci kibice ubierani w swoich narodowych barwach, wymieszani na trybunach, więc pod względem takiej przyjaźni to raczej to jest dobry mundial. No.
1: Pod kątem przyjaźni, tak. Były bardzo ładne obrazki po meczu Anglików z Meksykanami, gdzie meksykańscy kibice i angielscy gratulowali sobie po prostu dobrego spotkania, bo naprawdę to był bardzo wyrównany mecz, jeden z najlepszych na tych mistrzostwach, fenomenalnie się to oglądało. No po meczu Argentyna-Egipt na pewno dobrej krwi tam nie ma.
0: Tak, a Harry Kane'a stracił głos, prawda? To cytowaliśmy na naszej antenie.
1: Najwspanialsza rozmowa pomeczowa tych mistrzostw.
0: No po prostu tak się cieszył ze swoimi kibicami, tak śpiewał, że stracił głos, prawda? Że piał.
1: Można było tylko słyszeć, my voice gone.
0: Bo tak. No właśnie, i tak ten mundial się odbywa, i tak się toczy, i aby do finału 19 lipca, przed nami jeszcze najważniejsza faza mundialu, ale naprawdę wiele bardzo ciekawych meczów. Bardzo dziękuję. Paweł Kobierski, Radio Wnet, dziękuję bardzo. A my powoli dobiegamy końca, bo już za chwilę godzina 18. Kolejne studio Mundial. Jeszcze tak odliczam 4, tak do końca, żeby do tej 18. Ale myślę, że naprawdę też polecamy oczywiście portal Wnet, nasze, bo wiele artykułów na portalu Wnet, nasze media społecznościowe. No i oczywiście kanał YouTube Radia Wnet. Bardzo dziękujemy. Ksenia Parmańczuk, kanał YouTube Radia Wnet Wideo. Adam Czerpak, nasz realizator. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.
2: Studio Mundial w Radiu Wnet. Sponsorem Studia Piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini.
3: Reklama.
4: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Przerywamy program i łączymy się z naszym reporterem na Starym Mieście.
6: Słuchajcie, na kolejny dzień rozhisteryzowany tłum blokuje ruch w okolicach katedry w warszawskim Starym Mieście. Kulminacja rozruchów. Ojej, gdzie tam? Na ulicy Dziekania 1? Tam przy wejściu do Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Co tam się dzieje? Mikrofon podchodzi tam do tłumu.
7: Więcej sztuki! Arcego! Wiesław Szamborski! Tragedia i gesty! W
6: Specjalna grupa powołana do rozwiązywania problemów miejskich wydała oświadczenie, że kryzys spowodowany jest nieprawdopodobnie atrakcyjną ofertą Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, która w okresie wakacyjnym przygotowała nieprawdopodobnie super fantastyczne i ekstra wystawy. Co to to tak? Art Deco i Sacrum. Tragedia i gesty. Szamborski. La Humanité, czyli ludzkość. Józef Czapski. No i kolekcja stała z takimi malczyskimi, że aż głowa mała.
3: Dzień dobry. Poproszę wycieczkę.
8: Blisko czy daleko?
3: Jedno i drugie.
8: W takim razie Otwock, Małopolska i Jordania.
3: To możliwe?
8: W Radiu Wnet jak najbardziej.
2: Wnet tu i tam. Wakacyjne podróże, małe i duże. Od poniedziałku do piątku, od 12 tylko w Radiu Wnet.
3: Zaraz, zaraz. Ale pociągiem do Jordanii? Niby jak?
2: Słuchajcie Radia Wnet.
9: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
10: Po reklamie.
4: Autopromocja.
11: Pierwsza żona Adama, szatan w kobiecej skórze, a może rajska buntowniczka. Pisali o niej Goethe i Mickiewicz. Dziś po 5000 lat mezopotamski demon stał się ikoną popkultury i symbolem kobiecej niezależności. Lilith. Kim była naprawdę i dlaczego jej wizerunek, namalowany przez Michała Anioła, do dziś oglądać można w Kaplicy Sykstyńskiej. W pierwszym odcinku programu Demony Biblii wyjaśni to profesor Maciej Mynnich z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Demony Biblii tylko na kanale Wnet Kultura w serwisie YouTube. Zaprasza Jakub Duszak.
12: You must remember this.
13: Nazywam się Gabriela Potrac.
14: A ja Jerzy Głuszyk i łączy nas miłość do kina i muzyki, ale dzieli różnica pokoleń i z takich właśnie perspektyw przybliżać będziemy Państwu kulturę filmową, nie zapominając oczywiście o filmowej muzyce w audycji
13: Magia Kina, radiowy magazyn filmowy. W każdą środę o godzinie 19:00.

Dzień dobry, zapraszam do mojej audycji Piaf, czyli Wróbel, którą prowadzę w czwartki o godzinie 14.05. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Joanna Rawik.

0: Autopromocja.
1: Ta jedna historia. Zapraszam, Katarzyna Adamiak. Dobry wieczór Państwu. To dziś wyjątkowe spotkanie, bo chociaż już tych rozmów przeprowadziłam bez liku, to powiem szczerze, że gość, którego dzisiaj będą Państwo ze mną słuchać, wzruszył mnie w trakcie poranka. Zawsze w poranku rozmawiamy o sprawach poważnych i szczerze mówiąc, to rzadko zdarzają się takie spotkania, które zapadają nam tak mocno w serce, aż nie jesteśmy w stanie się opanować. To ja nie przedłużając już przedstawię. Profesor Krzysztof Bielecki, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Witamy się ponownie. Ja chciałam tylko przypomnieć, że obiecałam Państwu na antenie wtedy poranka, że my tę rozmowę przeprowadzimy, więc dzisiaj rozpoczynamy tę drogę, w którą chciał nas zabrać pan profesor, czyli w opowieść o tym, jak powinna wyglądać prawdziwa służba zdrowia.
2: Tak jest, tak.
1: I jak, ale też spróbuję może przez chwilę chociaż wrócić do pana drogi, panie profesorze, czyli do drogi lekarza, który walczy o tę służbę człowiekowi, bo pan w poranku powiedział taką jedną piękną, nie jedną, ale jedną z tych pięknych rzeczy, że zaczyna się od wychowania, a później jest wykształcenie i że nie można być dobrym lekarzem, jak się nie jest dobrym człowiekiem.
2: I nadal to podtrzymuję. I powtarzam, będę powtarzał to bez końca. Dzień dobry, proszę pani. Pani mnie też wzrusza swoim zainteresowaniem. I to jest, na tym polega, że ludzie powinni się wzruszać wzajemnie, mówiąc do siebie, ale jeden warunek musi być spełniony. Musimy sobie patrzeć głęboko w oczy. Ja jak badam chorego, a zwłaszcza tego po raz pierwszy go spotykam, to proszę, żeby patrzył mi prosto w oczy. Jak spotykam pacjentę, kobietę czy mężczyznę, którzy unikają gdzieś po ścianie, to przewiduję, problemy będą. Ale jak uda mi się nakierować, wzajemnie wzrokiem się spotkamy. Wzrok jest oknami duszy. I wtedy zaczynamy być w stosunku do siebie ufni, no bo nie mogę sobie wyobrazić relacji chory lekarz bez zaufania. My musimy sobie nawzajem ufać, bo to jest to, co mówiłem o tym tak zwanym poufaniu, zaufaniu. Proszę panią, dzisiaj mnie spotkały dwie ogromne przyjemności. Nie mogę się oprzeć pokusie, żeby tego nie powiedzieć.
1: Śmiało.
2: Zadzwonił pacjent z Krakowa i mówi, mój nazwisko takie i takie, pewnie pan mnie nie pamięta na wale pracy i obowiązków, ale przed ponad 12-13 lat temu operował mi pan trzustkę z powodu nowotworu. Pan sobie wyobrazi, że ja żyję. To ja zażartowałem i pytam się, to pan ma żal do mnie o to? Nie, chciałem panu jeszcze raz podziękować za to. A drugi przypadek, w szpitalu u mnie, pacjentka pokazuje szyję i mówi, proszę pana, panie profesorze, czy pan pamięta, jak w latach 80. wyciął mi pan dużą tarczycę? Proszę zobaczyć, blizna piękna, przykrywam koralami. I proszę panią, mówię celowo o tych dwóch przypadkach, dwóch chorych, bo większość z nas, lekarzy, ma takie przeżycia, takie wspomnienia. I to jest ta wartość dodana, ten wad naszego zawodu, który nie ma ceny. To jest wdzięczność pacjenta. I proszę Państwa, to jest wysiłek za nasz trud. Żadne nieprzespane noce na dyżurach. Nieważne, ile ja zarobię. Panie redaktor, ja znalazłem swoje pierwsze zatrudnienie 1 lipca 1963 roku jako młodszy asystent oddziału chirurgicznego Szpitala Miejskiego nr 8 Solec 93, którego niestety 4 lata temu niechlubnie zlikwidowano, otwierając szpital południowy. Ten budynek, ja go odwiedzam jako kultowe miejsce, jak dzisiaj byłem w kościele Świętej Anny, tak ja raz w tygodniu idę na Solec 93 i patrzę na ten mój ukochany szpital. I znalazłem umowę, którą dyrektor ówczesny Pierożyński podpisał ze mną i pierwsza moja pensja była 1350 zł. No, co prawda minęło to już ponad 60 lat, inna wartość tej złotówki, ale takie było uposażenie. Wyobrażacie państwo? A dzisiaj za godzinę pracy niektórzy koledzy żądają 500 zł. A tak. Słyszałem takie, że nawet 1000 zł. Proszę panią, nie. Jeszcze raz powtarzam, zdrowie nie jest towarem.
1: Tak jest. To profesorze, zanim przejdziemy do tego, jak profesor diagnozuje, jak powinna wyglądać prawdziwa służba zdrowia, to ja bym chciała jeszcze podpytać o takich kilka drobnych, ważnych faktów z życia profesora. Profesor wspomniał, że ma pan, profesor, związki z wychowaniem księdza Twardowskiego.
2: Tak jest. Spotkałem go w 1953 roku, będąc uczniem liceum i gimnazjum imienia generała Sowińskiego na Woli. Wtedy to była Mynarska 2, tramwajarskie liceum. I pewnego dnia przyszedł młody ksiądz, a Twardowski. On miał jedną rzecz, dwie takie trudne cechy. Mianowicie mówił bardzo cicho, że trzeba być, rzeczywiście musiało być cisza, żeby usłyszeć to, co on mówił. No i strasznie niewyraźnie pisał. Jak on tam podpisał różne książki czy coś, to podpisał, ale podpisywał takim pięknym, ja się od niego nauczyłem i to mi zostanie już do końca życia. Ksiądz podpisywał z prośbą o pamięć na zawsze.
1: O, piękne.
2: A ja nie jestem księdzem, więc tylko piszę, jak podpisuję swoje tam książki jakieś niektóre, to piszę z prośbą o pamięć i podpisuje się już bez Pięknie. Zawsze. I towarzyszyłem jego życiu do 18 stycznia 2006 roku. Nawet go raz operowałem i jak opowiadam to biskupom czy innym hierarchom kościoła, mówiąc, że znam wnętrze księdza Twardowskiego, to oni zdziwieni tacy. Czyli myślą, że jestem teologiem. A to jest prawda, ale już szczegółów nie opowiadam. I tak.
1: A to w którym momencie pan profesor pomyślał o tym, że trzeba służyć człowiekowi właśnie przez ten zawód lekarza.
2: Ja mówiłem o wychowaniu i w dawnych czasach było tak, że ta ojciec i matka chcieli jak najlepiej dla swoich dzieci. I tak jest pewnie do dzisiaj. Tylko dzieci niestety tego nie doceniają, bo patrzą w telefony komórkowe, w Google i tak dalej. Mnie po prostu moja mama powiedziała: synu, uczysz się dobrze wszystkiego, bo ona pilnowała, żebym ja się uczył. Nawet jak byłem chory, to chodziła do szkoły i przynosiła lekcje. I ja w tej chorobie, w gorączce musiałem odrabiać te lekcje. Ale to mi tylko na dobre wyszło, bo się nauczyłem uczciwej pracy. Jak ja dzisiaj słyszę o przekrętach, którzy moi koledzy robią, że robią minimalny zabieg, a opisują, że zrobili dużą neurochirurgiczną operację i na to wystawiają fakturę. No proszę panią, to już jest przestępstwo, ale to jest wynik tego, że jakieś braki w wychowaniu było. I mama mi po prostu powiedziała: masz być lekarzem. I ja byłem na tych studiach, uczyłem się, spełniałem swoje dobrze jak mogłem swoje obowiązki do tego stopnia, że mój dyplom jest czerwony. Ponieważ to były lata komunistyczne, to niektórzy mówią, pewnie byłeś członkiem ZMP, a ja no nie byłem członkiem ZMP, ale to był czerwony dyplom summa cum laude, czyli z wyróżnieniem. Miałem na całe studia tylko 1/4, pochwalę się, proszę państwa. Czyli są pewne rzeczy możliwe. I tak zostałem lekarzem i chirurgiem. Ponieważ chirurgia jest taką specjalnością, na pewno wszystkie są ważne w życiu człowieka, ale chirurgia jest taka najbardziej skuteczną, bo jest to działanie szybkie. Jak ja widzę na przykład pacjenta chorego z perforowanym wrzodem trawiennym żołądka czy dwunastnicy, w bólem, twardym brzuchem, zapaleniem otrzebnej rozrany. Ja go operuję, otwieram, zaszywam ten otwór, perforowany wrzód, płuczę jamę otrzewnową i on następnego dnia jak żywczyk chodzi, a pyta się, kiedy by może coś zjeść czy wypić i za kilka dni jest wypisywany do domu. To jest ta skuteczność, ale jednocześnie jest to ogromne wyzwanie, ponieważ jak ja nie wiem, czy ja ostatnio wspominałem o tym, że każdy chory to jest wyzwanie intelektualne, czyli ja muszę wiedzieć, co mam mu zrobić, ale jednocześnie etyczno-moralne. No, te dwie grupy...
1: A dlaczego etyczno-moralne?
2: Etyczne, bo ja muszę zrobić wszystko, co mogę. Wszystkie inne sprawy odkładam na bok. Nawet swoje zmartwienie, swoje tam myśli jakieś, czy coś takiego, nie? Nie patrzę, ile ja na tym zarobię, bo mnie służy cel szlachetny. Ja mam uratować jego zdrowie i życie. I dlatego już panią kocham za to, że pani już kilkakrotnie powiedziała służba zdrowia. Bo służba oznacza troskę o kogoś czy o coś, co jest słabe. Prawda? Służba nie jest ideologiczna, czyli jeszcze raz powtórzę, w służbie zdrowia nie ma miejsca na politykę, nie powinno być, ponieważ ona, służba zdrowia, nie służy ideałom, ale konkretnym osobom, tym chorym ludziom, niepełnosprawnym, którzy akurat potrzebują mojej pomocy. Ale to nie ja jestem autorem tych słów, tylko papież Franciszek z jego encykliki Fratelli Tutti z 3 października 2020 roku. I ja celowo sobie to nas zanotowałem przed tym problemami do rozwiązania w służbie zdrowia, taką definicję służby według papieża Franciszka.
1: Piękna, a teraz jest to ten moment, bo profesor, jako człowiek, który spędził, no, można powiedzieć, całe życie w służbie zdrowia, profesor ma ogląd tych problemów taki szerszy, bo profesor był od 63 roku zatrudniony w szpitalu na Solcu. Przeszedł profesor drogę do zamknięcia tego szpitala, więc to jest w ogóle coś nieprawdopodobnego.
2: W międzyczasie zmieniałem trochę szpitale, bo byłem ordynatorem w szpitalu bielańskim. Tam 7-8 lat. I 20 lat byłem w szpitalu imienia Orłowskiego. Tak. Ale ostatnie 11 lat, jak mnie przesłali na stypendium ZUS-u, ja celowo nie mówię na emeryturę, bo jak się mówi emerytura, to już śpiewać trzeba do Zakopania jeden krok, prawda? Nie, nie, to jest zmienione, po prostu mam zmienioną warunki pracy. Tak. I nadal funkcjonuję. Oczywiście już nie robię dużych jakichś tam operacji typu resekcji trzustki, czy żołądka, czy no, już taki zwolniłem. Mam wyobraźnię, bo muszę być bezpieczny dla tego chorego. Ale ostatnie 11 lat przeżyłem w szpitalu na Solcu.
1: To przejdźmy do tego tematu głównego, do którego się, na który się umówiliśmy. Co trzeba zrobić, żeby uratować, naprawić służbę zdrowia w Polsce?
2: Pani redaktor, ja się zastanawiałam nad tym i dzień dzisiejszy jest szczególnie mi miły dzisiaj, bo wreszcie władza aktualna zaczęła zmieniać to, na co ja osobiście czekałem od lat. Jedno powiem gorzką taką uwagę, że oglądałem dzisiaj, bo akurat dzisiaj nie miałem zajęć medycznych i oglądałem telewizję i proszę Państwa, w telewizji wypowiadają się głównie na temat służby zdrowia politycy, działacze, członkowie władzy. O nie, przepraszam, rano był profesor Dawid Murawa z Poznania, dyrektor szpitala wojewódzkiego, też mówił, ale potem już tylko się politycy wypowiadali. Nie widziałem ani jednego wywiadu z chorym,
1: nie,
2: a myśmy powinni słuchać chorych, jaką chcą mieć służbę zdrowia.
1: To tak.
2: Tak? Bo oni są najważniejsi. Nie dyrektorzy, nie ordynatorzy, nie lekarze, tylko oni są najważniejsi, bo to dla nich jest ta służba. Nie słyszałem wywiadu z chorym i bardzo sporadycznie, poza Murawą dzisiaj, z którym był Piasecki, miał wywiad, nie widziałem żadnego lekarza, który by się wypowiadał. Ale cieszę się, że zaczęły się już pewne zmiany. Propozycji takich, ja tu mam prawie 70, nie będziemy wszystkich omawiać.
1: Ale omówmy te, które zdaniem profesora
2: są najważniejsze. Tak, od tego zacznę. Proszę panią, Jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to najczęściej wiadomo o pieniądze. Mhm. Powiedzmy sobie tak. My mamy w tej chwili, bo sprawdzałem dzisiaj, 6,8 PKB globalnego dochodu narodowego przeznaczone jest na służbę zdrowia. To jest około 250 miliardów złotych. Strasznie dużo pieniędzy. Powinno być dobrze. Ale Unia Europejska średnio ma 10-11%. Mhm. Kraje należące do Unii Europejskiej. Czyli już musimy zwiększyć, władza powinna myśleć, jak zwiększyć ilość pieniędzy przeznaczoną na ochronę zdrowia. Narodowy Fundusz Zdrowia powinien uaktualnić wycenę procedur medycznych, bo to jest sprzed lat, a wszystko drożeje. Prąd drożeje, woda drożeje, gaz drożeje, materiały wszystkie, leki drożeją. No przecież pani żyje i widzi, co się dzieje. No, to coraz więcej musimy wziąć pieniędzy, żeby coś kupić. Czyli pierwszy problem. Musimy się przyjrzeć i zwiększyć nakłady na służbę zdrowia, bo bez tego nie ruszymy. Dzisiaj pojawiła się pierwszy sygnał, że w szpitalach będą limity na wynagrodzenie. Bo dotychczas są szpitale, gdzie 70%, a nawet więcej, budżetu szpitala idzie na wynagrodzenie. No to przepraszam, albo szpital jest dla chorych, mamy leczyć chorych, albo to jest zakład pracy. To jest zakład pracy, ale on ma inną służebność. Ma leczyć chorych i niepełnosprawnych. Czyli nie podano do jakiego limitu, tak. ile z budżetu szpitala ma być przeznaczone na wynagrodzenia, ale to już jest sygnał,
1: że coś zaczyna
2: się ruszyć. Następnie jest podane, że każdy pracownik medyczny musi odpracować pół etatu w szpitalu publicznym. Proszę Państwa, ja jestem może dziwny facet, żyję jeszcze swoją młodością, ale twierdzę, że podstawową służbą zdrowia jest publiczna służba zdrowia. Dopóki mamy ubezpieczenie powszechne, każdy płaci składkę, to jest publiczna służba zdrowia i ona jest najważniejsza. Służba prywatna, skomercjalizowana, niech się rozwija, ale nie kosztem pieniędzy z Narodowego Funduszu Zdrowia. A teraz mamy lecznice prywatne, które robią kontrakt i finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. No to nie jest w porządku.
1: Ja myślę, że my mamy tutaj, profesorze, bardzo trudną... Panie profesorze, To jest bardzo trudna sytuacja, bo zaczyna się dystrybucja, zaczęła się już dawno temu być może, dystrybucja przywileju leczenia, bo to jest trochę tak, że słynna opieka stomatologiczna, która ma w NFZ-cie, widziałam, tam są ogromne sumy. Tak naprawdę żaden biedny pacjent nie ma do tego dostępu, bo właściciele, mówię, nie wszyscy, bo znam takich stomatologów, którzy mają swoje gabinety i bardzo uczciwie do tego podchodzą, ale jest bardzo ciężko dostać się na tak zwany NFZ, chociażby na... Właściwie my powszechnie myślimy, że nie da się wyleczyć zębów w ramach ubezpieczenia.
2: Ja się na stomatologii nie znam, więc się nie będę wychylał. Pani komentarz jest, przyjmuję do wiadomości, ale chcę powiedzieć tak, że lekarze kształcą się, studia są na razie bezpłatne i powinien być wprowadzony obowiązek przynajmniej 5-letniego obowiązku odpracowania w publicznym. Ktoś jak chce wyjechać za granicę, żyjemy w wolnym kraju.
1: Może zapłacić.
2: Może powinien zrefundować koszta leczenia. Można to wyliczyć, ile to kosztuje. 300 tysięcy czy coś koło tego słyszałem. Ale po studiach on musi 5 lat odpracować w publicznym służbie zdrowia. Proszę Państwa, dramatyczna sytuacja jest w psychiatrii dziecięcej. Ale ja wiem, że kończą studia lekarze, kończą specjalizację i natychmiast przechodzą do prywatnej służby zdrowia. I teraz...
1: Tu profesorze też, jak to dziennikarz, panie profesorze, pomądrzy się. Według informacji przypadkowej, może nie przypadkowej, syn moich przyjaciół jest właśnie próbuje zrobić specjalizację na psychiatrii dziecięcej. Jest to bardzo trudne, dlatego że ktoś też bardzo wysoko ustawił jakieś progi egzaminów lekowych albo jakiś i w ostatnich kilku miesiącach przez to się to nie przeszedł nikt de facto. Ja nie umiem ocenić, czy to jest ważne, czy nie, bo nie jestem lekarzem, nie chcę się mądrzyć. Ale ja mam też takie czasami wrażenie, że my mamy taki nadmiar jakichś procedur, informacji papierowych rzeczy, a sytuacja coraz bardziej już jest krytyczna, bo o psychiatrii dziecięcej można napisać osobną historię, nie wspomnę już o audycji. Tu mamy tych pól poruszonych bardzo, bardzo dużo, ale nie chcę przerywać profesorowi, bo
2: ja jeszcze jedno muszę powiedzieć. Jak pani mi powie, że mamy kończyć, to ja w pewnym momencie skończę, ale drugi problem, który mi leży na sercu, to jest podstawowa opieka zdrowotna. Proszę państwa, wjeździłem troszkę za granicą i wiem na przykład, jak to jest w Wielkiej Brytanii. Mhm. Tam każdy obywatel mieszkający w Anglii, w Wielkiej Brytanii, ma na ścianie numer telefonu Straży Pożarnej, policji i lekarza GP-sa, General Practitioner. U nas się niesłusznie mówi lekarz rodzinny, bo to nie jest żadna moja rodzina, tylko rodziny się powinno mówić.
1: Aha, no tak,
2: lekarz rodziny. Lekarz mój i mojej rodziny. I teraz, jeżeli ja w sobotę po południu czuję się o godzinie 9 wieczorem źle, to nie wsiadam w samochód i nie jadę, albo wołam Ubera, nie jadę na SOR, bo na SOR powinien przyjechać ofiary wypadku i nagłe zachorowania, ale jak się źle czuję, to dzwonię do swojego GP-sa i on mnie natychmiast przyjmuje. Czyli lekarz opieki podstawowej to nie jest prywatny zakład pracy, to powinna być publiczna służba, dostępna 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. I teraz lekarz POZ-u z całym szacunkiem powinien zarabiać jak wysokiej klasy specjalista, bo on jest specjalistą medycyny rodzinnej, zna się na wielu specjalnościach, na wielu chorobach i on powinien być taką nawigacją, takim GPS-em w systemie ochrony zdrowia. Jeżeli on bada pacjenta o 9 wieczorem bada i twierdzi, że ja mam bóle brzucha i podejrzenie ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego, to on mnie kieruje na SOR. Mhm. I tam na tym SOR-ze mają mnie jako ostrą chorobę brzucha przyjąć i odpowiednio leczyć. A jeżeli na ten SOR każdy przychodzi, bo nie może się dostać w sobotę wieczorem już do lekarza rodzinnego, no to mamy taką sytuację na SOR-ach, jaką mamy. Poza tym, wszelkie konsultacje, jeżeli pan doktor rodziny stwierdzi, że ja potrzebuję mieć konsultację laryngologiczną, to on powinien mieć kontakty z laryngologiem w rejonie, najbliższej strony, i on powinien umówić wizytę i tylko mi powiedzieć, do laryngologa pan idzie za 2 tygodnie o godzinie w środę o tej godzinie. Proszę państwa, tak widziałem, w Wielkiej Brytanii było, że byłem lekarze, specjaliści, chirurdzy organizowali przyjęcie dla lekarzy pierwszego kontaktu rodzin z tego regionu, żeby oni przysyłali mu pacjentów w ten sposób. Czyli kokietował lekarzy rodzinnych, żeby miał z czego żyć. Ale to świadczyło o roli, jaką ten lekarz rodzinny pełni.
1: Słuchają państwo Radia Wnet. Jest 28 minut po godzinie 18. Profesor Krzysztof Bielecki jest gościem tej jednej historii. Ja tylko przypomnę, bo jak może państwo się włączyli w trakcie naszej audycji, to żeby państwo wiedzieli, że słuchają państwo wspaniałej opowieści o służbie zdrowia. Wracamy dalej do naszego...
2: Panie redaktor, kolejny problem, który chcę powiedzieć, to z tym POZ-em pewnie się narażę wielu doktorom, ale przepraszam, skoro oddajemy się marzeniom, to takie moje jest marzenie. Kolejna sprawa. Proszę Państwa, musimy promować zdrowy styl życia. Podam Państwu, że za choroby w 60% odpowiada styl życia, w 30% genetyka, a w 10% niedoskonałość systemu służby zdrowia.
1: Czyli jakbyśmy się dobrze prowadzili, bo na geny nie mamy wpływu i gdybyśmy dobrze dbali o siebie i to tak naprawdę możemy sami sobie w dużej mierze
2: pomóc.
1: Zagwarantować
2: tak
1: zdrowe życie.
2: Tak jest. I teraz musimy promować zdrowy styl życia. Nie brakuje takich audycji, bo cały czas tylko widzę, jak gotować, jak jeść, prawda, reklamy. No naprawdę, ktoś musi w radio, w telewizji, w prasie pilnować tego, co się reklamuje. No ale proszę Państwa, nie może być reklama piwa, nawet tego bezalkoholowego, bo podejrzewam, jak się pokazuje piwo, to nie każdy czyta, że to jest bezalkoholowe.
1: Skojarzenia.
2: Słodycze, proszę Państwa, przecież to jest jedna z białych śmierci. Cukier, nadmiar cukru. A gwarantuję Państwu, ja mam specjalizację z chirurgii onkologicznej i wszystkie nowotwory żywią się cukrem, węglowodanami. Reklamowanie tych chipsów różnych, albo te hot dogi takie, to trzeba, ja się boję zawsze, że złamią, zwychnięcie w stawie żuchwowym będzie, żuchowo-skroniowym, jak takie piętrusy.
1: Proszę to są Państwa, hamburgery. Hot dogi to są te dłuższe.
2: No tak, o widzi Pani, ja nawet, nie, no to jest...
1: Profesor zdrowo żyje.
2: Jak ja widzę takie rodziny z dziećmi, jak to w sobotę, w niedzielę, zamiast powinien być rodzinny obiad, bo rodzina przynajmniej raz w tygodniu powinna się razem przy posiłku spotkać, jak oni nad tymi kubełkami, z jakimiś tam skrzydełkami, tam, czy tam nóżkami, czy innymi rzeczami i to jedzą. Zapach tego spalonego tłuszczu, jak w Mercedesie po 40 tysiącach przebiegu. No, panie, z całym szacunkiem, pewnie producenty tych fast foodów mnie zabiją w pewnym momencie, ale ja muszę to powiedzieć, bo to nie jest zdrowe. To po prostu nie jest zdrowe. Oczywiście jak ktoś tam raz w drodze do Buzka czy do Krakowa zatrzyma się i zje takiego hot doga czy hamburgera, to nic mu się nie stanie. A jeżeli to się
1: powtarza,
2: no to już gotowe są choroby. Czyli promujemy zdrowy styl życia, zakaz sprzedaży tego, co szkodzi, a zaczęliśmy od pieniędzy, proszę Panią. Teraz wszyscy narzekamy, że jest za mało lekarzy i pielęgniarek w publicznych służbie zdrowia. Jeżeli się wprowadzi to, o czym zaczęliśmy mówić, obowiązek odpracowania i pracy w publicznej służbie zdrowia, a na dodatkową pracę w prywatnej ochronie zdrowia wyrazi zgodę szef głównego miejsca pracy, bo to taka powinna być kolejność, to proszę bardzo, zamiast iść do zoo, grać w tenisa, chcesz iść do drugiej pracy, proszę bardzo, jesteś na robotku, na dorobku. Teraz, proszę Państwa, ja byłem świadkiem, sam uczyłem w szkołach pielęgniarskich. Dlaczego zlikwidowano średnie szkoły
1: pielęgniarskie? A to może profesor mi wyjaśni, bo to jest jeden z większych skandali, ja tego w ogóle nie umiem zrozumieć.
2: Słuchaj, na Pięknej, było piękne liceum, nomen omen, prawda, na Pięknej pielęgniarskie. Moja żona kończyła na Rakowieckiej, była szkoła pielęgniarska.
1: Parkowa była jeszcze
2: tak,
1: w Warszawie.
2: I tam panie kończyły, maturę uzyskiwały.

0: na symulatorach, tylko przykładem osobistym przez tak zwane pracę i praktyczne zajęcia w szpitalach, prawda? Ja pamiętam za młodości, jak byłem młodym asystentem, to nosiłem historię choroby za swoim starszym kolegą i podpatrywałem, jak on bada ten brzuch, jak on opukuje klatkę piersiową, jak rozmawia z chorym, jak z nim i tak dalej. I proszę panią, cyfryzacja i komputeryzacja jest bardzo ważna, bo jest zapisane w jednym, dopóki mamy elektrownię i prąd elektryczny i wirusa nie ma w komputerach. To jest dobrze, dobry system, tylko on nie może spowodować, że przy łóżku chorego nie będzie lekarza ani pielęgniarki.
1: Panie profesorze, to dlaczego pana profesora zdaniem zlikwidowano szkoły średnie pielęgniarskie?
0: Pojawiły się wydziały magisterskie, wydziały pielęgniarstwa w uczelniach medycznych i ja nie mam nic przeciwko temu,
1: żeby dalej się
0: żeby panie się kształciły. Tylko coś jest takiego w człowieku, że jak uzyskuje tytuł, to coś się w nim zmienia. To on już wtedy jest do wyższych celów. Jak panie, bo teraz jesteśmy w takiej sytuacji, że jest duża grupa doświadczonych, przepraszam za określenie, starych pielęgniarek, prawda?
1: Dokładnie tak.
0: Dokładnie, które nie mają tytułów magisterskich.
1: I są świetne w swojej pracy.
0: Ale świetne w swojej pracy. Wszystko potrafią zrobić. Ja się mogę oduczyć. Mnie uczyły instrumentariuszki doświadczone przy pierwszych wyrostkach i przy pierwszych przepuklinach. One mi pokazywały, tego niech pan nie rusza, tego nie szyć, to dyskretnie, cichutko, one mnie uczyły. I obok tego są młode, z nowego rozdania panie, które pokończyły te wydziały i mają tytuły magistrów. I pojawiły się jeszcze jeden zawód medyczny, tak zwane opiekunki medyczne. I one tą czarną robotę, że kiedyś robiły pielęgniarki, pomagają pielęgniarkom. I to generuje, tylko tak, finansowanie, te panie, które mają tytuły magisterskie,
1: mają oczekiwania.
0: Zdecydowanie większe, są większe uposażenie, bo to jest wyższe studia. No a te panie, no marniej, gorzej.
1: Bo ja tego, szczerze mówiąc, tego momentu, kiedy zlikwidowano średnie szkolnictwo medyczne, mówię tu w kontekście pań pielęgniarek, moja córka chciała iść do właśnie liceum pielęgniarskiego, bo miała taki pomysł na życie, że pójdzie do liceum, zobaczy, czy chce dalej służyć w ten sposób. No i okazało się, i ja dopiero przed rok temu odkryłam, że tych szkół nie ma. Skończyła moja siostra cioteczna liceum pielęgniarskie i naprawdę nigdy mi do głowy nie wpadło, że coś, co tak dobrze funkcjonowało przecież, ktoś to...
0: To szkoda. A wie pani, obaliliśmy jeden ustrój, ale z tym wyleliśmy pewne rzeczy, które były ważne. Chcę wrócić do takich rzeczy jak pediatrzy. My mamy w tej chwili głód pediatrów. I moja propozycja jest taka, może decydenci by się zastanowili, żeby otworzyć wydziały pediatryczne w uczelniach medycznych. Ja jak zaczynałem studia, to był wydział ogólnolekarski, pediatryczny i sanitarno-epidemiologiczny. I mieliśmy specjalistów bezpośrednio po studiach, bo pediatrzy tam na trzecim, czwartym roku już mieli trochę zmieniony program, żeby być pediatrami, sanitarno-epidemiologiczni też inny, no a my jako lekarze kończyliśmy ten. Ja zresztą też padłem, mnie studia nauczyły pokory, bo skończyłem liceum razem ze wspomnianym księdzem Twardowskim, który uczył mnie religii, przypomnę. Maturę miałem super, tak zwaną czerwoną maturę z wyróżnieniem. I miałem zdawać jeden egzamin z chemii. I taki byłem zadufany w sobie, że prawie się nie uczyłem, bo myślę, że jeden egzamin to tam lekko... No i go oblałem. I w

0: za pierwszym razem nie dostałem się na studia. No to była taka dla mnie lekcja pokory, że do dzisiaj to pamiętam. Dopiero z odwołania dostałem się na sanitarno-epidemiologiczny. Po roku przeniosłem się na ogólnolekarski. Ale tak wracam do tych pediatrów, bo pediatrzy są potrzebni teraz. Dzieci się rodzą. Ale proponuję decydentom albo rozważyć otwarcie wydziałów pediatrycznych i wtedy idący na studia medyczne a priori chce być pediatrą, już te 5 lat studiów będzie się uczył, żeby być pediatrą. Albo sięgnijcie państwo do emerytowanych pediatrów, lekarzy, którzy siedzą w domach i zaproponujcie im pracę w szkołach. Albo taką no, mniej odpowiedzialną pracę. Jestem pewien, że wielu z tych pediatrów tak kocha swój zawód, swoje powołanie, że ruszą na ten apel i tymi dziećmi się zajmą.
1: I to jest, bo to jest też ta służba w przypadku lekarzy jest też bardzo trudna, bo mówimy tutaj o tym, że system jest sam bardzo wadliwy, ale są fundamenty takiego myślenia o człowieku. Jak pan profesor składał przysięgę Hipokratesa, to jakie towarzyszą wtedy myśli człowiekowi? Jeszcze pan profesor na pewno pamięta, jak to było, jak...
0: No, zaraz panią, pani, nie wiem skąd pani tą wiedzę sięgnęła, ale ja byłem przez 5 lat starostą roku. A no to taka ważna funkcja była, nawet kiedyś jak składałem publicznie oświadczenie i swój życiorys, to powiedziałem, urodziłem się przed wojną, to jest zgodne z prawdą. No i następnego dnia do komitetu partyjnego zostałem wezwany, co ja miałem na myśli, że się urodziłem przed wojną. Ja mówię, nic nie miałem, no fakt, że się urodziłem
1: przed wojną.
0: Starynkiewicza. Nie, proszę państwa, i przysięga Hipokratesa, ja to nawet przyniosłem ze sobą. W momencie takim, jak mieliśmy absolutorium, wtedy było absolutorium, nie wiem, czy nadal jest w tej chwili absolutorium, to było, kończyło się studia teoretyczne przed stażem podyplomowym. A propos stażu, teraz są pomysły, żeby oszczędzić pieniądze i chcą zlikwidować staż podyplomowy. No proszę, to gdzie ten student nauczy się
1: praktycznie?
0: No przerażające, tak. I mieliśmy, pamiętam, absolutorium w sali kongresowej w Pałacu Kultury. No i rektor, bardzo kochany rektor był Marcin Kasprzak. To jest ten, którego ja ostatnio chyba u pani też cytowałem. Tego jego słynne powiedzenie, że lekarz czasami wyleczy, często może pomóc, ale zawsze powinien pocieszać, prawda? I pacjent z gabinetu lekarza powinien wyjść z uśmiechem na twarzy. I on przysłał kierowcę w przeddzień tej absolwentówki, bo ja miałem wygłaszać przemówienie końcowe. Żebym przyszedł do niego, przyjechał, przywiózł mnie na filtrową, ten kierowca, a pan rektor mówi, synu, pokaż, co ty chcesz jutro mówić na tym wykładzie. No ja mówię, no panie rektorze, no chcę podziękować przede wszystkim rodzicom, bo to będą matki, ojcowie, no to oni są kreatorami na to, że my jesteśmy dzisiaj lekarzami. Wykładowcom chcę podziękować. A on mówi, a partii nie chcesz podziękować nikomu? Ja mówię, no ale ja tak nie widziałem dużego udziału tutaj partii, ale wiesz, ze względów na mnie i dyplomatycznie, to tam weź zdań, że podziękujesz też partii. No i dla niego to zrobiłem, tam jedno zdanie też podziękowałem tej partii, ale krztusiłem się trochę. Ale proszę panią, po tym przemówieniu ludzie płakali, wie panie, bo jak ja umiem czasami tak powiedzieć,
1: nadal,
0: że
1: profesor,
0: jak patrzę
1: profesor,
0: na te spracowane, umęczone twarze, poorane zmarszczkami, twarze naszych matek i ojców, na te ręce, mój tata był świętej pamięci tokarzem, to ja wiem, jak on miał pokaleczone ręce od tych opiłków metalu, od tokarni, jak były odpryski. I do końca życia go całowałem w rękę, tak, i tak byłem wychowany. Wiem. I, no i to wszyscy, oni zawsze zaczęli płakać. No ale czasami tak jest, wie pani, że wzruszają rzeczy prawdziwe.
1: Prawdziwe.
0: I proste.
1: Dokładnie.
0: Bo
1: tak.
0: Wszystko, co proste, jest trudno zepsuć.
1: Pełna zgoda.
0: Prawda?
1: Naszą jak prostą rozmowę też trudno by było zepsuć, a przecież tak naprawdę to właśnie w tej prostocie jest nasza siła.
0: Prostota i wie pani, co jeszcze jest ważne? Autentyczność. Nie udawać. Nie udawać. Tego mnie ksiądz Twardowski nauczył. Ja nie wiem, czy ja mówiłem wtedy ostatnio o tym pochylaniu się nad tym chorym. I on mi wtedy powiedział, bo ja mówię, proszę księdza, ten pacjent nie słyszałem, co on do mnie mówi. A w jakiej pozycji byliście? Ja mówię, no pacjent leżał na łóżku, a ja nad nim stałem, dumny, wielki pan profesor. A mówi, widzisz, gdybyś się nad nim pochylił, to byś słyszał, co on mówi do ciebie. Ja nie wiem, czy pani zna ostatni wiersz księdza Twardowskiego.
1: Nie zacytuję, ale znam.
0: To
1: ale...
0: był on umierał, a w jego obecności był taki ojciec, zakonnik i ksiądz już tak bezwładnie opowiadał, mówił, a on siedział i to pisał i ksiądz potem jeszcze to podpisał. Jezu, ufam Tobie. Zamiast śmierci racz z uśmiechem przyjąć, Panie, pod Twe stopy życie moje jak różaniec.
1: To teraz ja się będę wzruszać i ciarki mi przyszły, bo ja znam ten piękny wiersz. Profesor Twardowski, ksiądz Twardowski zostawił nam dużo z tej swojej twórczości. Ona jest tak piękna i ona nam towarzyszy, bo właśnie też jest prosta. Ale bo przeszliśmy przez ten moment, kiedy pan profesor, nasz gość, pan profesor Krzysztof Bielecki, gościem Radia Wnet, to co było w tej przyksiędze takiego, co najbardziej pana profesora poruszyło?
0: Przysięgam na Apolona lekarza i tam wymienia wszystkich bogów, że będę według mej zdolności i mego osądu wypełniał tę przysięgę i ten zapis. Ten, kto mnie uczył, wyuczył tej sztuki, uszanuję na równi z moimi rodzicami i będę dzielił z nim życie. Będę się posługiwał środkami dietetycznymi na pożytek cierpiącym, podług mej zdolności i osądu, powstrzymam się zaś przed szkodzeniem i nieprawością. Nie podam nikomu śmiertelnego leku, nawet jeśli będzie mnie prosił, ani nie udzielę nikomu takiej porady, jako też nie podam kobiecie środka porodnego. Zachowam czyste i nieskalane życie moje i moją sztukę. No i teraz, jeżeli podczas leczenia lub kiedy nie będę się zajmował leczeniem, dostrzegę coś lub usłyszę, co dotyczy życia ludzi, a czego nigdy nie należy ujawniać na zewnątrz, przemilczę to, uważając, że nie może być wypowiedziane. Z tej całej przysięgi wynika jeszcze jedno, bo ja tylko takie wyrywki podałem, nie chcę państwa zanudzić, że naszym lekarskim i pielęgniarskim tak samo, nie pytałem o to pielęgniarek, ale myślę, że większość tak postępuje, naszym powołaniem, istotą naszego powołania jest pomagać potrzebującym, chorym, cierpiącym, niepełnosprawnym i to jest jedyny cel nasz, żeby im pomóc. Nic innego nie powinno nami kierować. A jeżeli przy tym ci, co nas zatrudniają, chcą nam za to zapłacić, to jest i bardzo dobrze. Bo my też mamy swoje życie i musimy z czegoś żyć.
1: Ja trzymam telefon w ręku nie dlatego, że jestem jak to młode pokolenie panie profesorze, przecież wiadomo. Tylko chodzi o to, że my mamy po prostu jedyny kontakt w radiu przez słuchawki, naszą właśnie tutaj taką skromną aplikację, ale chciałam pana profesora zapytać o takie rzeczy, które może są trudne dla lekarza z takim doświadczeniem. Co należy zrobić z takimi lekarzami, którzy podają te środki poronne dziewczynom, którzy trują i świadomie wykorzystując swoje kontakty, chociażby w firmach farmaceutycznych, działają na szkodę zdrowia pacjentów? Co powinniśmy jako społeczeństwo, jako Polacy zrobić z takimi ludźmi, którzy wykształceni za ciężkie pieniądze państwa polskiego dokonują, dla mnie to są zbrodnie.
0: Proszę panią, ja powiem tak, nie jestem ginekologiem, nie jestem położnikiem. W związku z tym mój syn, który studiował psycholog, mówi, ojciec, wypowiadaj się tylko na te sprawy, na których się znasz. Ale kończyłem medycynę, uczyłem się wszystkich przedmiotów dokładnie. W tym była i elementy genetyki, i była rozwój człowieka, ginekologia z położnictwem i tak dalej. Do dzisiaj konsultuję szpital na Karowej, mam wielu przyjaciół. I trzeba po prostu wiedzieć, jak człowiek się rozwija, że w zasadzie połączenie dwóch małych elementów, komórki jajowej i plemnika, to jest początek życia. I zapłodnione jajo płodowe pomału się rozwija i tam następuje synteza białka. To się rozwija. I w trzytygodniowym płodzie już są początki układu nerwowego. No i teraz, jak się te elementy zna, to taki środek poronny czy aborcja, to nawet nie kwestia wiary jest, bo ludzie wierzący bardziej to przeżywają. Ale nawet takie myślenie areligijne, takie biologiczne myślenie, powiedzmy sobie, no to niszczymy coś, co żyje. I ja jestem absolutnie przeciwny temu. I jest tak zwana klauzula sumienia. Klauzula sumienia. Jeżeli następuje kolizja, to nie ja powiedziałem, to emerytowany kardynał Nycz warszawski powiedział o tym. Jeżeli jest konflikt między sumieniem a prawem, to co trzeba zmienić?
1: Prawo.
0: Oczywiście.
1: I to jest prosta droga, to te proste rozwiązania, które pan, panie profesorze, nam tu przypomina. Słuchacze piszą do mnie w trakcie naszej audycji wzruszeni, że mogą słuchać tak mądrego człowieka, szczególnie w czasach, kiedy ta służba zdrowia jest w bardzo dużym kryzysie, to mało powiedziane. Bo to, co się wydarzyło w ostatnich latach, teraz tygodniach, dniach, doprowadziło do zapaści. Mnie się wydaje, może trochę naiwnie, że to dobrze, że te rzeczy się dzieją, bo to może kogoś obudzi i zatrzyma i zaprowadzi w inną stronę.
0: Gotowała kiedyś pani rosół?
1: No wiadomo.
0: Na pewno nie raz,
1: tak,
0: prawda?
1: Jestem mamą trójki dzieci.
0: Ja nie będę pytał, co pani wkłada do tego garka na rosół, ale rosół musi się zagotować, żeby zdjąć szumowiny.
1: Tak.
0: W każdym zawodzie, w każdym powołaniu są i dobrzy, i źli. Życie ja porównuję, bardzo piękne jest takie porównanie, do klawiatury fortepianu. Białe klawisze to jest to dobro. Czarne to imituje to zło, jak sama nazwa wskazuje. Ale jedne i drugie są potrzebne, żeby zagrać rekwiem Mozarta. Tylko tych białych jest więcej. W związku z tym losy ludzkości zależą nie od siły zła, tylko od bierności dobra. Czyli musi, dobro zwycięży, tylko my musimy tego chcieć. I wracając do lekarzy, ja chcę pozdrowić z tego miejsca wszystkich dobrych lekarzy, którzy są dobrymi ludźmi, działają zgodnie z przysięgą Hipokratesa, a ostatnio z przyrzeczeniem lekarskim, bo na dyplomach teraz mają przyrzeczenie, które niewiele się różni od przysięgi Hipokratesa. Podobne zasady są tam poruszone. I chwała, że coś takiego jest, przyrzeczenie. I zgodnie z tym postępują. Ale niestety my sami musimy się oczyścić z tych, którzy poniewierają przysięgę Hipokratesa, a jego ostatnie zdanie jest tak. Jeśli zatem będę wiernie dotrzymywał tej przysięgi i nie naruszę jej, niech dany mi będzie owoc życia i sztuki i sława u wszystkich ludzi po wsze czasy. A jeśli będę je naruszał, popełniając krzywo przysięstwo, niech stanie się to, co temu przeciwne.
1: Ale to piękne podsumowanie naszej rozmowy. Panie profesorze, pan profesor Krzysztof Bilecki, gościem Radia Wnet, to jakby pan profesor podsumował naszą rozmowę?
0: Przede wszystkim chcę podziękować państwu, pani szefowi Radia Wnet, że mogłem wreszcie się wypowiedzieć na temat swoich propozycji. Ja tu jeszcze mam, bo zaledwie tylko 4 powiedziałem, o 4, ale jeszcze zostało 67. Także mamy
1: będziemy
0: na cały
1: jeszcze,
0: rok program.
1: Tak, będziemy się jeszcze widzieć.
0: Ale wie pani, kończę takie spotkania i pani tam powiem i zapytam się pani, jakie pani najbardziej by sobie ceniła powiedzenie, z którym ktoś do pani się zwrócił. Żeby ułatwić sytuację, ja powiem, co ja sobie najbardziej cenię. I to mnie najbardziej wzrusza. Dobrze, że jesteś.
1: No, to piękne. Przyszło mi w takiej panice, co mam powiedzieć, bo tak dużo tych sentencji człowiek ma w głowie, a jak tak odpytany przez pana profesora z tą nieśmiałością, też pomyślałam sobie o różnych życiowych motach, ale dobrze, że jesteś. To jest takie piękne, proste.
0: Piękne powiedzenie. I proszę państwa, zastanówcie się nad tymi, takie zadanie domowe na dzisiejszy wieczór. Proszę powiedzieć, co państwo zapamiętaliście. Myślmy tylko o rzeczach przyjemnych. Bo przebaczać, nawet jeśli ktoś ma jakąś zadrę, nosi w stosunku do kogoś, to proszę pamiętać, że przebaczenie jest największą, najlepszą formą miłości.
1: Pełna zgoda. Panie profesorze, to dobrze, że jesteś, tak powiem wprost, bo dobrze, to dobrze. Naprawdę niesie niesamowitą nadzieję. Bardzo pięknie dziękuję za tę wizytę w Radiu Wnet. Dobrze, że jest Radiu Wnet, prawda?
0: Tak, dobrze, bardzo dobrze. Bardzo ja się tu cieszę, bo ja tu kiedyś byłem też u państwa. Pan redaktor Skowroński mnie tu zaprosił na taką rozmowę i z radością, ale muszę powiedzieć państwu, że nawet nie wiedziałem, że tylu słuchaczy macie. Po naszym pierwszym spotkaniu dużo osób zadzwoniła i to lekarka taka bardzo mnie wzruszyła. Ewunia ma na imię. Jeżeli mnie słucha, to pozdrawiam cię, Ewo.
1: Mm-hmm. Ja chyba wiem, która pani
0: chirurg,
1: doktor.
0: Chirurg plastyk.
1: A to nie, taki, to nie.
0: Chirurg
1: to...
0: plastyk, tak. Zresztą żona moja też jest Ewunia, także...
1: Pozdrawiamy.
0: Dziękuję serdecznie, proszę państwa. I panie redaktor, jestem do dyspozycji, ilekroć zapragniecie, bo ja myślę, że człowiek tyle jest wart, ile siebie może dać drugim ludziom.
1: Serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Pan profesor Krzysztof Bilecki był gościem tej jednej historii. Żegnam się z państwem, nazywam się Katarzyna Adamiak. Do usłyszenia. Ta jedna historia. Zapraszam, Katarzyna Adamiak.
2: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
3: Dlaczego? No, bo odpowiem najkrócej. bo tak chcę i tak czuję po prostu, że tak trzeba, że taka jest powinność po prostu i tyle, no tyle jeśli mogę zrobić dla państwa, no to ja się bardzo cieszę, że, no, że państwo też się z tego cieszą i wspólnie tutaj myślę, że jakaś symbioza jest między mnie, między wami i między słuchaczami i między personami.
4: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Reklama.
1: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
0: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej. W każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam. Sebastian Dąbrowski.
4: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet, w każdy czwartek o godzinie 18. Zapraszam.
2: To była autopromocja. Magia Kina.
5: Radiowy magazyn filmowy Radia Wnet.

0: Dobry wieczór Państwu. To już wieczór, właściwie godzina 19, choć jak dzisiaj słońce, to jest to nawet jeszcze przyjemna pora, ale dzisiaj w Warszawie, proszę Państwa, trochę deszczowo i pochmurno.
1: I wiecznie, mój drogi, i wiecznie.
0: Tak jest. No to przedstawmy się.
1: Gabriela Potrac.
0: Jerzy Głuszyk i słuchacie Państwo formatu, który w wakacje będzie Was zastawał co tydzień w środę o godzinie 19 w Radiu Wnet i to jest magazyn filmowy Magia Kina, magazyn filmowy Radia Wnet. Zaczęliśmy dziś od Randy Newmana. Nie tylko dlatego, że na ekrany niedawno wszedł film Toy Story 5 bodaj, ale także dlatego, że Randy Newman jest autorem muzyki do filmu, z którego tej muzyki będziemy w drugiej części naszego spotkania słuchali dzisiaj. No a dzisiaj, proszę Państwa, to jest nasze drugie spotkanie w tym formacie z Gabi Potrac. I słuchaj, Gabi, my będziemy Państwu mówili w tych naszych audycjach, no może nie będą to jakieś wykłady naukowe, ale będziemy mówili o tym, co warto może w wakacje obejrzeć, na co poświęcić swój czas, przekręcając gałkę telewizora, żeby też nie błądzić i dokonywać jakichś rozsądnych wyborów, jeśli chodzi o kino, o filmy. To jest czas urlopów, czas odpoczynku i być może trochę tego czasu warto poświęcić sztuce filmowej. Dzisiaj w pierwszej części temu właśnie poświęcimy czas, o czym przed chwilą powiedziałem. W drugiej części porozmawiamy z naszym gościem Piotrem Kinickim o edukacji w tej dziedzinie produkcji filmów. Piotr jest wieloletnim producentem telewizyjnym, ale także nauczycielem akademickim na tym wydziale produkcji filmów jednej ze szkół filmowych. Uczy studentów, ma z nimi do czynienia od wielu lat i pewno o tym nam opowie, bo to ciekawe też zagadnienie, ciekawe też, których naszych coś się dzieje. Chodzicie sobie Państwo, pan realizator, pan Adam Czerpak i...
1: Tak, i pomaga mi ze słuchawkami dzisiaj.
0: Tak, ale masz problem jakiś?
1: Wiesz co, na jedną słyszę gorzej, nie wiem, może już ogłucham, ja na lewe ucho ewentualnie.
0: Ale to nie ma znaczenia, te słuchawki, nawet na jedną słuchawkę można spokojnie. Ja kiedyś pracowałem w radiu, w którym była jedna para słuchawek tylko, a prowadziliśmy wspólnie z moim kolegą audycję i każdy z nas miał po jednej słuchawce wyczepionej z kabłonka i spokojnie sobie radziliśmy.
1: Tak, ale jak podgłośniłam, to mi się przerwało, więc...
0: Aha, no dobrze. No to cóż możemy Państwu dziś opowiedzieć?
1: Słuchaj, teraz aż mi głupio, bo ty zacząłeś jedną z moich ulubionych piosenek z Toy Story. Ja w ogóle jestem fanką Toy Story. Może jestem przed 30, ale myślę, że nie tylko ja tak mam.
0: Dorośli też to bardzo lubią, wiesz? Dorośli lubią.
1: Mam nadzieję.
0: Tak.
1: Ostatnio też wspominaliśmy coś o tym Toy Story, chyba, że wychodzi do kin gdzieś tam.
0: Piątka. To znaczy najnowsze. Tak. Polecamy to Państwu. Moja wnuczka już była, a jej ciocia liczyła na to, że pójdzie z nią do kina, żeby jakiś pretekst mieć, że idzie z dzieckiem.
1: To ja jej dam pretekst, może zabrać mnie.
0: Bo sama tak się lekko krępuje. Nie wiem dlaczego. To jest film dla dzieci wprawdzie, ale dorośli też świetnie go odbierają.
1: Tak, to jest też chwila nostalgii dla nas. No, to nie chodzi nawet o samoodbiór. Przecież my się wszyscy gdzieś tam wychowywaliśmy na tym.
0: To twoje pokolenie się wychowywało, natomiast moje wychowywało się na innych filmach, bo ale tak, no masz rację, no każdy z nas lubił Toy Story w jakimś momencie swojego życia. Pomyśleliśmy sobie dzisiaj z Gabrielą, że polecimy Państwu znowu jakieś interesujące tytuły. Gabriela jest specjalistką w serialach, które można sobie obejrzeć na swoich telewizorach, komputerach. Nie, ja wiem, ale dla mnie jesteś wyspecjalizowana w tym, jako że ja specjalnie się nie interesuję serialami. To już powiedziałem kiedyś Państwu i Tobie. Bardziej mnie interesuje obrazy kinowe. Natomiast ty pewno przyniosłaś dziś do studia coś bardzo interesującego.
1: Tak, ja stwierdziłam, że pogoda na zewnątrz jest smutna, nie wiem jak wy, nie wiem jak ty, ale tak jak w zeszłym tygodniu polecałam komedię, tak, ja w taką pogodę niestety komedii nie lubię oglądać, więc przenoszę państwu dramat.
0: O Boże.
1: Jest to bardzo tajemniczy dramat, określiłabym go troszeczkę pokroju stamtąd, jeżeli oglądali państwo serial, też całkiem ciekawy. Ten, który ja przynoszę, nazywa się Silos.
0: Aha.
1: Jest on do obejrzenia na Prime Video i na Apple TV, między innymi.
0: A to jest nowa rzecz jakaś, tak?
1: Wiesz co, nie jest to może do końca nowa rzecz, ale wyszedł właśnie nowy sezon, 3 lipca. Wyszedł trzeci sezon tego serialu.
0: A da się to oglądać, nie znając dwóch pierwszych sezonów?
1: Nie polecałabym. Nie, akurat tego bym nie polecała, ale jest krótki do obejrzenia. Ma po 10 odcinków chyba w każdym sezonie.
0: Te pierwsze, tak?
1: Tak.
0: Pierwsze dwa.
1: No i trzeci też. Trzeci wychodzi najpierw... co tydzień do września, tak naprawdę pierwszy odcinek wyszedł 3 lipca, teraz trzeciego sezonu, więc cały czas można.
0: Czyli możemy sobie zrobić tak, że siadamy przed telewizorem i oglądamy sobie dwa razy po 5 odcinków każdego dnia pierwszego sezonu, potem kolejne 2 dni i już ruszamy, będąc aktualnym w tym wszystkim.
1: Dokładnie, dokładnie. Możemy sobie nawet obejrzeć gdzieś tam po prostu w wolnej chwili ten jeden odcineczek i powoli iść do przodu. No mówię, nie ma tego dużo, a jest bardzo ciekawy.
0: To zaraz opowiesz może, tylko wiesz, przygotowałeś kilka utworów. Czy to są utwory z tego serialu właśnie?
1: Tak, właśnie do tego dążę. Chciałam powiedzieć, że jest on określony jako dramat. Jest to dramat sci-fi i moim zdaniem bardzo w tematyce post-apo, którą ja osobiście uwielbiam.
0: Jakiej, przepraszam?
1: Post-apo, postapokaliptyczne.
0: Aha. Boże.
1: Jeszcze cię muszę dużo nauczyć.
0: Jestem bardzo zacofany w tym.
1: Jeszcze muszę cię dużo nauczyć, ale cała fabuła tego serialu osadzona jest na tajemniczości. I ja tak naprawdę do dnia dzisiejszego nie wiem, o co chodziło tam w wielu wątkach i mam nadzieję, że trzeci i kolejny, czwarty sezon, bo też ma wyjść, trochę je rozwiąże.
0: No ale zanim będziemy o tym mówić, to posłuchajmy,
1: posłuchajmy
0: muzyki. A to, co to jest na początek? Co zaproponujesz? Nie pamiętam. Jest, instrumental jakiś.
1: Jest to instrumental, jest to intro do serialu.
0: A, no to idealnie. Panie Adamie.

0: Atli Orvarsson, bo to właśnie on skomponował całą muzykę do serialu Heroes, zarówno motyw przewodni, jak i cały soundtrack. Tak jak mogliśmy usłyszeć, bardzo ciekawie łączy muzykę elektroniczną z całą orkiestrą. Brzmiąc tak surowo, ale nowocześnie, co bardzo ładnie oddaje ten właśnie mistyczny temat całego Silosu.
1: A tajemniczość tego serialu na czym polega? Że to się gdzieś coś dzieje?
0: Tak, słuchaj, to jest tak. Oglądałeś kiedyś Resident Evil?
1: No tak.
0: Oni byli osadzeni w Ulu, prawda? Nie wiem, czy pamiętasz ten Ul. No to tutaj jest
1: jako
0: podobnie...
1: Jako znany pszczelarz, bo byłem w przeszłości pszczelarzem. Mam nawet legitymację do dziś, nie mogłem tego zapomnieć.
0: Aha, to musisz mi pokazać tę legitymację. Natomiast tutaj nie masz Ulu, a bunkier schowany pod ziemią, który mieści około 10 tysięcy osób. I ja śmiejąc się nazywam ten film jednak horrorem, bo nie ma tam wind w pakcie, czyli w ich takim głównym zakazie ustawodawczym, że tak powiem, mają zakaz posiadania windy. Jest to 144 piętra do przejścia bez windy.
1: Jak w dół?
0: Tak, jak chcą zejść na dolne poziomy, to biorą 2 dni wolne w pracy.
1: A po co oni są w tym bunkrze pod ziemią?
0: To jest właśnie jedna z zagadek nigdy nierozwiązanych. Z założenia był sobie 140 lat wstecz. Odbył się bunt, który wynikł nie do końca wiadomo z czego, może bardziej to wyjaśnia książka, bo w ogóle serial jest na podstawie książki. No i coś stało się z tą ziemią, że stała się nie do zamieszkania.
1: Aha, i oni tam po prostu
0: musieli zejść pod ziemię. Dokładnie tak.
1: I tam co tworzą jakąś swoją społeczność?
0: Tak, to są, tam jest w ogóle społeczność oparta na kastach. Niższe kasty tak jakby mieszkają na samym dole tego ula i oczywiście pną się w górę.
1: No nie ula, tylko bunkra.
0: Bunkra, przepraszam, bunkra. A, dobrze, że mnie poprawiasz. Słuchałeś, co mówiłam.
1: Nie, słucham.
0: Nie, nie słuchasz?
1: Podobnie jak słuchacze słucham.
0: I tak, tak naprawdę jest to bardzo apokaliptyczne stwierdzenie. W sensie nie wiadomo, co tam się stało. Nie wiadomo, dlaczego mogą wyjść na ziemię. Mogę ci powiedzieć na przykład, że mają takie wizjery, które w teorii pokazują, jak wygląda ten świat na zewnątrz, gdzieś tam poza bunkrem. Oni nawet mają coś takiego, że jeżeli powiesz, że chcesz wyjść, to możesz wyjść spoza tego bunkra, taka ciekawostka. Natomiast mówią to, a tak, wychodzę na czyszczenie. Jak gdyby nigdy nic, po prostu szli sobie tam przeczyścić szybkę właśnie do tego wizjera, przez który w bunkrze można oglądać, co dzieje
1: co się
0: na zewnątrz.
1: Co się dzieje na powierzchni ziemi.
0: Tak, tyle, że oni po wyjściu umierają.
1: Czyli już nie mogą wrócić.
0: Tak. Zakładają się tam nawet, że o, ciekawe, czy przetrwa 3 minuty, czy nie. Opiera się tam też koncepcja...
1: Bo my nie wiemy, czy coś na powierzchni ziemi się dzieje w tym czasie, kiedy oni tam żyją w tej wspólnocie.
0: Tak jest, a oprócz tego rozwiązują, wiadomo, jakieś tam wewnętrzne swoje problemy, morderstwa.
1: No tak, normalne jakieś, problemy życia społecznego.
0: Tak, jakieś tam nielegalne przedmioty, kłótnie i inne tego typu rzeczy. Ale wszystko jest oparte na takiej narracji kontroli ze strony urzędów, kontroli, ze strony polityków gdzieś tam obejmujących tamte instancje, narracji takiej, że nie można wyjść, bo nie może być tej windy, bo nie możecie mieć... To jest ciekawe. Wszystkie rzeczy. Bunkier ma około 140 lat. Wszystkie rzeczy, które powstały przed bunkrem, zostały spalone, zniszczone lub uważane są za relikty, które muszą być spalone, o których nie można rozmawiać, których nie można przemycać, nie można przechowywać. Więc oni nie mają żadnej dokumentacji na to, co się działo
1: wcześniej.
0: Tak.
1: Czyli kolejne
0: jak świat wyglądał
1: nie wie,
0: na
1: jak,
0: zewnątrz tak. I w którym momencie rozpoczął się ten bunt.
1: Bo tylko ich światem jest ten bunkier. Posłuchajmy tak. Może kolejnej piosenki jakiejś.
0: Nie, jeszcze chcesz nie, Jurku, nie? Tak.
1: I wiesz, ja tak patrzę, na czas.
0: Jeszcze nie, natomiast serial bardzo skupia się na tej narracji, na tym, że oni nie mogą być ciekawi tego wszechświata na zewnątrz. Oni nie mogą zastanawiać się, co tam się dzieje. Nie mogą zadawać pytań. Tych bardziej ciekawskich albo wsadzają do szpitali psychiatrycznych, albo wypuszczają właśnie na to czyszczenie.
1: Czyli jest to absolutne zaprzeczenie poczuciu wolności. Oni są poddani dyktatowi. Oni nie mogą postępować zgodnie z własnym...
0: Tam jest pełna kontrola informacji, pełna manipulacja przekazu.
1: No. Jak w niektórych systemach politycznych.
0: Tak, i serial ten pokazuje, jak łatwo jest to społeczeństwo naciągnąć na tą wygodną narrację, zamiast szukać prawdy. I dlatego przedstawię teraz piosenkę Granson pod tytułem Brain Rot. I Granson jest wykonawcą, kiedyś na pewno kojarzysz zespół Rage Against the Machine. Mm-hmm. Był taki zespół. I taką nową generacją Rage Against the Machine jest właśnie Granson. Posłuchajmy.

0: No i to był Grandson. Co ty na to?
1: No bardzo przyjemnie.
0: Tak, ja wiem, to jest twój ulubiony rodzaj muzyki.
1: Tak, bardzo lubię.
0: Ale myślę, skończymy czymś, co bardziej ci się będzie podobać. No.
1: Mam nadzieję.
0: Bo i ten serial, i ta muzyka, którą wybrałam dzisiaj, pokazują trzy wątki. Że tak powiem, oczywiście oprócz całego dramatu, właśnie narracji takiej bardzo politycznej, manipulacji treściami, to mimo wszystko serial opiera się na trzymaniu się swoich wartości, na ciekawości wszechświata.
1: Aby
0: zadawać te pytania i nie gubić swoich zasad w trakcie zadawania ich.
1: To tym być może mnie nawet zainteresowałeś.
0: No słuchaj, jest to motyw przewodni. Aha. Przede wszystkim. Wszystkie te postacie, nieważne co się z nimi dzieje, główne przynajmniej, bo mówimy oczywiście o głównych bohaterach, właśnie tym się kierują. I jest jeden taki wykonawca, którego ja wcześniej już puszczałam, na pewno nieraz i w naszych audycjach, oczywiście Sean James, który od zawsze na zawsze będzie kojarzył mi się z muzyką z seriali, filmów i gier post-apo, ponieważ napisał muzykę do gry The Last of Us.
1: A no widzisz, ty mówisz tak, jak ja bym znał tę grę. No,
0: słuchaj, ja ci o niej coś tam chyba opowiadałam.
1: Ale teraz tak, czy to jest film dla mojego pokolenia? Także,
0: na pewno.
1: Czy mogę spokojnie, bez ryzyka siąść przed ekranem?
0: Zawału nie dostaniesz, tak.
1: Dobrze. Tam, mimo tych różnych podawanych tutaj przez ciebie pojęć, które nie do końca są, były mi
0: nie,
1: znane.
0: Te pojęcia, no to mówimy, mówię o tych pojęciach dla ludzi, którzy gdzieś tam siedzą w tych filmach, tak jak ja. Siedzą w serialach, siedzą w grach, pewnie dla troszeczkę młodszego społeczeństwa, no ale zawsze mówiliśmy o tym, że jednak ta różnica pokoleń u nas gdzieś tam występuje. No ale na pewno i twoje pokolenie miało swoje treści postapokaliptyczne. No nie powiesz mi, że tak nie było, bo to są treści...
1: Cały czas mam. No dobrze. Pan mnie wyłączył w międzyczasie na chwilę, wiedząc, jaka może być moja reakcja.
0: Nie, on się to powiedział.
1: No dobrze.
0: Tak, ratuje nas dzisiaj po raz trzeci, bo jeszcze odgarniał mnie od dżungli. Także dziękujemy dzisiaj serdecznie realizatorowi. Natomiast wrócę do wątku, żeby nas nie zagadywać. Piosenka The Guardian Seana Jamesa opowiada właśnie o odwadze, odpowiedzialności i gotowości, nawet jeżeli wykonana jest dalej w takim samotnym, postapokaliptycznym stylu. Posłuchajmy.

0: No, mówiliśmy o serialu, przypomnij tytuł, do którego Państwa zachęcamy, żeby sięgnąć, bo już niedługo trzeci sezon. No, a ja przejdę do tego, co moim zdaniem mógłbym polecić Państwu, jeśli chodzi o sztukę filmową, tą, którą możemy, na którą możemy trafić w kinach. Pamiętasz, że przed tygodniem rozmawialiśmy o filmie włoskim, który dzieje się na Sardynii i to była taka historia konfliktu jednostki z korporacją i takim niejednoznaczną oceną zwycięstwa tej jednostki nad korporacją. Z jednej strony to wspaniałe, ale miejscowa społeczność na Sardynii nie do końca była zadowolona.
1: Wiesz, ja to pamiętam, ale i tak, taka pogoda za oknem, że zatrzymałam się na tej Sardynii, wyobraźnię. No,
0: tak, przepiękne miejsca. Natomiast coś dziwnego się dzieje, bo ja jestem wielkim miłośnikiem kina amerykańskiego i niezmiernie cenię właściwie kino zarówno autorskie, to amerykańskie, jak i kino komercyjne również, w szczególności to te dobre produkty hollywoodzkie. Ale też i powiedziałem to kino autorskie, które czasem jest niskobudżetowe. Amerykanie potrafią robić filmy, to są mistrzowie w tej dziedzinie. Natomiast już po raz drugi sięgam, polecając Państwu coś, co jest na ekranach kin w Polsce, do filmu włoskiego. To jest kameralne kino, na które trafiłem teraz w takim pokazie przedpremierowym, bo film wchodzi dopiero 17 lipca i nosi on tytuł O czym sobie nie mówimy. To jest, wydawałoby się, taki pewien schemat, który pojawia się w kinie czasem. Film zrealizował Muccino, reżyser, no znany reżyser włoski, ale tegoż filmów włoskich na polskich ekranach nie jest zbyt wiele.
1: Nie ma za dużo, tak.
0: Prawda? Ja jestem z tego pokolenia, w którym dorastając, jeszcze byłem za głupi na to, żeby oceniać czy analizować filmy Viscontiego, Felliniego, ale już na przykład filmy Antonioniego, jak na przykład Czerwona Pustynia czy Zabriski Point, robiły na mnie duże wrażenie i być może ten sentyment do kina włoskiego powoduje, że ja po raz drugi, proszę Państwa, w kolejnej audycji polecam Państwu film włoski, ale to jest bardzo dobry film na wakacje właśnie.
1: A to jest dramat, komedia, romans?
0: Słuchaj, to jest wszystko trochę w sobie ma, bo to jest i dramat, i z elementami humorystycznymi, a nawet na koniec tego filmu mamy do czynienia z kryminałem. O cóż tu chodzi? Dwie pary dojrzałych ludzi wyjeżdżają do Maroka, podejmują taką decyzję, że na wakacje jadą tam. Obie te pary dotknięte są pewnym takim kryzysem wzajemnych relacji między sobą. On, mówię o tej jednej parze, jest profesorem filozofii. Ona jest dziennikarką. On przeżywa pewne kryzysy związane z nie do końca satysfakcjonującym go tym zawodem, który wykonuje. Ma pewne problemy polegające na takim wypaleniu. I drugie małżeństwo, które jedzie jeszcze z córką też razem, oni postanawiają spędzać wakacje, wyjeżdżają głównie z jednego powodu, że są dotknięci pewnymi problemami wzajemnych relacji. Tam nie ma pomiędzy tymi małżonkami już namiętności. Tam jest przyzwyczajenie właściwie. Oni jadą, licząc na to, że coś w swoim życiu zmienią. Że być może te wakacje będą oczyszczające. Pozwolą im ponownie znaleźć relacje emocjonalne, miłość, którą zgubili gdzieś po drodze. Być może ten tytuł, nawet na pewno, proszę Państwa, nie jest przypadkowy. O czym sobie nie mówimy? Bo rzeczywiście wśród wielu, nawet moich znajomych, w tym starszym pokoleniu jest bardzo wiele ludzi, którzy rzeczywiście żyją ze sobą tylko dlatego, że się przyzwyczaili. Być może tam jest jakaś przyjaźń. Być może tam się mówi o tym, co dziś zrobimy na obiad, albo jakie zakupy należy zrobić, ale nie mówi się o wzajemnych relacjach. Miłość wyparowała. Czy jesteśmy w stanie w wakacje odtworzyć te relacje i wrócić w pełni satysfakcji, że oto odnowiliśmy naszą miłość? To się okaże, jak Państwo obejrzycie ten film. Tam jest wiele różnych wątków. Na przykład ta córka, z którą to jedno małżeństwo wyjeżdża, 14-letnia, olewana przez tych swoich rodziców, zaczyna lgnąć do tego filozofa dojrzałego, starego. On spotyka też w tym Maroku studentkę filozofii. Zaczyna się tam wielowątkowa akcja dziać. Pytanie, czy oni wracają uzdrowieni, czy wprost przeciwnie, do końca rozsypani. Musicie Państwo to zobaczyć. Film jest interesujący. Film nie tylko jest tym dramatem, o którym mnie tu zadałeś pytanie, ale ma dużo wątków właśnie takich humorystycznych, rozładowujących pewne napięcia, które tam się dzieją. Kolejny film, proszę Państwa, włoski, którego

0: muzykę dobrał, bo niekoniecznie skomponował, bo
1: dobrał
0: to są
1: Jurek.
0: Otwory poza Jurkiem, dobrał jeszcze Randy Newman, który zresztą śpiewa tam jedną piosenkę, ale jest autorem muzyki.

0: No i proszę Państwa, tym wspaniałym utworem Amazing Grace, napisanym przez człowieka, który doznał olśnienia nagłego, a przede wszystkim cudu uratowania, dlatego, bo statek, którym płynął i przewoził niewolników, nagle poddany został niezwykle intensywnemu sztormowi. On się zaczął modlić o łaskę ocalenia i doznał tej łaski ocalenia. Przestał przewozić niewolników, proszę Państwa, nawrócił się, a przede wszystkim napisał tę piękną pieśń Amazing Grace. A w tym czasie, proszę Państwa, do naszego studia wszedł Piotr Kinicki. Dzień dobry, Piotrze.
1: Dzień dobry Państwu. Witam wszystkich serdecznie.
2: Witamy.
0: No bardzo się cieszę, Piotrze, że przyjąłeś nasze zaproszenie.
1: No to dla mnie przyjemność.
0: Doprawdy?
1: Tak jest.
0: Bardzo się cieszę.
2: Jeszcze nie wie, co go czeka po prostu.
1: ale przyjmuję to na klatę.
0: Dobrze. Piotr Kinicki, proszę Państwa, ja go pamiętam z czasów minionych również, był przez wiele lat producentem telewizyjnym w telewizji publicznej, a od jakiegoś czasu jest nauczycielem akademickim, kierującym Wydziałem Produkcji Filmowej. I powiedz, jaką uczelnię reprezentujesz?
1: Tak, to jest uczelnia, która się nazywa Społeczna Akademia Nauk. Mhm. Jest to jedna z największych polskich prywatnych uczelni, w której studiuje

0: Studiuje w porywach kilkanaście tysięcy studentów.
1: Co ty powiesz, to, tak? Tak wielka?
0: Tak wielka, wiele filii. Teraz jakby trochę się skoncentrowała na, poza oczywiście kierunkami artystycznymi, na kierunkach medycznych. I od niedawna uczelnia ma Wydział Lekarski w Łodzi, świetna uczelnia medyczna, świetnie wyposażona, ze świetnym wyposażeniem, także jest to nasza duma, można powiedzieć, bo nie jest łatwo utworzyć się Wydział Lekarski, nie jest to proste.
1: No dobrze, ale ty pracujesz w tym kierunku artystycznym, tak?
0: Tworzysz.
1: To filia, gdzie się znajduje ta
0: twoja?
1: Czyli rozumiem, że siedziba główna jest w Łodzi.
0: Jest to łódzka uczelnia z korzeniami łódzkimi. 34 lata już ma. Jest to mało takich jest prywatnych uczelni, które tak długo działają bez zachwiania i taki poziom utrzymują, prawda? Że cały czas ta liczba studentów jest absolutnie wysoka i przybywa, jakby przybywa wydziałów i tak dalej. 25 specjalności ma uczelnia, także jest to naprawdę multiuczelnia. A ja w 2012 roku, kiedy rozstałem się z Telewizją Polską, zaproponowałem władzom uczelni, abyśmy utworzyli wydział filmowy na Społecznej Akademii Nauk. I tak to się zaczęło.
1: I ten wydział jest w Warszawie?
0: I wydział jest w Warszawie, przy ulicy Łódzkiej 11, samo centrum Warszawy.
2: Idealnie.
0: Przez ścianę z Norblinem jesteśmy. Aha. To jest takie bardzo miejsce znaczne.
1: Powiedz, jak dużo tam masz studentów?
0: Na wydziale na 3 latach aktualnie jest około 200 studentów. Ja dokładnie teraz nie powiem, ale około 200 studentów.
2: To jest
0: I to są studia i stacjonarne, i niestacjonarne, prawda? Ale na poziomie pierwszego stopnia, czyli na poziomie licencjatu. Tak jest.
1: I tam, rozumiem, studenci przygotowani są do pracy w filmie, przy produkcji filmu, telewizyjnych.
0: Dokładnie. Kształcimy we wszystkich pionach produkcyjnych filmowych, prawda? Aha. Czyli jest pion producenta, jest pion kierownika produkcji, pion reżysera, operatora, scenografa, kostiumografia i tak dalej, i tak dalej. Czyli nasz student dostaje takie multi wykształcenie we wszystkich pionach sztuki filmowej, prawda? To jest chyba jedyna taka formuła uczelniana w uczelniach artystycznych w Polsce. Ja nie spotkałem.
1: No bo mamy filmówkę łódzką.
0: To jest wielka firma.
1: Właśnie kształcąca w tej dziedzinie filmu. Mamy również w Warszawie prywatne firmy, na przykład Ślesickiego chyba też jest.
0: Warszawska Szkoła Filmowa, tylko tam bardziej ukierunkowane są na szczególne specjalności, nie ma takiego multi.
2: Tutaj jest całokształt.
0: A tutaj jest jakby student poznaje cały alfabet sztuki filmowej, po prostu, jeśli oczywiście tego pragnie, prawda? Tak. Bo jeżeli pragnie tylko zaliczyć i sobie gdzieś tam, no to nie będzie mu łatwo żyć.
1: No mówmy sobie szczerze, Piotrze, że już towarzysz Lenin w roku 1922 mówi, że film jest najważniejszą ze sztuk. Jest takie jego słynne wystąpienie, w którym on kierował to do komisarza od spraw oświatowych, że tam trzeba dzielić ten film na filmy komercyjne, bo dzięki tym komercyjnym rozrywce możemy za chwileczkę przemycić kwestie propagandowe. Więc rozumiem, że ty już słuchany nawet w klasyków.
0: Einstein, to jest po prostu podwaliny kina światowego w ogóle. On pokazał całą drogę. To są lata po śmierci Lenina.
1: Posłuchaj, skąd się... To są Polacy, to są polscy studenci?
0: Mamy młodzież zróżnicowaną, jeśli chodzi o pochodzenie, prawda? Głównie są studenci polscy, ale bardzo sporo mamy studentów z Ukrainy, z Białorusi, z Kazachstanu. Kazachstanu. Tak. Kiedyś jeszcze mieliśmy z Rosji studentów. Mhm.
2: Ale w języku polskim uczył się?
0: Uczył się w języku polskim. Studenci, którzy zagraniczni, którzy do nas przychodzą na studia, mają, szkoła organizuje taki bezpłatny kurs miesięczny języka polskiego. Teraz się te przepisy trochę zaostrzyły i od tego roku akademickiego, który teraz właśnie mija, studenci muszą zdać egzamin B2 z języka polskiego po prostu.
1: A powiedz mi, Piotrze, absolwentów już macie.
0: Mamy,
1: czy ci absolwenci mają już jakieś pozycje, osiągają jakąś pozycję na tym artystycznym rynku?
0: Tych, których ja utrzymuję kontakty i tak dalej, bo sporo naszych studentów, którzy ukończyli u nas studia pierwszego stopnia, szukają swojej dalszej drogi życiowej, idą na studia drugiego stopnia i bardzo dużo studentów wybrało Wielką Brytanię. I tam zrobili tytuły bachelor. I tam zostało. I tam tworzą filmy, pracują na planach filmowych i tak dalej. I to rzeczywiście nawet dla mnie czasami zaskakujące było, ale sporo studentów naszych tam.
2: Ale to bierze się z tego, że tam jest łatwiej o to, więcej tej produkcji?
0: Pewno się trudniej utrzymać tam jest. Mm-hmm. Tylko, że tam są pewne możliwości stypendialne. Prawda? I teraz, jeżeli student przekonał daną uczelnię, czyli składają swoje portfolio, że jest dobry i tak dalej, dostaje stypendium. To stypendium mu się pozwala utrzymać w 70%. 30% musi dorobić, żeby tam się utrzymać. Tak mniej więcej mi opowiadali studenci, prawda? Żeby sobie skomierzyć. Natomiast tam się tyle rzeczy dzieje w branży filmowej, więc ta praca tam jest. Tam oni wszyscy znajdują zajęcia i tak dalej w różnych pionach jakby produkcyjnych. Tutaj.
1: A masz jakieś osiągnięcia, chodzi o studentów?
0: Jeśli chodzi o moich studentów, to na przykład takim, można powiedzieć, największym na razie osiągnięciem jest Marcin Sauter. To jest reżyser, scenarzysta, operator, ale głównie główną nagrodę w sztuce operatorskiej zdobył za swoje gdzie. I on już u nas ukończył uczelnię naszą, ale też był dosyć ukształtowany artysta. I on za Żalanasz, Pusty Brzeg zrealizował film, który realizował 2 lata. Długa produkcja dokumentalna.
1: A to jest dokument?
0: Jest dokument, tak, który był realizowany, no można powiedzieć, na dnie Morza Aralskiego, które wyschło na terenie Kazachstanu, w tych rejonach, tam Uzbekistan, kiedy Stalin kazał, bo to kiedyś było piękne Morze Aralskie, słodkie morze, można powiedzieć, w środku lądu. I Stalin dekretem kazał wybudować kanały, żeby nawadniać w Uzbekistanie, w tych okolicznych republikach, plantacje bawełny. I to morze wyschło. I on nakręcił film o ludziach, którzy tam mieszkają, którzy pamiętają to morze.
2: Ciekawe.
0: Piękny film, poetycki, w ogóle z wspaniałymi zdjęciami i za ten film zdobył nasz, można powiedzieć, absolwent, student, główną nagrodę na Camera Image, czyli Złotą Żabę. Najważniejszą nagrodę filmową na świecie, w świecie filmu.
1: Filmu.
2: Tak. Brzmi bardzo ciekawie, muszę obejrzeć, ale jeszcze raz, jak się nazywa?
0: Żalanasz, Pusty Brzeg. Marcin Sauter, reżyser. I w dalszym ciągu, jako reżyser się rozwija, zrobił tam kolejny film. Po prostu to było takie mocne wejście. No, wyobraźcie sobie państwo, że ten chłopak sprzedał samochód, który był niewiele wart, bo sprzedał go za 5 tysięcy, po prostu, żeby mieć na życie, bo nie miał na jedzenie, na nic, po prostu wszystko, swoje oszczędności, wszystko, co miał,
1: włożył w produkcję tego
0: filmu. Po prostu.
2: No, 2 lata produkcji to...
0: I dopiero, jak zdobył Złotą Żabę na kamerę, to otworzyło mu to w Holandii na festiwalu główną nagrodę i po świecie i tak dalej. No, i los mu
1: A mamy możliwość zaproszenia go do naszej audycji.
0: Jeżeli tylko będzie w Warszawie, to jest wspaniały człowiek, także ja go z chęcią zaproszę i porozmawiamy.
1: Piotrze, no to koniecznie zapraszamy ciebie razem z absolwentem twojej uczelni, żebyśmy o tym filmie porozmawiali, bo to jest bardzo interesująca rzecz, o której opowiadasz.
2: Tak, o filmie, ale i o waszej współpracy akademickiej, bo to myślę też może być całkiem ciekawe. ten wątek.
0: Tak, tak, ja bardzo. Jeszcze powiem jeszcze o jednym studencie, Maciej Cuskę, też reżyser, też wspaniała postać, który też jest naszym absolwentem, później ukończył ostrą filmówkę po naszej szkole. I on takim filmem, można powiedzieć, dyplomowym i swoim, Wieloryb z Lorino, nagrał przepiękny film, który z kolei był realizowany na końcu świata, Czukotka. W ogóle świat już nieistniejący w ogóle.
1: Też dokument?
0: Też dokument, tak.
2: Wspaniały film. Słyszałam.
0: Zdobył wiele nagród, był nominowany do Złotych Orłów, do Nagrody Polityki i tak dalej. Bardzo przepiękny film. Teraz ostatnio nakręcił swój też film dokumentalny. Oj, wyleciał mi. Tak ma, mówiłem jemu na premierze, Maciek, ciągle tego twojego tytułu. Nawet siedzę w kinie i nie mogę zapamiętać tego tytułu.
1: Ale teraz była premiera?
0: Teraz była premiera niedawno w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, dwa tygodnie temu.
1: Tu, w tym
0: nowym
1: pudełku.
0: Kinie, w tym pudełku. Ale tam jest drugie pudełko, obok jest kino. Nawet o tym nie wiedziałem. I podziemia,
2: Kandydaci śmierci,
0: tak jest jego najnowszy film. To jest film, można powiedzieć, trochę taki autobiograficzny. A Kandydaci śmierci to jest...
2: Ten tytuł to nie brzmi bardzo
0: autobiograficznie. Nie, tak, on nie brzmi zachęcająco, ale on dopiero po obejrzeniu odkrywamy, że to jest taka metafora jego myśli, bo... Jako młode chłopaki, chłopcy, jego syn, jego otoczenie i tak dalej, postanowili sobie kręcić filmy z wampirami, ktoś ucieka, kogoś, to byli Kandydaci śmierci serial, 10 odcinków.
1: Tak sobie wymyślili.
0: Tak sobie wymyślili po prostu. A tutaj w filmie tym opowiada, w tle są te przebitki z tych zdjęć do tych kandydatów śmierci o jego życiu, o jego jak tworzył, o jego marzeniach, o jego niepowodzeniach, trudach w ogóle i tak dalej. Bardzo, bardzo naprawdę mądry film i ja uważam, że to jeden z najlepszych dokumentalnych filmów w tym roku, jakie powstały.
1: Piotrze, no to znowu tutaj też cię proszę o to, żebyś nam zaprosił reżysera i przyszedł z nim tutaj, żebyśmy sobie porozmawiali.
0: Maciej, ja też
1: tym bardziej, że to jest nowy film, tak, którego premiera była kilka dni temu, rozumiem, tak?
0: Niespełna dwa tygodnie temu.
2: No to sobie obejrzymy i możemy ładnie zrecenzować. Tak,
1: I opowiedzieć sobie.
0: Słuchaj, Maciek bardzo... ma bardzo dużo do powiedzenia, w ogóle bardzo ciekawa historia, jak realizował tego Wieloryba z Lorino też ma tutaj.
2: Tak, to koniecznie, o całej twórczości. Na
1: Słuchaj, ale to jest bardzo ciekawe, bo masz fajnych ludzi młodych, którzy mają, nie bardzo mam kogo mu powiedzieć, żeby ściszył telefon, bo to chodzi o mój telefon tym razem.
0: Ja?
1: Nie, ty ściszyłeś. Tak. A przede wszystkim bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich naszych słuchaczy, a w szczególności stałego słuchacza, który słucha nas także. Piotrze, to dobrze, bo właśnie to najlepiej o uczelni, w której się pracuje, o której mówisz, świadczą sukcesy absolwentów.
0: Jest jeden z naszych absolwentów. Na przykład tak się spozycjonował, że pracuje w Stanach Zjednoczonych. I tam jakby został zaakceptowany do specjalisty, który odpowiada za plan filmowy w filmach erotycznych.
2: To w ogóle specjalizacja.
0: To jest specjalizacja. To są specjalne osoby tylko tam do tego wyznaczane o odpowiednich poglądach, że tak powiem, po prostu. I prowiniencji.
2: To nawet nie wiedziałam, że do tego trzeba mieć poglądy.
1: Nie wiedziałam, że trzeba kończyć wyższą uczelnię.
0: Skończył. No dla niego to był sukces niebywały w ogóle po prostu.
2: Rzeczywiście.
0: I tutaj naprawdę...
2: Ja w ogóle myślę, że to jest troszeczkę bardziej...
0: sukces.
2: W cudzysłowie skandaliczne w Polsce niż w Ameryce przede wszystkim, nie oszukujmy się.
0: Ja jeszcze może parę słów powiem, bo przez naszą szkołę przewinęło się parę ciekawych postaci jakby, no, prawda, jeśli chodzi o reżyserów. Na przykład pierwszym takim reżyserem, który u nas wykładał reżyserię filmu fabularnego, był Jerzy Gruza. Świętej pamięci już. Ale słuchajcie, to był niesamowity wykładowca. Po prostu...
1: No właśnie, miał bardzo dobre relacje, kontakt ze studentami.
0: Kontakt był rewelacyjny. Po prostu oni, studenci czekali po prostu, żeby tylko mieć z nim kontakt. I on tak pięknie plan filmowy, uczył ustawienia planu filmowego, jak się reżysował i tak dalej, te zajęcia studenci chłonęli po prostu. I to był cudowny wykładowca, można powiedzieć, no, tej starej szkoły Munka, Hassa, Kluby i tak dalej. Po prostu tych wielkich postaci świata kina. Wykładał u nas również Jan Kidawa-Błoński, prawda?
1: No tak.
0: Też bardzo dobry reżyser. I...
1: Kawał autorskiego kina z kolei.
0: Tak, tak. Mm-hmm. I akurat wtedy realizował taki film poświęcony, my to pamiętamy, z Jerzym, piłkarzowi Jerzemu Banasiowi, Gwiazdy. I to też były bardzo ciekawe zajęcia, bo on był w trakcie produkcji i robił na zajęciach analizę reżyserską kolejnego etapu kręcenia filmu.
1: Czyli wciągał jakby...
0: Wciągał studentów, pokazywał im fragmenty, co tutaj i tak dalej. Niesamowicie ciekawe zajęcia w ogóle. I tutaj naprawdę też chwała Jankowi za te wspaniałe zajęcia, które tam z nami prowadził. Oczywiście nasza szkoła się opiera też w dużej mierze, można powiedzieć, na wykładowca łódzkiej filmówki, bo to są najlepsi wykładowcy. Tak. Jacy są w Polsce. Tak. Nie ma po prostu lepszych wykładowców.
1: Czyli zatrudniacie też...
0: Też zapraszamy do współpracy z łódzkiej filmówki. Ja mogę... Znaczy, nie każdy reżyser, operator, scenarzysta...
1: Jest dobrym wykładowcą.
0: Większość jest niedobry po prostu. I teraz na przykład, to taką wam powiem anegdotę, tutaj Jerzy Kawalerowicz, Pantona, Sławy, lata 70. i tak dalej, Henryk Kluba, rektor łódzkiej filmówki, mówi: Jurek, mówi, słuchaj, mówi, no przecież tu wszyscy się kochają w ogóle i tak dalej, może byś został tutaj u nas w szkole, będziesz wykładał reżyserię w ogóle i tak dalej. Jurek tak pomyślał, mówi, no wiesz, no mogę spróbować. No, nie? No i zrobił inauguracyjny wykład. Tam na uczelni, wielkie wydarzenia, wszystkie wydziały się zleciały w ogóle, 3 godziny opowiadał i tak dalej, oklaski i tak dalej, przychodzi do klubu, mówi, słuchaj, mówi, ale jeszcze 3 godziny wszystko powiedziałem, co miałem do powiedzenia, więcej nic nie miałem do powiedzenia.
2: No ale przez 3 godziny to i tak trzeba być tam, no to mówić.
1: Słuchaj, Piotrze, bardzo ci dziękujemy, bo musimy kończyć, niestety dobijamy godziny 19:00.
2: Tak, musimy się spotkać raz jeszcze.
1: A to nawet z całą pewnością. Zapraszamy cię, Piotrze, do naszych audycji.
0: Ja też zapraszam, jeśli można, do Społecznej Akademii Nauk na organizację produkcji filmowej i telewizyjnej. Wspaniały kierunek, którym ja kieruję. I na pewno bardzo dbam o studentów. Jak się ktoś zapyta, to jak ojciec.
1: No ja wiem, to słyszałem, że potrafisz nawiązać kontakt z tym młodym pokoleniem, jak mało kto. Piotr Kinicki był naszym gościem dzisiaj, a my, proszę państwa, spotkamy się w naszym audycji Magazyn Filmowy Radia Wnet, Magia Kina, już za tydzień, w środę o godzinie 19:00. Jeszcze jeden utwór, może Carlin Carter tam pan puści, panie
2: Pożegnaj
1: Adamie.
2: Pożegnaj się ładnie najpierw.
1: Kawałeczek, dobrze. A Carlin Carter to z tego właśnie filmu Maverick, a ona była gościem pikniku Country w Mrągowie, również ta artystka. Dziękujemy państwu za uwagę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję serdecznie.
1: Jerzy Głuszyk.
2: Gabriela Potrac.
0: Piotr Kinicki.

0: Magia Kina.
1: Radiowy magazyn filmowy Radia Wnet.
2: Cień w jaskini. Poetycko, mrocznie, bajronowsko. Opowiada Tomasz Wybranowski.
3: Dzień dobry, nadobne słuchaczki i wy zacni słuchacze Radia Wnet. Czy to Wrocław, Szczecin, Białystok, Lublin, Łódź, Bydgoszcz, Kraków i Warszawa? I tak będzie dziś i za tydzień, czyli Cienie w jaskini nieco wydłużone od godziny 20 z ukłonami dla Elżbiety Ruman, która autorka tego niezwykłego programu Medycyna Hildegardy z Bingen odpoczywa w sposób zasłużony. Natomiast ja mam wielki ból głowy, o czym poinformowałem Adama Czerpaka, że tak naprawdę ten dzisiejszy program mógłby równie dobrze trwać i 9 godzin z minutami, bo przygotowałem dla Państwa bardzo dużo muzyki. Dzisiaj trochę rocznicowo, bo rok pański 2026 to przynajmniej 117 płyt, które miały premierę 70, 60, 50, 40, 30, 20 i 10 lat temu. I dzisiaj trochę nadrobię te moje zapowiedzi, a to z miesiąca kwietnia, a to z miesiąca maja, a to z miesiąca czerwca. Ale że lato zobowiązuje i wczoraj otworzyłem sezon na prezentację na antenie Radia Wnet pewnej niezwykłej piosenki. Charlie Burchard z gitarą i przy mikrofonie on. Jim Kerr, formacja Simple Minds. Ci Szkoci rozkochani w szmaragdowej wyspie Irlandii. New Gold Dream 81, 82, 83, 84.

Someone, Somewhere in Summertime, New Gold Dream, 81, 82, 83, 84, Jim Carrey, formacja Simple Minds. Mawiają wyspiarze, was, not was. Było, nie było, gdyby nie ta płyta, nie byłoby płyty grupy U2. The Unforgettable Fire, jeszcze taka ciekawostka, pierwsza żona wielkiego wokalisty, lidera formacji Simple Minds, Jima Kerra. W owym czasie, w latach 80. była to Chrissy Hynde z grupy Pretenders. Zaśpiewała chórki w niezwykłej pieśni grupy U2 z płyty The Unforgettable Fire, Pride, In the Name of Love. No i jeszcze Steve Wickham, człowiek, który przepięknie gra na skrzypcach, który umajał muzykę stworzoną przez wielkiego Mike'a Scotta z grupy The Waterboys. To też mój ziomal, bo mieszka bardzo blisko studia 37 i za chwilę wychodzi jego niezwykła płyta. Właściwie ta płyta, która była, choć jej nie było, bo to znakomite odpryski sesji nagraniowej do pewnej płyty, o której opowiadałem 2 lata temu. Natomiast grupa U2 wczoraj wypuściła najnowszy singiel i powiem tak, i ubolewam nad tym, bo jestem tym ortodoksyjnym fanem grupy U2, ale tylko do roku 1997, niestety. No ale liczę wciąż, że grupa U2 znowuż coś zmieni w historii ciągle dopisywanej muzyki rockowej. Natomiast jeżeli ta płyta, najnowsza płyta, która ma się ukazać w ostatni piątek listopada, wiem to z dobrego źródła, ma brzmieć tak jak to nagranie Street of Dreams, no to powiem szczerze, w dalszym ciągu chłopaki z Dublina, The Edge, Adam Clayton, Bono i Larry Mullen Jr. podgryzają własny muzyczny ogonek. Street of Dreams, premierowo na antenie Radia Wnet, w cieniach, w jaskini, odsłonie wakacyjnej.

Street of Dreams, zapowiedź najnowszej płyty grupa U2, która będzie następcą albumu Songs of Innocence z roku pańskiego 2017. I cóż mam powiedzieć? Myślałem, że po średnio udanych, ergo słabo dobrych epkach, jak Days of Ash, która zwiastowała rozpoczęcie Wielkiego Postu w tym roku. Czy Easter Lily, no będzie lepiej, natomiast no jest, no powiem inaczej, nie jest dobrze, niestety, no ale miejmy nadzieję, że przynajmniej 2-3 nagrania na tej najnowszej płycie grupy YouTube będą bardziej niż dobre. No i cóż, okazuje się, że kiedy grupa odnosi sukces, staje się fabryką pieniędzy, no to gdzieś te wielkie myśli o tym, by uczynić coś nowego, pójść naprzód, zaskoczyć, zmienić obrót rzeczy muzyki rockowej, nie jest już takie oczywiste. A przecież 40 lat temu wydali niezwykłą epkę opatrzoną tytułem Wide Awake in America, z tą piękną, balladową perełką. Tytuł tej perełki Love Comes Tumbling. Za chwilę jesienią 40 lat minie od premiery tej niezwykłej epki, gdzie 4 nagrania, 2 koncertowe, 2 studyjne. YouTube z czasów swoich największych sukcesów artystycznych.

chyba żeś ty mój, miałem lat 14, piękna księżycowa noc, wrześniową porą 1986 roku. Otwarty balkon gdzieś pod niebem tego mojego Wożyczyna i nagrywałem na Kasprzaku i chłonąłem każdy dźwięk i marzyłem o tym, by opowiadać w radiu o muzyce, o wrażeniach, o emocjach, pisać recenzje, więc uważajcie, bo marzenia mogą się spełnić. Zepki Wide Awake in America, grupa U2, wówczas największa rockowa grupa świata, obok takich tusów jak chociażby grupa Dire Straits czy Sting, którym niczym petarda, niczym meteor, tą płytą The Dream of the Blue Turtles, a potem tą koncertówką Ring of the Night zachwycił cały świat. Natomiast piękne słuchaczki i zacni słuchacze, teraz mam problem, bo czasami nie wiem, czy ósmy krążek grupy ZZ Top Eliminator, czy jednak krążek Afterburner z roku 1985, no bo nie jest tajemnicą, że w Teksasie rodzą się niezwykłe dźwięki. Grupa ZZ Top spod nieba Teksasu, taka ciekawostka. Teksas odpowiada za 8,5% PKB całych Stanów Zjednoczonych. Gdyby zabrakło Teksasu, no to Amerykanie byliby w opałach. Grupa ZZ Top, ten platynowy skład, Billy Gibbons, Dusty Hill i Frank Beard. Zespół, który zasłynął tym niezwykłym, ognistym połączeniem blues rocka, hard rocka z domieszką boogie i rock'n'rolla, a także tym charakterystycznym wizerunkiem. Długie brody, dwóch brodaczy i okulary przeciwsłoneczne i widowiskowe teledyski, no i te największe sukcesy, największa popularność, gloria i chwała na wysokościach w latach 80. Billy Gibbons, Dusty Hill, Frank Beard. Dustiego już z nami nie ma, niestety, ale na szczęście pozostała muzyka. No i w związku z tym, że w cieniach w jaskini dziś wakacyjną porą 8 lipca nie mogłem się zdecydować, to pomyślałem sobie, że najpierw to oto nagranie. Twardy facet albo szorstki facio. Z krążka Afterburner. ZZ Top i Rough Boy. W takich chwilach w Radiu Wnet, czy w Radiu Deon, czy w Radiu Near FM pod niebem Irlandii mawiam. Chwila trwa, a wy wspomnienia przybywajcie. No jeszcze jedno, Radio Wnet to muzyka warta słuchania. Zaiste, zaprawdę powiadam.

Rav Boy. Twardy facet, szorstki chłopak. Jeden z tych hiciorów z albumu Afterburner, rok pański 1985. Tam jeszcze i Sleeping Bag, który otwierał tę płytę, i Stages, i Velcro Fly. Album, który odniósł duży sukces komercyjny, który osiągnął status pięciokrotnej platyny pod niebem tylko Stanów Zjednoczonych Ameryki. No i cóż, styl to kontynuacja tego, co rozpoczęli dżentelmeni, dwóch brodaczy, przypomnę ich imiona i nazwiska, Billy Gibbon i Dusty Hill, świętej pamięci Frank Bird, a zapoczątkowali na albumie Eliminator. To był ósmy krążek studyjny, który ukazał się w 1983 roku. W dalszym ciągu ten blues, hard rock, boogie, woogie and roll, natomiast więcej syntezatorów i automatów perkusyjnych. No i na tym albumie między innymi ten wielki przebój Gimme All Your Lovin', Sharp Dressed Man, Legs czy TV Diners. Album sprzedał się w ponad 11 milionach egzemplarzy w Stanach i otrzymał nawet certyfikat diamentowej płyty. Sam pamiętam, kiedy podczytywałem sobie lubelski sztandar ludu z tymi informacjami, co też za wielką wodą najlepiej się sprzedaje i co chwila, i co tydzień w roku 1983 informacje ZZ Top Eliminator, ZZ Top Eliminator i tak dalej, i tak dalej. No oczywiście wymieniłem te wielkie przeboje, natomiast tym niezwykłym nocnym nagraniem, który wzmaga miłosną wzajemność, albo, bo od miłości do nienawiści ledwie trzy ziarnka piasku. To niezwykłe nagranie. I Need You Tonight. ZZ Top. Eliminator. Mija czas i nic. To wciąż znakomita, cudowna muzyka, która porywa. I daje może wspomnienia, ale też może kolejnych nowych pragnień.

Gibbons, Heal i Bird. To niezwykłe trio. ZZ Top, I Need You Tonight z albumu Jak marzenie o tytule Eliminator. A teraz nagraniem, z którym całkowicie się identyfikuję i kiedyś, i teraz, no może zwłaszcza teraz. Czy naprawdę tego pragnąłeś? Czy pragnąłeś aż do bólu? To rozrywa mnie od środka. Czy próbowałeś się temu oprzeć? Całemu temu cierpieniu, tej sile, co płynie przez moje żyły, krwawie, wciąż krwawie moje zimne, małe serce. Boże, nie umiem już znieść samego siebie, a jednak wiem, że gdzieś w głębi, w tym zlodowaniu,

a jednak wiem, w głębi tego zimnego serca. Mogę żyć albo mogę umrzeć. Może tym razem zajdę naprawdę daleko, lecz ciągle oglądanie się za siebie nie pozwala mi ruszyć z miejsca. Za tydzień 10 lat mija od premiery tej niezwykłej płyty. W roli głównej Michael Kiwanuka, rodzice spod nieba Ugandy, a on Londyńczyk. Płyta ukazała się 15 lipca 2016 roku. Jej tytuł Love and Hate, miłość i nienawiść. Drugi studyjny krążek Michaela Kiwanuki. To właśnie ta płyta okazała się przełomem w jego karierze, przynosząc mu światowe uznanie i status jednego z najciekawszych twórców tego współczesnego odrodzenia, sanacji muzyki soul z domieszką folku i rocka. No i cóż, to był następca nominowanego do Mercury Prize krążka, przypomnę jego tytuł Home Again, który powstał we współpracy z takimi tuzami produkcji jak Danger Mouse, Inflow i Paul Butler. Efektem prawie 53 minuty niezwykłej opowieści o tożsamości, o wierze, o samotności, o rasie, rasach, ale też miłości i wewnętrznych zmaganiach, opowiedziana z rozmachem, ale i z niezwykłą intymnością. Krwawie, wciąż krwawie, moje zimne, małe serce, Boże. Nie umiem już znieść samego siebie, a jednak wiem, że gdzieś w głębi, w tym zlodowaciałym sercu, mogę żyć albo mogę zgasnąć. Wierzę, że jeśli tylko odważę się spróbować, Ty wciąż, Boże, wierzysz w nas. Czy kiedykolwiek zauważyłeś, jak bardzo się wstydziłem? Przez całe życie grałem rolę zamiast być sobą. Możemy spróbować to ukryć, ale wszystko prowadzi w to samo miejsce.

Cold Little Heart, zimne małe serce. Michael Kiwanuka, krążek Love and Hate, ukazał się prawie 10 lat temu, za tydzień środową porą. Obszerne fragmenty tego albumu o niezwykłych metaforach, bo to opowieść o zmaganiu się człowieka z własnymi myślami, z własną oświatą tego, co czasami nas przerasta. O wierze, o samotności, o miłości, o wewnętrznych zmaganiach. A płyta opowiedziana niby z rozmachem, ale jednak w sposób delikatny. W taki sposób, że każda słuchaczka może gdzieś tam doszkicować farbami, akwarelami i trochę siebie. Ale jedno jest pewne, album niezwykle intymny. Oklaskiwany nie tylko przez słuchaczy, ale też przez krytyków. Trafił też do zestawień najważniejszych płyt roku 2016. Największą popularność zdobył oczywiście ten utwór, który wybrzmiał przed chwilą, prawie 10-minutowy Cold and Hard, który, co ciekawe, przez wiele miesięcy był głównym motywem przewodnim pewnego serialu, również popularnego w Polsce, Big Little Lies, czyli wielkie małe kłamstewka, dzięki czemu muzyka Michaela Kiwanuki dotarła do milionów nowych słuchaczy. 10 lat później krążek Love and Hate wciąż pozostaje piękne słuchaczki i zacni słuchacza, jedną z najważniejszych brytyjskich płyt XXI wieku. Albumem, który z wyjątkową siłą łączy ten nowy soul, szczyptę psychodelicznego rocka, ten piękny, czysty zaśpiew gospel i folk, a jednocześnie opowiada delikatnie, nie narzucając narracji, historię człowieka, który szuka własnego miejsca na świecie. Tak jak w tej piosence niezwykłej, miłość i nienawiść, love and hate. Stoję tutaj, wołam wszystkich, niech przyjdą i zobaczą ten spektakl. Wołam swoje demony, by wreszcie mnie wypuściły. Potrzebuję czegoś, daj mi coś, co naprawdę potrafi ocalić. Wierzę, że ona nie poprowadzi mnie tam, gdzie nie jest mi pisane być. Nie odbierzesz mi tego, czym obdarzył mnie Bóg. Nie chcę już bólu, nie chcę już wstydu, nie chcę żyć w udręce. Nie strącisz mnie, nie złamiesz mnie, nie sprawisz, że upadnę. Miłość i nienawiść. Love and Hate. Michael Kiwanuka z krążka o tym samym tytule.

Nie strącisz mnie. Nie złamiesz mnie. Nie sprawisz, że upadnę. Nie złamiesz mnie i nie strącisz. Nigdy mnie nie złamiesz.

Wielki Michael Kiwanuka, tytułowe nagranie z albumu Love and Hate. To było 10 lat temu. 10 lat temu rozkoszowałem się tą płytą, opowiadałem o niej na antenie Radia Nir FM, ale również na antenie raczkującego wówczas, też jeżeli chodzi o programy muzyczne Radia Wnet. Ale teraz cofniemy się aż do roku pańskiego 1966. Bowiem w kwietniu 2026 roku, czyli 60 lat temu, chciałem powiedzieć 40, 60 lat temu i 2 miesiące, ukazała się płyta niezwykła grupy The Rolling Stone. Starzy, poczciwi Rolling Stonesi. W finale programu opowiem o pewnej płycie, na którą czekam. Premiera w piątek. Natomiast album Aftermath to właśnie ta płyta, do której warto wracać, bo choć dzisiaj najczęściej wymienia się te późniejsze arcydzieła The Rolling Stones, jak Beggar's Banquet, Sticky Fingers czy Exile on the Main Street, to bez Aftermath prawdopodobnie nigdy by one absolutnie nie powstały. To był moment przełomowy. Po raz pierwszy Rolling Stones nagrali album, który składał się wyłącznie z własnych kompozycji autorstwa duetu Mick Jagger i Keith Richards. Wcześniej ich płyty zawierały wiele bluesowych standardów i rytm bluesowych coverów, a Aftermath oznaczał właśnie wejście do tej najwyższej ligi twórców rocka i trochę rocka psychodelicznego, o czym za chwilę. I bez wątpienia rok 1966 należał właśnie do Stonesów, no bo zespół miał już ze sobą po pierwsze sukces singla I Can Get No Satisfaction, też za nimi gloria i chwała związana z piosenką Get Off, Off My Cloud czy United Nervous Breakdown. No i po raz pierwszy zaczęto ich traktować jak prawdziwych rywali, nie na żarty, Beatlesów. Londyn przeżywa erę Swinging London, a Stones stawiali na bunt i stawali się powoli symbolem tego młodzieżowego buntu, ulicznej elegancji, ale i prowokacji. A Aftermath był odpowiedzią na przełomowy krążek wielkiej czwórki z Liverpoolu, Rubber Soul. No i co ciekawe, płyta miała nosić inną nazwę, a mianowicie Could You Walk on the Water? Producent i menadżer zespołu chciał właśnie nazwać w ten sposób tę płytę. No i przyklasnęli dżentelmeni z grupy The Rolling Stones, natomiast wytwórnia uznała, że takie nawiązanie bezpośrednie do Jezusa może wywołać skandal, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. No, Mick Jagger, Keith Richards i spółka nie kryli wściekłości, no i ostatecznie niemal z braku pomysłu stwierdzili, że płyta niech nazywa się Aftermath, co możemy tłumaczyć jako następstwa albo skutki pewnych wydarzeń. No jeszcze ciekawostka kolejna, to najdłuższy album rockowy swoich czasów, bo brytyjska wersja, dzisiaj zabrzmi w całości wersja brytyjska, trwa 52 minuty 23 sekundy, no i w 1966 roku był to rekord długości dla popularnego albumu rockowego. I ciekawostka kolejna, inżynierowie musieli nawet ściszyć poziom nagrania, aby przy tłoczeniu winyla zmieścić tak dużo muzyki na jednej płycie. No i jeszcze ciekawostka, choć nie tak do końca ciekawostka, numer 4. Choć oczywiście liderami formacji The Rolling Stones to Jagger i Richards, ale tak naprawdę prawdziwym bohaterem tego krążka został Brian Jones, bo to on wprowadził do muzyki Stonesów te egzotyczne instrumenty, przeszkadzajki jak sitar indyjski, jak marimba, jak dulcimer apalaski czy japońskie koto. No ale też przekonał Keitha Richardsa, żeby też pofiglować na wibrafonie. I bez Briana Jonesa nie byłoby później psychodelicznych eksperymentów Stonesów ani takich utworów jak Paid in Black, o czym za niespełna 45 minut. Grupa nagrała ten krążek w składzie Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Bill Wyman i Charlie Watts. A
A w gronie gości Jack Nitzsche, który zagrał na klawesynie i fortepianie, a także Ian John Stewart, który zagrał na organach. No i cóż, w latach 60. to ciekawostka numer 5 w tym secie programu Czynie w jaskini. Bardzo często brytyjskie i amerykańskie wydania albumów zespołów z Europy różniły się od siebie. I tak było w przypadku krążka Aftermath. Dzisiaj ta wysmakowana wersja brytyjska, nieokrojona, niewykastrowana przez firmę płytową zza wielkiej wody. Za chwilę pierwsza strona niezwykła i krótki przewodnik po tych 6 nagraniach. Najpierw Mavel's Little Helper, co tłumaczę mały wspomagacz mamy. To jedna z pierwszych rockowych piosenek, która poruszała temat uzależnienia od środków uspokajających. Mick Jagger opisał w tej piosence życie przeciętnej, zwykłej gospodyni domowej, która nie potrafi już funkcjonować bez tabletek pomagających przetrwać codzienność. No, w tle muzycznie 12-stronowa gitara i folkowe wpływy. Nagranie numer 2. Stupid Girl, głupia dziewczyna. Jeden z najbardziej wówczas kontrowersyjnych utworów w katalogu The Rolling Stones, bo Mick Jagger kreśli portret dziewczyny dość powierzchownej, próżnej i niezbyt bystrej, co wywołało wówczas oskarżenia o mizoginię. Już w latach 60. chciano być poprawnym. Muzycznie piosenka przecudnie lekka, przebojowa, typowa dla brytyjskiego rocka tamtych czasów. Wielu biografów uważa nawet, choć są spory, że inspiracją była ówczesna partnerka Micka Jaggera, Chrissy Shrimpton. A potem Lady Jane, ta jedna z najpiękniejszych ballad w dorobku grupy The Rolling Stones. Brian Jones gra tutaj na dulcimerze, nadając utworowi klimat trochę renesansowy, trochę barokowy, a tekst przypomina dworską piosenkę miłosną, pełną elegancji, ale i subtelności. A potem hicior Under My Thumb, pod moim kciukiem, jeden z największych klasyków grupy Rolling Stones. Charakterystyczny motyw marimby stworzył Brian Jones, o którym mówiłem, dzięki czemu utwór od razu wyróżnia się spośród innych nagrań z tej epoki lat 60. A tekst mówi o odwróceniu relacji sił między mężczyzną a kobietą. No, dziś bywa krytykowany za treść, no i niezbyt często prezentowany, czy to w Wielkiej Brytanii, czy w Stanach Zjednoczonych. Przedostatnie nagranie na pierwszej stronie, Don't You Bother Me, czyli Nie Zawracaj Mi Głowy, piosenka o potrzebie spokoju i uwolnieniu się od natrętnej relacji. Mick Jagger śpiewa z wyraźnym dystansem i znużeniem wobec osoby próbującej odzyskać jego uwagę. Utwór opiera się na mocnym rytmie i świetnej pracy sekcji rytmicznej Billa Wymana i Charlie'ego Wattsa. To jeden z najbardziej niedocenianych utworów nie tylko na albumie Aftermath, ale w ogóle jeśli chodzi o dyskografię i katalog piosenek grupy The Rolling Stones. Opuściłem teraz suwak na naszej radiowej konsoli, bowiem teraz o nagraniu ostatnim ze strony A. Ponad 11-minutowa improwizacja o tytule Going Home, czyli Wracam do domu. Te improwizacje w latach 60. były czymś absolutnie niezwykłym, niespotykanym. Grupa The Rolling Stones stworzyła bluesowy trans, który zapowiadał już te psychodeliczne psychodelicje, jak mawiam, i eksperymenty przełomu lat 60. i 70. Nagranie rozwija się stopniowo, jakbyśmy chodzili na pięterko, stopień po stopniu, bez pośpiechu. Trochę jak koncertowy jam session, który zamknięto w sposób magiczny na winylu. No i wielu historyków rocka uważa go za prekursora długich form rockowych. Panie i panowie, pierwsza strona tej niezwykłej płyty grupy The Rolling Stones, Aftermath. 60 lat minęło i 2 miesiące od premiery. Tomasz Wybranowski, Radio Wnet, Cienie w jaskini.

0: 60 lat minęło i 2 miesiące od premiery płyty Aftermath grupy The Rolling Stones, a w piątek premiera ich najnowszej płyty. Przed chwilą usłyszeliśmy w programie Cienie w jaskini na antenie Radia Wnet 6 nagrań. Mother's Little Helper, czyli wspomagacz mamy. Stupid Girl, głupia dziewucha. Lady Jane, Under My Thumb, pod moim kciukiem. Don't Bother Me, nie zawracaj mi głowy. I ten bluesowy jam session zamknięty magicznie na winilu Going Home, czyli wracam do domu. Tomasz Wybranowski, Cienie w jaskini. Dziś i za tydzień, początek o godzinie 20.
1: Cienie w jaskini.

I za chwilę druga strona tej niezwykłej płyty. Aftermath, 60 lat minęło i 2 miesiące. I powiem szczerze, że wciąż z wywiekami na twarzy tej płyty się słucha. Tak jak powiedziałem, weszli do tej Ligi Mistrzów Kompozytorskiej, bo to pierwsza płyta, gdzie tylko i wyłącznie nagrania spółki kompozytorskiej Mick Jagger, Keith Richards. No i w składzie jeszcze świętej pamięci Brian Jones, który dołączył do tego klubu 27. Bill Wyman z basem i wielki Charlie Watts też już po drugiej stronie luster. I ta moja smutna dopowieść, że w czasie COVID-u jakoś przyjaciele nie znaleźli czasu, aby pożegnać swojego od ponad 60 lat drucha, kiedy Charlie Watts na zawsze zamknął oczy. Ale zostawmy to na bok.

wyraźne wpływy tego klasycznego Rhythm and Bluesa. Później High and Dry, co możemy tłumaczyć jako na suchym lądzie albo suchą stopą. Blues niezwykły, akustyczny, o wyraźnie amerykańskim, południowoamerykańskim, mówię o południowych Stanach, USA. Niezwykły. W ten sposób stąd się oddają hołd muzyce, od której zaczynali swoją karierę. Potem Out of Time, czyli no, nie nadążającym za czasem albo nie nadążasz za czasem, gdzie Mick Jagger bezlitośnie rozlicza bohaterkę tekstu z jej przestarzałego stylu życia i trochę poglądów. To jedna chyba z najbardziej złośliwych piosenek nie tylko na całym albumie Aftermath, ale także w katalogu grupy The Rolling Stones. Muzycznie zachwyca, autentycznie zachwyca po dziś dzień bogatą aranżacją i znakomitym refrenem. Co ciekawe, rok później piosenka stała się wielkim przebojem, ale w wykonaniu Chrisa Farlowa. A potem ta moja ulubiona iskierka, It's Not Easy. To nie jest łatwe, rockowa, w pełni rockowa piosenka o trudnościach w relacjach międzyludzkich. Keith Richards prezentuje tutaj jedno ze swoich najbardziej charakterystycznych gitarowych zagrywek tamtego okresu z lat 60. Utwór żywiołowy świetnie balansuje gdzieś pomiędzy bluesem a rockiem. To przykład The Rolling Stones w najbardziej bezpośrednim wydaniu. A potem ten tajemniczy, skryty w zmierzchu, jak mawiam, I'm waiting, czyli czekam, delikatne brzmienie Dulcimeru i tutaj Brian Jones i trochę nietypowa konstrukcja melodyczna, która tworzy atmosferę. Ni to niepokoju, ni to oczekiwania, ni to zawieszenia, ni to czekania na cokolwiek. A w tekście oczywiście samotność, lęk i niepewność. To pieśń, która wielu krytyków uważa za zapowiedź późniejszych psychodelicznych płyt grupy The Rolling Stones. Później w kolejności Take It or Leave It, bierz albo zostaw. Chyba najbardziej popowa kompozycja w tym zestawie, która ukazuje to melodyjne, szlagierowe oblicze Stonesów. Mick Jagger śpiewa o związku postawionym przed ostatecznym wyborem, że albo nie ma nic pomiędzy, a w tle słychać brzmienie tego japońskiego instrumentu koto, na którym gra oczywiście Brian Jones, bo to dzięki niemu te różności muzyczne i instrumentalne, na których zresztą sam wygrywał melodię i rytm. A potem, piękne słuchaczki, zacni słuchacze, Thing, pomyśl, jeden z najbardziej dynamicznych utworów na płycie Aftermath, bo Rolling Stones tutaj wracają do ostrzejszego, niemal garażowego grania rockowego. Metafory Micka Jaggera to apel o refleksję i zmianę zachowania. Piosenka, która doskonale pokazuje koncertowy pazur, tę moc The Rolling Stones z połowy lat 60. No i w finale What to do, co robić? Płyta kończy się pozornie lekkim i pogodnym utworem, natomiast pod powierzchnią tej miłości, ładności, lekkości kryje się opowieść o zagubieniu i niepewności. Piosenka stanowi spokojne zakończenie bardzo różnorodnej muzycznej płyty. Dla wielu słuchaczy jest jednym z najbardziej niedocenianych fragmentów całego albumu i mówiący te słowa Tomasz Wybranowski, szef muzyczny Radia Wnet, podpisuje się obiema rękami, lewą i prawą. Prosiłem nagrań za chwilę i raz jeszcze powtarzam, piękne słuchaczki i zacni słuchacze, że gdyby ktoś mnie poprawiał, to jest wersja, która została wydana w Wielkiej Brytanii, trwająca odpowiednio 26:13 i 26 minut 24 sekundy, strona B. I raz jeszcze powiem, gdyby nie Aftermath, nie byłoby Beggar's Banquet, nie byłoby Let It Bleed, nie byłoby Sticky Fingers czy Exile of the Main Street.
Jeszcze jedna uwaga, zanim wybrzmi w całości druga strona.

tej niezwykłej, niedocenianej niestety płyty, od premiery której minęło lat 62 miesiące, że właśnie na niej Mick Jagger, Keith Richards udowodnili, że potrafią pisać absolutnie wielkie, znakomite piosenki. Brian Jones pokazał, że bardziej niż daleko można przesuwać granice rockowej muzyki z mnogością instrumentarium, panie i panowie. No to teraz, zanim w całości strona B płyty Aftermath, główni bohaterowie. Mick Jagger, głos, harmonika, perkusjonalia, teksty. Keith Richards, gitary, wokale wspierające, czasami pomoc tekstowa dla Micka Jaggera. Brian Jones, gitary, sitar, marimba, dulcimer, apalaski, koto, japońskie koto i harmonika ustna, Bill Wyman, gitara basowa i organy, Charlie Watts, perkusja i gościnnie, Jack Nitzsche, fortepian, klawesyn i organy. No ten klawesyn zabrzmiał w nagraniu Lady Jane niezwykłym, a także Ian Stewart przy fortepianie i organach. Brytyjska wersja płyty Aftermath, strona druga, rozpoczniemy od Flight 505.

I tak dobiega ta niezwykła płyta. Kiedy słuchać w całości znakomitych płyt, jak nie w czasie wakacji, kiedy co niektórzy wakacjują, no i wtedy można wygospodarować sobie czas oczywiście z Radiem Wnet, aby posłuchać znakomitej muzyki. Powiem tak, dla mnie ta płyta Aftermath, co tłumaczymy jako następstwo albo pokłosie, to taki trochę z lat 60. biały album grupy The Beatles. To pierwsze dzieło muzyczne, gdzie wszystkie nagrania skomponował duet kompozytorski Mick Jagger i Keith Richards. Usłyszeliśmy aż 8 nagrań. Niech Państwo nie przerażają te pewne historie, bo oczywiście ta płyta zdecydowanie w wersji mono, panie i panowie. I cóż mogę powiedzieć? 8 nagrań, Flight 505, High and Dry, Out of Time, It's Not Easy, I'm Waiting, Take It or Leave It, bierz albo zostaw, Think, What to Do, to nagranie, które zabrzmiało w finale. No i cóż mogę powiedzieć, patrząc na wersję amerykańską, wykastrowana, wycięta niemiłosiernie, bo brakuje aż 4 nagrań w tejże wersji, Marvel's Little Helper, Out of Time, Take It or Leave It i What to Do. Natomiast Aftermath nie jest może najgłośniej, najczęściej wspominanym krążkiem grupy The Rolling Stones, ale to właśnie tutaj narodził się prawdziwy zespół. W rolach głównych Mick Jagger, Keith Richards, Bill Wyman, Charlie Watts i Brian Jones, ten, który chwilę później odejdzie. Do tej pory nie wiadomo, jak zmarł Brian Jones. Natomiast ta płyta otworzyła drogę, właściwie wielką muzyczną autostradę do takich płyt jak Beggars Banquet, Let It Bleed, Sticky Fingers czy Exile on Main Street. Raz jeszcze powtórzę, pierwsza w pełni autorska wypowiedź długo grająca Micka Jaggera i Keitha Richardsa, także ostatni moment, gdy tak ogromny wpływ na brzmienie grupy miał właśnie Brian Jones. No i cóż, słuchać jeszcze, słychać młodzieńczą bezczelność, ale już tę wielką ambicję artystyczną wielkiego zespołu. No i 60 lat i 2 miesiące po premierze Aftermath pozostaje wciąż jednym z najważniejszych kamieni milowych w historii rocka. Natomiast informacja bardziej niż ważna, aż mnie świeżbi, żeby świeżbiły mnie moje palce i myśl moja niepokorna, aby zaprezentować tak cichcem na antenie Radia Wnet ze 2-3 nagrania z płyty, która będzie miała swoją premierę w piątek. Panie i panowie, w piątek 25. długo grająca studyjna płyta w dorobku grupy The Rolling Stones ukaże się światu, uszom słuchaczek i słuchaczy. Jej tytuł Foreign Tongues, obce języki. Następca tej znakomitej bluesowej Hackney Diamonds. Przypomnę, że Hackney Diamonds otrzymała nagrodę tego lśniącego gramofonu, nagrodę Grammy za rok pański 2023. No i cóż, na tej płycie znajdziecie blues, rock, trochę muzyki soul, ale też country. No i goście niezwykle, bo postmortem usłyszymy perkusję Charlie'ego Wattsa, ale też Sir Paul McCartney i Robert Smith, który to z Olivią Rodrigo, What's Wrong With Me, ten hicior i częstograj wakacyjny, który prezentuje na antenie Radia Wnet. A tu okazuje się też, że z dżentelmenami z grupy The Rolling Stones. Natomiast plusem tej wersji amerykańskiej, piękne słuchaczki i zacni słuchacze, jest nagranie Paid in Black. No i teraz nie w wersji mono, ale w wersji zremasterowanej. Paid in Black, dopełnienie opowieści w cieniach w jaskini wakacyjną porą. Opowieści o tej płycie. Aftermath.

Paint in Black, ostatni akord opowieści o płycie Aftermath grupy Rolling Stones. Natomiast w piątek premiera 25. studyjnego krążka Micka Jaggera, Keitha Richardsa, opatrzona tytułem Foreign Tongues. Natomiast, panie i panowie, piątkową porą też płyta jednego z moich ulubieńców. Nie tak dawno koncertował, zapowiadałem na antenie Radia Wnet te koncerty. Mr. Jack White, panie i panowie, za co uwielbiam Jacka White'a? Przede wszystkim dlatego, że w połowie jest Polakiem. Zawsze, gdy jego mama ma urodziny, a ja mam jakiś program, to zawsze życzenia składam mamie Jacka White'a, która stwierdziła, że musi wreszcie znaleźć sobie drugą polską żonę, no bo pierwsza żona nie była Polką, no i stwierdził, że gdyby to była Polka, byłoby wszystko w porządku. Natomiast Jack White, piękne słuchaczki i zacni słuchacze programu Cienie w Jaskini, zawsze przypomina mi, kiedy marudzę, że kiedyś to było, tak jak tytuł programu Honey Tracz, że kiedyś to wydawano płyty niezwykłe i tak dalej, i tak dalej. No i wtedy od razu przychodzi mi ta kulka z bajki Pomysłowy Dobromir i mawiam sobie, przecież Jack White, drogi redaktorze Tomaszu, wybranie, przypomina, że rok wciąż może być nieprzewidywalny, surowy i artystycznie niezależny. Morning, noon, at and night. Z albumu Strach przed świtem, Fear of the Dawn.

Morning, Noon and Night, Jack White, album Fear of the Dawn, rok pański 2022. W tym samym roku wydał jeszcze jedną płytę, trochę jak Guns N' Roses 35 lat temu. Use Your Illusion, część pierwsza i część druga o tej płycie będę opowiadał sierpniową porą, jak Bóg da. Natomiast teraz pozdrowienia dla stałego elektoratu. Pani Krystyna z Białegostoku, wielkie ukłony. Pani Zofia Krystyna, Konstancja, Zofia Konstancja, z małżonkiem pod niebem Gdańska. Wielkie ukłony nasi gdańszczanie, nasi słuchacze. Pan Arkadiusz z Wrocławia, który stwierdził, że po dłuższej rozterce rozłąkowej stwierdził, że musi dzisiaj posłuchać się w całości, korzystając z tego, że ma wakacje. Ukłony, panie Arkadiuszu. No oczywiście platynowy, stały, niezmienny Stanisław, Paweł z ukochaną Żabką, to pod niebem Krakowa. No i oczywiście Maro, nasz poeta. Dziękuję za wspaniały fotogram emaliowany. Drogi Mariuszu, nasz ty poeto Maro, wiersze pana Mariusza pojawiają się na naszej antenie w moich nocnych programach, choć nie tylko. No i oczywiście Maria i Paweł. Paweł rozkochany niczym ten wielki Peter Steele, Petrus Ratajczyk, polskie serce, polska krew, lider formacji Typo Negative. Kochani, dzięki wam. Wiem, że żyję radiowo, to napędza i to daje nam siłę. Dziękuję wszystkim słuchaczom za wsparcie, wszystkim naszym patronkom, dobrodziejkom, mecenaskom, także kłaniam się nisko. Z atencją całując wasze dłonie, czy to grosik na nasze konto spadnie, czy szeroszczący papierek patronite.pl/radio.wnet. Niezmiennie ze mną, panie i panowie, od godziny 20, od godziny 14 przy konsoletach Adamo Czerpak, no i Jack White, o którym mówię, bowiem, panie i panowie, 10 lipca, tak jak nowa płyta grupy The Rolling Stones, Foreign Tongue się ukaże, podobnie ukaże się album opatrzony tytułem Frozen Charlotte, czyli lekko oszroniona, lekko zmrożona panna Charlotte. To będzie siódma solowa płyta studyjna wielkiego Jacka White'a. Następczyni, mam nadzieję, że równie dobra jak płyty No Name. A moim faworytem trochę hard rockowy Song Tonight, pod tytułem Was a Long Time Ago, Jack White z płyty No Name.

Słuchacze napisali maila, że koncert z Krakowa Jacka White'a był zdecydowanie lepszy od tego w Warszawie. Nie wiem, nie byłem, ale Jacka White'a zobaczę pod koniec tego roku. No i cóż, jest szansa na rozmowę. Czasami te terminy się oddalają, niektóre się zbliżają, niektóre przepadają, ale do Jacka White'a mam też niezłe podejście, to a propos jego mamy, która... Pamiętają Państwo program Cienie w jaskini, jesienny, ubiegłoroczny, kiedy z okazji okrągłej, choć nie w pełni okrągłej, ale okrągłej, rocznicy narodzin, taki półgodzinny set dla mamy Jacka White'a został jej przesłany, ona to odsłuchała, no i cóż, dostałem bardziej niż miłego maila z informacją, że gdyby coś, to mama sprawi, że wszystko będzie w jak najlepszym porządku. Jack White w piątek premiera płyty Frozen Charlotte, panie i panowie. No i teraz jestem w kropce, albowiem teraz powiem o pewnej księdze niezwykłej, napisanej przez wielkiego Scotta Fitzgeralda. Rok pański bodajże 1924 albo 25. Oczywiście Wielki Gatsby, opowieść o tym tajemniczym milionerze, J.U. Gatsby, który chce odzyskać dawną miłość, miłość serca niejakiej Daisy, a ten narrator oczywiście Nick Carraway. Powieść, która opowiada o życiu bogatych Amerykanów w latach 20. oraz porusza temat marzeń, miłości i złudzeń związanych z amerykańskim snem. Nie zawsze szuflada pełna złota, nie zawsze konto wypakowane dolarami, złotówkami czy euro przynosi ukojenie i szczęście. Co to, to nie. No i teraz w kropce nie jestem, bo jeżeli ktoś by mnie zapytał, czy realizacja filmowa Wielkiego Gatsby w reżyserii Jacka Claytona, czy Wielki Gatsby w reżyserii Baza Luhrmanna, to odpowiem oczywiście Wielki Gatsby to dla mnie Robert Redford i oczywiście to pierwsza ekranizacja Jacka Claytona, więc Leonardo DiCaprio absolutnie nie. Natomiast jeżeli chodzi o ścieżkę dźwiękową, to zdecydowanie ścieżka dźwiękowa do filmu Baza Luhrmanna, który przypomnę zrobił też film Romeo i Julia i ścieżka dźwiękowa też była bardziej niż bardzo. Natomiast ozdobą tej ścieżki dźwiękowy jest kto? Oczywiście Jack White, który wyśpiewał tę pieśń nawet piękniej niż Bono w finale płyty Achtung Baby grupy U2. Love is blindness, miłość jest zaślepieniem, tak to niestety bywa.

czasami też, gdy jestem na koncertach, no korci mnie, aby coś zarejestrować albo zrobić fotkę. Natomiast z reguły cały koncert, czy tak było w przypadku koncertu Nicka Cave'a pod niebem, w cieniu zamczyska Malachite w Dublinie, czy grupy The Cure niespełna półtora tygodnia temu, obcowanie z muzyką, artystą i chłonięcie tej całej atmosfery. Natomiast wracając do piosenki Love is Blindness, to oczywiście wersja z płyty Sixteen Saltines, rok pański 2012, potem to nagranie znalazło się na ścieżce dźwiękowej do filmu Wielki Gatsby, baza Lormana. Natomiast jest jeszcze jedna wersja i zastanawiam się, czy wersja Jacka White'a, czy wielkiego Daniela Lanoua. Bez Daniela Lanoua nie byłoby grupy U2 i wielu innych znakomitych zespołów, bo ten jego zmysł producencki, tego dżentelmena, który czasami w znoszonym kapeluszu albo w czapce przemyka się po ulicach Dublina, ma przemożny wpływ na produkcję i ogólną szatę dźwiękową, nie tylko grupy U2. Daniel Lanoua, Love is Blindness, panie i panowie, absolutnie niezwykła wersja, gdzie też Jim Wilson na perkusji i Jermaine Holmes. Love is Blindness, wielki Daniel Lanoua. Bootleg z koncertu spod nieba Norwegii.

wielki Daniel Lanois i powiem tak, gdyby nie Daniel Lanois i gdyby nie wielki Brian Eno, niegdyś podpora formacji Roxy Music, o której będę opowiadał za dwa tygodnie, to po prostu grupa YouTube byłaby jednym z drugo-trzecioligowych bandów spod nieba Szmaragdowej Wyspy. Niektórzy Irlandczycy mawiają, że Bono, The Edge i reszta mają więcej szczęścia niż rozumku i muzycznych umiejętności, chociaż ja zawsze się zżynam, mówiąc, że do roku pańskiego 1997 grupa YouTube była jednym z najważniejszych rockowych zespołów wszechświata. Absolutnie. Natomiast zrobiło nam się trochę irlandzko, panie i panowie, to ze sprawą moich wspominków o płycie Achtung Baby, o grupie U2, o Danielu Lanois, o tym, ile zrobił z Brianem Eno dla grupy U2. No to teraz z grubej rury piękne słuchaczki i zacni słuchacze. Będzie folkowo, choć nostalgicznie, choć romantycznie. The Chieftains, Paddy Maloney niestety nie przeżył tej wielkiej covidowej zarazy. Odszedł nagle, mimo że w wieku 86 lat miałem okazję być z moją przyjaciółką, producentką Kasią Sudak w tym pubie po drugiej stronie wyspy, w tym przepięknym miasteczku, gdzie króluje góra świętego Patryka. No i cóż, teraz formacja The Chieftains i Van Morrison, Van the Man, którego miałem okazję trzykrotnie oglądać. I to jest wielkie szczęście w życiu moim muzycznym, obcując z tymi wielkimi, patrząc na ich ruchy na scenie, a przede wszystkim słuchając tego, jak śpiewają i o czym śpiewają. A Van Morrison to prawdziwy poeta, syn Belfastu, który, panie i panowie, już rozpoczął 81 rok życia. Nie, to za chwilę, bo to koniec sierpnia, piękne słuchaczki i zacni słuchacze. Ostatnio widziałem go podczas wielkiej gali Three Arena, 50. urodziny najważniejszego muzycznego pisma. Można powiedzieć, że to muzyczna Biblia na Szmaragdowej Wyspie, magazyn Hot Press. Ale dość wspominek o wizytach na górze świętego Patryka, o pubie Pata Maloneya. The Chieftains, Van Morrison, Have I Told You Lately That I Love You? Z tej płyty Long Black Veil.

Van't Man, jak mówimy na Szmaragdowej Wyspie. Wielki Van Morrison i oczywiście formacja The Chieftains, Bon Jovi. Niezwykłe nagranie. Have I told you lately that I love you? Piosenkę o tym samym tytule napisał też pan Weissman i w tej wersji śpiewał ją wielki Elvis Presley, natomiast to piosenkę Vana Morrisona, no i wspomnienie tego niezwykłego Westport Pata Maloney'a, lata życia 1938-2021. No i taka ciekawostka. The Chieftains, ty wodzowie, pierwsi ambasadorzy muzyki irlandzkiej, bo drugim ambasadorem był Phil Lynott i grupa Thin Lizzy, jako pierwszy zespół ze świata zagrali koncert, Irlandcy folkowcy, gdzie? Na chińskim murze, panie i panowie. Ale skoro zabrzmiał Van Morrison z grupą The Chieftains, no to teraz Van Morrison już solo w tej niezwykłej wersji, z tej mojej romantycznej, pięknej, zmierzchowej, oczekującej porywami serca, pragnieniami, marzeniami, też niespełnionymi, Avalon Sunset. Have I told you lately that I love you?

Zawsze mawiam, że jest coś nadzwyczajnego w tej muzyce ze Szmaragdowej Wyspy. Have I told you lately that I love you? Dwie wersje. Najpierw z krążka Long Black Veil, kiedy grupa The Chieftains uczciła 30. rocznicę od wydania swojej pierwszej płyty. To był rok pański 1995. No i Avalon Sunset, jedna z tych najniezwyklejszych, najbardziej romantycznych płyt z tym irlandzkim Celtic, jak mawiamy na Szmaragdowej Wyspie. Pierwiastkiem Avalon Sunset, tytuł tej płyty, warto ją przesłuchać, a nawet warto ją mieć. Panie i panowie, i tak dojechaliśmy do końca dzisiejszego programu. Wersja wydłużona programu Cienie w Jaskini również za tydzień. Zapraszam od godziny 20 przez 3 godziny muzyka warta słuchania. Dziękuję Adamowi Czerpakowi, który dzielnie czuwał przy konsoletach warszawskim, przy konsoletach w Warszawie, niedaleko tego najpiękniejszego eterowego balkonu świata, krakowskie przedmieście 79. Adamo, dziękuję pięknie. No, w finale, panie i panowie, z tych moich rarytasów raz jeszcze Simple Minds, jak mawiał wielki filozof Swedenborg. Jak na górze, tak i na dole, jak na początku, tak i na końcu. Someone, Somewhere in Summertime, tak zwana secret version. Jim Kerr i Simple Minds, tych rarytasów. Lost and Found.

I pamiętajcie, że w Radiu Wnet wciąż wierzymy w magiczną siłę radia, teatru wyobraźni, pragnień, marzeń, na przecięciu snu, jawy, muzyki i marzeń.

0: Dobranoc.
1: Cienie w jaskini. Mroczni i niezależni powracają. Poetycko, mrocznie, bajronowsko. Opowiada Tomasz Wybranowski.
2: Autopromocja.
3: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
4: Sofa Surfing.
5: Pierwsza żona Adama, szatan w kobiecej skórze, a może rajska buntowniczka. Pisali o niej Goethe i Mickiewicz. Dziś po 5000 lat mezopotamski demon stał się ikoną popkultury i symbolem kobiecej niezależności. Lilith. Kim była naprawdę i dlaczego jej wizerunek, namalowany przez Michała Anioła, do dziś oglądać można w Kaplicy Sykstyńskiej? W pierwszym odcinku programu Demony Biblii wyjaśni to profesor Maciej Mynnich z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Demony Biblii tylko na kanale Wnet Kultura w serwisie YouTube. Zaprasza Jakub Duszak.
6: Każdy czwartek o 17.30 wojny think tanków. Think tanki to grupy najlepszych ekspertów na całym świecie. Przekazują niemal co dzień raporty o tym, co wpływa na nasze życie i jakie działanie powinniśmy podjąć. Patrzą na politykę z innych pozycji, ich opinie się zderzają, trwa walka na argumenty. Wojny think tanków. Paweł Badzio. Zapraszam.
2: To była autopromocja.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Zanim rozpoczniemy polską politykę, zanim rozpoczniemy także te tematy rocznicowe, to tak, dzisiaj spojrzymy w poranku wnet trochę na świat. W naszym studiu dr Mikołaj Murkociński, dziennikarz Radia Wnet. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: Ja przeglądam sobie gazety, z nich będę korzystał dzisiaj. Zacznijmy może nie od Ankary, a od Paryża. Tam wyrok dla Marine Le Pen, no i deklaracja liderka Frontu Narodowego wystartuje w wyborach na prezydenta i od tej informacji zaczniemy, co to oznacza, bo te wybory już tuż za chwilę, wybory bardzo ważne dla Francji, ale też ważne dla Europy i tym samym ważne dla Polski. Co oznacza ta deklaracja, że jednak nie pan Bardella, tylko Marine Le Pen?
2: No przede wszystkim oznacza to, że wielkie zaskoczenie we Francji, ponieważ jeszcze kilka dni temu rozmawiałem z jednym komentatorem francuskim, który nie wierzył i mówił zresztą, że wyborcy Marine Le Pen oraz wyborcy prawicowi we Francji nie wierzą już w start Marine Le Pen, można powiedzieć liderki tego Zjednoczenia Narodowego, następczyni Jean-Marie Le Pen, który w partię założył. No ale wczoraj wielkie zaskoczenie o godzinie 20:00 wystąpienie Marine Le Pen w dzienniku w telewizji TF1. No i to ta właśnie zapowiedź, deklaracja, że Marine Le Pen, a nie Jordan Bardella, będzie ubiegała się po raz czwarty już o prezydenturę we Francji. To już, tak jak wspomniałeś, w przyszłym roku, kwiecień. Zaskoczenie, ponieważ nikt się nie spodziewał, że Marine Le Pen w ogóle będzie mogła wystartować, bo przypomnijmy, że w związku z aferą asystentów parlamentarnych w Europarlamencie Marine Le Pen oraz 12 innych członków Zjednoczenia Narodowego zostało skazanych przez sąd pierwszej instancji, ale wszyscy oczywiście patrzyli na to, co dotyczyło Marine Le Pen, która została skazana na 5 lat zakazu ubiegania się o najwyższe funkcje publiczne. No i to właśnie było tym głównym problemem. Marine Le Pen oczywiście się odwołała. Początkowo nie było wiadomo, czy apelacja będzie mogła dojść do skutku przed kampanią wyborczą. Ostatecznie udało się ten termin przyspieszyć i rzeczywiście sąd apelacyjny złagodził wyrok i Marine Le Pen w zasadzie już będzie mogła się ubiegać o ten fotel prezydencki, ponieważ została skazana co prawda na 45 miesięcy zakazu ubiegania się o funkcje publiczne, ale 15 miało zostać wykonanych. To już się stało, w związku z czym Marine Le Pen może startować. Ale zaskoczenie również, ponieważ Jordan Bardella, jego pozycja, tego młodego polityka, była budowana i on sam ją budował. Pamiętamy, że jeszcze chyba 2 tygodnie temu był w Warszawie tutaj, aby budować sojusz z prawicą polską. Czy w jakim stopniu to była wspólna decyzja, nie wiemy, natomiast wczoraj Marine Le Pen przekonywała, że ona i Jordan Bardella jako premier będą tym motorem napędowym dla Francji, która znajduje się na ziemi, jest, jak to powiedziała Marine Le Pen, przytwierdzona różnymi maleńkimi nićmi do ziemi.
1: Ale z drugiej strony to jest też zmiana programowa, bo zdaje się, że Marine Le Pen i Jordan Bardella, mimo że z jednej partii, mimo że blisko współpracujący, to osoby o nieco innych poglądach. I że start Marine Le Pen to jest także pokazanie innej twarzy Frontu Narodowego, a trochę inną chciał prezentować pan Bardella.
2: Tak, to prawda. Jordan Bardella, przede wszystkim trzeba przypomnieć, że Jordan Bardella jest politykiem bardzo młodym, nieco ponad 30 lat ma Bardella. A jeżeli chodzi o program, tak, to te różnice zaczęły się nawet pojawiać w ostatnich miesiącach, kiedy coraz bardziej prawdopodobne wydawało się, że to Bardella będzie ubiegał się o prezydenturę. Bardella przede wszystkim tutaj takim punktem największym, największa różnica to była kwestia reformy emerytalnej. To jest wielki temat, którym żyją Francuzi już od lat. Macronowi nie udało udało się tej reformy przeprowadzić i tutaj rzeczywiście Bardella był, wydaje się, bardziej liberalny niż Marine Le Pen i można powiedzieć tak, jeżeli można się pokusić jakąś analizę, że Zjednoczenie Narodowe czy też Marine Le Pen stawia jednak na taką klasykę, na powtórkę z tych poprzednich starć, które no trzeba przyznać, że Marine Le Pen przegrywała z każdym rokiem z coraz mniejszą różnicą, no ale czy uda się w tym roku
1: przełamać to
2: nie wiadomo. Właśnie,
1: ale ta deklaracja, że z bransoletką, ale jednak może kandydować, że wystartuje z bransoletką, nie to, że biżuterią, tylko z bransoletką osoby, która ma wyrok na sumieniu, nie wiem, jak to ma polegać, to jakiś dozór elektroniczny będzie nad Marine Le Pen stosowany, więc nie wiem, czy taki dozór też nie ograniczy możliwości mobilności w kampanii prezydenckiej, no bo chodzi o dozór, to gdzieś trzeba się stawiać z tą bransoletką, to już zawiłości systemu penitencjarnego Francji, od którego ekspertem nie jestem, natomiast wydaje się, że to też może dawać nadzieję, że system się obroni, bo Jordan Bardella był trudniejszym, zdaje się, przeciwnikiem dla systemu.
2: Tak, zresztą w sondażach, które zostały opublikowane kilka dni temu, to Jordan Bardella miał większe poparcie niż Marine Le Pen, ale jeżeli chodzi o właśnie tę bransoletę, bo trzeba jeszcze tutaj uzupełnić, że Marine Le Pen została skazana także na karę więzienia oraz na grzywnę 100 tysięcy euro. Jeżeli chodzi o karę więzienia, to 3 lata, z czego 2 w zawieszeniu, w związku z czym teoretycznie Marine Le Pen powinna właśnie tę roczną karę odbyć właśnie pod dozorem elektronicznym, tak jak wspomniałeś, ale Marine Le Pen wczoraj kategorycznie powiedziała, że nie będzie miała tej bransolety, a to w związku z tym, że odwoła się do Trybunału Kasacyjnego i w związku z tym w oczekiwaniu na decyzję, czy w ogóle jej wniosek zostanie przyjęty, według jej prawników ona nie będzie odbywała żadnej formy kary, ponieważ cofamy się do etapu sprzed w ogóle wyroku sądu pierwszej instancji. To jest bardzo ciekawe zresztą, ale nie będziemy tutaj się w to zagłębiali, bo tutaj są podzielone komentarze, czy to cofamy się do sytuacji sprzed wyroku pierwszej instancji, czyli do domniemania niewinności Marine Le Pen, czy też do sytuacji sprzed apelacji. I tu jest wielka różnica, chociaż większość prawników tutaj raczej wskazuje na to, że rzeczywiście Marine Le Pen może liczyć na to, że jednak ta kara zostanie jakoś przynajmniej w czasie odsunięta, przynajmniej do początku roku 2027, kiedy to już kampania będzie, można powiedzieć, w kulminacji i Marine Le Pen chyba zagrała, można powiedzieć, wabank, ponieważ nie wiadomo, czy tutaj jej wniosek zostanie przyjęty, ale liczę na to, że już na początku roku 2027 nie będzie możliwe no de facto jej skazanie na jakąkolwiek karę więzienia, chociażby właśnie pod formie dozoru elektronicznego.
1: I to jest też ten element prawny, jak to jest odczytywane przez konkurentów. Konkurenci uznali, że być może znajdzie się ktoś, kto wygra z Marine Le Pen, że łatwiej będzie wygrać z córką osławionego Le Pena niż z Jordanem Bardellą.
2: No, na pewno konkurenci, i to widać już po tych pierwszych komentarzach, konkurenci będą na pewno wykorzystywali ten fakt, że Marine Le Pen jest jakoś zamieszana w tę sprawę, że została skazana, że popełniła przestępstwo. To zostało zresztą doprecyzowane właśnie wczoraj w orzeczeniu. I to widać. Gabriel Attal, można powiedzieć tak, delfin Emmanuela Macrona, także bardzo młody polityk, były premier, on już właśnie powiedział, że ten start w wyborach Marine Le Pen jest problemem moralnym, ale z kolei ci bardziej prawicowi kandydaci stwierdzają, czy też politycy, że w sumie dobrze się stało, że to nie sąd będzie decydował za Francuzów, czy Marine Le Pen, która jest jedną z jeżeli nie najpopularniejszym politykiem, że Marine Le Pen będzie mogła zostać prezydentem, bo to rzeczywiście było tak odbierane, że sąd pierwszej instancji Francji w zasadzie zamkną wszelką ścieżkę dla Marine Le Pen, aby mogła ona po raz kolejny ubiegać się o fotel prezydencki.
1: To zanim na chwilę zerkniemy do Ankary na szczyt NATO, to jeszcze powiedz, z jakim programem idzie Marine Le Pen. Mówiliśmy, że oni się różnią trochę. Front Narodowy, Zjednoczenie Narodowe, to jest partia radykalna, czy partia, która wraz ze wzrostem sondaży trochę spiłowała ostrze swojego programu? Trochę jak to widzimy w przypadku rządu włoskiego, gdzie Giorgia Meloni jeszcze parę lat temu była uznawana za niemalże faszystkę, teraz jest akceptowana i hołubiona na salonach, ale też sama się do tych salonów trochę dostosowała.
2: No, ja uważam, że Marine Le Pen jednak nie będzie, jeżeli miałaby zostać prezydentem, to jednak nie będzie w taki sposób postępowała jak Giorgia Meloni, jednak ten jej program jest troszkę bardziej radykalny, ale rzeczywiście, tak jak zauważyłeś, na przestrzeni ostatnich lat, to nawet nie na przestrzeni ostatnich miesięcy, ale ostatnich lat, Zjednoczenie Narodowe stało się bardziej w cudzysłowie mainstreamowe, czyli takie najostrzejsze przekazy, które, no bo pamiętajmy, że ojciec Marine Le Pen, no on był wielokrotnie, tak?
1: On był rzeczywiście ten, ale chciałem tylko to skonkretyzować, bo to jest rozmowa w Poranku Wnet, więc siłą rzeczy krótka. Tą ewolucję może zamknijmy w jednym temacie, imigracji. Znaczy, co właściwie, bo to jest chyba kluczowy temat i dla Włoch, może nie, dla Francji przede wszystkim, dla Niemiec, dla Wielkiej Brytanii, tamte partie mainstreamowe, no na przykład partia Reform Nigela Farage'a uznała, że to, co się wydarzyło, to już się wydarzyło, że tylko można nie wpuszczać nowych, no ale zmiana populacji, jej różnorodność się dokonała i już nie bardzo jest co z tym zrobić. Jak na imigrację, na problem patrzy Marine Le Pen? Czy to jest jakaś wizja, jak kiedyś chciał Jean-Marie Le Pen, samolotami wówczas chciał deportować
2: emigrację.
1: Tak, a teraz chyba trzeba byłoby wielkimi statkami, bo to już są takie liczby, czy już Marine Le Pen powiedziała, no trudno, przyjechali, są i zostaną. Jak to jest?
2: Znaczy przede wszystkim tutaj ten program, no, rzeczywiście został opiłowany, chociaż Marine Le Pen, Zjednoczenie Narodowe bardzo, na przykład, bardzo, no, obiecuje, że będą egzekwowane nakazy deportacji, ponieważ z tym jest ogromny problem aktualnie we Francji, również w związku z problemami z innymi krajami, chociażby z Algierią, gdzie te deportacje w zasadzie nie są realizowane. Ale tak, to deportacje, jeżeli chodzi o to, o czym mówisz, że to już są takie liczby, że w zasadzie bardzo wiele z tych osób już ma obywatelstwo francuskie, ponieważ przypomnijmy, że trzeba się urodzić we Francji, wówczas ma się, otrzymuje się, z tego co pamiętam, obywatelstwo francuskie. Mówi się coraz więcej rzeczywiście o remigracji, ale ten program jest znacznie lżejszy niż by nam się mogło wydawać. Na pewno lżejszy niż program partii Reconquête Erika Zemmoura, który mówi rzeczywiście o wielkiej remigracji, o wysyłaniu masowym imigrantów do swoich ojczyzn. No pytanie właśnie, w jaki sposób można to zrealizować w społeczeństwie francuskim, gdzie, no, w zasadzie jest to społeczeństwo już tak przemieszane, że
1: ale to Marine Le Pen, a jeszcze tym bardziej Jordan Bardella da jakieś rozwiązania, bo widać, że ta masowa imigracja stała się tematem topowym, najważniejszym i tematem, który najbardziej pogrążył stare elity Europy Zachodniej.
2: Tak, znaczy tutaj przede wszystkim mówi się o odpowiedzialności. Przykładowo Marine Le Pen i Jordan Bardella otwarcie mówią, że jeżeli, powiedzmy, imigrant, czy też ktoś, prawda, możemy powiedzieć w domyśle osoba pochodzenia obcego, w czasie świętowania jakiegoś wyniku meczu demoluje sklep na Champs-Élysées, czy gdzieś tam w Paryżu, wówczas musi ponieść konsekwencje, nawet jeżeli to jest to osoba nieletnia, wówczas to rodzice mają płacić. Jednym słowem, to głównie o tym się mówi w tym programie. Mówi się o tym, żeby egzekwować, żeby po prostu chyba także utrudnić życie jak najbardziej, aby po prostu Francuzi czuli się bezpiecznie. Ale takich właśnie, jeżeli mówimy tutaj o remigracji, nie ma takich konkretnych w zasadzie rozwiązań, bo chyba ich nie ma.
1: To już na koniec o Unię Europejską. Rządy ewentualne Marine Le Pen to jest rewolucja w Brukseli, rewolucja relacji między Unią Europejską i instytucjami a Francją.
2: Tak, to będzie rewolucja na pewno, chociaż nie należy się spodziewać, że Francja miałaby zrezygnować jakoś z roli głównego, jednego z głównych graczy w Brukseli. No, jeżeli chodzi o program Zjednoczenia Narodowego, program Marine Le Pen, to on się w sumie pokrywa coraz bardziej z postulatami innych partii prawicowych w Europie, tu także z, powiedzmy z postulatami naszej prawicy, czyli mówimy tutaj o ograniczeniu kompetencji Komisji Europejskiej, mówimy tutaj no, chociażby o wycofaniu się z paktu migracyjnego, mówimy tutaj o różnych innych aspektach, ale w niektórych względach na przykład można powiedzieć są pewne podobieństwa z programem Emmanuela Macrona, aktualnego prezydenta, no chociażby promowanie właśnie francuskiego, europejskiego sprzętu, z tego chyba, co wiem, mówił nawet o tym Jordan Bardella zaraz przed przyjazdem do Polski. Tak więc, tak.
1: Ale rewolucja będzie w tym sensie, że na przykład przewracamy traktaty lizbońskie, albo tworzymy, albo ograniczamy władzę Komisji Europejskiej. Takie pomysły ma Marine Le Pen, czy nie?
2: Tak, takie pomysły ma Marine Le Pen. Konkretnie jakby miało to wyglądać, to już wiadomo znacznie mniej, bo Francuzów aktualnie przede wszystkim interesują sprawy wewnętrzne, no ale Unia Europejska jest oczywiście oskarżana także przez rolników, przecież Francja była już, chyba możemy powiedzieć, potęgą, jeżeli chodzi o rolnictwo. Pamiętamy w zeszłym roku ogromne protesty rolników francuskich przeciwko zielonej polityce, zielonemu ładowi. To również tutaj możemy znaleźć w tych postulatach Zjednoczenia Narodowego.
1: To już na koniec rzut oka na Ankarę. Co się może wykluć ze szczytu NATO?
2: Jeżeli chodzi o Ankarę, to przede wszystkim Europejczycy będą próbowali pokazać, jak bardzo zwiększyli swoje nakłady na obronę, na bezpieczeństwo, ponieważ przypomnijmy, że w ostatnich miesiącach Donald Trump, przede wszystkim także podczas wojny w Iranie, wielokrotnie krytykował NATO. Mówił także, że Stany Zjednoczone płacą za dużo, że inni członkowie Paktu Sojuszu Północnoatlantyckiego się w to nie angażują, tak więc na pewno będzie próba pokazania, że tak, my również przekazujemy te pieniądze. O tym mówił Mark Rutte, sekretarz generalny NATO w swoim przemówieniu otwierającym cały ten szczyt. Także wielomiliardowe zamówienia, kontrakty, które miały zostać podpisane. Ale czy się uda i z jakim nastawieniem przybył Donald Trump do Ankary? No to się okaże, że dziś, ponieważ to dzisiaj właśnie jest ta kulminacja, mają się spotkać szefowie rządów, szefowie państw. W Ankarze ma być zebranie Rady Północnoatlantyckiej. No i Donald Trump, zobaczymy, na pewno będzie chciał poruszyć także kwestie Iranu oraz cieśniny Ormus.
1: Gdzie właśnie znowu jest gorąco, tak jest. I latają rakiety. Iran zaatakował statki przepływające cieśniną Ormus, a Stany minionej nocy zaatakowały cele w Iranie. I Donald Trump wycofał się ze zdjęcia embarga i blokady na eksport irańskiej ropy, więc Ormus, wracamy!
0: Nocne powtórki wnet.
3: Warszawa 87,8 FM.
4: Radio wnet.

0: Nocne powtórki w net.
1: Dzień dobry, ja nazywam się Łukasz Jankowski, a usiadł Adam Abramczyk, powiedziałem przedsiębiorca, bloger, podróżnik, maratończyk i miłośnik książek, o czym zapomniałem?
2: No, o podcaście w Salonie 24, Algorytmy Władzy tak i twitterowych zderzeniach w Radio Debata.
1: O, i się jesteśmy, teraz dopełniło.
2: Jesteśmy w domu, tak.
1: Dopełniło się, rzeczywiście, co czwartek, o ile dobrze pamiętam, Algorytm Władzy.
2: No, różnie, to zależy od, bo teraz zmieniliśmy, odkąd Mariusz Kowalewski odszedł i Jacek Protasiewicz, to z Piotrem Paciorkiem po prostu zapraszamy gości. Kiedyś to była trochę inna formuła, więc zależy od gości.
1: Algorytm Władzy to ciekawy podcast, zachęcamy. Dziękuję. No dobrze, a my zaczniemy może zanim do prywatnej sprawy, bo to też jest bardzo ciekawa historia. Patrzymy trochę na to, jak wygląda obóz władzy, żeby dopełnić obrazu. Pan jako bloger, jako aktywny uczestnik debaty publicznej, był osobą, która bardzo mocno kibicowała obecnej ekipie rządzącej.
2: Znaczy ja kibicowałem, ja po prostu w tamtym okresie byłem przekonany, że władza powinna się zmienić. Wspierałem, byłem w tej grupie ludzi, którzy dzisiaj rządzą, to znaczy chodzi mi o wyborców bardziej, bo ja nie byłem nigdy politykiem, nigdy nie byłem działaczem Koalicji Obywatelskiej. Natomiast nie ukrywam, że od momentu, kiedy Donald Tusk wrócił z Brukseli, bo ja uważałem, że tylko on może odsunąć PiS od władzy, bo opozycja ówczesna była bardzo słaba, nie miała żadnego lidera, no to wtedy rzeczywiście bardzo się zaangażowałem i się udało. A co już, co po wyborach, no to już...
1: Ale był pan zwolennikiem, ale też nie takim zwykłym. Mi utkwiło w pamięci, jak kiedyś wszedł pan w spór, chyba wtedy jeszcze na platformie Twitter, obecny X, z ważnym politykiem platformy, panem posłem, ministrem byłym Nitrasem, który pana to powiedział, że tutaj mamy osobę, ta się źle zachowuje, i potem musiał pana przepraszać, bo taka była presja. To jednak miał pan swoją, czy ma pan swoją siłę na Twitterze, no. Skoro minister Nitras musiał pana przeprosić.
2: Od tego momentu zaczęły się wszystkie moje kłopoty, można tak powiedzieć.
1: Dlaczego?
2: Bo wtedy stałem się tak naprawdę już osobą publiczną, można powiedzieć, no bo wszystkie media się zainteresowały. Natomiast to jest w ogóle sytuacja taka, o której ja tak naprawdę do dziś nie wiem, jak to się stało, bo od momentu wpisu pana Nitrasa wtedy ja się wyłączyłem na 3 dni i coś się działo w sieci i ludzie gdzieś tam mnie szukali. Potem pojawiłem się w ówczesnym TVP Info, w ówczesnych wiadomościach. Tam powycinano troszeczkę moje takie nieeleganckie wpisy, wiadomo jak to wtedy wyglądało. Znaczy teraz nie wygląda dużo lepiej, ale i pan Nitras przeprosił i do dziś nie wiem, dlaczego przeprosił w sumie.
1: No wszyscy mówią, że być może kazał mu nawet Donald Tusk.
2: Tam był artykuł redaktora Kalukina, bodajże wprawdzie na profilu jego żony, bo on sam nie ma, że właśnie tam była jakaś akcja pomiędzy panem Giertychem, panem Tuskiem, panem Nitrasem i to jakieś były rozgrywki polityczne. Ja się znalazłem w środku tego wszystkiego, ale do dziś nie wiem, dlaczego to miało miejsce.
1: Jak to się stało, że jednak ja będę się upierał z takiego twardego zwolennika odsunięcia PiS-u od władzy, a powiem więcej, twardego zwolennika dojścia Donalda Tuska do władzy. Przyszedł pan rzadko ewolucję, bo jednak w Polsce jest tak, że jak ktoś już coś wybrał, to się tego trzyma kurczowo, a stawiam hipotezę, że przyszedł pan ewolucję do osoby, która kibicowała bardziej Karolowi Nawrockiemu niż Rafałowi Trzaskowskiemu w minionych wyborach prezydenckich. Znaczy, jaki to był proces?
2: Znaczy, to był proces taki, że ja w odróżnieniu od, jak się okazało potem po wyborach, niektórych osób, które głównie na X, które poznałem, im nie chodziło o to tak naprawdę, żeby nie wiem, żeby była normalna telewizja publiczna, żeby to, co oni wtedy nazywali demokracją, było prawdziwą demokracją, tylko chodziło o to, żeby po prostu ich ludzie doszli do władzy. Oczywiście to nie jest tak do końca, bo dzisiaj widać głównie na X, że część osób, która ma naprawdę takie poglądy, głosowała na Koalicję Obywatelską, ale widzi, że to zupełnie te hasła, które oni mieli na sztandarach, to by zostały tylko hasłami, nie zostało to w żaden sposób zrealizowane. Oni krytykują władzę. Natomiast nie ja. Ja jeszcze do wyborów prezydenckich wspierałem Koalicję Obywatelską, tylko byłem zwolennikiem Radosława Sikorskiego, Radosławskiego, żeby on był kandydatem. Potem,
1: no, dlaczego? Dlaczego Radosław Sikorski, a nie Rafał Trzaskowski?
2: Dlatego, że ja chciałem, żeby te wybory, wtedy chciałem, żeby w te wybory wygrał kandydat Koalicji Obywatelskiej, a Rafał Trzaskowski miał znacznie mniejsze szanse, bo powinno się wybierać kandydata na drugą turę, który, a nie na pierwszą turę, tak jak zrobił Jarosław Kaczyński, który wyczekał do końca. Wiedział w momencie, kiedy się dowiedział, że już są prawybory, to wtedy wiedział, że wygra je Rafał Trzaskowski i wybrał Karola Nawrockiego. Natomiast jeżeli mówimy o tej, zadał pan pytanie o tą moją przemianę, to ona głównie nastąpiła z dwóch powodów. Pierwszy powód to był taki, że w momencie, kiedy poparłem projekt, kontynuację projektu Tak dla CPK, to zorientowałem się, że znaczna grupa właśnie tych osób, które niby tak chciały zmiany rządów PiS, bardzo mocno mnie zaatakowała. I to nie w taki sposób, że nie wiem, że w jaki sposób chciała dyskutować ze mną, tylko po prostu bardzo brutalny. Natomiast druga najważniejsza rzecz to są to, co się wydarzyło po wyborach prezydenckich, czyli niezaakceptowanie tych wyników, że znowu, że chcieli liczyć głosy. To było dla mnie nie do przyjęcia, bo ja właśnie bardziej odbierałem zawsze, że to właśnie prezes Kaczyński może coś takiego zrobić, słynne czołgi, które miały wyjechać w 23 roku, a tu się okazało...
1: Ale zaszokowało pana, to może mieć Donald Tusk, ale jego otoczenie, tą próbą, że może w jakiś sposób obejdziemy wynik wyborów?
2: Mnie zaszokowało to, że premier w ogóle w tę narrację wszedł. To znaczy ja byłem przekonany, że w momencie, kiedy wicepremier Kosiniak-Kamysz powiedział, że w ogóle nie ma tematu i potem wiadomo było, że marszałkiem Sejmu był wtedy Szymon Hołownia i on też w to nie chciał wchodzić, premier wystąpił przed Kancelarią Rady Ministrów na konferencji prasowej i z jednej strony powiedział, tak, uznajemy, ale no czy pan Karol Nawrocki nie chciałby jednak poznać tych wyników, czyli zostawił tak jakby sobie furtkę i w sumie do dziś, jak ktoś jest na X, widzi, że cały czas są te głosy, policzmy głosy, Karol Nawrocki nie jest może prezydentem i to tak się ciągnie i tak się będzie ciągnąć jeszcze troszeczkę.
1: Dlaczego to pana szokowało? To było jakieś przekroczenie granicy?
2: Tak, to dla mnie było totalne przekroczenie granicy, dlatego że ja jestem taką osobą, że nawet, że akceptuję zawsze wynik wyborów, a tutaj w ogóle nie było, nie, po prostu nie, tak jak w ogóle to było przede wszystkim o tyle głupie nawet, jeszcze jak jeżeli patrząc ze strony zwolennika wtedy Koalicji Obywatelskiej, że nie dość, że ciężko by to było w jakiś sposób uargumentować, to druga rzecz, oni w tym momencie rządzą. No to przepraszam bardzo, opozycja im sfałszowała wybory.
1: No taka była trochę teoria, nawet Roman Giertych mówił, że bracia kamracia, kamraci, no to... albo kamracia tam...
2: Kamraci, może... tak.
1: Kamraci, chyba. Ale właśnie nie wiem, czy Roman Giertych trochę tam nie zagubił gramatyki języka polskiego i nie wyszło mu bracia kamracia, sfałszowali wybory pod okiem obecnej władzy.
2: No tak, już tam się bardzo potem zagubił w tej narracji, zresztą... jest osobą, która bardzo często wrzuca na X wpisy, które na moment, w ciągu krótkiego czasu są przez innych twitterowiczów sprawdzane i okazują się fejkiem. Zresztą chyba pan też był ofiarą w momencie, kiedy pomylono pana z szefem.

0: pogłębia. Jak to było w pana osobistym życiu, kiedy nagle się okazało, że pan patrzy na tą władzę i mówi, no nie jest najlepiej?
1: Znaczy, te osoby, które mnie znają, to one widzą, że ja tak naprawdę tych poglądów nie zmieniłem, bo one są takie same, bo tylko po prostu to władza nie wypełniła tych wszystkich postulatów i nie zachowuje się tak, jak obiecała, że będzie się zachowywać w czasie, jak mówiła, w czasie kampanii wyborczej. Natomiast są różne reakcje. Te osoby, które po prostu reagują na jakieś takie opisy mnie, że, mojej osoby, że ja wspierałem Donalda Tuska, a teraz jestem przeciwko i to traktują mnie jak jakiegoś wroga. Natomiast te, które chcą się naprawdę przyjrzeć temu, co robię, temu, co mówię i temu, co piszę, lub oglądają właśnie ten podcast, o którym rozmawialiśmy wcześniej, to widzą, że ja po prostu nie tyle zmieniłem poglądy, tylko po prostu rozliczam, tak jak wtedy rozliczałem rządzących, przyglądam się i oceniam sytuację na tę chwilę, jak ona wygląda.
0: Jak wygląda, jak pan patrzy po tych prawie 3 latach od rządów obecnej koalicji pod wodzą Donalda Tuska?
1: Znaczy, to jest najsłabszy rząd Donalda Tuska z całej jego kariery. Znaczy, w ogóle to jest jeden z najsłabszych rządów III RP, dlatego że to jest rząd, który administruje. Oczywiście możemy mówić, że to jest największy rząd koalicyjny. Samym sukcesem premiera Tuska jest to, że on najprawdopodobniej dojedzie do końca kadencji. Nie było jeszcze takiego rządu tak koalicyjnego, który by przetrwał całą kadencję. Natomiast samo rządzenie, no to już jest po prostu tak jakby reagowanie na daną chwilę na to, co się dzieje. Natomiast ja nie widzę żadnego planu. Nie wiem, trudno mi powiedzieć, co oni chcą zrobić jeszcze.
0: Pan porównuje poprzedni rząd poprzedniego premiera z tą nową, trzecią odsłoną, z trzecim gabinetem Donalda Tuska. Takie to jest porównanie?
1: Znaczy, trudne jest to porównanie, dlatego że Mateusz Morawiecki w czasie swoich rządów miał dwie bardzo poważne sprawy, czyli miał pandemię i miał początek inwazji Rosji na Ukrainę, dlatego trudno to oceniać. Natomiast gdybym na tę chwilę patrząc, wydaje mi się, że jednak tamte rządy miały jakąś chociaż myśl. Wyborcy, szczególnie ci, którzy głosowali wtedy na prawicę, mogli być zadowoleni. Natomiast tutaj, dla tych wyborców Koalicji Obywatelskiej, to mam wrażenie, że już zostali tylko ci najtwarci.
0: Ci najtwarci, którzy gdzieś pójdą, nie pójdą, to pozwoli utrzymać? Bo pan też zna osobiście, nie jest jakaś wielka przyjaźń, ale spotkał pan kilkukrotnie Donalda Tuska.
1: Dwa razy.
0: To nawet dwa razy.
1: Na spotkaniu autorskim raz i raz pod kancelarią premiera Rady Ministrów przez przypadek.
0: Chociaż z tego były zdjęcia i te zdjęcia potem nawet były kolportowane. Jak może obecny premier w ramach tych algorytmów władzy myśleć o utrzymaniu tejże władzy?
1: To znaczy, to jest bardzo proste. Będzie straszenie rządem prawicowym, PiS, Konfederacja, Braun i polexitem ewentualnym. Ja mówię, co będą mówili dziś rządzący. I z wojną za wschodnią granicą, że nie warto zmieniać władzy, dlatego że oni są bardziej wiarygodni. Natomiast to nie wystarczy, bo Polacy oczekują znacznie więcej, szczególnie w polityce krajowej.
0: A gdyby miała się pojawić partia, albo jakieś z obecnych partii, miałabyś głębiej sięgnąć po tych, którzy kiedyś byli przy Koalicji Obywatelskiej, ale się rozczarowali, to z jakim programem, czego oczekują prorozwojowi zwolennicy, ci bardziej liberalni zwolennicy w tej chwili, powiedzmy, Koalicji Obywatelskiej?
1: To znaczy, mnie się wydaje, że to w ogóle trudno powiedzieć, co oczekują, bo tutaj rozchodzi to się to w różnych kierunkach, bo tam są tacy, którzy nie zagłosują właśnie z tego powodu, co rozmawialiśmy, bo głosy nie zostały policzone i wyborcy i politycy PiS nie zostali rozliczeni. Ale są też tacy wyborcy, na przykład lewicowi, dla których obiecane były, nie wiem, związki partnerskie, aborcja do 12 tygodnia i oni też nie będą chcieli
0: zagłosować. A przedsiębiorcy, tydzień temu napada miejsce, o tej samej godzinie siedział pan poseł Artur Łącki, którego trochę dopytywałem.
1: I potem karę miał, tak?
0: Tak, 3 miesiące.
1: To ja na szczęście nie będę miał, bo nie jest, nikt mnie nie może ukarać.
0: Panie pośle, przepraszam, co złego, to nie ja, mam nadzieję, ale poza tymi fragmentami, to zrobił karierę, był też fragment, kiedy pytałem o politykę dla przedsiębiorców i pan poseł przyznał, że przedsiębiorcom nic nie dano, ale jeszcze im się coś ulży jednak w tej kadencji.
1: To będzie tak, że w samej kampanii wyborczej i rząd zawsze ma możliwości jakieś, tak? Jak one zostaną wykorzystane, to nie wiemy. Natomiast jest pytanie, nawet co, jakby Złote Góry obiecali, to kto w to uwierzy, tak?
0: Donald Tusk stracił wiarygodność dla dużej części kiedyś własnego elektoratu?
1: No mnie się wydaje, że tak, dlatego że różnica pomiędzy tym, jak był wcześniej premierem, a teraz jest jednak znacząca. Wrócił polityk po 5 latach bycia

0: szefem Rady Europejskiej, który tak naprawdę wydawało się, przynajmniej mi się tak wydawało, i już po wyborach, tym bardziej, kiedy powstawał rząd koalicyjny, który stanie się tak jakby takim mentorem całej tej koalicji. A okazało się, że wrócił do polityki sprzed 2014 roku, czyli jak ja to nazywam, polityki piątego piętra, dwóch doradców, i tak naprawdę, mimo że rząd jest koalicyjny, to wszyscy myślą, że rządzi w Polsce sam premier Tusk.
1: I na koniec wróćmy do tej sprawy. Trochę odsłonię kulis radia. No, tak się mierzyłem z tym, żeby pana zaprosić od paru miesięcy, bo ciekawe opinie, ciekawe komentarze także w podcaście Algorytm Władzy, ale takim przyczynkiem, który już mnie zmobilizował, żeby napisać do Krzysztofa Ziemca i poprosić o numer, za co bardzo dziękuję. Zresztą też ciekawy wywiad w Otwartej Konserwie, bo to tam wiele z tych tematów w oburze było to, co z panem zrobił były marszałek Senatu Tomasz Grodzki, kiedy powiedział, że niepotrzebnie pan krytykuje, że nie powinien, no trochę skracam, ale taka była myśl Tomasza Grodzkiego. Niepotrzebnie pan krytykuje obecną władzę, bo dostał pan od niej frukta, między innymi pana córka, dzięki, jak twierdzi były marszałek Senatu, dzięki niemu dostała staż w Senacie.
0: No i to już to właśnie już od razu wiadomo, że to jest kłamstwo, tak? Bo nie było żadnego stażu, dlatego że staż musi trwać, nie wiem, minimum pół roku, a córka musiałaby mieć 18 lat wtedy, a miała 16 lat i spędziła 2 dni, i to w porozumieniu ze szkołą, ponieważ w czasie zajęć szkolnych była właśnie wtedy w Senacie. Nawet specjalnie czekaliśmy na dzień taki, w którym będą w porozumieniu z Kancelarią Senatu, że będą normalne obrady, bo ona właśnie miała opisać nie tylko sam Senat, budynek, pracowników, ale właśnie jak to wygląda. To było jej potrzebne do aplikacji studenckiej. No teraz jest już dorosła, natomiast ona spotkała się, co jest najgorsze w tym wpisie marszałka Senatu, to, że po prostu ona stała się atakiem hejtu tych osób, które mnie atakują, tak? I ona w ogóle nawet jest zupełnie niewinna.
1: Czyli za to, że zmienił pan, że trzymał się swoich poglądów, ale przestał pan być zwolennikiem obecnej władzy, ważny polityk tejże władzy, uderzył nie tylko w pana, ale i w pana dzieci, córkę.
0: Znaczy, no tutaj trzeba by długo na ten temat rozmawiać. Mnie wydaje się, że nie przypadkiem jest to, że chwilę potem ten wpis podniósł Roman Giertych i napisał, że że profesor Grodzki mnie rozsmarował na ścianie, i wtedy to się wszystko zaczęło. To możemy cofnąć się troszeczkę, wiem, że nie mam za dużo czasu, ale minutkę właśnie do tego wywiadu w Otwartej Konserwie. Tam Krzysztof Ziemiec też wykrył wcześniej, że tam była jakaś akcja, żeby tego w ogóle nie oglądać. Nie udało się, obejrzało bardzo dużo osób ten wywiad. No i potem ten wpis mój był w piątek, a w sobotę zareagował profesor Grodzki. No i mówię, najbardziej boli mnie to, że to jest po prostu kłamstwo, gdzieś się ono przykleiło, i przykleiło się trochę do mojej córki, która ani przecież nie dostała za to żadnych, zresztą nawet by nie mogła, bo miała 16 lat wtedy, i poza tym to nie była prawda. To jest najgorsze w tym wszystkim.
1: I ta historia pana osobista, co mówi o obecnej ekipie rządzącej?
0: To znaczy, to pokazuje tutaj, że oni się już w tej chwili nie cofną przed niczym, tak? Więc kampania będzie bardzo brutalna, ale tak samo uspokajam dzisiejszych wyborców opozycji, tak jak wtedy też nie wierzyłem, jak byłem w poprzednią władzę, chciałem odsunąć. Wybory się odbędą, będą uczciwe, i też jestem przekonany, że nastąpi zmiana rządu.
1: Warto iść do urn. Na kogo ewentualnie rozważa swój głos Adam Abramczyk? To zapytam przy następnej naszej rozmowie, bo mam nadzieję, że taka będzie. Przedsiębiorca, bloger na portalu Sound24, podcast, który ma nazwę
0: Algorytmy Władzy, Salon24. Władzy. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Ja bardzo dziękuję za wizytę w studio. Do zobaczenia.
2: Nocne powtórki w net.
3: Kraków 95 i 2.

0: Nocne powtórki w net.
1: W naszych łączach, tym razem nie w studio, jest Jan Pospieszalski, dziennikarz, publicysta, no i też bloger, bo bardzo poczytny, jakie słowo, oglądany, chętnie oglądany kanał na YouTubie Jan Pospieszalski rozmawia. Dzień dobry, redaktorze.
2: Witam serdecznie, witam kochani, witam słuchaczy i oglądaczy Radia Wnet.
1: Właśnie, oglądaczy, trzeba jakieś ładne słowo wymyślić na ten poczet, że wszyscy już jesteśmy oglądani w YouTube, ale to może i dobrze. Od dziennikarzy zacznijmy, trochę o naszym poletku porozmawiajmy. Wczoraj Leszek Kraskowski, który wyszedł z więzienia, występował na forum Europarlamentu, mówił o tym, jak go potraktowano. Pan redaktor także bardzo się zaangażował w tą sprawę, bo abstrahując od postaci, mądrych, niemądrych tekstów, bo różne się pewnie każdemu z nas zdarzają i pewnie także różne zdarzały się Leszkowi Kraskowskiemu, to redaktor Kraskowski stał się obiektem ataku, wydaje się, za swoją krytykę Romana Giertycha. I co ta sprawa mówi o systemie obecnych rządów?
2: No więc mało tego, ta sprawa też mówi dużo o sytuacji w środowisku dziennikarzy, bo akurat w przypadku Leszka Kraskowskiego, tak jak powiedział, jak redaktor Łukasz, powiedziałeś, kochany, że można się z nim zgadzać lub nie, to jednak po stronie ludzi, którzy wspierali go, albo którzy, dla których sprawa aresztowania, zamknięcia go na 27 dni w więzieniu była tak bulwersująca, tak niesamowita, że po stronie jego obrońców, ludzi, którzy domagali się po prostu uwolnienia czy przede wszystkim wyjaśnienia tych zarzutów, pojawiła się bardzo egzotyczna koalicja od Bronisława Wilsztajna po Wojciecha Czuchnowskiego, od Moniki Jaruzelskiej po ludzi z mainstreamu. Także tutaj wielu ludzi powiedziało, że granda, stop, takich rzeczy nie możemy tolerować, bez względu na to, gdzie są dzisiaj nasze sympatie polityczne i nasze rodowody, czy jakieś afiliacje środowiskowe. Nie możemy się zgadzać na tego rodzaju grandę, jaką jest zamykanie pod byle pretekstem, tym bardziej, że cała historia była tak wdęta. Przypomnijmy, najpierw były zarzuty związane z groźbami karalnymi, potem pojawiła się jakaś historia z bronią, a na końcu się okazało, że prokuratura kreatywnie ewoluowała te zarzuty wobec Leszka Kraskowskiego, wprowadzając jeszcze jakąś historię, wyciągając prywatne sprawy jego rodzinne, co było po prostu obrzydliwością już na maksa, a i pokazywało, jak bardzo dęta była ta historia. W związku z tym, skoro sprawa była dęta, skoro nie było żadnych realnych powodów, wiadomo, że tym, co spowodowało jego kłopoty, była jego odważna, nieustępliwa krytyka i domaganie się prawdy o aferze Polnordu, o czym wielokrotnie tu na antenie Radia Wnet się mówiło. Także to ta historia domykania się systemu i tego histerycznego lęku, jaki może nastąpić, jaki dzisiaj toczy obóz władzy przed właśnie tym, że opinia publiczna odwraca się, że sondaże być może zaraz zaczną spadać w roku przedwyborczym, no to są histeryczne działania, mające na celu zamordyzm, mające na celu zastraszenie nas po to, żebyśmy się miarkowali, żebyśmy zakładali sobie knebel, czy wprowadzali element autocenzury.
1: Na ile to się udało i na ile przypadek Leszka Kraskowskiego zastraszył część środowiska dziennikarskiego, żeby niektórych osób raczej nie tykać, przede wszystkim Romana Giertycha, bo to było nie było wiceszef klubu Koalicji Obywatelskiej, najbardziej próbował zamknąć usta Leszkowi Kraskowskiemu i wszystkim tym, którzy powielaliby informacje przez redaktora Kraskowskiego podane.
2: Oczywiście w takim ludzkim wymiarze wielu ludzi będzie się zastanawiało, czy napisać dany tekst, czy użyć takiego sformułowania, będzie miarkowało się, ale są tacy, którzy nie pękają, a poza tym jest coś takiego. Ja obserwuję to na przykład po tej aferze szpitalnej, że nie ma dnia, żeby nie wyskakiwały kolejne bulwersujące, skandaliczne informacje o tym, co się działo w różnych miejscach, już nie tylko w Szpitalu Południowym, ale to są wiadomości docierające do nas z całej Polski. To też pokazuje, że jeden sygnalista, czy dwóch sygnalistów, którzy zdecydują się na tego rodzaju akt odwagi, nieraz desperacji, ośmiela innych. I w przypadku Leszka Kraskowskiego może być tak samo. No, jeśli dzisiaj udało się go wybronić, jest na wolności i w dalszym ciągu on nie wycofuje nic z tego, co pisał o aferze Polnordu, w dalszym ciągu jest skłonny o tym mówić, opowiadać, ujawniać te rzeczy albo powtarzać to, co ustalił, no to też ośmiela innych. Moim zdaniem tutaj następuje taki rodzaj fali i no chociażby patrząc po tych doniesieniach medycznych, mamy tutaj bardzo poważną i bardzo ciekawą historię, którą nie tylko obserwujemy jako dziennikarze, ale też w której uczestniczymy, ujawniając te rzeczy, opisując, komentując, czy analizując, jak jedna sprawa z drugą się łączy. I no na przykład mnie bardzo zbulwersowała wypowiedź sprzed kilku tygodni pana, uwaga, nomen, twojego naźwiśnika i imiennika Łukasza Jankowskiego, szefa Naczelnej Izby Lekarskiej, który powiedział, jeszcze żaden rząd z lekarzami nie wygrał i jak widać, chyba nie wiem, nie śledziłem ostatnio kilku dni, bo jestem w Częstochowie na próbach z Rodzinną Orkiestrą Pospieszalskiej, gdzie sobie ćwiczymy, robimy sesje. W związku z tym nie śledzę wszystkiego tak na bieżąco, ale z tego co wiem, jeszcze pan Dawid Kacprzyk nie został przesłuchany i w stosunku do niego Izba Lekarska prowadzi mozolne i w żółwim tempie postępowania, ale nie słyszałem, żeby tam, nie wiem, odebrano mu czy zawieszono uprawnienia albo coś. I w tym kontekście, jeżeli szef, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej mówi, jeszcze z lekarzami nikt nie wygrał, a do tego dołącza jeszcze taką informację, że na jesieni zabraknie kasy w NFZ-cie i nie będzie kto miał leczyć pacjentów i tak dalej, on wchodzi w te swoje utarte to, i właściwie robi to, co umie najlepiej. Robi zadymy, robi strajki, negocjuje z rządzącymi, bo przecież jaki jest rodowód prezesa NIL? On nie napisał jakichś wielkich prac naukowych, nie wsławił się tym, że był przez 20 lat ordynatorem oddziału albo szefem znakomitej kliniki. Nie jest człowiekiem, który miał jakieś wiekopomne naukowe czy medyczne dokonania. Nie. Jego dokonaniem było to, że sprawnie przeprowadził strajk rezydentów parę lat temu i na tym zyskał polityczne poparcie środowiska, które mówią, wow, taki zawodnik, taki fighter nam się przyda, będzie nas tutaj, będzie ogarniał temat samorządu lekarskiego.
1: A propos służby zdrowia, 2 tygodnie temu gościem Poranka Wnet był profesor Czałderna, Piotr Czałderna. Zresztą nawet zadałem pytanie, które przysłałeś z prośbą, czy mógłbym zadać. Zadałem. Odpowiedź była taka, że tych lekarzy, którzy działali nie po linii, także Naczelnej Izby Lekarskiej w czasach pandemii, należałoby jednak bronić, a nie sądzić. Tak odpowiedział profesor Czałderna, ale też mówił, że właśnie tu jest duża rola Naczelnej Izby Lekarskiej w kontekście już Dawida Kacprzyka, żeby zacząć jednak te czarne owce, naprawdę realne czarne owce, odsiewać. No i że jeżeli samo środowisko się nie oczyści, to będzie kłopot. Niewiele na to wskazuje na razie, żeby taka wola była, którą wyraził profesor Czałderna.
2: Nie, Łukaszu, nie, to oczywiście przy całym szacunku dla pana profesora, dla jego tytułu i umocowania.
1: No bo to akurat mówimy o wybitnym lekarzu, który się wiele osób ratował.
2: No dobrze, ale no, tenże wybitny lekarz był również do samego końca w Radzie Medycznej pana Horbana i autoryzował swoim nazwiskiem wszystkie najbardziej absurdalne, zamordystyczne restrykcje covidowe. Ja nie chcę w tej chwili wchodzić, które były słuszne, które były niesłuszne, moim zdaniem wszystkie są niesłuszne, ale opowieść, że środowisko się samo oczyści, tak jakbym słyszał pana Adama Strzembosza sprzed 40 lat, tak, czy 30 lat.
1: No nie, żeby tylko, bo nie powiedział, że się samo oczyści, tylko że musi się samo oczyścić i że izby muszą się...
2: Nie, Łukasz, to jest do rozgonienia. To towarzycho jest do rozgonienia. Proszę pokazać mi jedną rzecz, którą oni zrobili dziś w sensie no właśnie zapobieżenia albo jakiekolwiek protestu czy sygnału wobec tego, co się działo. Te postępowania były wymierzone, które do dziś trwają wobec, nie wiem, pani doktor Radkowskiej, trwają postępowania do dziś. Prowadzone były tylko dlatego, że tamci nie chcieli zgodzić się zgadywać przez telefon chorób pacjentów chcieli przyjmować. To jest rzecz, która hańbi do tej pory Izbę Lekarską i wszystkie sądy lekarskie, pokazując, jak dalece cała ta instytucja samorządu lekarskiego się skompromitowała. Ale nie trzeba tutaj przywoływać przykładów pandemii, wystarczy zobaczyć to, co się dzieje. Przecież ten wysyp informacji, każdego dnia docierają do nas naprawdę wstrząsające historie. Ja śledzę blog, śledzę profil na X-ie doktora Pawła Basiukiewicza. Tam pod tym jest cała masa kolejnych rzeczy. Wczoraj dyskusja na ten temat, co z lekarzem, który zamiast rurkę intubacyjną wsadzić do tchawicy, wsadził do przełyku i pacjent zmarł, tak? Tego rodzaju historie, które teraz zaczynają wychodzić, jeszcze raz powtarzam, nie ma dnia, żebyśmy nie dowiadywali się o jakichś bulwersujących historiach. I to nie chodzi tylko o tych oszustów, którzy zrobili skok na kasę, bo byli zaradni na tyle, że potrafili w czterech przychodniach jednocześnie przyjmować, mieli po 5000 godzin zabiegów rocznie i tak dalej. Do tych zaliczam również panią minister Sobierajską Grędę, która zaliczyła odprawy kilkaset tysięcy złotych za niekonkurencję, wchodząc do sektora, znaczy do rządu jako minister. No i to też wyciągnęła z publicznej kasy, bo pracowała w tej spółce, która świadczyła publiczne usługi w publicznych szpitalach. To są rzeczy zupełnie skandaliczne. Dla mnie i według, powtarzam, tak jak wielu lekarzy świadomych i obserwuję to środowisko, wspierałem je przez ostatnie lata, jeździłem na te procesy, byłem na tych rozprawach, widziałem, jaka to jest granda, jak dalece te składy orzekające sądów lekarskich są skorumpowane albo są zblatowane z Big Pharma. Wszyscy mają konflikt interesu od początku do końca. Sama Izba Lekarska czerpie hojne dotacje udzielane im hojnie przez Big Pharma. No to są rzeczy w ogóle niebywałe. W związku z tym ja nie słyszałem jakiejś postawy samorządu lekarskiego, które by próbowało gdzieś na bieżąco ukrócić te skandaliczne praktyki, bo przecież okradanie szpitali i pobieranie niesłusznych, nienależnych kwot na koniec dnia odbija się na pacjentów, bo nie starczy na procedury, bo wydłuża się kolejki, bo nie ma kasy na tomografie komputerowej i tak dalej, i tak dalej. To są rzeczy po prostu ewidentne. I mało tego, ludzie o takim morale, ludzie o takiej postawie etycznej będą decydowali o naszym życiu i śmierci. Od 2025 roku, od ubiegłego roku, wszedł nowy kodeks etyki lekarskiej, który, uwaga, zabrania stosowania terapii daremnej, który nakłada na lekarza kary, który będzie stosował terapię daremną. A kryteria, co jest terapią daremną, a co nie jest, są tak ogólne, że zależy od uznaniowości poszczególnych lekarzy. Jeśli zespół orzekający z różnych powodów będzie złożony z ludzi o takiej etyce, jaką mieliśmy wśród tych neurochirurgów, którzy 26 tysięcy złotych za godzinę sobie liczyli, albo z tych ludzi, którzy doprowadzali do śmierci pacjentów, bo ktoś się uczył, i ich nadzorców, którzy tolerowali to i przymykali oczy na tego rodzaju praktyki, nie donosili do prokuratury, do izb lekarskich i tak dalej. Jeśli taki zespół z takich ludzi, o takim mentalu będzie orzekał o tym, czy mnie, nie wiem, przysługuje dana terapia, albo już nie warto mnie leczyć, bo mam sobie umrzeć spokojnie w domu, to ja naprawdę się boję. Jesteśmy wszyscy zatrwożeni. Jeszcze raz powtarzam, zakaz stosowania terapii daremnej i nowy kodeks etyki lekarskiej, który wszedł w 2025 roku, wszedł właściwie bez żadnej debaty publicznej. Byłem jednym z nielicznych dziennikarzy, którzy zwracali na to uwagę. Nieliczne grono lekarzy w ogóle wiedziało o tym, że tego rodzaju przepisy wchodzą. A jeszcze raz powtarzam, wystarczy druga wizyta w szpitalu na przewlekłą chorobę, którą zespół uzna, że już nie przysługuje leczenie, że można odmówić wzięcia na SOR czy na oddział intensywnej terapii danego pacjenta. To dotyczy marskości wątroby, to dotyczy przewlekłych chorób, w którym ludzie nieraz przeżywają 10, 15, 20 lat. A tymczasem się okaże nagle, że oni ukryci za parawanem zakazu stosowania terapii daremnej będą skazywali ludzi na śmierć. To jest przyzwolenie na cichą eutanazję. I jeszcze raz powtarzam, wszystko zależy od morale lekarzy. Ufam, że większość lekarzy w Polsce to są ludzie etyczni, to są ludzie o wielkich standardach moralnych. Ale jeśli widzimy to, co działo się w Szpitalu Południowym, jeżeli 16 ludzi popiera Dawida Kasprzyka po tym wszystkim, co wiemy, i oni piszą list w jego obronie, jeśli jakaś ekipa neurochirurgów złożyła sobie złodziejską spółkę, która drenowała powiatowe szpitale z kasy, zadłużając je do granic w ogóle absurdu, niemożliwości, to jeśli ci ludzie mają na koniec dnia, Łukasz, o twoim i moim zdrowiu decydować, czy zastosować wobec mnie ratującą życie procedurę kardiologiczną, albo nie, bo oni się kryją za tym 33 przepisem, paragrafem znowelizowanego kodeksu etyki lekarskiej, to jest skandal. A w międzyczasie typy takie jak Bartosz Chmielowiec, nie lekarz, chyba prawnik, będą mogli zaskarżać tych terapeutów, którzy stosują zioła albo suplementy, nakładać na nich kary miliona złotych i zamykać im kanały YouTube'owe bez sądu, bez orzeczenia jakiegoś, nie wiem, prokuratorskiego, tylko po prostu mocą swojego urzędu zgłoszą i trzeba zamknąć kanał, bo ktoś jest w tej chwili, stosuje niezgodne ze standardami medycyny praktyki jako szarlatan, bo chodzi o to tak zwane lex szarlatan, który kilka dni temu został oklepnięty. Także ja bym chciał, Łukasz, żebyśmy się umówili na dłuższą rozmowę na ten temat, bo trzeba naprawdę apelować do prezydenta, żeby zatrzymał to szkodliwe prawo, które łamie konstytucję, łamie prawa obywatelskie, łamie prawa nasze pacjentów, że możemy wybierać terapię, jakie chcemy.
1: To może początek przyszłego tygodnia albo końcówka tego tygodnia. Będę dzwonił, kiedy tylko koncert się odbędzie, bo też skoro na Jasnej Górze jesteś, chciałem cię już, a już nie zapytam, bo jesteśmy po czasie, o kwestię Bractwa Piusa X, ale to odłóżmy też na inną rozmowę, bo to temat długi i złożony. Jan Pospieszalski prosto z Jasnej Góry był naszym gościem udanego koncertu. My będziemy się przysłuchiwać oczywiście.
0: Nocne powtórki wnet.
3: Lublin 101 i 1 FM.

0: Wywiad Wnet.
1: A gościem Poranka Wnet Mariusz Błaszczak, szef Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Pan minister wie, ile przekazaliśmy rakiet Patriot na Ukrainę na wiosnę tego roku?
2: W ogóle sam fakt przekazania tych pocisków, bardzo ważnego instrumentu, narzędzia obrony naszego kraju, jest jednym wielkim skandalem. To jest dobro rzeczywiście rzadkie, to jest dobro bardzo cenne i w sytuacji, w której rząd Donalda Tuska mówi o zagrożeniu rosyjskim, jakąś prowokacją rosyjską, przekazywanie na Ukrainę pocisków do systemu Patriot jest jednym wielkim skandalem, dodając do tego jeszcze fakt postawy władz ukraińskich, a więc rząd Donalda Tuska ukrywał przekazanie pocisków Patriot na Ukrainę. To też jest jeden wielki skandal.
1: No dobrze, a pokazał przed dwoma dniami pana następca, Władysław Kosiniak-Kamysz, ile, jaki rząd dał, no i wyszło, że wydaliście 90%, oni dali 10% tego, co na Ukrainę poszło, jeżeli chodzi o wartość pieniężną pomocy militarnej. Jak wyglądały te donacje, kiedy pan był wicepremierem i szefem MON?
2: Czas był inny. I rodzaj tego uzbrojenia był inny. Jeszcze raz bardzo mocno podkreślam, że pociski do systemu Patriot są czymś wyjątkowym. W związku z tym, żeby zapewnić bezpieczeństwo naszej ojczyźnie, my stworzyliśmy system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, wielowarstwowy. To w 2018 roku miałem zaszczyt podpisania umowy na pozyskanie pierwszych dwóch baterii systemu Patriot razem z pociskami. I te baterie strzegą polskiego nieba. W 2023 roku kolejnych 6 baterii zamówiliśmy. A więc to przede wszystkim jest najbardziej istotne. Czas i rodzaj tego sprzętu. Jeżeli mamy, a jeszcze trochę mamy, mało użytecznego sprzętu postsowieckiego, no taki sprzęt moglibyśmy przekazać, chociaż też postawa władz ukraińskich wskazuje, że to nie jest dobry czas na przekazywanie
1: pan przekazywał
2: sprzętu.
1: Sprzęt już nie w roku 2022, ale w 2023 był taka myśl coś za coś. Trochę postsowieckich T-72 albo tych zmodernizowanych PT-91 twardy
2: tak.
1: Za coś
2: i nawet,
1: coś uzyskał pan
2: i nawet
1: minister?
2: Tak, uzyskałem zamówienie krabów przez władze ukraińskie. To był w historii najwyższy kontrakt eksportowy podpisany przez Polską Grupę Zbrojeniową na eksport na Ukrainę krabów, armatohaubic krab, kontrakt warty 3 miliardy złotych. Oczywiście pieniądze Zachodu, no ale zapłacone przez Ukrainę, kontrakt zrealizowany, tak. Było
1: ale
2: coś
1: Zachodu,
2: za coś.
1: W tym nasze, czy Zachodu, czyli niemieckie, francuskie?
2: Amerykańskie, głównie amerykańskie. To było za czasów prezydentury Joe Bidena, a więc to były pieniądze głównie amerykańskie.
1: No, czyli kraby pychały w dwóch smakach, że tak powiem, raz jako donacja i raz jako sprzęt kupiony.
2: Nie, to była transakcja. To była transakcja, a jeszcze do tego bym dodał fakt sprawdzenia w boju krabów. Nasi konstruktorzy mają wiedzę na temat zachowania tej broni na polu walki. To jest sprawa bezcenna.
1: Kiedy już powoli pan kończył swoją misję w MON, już była inna narracja. Jak to wyglądało na przestrzeni tych dwóch lat trwania wojny, kiedy pan był szefem Ministerstwa Obrony Narodowej?
2: Tak, to przede wszystkim rząd Prawa i Sprawiedliwości zareagował na takie niegodne zachowania władz ukraińskich. Oni wciąż rządzą na Ukrainie, ten sam prezydent jest na Ukrainie. A chodziło na przykład o import zboża z Ukrainy. My wprowadziliśmy embargo na import zboża. To rząd Prawa i Sprawiedliwości. Stało się to po naszej konwencji rolnej przeprowadzonej w Łysych. Tam pan prezes Jarosław Kaczyński powiedział o tej decyzji i rząd Prawa i Sprawiedliwości taką decyzję podjął. To był kwiecień 2023 roku, a potem utrzymaliśmy embargo wbrew Unii Europejskiej w październiku 2023 roku.
1: Dobrze, a czy którejś donacji pan przewodniczący żałuje? Czy to czołgów, czy to transporterów opancerzonych, tych kończniczowych albo też kołowych, Rosomax, znacznie nowszych, rzecz jasna, czy to samolotów MiG czy śmigłowców MiG?
2: Nie.
1: Wszystkie donacje były słuszne.
2: Były słuszne, one były przeprowadzone w odpowiednim czasie, były przeprowadzone wtedy, kiedy Niemcy proponowali Ukraińcom 5000 hełmów, kiedy Niemcy mówili o tym, zresztą i sojusznicy też mówili o tym, że no, trzeba wspierać Ukrainę tak zwaną bronią nieśmiercionośną. No, nie wiem, takie rozróżnienie rzeczywiście.
1: Defensywne i ofensywne.
2: O, może tak. Non-lethal, tak twierdzili. Więc no, były takie zachowania. One wynikały z tego, że Zachód był wciąż skoncentrowany na przywróceniu relacji z Rosją, z Putinem. Ta prorosyjskość była czymś wyraźnym również wtedy, a przecież przypominam, że cały reset w relacjach z Putinem, w który był zaangażowany rząd, pierwszy rząd Donalda Tuska, też był faktem.
1: No dobrze, ale Sławomir Mentzen wylicza, no przyznając się do błędu, że on wtedy popierał, ale popierał, bo nie wiedział, że ten sprzęt był wycofywany z linii, że to nie był sprzęt z magazynów, tylko odbierany polskim jednostkom i wysyłany na Ukrainę, czy to czołgi, czy to BWP, czy to inny sprzęt, że przez chwilę polska armia była bardziej bezbronna, także jeśli chodzi o amunicję, która była przesyłana z polskich jednostek, z tych stanów, które miały być nienaruszalne na wypadek wojny.
2: Stanęliśmy przed takim wyborem, czy Kijów ma być zajęty przez Rosję, przez Putina i czy armia rosyjska stanie na naszej południowo-wschodniej granicy, bo wtedy Ukraina by padła i byłaby częścią Rosji, imperium rosyjskiego, a jak mówił świętej pamięci profesor Lech Kaczyński w Tbilisi w 2008 roku, wtedy mówił pan profesor Kaczyński, dziś Gruzja, jutro Ukraina, potem państwa nadbałtyckie, a potem Polska zostanie zaatakowana, jeżeli nie będzie skutecznej odpowiedzi i my realizowaliśmy testament pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ta odpowiedź była skuteczna.
1: Gdybyśmy zostali zaatakowani, to nie było takiego okna przez kilkanaście miesięcy, przez kilka lat, kiedy byliśmy słabsi przez te donacje dla Ukrainy.
2: My odbudowaliśmy siłę polskiego wojska, byliśmy w procesie, to trwało, ale proszę
1: oddawaliście czołgi wtedy, ale nie było im ich czym od razu zastąpić.
2: Ale proszę zwrócić uwagę na to, że my działaliśmy skutecznie. W 18 roku już powiedziałem system Patriot, w 19 system rakietowy HIMARS, rakiety o zasięgu do 300 kilometrów, w 20 roku samoloty F-35, czyli pozyskiwaliśmy ten sprzęt.
1: I zanim to słowo się zrealizowało, no to dopiero teraz się powoli te kontakty realizują.
2: Ale
1: jeszcze wtedy podpisany.
2: Panie redaktorze, jeżeli byśmy spojrzeli na to, nie, wcześniej, bo na przykład czołgi K2, wie pan, kiedy pierwsza dostawa czołgów K2 i armatochaubicka 9 dotarła do portu w Gdyni w Polsce?
1: 23 rok.
2: Nie, w grudniu 22. W grudniu 22. I to jest miarą sukcesu, no, powiem nieskromnie, mojego,
1: no dobrze, ale
2: i mojego zespołu.
1: W jakiej liczbie? To było kilkanaście, to było, zdaje się, kompania przyjechała, a my oddaliśmy 300 czołgów.
2: Ale jakby pan spojrzał na wartość bojową, ona jest mierzalna. Czołgów T-72 i czołgów K2, albo czołgów Abrams, no to zobaczy pan olbrzymią różnicę. Jeżeli chodzi o wartość bojową czołgów Abrams, czołgów K2, tak, to jest olbrzymia różnica. Ja stawiam taką tezę, że obrona na Wiśle, którą zarządzono w 2011 roku, za pierwszego rządu Donalda Tuska, w siłą 95 tysięcy żołnierzy polskiego wojska przy użyciu postsowieckiego sprzętu była niemożliwa. Nawet obrona na Wiśle. Nie obrona od granicy naszego kraju, tak jak przesądziliśmy, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, tylko obrona na Wiśle była niemożliwa. Tak, oni rozbroili za czasów pierwszego Donalda Tuska Wojsko Polskie. Oni zlikwidowali ponad 600 jednostek organizacyjnych polskiego wojska, łącznie z pierwszą dywizją zmechanizowaną im. Tadeusza Kościuszki, której zadaniem było zamknięcie Bramy Brzeskiej, czyli tego szlaku, który wykorzystywała Rosja, zarówno carska, jak i czerwona, do ataku na Polskę. A my odbudowaliśmy. Jest 18. Dywizja Zmechanizowana. Jest. Wczoraj pan rozmawiał z pierwszym dowódcą tej dywizji. Tak, to ja wyznaczyłem pana generała Gromadzińskiego na pierwszego dowódcę 18. Dywizji Zmechanizowanej.
1: Do polskiej dywizji jeszcze w naszej rozmowie wrócimy, panie przewodniczący, panie pośle. A propos odtajnienia. Pan ma zarzuty za odtajnienie tych historycznych...
2: Nie tylko zarzuty, ja mam akt oskarżenia w sądzie.
1: Akt oskarżenia w sądzie leży. Czy podobny akt oskarżenia ewentualny rząd prawicowy wystosuje wobec Kośniaka-Kamysza za ujawnienie donacji?
2: Nie, to nie ma sensu. Ja działałem zgodnie z prawem. Ja działałem zgodnie z prawem i nawet ten nieszczęsny prokurator Maksian, który ma korzyść, bo został awansowany z prokuratury okręgowej do krajowej potem, kiedy przesłał akt oskarżenia przeciwko mnie do sądu. Nawet on przyznawał, że minister obrony narodowej ma do tego prawo, tylko posłużył się takim oto argumentem, że ja rzekomo miałem korzyść polityczną z tego, czyli czytaj, ludzie na mnie głosowali, dlatego że odtajniłem
1: publicznie.
2: Też ma korzyść polityczną, tak.
1: Ale
2: też ma korzyść. Ależ jak?
1: Nie spodziewa się pan, żeby następna prokuratura postawi mu zarzuty za odtajnienie.
2: Ależ to jest bzdura. No, nie ma czegoś takiego jak korzyść polityczna. Polityk jest od tego, żeby ludziom służyć.
1: A słusznie, że odtajnił? Czy zapowiadał, że bo jeszcze nie ma tego dokumentu? Czekamy. Ale słusznie, że zapowiedział odtajnienie tej donacji?
2: Osobiście jestem mu wdzięczny, bo procesowo to wykorzystam, kiedy będzie proces rozpocznie się, a tak naciskają na tego sędziego, którego wyznaczyli, naciskają z prokuratury obecnej, żeby on podjął sprawę, ale myślę, że sędzia tak się zastanawia, że jeżeli mnie uwolni od zarzutu, to go zdegradują, bo ten sędzia został delegowany z sądu rejonowego do sądu okręgowego, a więc go zdegradują. Jeżeli mnie skaże, no to ma pewnie świadomość tego, że będzie działał no, w sposób urągający prawu. Pokazuje, żeby, omawiam to, pokazuje ten przykład, żeby udowodnić, jak w jakim stanie jest wymiar sprawiedliwości, jak jest ręcznie sterowany przez rządzących dziś Polską.
1: Zobaczymy, czy ten proces w ogóle się rozpocznie. A propos relacji między PiS-em a PSL-em, wczoraj na antenie telewizji Polsat News i a propos Abramsów, tak mówił obecny wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski.
0: Najlepiej byłoby, żeby patrioty były gdzie ulokowane? Na zachodniej Ukrainie. Bo to jest najskuteczniejsze.
3: Mariusz Błaszczak, końcówka 22 roku, z trybuny sejmowej mówi, że najlepiej, żeby patrioty, nie pociski, patrioty, czyli wyrzutnie, były ulokowane gdzie? Na zachodniej Ukrainie. To mówi minister obrony narodowej Rzeczypospolitej Polskiej. Wtedy, a teraz, kiedy sprawa dotyczy pocisków, nie patriotów, nie wyrzutni, niemalże ubiera to w zdradę stanu. Jak to można nazwać? Jak tylko i wyłącznie rozumowanie w logice partyjnej, niszczenie czegoś, co w wielu krajach nadal obowiązuje, czyli po prostu wspólnoty narodowej. Niszczą polską wspólnotę narodową, ponieważ widzą, jak elektorat ich po prostu przepływa do Brauna i nie wiedzą, co z tym po prostu zrobić.
1: Jak to było pod koniec roku 22? Chcieliście przekazać nasze wyrzutnie patrioty, żeby stacjonowały na zachodniej Ukrainie?
2: Oczywiście nie. Zgorzelski manipuluje i to, co to za fałszywy typ? No naprawdę, to już jest nieprawdopodobne. To jest nieprawdopodobne. Przede wszystkim oni w tajemnicy, czyli Kosiniak-Kamysz, Donald Tusk, przekazali cenne dobro, jakie mamy dzięki Prawu i Sprawiedliwości. To system Patriot i pociski. Oni przekazali pociski do systemu Patriot na Ukrainę. Przekazali. Nie bacząc na kontekst tej sprawy, na zachowanie władz ukraińskich, prezydenta Zełenskiego, który ludobójcom nadaje, patronat ludobójców nadaje ważnej jednostce wojskowej ukraińskiej. A ja w mównicy sejmowej mówiłem o tym, żeby przekazać niemiecki system Patriot na Ukrainę. Niemiecki. Niemcy nie sąsiadują z Rosją. Niemcy takie systemy mają, więc nasza polityka zresztą ku temu zmierzała, żeby zmusić niejako sojuszników z zachodu Europy do tego, żeby uzbrojenie, jakie posiadają, wykorzystali w sensie obrony.
1: Ale Niemcy chcieli lokować te patrioty na naszym terytorium. No, a wy woliliście amerykańskie, a niemieckie na Ukrainę.
2: Proszę zwrócić uwagę, że ja mówiłem o zachodniej Ukrainie. Gdyby ustawić te niemieckie systemy patriot na zachodniej Ukrainie, no to by to spowodowało, że do Polski nie wlatywałyby z terytorium Ukrainy rakiety. A doszło do tragedii w Przewodowie, bo z terytorium Ukrainy wleciała rakieta i w efekcie zginęło dwóch obywateli naszego kraju. Więc
1: ustawienie... Rakieta ukraińska, co pierwotnie nie było jasne. A wtedy pan też był w rządzie, wy od początku widzieliście, że to jest rakieta ukraińska, która zgubiła tor i trafiła w traktor i zabiła dwóch polskich obywateli.
2: Ukraińcy mówili inaczej. Było podjęte śledztwo w tej sprawie. Śledztwo, które było sabotowane przez stronę ukraińską. Ciekawy jestem, czy śledztwo wciąż trwa. Ciekawy jestem, bo teraz o tym się nie mówi. Od tego...
1: Dygresyjnie, to nie było dla was jakaś czerwona lampka? Prezydent, były prezydent Andrzej Duda mówił, że wtedy Włodzimierz Zełenski próbował Polskę wmanewrować w tą wojnę.
2: Proszę pamiętać o priorytetach. Dla nas zawsze najważniejsza była Polska. Najważniejsza była Polska. Nam zależało na tym, żeby granica polsko-rosyjska była jak najkrótsza, a nie jak najdłuższa. Nam zależało na tym, żeby wojsko polskie było silne. Nam zależało na tym, żeby Polska była silna. Stąd relacje z Amerykanami. Nam niełatwo było rozmawiać z administracją prezydenta Bidena, która była skrajnie lewicowa, żeby nie powiedzieć lewacka, ale my rozmawialiśmy i my mieliśmy sukcesy w tych rozmowach, bo czołgi Abrams szybko pojawiły się na stanie polskiego wojska dzięki właśnie moim działaniom jako ministra obrony narodowej, dzięki działaniom prezydenta Andrzeja Dudy, także dzięki temu, co wprowadziliśmy poprzez przywództwo pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego w rządzie, bo wygospodarowaliśmy duże finanse na wzmocnienie polskiego wojska i realizowaliśmy ten proces w bardzo krótkim czasie. To był rekord. To naprawdę był rekord. Ja jestem dumny z tego, że zgromadziłem tak dobry zespół ludzi, którzy przeprowadzili te wszystkie procesy. I dziś Wojsko Polskie liczy ponad 200 tysięcy żołnierzy. Dziś jest wyposażone w czołgi Abrams, w samoloty F-35, mimo sprzeciwu Władysława Kosiniaka-Kamysza wtedy.
1: Temat armii, jeszcze trochę o polityce porozmawiamy. 6 dywizji, ale tylko 2 gotowe. Tekst z dzisiejszego numeru dziennika Rzeczpospolita o tym, że faktycznie te 2 dywizje, które są na wschód od Polski, czyli 16 i 18, dywizja 18 tworzona od postaw, są gotowe i mniej więcej mogłyby od razu wejść do walki w przypadku ataku, ale pozostałe 4 i gotowość jest wątpliwa, także tych 2, które są na zachodzie, 11 i 12 dywizji piechoty.
2: No to co o tym ma do powiedzenia Władysław Kosiniak-Kamysz? Czym się zajmuje minister obrony
1: narodowej? A w jakim stanie wy zostawiliście siły zbrojne? Czy były na przykład prowadzone takie ćwiczenia i mobilizacje całych batalionów? Jak to wyglądało? Czy polska armia jest gotowa, żeby realnie podjąć poważne ćwiczenia?
2: My przezbroiliśmy Wojsko Polskie, zwiększyliśmy liczebność Wojska Polskiego, zapewniliśmy system, wdrożyliśmy system naboru do wojska, dobrowolna, zasadnicza służba wojskowa. Kiedy jeszcze mi odpowiadali konkretnie na interpelacje, to miałem taką odpowiedź. Za rok 24, od stycznia do października, wie pan, ilu się zgłosiło chętnych do służby Wojsku Polskim w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej? Ponad 40 tysięcy. Potem już mi nie odpowiadali konkretnie na interpelacje, ale dane są twarde dotyczące tego, ile netto wzrosła liczebność Wojska Polskiego za 24 rok. Wie pan ile? 10 tysięcy. 10 tysięcy. 46 tysięcy do końca października zgłosiło się chętnych. 10 tysięcy netto zwiększyła się liczba żołnierzy Wojska Polskiego. Ja rozumiem, odchodzą. Odchodzą też. No ale ten potencjał jest niewykorzystywany i potem są takie rezultaty tego. To dziś Polską rządzi. Czyimi interesami się kierują ci, którzy dziś Polską rządzą? Czy polskimi interesami?
1: To już a propos rządzących, jak pan przewodniczący patrzy na sytuację na prawicy, będzie pakt senacki, czy nie będzie paktu senackiego?
2: No mam nadzieję, że będzie, chociaż no nie jest to łatwe ze względu na naszych teoretycznych koalicjantów.
1: A senacki z kim? Z Konfederacją? Z Konfederacją i Grzegorzem Braunem?
2: My wykluczamy współpracę z Grzegorzem Braunem, dlatego że on szkodzi Polsce. Twierdzenie, że nie było w Auschwitz komór gazowych, szkodzi Polsce. Służy Niemcom, tak? Niemcom służy. Bo rzeczywiście oni uciekają od odpowiedzialności
1: to tych dwóch partii,
2: za II wojnę światową.
1: PiSu i Konfederacji.
2: No znowu Konfederacja, wczorajsze wypowiedzi Sławomira Mentzena, który nie widzi różnicy między nami a Donaldem Tuskiem. No to jest tak, Donald Tusk został wepchnięty w róg. Tak, to jest jakaś ślepa uliczka, róg. No, Sławomir Mentzen rękę mu podaje. No, no tak.
1: No to będziecie ze swoim elementem mieli wspólny pakt senacki, czy nie?
2: No, wie pan, może zmądrzeje nasz koalicjant, teoretyczny koalicjant, bo przypomnę, że jednak zmuszony przez opinię publiczną Sławomir Mentzen, no faktycznie, chociaż tak mu z trudem to przyszło, poparł Karola Nawrockiego, z trudem mu to przyszło, to trzeba było wywieźć to poparcie, bo nie powiedział wprost, no ale... No,
1: wtedy,
2: Karol Nawrocki
1: wtedy
2: wygrał
1: Grzegorz
2: wybory prezydenckie.
1: Niepytany, niewywoływany, niekuszony od razu poparł Karola Nawrockiego.
2: To prawda, tak.
1: Wniosek?
2: Wniosek jest taki, że Grzegorz Braun, nie można z tego wywieść wniosku takiego, jaki tutaj sugeruje pan redaktor. Ja podtrzymuję to, co powiedziałem przed chwilą. Twierdzenie, negowanie komór gazowych w Auschwitz służy Niemcom, a jest szkodliwe dla Polski.
1: Przemysław Czarnek dobrze pełni swoją funkcję kandydata na premiera.
2: Tak, jest bardzo dynamiczny. Zresztą ostatnio w niedzielę odbyła się konwencja w Kłodzku, na której to konwencji podsumowaliśmy afery rządu koalicji 13 grudnia. Kłodzko to oczywiście nie jest przypadkowe miejsce, bo począwszy od tych zoofilii, pedofilii, jakichś barbarzyńskich, strasznych w ogóle historii, poprzez to, co dzieje się w służbie zdrowia, przez z tego lekarza Dawidka bez specjalizacji, który 1 600 000 zł rocznie zarabiał i poprzez no, próbę podważenia wiarygodności sygnalisty, który ośmielił się o tych nadużyciach w szpitalu powiatowym powiedzieć. A więc to z jednej strony pokazaliśmy obraz koalicji 13 grudnia, ale pokazujemy też alternatywę. W Kaliszu kilka tygodni temu pan profesor Przemysław Czarnek mówił o naszym programie. 21 punktów programowych. Na razie zostały przedstawione 3 z tych 21 punktów. Będą przedstawiane kolejne. Również odbywają się konwencje programowe dotyczące pewnych dziedzin życia społecznego i w gronie eksperckim pokazujemy alternatywę.
1: Ale jest zgoda całej partii, że projekt premier Czarnek działa, bo Mateusz Morawiecki w wywiadzie u youtubera, żurnalisty, no kreuje jakby trochę swój rząd, nie rząd Przemysława Czarnka, tylko swój, pytany, kogo by widział, kogo by nie widział, to powiedział, że nie widziałby na pewno Zbigniewa Ziobro jako ministra sprawiedliwości w ewentualnym rządzie, gdzie on też by uczestniczył.
2: Kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na urząd premiera jest pan profesor Przemysław Czarnek. Jednogłośnie taka decyzja została podjęta w marcu tego roku na posiedzeniu władz Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie, więc no, to jest decyzja całego środowiska politycznego Prawa i Sprawiedliwości. Pan...
1: A dlaczego Mateusz Morawiecki trochę mebluje ten rząd i mówi, kto byłby, kto nie byłby ministrem? I dlaczego Zbigniew Ziobro miałby nie być?
2: Proszę zaprosić pana Mateusza Morawieckiego i zapytać. Kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na urząd premiera jest profesor Przemysław Czarnek.
1: I to się nie zmieni do wyborów?
2: To się nie zmieni. To się nie zmieni, tak.
1: Mimo, że sondaże nie dają wam pierwszego miejsca.
2: Z sondażami zawsze był w Polsce kłopot, bo proszę zwrócić uwagę na to, że w sondażach rząd Donalda Tuska jest negatywnie oceniany. Większość Polaków negatywnie ocenia rząd Donalda Tuska, a jakoś w sondażach poparcia politycznego jego partia Tuska wciąż jest na pierwszym
1: miejscu. Odpowiedź może być
2: prosta.
1: Wy jako opozycja jesteście słabi.
2: Nie,
1: Polacy mówią, ten Tusk fatalny, ale tamci jeszcze gorsi, to na niego zagłosujemy.
2: Ja myślę, że nie, że tutaj cały proces jest bardziej skomplikowany. Zresztą słuchałem pańskiego wywiadu, panie redaktorze, z byłym zwolennikiem Donalda
1: Adamem
2: Tuska.
1: Abramczykiem.
2: Tak jest. No i myślę, że ten wywiad był bardzo interesujący, bo pokazuje wnętrze tego środowiska, które dziś Polską rządzi, i rozczarowanie tych, którzy ich popierali. Zresztą konkluzja, jak słyszałem z tego wywiadu, była taka, że były zwolennik Donalda Tuska, no jednak prognozuje, że Donald Tusk, że zmiana władzy nadejdzie w przyszłym roku.
1: To prawda, na czym mówił wcześniej Adam Abramczyk, a teraz Mariusz Błaszczak, szef klubu parlamentarnego i wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości.
2: Bardzo dziękuję.
1: Godzina 8:40, dziękuję bardzo, panie przewodniczący. To co, my jednak jedną piosenkę w Poranku Wnet państwu zaproponujemy, za chwilę naszym gościem będzie Piotr Naimski, ale zanim to nastąpi, to zagra trochę już tradycyjnie zespół Manam, przeze mnie bardzo lubiany.
4: Nocne powtórki Wnet.
5: Szczecin 98,9 FM. Radio.

0: Nocne powtórki wnet.
1: W naszym studio Piotr Naimski, były polityk, ekspert do spraw polityki bezpieczeństwa i polityki energetycznej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
1: Zacznijmy może przewrotnie, zanim zaczniemy od spraw polsko-ukraińskich, zanim szczyt NATO w Ankarze, to patrzę na to, co dzieje się w Rosji. A w Rosji dzień prawie jak co dzień płonie kolejna rafineria, płoną kolejne składy paliw, a Rosjanie już w dużej części, zwłaszcza europejskiej, obwodów Rosji stoją w wielogodzinnych kolejkach po paliwo. Co się dzieje na linii frontu? Czy nie jest tak, że widzimy taki moment, kiedy Rosja pokazuje, że nie jest tak wielkim mocarstwem, jak wielu jeszcze myślało niedawno?
2: Tak, znaczy widzimy, że Rosjanie nie są w stanie obronić się przed atakami, czy to rakietowymi, czy atakami dronów ze strony ukraińskiej. Te ataki są możliwe. To jest współpraca Ukraińców z Amerykanami, bo trudno sobie wyobrazić, żeby te ataki były możliwe bez informacji wywiadowczych amerykańskich i bez, faktycznie rzecz biorąc, zgody amerykańskiej na ataki na terytorium Federacji Rosyjskiej.
1: Przedwczoraj w nocy rano największa rosyjska rafineria w Tobolsku. Tobolsk w linii prostej 2,5 tysiąca kilometrów od
2: tego. Chyba był Omsk, panie redaktorze, a nie Tobolsk.
1: Omsk.
2: Ale tak, rzeczywiście. To jest daleko, to jest i świadczy o...
1: Czyli to Amerykanie
2: po... Świadczy o zdolności z ukraińskiej armii, Ukraińców do wykonywania tych ataków. One są, można podejrzewać rzeczywiście zasadnie, że one są skuteczne, dlatego że uderzają w newralgiczne punkty zaopatrzeniowe rosyjskie. Być może ważniejszym jeszcze jest w tej chwili kwestia dostępu do Krymu, o czym czasem się wspomina, ale skutecznie, o ile można sądzić, Ukraińcy zakłócają te dostawy wszystkiego, również żywności na Krym. To jest nacisk, który jest wywierany, który no, być może będzie skuteczny.
1: Jakie są wnioski dla Polski z tego, że państwo, które eksportowało nie tylko ropę, ale też paliwa eksportowało, w tej chwili próbuje paliwa ściągać, ropę jeszcze eksportuje, ale na przykład może Białoruś im podeśle, może Indie i Rosja musi ściągać benzynę na własne stacje z zagranicy.
2: To są słabości rosyjskiego państwa, Federacji Rosyjskiej. Można powiedzieć chyba tyle, że Rosja nie była, czy nie jest przygotowana na tego rodzaju rozszerzony konflikt, czy wojnę. Może lepiej powiedzieć, ponad 4 lata temu Rosjanom się wydawało, że operacja specjalna na Ukrainie to będzie w zasadzie kosmetyczna dla armii rosyjskiej operacja, a tu się okazuje, że Omsk jest bombardowany, czyli jedna z ważnych rafinerii rosyjskich bardzo daleko na zapleczu. No to jest, musi być, tak sądzę, dla dowódców i polityków rosyjskich szok.
1: 2,5 tysiąca w linii prostej, czy te drony musiałyby przecieć znacznie więcej, by jeszcze musiały, zdaje się, Kazachstan ominąć, żeby nie naruszać ich terytorium powietrznego, przestrzeni powietrznej. To wszystko wygląda...
2: Panie redaktorze, znaczy to jest, rzeczywiście można, ale możemy długo rozważać tę sytuację i ten przypadek, ale szczerze powiem,

0: Powiedziawszy, informacji na ten temat mamy niewiele, dlatego że to, co do nas dochodzi, to są czasem zdjęcia ze strony ukraińskiej, czasem być może satelitarne przekazy.
1: I cała masa wpisów w mediach społecznościowych, na jeszcze działającym telegramie samych Rosjan, którzy nagle się obudzili, że wojna destabilizuje ich codzienne życie, że nie mogą na dacze pojechać z Moskwy do rodziny, bo nie ma paliwa. I tak dalej.
0: Znaczy z pytań pana redaktora przebija takie przekonanie albo podejrzenie, że Rosja przegrywa tę wojnę. Otóż byłbym daleki od takich wniosków.
1: Czy nie przegrywa, bo takie wnioski zdaje się wysnuwać Kijów. I próbuje nas, czyli Zachód, przekonać,
0: że Ukraińcy w każdej sytuacji, kiedy udaje im się trafić skutecznie cel w Rosji, mówią, że wygrywają wojnę, to ja się nie dziwię. To jest kwestia już propagandy. Propaganda jest jednym z elementów ważnych prowadzenia wojny. Natomiast od tego do stwierdzenia, że Rosja wojnę z Ukrainą wywołaną przez siebie wojnę przegrywa, i myślę, że jest jeszcze bardzo daleko, niestety.
1: To w jakim momencie jesteśmy? No bo mamy tak, mamy nową fazę wojny między Ukrainą a Rosją, która dotyka bezpośrednio Rosjan. Mamy konflikt między Kijowem a Warszawą. Mamy w końcu relacje także napięte między sojusznikami, między Waszyngtonem a Europą. I mamy Chiny, to na to się patrzą.
0: Można chyba bezpiecznie powiedzieć, że jesteśmy w momencie, kiedy kształtują się nowe podstawy stosunków międzynarodowych i równowagi sił, nowej równowagi sił. I Polska jest elementem ważnym w tym, co się dzieje, dlatego że jesteśmy po prostu krajem faktycznie rzecz biorąc frontowym, członkiem NATO. NATO jest właśnie dzisiaj w sytuacji, kiedy podejmuje kolejne decyzje taktyczne na pewno, a może nawet strategiczne, tego się dowiemy, pewnie za jakiś czas. Dobrze by było, gdyby te decyzje były oparte na podtrzymaniu i umocnieniu obecności amerykańskiej w Europie i sojuszu europejsko-amerykańskiego, w szczególności polsko-amerykańskiego.
1: Dobrze, ale co powoduje, że jesteśmy ważni? Jak na razie wydaje się, że Ukraina mówi wprost, będziemy mieli konflikt z Polską, zapowiadamy to i będziemy ten konflikt realizować, a naszymi partnerami są oczywiście Norwegia, Dania, kraje bałtyckie.
0: Islandia,
1: ale przede wszystkim Niemcy. Te wszystkie dookoła się wymienia, co też jest ciekawe, bo to wskazuje, że być może, a nawet nie być może, tylko Kijów myśli, że zastąpi Warszawę w roli ważnego państwa zwornika dla regionu. Stąd nieprzypadkowo obok Niemiec, którzy są się filarem tej sprawy, pojawiają się te wszystkie małe państwa naszego regionu.
0: Trudno jest sobie wyobrazić, żeby Ukraina stała się filarem. Ukraina nie jest filarem, jest ważnym elementem. Ukraińcy prowadzą swoją politykę bezpieczeństwa, czy politykę zagraniczną, strategię swojego państwa ponad swoje siły. Co oczywiście jest zrozumiałe i można w pewnym sensie podziwiać, jak to robią. Jest to dla nas w Polsce bardzo trudne i niebezpieczne, dlatego że mieć na granicy wschodniej państwo, które jest faktycznie rzecz biorąc wrogim państwem, to jest niedobrze. I oczywiście powiedziawszy to, w dalszym ciągu będę mówił, że każda Ukraina to jest dobrze dla Polski na wschodzie, dlatego że lepiej niż granica bezpośrednia z Federacją Rosyjską. Tym niemniej czeka nas trudny czas układania stosunków z państwem ukraińskim.
1: Dobrze. Dobrze, powiedział
0: pan... i trzeba sobie to rzeczywiście uświadomić i to, co się dzieje od kilku tygodni, czyli to uzewnętrznienie rzeczywistych intencji ukraińskich obecnych władz, trzeba brać pod uwagę. Wojna się zakończy, tak czy owak, i będziemy musieli to sąsiedztwo organizować. To wymaga zdecydowanego zdefiniowania polskich interesów wobec Kijowa i trzymania się tej polityki bardzo rygorystycznie. Polski interes jest tutaj decydujący.
1: No dobrze, ale jaką Polska ma strategię? Powiedział pan minister, że Ukraina realizuje swoją strategię i może realizują trochę ponad własne możliwości. A czy Polska ma strategię? Bo jak na razie w tej wojnie jesteśmy no siłą rzeczy przeciwko Rosji, bo Rosja wprost
0: panie redaktorze, może pan pozwoli. To jest tak, że jeżeli chodzi o strategię wobec, czy stanowisko wobec agresji rosyjskiej na Ukrainę, ono jest jednoznaczne i tutaj akurat nie ma, mam nadzieję, nie ma dyskusji w Polsce. Przeciwstawiamy się tej rosyjskiej agresji, wspieramy ukraińskie państwo w walce z Rosją. I to jest jasne. Natomiast rzeczywiście jest tak, że przede wszystkim powinniśmy naszej polskiej polityce, strategii dla Polski, powinniśmy umacniać siłę i podmiotowość naszego kraju w regionie, w Europie, w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi. Powinniśmy to robić zdecydowanie, skutecznie. To jest kwestia porozumień regionalnych, to jest kwestia, niech pani nie przerwa, to jest kwestia porozumień regionalnych, to jest kwestia Bałtyku, to jest kwestia porozumienia ze Skandynawami. Oni mają podobne problemy, chociaż trochę inne, dlatego że front północny jest innym frontem niż front środkowoeuropejski i te interesy czasem bywają rozbieżne, na przykład jeżeli się konkuruje o sprzęt. To taki prozaiczny powód, ale równocześnie, ale też jest tak, że Bałtyk nie jest barierą. Bałtyk powinien być przyjazną granicą, przez którą się współpracuje i to jest oczywiście możliwe z Finlandią, Szwecją, Danią. O to trzeba zabiegać, a równocześnie w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, w ramach NATO, warto jest porozumiewać się podregionalnie czy subregionalnie. To jest rzeczywiście kierunek, który powinniśmy brać poważnie pod uwagę. To robią inne kraje natowskie, na przykład Wielka Brytania, która się porozumiewa ze Skandynawami z kolei od strony Atlantyku. To jest taka oś praktycznej współpracy, która powinna być ważna dla Polski. No. Mam nadzieję, że tak będzie i że to będzie pomysł czy myśl strategiczna, która będzie wykraczała poza kolejne wybory, kadencje sejmowe i rządy.
1: Jak słychać tej myśli, są też i emocje. No dobrze, to ja cofnę się i zadam to pytanie, jak wspierać militarnie Ukrainę przy tym stanie relacji politycznych?
0: Warto wspierać i równocześnie żądać za to rekompensaty. To jest, od pewnego momentu się mówi, że polityka transakcyjna w stosunkach międzynarodowych to jest coś, co tak z przekąsem się mówi, że to jest może niesłuszne, że tak te transakcje w stosunkach międzynarodowych to źle brzmi. Nie. To jest tak, że interesy są różne, a porozumienia powinny zawierać realizację interesów obydwu stron. Czasem wymaga to kompromisów, a już na pewno nie powinno być no, tak powiem, udzielane bez żadnych rekompensat ze strony, która tę pomoc przyjmuje. To jest kwestia racjonalnych stosunków, racjonalnej polityki, świadomości przez cały czas tego, co Polsce jest potrzebne, co chcemy osiągnąć. No, z Ukrainą będziemy mieli różne problemy do rozwiązania. Kwestia handlu, kwestia rolnictwa, kwestia właśnie stosunków po prostu gospodarczych, ale też i współpracy w dziedzinie militarnej. Długo rozmawiamy o tym. Pan redaktor ma jakieś inne jeszcze pytania?
1: Oczywiście mam ale niestety wszystkie w jednym temacie. Jak wygląda tak naprawdę polska polityka wschodnia, skoro w Kijowie Berlin wyprzedza Warszawę bardzo wyraźnie i elity kijowskie mówią, Berlin to jest nasz główny partner. Jeżeli będzie pokój, jeżeli będą odmrożone stosunki z Rosją, to też Berlin tam będzie grał pierwsze skrzypce.
0: Polityka niemiecka jest jasna, rzeczywiście. Strategicznie chyba się nie mylimy, kiedy powtarzamy, że Niemcy chcą odmrożenia stosunków z Moskwą. Chcą przywrócenia swoich dobrych relacji z Federacją Rosyjską. Powiem tak, jeżeli przeszkodą na drodze do tych dobrych stosunków z Federacją Rosyjską będzie Ukraina, to porzucą Ukrainę. Ukraińcy chyba tego nie rozumieją.
1: No dobrze, a co z tego wynika dla Polski? Z takiej konstrukcji?
0: Że mamy być silni. Mamy mieć silną armię, mamy być niezależni energetycznie, mamy dbać i zabiegać o swoją pozycję w Unii Europejskiej, mamy, mówiąc krótko, zachowywać się podmiotowo, a nie przedmiotowo w sytuacji, w której się znajdujemy pomiędzy Niemcami, Rosją. To nie nowa sytuacja. To jest stary problem. I za
1: sytuacja
0: każdym razem...
1: jest nowa, ale i za otwarty i za konflikt polityczny polsko-ukraiński jest nowym elementem.
0: I za każdym razem... Nie. Konflikt polsko-ukraiński nie jest nowym elementem. Jest starym elementem i wystarczy przywołać rocznicę Wołynia.
1: Zupełnie inaczej na to patrzono także w PiS-ie jeszcze dekadę temu. Nie uznawano, że jest endemiczny konflikt między elitami polskimi a ukraińskimi, między polskim a ukraińskim państwem. Teraz tak to jest zdefiniowane z warszawskiej i z kijowskiej strony.
0: Ja nie chcę wchodzić w historię, natomiast w formacji politycznej, bo nie miejsce ku temu, tak mi się wydaje teraz, dzisiaj, kiedyś możemy porozmawiać. Natomiast wydaje mi się, że problem stosunków polsko-ukraińskich jest problemem wiszącym nad tymi relacjami przez cały czas. Czasem to było mniej widoczne, czasem to było bardziej widoczne, ale w każdym razie pamięć o rzezi wołyńskiej to jest coś, co w tych stosunkach jest bardzo ważne i my o tym nie powinniśmy nigdy zapomnieć. Można oczywiście zabiegać o relacje, można powiedzieć, racjonalne, pragmatyczne pomiędzy Polską i Ukrainą, ale uznanie tego ludobójstwa za dokonane przez ukraińskich nacjonalistów wspieranych przez hitlerowskich Niemców jest konieczne.
1: To już na koniec zapytam o energetykę. Jak idą prace nad pomysłem, koncepcją rozdzielenia polskiej polityki energetycznej od unijnej polityki klimatycznej, chociażby w kwestii ETS-u? Ale nie tylko.
0: ETS jest systemem, nawet nie podatkiem bezpośrednio, tak chyba trzeba powiedzieć, że jest systemem, który powoduje, że konkurencyjność polskiej gospodarki w stosunku do reszty Europy, tak można powiedzieć, jest ograniczana i to ograniczana w bardzo, bardzo dużym stopniu. To jest system, który Polskę krępuje, powinniśmy z tego systemu się uwolnić. Jak to zrobimy, to jest kwestia taktyki politycznej, bo to jest kwestia polityczna, to nie jest kwestia ekonomiczna, czy czysto ekonomiczna. Powinniśmy się do tego przygotowywać. Ten problem jest przed Polską, czeka na rozwiązanie, czeka na propozycje. Te propozycje są w różnych miejscach zresztą przygotowywane. Analizy, które seryjnie w tej chwili widzimy, są opracowywane przez różne ośrodki w Polsce. Każde, one w szczegółach mogą się różnić, ale co do wniosku zawsze są takie same, to znaczy Polska z ETS-em, polska gospodarka niestety nie będzie się rozwijała. Będzie tłamszona, będzie dominowana. No innymi słowy, wbrew polskiemu interesowi jest utrzymywanie Polski w systemie ETS.
1: No to konkluzja jest jasna. Kiedy zatem będzie postulat i program i mechanizm prawny opuszczenia przez Polskę mechanizmu ETS?
0: Pan premier Czarnek ogłasza to jako jeden z elementów programu politycznego Prawa i Sprawiedliwości, czyli w najbliższej kampanii wyborczej będzie ten postulat utrzymywany, a po zwycięskich wyborach rząd rozpocznie tę procedurę.
1: Dobrze, a można być w Unii Europejskiej i nie być w ETS-ie?
0: Oczywiście, że można. To jest tak, że ETS jest jednym z systemów, które w Unii Europejskiej zostały wymyślone i są narzucane. Takich kierunków działania jest w Unii Europejskiej przynajmniej kilka, żeby nie powiedzieć dużo. I oczywiście są przykłady krajów członkowskich Unii Europejskiej, które mają różnego rodzaju odstępstwa od generalnie przyjmowanej polityki. Dania jest takim bardzo dobrym przykładem. Duńczycy mają derogację, czyli zwolnienie od całej serii polityk, na przykład migracyjnej, albo bezpieczeństwa, z tych ważnych biorąc. I równocześnie są niezwykle prounijnym krajem, więc są członkiem Unii Europejskiej, są członkiem NATO, są bardzo prounijni i mają odrębną politykę migracyjną i odrębną politykę bezpieczeństwa.
1: Czyli się da, tylko trzeba chcieć.
0: To jest właśnie ta konkluzja.
1: I pytanie puentujące naszą rozmowę, dlaczego PiS-owi nie chciał się przez 8 lat, gdzie pan także był ministrem?
0: Chyba byłem ministrem, tak, znaczy tam jakimś jednym z wielu ministrów i miałem co robić. Miałem co robić. To znaczy rzeczywiście ten czas został z mojego punktu widzenia, mojego biura, mojego zespołu zużyty właściwie. Zbudowaliśmy Baltic Pipe, uruchomiliśmy terminal w Świnoujściu, gazoport, uniezależniliśmy Polskę od rosyjskiego szantażu czy dyktatu energetycznego. Wydaje się, że to jest dość niezłe osiągnięcie, zważywszy, że trwało to generalnie rzecz biorąc lat 30. Nie wszystko można zrobić od razu.
1: Następna misja to jest wyprowadzenie Polski z ETS.
0: No, można powiedzieć, że to powinien być cel, jeden z celów strategicznych dla Polski w latach następnych.
1: O czym mówił Piotr Naimski. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Godzina. Dziękuję Państwu.
2: Nocne powtórki w net.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.

0: Nocne powtórki w net.
1: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Hania Tracz, ze mną Tosia Bartyś, godzina 9.16, dziś 8 lipca, 9.16, a my się z Państwem witamy z Pilchowic. Pilchowice, wieś w Polsce, położona w województwie dolnośląskim, w powiecie lwóweckim, w gminie Wleń, na pograniczu Pogórza Izerskiego i Góry Kaczawskich w Sudetach. 615 mieszkańców ta wieś liczy. No i w tej wsi znajduje się zapora Pilchowicka, która jest tą zaporą, o której Państwo w mediach słyszą od parunastu dni w związku z spuszczeniem wody z jeziora Pilchowickiego. O tym Państwu media donoszą i my wczoraj też opowiadaliśmy, a raczej rozmawialiśmy z mieszkańcami tutaj, którzy mieszkają właśnie nad czymś, co kiedyś było jeziorem Pilchowickim. W tej chwili jest to krater, którym znajduje się wysuszona ziemia, resztki skarbów. Tutaj w ostatnich tygodniach bardzo wiele osób przyjeżdżało, żeby właśnie wraki, które na przykład samochodów można było w tym jeziorze Pilchowickim znaleźć, czy pozostałości zabudowań gospodarczych niegdyś zalanej osady, która na dnie jeziora przez 50 lat, bo ostatnio dopiero, to jest pierwszy raz od 50 lat, kiedy woda z tego jeziora została spuszczona. No, ale sposób spuszczenia tej wody, tempo, w jakim ona była spuszczana, pozostawiają wiele pytań. Na tyle wiele pytań, że prokuratura w Lwówku Śląskim wszczęła dochodzenie w sprawie zanieczyszczenia wody w zbiorniku w Pilchowicach nieznaną substancją. W tej chwili rzeka Bóbr jest rzeką, do której nie wolno się zbliżać, nie wolno podchodzić, nie wolno z niej korzystać, nie wolno w niej łowić, nie wolno w niej pływać. Cała tutaj turystyka, która wokół rzeki Bóbr jest zbudowana, nie działa. Agroturystyki w zasadzie są puste, no ale to jest konsekwencja właśnie tego, w jaki sposób woda z tego jeziora była spuszczana. Przypomnę tylko, że woda została spuszczona w celu naprawy, w celu rewitalizacji zapory pilchowickiej, a w każdym razie w celu prac, które na tej zaporze są prowadzone przez spółkę Tauron. No i żeby Państwu trochę to ułożyć w jakiś ciąg chronologiczny, żebyśmy się coś więcej dowiedzieli, to ja teraz Państwa zapraszam do wysłuchania w zasadzie pierwszej rozmowy, którą tutaj mieliśmy okazję przeprowadzić z jednym z lokalnych dziennikarzy, który w tych ostatnich tygodniach czerwca, na początku lipca, kiedy ta woda była spuszczana i co się działo, dlaczego doszło do śnięcia. Jedni mówią 11, inne źródła podają nawet 20 ton ryby. Czy mamy do czynienia z katastrofą ekologiczną, z zanieczyszczeniem rzeki Bóbr? Co z tym mułem, który został z tego jeziora Pilchowickiego zrzucony w dół właśnie w stronę rzeki Bóbr? No i jak to wszystko tutaj wyglądało, co się działo, no to właśnie stojąc i patrząc na zaporę pilchowicką z jednym z lokalnych dziennikarzy rozmawialiśmy.
2: Z nami pan Marek Dral, Lwówecki Info. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Gdzie się znajdujemy? Co jest za nami? Na co patrzymy?
3: Znajdujemy się w jednym z najpiękniejszych miejsc w Sudetach Zachodnich. Zapora wodna w Pilchowicach za nami. Przepiękna, monumentalna konstrukcja. Powstała w 1912 roku. Fragment doliny Bóbru, fragment rzeki Bóbr. Za nami z tyłu niewidoczne jezioro Pilchowickie.
2: Jesteśmy tutaj w związku z tym, co się wydarzyło, właśnie kiedy się to wydarzyło. Mówimy o spuszczeniu wody z jeziora Pilchowickiego. Kiedy do tego dokładnie doszło? Ile dni my tutaj jesteśmy od tego zdarzenia? I czy to tak było, że to w jeden dzień spuścili całą wodę? Jak to wyglądało?
3: No nie. Plany w ogóle związane z modernizacją zapory są od kilkunastu lat, chyba co najmniej. Ja pamiętam o tym, że się mówiło w 2019 roku o planach jakby spuszczenia wody i modernizacji zapory po powodzi, jaka nawiedziła tutaj region w 2024 roku. To stało się już rzeczą oczywistą, że no ta zapora jakby wymaga modernizacji. Pojawiły się środki, Tauron przystąpił do modernizacji i wszyscy mieszkańcy tutaj regionu z obiema rękami podpisują się pod tym działaniem, są jak najbardziej za tym działaniem, bo wszyscy jakby zdają sobie sprawę z tego, czym jest dla nas zapora, tak? Jakie skutki może spowodować to, co się stało w Stroniu Śląskim w 2024 roku, tak? Natomiast prace rozpoczęły się w ubiegłym roku, spuszczanie wody rozpoczęło się etapami. Pierwszy etap ruszył w lutym tego roku, no i to było takie opuszczenie wody o około 9 metrów. Nie było z tym żadnych problemów, pojawiły się brzegi, nic poza tym. Drugi etap rozpoczął się 1 czerwca, no i też wszystko przebiegało bez większych problemów. Pojawiły się skarby oczywiście, pojawiło się bardzo dużo turystów, którzy przyjeżdżali tutaj zobaczyć wraki samochodów zatopionych.
2: W jeziorze Pilchowickim.
3: W jeziorze Pilchowickim, tak. W jeziorze Pilchowickim pojawiły się te skarby. Pisało o tym wiele mediów. Tutaj były przeróżne stacje telewizyjne, radiowe, portale informacyjne, które tego typu rzeczy gdzieś tam relacjonowały. Mnóstwo poszukiwaczy skarbów się pojawiło i to był przez taki moment taka fajna sensacja turystyczna. Natomiast dramat rozpoczął się, myślę, że 25 czerwca. To był dzień, w którym kołogrodzkie PZW w Jeleniej Górze opublikowało informację o tym, iż w resztkach wody w jeziorze Pilchowickim płynie ławica ryb, płynie taka duża ławica ryb w kierunku zapory, no i że należałoby tą ławicę zacząć odławiać. No niestety nikt nie potraktował poważnie jakby tych zapowiedzi. Pierwsze informacje o padniętych rybach, osiniętych rybach pojawiły się 27-28 czerwca. 29 byłem tutaj osobiście dwa razy na zaporze, na jeziorze Pilchowickim. To był naprawdę dramat, to było coś, czego żadne kamery, żadne relacje nie są w stanie oddać.
2: Ale to było, się działo w jeziorze, w związku z tym, że spuścili wodę i tam zostały ryby, tak? Czy jak to wyglądało?
3: To się działo jednocześnie i w jeziorze, i w rzece, ponieważ to jest jakby no, system naczyń połączonych, tak? Rzeka cały czas płynie, po drugiej stronie mamy puste jezioro, natomiast rzeka, koryto rzeki nadal tam jest, ta rzeka cały czas płynie. Także to działo się i tam, i tu jednocześnie. Tam mieliśmy olbrzymią ławicę martwych ryb. Naprawdę to była olbrzymia ławica w tysiącach liczonych martwych ryb. Niesamowity zapach do tego. Dwaj panowie, których ja tam widziałem, którzy pod bierakami próbowali to wyławiać, te ryby, pakować martwe ryby do takich worków, do big bagów. Natomiast tutaj poniżej, tymi kanałami wylotowymi, które widzimy, spływała woda. Woda spływała ze szlamem. Więcej szlamu było niż wody. Do tego
2: Ten szlam wziął się z tych martwych ryb?
3: Nie. Jezioro Pilchowickie, jak Państwo pójdziecie na górę, zobaczycie, jak to faktycznie wygląda. Samo dno jeziora jest pokryte grubą warstwą mułów. O tym mówiło się od dawna, że tego rodzaju muły są. Są to pozostałości no po funkcjonowaniu tutaj całego jeziora przez okres ponad 100 lat, tak? Ostatni raz woda tutaj była spuszczona w 1977 roku. Przez te 50 lat funkcjonowały tutaj przeróżne fabryki na terenie Jeleniogóry, fabryki chemiczne. Co się działo z tymi odpadami, które gdzieś tam wytwarzały? Trudno powiedzieć, możemy się jedynie domyślać. No i tam mamy takie warstwy mułu kilkumetrowe. Kilkumetrowe warstwy mułu i te kilkumetrowe warstwy mułu zaczęły być podmywane i zaczęły tutaj po prostu spływać. Razem z tym mułem, z tym szlamem zaczęły spływać ryby martwe, ale też takie ryby...
2: To jeszcze zapytam, skąd te ryby martwe tam w tym jeziorze? Czy ktoś to powiedział, dlaczego one tam zdechły u góry w tym jeziorze? W takiej ilości?
3: Wie pani co, tak jak wspomniałem, 25 wędkarze z koła PZW w Jeleniej Górze informowali o tym, że dopływa do jeziora, do zapory Pilchowickiej dopływa duża ławica ryb w resztkach wody, jakie znajdowały się w jeziorze. To jest ten ostatni moment spuszczania wody w jeziorze.
2: Czyli po prostu ich było za dużo na za małą ilość wody.
3: ich było za dużo na za małą ilość wody, do tego doszła wysoka temperatura, do tego doszło olbrzymie zamulenie tych resztek wody mieszanej z mułami dennymi i pewnie w ten sposób to nastąpiło. Nastąpiła katastrofa, olbrzymia katastrofa. Tak jak mówiłem, tutaj płynął szlam, tutaj płynęły ryby martwe, płynęły też ryby takie na wpół żywe. Powstała taka akcja społeczna. Wędkarze, miłośnicy przyrody skrzyknęli się przez media społecznościowe. Przyjechało tutaj kilkanaście, kilkadziesiąt osób, które z własnym sprzętem, z własnymi podbierakami na własnych łódkach tutaj wyławiały te ryby z rzeki Bóbr i te jeszcze na wpół żywe transportowali na okoliczne zbiorniki wodne, no żeby je ratować po prostu.
2: Kiedy to się działo dokładnie?
3: To było 29 czerwca, to była kulminacja tak naprawdę, to apogeum tej całej katastrofy. Co naprawdę bardzo warto podkreślić, to nie jest katastrofa spowodowana przez siły natury. I to z całą stanowczością należy podkreślić. To nie była spowodowana przez jakieś deszcze, przez jakieś ulewy, przez inne czynniki takie zewnętrzne. To wszystko działo się pod nadzorem, za pełnym pozwoleniem Tauron Eco Energii, no i pod kontrolą wszystkich służb podległych pani wojewodzie, Wiosiu, Wód Polskich, Grdosiów, sanepidów i tak dalej, tak?
2: Ale rozumiem, że tutaj były jakieś, mówi pan, alarmy ze strony środowiska wędkarskiego, jakoś mieszkańcy alarmowali, ktoś się tym zajął, coś samorząd zrobił, urząd do spraw ochrony środowiska się tym przejął, mówimy o tej ławicy, później pan mówi, że to parę dni, tak? To nie jest tak, że to się działo w ciągu minut.
3: No nie, to się nie działo w ciągu minut, to się działo w ciągu dni, kilku dni, od 25 do 29 mamy 4 dni, to są te cztery takie strategiczne dni, natomiast pierwsze działania ze strony służb państwowych, ze służb, które powinny tutaj nadzorować, pojawiają się dopiero 30 czerwca. 30 czerwca WIOŚ pobiera pierwsze próbki wody, sztab kryzysowy pani wojewoda zwołuje 1 lipca. Także mniej więcej to wygląda w ten sposób, jakby palił się pani dom, zadzwoniłaby pani na straż pożarną, strażacy by powiedzieli, no tak, dobrze, pakujemy się, jutro u pani będziemy, zobaczymy jak sytuacja wygląda, jak będzie trzeba, to pojutrze ściągniemy więcej środków do działania.
2: Rozumiem, że jezioro Pilchowickie zostało całkowicie na ten moment osuszone.
3: Tak, jezioro Pilchowickie zostało osuszone, woda z jeziora została spuszczona, został oczywiście koryto rzeki Bóbr, rzeka no, musi płynąć, także ten naturalny nurt rzeki Bóbr płynie. W jeziorze nie ma wody, no tam w tej chwili już są odsłonięte brzegi.
2: Kiedy pojawiły się pierwsze alarmy, pan mówi, że 1 lipca, tak? Mieszkańcy zostali poinformowani o tym, że rzeka w jakiś sposób została zanieczyszczona, czy nie było takich komunikatów?
3: Mieszkańcy dowiedzieli się od społeczników, od wszystkich osób, które gdzieś tutaj były. Tutaj środowisko jest naprawdę małe, także mieszkańcy tutaj sami alarmowali siebie o tej tragicznej sytuacji, która tutaj jest. Tu 29 były już media, relacjonowały to, co się dzieje, też 30 pojawiły się media. Tu od tego momentu jest naprawdę, było bardzo, bardzo głośno o tym, natomiast nie ze strony służb. Ze strony służb tak naprawdę 30 zaczęło się to pobranie próbek wody, to jest ta oficjalna informacja, no i 1 został zwołany wojewódzki sztab kryzysowy, pani wojewoda zwołała wojewódzki sztab kryzysowy, no i w tym momencie gdzieś poszły komunikaty o tym, żeby nie zbliżać się do wody, pojawiły się też komunikaty o tym, że woda później może być niezdatna do picia, tam też się pewne kontrowersje pojawiły, w związku z tym jedni twierdzili, że jest niezdatna, drudzy twierdzili, że jest zdatna, potem pojawiła się informacja, że jest rtęć w wodzie, którą stwierdził WIOŚ, natomiast sanepid stwierdził, że no tak, rtęć jest, ale nie szkodzi człowiekowi, nie szkodzi dla zdrowia ludzi. Także takie mocno sprzeczne komunikaty. Nikt nad tym za bardzo, myślę, że tutaj nie panował nad tym, co się dzieje. Operacja całkowicie bez jakiegokolwiek nadzoru, bez osób, które by były kompetentne do tego, żeby się tym zająć.
2: Jaka jest sytuacja na dzień dzisiejszy, 7 lipca?
3: No w tej chwili jesteśmy już ponad tydzień czasu po tym apogeum, które tutaj nastąpiło. Woda w jeziorze i tutaj w rzece Bóbr jest zdecydowanie czystsza, aniżeli to było tydzień temu.
2: Ale taka czysta nie jest. Nie wiem, czy taka była wcześniej. Wcześniej tu nie byłam, to pan mi musi powiedzieć, ale taka zamulona, powiedziałabym.
3: Tak, w tej chwili jest zamulona, natomiast wszyscy zdawali sobie sprawę, że ta rzeka będzie zamulona. I przytoczę może słowa pani minister klimatu, która oficjalnie podała, że Tauron w momencie spuszczania tej wody miał pozwolenie na 80 mg tych zanieczyszczeń na litr. Natomiast w tym momencie pierwszych badań to było, uwaga, 10 tysięcy mg na litr. To są informacje podane przez panią minister. 80 było pozwolenie, 10 tysięcy poszło.
2: Czy ten stan wody jest badany, podawane są jakieś informacje mieszkańcom, czy można się już do niej zbliżać, można do niej wchodzić, czy wędkarze mogą z niej łowić?
3: Nie, wędkarze z niej nie mogą łowić, nie można się do tej wody zbliżać, komunikat został wydany, nie został odwołany, podawane są codziennie komunikaty dotyczące stanu, jakości wody, natomiast te komunikaty... Mamy okres wakacji. Powiem może troszeczkę inaczej. Gdyby nie to, że młodzież ze szkół podstawowych cieszy się słońcem na plaży, to prawdopodobnie to młodzież ze szkół podstawowych prowadziłaby te badania, ponieważ no one mają zakres moim zdaniem naprawdę niewystarczający. Jest to temperatura wody, jest to pH wody, jest to ilość zawiesiny w wodzie. Mieszkańcy tutaj oczekiwaliby zdecydowanie bardziej dokładniejszych badań, badań dotyczących tych osadów dennych, które znajdują się w jeziorze, których do dnia dzisiejszego nie mamy, które można było przeprowadzić przed katastrofą oczywiście i powinno się przeprowadzić przed katastrofą, to powinno zostać podane. Nie wymagało to jakichś kosmicznych technologii, nie wymagało też jakichś kosmicznych nakładów, żeby tego typu rzeczy przeprowadzić. No tak samo w tej chwili, no... To bardzo, bardzo podstawowe badania, które są podawane codziennie w komunikatach wojewody.
2: I jakie są nastroje mieszkańców? Co mówią między sobą? My na razie miałyśmy tylko możliwość rozmawiania z kilkoma właścicielami agroturystyki, którzy mówili, że mają zamknięte, nie mogą w ogóle przyjmować tak gości, że sanepid wydał takie zalecenia. A co mówią inni? Pewnie pan rozmawia tutaj z mieszkańcami, z wędkarzami, jak oni to komentują, tę sytuację?
3: No wszyscy są tym oburzeni, co się stało, ponieważ, no tak jak już mówiłem, to nie jest wynik katastrofy naturalnej, której nie dało się przewidzieć, jakiegoś ulewnego deszczu, który nagle nastał, tylko to wszystko było pod kontrolą. Ja miałem okazję zapytać pana prezesa Taurona, gdzie oni byli w momencie, jak to się działo. To pan prezes z uśmiechem odpowiedział, że byli na miejscu i monitorowali sytuację. Także, no, szanowni państwo, osoba taka moim zdaniem nie powinna pełnić ani jednej godziny dalej funkcji dyrektora. Tak samo instytucje kontrolne pod nadzorem pani wojewody też nie wykazały się w żaden sposób. To te działania, które są w tym momencie prowadzone, są w mojej ocenie naprawdę niewystarczające i dużo po fakcie. To tak jak wspomniałem z tym żartem o tej straży pożarnej, która kolejnego dnia przyjeżdża, żeby zobaczyć, jak sytuacja wygląda. No oczywiście to żart, ale tak to tutaj mniej więcej wyglądało. W tym momencie apogeum, gdzie wędkarze skrzykiwali się, nie było tutaj służb, nie było tutaj żadnych działań. No, mieszkańcy są oburzeni tym, co się dzieje. My tutaj żyjemy, my tutaj mieszkamy, my korzystamy z tej rzeki. Tutaj są spływy kajakowe, tutaj firmy, które naprawdę bardzo, bardzo dużo ludzi przewożą tymi kajakami. Tutaj są agroturystyki, tu jest przepiękny teren. No niestety to, co się zadziało, poszło w świat, poszła informacja o tej katastrofie. No, dostało nam się jako mieszkańcom, jako wszystkim turystom po powodzi w 2024 roku. Ludzie bali się tutaj przyjeżdżać i myślę, że teraz dostanie nam się po raz kolejny. Dlatego też, jeżeli możecie, to naprawdę wielki apel do wszystkich mieszkańców całej Polski. Nie zostawiajcie nas tutaj w Dolinie Bobru, to są przepiękne krajobrazy. To, co się stało na Jeziorze Pilchowickim, to jest tylko fragment, jeden mały wycinek tego krajobrazu naszego, pięknego. Jest tutaj mnóstwo wspaniałych rzeczy. Przyjeżdżajcie do naszych agroturystyk, do naszych pensjonatów. Na pewno miło spędzicie czas.
2: Krajobrazy są piękne, to prawda, ale jeszcze zapytam o zapach. Tak słyszeliśmy, że śmierdzi od tego dnia spuszczenia tej wody. Faktycznie jest mi się on tylko kojarzy z takim portowym zapachem. Czy to jest jakaś poprawa? Czy tak było? Czy wcześniej tutaj też normalnie tak bóbr pachnie?
3: No nie, bóbr tak nie pachniał. Wcześniej z pewnością. W momencie tego apogeum tutaj, to tak jak pani wspomniała, taki portowy zapach, mi się to też kojarzył z takim zapachem skutra mnożonym razy nie wiem ile, razy 10, razy 20, trudno nawet powiedzieć, bo niektóre osoby wysiadały tutaj z samochodów i miały odruch wymiotny od razu. Także to było coś naprawdę przerażającego. Panowie, którzy pracują tutaj z firmy wykonującej pracę, którzy pracują po tamtej stronie korony zapory, po tamtej stronie ściany, pracują w specjalnych maskach. Także to no, świadczy o tym, że faktycznie sytuacja to nie jest wymysł kogoś, kto sobie to po prostu narysował.
2: To jeszcze zapytam, bo mówiliśmy o tym, że są podawane, co prawda, jakieś informacje o stanie rzeki, natomiast czy ryby są, pływają, wędkarze to monitorują?
3: Tutaj jak się pani odwróci, to zobaczy pani jedną rybę, tam za mną jest druga ryba. Obie są martwe, leżą sobie tutaj. Przemieszczając się wzdłuż rzeki co jakiś kawałek można jeszcze spotkać pojedyncze martwe ryby, natomiast no, ja tutaj nie widziałem życia, a dzisiaj miałem okazję przejechać od samych Pilchowic aż do Lwówka i kawałek za Lwówek, zwracając uwagę na to, co się dzieje na rzece, nie dostrzegłem tam jakiegoś życia.
2: Czy są jakieś informacje, w ogóle jakieś komunikaty, co dalej? Jak tę rzekę ratować, co z nią robić? Czy da się jakąś ją rekultywować? Tauron wydał oświadczenie 4 lipca, że będzie wszelkich starań dokładał, żeby tutaj rzekę rekultywować i tym skutkom spuszczenia wody zapobiegać, ale czy jakieś takie komunikaty są? Ktoś o tym mówi, co dalej? Za ile ta woda będzie się nadawała, żeby tutaj turyści mogli przyjechać, łowić, pływać po tej rzece?
3: Panie redaktor, szanowni państwo, po pierwsze Tauron zapewniał o tym, że dołoży wszelkich starań dotyczących zrzutu wody z jeziora i na pewno nie mówił o tym, że doprowadzi do katastrofy, także pierwszym działaniem na przyszłość, które powinno się zadziać już pierwszego dnia po tym apogeum, to jest odwołanie prezesa Taurona i odwołanie pani wojewody. Osoby, które przyglądały się tej katastrofie, no na pewno nie powinny dalej funkcjonować, na pewno nie powinny dalej pracować i nie powinny odpowiadać za jakiekolwiek dalsze działania, bo pokazały swoją niekompetencję. Taka jest moja ocena tej sytuacji. Natomiast no co dalej? Nie wiemy co dalej. Planowany jest tak zwany okrągły stół. Dzisiaj nie wiem co to znaczy, kto będzie zaproszony do tego okrągłego stołu. My jako dziennikarze lokalni nie dostaliśmy takiego zaproszenia, raczej się tego nie spodziewam. Pewnie będą eksperci, ci którzy nadzorowali jakby tą sytuację, która się zadziała.
2: Wędkował pan kiedyś tutaj nad Bobrem?
3: Nie, to akurat nie mój sport, akurat nie moja pasja wędkowanie, natomiast mam mnóstwo znajomych, którzy wędkują. Tutaj kawałeczek dalej, jakieś z 15 km dalej rzeką jest Jezioro Rakowickie, to jest Lwówek Śląski, przepiękny akwen wodny, gdzie każdego dnia wędkują ludzie przez praktycznie chyba cały rok. Pojawiają się wędkarze i na brzegach, i z łódek, i w przeróżnej formie. Także tych wędkarzy jest tutaj naprawdę, naprawdę sporo.
2: To jeszcze tylko zapytam, prace trwają, może państwo słyszą w tle, co tak naprawdę jest robione z zaporą, jaka jest informacja, jest ona umacniana, jest naprawiana?
3: Tak, ten zakres prac związany z samą modernizacją zapory jest dość szeroki i ma zapobiec skutkom katastrofy ewentualnej, tak, ewentualnego zadbać o kondycję zapory, zadbać o jej stan techniczny.
2: 2 lata temu te obrazki z przelewającej się zapory to były tu.
3: Tak, te obrazki z przelewającej się zapory to były tu. Tych schodów nie było widać. Tutaj była taka potężna kaskada wody, przypominająca może nie wodospad Niagara, ale coś zbliżonego na pewno. Potęga siły przyrody. Tutaj państwo jechaliście drogą, dojeżdżaliście przepięknym takim wąziutkim asfaltem do samej zapory. Ta droga została wybudowana po powodzi. Wcześniejsza droga została zmyta. Woda, która się tutaj przelewała, przelatywała przez ten las. Woda tutaj zmyła tą drogę. Tej drogi praktycznie nie było. Były wielkie wyrwy. Została ona odbudowana.
2: To tragedie w zasadzie chyba przeżywają tutaj prowadzący biznes właściciele, bo przed chwilą tak naprawdę powódź, teraz spuszczenie wody.
3: To trzeba się cofnąć jeszcze o parę lat wstecz, ponieważ zaczęło się od COVID-u. Był COVID, były ograniczenia przemieszczania się, wszelkiego typu agroturystyki, działalność turystyczna, restauracyjna dość mocno dostała w tyłek, że tak brzydko może powiem. Potem przyszła powódź, no katastrofa sama w sobie olbrzymie straty, miasto Wleń, które zostało zalane. Tutaj ludzie potracili bardzo, bardzo dużo. Firmy odbudowały się po tej powodzi, stanęły na nogi. Mamy katastrofę związaną z zanieczyszczeniem wody, z zanieczyszczeniem rzeki Bóbr.
2: Dało się ją uniknąć, jej?
3: Jak widać, nie dało się uniknąć, natomiast jak rozmawiam z ludźmi, każdy przeciętny, zwykły zjadacz chleba mówi, jak do tego doszło. Dlaczego nikt nie zakręcił kranu w ostatnim momencie, kiedy te ryby jeszcze żyły? Dlaczego nikt nie patrzył, ile tych ryb jest? Dlaczego nikt nie zwracał uwagi, jak ta sytuacja z tamtej strony wygląda? Dlaczego nie natleniano wtedy? Dlaczego wtedy nie było tutaj nadzorów, ekspertów i tak dalej? Nikt tego nie potrafi zrozumieć.
2: Bardzo dziękuję.
3: Ja również.
1: I to była rozmowa z jednym z lokalnych dziennikarzy tutaj. Mam nadzieję, że teraz trochę to, co się tutaj działo w ostatnich tygodniach, ta tragedia w zasadzie chyba, do której tutaj doszło, jest Państwu troszkę bardziej przybliżona, troszkę bardziej zrozumiała, co tutaj się wydarzyło. Ja Państwu odczytam fragment oświadczenia zarządu Tauron Ekoenergia wydanego 4 lipca. Czyli już 4 dni temu. Treść tego oświadczenia brzmi tak. Z pełną powagą przyjmujemy głosy mieszkańców środowisk wędkarskich, organizacji społecznych i wszystkich osób zaniepokojonych sytuacją na Jeziorze Pilchowickim oraz rzece Bóbr. Traktujemy te głosy jako ważny i potrzebny wkład w dyskusję dotyczącą przyszłości tego obszaru. Podjęliśmy się realizacji zadania, którego przez blisko 50 lat nikt nie wykonał. Przez pół wieku zapora nie przechodziła kompleksowej modernizacji, a zbiornik nie był opróżniany. Modernizacja zapory w Pilchowicach, przedsięwzięcie o wartości blisko 100 miliona złotych, jest inwestycją o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa mieszkańców Dolnego Śląska. Jej rolą jest ochrona życia ludzi przed powodzią, taką jak ta z września 2024 roku. Nie istnieje odpowiedzialna alternatywa, która pozwalałaby zapewnić bezpieczeństwo życia ludzi bez przeprowadzenia kompleksowej modernizacji. Nasza odpowiedzialność nie kończy się jednak wraz z zakończeniem remontu. Już teraz deklarujemy przeznaczenie dodatkowych środków na odbudowę ekosystemu Jeziora Pilchowickiego i rzeki Bóbr. Przygotujemy wieloletni program rekultywacji obejmujący odbudowę siedlisk, odtworzenie bioróżnorodności oraz zarybianie, realizowane we współpracy z naukowcami, właściwymi instytucjami i organizacjami społecznymi. Takie oświadczenie wydał zarząd Tauron Ekoenergiam 4 lipca. Ja jeszcze tylko sprostuję. W tej rozmowie Państwo usłyszeli, że Sanepid tutaj zamknął agroturystykę. To nie jest tak. Sanepid zakazał zbliżania się do rzeki Bóbr i korzystania z niej, natomiast agroturystyki są otwarte i o to też apelował tutaj w tej rozmowie miejscowy dziennikarz, żeby tutaj do tych właścicieli, którzy żyją z turystyki, przyjeżdżać, bo te agroturystyki są otwarte. Zresztą w jednej takiej właśnie dziś noc spędziłyśmy. Tutaj jest przepięknie, krajobraz jest przepiękny. Tych tutaj gór w zasadzie już zielono. Piękne zabudowania, zadbane te agroturystyki są, no ale niestety ta rzeka nie wygląda dobrze. Zamulona, to Państwo usłyszeli, to takie moje wrażenie. Faktycznie można było tam truchła tych ryb jeszcze widzieć gdzieś przy brzegu, czy w roślinność gdzieś zaplątane. No i później udałyśmy się na zaporę od drugiej strony zobaczyć właśnie jezioro i porozmawiać tam z w zasadzie jedną z nielicznych takich agroturystyk, która znajdowała się niegdyś tuż przy tafli tego jeziora. Dojazd też nie jest łatwy, bo droga została do tej pory, którą się jechało, zamknięta, więc trzeba naokoło jechać, żeby się tam dostać. No i porozmawialiśmy właśnie z miejscowymi, którzy w zasadzie cały swój biznes, cały swój czas opierają o turystykę, o korzystanie z jeziora, którego teraz

0: tej agroturystyki rozmawiałyśmy, to teraz ta rozmowa.
1: Panowie mogą się przedstawić.
2: Krzysztof Czaplicki.
3: Tomasz Czaplicki.
1: Gdzie się znajdujemy?
2: Znajdujemy się w ośrodku szkoleniowym i na terenie agroturystyki statek Przystań Pilchowice pod adresem Pilchowice 70A nad jeziorem Pilchowickim.
1: To od razu zapytam, jak długo agroturystyka działa?
2: Agroturystyka działa 20 lat.
1: W wyjątkowym miejscu, myślę, że niegdyś malowniczym gdzieś trochę inaczej ten obraz wygląda, co jest za nami, na co my patrzymy.
2: No tak, miejsce bardzo malownicze, to trzeba pamiętać, że filmowcy z całego świata doceniali to miejsce. Tu jest kręconych rokrocznie kilka filmów, ostatnie takie to Republika Dzieci Jana Jakuba Kolskiego, Dziadku wiejemy, też w zeszłym roku była premiera, miał być kręcony film Misja Niemożliwa 7 Toma Cruza. Dlaczego nie był kręcony, to jest jakby inna sprawa, ale fakt jest faktem, że te krajobrazy ściągają tutaj masę ludzi i całą masę takich ludzi jak filmowcy.
1: Jaka jest teraz sytuacja tutaj państwa agroturystyki? Siedzimy, a za nami krater.
2: No tak, teraz krajobrazy są jak po wybuchu bomby, jak scenografia do filmu katastroficznego. Także jaka jest nasza sytuacja? Po prostu jesteśmy zamknięci, bo nie ma żadnych perspektyw, dopóki nie napuścimy wody, dopóki nie będzie takich odczuć, jak panie same widzą, tak? To my nie mamy po co w ogóle otwierać. Bardziej zamknięto nam drogę, tą główną drogę, którą dojeżdżamy, którą dojeżdżali nasi turyści do nas przez zaporę. Teraz, żebyśmy dojechali do miasta Jeleniej Góry, gdzie ciągle jeździmy, bo stamtąd generalnie jesteśmy, tam są wszystkie nasze interesy, poza tym tutaj, no to musimy zrobić dodatkowo 10 kilometrów więcej w jedną stronę, a ludzie, którzy tu przyjeżdżają, zostają z tamtej strony zapory i nie mają jak w ogóle dojechać.
1: Jest początek lipca, są jakieś w ogóle rezerwacje, w ogóle można kogoś przyjąć, no bo co oni mają tutaj robić, są jakieś oficjalne, bo są na pewno komunikaty, że do wody zbliżać się nie można, tak, z rzeki Bóbr nie można korzystać, która jest tutaj poniżej, tutaj wody państwo już nie mają, panowie, to w ogóle tak można by było kogoś tutaj zaprosić, czy nie za bardzo?
3: Niestety nie mogliśmy się otworzyć ani jako agroturystyka, ani jako wypożyczalnia sprzętu pływającego, ani jako gastronomia, ponieważ obowiązuje zakaz zbliżania się do brzegów Jeziora Pilchowickiego, zakaz uprawiania turystyki. To, co wojewoda dolnośląska wydała zakaz w zeszłym tygodniu rekreacji na rzece Bóbr, to oprócz tego zakazu my już od początku rozpoczęcia procedury opuszczania wody w Jeziorze Pilchowickim związanym z remontem zapory, czyli już miesiące temu, już nie mogliśmy prowadzić naszej działalności, bo nie wypożyczymy roweru wodnego czy kajaka na muły denne, prawda? A w momencie, kiedy nie ma tej podstawy, czyli jeziora, cały nasz biznes po prostu nie ma sensu. Nikt do nas nie przyjedzie na frytki i kawę w momencie, kiedy nie ma jeziora. Potem, tak jak mój tata opisał, mamy problem z tym, że po prostu do nas się nie da normalnie dojechać. Każdy, kto by chciał do nas trafić, musiałby dokonać specjalnych kroków, znaleźć alternatywną trasę, nadłożyć 10 kilometrów i wtedy mógłby do nas dojechać. Także my jesteśmy też komunikacyjnie wykluczeni z możliwości prowadzenia naszych interesów. Poza samym faktem tego, co państwo widzicie za nami, czyli tego obrazu nędzy i rozpaczy po Jeziorze Pilchowickim. Także nasza sytuacja jest bardzo nieciekawa i też bardzo złożona.
1: Czy panowie mieli wcześniej jakąś informację, no bo to nie jest tak, że tydzień temu było wiadomo, czy dwa tygodnie wcześniej państwo powiedzieli, że spuszczamy wodę, to trochę trwało, było wiadomo, że w lipcu będzie ten zbiornik opróżniany, czy jakieś były rozmowy, jak to ma wyglądać, jak to ma funkcjonować, i czy jest w ogóle taka informacja, kiedy jezioro powróci, kiedy ten zalew będzie zalewany i kiedy będzie można z niego korzystać?
2: Znaczy tak, wiedzieliśmy wcześniej, bo dostrzymaliśmy takie pisma, że jezioro będzie, że zbiornik będzie opuszczony i będzie remontowana zapora, to wiedzieliśmy. Podjęliśmy stosowne kroki w gronie tutejszych przedsiębiorców. Prosiliśmy burmistrza Wlenia, żeby wystosował apel. Burmistrz zwołał konferencję prasową, to już było dawno, dawno temu. Cię informowaliśmy, że nikt z nami nie rozmawia na żaden temat, a my wiemy, jakie będą konsekwencje. A zwracaliśmy się także do firmy, która załatwiała te sprawy, bo to nie był bezpośrednio firma z Jeleniej Góry, tylko jakaś tam, która się zajmowała tymi sprawami, czy przewidzieli w ogóle środki, jakieś rekompensaty dla nas i tak dalej.

0: Niestety nie otrzymaliśmy odpowiedzi, a nasze rozmowy ze spółką toczą się od 4 już miesięcy i do dzisiaj nie ma żadnych efektów. Tak jakby, no, cały czas słyszymy, nie przewidzieliśmy, nie przewidujemy takiej możliwości. Oczywiście ostatnio mamy inne sygnały od tygodnia i myślimy, że ta sprawa w końcu zostanie jakoś z nami i nie tylko z nami uregulowana. Mamy tutaj na cały czas, tak jak powiedziałem w jednym radio, mamy nadzieję i choć nadzieja to matka głupich, to światełko w tunelu myślimy, że jakieś jest i że się jakoś domówimy.
1: Sprawa jest jeszcze kolejna, dotycząca tego, jak ta woda była spuszczana. Panowie to obserwowali. Tutaj ponoć była taka informacja od wędkarzy, czy od związków wędkarzy, że ławica ryb jest bardzo duża tutaj w tym jeziorze i w zasadzie no właśnie, w zasadzie co się stało, jak panowie by to mogli opisać?
0: No już powiemy, co się stało. Otóż ja działam trochę militarnie i mam taką przeszłość, więc najważniejsze jest rozpoznanie, głębokie rozpoznanie. Do tego normalnie szkoli się specjalnych ludzi, specjalne plutony rozpoznawcze. Rozpoznanie jest podstawą opracowania taktyki działania. Natomiast tutaj według nas tego rozpoznania nie przeprowadzono. Nie oszacowano, ile tu jest ryb w jeziorze. Nie oszacowano, nie sprawdzono, co zawierają muły przydatne. Myśmy monitorowali, myśmy mówili o tym, że takie rzeczy będą. Natomiast nie zostaliśmy wysłuchani. I naszym zdaniem tutaj, jeśli jacyś naukowcy podpisali się pod pewnymi dokumentami, to znaczy, że popełnili konkretne błędy. Ja bym ich odesłał do szkoły podstawowej ponownie, bo nie można bez odpowiedniego rozpoznania, bez odpowiedniego planowania, sprawdzenia warunków terenowych wydawać jakichkolwiek decyzji. Dlatego myślę, że to jest szersza sprawa i że tutaj się odpowiednie służby tym zajmą. Natomiast z naszego punktu widzenia nie zaplanowano tego tak, jak należy. Do Związku Wędkarskiego też mam ogromne zastrzeżenia, dlatego że wiem o pewnych ustaleniach typu, że firma, która zleca wykonanie, że później pokryje, że zarybi jezioro. To jest nie wszystko. Normalny wędkarz, który płaci 200 czy 400 zł składki rocznej, chce wiedzieć, dlaczego, jeśli jego dziecko łowi ryby, to za to, że miało karty wędkarskie, rodzic musi zapłacić mandat, a później okazuje się, że tną, że sną setki czy tysiące ryb i wszyscy mówią, no to zgodnie z przepisami. No to jednak nie jest zgodnie z przepisami, a wszystkim moralnie to jest nie do przyjęcia. I teraz, jeśli wędkarze przychodzą tutaj i mówią nam, bo wiedzą, kim jesteśmy, jakie żeśmy, jesteśmy ustosunkowani, tak to powiedzmy, i mówią, słuchaj Krzychu, ale myśmy o tym mówili w związku, nikt nie reagował. No to też nad tym należy się zastanowić, tak? Nikt tak naprawdę nie słuchał normalnych ludzi. A naukowcy, no dla mnie to są ludzie odklejeni od rzeczywistości.
1: Ile tutaj tych ryb było śniętych?
0: To znaczy, musimy się opierać na oficjalnych komunikatach. To, co się ukazuje w internecie, mowa 10, 15, 12 ton. Naprawdę, to ile jest ton, będzie dokładnie powiedziane. Do każdego kilograma, dlatego że za utylizację tych ryb trzeba zapłacić. Do tej utylizacji trzeba je daleko zawieźć. Stąd, że Związek Wędkarski, który się tym zajmuje, Okręg Jelenia Góra, na pewno ma dokładne rozeznanie co do kilograma, bo musi tam wysłać odpowiednią ilość pieniędzy. Dlatego ja bym tu chciał mówić, ale na pewno jest to grubo ponad 20 ton. Wcześniej też poproszono mnie, żebym pomógł firmie odławiającej, bo nie dawali sobie rady, więc ja jak zwykle taką mam naturę, że jak mnie ktoś prosi o pomoc, to nie pytam, tylko pomagam. I brałem udział w tych ostatnich dniach odłowów i też mi się to nie podobało, że to jest moim zdaniem za mała ilość odławiających, że to powinno wyglądać trochę inaczej, że odłów powinien być dużo wcześniej, wtedy kiedy powinien się zacząć, jak tylko lud z jeziora zszedł. Natomiast to zostało zrobione 2 tygodnie, 3 tygodnie przed samymi odłowami. Poza tym tutaj się złożyło kilka innych rzeczy. Raz, nie zbadano, nie wzięto pod uwagę, ile jest mułów przede mną. Ja jako osoba prowadząca tutaj szkołę nurkową doskonale się w tym orientuję. Mało tego, wcześniej brałem udział w pobieraniu prób osadów przydennych dla celów naukowych, które kiedyś prowadziły Uniwersytet Wrocławski i tak dalej. Nie znam wyników, bo nie wiem, na to co chodziło. Wiedziałem tylko, że mam pobrać te próby, więc pobierałem. Ale ci, którzy przygotowywali proces inwestycyjny, powinni skorzystać z tych badań, bo takie były. Mało tego, jezioro Pilchowickie jest specyficznym jeziorem, jak każde jezioro zaporowe. Od Jeleniej Góry to jest trzecie jezioro zaporowe. Ale trzeba przyjąć, że takie miejscowości jak Karpacz, Szklarska Poręba, Sosnówka, Kowary, to wszystko są miejscowości, które się bardzo, bardzo intensywnie rozwijają pod kątem turystycznym. A Szklarska, Karpacz z miasteczek 5-10 tysięcznych przekształciły się w miejsca, gdzie na weekend przyjeżdża kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Jak się chce do Jeleniej Góry wjechać w piątek, przyjechać od strony Wrocławia, 100 noga samochodów, nie da się nikogo wyprzedzić. To samo w niedzielę z powrotem. I należy zadać pytanie władzom, które wydają pozwolenia na przyłączanie się, na pozwolenia na budowę, na wielkich apartamentowców. A kiedy wydano decyzję po zwiększeniu pojemności oczyszczalni ścieków? Albo na modernizację infrastruktury tej, która służy temu celowi. I wydaje mi się, że to jest pytanie do władz naszych, na które będziemy starali się odpowiedzieć już w najbliższym czasie, mobilizując te władze do tego, ażeby wzięły udział także w tym całym procesie odnawiania teraz tego wszystkiego, co nazywamy ekosystemem Bobru. Prowadzimy rozmowy jako czynnik społeczny, jako ludzie stąd i jako ludzie, którzy ja akurat przez 40 lat w różnych sztabach kryzysowych ze względu na funkcje, które pełniłem i na zawód, który wykonuję. Bardzo ściśle współpracujemy tutaj ze starostą lwóweckim, z panią wojewodą, która bardzo nam pomaga w wielu sprawach i w naprostowaniu wielu spraw. Natomiast to, co zacząłem mówić, że to jest specyficzne jezioro, dlatego że jeśli mamy jakiekolwiek, to się nazywa lokalne podtopienia, czyli tak naprawdę powódź, to wszystko z całego terenu kumuluje się w tym jeziorze. To jest właśnie ta ogromna ilość mułów przydennych, tak tu nazywane. A wcześniej to na przykład powódź 24, czy mieliśmy powódź 81, 85, 87, 97, to tak naprawdę wszystkie brudy z całego terenu idą do tego jeziora. To są szamba, to są oczyszczalnie ścieków, wszystko. To, co gdzieś tam znajduje się 5-10 metrów od, jak przy jakimś małym strumyczku, okazuje się, że podczas powodzi to jest wielki, górski, rwący potok, który zabiera wszystko. I tak jak toczyliśmy ogromną baterię, w końcu udało się oczyścić po powodzi jezioro i całą rzekę Bóbr, aż prawie po Bolesławiec, korzystając z sił Wojska Polskiego, takiej 4. Batalionu Inżynieryjno-Saperskiego z Głogowa, który współpracuje z tym terenem, tak tych mułów przydennych i tego wszystko, no niestety nie udało się. I to się tu osadza. I przy tym spuszczaniu, przepraszam, spuszczam, przy tym opuszczaniu wody zbiornika Pilchowickiego, jest właśnie teraz ruszyliśmy te muły, które tu są od lat. Są one od czasów, kiedy funkcjonował przemysł jeleniogórski, kiedy mieliśmy takie zakłady jak Chemitex Celis, Koza Celis, Celuloza Onia. Mieliśmy masę papierni, mieliśmy zakłady Czesankowa, mieliśmy, no bo Jelenia Góra kiedyś, jak została województwem, miała, liczyła prawie 98 tysięcy mieszkańców i miała bardzo dużo przemysłu. No, lata, to były lata rozrodnej twórczości, ścieki płynęły prosto do Bobru i to wszystko tu się znajduje, znajdowało. Teraz zostało przez opuszczenie wody wypłukane. Stąd efekt, nawet jeśli byłby tlen w wodzie, to rybom zaklejają się skrzela i ryby nie mogą pobrać tlenu z tej wody. Te zjawiska, z tymi zjawiskami mieliśmy wcześniej do czynienia przy poprzednich remontach, poprzednich zapór, gdzie starano się zrobić wszystko, żeby żadna ryba się nie zmarnowała. Badano ilość tlenu i tak dalej, i tak dalej. No straty zawsze są. Tylko czy musiały być aż tak wielkie?
1: Musiały?
0: Myślę, że nie. Jak zwykle zawiódł czynnik ludzki. I nie mówimy tu o żadnej polityce. Zawiódł czynnik ludzki. Ktoś czegoś nie przewidział. Tylko dzisiaj się mówi, my nie przewidzieliśmy. No to dlaczego nie przewidzieliście? No niestety jesteśmy ludźmi rozumnymi, osobami czy zwierzętami rozumnymi, nadzwyczaj uzdolnionymi i powinniśmy przewidzieć.
1: To jeszcze zapytam, pan powiedział dwa lata, za dwa lata tak jest mówione, że tutaj jezioro ma powrócić.
0: To znaczy, zgodnie z planami, o których my wiemy, to napuszczanie wody ma być na wiosnę 28, czyli dwa lata powinien trwać remont. Ile będzie trwało, nie wiemy. Po tym wszystkim, co się wydarzyło, nie wiemy, czy zaraz coś nie wstrzyma robót, bo to jest to tylko nasze przypuszczenia, tak? Ale boimy się, że ten proces może się wydłużyć. I dla nas to już jest klęska całkowita, bo każdy z nas, najpierw mieliśmy COVID, później mieliśmy powódź. Teraz mamy to opuszczenie wody i to bardzo długie. My jeszcze żeśmy się nie podnieśli po powodzi. Jeszcze żeśmy się nie odbudowali, a jak zaczęliśmy coś inwestować, takie widać, tam dwa nowe domki, taki domek to drobne 300 tysięcy, to no, chcielibyśmy, żeby to funkcjonowało. No niestety do końca remontu nie będzie funkcjonowało, bo nie ma tu do czego zaprosić ludzi.
1: Bardzo dziękuję.
0: Ależ bardzo proszę, zawsze chętnie. Jeśli nie mówimy o polityce, to zawsze chętnie rozmawiamy.
2: I to byli panowie Czaplicy, którzy prowadzą agroturystykę Statek tuż nad miejscem, gdzie kiedyś było jezioro Pilchowickie. Teraz jest tam wielki krater. O tym, jak tutaj przebiega ten remont tej zapory, jak on jest finansowany, jakie są konsekwencje nie tylko dla środowiska, sposobu, w jaki ten remont zostaje, czy jest w zasadzie przeprowadzany, jakie są konsekwencje dla mieszkańców, dla przedsiębiorców, którzy tutaj mieszkają, żyją i pracują. To o tym jeszcze będziemy na antenie Radia Wnet opowiadali. Ja mówię tymczasem państwu do usłyszenia, bo jest godzina 10, a jeszcze z ciekawostek, młodszy tutaj rozmówca, czyli syn, pan Tomasz Czaplicki, to jest wielokrotny mistrz świata w kajakarstwie freestyle'owym, także takie jeszcze tutaj są historie bardzo ciekawe, a miejsce tutaj nad tym niegdyś miejscem jeziora Pilchowickiego jest naprawdę krajobrazem zapierającym dech w piersiach, jak z filmu, można by powiedzieć, co zresztą wielu filmowców doceniło i faktycznie te filmy tutaj przez lata powstawały. My wybieramy się teraz do urzędu, żeby porozmawiać z burmistrzem tutejszym o tym właśnie, jak ten remont ma przebiegać, jak były przeprowadzane konsultacje społeczne, co z turystyką tego regionu, no i czy faktycznie to postępowanie, które prokuratura wszczęła, coś tutaj zmieni, jak w jakiś sposób znajdzie odpowiedzialnych za to, co się dzieje w rzece Bóbr. No i też, czy jest jakieś rozwiązanie tego, co się stało w związku ze spuszczeniem wody ze zbiornika Pilchowice w taki sposób, w jaki zostało to zrobione. Hania Tracz, Tosia Bartyś, mówimy państwu do usłyszenia wnet.
3: Nocne powtórki wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: I zaczynamy audycję wyborczą przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Dzisiejszy program na dwa głosy. Zaczniemy od rozmowy na temat Francji, na temat wczorajszego wyroku sądu apelacyjnego dla Marine Le Pen i o tym, co to oznacza dla francuskich wyborów prezydenckich w przyszłym roku, co to oznacza dla Europy, co to oznacza dla Polski, a później Łukasz Jankowski powróci z polską polityką, tak więc dzisiejszy program bardzo wypełniony, a z nami jest już na łączach nasz pierwszy gość, pan Olivier Beau, dyrektor komunikacji Instytutu Ordo Iuris, ale także publicysta tygodnika Do Rzeczy. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: No i tak, wyrok sądu apelacyjnego w Paryżu wczoraj 7 lipca, któryż to wyrok zaskoczył, o tym za chwilę sobie powiemy więcej. W każdym razie 3 lata pozbawienia wolności, z czego 2 w zawieszeniu, grzywna 100 tysięcy euro oraz zakaz pełnienia funkcji publicznych przez 45 miesięcy, z czego 30 w zawieszeniu. Co oznacza, że można powiedzieć Marine Le Pen już ten zakaz ma za sobą i rzeczywiście wczoraj o godzinie 20 Marine Le Pen ogłosiła, że będzie kandydatką już po raz 4 w najbliższych wyborach prezydenckich w roku 2027. Czy to jest zaskoczenie?
2: I tak i nie. To znaczy pierwszy wyrok pierwszej instancji trochę